0: W ogóle taki najbardziej popularny chyba, tak.
1: Dla mnie to było Super Digit Player, względnie Best Player. I tak, to były dwie aplikacje, których ja używałem. Raz widziałem chyba KM Player i All Player gdzieś u kogoś na komputerze, ale to strasznie sypało błędami i mówię, o nie, nie. Ja za to podziękuję. I Super Digit Playera używałem do momentu, kiedy przestał być rozwijany, czyli działał jeszcze z Windows Vista. Na Windows 7 już nie. Podobno ma wrócić, ale czy i kiedy to się okaże. Natomiast dlaczego tego używam? Dlatego, że oglądając filmy gdzieś tam z rodzeństwem, czy jakkolwiek gdzieś tam z przyjaciółmi widzącymi, no to po prostu aplikacja do napisów była potrzebna, więc ten subedit się sprawdzał. Best Player również. A jeśli napisy były w plikach tekstowych, no to po prostu ja miałem słuchawki i gdzieś tam do syntezatora właśnie Apollo, patrzcie, tutaj jest, wszyscy używający programowych syntezatorów, gdzie im te napisy nie mówiły, czy tak nie były czytane, a ja miałem je w słuchawkach i oprócz tego jeszcze opowiadali mi po prostu, co się dzieje w filmie i sami sobie czytali te napisy, więc po prostu tak to było te tam 12-10 lat temu.
0: No tak, a potem rozumiem, że tych DivXów już nie trzeba było instalować, kiedy pojawił się ten duży pakiet Kaleid Codec. Tak, on wszystko zawierał jakby wszystko, tak?
1: On bardzo stopniowo zdobywał popularność. Myśmy tu powiedzieli tylko o tych kodekach wideo, natomiast były różne formaty, jakieś MPC, jakieś FLV, jeśli jeszcze chodzi o wideo. Tam z audio było mnóstwo formatów, takich, które były kiedyś jeszcze mniej znane, bo format FLAC też się tak spopularyzował, jak powiem, po zwiększeniu pojemności dysków twardych, bo to były jeszcze czasy, kiedy dyski 40 giga to było naprawdę coś. I dopiero ten Kaleid właśnie codec pack wersji Mega ja używam do dzisiaj. Jak się pojawił, to on po prostu rozwiązał te wszystkie problemy, dlatego że jest kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 formatów audio-wideo w jednym pakiecie. I to się dokładnie ustawia w instalatorze, co się chce zainstalować, czego się nie chce, czy chce się odtwarzacz, który z tych odtwarzaczy, bo tam były chyba dwa kiedyś do wyboru, teraz został jeden, został tylko Media Player, Classic, Home, Cinema. Całkiem dostępny, kiedyś był chyba mniej, mam wrażenie, dostępny. Dzisiaj jest moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o program do odtwarzania plików wideo. Chyba że chodzi o, nawet jeśli chodzi o DVD, to też jego wybieram. Także, no i to by było w tyle chyba z tego, co chciałem o tym
0: kolejnym. O tych kodekach. Tak. Czyli mamy już zainstalowane kodeki, to tak jak mamy zainstalowane kodeki, to instalujemy je po to, żebyśmy albo właśnie słuchali muzyki, albo oglądali filmy, albo ewentualnie coś nagrywali. Powiedzmy, że o tych filmach, no to o tych, coś tam powiedzieliśmy, że mieliśmy ten All Player, z którego my jakoś, czy w ogóle mam wrażenie, niewidomi mniej korzystali, bardziej ten subedit i właśnie
1: to znaczy,
0: ten...
1: Korzystali niewidomi, którzy używali komputera wspólnie, mam wrażenie, z rodzinką, bo to wtedy każdy instalował, co mu tam wygodniej było. I tak. Bywało tak, że było po 2-3 odtwarzacze na komputerze i konflikty, po prostu konflikty kodeków, bo takie coś też się zdarzało. To się wszystko w rejestrze zapisuje, jest tam jakiś łańcuch priorytetów, która biblioteka ma być używana i kiedyś właśnie za czasów Windowsa XP to powodowało różne problemy typu mamy obraz, ale nie dźwięku lub odwrotnie, bo są dwie rzeczy zainstalowane robiące to samo.
0: Mm-hmm, o tak, to prawda. No i teraz muzyka. Windows Media Player oraz Winamp. Mam wrażenie, że nie tylko wśród, bo no jakoś tak wśród niewidomych Windows, ale nie tylko wśród niewidomych. Ogólnie mam wrażenie, że Windows Media Player długo, długo nie cieszył się i do dzisiaj on chyba nie cieszy się. No to teraz są inne, powiedzmy, czasy, ale on nigdy nie był takim programem pierwszego używania, mam wrażenie, jeżeli chodzi, chociaż do filmów niektórzy, ale to bardziej osoby widzące, które całkiem chwaliły go jako odtwarzacz filmów, czy tam DVD, czy w ogóle filmów, jakichś tam plików filmowych. Natomiast do audio mam wrażenie, że Windows Media Player nigdy nie był używany tak mocno jak Winamp, który tutaj królował zdecydowanie.
1: Pamiętam Winamp, moja pierwsza wersja to była 5.06.
0: O, to ja jeszcze dwa pamiętam, dwa coś pamiętam.
1: Nie, ja zaczynałem od Winampa piątki, który poniekąd wrócił do korzeni, ale i tak ci klasyczni użytkownicy starsi mówią, że to jest w ogóle zgroza, tak, to miało być tylko do audio i w ogóle.
0: Bo to było takie połączenie, bo tam trójka wyszła niby też do wideo, do taka wideo przebajerowana, i potem piątka to była niby taka lekka jak dwójka, a zarazem ta trójka jak wideo i to było to 3 plus 2, to niby 5, nie? I stąd ten Winamp 5. Czwórki tak, nie było.
1: Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o pliki wideo w Winampie, to ja instaluję ich obsługę ich odtwarzania, ale nie odtwarzam w nim, to znaczy nie mam jako domyślnego programu do wideo tego Winampa.
2: To ja proponuję, zanim wejdziecie jeszcze głębiej w historię Winampa, odbierzmy telefon od naszego słuchacza, bo Patryk jest z nami na linii.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
3: Bardzo dobrze, że tutaj poruszony został temat Winampa, bo chyba właśnie o nim chciałem powiedzieć.
1: Bo ja akurat bo jestem... by chciało to.
3: Ja jestem użytkownikiem...
1: Najpopularniejsza rzecz.
3: Tak, ja jestem użytkownikiem, który nadal jest przy tym programie. Mimo, że ten program już przestał być rozwijany z różnych względów, natomiast ja zacząłem od wersji... bodajże Winamp, pierwsze Winamp 2.81, potem Winamp 2.91 i uważam, że to była najlepsza wersja Winampa, bo no, po pierwsze otwierała się bardzo szybko, po drugie no, była po prostu w pełni dostępna, jeszcze nawet pamiętam czasy, kiedy ona nie była oficjalnie spolszczona, kiedy trzeba było do niej spolszczenie
0: dociągać. Instalować, tak, oczywiście.
3: Tak, no. Także pamiętam i pamiętam nawet jeszcze, jak on z Windows Ice'em fajnie współpracował, bo pamiętam, jak się tam naciskało na przykład X, to mówiło play, stop, jak się przesuwało chyba nawet, to przewijało się piosenki, to było mówione.
1: Ja tę wersję widziałem, natomiast nie na swoich komputerach, ja nie odnoszę się do czasów, kiedy nie pracowałem na swoim sprzęcie, bo tak też widziałem jakąś dwójkę starą tylko że Windows Ice miał wtedy po prostu dobre skrypty do tego, bądź nie wiem, czy to były skrypty.
0: Interfejs był taki sam, bo ta dwójka od piątki, ona się nie różniła jakoś bardzo, może była taka, mniej opcji po prostu miała, ale tak zasadniczo to nie wiem, ta czy to sama.
3: Miała jedną rzecz, której nie ma obecnie Winamp, to się nazywało mini przeglądarka Winampa.
1: A było coś takiego?
3: To było coś takiego, że można było sobie przeglądać po prostu zasoby www, które tam ewentualnie, tam jakaś była telewizja, nawet dostęp do telewizji, pamiętam.
1: To później przeszło do biblioteki mediów, która już tak przyjazna nie była.
3: No nie, nie,
1: aczkolwiek,
3: nie.
1: Aczkolwiek skrypty, to znaczy ja jako użytkownik programu JOS nigdy z tego powodu nie płakałem, bo to zawsze było dobrze obsługiwane.
3: Aczkolwiek ja też pojechałem na Winampie trójce, też go widziałem i Winamp trójka miał jeden taki bardzo fajny problem, a raczej nie fajny, że jeżeli się przeglądały, przechodziło się do następnej piosenki, to on, ten Winamp, robił taką bardzo dziwną fejdę. To znaczy, że wyciszał jeden utwór, ale już jeszcze nawet nie zdążył się tamten wyciszyć, kiedy już w trakcie tamtego wyciszania nakładał się poprzedni, ale to się nakładało w taki sposób, że to było strasznie niefajne. To było niemiłe.
1: Dzisiaj też sobie można tak to zbuforować, można to ustawić w wtyczce tej takiej domyślnej, która odtwarza. Natomiast Winampa 3 nie znam, podobno był bardzo nieudany. Stąd ta zmiana na 5.
0: Tak, on szybciej zniknął, niż się zdążył rozpropagować, pojawić, to prawda. Potem było trochę nic, no i od razu ten Winamp, właśnie Winamp 5, od razu, to już w sumie, bo Winamp, bo teraz jest jaka wersja najnowsza Winampa?
1: Ciągle jest 5.66.
0: A, czyli ciągle, czyli w sumie jest, od tego 2000, nie wiem, 5-4 roku ciągle 5 tak naprawdę. To już
1: to znaczy bardzo dobrze, bo popatrzmy na numerki Chroma, Firefoxa, czyli tak, 50 tak. I w ogóle, więc... Pozdrawiam tych panów, czy tych państwa, kiedy będzie numer 100 za 2 lata albo 150. Mogliby te podwersje troszeczkę przestać. Tak naprawdę, no co się zmienia? Główny numer wersji, a to są jakieś poprawki takie tak, typu, powiedzmy, niewielkiego, więc dla mnie to jest dziwne.
0: Winamp, A Winamp tak naprawdę robi swoje. On może nie jest, kiedyś można było spotkać się z taką opinią, nie wiem na ile ona jeszcze jest, powiedzmy, aktualna, że Winamp instaluje dużo śmieci, że są z nimi problemy, że dużo rzeczy potem trzeba było wyłączać, że one stanowiły też jakiś tam problem dla czytnika ekranu, ale nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne.
1: To znaczy tak.
3: Trzeba mieć skórkę klasyczną ustawioną na pewno, trzeba wypalać ekranu. Remote, Winamp Agent, Winamp Remote, takie rzeczy. Bo
1: to znaczy, moment. Trzeba w czasie instalacji, to nie jest tak, że Winamp instaluje śmieci, tylko trzeba patrzeć, co się instaluje, bo on.
0: No właśnie.
1: To był program darmowy, zresztą nadal jest, tylko on tam miał jakieś po prostu, powiedzmy.
0: Toolbary.
1: Jeden toolbar chyba był, jakieś tam 50 darmowych MP3 i jakaś tam książka audio skądś tam. I to sobie można było spokojnie poodznaczać. Teraz jeśli chodzi o obsługę przez czytniki ekranu, no to się tylko wyłącza obsługę skórek nowoczesnych i mamy problem z głowy. Natomiast tam kto już dalej, to już opcjonalnie, kto czego potrzebuje, bo na przykład jakieś dodatki Winampa są zbędne tak naprawdę w większości osób. Winamp Detektor, czyli coś w rodzaju jakiejś tam integracji z przeglądarką, też mało chyba potrzebne. Ale jak już ktoś chce na przykład media zdalne, bo tam w składniki biblioteki mediów, media zdalne, jak ktoś potrzebuje, korzysta z katalogu czy z czegoś, bo to może nie było jakoś super dostępne, ale w miarę obsługiwalne.
0: To co
1: nie
0: to są media zdalne?
1: Tak pewnie właśnie jakiś shortcast radio, jakieś podcasty, aha, gdzieś tam jakiś katalog podcastów Winampa. Jeśli ktoś z tego korzystał, no to dlaczego nie? Tak samo jakiś generator playlist, czyli generator list odtwarzania, też funkcja programu, jak każda inna, ktoś chce może zainstalować, bądź nie musi. Ja na przykład instaluję tylko z biblioteki media lokalne, zakładki, tam wiadomo, zgrywanie, nagrywanie płyt, ale już na przykład historii odtwarzania i teraz odtwarzanych nie instaluję. Ktoś może chcieć na przykład używać tego. Jeśli ma porządną bibliotekę mediów Winampa i prowadzi statystyki, to dlaczego nie? To jest dostępne i to wcale tak nie zamula programu, tylko większości osób jest po prostu niepotrzebne, bo większość użytkowników oczekuje od programu tego, że go otworzy, wybierze jakiś plik albo folder i po prostu gramy albo playlisty. Natomiast kto ma biblioteki, bo znam takie osoby, które trzymają biblioteki w Media Playerze czy Winampie, to jak najbardziej, to nie są wcale śmieci, tylko to są funkcje, których można używać. One są dostępne.
0: Patryka, czy jeszcze coś nam chciałeś powiedzieć o Winampie, bo tak troszkę, czy to już wszystko?
1: Może jakiś inny program?
2: O. Patryk, to zdaje się nam po prostu zniknął z odbioru.
0: Aha. No to dziękuję za informację. To wróćmy do naszego Winampa. I właściwie to no można powiedzieć, że od tego 2003, 2004, 2005 roku właściwie on działa...
1: Nie, nie. To znaczy on interfejsowo działa tak samo.
0: No, o to mi chodziło, właśnie o obsługę. Tak, o obsługę.
1: Zajrzeć pod maskę, tak powiem, czyli do wnętrza.
0: Do wnętrza.
1: Aplikacji, to się tam zmienia sporo, nie zawsze na lepsze. No bo na przykład... Chyba wersja właśnie 5.11 prowadziła obsługę surrounda, czyli wielu kanałów. Tak, Michał, do Michała Dziwisza pytam, bo on tu dźwiękowy człowiek, ja nie pamiętam dokładnie, może ty będziesz wiedział.
2: Wiesz
1: jak to
2: co,
1: tam
2: tylko
1: było,
2: ja mam tylko ucho lewe, ucho prawe, więc dźwiękiem przestrzennym jakoś nigdy
0: ja
2: się specjalnie nie zajmowałem. Ale
0: nie
2: zanim
0: wiem.
2: Się rozwiniecie, dalej w tej dyskusji mamy Patryka kolejny. Ponownie, więc myślę, że jeszcze może Patryk chciałby coś dodać.
3: No i tam, to już są po prostu problemy z internetem, tak akurat mnie wyrzuciło. W każdym razie jeszcze tak a propos tych programów darmowych, które kiedyś pamiętam używałem, no to rzeczywiście używałem Adobe Readera, no i czasami też jeszcze jestem zmuszony go używać, natomiast będzie bardzo miło, jeżeli bym się dowiedział, czy rzeczywiście są inne czytniki do odczytywania tego programu, bo niestety ten program nadal ma jakieś dzikie problemy. Przy wielkich plikach PDF potrafi się znienacka wysypać błędem. Typu,
0: na pewno
3: że...
1: A to jeszcze o tym też powiem.
0: Będziemy o dokumentach i o PDF-ach też na pewno po muzyce, właśnie po audio będą pewnie gdzieś tam właśnie PDF-y. Więc na pewno o tym również powiemy.
3: Natomiast ja jeszcze kiedyś, pamiętam, używałem programu Gadu Gadu. Tak? Jeszcze zanim w ogóle dowiedziałem się o Mirandzie i Gadu Gadu od wersji 7, do wersji 7 był dostępny. z programem Windows, który nawet miał do niego skrypty, które polegały na tym, że po prostu wiadomości były czytane, można sobie było czytać pod myszką. Na liście kontaktów, lista kontaktów była dostępna po strzałek, a chyba starsze GGG do bodajże 6 coś
1: 6-1.
3: Miało chyba pole, ale szóstka też jeszcze była. I pamiętam, że szóstka miała normalnie chyba takie pole edycji, jak był skrypt odpowiednio zrobiony, to normalnie tabem i shift tabem można było sobie chodzić po tym jak w Mirandzie i normalnie były czytane statusy.
1: GG 6.1 miało... Też było fajne, dlatego że to GG 6.1 prezentowało to w takiej kontrolce jakby od Internet Explorera, czyli F6. Między jednym a drugim miałeś pole edycji do wpisywania, pole do czytania, ale ono wyglądało jak strona internetowa.
3: Mnie się zdaje, że miałem jakiś skrypt do Windowsa, który po prostu to pokazywał jak w Mirandzie.
1: Możliwe, że tam po prostu ten skrypt on oznajmiał jako pole edycyjne, natomiast no, ja bez skryptów z tego korzystałem z czasem i to dosyć wygodne było. Nie było to może jakieś super wygodnie, idealne, ale po prostu działało.
3: No, czego jeszcze używałem? Na pewno z tego, co pamiętam, to używałem kiedyś programu Screamer Radio do słuchania radia.
1: Tak, teraz go zastąpił, jak dla mnie go zastąpił Tapin Radio, aczkolwiek Screamer był fajny, aczkolwiek potem się zaczął rozwijać po prostu.
3: Gdzieś czytałem, że podobno go rozwijają dalej.
0: Tylko on się tam coś mniej dostępny się stał w pewnym momencie. Tam jakieś problemy
1: bo
0: chyba były.
1: W tym, przepisany jest chyba w nowy sposób czy coś i nie wiem co tam, jakie są problemy, jak to dalej działa. Przestałem się interesować, nie mam informacji od dawna. Jeszcze jest Radio Shure, ale on też już nie jest chyba rozwijany. A jeśli jest, no to chyba bardzo dawno było cokolwiek robione.
3: Jeszcze do czytników, do Twittera używałem, to pierwszym moim programem był Cube.
0: Teraz no, to już jakby późniejsze czasy,
1: to bo to już są
0: jakby
1: czasy nowsze
0: i te wszystkie kluby bazują na, te wszystkie chickeny, TV Blue, to bazuje na The Cube jakby, na Twitterze.
3: Do RSS warto jeszcze chcę wspomnieć, że używałem takiego programu, który się nie rozwija, ale jest bardzo fajny i go lubiłem, Sharp Reader, program do odczytywania kanału
0: RSS. Który okay. Się wywala w systemie od pewnego czasu, jakby nie chce mi się uruchamiać, ale to już jakby też troszeczkę późniejsze czasy, ale rzeczywiście program, on w 2006 miał swoją premierę.
1: Kiedyś RSS-ów jakoś nie...
0: Tak, bo to 2000, nie, to co mówimy, ten 2004-2005 rok, to też wtedy RSS-y dopiero wchodziły, to jeszcze newslettery wtedy były, nawet, newslettery już były, to wtedy pamiętam media2.pl zawsze o godzinie 13 codziennie na przykład do skrzynek.
1: To znaczy jakoś w ogóle nie lubiłem za bardzo. Jeśli chciałem czytać, to wchodziłem, czytałem ileś artykułów z danego portalu. Jakoś nie było tego zbyt wiele, nie interesowało mnie to. Ja się kiedyś bawiłem się dużo aplikacjami, ja pobierałem, testowałem, więc jeśli chodzi o czytanie, to tak byłem mniej zainteresowany tym. Teraz bardziej tak.
3: To jeszcze tak do...
1: Twój katalog RSS-ów czy coś i tak dalej.
3: Do wypalania obrazu, no to oczywiście tam używało się Nero. Jeszcze do robienia obrazu płyt ISO, no to był klon CD, później alkohol 120%. To tak, teraz już akurat tego nie używam.
1: Alkohol to aplikacja płatna, ta 52 była darmowa.
3: A ta 52 jest nadal?
1: Oczywiście, że jest. Nawet niedawno wyszła nowa wersja.
3: No proszę, ona ma jakieś różnice pewnie.
0: Jak ona się nazywa? Jeszcze raz? Przepraszam.
1: Alkohol 20 i alkohol 50.
0: Aha, alkohol 52, a nie, tego nie znam.
3: Oczywiście to 52.
0: 20 pamiętałem.
1: To jest darmowa wersja tej samej aplikacji z określoną funkcjonalnością, bo ta 120% jest płatna.
3: I tam chyba nagrywać.
1: Nie wiem, czy 52, czy jakaś tam mniejsza liczba tych procentów, zdaje się, czy coś takiego było, ale po prostu...
3: Chyba nie da nagrywać w tej darmowej, z tego co wiem.
1: Ale ten program, ja nie lubiłem tej aplikacji.
3: Mi się podobało.
1: Alkohol i ten Daemon strasznie
0: też...
1: grzebały w systemie.
0: Tak.
3: Daemona też używałem, ale teraz już na szczęście tego nie trzeba robić, jak się chce zamontować.
1: Tego typu aplikacje, to ja miałem w Nero 6, miałem Nero Image Drive i to mi wystarczało w zupełności.
3: A ja się chciałem zapytać już teraz, bo to w zasadzie na razie tyle, jeżeli chodzi o, bo o czytnikach się nie będę wypowiadać, bo to też tu długa historia by była, bo było od Spoken, Window Eyes, Jaws i NVDA w zasadzie na samym końcu. Natomiast ja się chciałem zapytać odnośnie tego, od kiedy, bo pamiętam, że odkąd miałem komputer, to nie było czegoś takiego, że w darmowe programy wrzucało się tak zwane, jak ja to nazywam, śmieci. Ale wiadomo, że to jest w celach reklamowych, mam tu na myśli wszelkiego

0: wrzuca takie coś, po prostu sobie z tego zdaje sprawę, że to jest taka delta na przykład, czy coś.
1: Developer po prostu informuje cię o tym na ekranie instalacyjnym. Inna sprawa, czy to dla nas bywało dostępne, bo często nie bywało.
0: A jeszcze sobie przypomniałem, menedżer pobierania plików używałem. Oczywiście to już niestety, on jest chyba rozwijany, ale nowe wersje są kompletnie niedostępne. Program FlashJet.
2: FlashJet albo GetRite. Niektórzy GetRite'a używali.
1: A ja nigdy też, ja nie korzystałem z czegoś takiego, bo nie czułem potrzeby.
2: No ja też kiedyś miałem, to nawet było wygodne, ale powiem szczerze, to jak już były te stałe łącza, się pojawił Firefox, który można było kontynuować pobieranie jakoś tam, to wiesz, to już chyba z 10 lat nie korzystałem z tego.
0: To jest ta sytuacja, jest jeden problem. Ja mam często niestabilne łącze. I niekiedy jest taka sytuacja, że po prostu plik w Firefoxie się wstrzyma jego pobierania i jest komunikat niepowodzenie. I wtedy już nie możesz tego zrobić w żaden sposób. Możesz tylko zrobić anuluj, usunąć i jeszcze raz go pobrać od początku. A menedżery pobierania mają to, że jednak jak jest łącze niestabilne, to wznawiają. Też zależy od serwera, czy on obsługuje wstrzymanie i wznawianie, bo nie każdy serwer jest w stanie to obsłużyć. Dlatego jeżeli nie używacie żadnych menedżerów pobierania, bo właśnie chciałem zapytać, czy jest jakaś alternatywa.
1: Natomiast dzisiaj po prostu internet download manager, tylko że on jest płatny. Jest, z tego co wiem, nadal w miarę dostępny.
2: Tak, w miarę dostępny, płatny, ale też taki mocno, jakby powiedzieć, inwazyjny. Tak, ja tam miałem jakiś problem kiedyś, żeby go, nie pamiętam, albo jakąś opcję wyłączyć, albo odinstalować. Wiem, że bardzo mi się wgryzł w przeglądarkę i tak...
1: Ten program idzie mocno w rejestr, bo on chce wiedzieć, gdzie ty pobierasz pliki AVI, gdzie MP3, gdzie jakieś zdjęcia, szukać folderów, w czym je otwierać po ewentualnym pobraniu.
2: No, mnie jakoś zraził, bym powiedział. Choć rzeczywiście wiem, że czasami, no ale to mówię, w dobie tych słabszych łącz on potrafi błyskawicznie pobierać i to, no tylko to, teraz o tym się w ogóle nie mówi, no to kiedyś to w czasach modemów, że on tam dzielił na mniejsze paczki i tak dalej, to,
1: że... Nawet dzisiaj, kiedy ja mam tylko, nie mam internetu stacjonarnego, ja mam tylko mobilny, ja nigdy nie potrzebowałem, nigdy nie zdarzyło mi się, że potrzebowałem po prostu nagle, natychmiast pobrać coś takim programem, bo po prostu mi się coś posypało w przeglądarce.
0: No i a propos jeszcze a propos dawnych czasów, chciałem jeszcze powiedzieć, bo tak mi się cały czas coś przypomina, to w zasadzie będzie ostatnie dwa programy, których używałem. Znany osiołek do pobierania, czyli Emul. Kiedyś go używałem,
1: raczej mało legalne i raczej niebezpieczne. Nigdy czegoś takiego nie zainstalowałem.
0: To znaczy się, no chyba te programy miały co innego. Twórca tego programu miał co innego na myśli, tak jak i twórca torrentów, a że ludzie sobie z tego zrobili piractwo i zaczęli tam wrzucać pirackie rzeczy, no to...
1: To znaczy tak, no, natomiast po tej sieci tych bezpośrednich połączeń krążyło strasznie mnóstwo zainfekowanych plików. Kiedy się to coś włączałeś, no to natychmiast ci antywirus krzyczał, a jeśli go nie miałeś, no to...
0: O antywirusach też powinniście powiedzieć.
1: Windows cię pozdrawiał i miałeś problem.
2: Tak, o antywirusach trochę powiemy, choć to jest też tak naprawdę temat na bezpieczeństwo komputera, to być może kiedyś można by jeszcze zrobić jakąś, bo to jest też dużo mówienia i się boję, że tutaj nam zejdzie dużo czasu, ale coś o antywirusach powiemy. Także to, jeżeli to wszystko, to Patryk, dziękuję bardzo za wspomnienia i za inspirację do dalszej dyskusji, ciekawe gdzieś tam programy.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam. I wracamy, bo tak, to wracamy do tego, na czym skończyliśmy, czyli do Winampa. Winamp, o tym mówiliśmy, że interfejs
1: tak,
2: jest
1: że interfejs.
2: Bez zmian, ale tam pod maską się pewne rzeczy działy, że został wprowadzony ten surround dźwięk w którejś tam wersji.
1: 5.11 zdaje się, ale to tak nie dam też głowy za to. No i tak naprawdę co? No, w miarę powstawania jakichś tam nowych formatów, plików, nie wiem, AU, bo taki też chyba się pojawił, zdaje się, jakiś te format tego Apple'a nieskompresowany, czyli ten AIFF chyba, czy jakoś tak.
2: Tak.
1: Obsługa była wprowadzana, jak się te nowe formaty pojawiały,

0: rozwijały się wtyczki. Tak naprawdę jest dosyć spore repozytorium wtyczek do tego Winampa, bo przecież zgrywane te całe płyty do jednego pojedynczego pliku FLAC czy tam jakiegoś Wave'a i ten format Q, który dzielił na te ścieżki, i tak naprawdę to też się pojawiało razem z tym, jakby z nowymi wersjami, niekoniecznie w podstawowym pakiecie wtyczek, który był instalowany razem z Winampem, a gdzieś tam ze strony można to było pobierać i bardzo sobie tą funkcjonalność poszerzyć tej aplikacji. W wersji modern tych skórek nowoczesnych ten wygląd się zmieniał dosyć często. Doszły jakieś nowe skórki, bo tam były jakieś bento, jakieś tam inne nowe rzeczy. Natomiast w wersji klasycznej on cały czas jest i był taki sam jak w dawnych latach. Można go było instalować. Niewielkie były zmiany. W pewnym momencie w którejś z wersji zepsuła się obsługa biblioteki mediów z klawiatury, natomiast to szybko naprawiono. Ale co ciekawe, to powiem, że najnowsza wersja wcale nie jest najlepiej działającą z tych nowych. Dlatego, że najlepiej działającą z tych najnowszych jest 5.63. Dlatego, że od wersji 5.64, kiedy się rozwija drzewko folderów, kiedy chce się otworzyć bądź dodać katalog do odtwarzacza, no to widać tylko ten, który był ostatnio wybrany. Jeśli na tym samym poziomie hierarchii, czyli było więcej folderów, to ich nie widać w tych najnowszych trzech podwersjach, czyli 5.64, 65, 66, a dobrze z tym działa wersja 5.63.
1: I telefony nam się rozdzwoniły, bo kolejny słuchacz na linii, tym razem Grzegorz jest z nami.
2: Dzień dobry. Czego ja tam używałem kiedyś, jak zaczynałem przygodę z komputerami? Z komunikatorów to było Gadu Gadu i Tlen. To były takie moje pierwsze.
0: Tlen też był przebajerowanym komunikatorkiem. Gadu zawsze wygrywało u mnie, jeśli o to chodzi. To Tlena miałem, ale nie używałem.
2: Tam potem wszedł ten MSN Messenger i Skype. Więc tak już potem. A dzisiaj to zostałem właśnie przy Skype'ie właśnie.
0: Znaczy Messenger się tak naprawdę stał się Skype'em poniekąd, czyli konta chyba przeszły na Skype, jeśli dobrze pamiętam, to tak było.
2: Tak, bo Microsoft przejął Skype'a, i tego Messengera już nie rozwijano. Z przeglądarek to używałem Internet Explorer.
0: To chyba większość z nas, albo wszyscy praktycznie.
2: Bo wtedy jeszcze Firefoxa nie było. Pracowałem na 9.8, więc to tam głównie z odtwarzaczy zaczynałem na Windows Media Player. W sumie głównie takie właśnie od Windowsa. Jedynie co to do rozpakowywania, to tam WinRAR, do PDF-ów, Adobe, tam ten Reader.
0: Czyli taki klasyk.
2: Tak. Do poczty używałem tego Outlooka.
0: Właśnie jeszcze
3: ale to wbudowany jakby w system program, więc to już jakby troszkę, to jest jedna z tych funkcji systemu, która działała dobrze.
0: Tak, i zasadniczo... chciałem powiedzieć o tym, co jest potrzebne, żeby to doinstalować do Windowsa.
3: I czy dalej jest potrzebne jakby o tych programach.
0: To czego w systemie właściwie nie ma.
3: Nie było i poniekąd nie, było. Nie ma. Albo nie ma i nie było. Tak. To wszystko, tak? To dziękuję w takim razie.
2: Jeszcze tam wyście wspomnieli o menadżerach pobierania. Kiedyś też miałem jakiś, tylko że nie pamiętam nazwy. Jakiś to był. I on był nawet dostępny ze wszystkim, co nie?
0: Kiedyś większość była chyba dostępna.
2: Coś tam było. Potem natknąłem się na Orbit Downloader. Nie wiem, czy kojarzycie. To bardzo lekki, szybki menadżer poubierania.
0: O, tego akurat nie znam. Ja tego na menedżerach się nie znam niestety, bo
3: też
0: nie używam.
3: Zapomniałem zupełnie, nie, tego też nie znam.
2: I Free Download Manager, to też jest chyba dość to. To też jest coś.
0: On istnieje, zdaje się, nawet do dzisiaj, nie wiem, czy jest jeszcze rozwijany, ale niedawno widziałem jeszcze, że się pojawiał na listach po aplikacji, więc...
3: Tak.
2: Do RSS-ów to bym polecił nawet taki program, choć też już jest nierozwijany od jakiegoś czasu, ale jest dostępny z NVDA, w ogóle wszystko czyta. To jest RSS Bundit. No to znaczy Bundit się chyba pisze. A mówi
0: tak,
2: się Bundit.
0: Słyszałem, nie wiem.
3: Też czy... słyszałem, też chyba go nie pamiętam, czy kiedyś go używałem. Chyba go nie instalowałem, no, albo nie używałem dłużej, w ten sposób. Nie przykuł jakoś mojej uwagi, tak szczególnie, nie zwrócił mojej uwagi, w ten sposób. Tak, ale mówię, to dobrze, warto wiedzieć, że program był i właściwie jest dalej jest jakoś tam dostępny i funkcjonalny.
2: No, tak. Bo właśnie bardzo lubię, choć teraz to też z niego nie korzystam, bo jak dorwałem na Androida InnoReader, tak się mówi, to znaczy tak pisze, no się mówi InnoReader, no to nawet z tego RSS Bandita nie korzystam, więc to tak to wszystko wyszło.
0: No tak, dzisiaj na mobilnych urządzeniach się robi coraz więcej, więc to jakby zupełnie też inny
3: rzeczy,
0: temat.
3: Tak.
2: No i szybciej przede wszystkim.
0: Jeśli chodzi o czytanie, to tak, natomiast z innymi rzeczami to już różnie.
3: A to też temat troszkę...
0: Nie na dzisiaj.
3: Nie na dzisiaj, jakby gdzieś tam też na później pewnie. Dobrze, to dziękuję bardzo za...
0: Dziękujemy bardzo.
3: ...odpowiedź. I cóż, z tym Winampem można powiedzieć jeszcze na koniec jego pewnie omawiania, że to jest, że on był zawsze dobrze dostępny. Właściwie każdy czytnik ekranu miał od dawna już do niego dobrze działające skrypty.
0: NVDA miał problem jakiś czas.
3: Tak, ale już też od pewnego czasu są
0: ale
3: te...
0: Nie, no to ja mówię tuż po wyjściu, kiedy tam były wersje 0.6p3 albo takie inne, czy tam 5p3, kiedy ten NVDA był naprawdę malutkim czytnikiem ekranu z jednym głównym plikiem wykonywalnym i paroma bibliotekami tak naprawdę. Dzisiaj to w ogóle już o tym nie ma co wspominać, bo to po prostu działa z tą wtyczką, z tym dodatkiem.
3: Bo Winamp z JOS-em on działał dawno, już tam, te dobre 10 lat temu działał z JOS-em, tam pewnie od wersji 4, ileś to już spokojnie.
0: Pamiętam to JOS 4.5, na pewno 4.51. Miał już całkiem przyzwoite skrypty, które prawdę mówiąc się wiele zmieniać nie musiały.
3: Tak, bo on tam wszystko umożliwiał, czytanie nazwy, odczytanie czasu, który upłynął, czasu, który pozostał.
0: Ma nawet parę funkcji, których standardowo nie ma. To znaczy umożliwia na przykład przeskoczenie na koniec utworu do, tam powiedzmy, to się ustawia później, czy chcesz zakończyć na 5 sekund przed końcem utworu, czy na 10, czy 15 i tak dalej. Umożliwiał wstawianie znaczników czasu, do których można było później przeskoczyć. To już były typowe funkcje JOS-a. To się zapisywało w pliku jakimś TMF, czy jakoś tak?
3: Coś tak. Te skrypty takie były rzeczywiście zaawansowane i nawet na tle skryptów do innych programów bardzo pomagały używać. Pomagały używać, ale też uzupełniały ten program, którego dotyczyły, w tym wypadku Winamp, o rzeczywiście takie ciekawe funkcje. To było takie rzadko w sumie, że JOS jakby wykorzystywał gdzieś tam, że te funkcje JOS-a mogły być wykorzystane jako takie rozszerzenie funkcji Winampa, można by rzec.
0: Czego JOS nigdy nie potrafił i co dziwi mnie, że tego nie ma w skryptach, to jest odczyt aktualnego stanu balansu, czyli przesunięcie głośności między lewym a prawym głośnikiem. To znaczy można to było sobie ustawić tymi alt control tam od chyba H do L czy do średnika jakoś tak, ale jeśli się było w tym korektorze graficznym, czyli czy tym equalizerze, to przesuwanie strzałek w lewo, w prawo tak naprawdę nie informowało nigdy o tym, tak naprawdę ile procent mamy w prawo, w lewo, czy jest na zero. Co chyba zdaje się inne czytniki mają, na pewno ma to chyba NVDA w tej najnowszej wtyczce, jeśli kiedy się ostatnio się parę dni temu pojawił temat na jednej z list dyskusyjnych na ten temat. Ktoś zdaje się pisał, że on to tam potrafi. A Joss nigdy nie miał tej możliwości, tej funkcji.
3: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że jeszcze głównie gdzieś tam w naszym tym kontekście użytkowników niewidomych, ale nie tylko. Czy Winamp w dalszym ciągu w tych nowych systemach 8, 10 jest pożądany? I czy jest wart instalowania? Moim zdaniem, chociażby z uwagi na tę dostępność ze skryptami, wtyczkami, tak.
0: Tak, tylko że jest to nasz specyficzny kontekst. Dlatego tak jest, natomiast nie używam Windowsa 8, czy 8.1, czy 10, więc wolałbym się jakoś tam kategorycznie nie wypowiadać. Natomiast na 7 nawet jeszcze długo będzie aplikacją wystarczającą. Dlaczego? Dlatego, że te formaty, które obsługuje, no to są dość nowe formaty plików i te starsze też. Nie, tak naprawdę niewiele się zmienia w specyfikacji, jak powstają jakieś nowe pliki, czy po prostu to będzie jeszcze długo działało. Poza tym jest, mówię, naprawdę wielkie repozytorium wtyczek. Jeśli coś domyślnie nie działa, no to można sobie tą obsługę do tego Winampa dołożyć czegoś, jak się dobrze poszuka. Także myślę, że przed nim jeszcze na pewno kilka lat dosyć sporej popularności.
3: No dobrze, a co?
0: A jeżeli do Windows Media Playera chciał przejść.
3: O właśnie. To jest program, a ja potem do Fubara.
0: Który po prostu. Ten program jest dostępny, to znaczy. Jest on dostępny, natomiast jak dla mnie to on dziwnie dźwięk odtwarza. On zniekształca dźwięk. Ta aplikacja ma coś, co mnie po prostu drażni w sposobie odtwarzania. Z jakimś takim pogłosem, takim dziwnym czymś. Nie wiem, co to jest, ale nigdy nie polubiłem Windows Media Playera nie dlatego, że Winamp jest popularny i tak mi ktoś doradził, tylko ja nawet próbowałem go używać, ale to na dłuższą metę się tego po prostu nie dało używać.
3: Z dźwiękiem to też coś miałem, ale to też nie chciałbym tutaj autorytatywnie się wypowiadać, bo w sumie...
0: Mówię to zwłaszcza o Windowsie tak, XP, bo w siódemce to już się poprawiło.
3: Tutaj do końca nie wiem, natomiast mnie zawsze denerwował interfejs Windows Media Playera, który owszem, ten program jest dostępny, ale on po prostu był niewygodny w używaniu. Ja pomijam, że i tu się dziwię, że ani JAWS, ani chyba Windows Eyes, tam dobrze, może nie były potrzebne jakieś szczególne skrypty, ale skrypty mogłyby być pliki.
0: Do JAWS-a powstały dopiero w Windows, źle powiedziałem, skrypty do Windows Media Playera w JAWS-ie powstały i to dosyć szczątkowe. Dopiero w Windows Media Player chyba 10 i w JAWS-ie w wersji 7.
3: Tak, no i co one tak robią? Coś konkretnego?
0: Trochę poprawiały obsługę.
3: No ale można było tam, że przeczytać jakieś informacje, utwór, czas trwania.
0: Ale tych skrótów było raptem kilka.
3: Tak właśnie.
0: Przejdź na listę odtwarzania, przeczytaj czas. Kilka tych skrócików, a w Winampie jest ich kilkadziesiąt na pewno. Sporo,
3: tak, aż
0: 30.
3: Jest ich nawet tak dużo, że ja zawsze miałem problem, żeby się ich nauczyć. One takie nie zawsze były dla mnie, przyznam.
0: Nie, ja większość znam. Większość znam.
3: Ale to trochę wynikało z tego, że one się odnosiły do angielskiego interfejsu Winampa, zdaje się. Nie wiem, jak to w polskim JAWS-ie było.
0: Ja na to nie zwracałem uwagi.
3: Jakoś
0: ja
3: tak wiem, że tam...
0: Kojarzyłem funkcję z tym, co chcę nacisnąć.
3: Rozumiem.
0: Nigdy nie zwracałem uwagi, czy Alt-F to jest file menu, czy to jest jakieś coś tam.
3: Czy menu plik, tak.
0: Się uczyłem i tyle. Mhm.
3: Dobrze, no ale co, bo jeżeli ktoś nie chciał używać Winampa, no to była moda, teraz też ta moda jest zaawansowanych użytkowników, na dwa inne odtwarzacze, z których jeden się ostał na pewno, bo mówię dwa inne, bo jakoś tak pamiętam, że osoby, które mi jakoś tam doradzały w 2005 roku, bo nie tyle doradzały, ale z którymi się dzieliłem jakoś tam wiedzą, to przed programem, o którym zaraz powiemy, czyli Fubar 2000, polecały taki program, który nawet był dostępny, ale on szybko, dość szybko chyba zniknął, się nazywał Quintessential Player. Było coś takiego.
0: Tak, ja go nawet miałem.
3: I to takie nawet było dostępne. Wiem,
0: on,
3: że
0: próbował,
3: coś tam...
0: on trochę próbował podrabiać Winampa.
3: Taki trochę Winamp usuwar. W sensie, że tak, że niby tam coś lepiej odtwarzał, bo jakieś tam lepiej coś tam miał, jakąś lepszą bibliotekę.
0: Miał te zakładki, ale to dziwnie wyglądało.
3: Tak, to tam niby było dostępne, ale jakoś tak się szybciej, pamiętam, pozbyłem go po miesiącu, gdzieś tam 2000, początek 2005 roku.
0: On wyskoczył na jakiś czas i później zniknął.
3: Tak. A jego miejsce u wielu użytkowników zajął FUBAR 2000. FUBAR 2000, program, którego chyba największą wadą, znaczy ma dwie wady. Pierwsza wada to jest właściwie trzy. Pierwsza wady, trudności, może tak. Pierwsza trudność to jest wciąż angielski interfejs i zdaje się, że brak możliwości spolszczenia programu, jeżeli dobrze wiem. Druga to jest trudność obsługi wynikająca nie tyle z niedostępnego interfejsu, tylko z tego, że program jest bardzo konfigurowalny, ma bardzo dużo wtyczek, opcji,
0: to znaczy
3: możliwości. I trzecia, tylko skończę zdanie, i trzecia to jest to, że od tam którejś wersji FUBARa jest także domyślnie są wyłączone te skróty klawiszowe do nawigacji po utworze i tak dalej, czy tam następny, poprzedni i tak dalej, co jest no co gdzieś tam trzeba je włączyć i dla kogoś, kto nie wie, jak to zrobić, to jest nieintuicyjne. Tak mi się wydaje. I teraz możemy po kolei to jakoś tam odnieść się. Czy rzeczywiście po angielsku tylko program?
0: Tak, to znaczy tak, już nawet już nie chodzi mi o sam język, bo rzeczywiście on jest tylko i wyłącznie po angielsku dostępny, natomiast sama konfiguracja interfejsu też nie jest taka oczywista, to znaczy jeśli ktoś na przykład używał Winampa, to będzie mu dosyć ciężko to przejść na tę aplikację, bo otwierając Winampa mamy ZXCVB, mamy strzałki w lewo, prawo, w górę, w dół. To są te takie totalne podstawy. Natomiast w FUBARze mamy jakieś zakładki, mamy jakieś pole wyszukiwania, mamy tą całą playlistę, i skrótów albo nie wiem, czy są wyłączone, czy nie ma.
3: Wyłączone właśnie, dowiecie, bo ja jeszcze byłem na tych starych FUBARach, które się dobrze, które bardziej udawały Winampa, w sensie, że można było tam to tymi klawiszami V, coś tam obsługi.
0: Tak, V to było jakiś play czy coś, one trochę inaczej to rozwiązały, ale
3: X to było chyba play, a V, Shift V to chyba było następny, poprzedni, jakoś tak to było.
0: A może, tak, jakoś tak.
3: Jakoś tak to chyba było, ale potem wiem, że te FUBARy się właśnie zmieniły i gdzieś tam nie wiem, tam jest ciągle wersja 0 coś, czy 1 coś
0: teraz jest, już? Nie, teraz jest już 1.5 chyba coś.
3: A, to ja, no to właśnie, ja zostałem chyba dlatego...
0: Wczoraj aktualizowałem.
3: A, no to właśnie, ja zostałem na tej gdzieś tam, dlatego chyba nie skonfigurowałem sobie dobrze tej jedynki. No i to wielkie drzewo, Ctrl-P, Preferences, to menu, no ono... No ma
0: ale w Winampie też jest takie wielkie drzewo. Ono jest podejrzewane nawet większe w tym Winampie niż w FUBARze.
3: Tak,
0: jak się wszystko po nich staruje.
3: Tak, tylko że tam prawie go nie trzeba. No nie trzeba. No to dobrze, to kwestia właśnie tego, co kto potrzebuje. Może też trzeba używać, a może ja tylko nie miałem takich potrzeb. To
0: ja
3: może
0: po, ja tak. Też nie wiem, co masz na myśli, dlatego że ja długo miałem opór przed instalacją tego. Nie, tego nie skonfiguruję, na tym trzeba siedzieć. Natomiast kiedyś ja się po prostu wściekłem zwyczajnie, bo coś w Winampie nie mogłem zrobić. I zainstalowałem to. Wziąłem to, skonfigurowałem raz, a dobrze. I mam teraz swój profil, który przenoszę między wszystkimi komputerami, jakie się przewijają przez moje rączki, które są gdzieś tam moje. Profil sobie już od 3 czy 4 lat jest skonfigurowany. I z jednej strony mam taką filozofię, że jeżeli coś działa w systemie i działa dobrze i to mi wystarcza, to nie ma co doinstalować programu, tak jak te menedżery pobierania. Z drugiej strony, że jeśli są te odtwarzacze właśnie audio, no to coś potrafił Winamp, coś FUBAR, to ja nie będę sobie myślał, który wybrać, tylko ja zainstaluję oba, bo czemu nie?
3: No tak, jeżeli wiemy, że oba jakoś tak dobrze działają.
0: Nie ma konfliktów.
3: No tak, mi się zawsze w FUBARze podobało, że on tam w tej linii statusu, czy tam w JOSie, czy tam w NVDA, insert end albo insert page down, że można było odczytać poza czasem trwania utworu i tak dalej.
0: Tam sobie możesz skonfigurować wszystko,
3: wiem,
0: co chcesz, napisane.
3: Ale że bitrate odczytywał, bo tam 128 kbps, coś tam. Tego w Winampie tak prosto nie ma na wierzchu. Natomiast FUBAR, no co, można się dziwić, bo no dużo niewidomych gdzieś tam bawi się tym dźwiękiem i grzebie i tak dalej, a FUBAR nie doczekał się właściwie chyba nigdzie sensownych skryptów ani wtyczek do screen readerów, prawda? Nie ma tak.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że FUBAR tak naprawdę nie jest programem mainstreamowym. Bo skryptów najczęściej doczekują się aplikacje, które są mimo wszystko mainstreamowe, czyli używane przez większość. Albo na przykład przez połowę. FUBAR jest taki bardziej... Znaczy ja nie chciałbym to tak
3: dla tych, którzy wiedzą, po co go zainstalować i już umieją go użyć.
0: Dla audiofilów i dźwiękowców. Ten FUBAR potrafi niektóre pliki rzeczywiście lepiej odtworzyć.
3: A właśnie jakie są przewagi w ogóle FUBARa nad Winampem, tak twoim zdaniem, albo to co wiesz, to właśnie co? Lepsze odtwarzanie, tak?
0: Tak, jeśli chodzi o samo odtwarzanie, to chyba jednak tak. Natomiast dla mnie mniej wygodne. Ja jednak zostałem przy tej klawiszologii Winampa i dlaczego? Dlatego, że ta klawiszologia Winampa jest taka rodem z prostego urządzonka. Mamy rządek klawiszy i mamy jakieś strzałeczki. Natomiast te inne odtwarzacze mają już jakieś przekombinowane skróty, nawet z shiftem. I to już jest jakaś tam zabawa. A Winamp ma przekombinowane skróty z shiftem, ale już takie bardziej skomplikowane, typu stop z wyciszeniem, czyli shift V. I inne takie. Natomiast zostałem przy Winampie, natomiast jeśli chodzi o samego FUBARa, no to odtwarza ładniej, natomiast konfiguracja jest gorsza. I co jeszcze jest wadą FUBARa, to, że otwieranie plików trwa długo. Jeśli chce się załadować jakiś duży folder z muzyką do FUBARa, powiedzmy, czy w ogóle z jakimiś dźwiękami, powiedzmy, nie wiem, kilkaset plików, to trwa trochę. Winamp po prostu sczytuje tagi, robi listę i odtwarza w tym, zajmuje się plikiem dopiero w momencie, kiedy użytkownik chce wejść z tym plikiem w interakcję, czyli na przykład go otworzyć. A FUBAR musi sprawdzić, co jest w folderze, wybrać to, co jest w stanie odtworzyć i dopiero dodać to do playlisty. I to trwa niestety długo. To jest jego taka wada.
3: No i FUBAR zdaje się, że on tam, nie wiem, jaka jest jego filozofia, on też jakieś wtyczki, tylko
0: tak,
3: to wszystko...
0: Tak, FUBAR ma wtyczki, tylko... Te swoje jak to było? FB2K komponent, takie rozszerzenie i to są wtyczki, które się instaluje po prostu.
3: W sensie wrzuca do folderu, tak wrzuca do folderu.
0: Z preferencji trzeba je zainstalować. To nie jest tak jak w Winampie, że w Winampie wrzucamy wtyczkę do folderu, jeśli ona jest kompatybilna, no to najczęściej zobaczymy ją w preferencjach na konkretnej kategorii, na przykład, nie wiem, na jakieś wtyczki wejściowe, czyli do konkretnych rozszerzeń plików, to tam będziemy mieli listę tych wtyczek. Bo tak, na drzewku się wybiera najpierw w Winampie wtyczki, potem kategorie, czyli nie wiem, tam wyjściowe, wtyczki do efektów i tak dalej. I potem z tego drzewa się przechodzi tabulatorem na listę i tam jest lista wtyczek danej kategorii. I duża część z nich posiada taki przycisk konfiguruj i tam są preferencje konkretnej wtyczki jeszcze. I można się w tym bawić. Nie wiem, jak jest dokładnie w FUBARze, chyba też coś takiego jest, aczkolwiek mam wrażenie, że w FUBARze to te ustawienia tych wtyczek są częściej niż w Winampie wyciągnięte do głównego drzewka, czyli im więcej mamy tych komponentów w FUBARze zainstalowanych, tym to drzewko się bardziej powiększa.
3: No tak, to też tak właśnie tak mi się wydaje. Jeszcze jakieś plusy, nie wiem, FUBARa?
0: Większe pliki, zdaje się, lepiej sobie z nimi radzi, z jakimiś wielkimi wave'ami czy coś takiego. To właśnie dlatego jest typowym programem, czy typowym. Programem częściej wybieranym przez osoby świadome z tego, co chcą robić z dźwiękiem, jak go odtwarzać, bo Winamp ma, zdaje się, jakieś problemy z wielkimi plikami WAVE, ileś tam 10 GB czy nawet kilkanaście. Z tym sobie FUBAR podobno radzi lepiej, mówię podobno, dlatego że ja to tylko słyszałem, nigdy nie odtwarzałem takiego pliku w Winampie czy FUBARze. Mhm.
3: Czyli co, to wszystko o FUBARze? Raczej polecamy go i nie polecamy. Znaczy w sensie takim, że...
0: Ja go zasadniczo, jeśli ktoś zna angielski, to ja go polecam. A jeśli ktoś zna trochę angielski, a mimo wszystko jest zdeterminowany, to ja też go polecam. Dlaczego? Dlatego, że ten FUBAR jest rozwijany. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze jakiegoś ugruntowanego sentymentu do konkretnego odtwarzacza, to ja na tą chwilę mimo wszystko polecam FUBARa, dlatego że Winamp na obecną chwilę rozwijany nie jest i nie wiadomo, czy będzie, chociaż ktoś go przejął, jakieś tam, jak to się nazywa, Radionomi czy coś. Nie wiadomo, co oni z tym programem zrobią, z tym Winampem w przyszłości. Natomiast FUBAR jest na dzisiaj regularnie rozwijany. Powstały się, zdaje się, mobilne wersje, czyli na Androida i iOS-a chyba też są. jeśli dobrze na stronie widziałem.
3: Coś jest, tak.
0: To polecam tego Fubara. Trochę jest zabawy skądś, ale w Winampie też jest trochę zabawy tak naprawdę. I tu muszę właśnie wrócić do tego artykułu, bo ten autor, który to napisał to, że to w zasadzie jest wszystko do niczego i tak naprawdę to dzisiaj jest niepotrzebne i po co to?
3: No inna rzecz, o tyle może jest mniej potrzebne, że rzeczywiście w dobie, no ja wiem, że nie wszyscy, ale jednak no nie na darmo się mówi o tym streamingu, o YouTubie, Netflixie, Spotify'ach i innych podobnych usługach, tak? No to gdzieś tam no nie jest bez znaczenia.
0: Tylko z drugiej strony skreślanie aplikacji, które nadal się rozwijają, bądź nawet jeśli się nie rozwijają i mówienie o nich, że to jest totalny szmelc.
3: A oczywiście,
0: W większości to jest uważam przesadzone, dlatego że... Wszystko, jeśli ma dobrze działać, wymaga dopieszczenia. Tak naprawdę, takiego konfiguracyjnego. Winamp, jak go ustawić, każdy, tak powiem, dla siebie, będzie działał świetnie. Tak samo Cleaner, o którym powiem trochę później, za chwilę. Też w ustawieniach domyślnych rzeczywiście jest, jak on to tam ujął, pożeraczem procesora i pamięci, ale dobrze skonfigurowany i wywoływany wtedy, kiedy go użytkownik potrzebuje, jest naprawdę bardzo pożytecznym narzędziem i nie dorówna mu oczyszczanie dysku z Windowsa.
3: Dobrze, a z takich programów tych dźwiękowych, no to co? O płytach powiedzmy, że trochę wspomnieliśmy o tym Nero i w zasadzie co, że jeżeli ktoś...
0: To znaczy jest Ashampoo Burning Studio, jest jakiś CD Burner XP, jest... O Jezu, nie znam tych programów.
3: No ten Ashampoo to rzeczywiście, wiem, że jakiś podcast był i pamiętam chyba Roberta Łabęckiego i wiem, że to można tego używać, jest to dostępne, no tylko no znowu mi się wydaje, że no moda na płyty CD obojętnie z jakąkolwiek zawartością no minęła już raczej i no tych płyt się znacznie też mniej używa niż to miało miejsce kiedyś. Tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o tak samo to zgrywanie gdzieś tam płyt. Natomiast jeżeli chodzi o odtwarzacze jeszcze, no to...
0: Oj, zgrywanie to nie. Zgrywanie... Może jest to tylko mniej, ale jeśli się kupi, bo przecież ludzie często kupują jeszcze płyty.
3: Tak, oczywiście.
0: To ten cały właśnie Exact Audio Copy, czy inny taki, o którym było już mówiono, to jest jednak aplikacja, która... Oczywiście ja mówię o osobach, na którym zależy na jakości. Jeśli kupujemy płytę za, nie wiem, 100 zł, bo i takie jeszcze bywają, czy 200, czy jakąś kolekcję, no to wtedy chcemy to dobrze zgrać i ładnie, no to jeszcze się zdarza zgrywanie. Bo na Spotify'ach, czy tych innych, tych streamingowych
3: nie
0: rzeczach
3: mam... Nie ma wszystkiego też.
0: Nie, po pierwsze nie ma wszystkiego, a po drugie to jest raczej w jakościach takich... Ja wiem, 256 kilobitów najczęściej MP3, a są osoby, które jednak lubią no, dźwięk zdecydowanie lepszej jakości.
3: Bo mamy tak, bo ten, no jest ten CDX, tak ogólnie on jest tam dostępny bardzo, znaczy bardzo dostępny. No
0: nie, wiem, jaka jest teraz wersja CDX. Ostatnio CDX-a używałem na Windowsie XP.
3: Ja gdzieś tam mam, ale to jakiś stary bardzo. Natomiast ten
0: Exact Audio Copy.
3: To chyba to takie, to niby było, to wiem, że tam jakieś były problemy z dostępnością.
0: W wersji 0.99 ileś tam jest dostępne, potem jest jakoś gorzej, ale tutaj polecamy się zgłosić do Patryka Fajszewskiego i Roberta Łabęckiego, bo oni się tym...
3: I to znowu taka kwestia specjalistów, tak jak od Fubara, trzeba być trochę specjalistą po prostu, bo tam już jest taka masa opcji, że...
0: Tak, większości ludzi wystarczyło do zgrania Nero Express dołączony do nagrywarki do zwykłego MP3 albo właśnie CDX, czy Windows Media Player, który od wersji 10 potrafi zgrywać do MP3, wcześniej tylko do Windows Media. No i co?
3: A odtwarzacze takie jeszcze, no bo jest jeszcze, mówiliśmy troszeczkę, ten Media Player Classic, który całkiem jest dostępny.
0: Chociaż on jest jakoś idealnie dostępny. To jest tak, menu jest dostępne, pod tabem nie ma nic, shift tabem. Przewijanie jest tam wiadomo, control strzałki, chyba shift strzałki. I jest dużo skrótów klawiszowych, które pokazują różne rzeczy, typu, nie wiem, pokaż pasek stanu, włącz pełny ekran.
3: Tak, tak.
0: On jest bardzo fajnie dostępny, dobrze spolszczony.
3: I też ciągle to rozwijany, bo nie tyle sam odtwarzacz,
0: On jest nadal mały.
3: Tak, to prawda. I jeszcze jest Program, który autor z kolei bardzo, no bardzo, ale polecał ten VLC, którego ja nigdy jakoś dobrze nie używałem, przyznam.
0: Mam wrażenie, że VLC jest kombajnem, mimo wszystko.
3: A jak on dostępny jest?
0: Nie używałem, ale jak ja słyszę o aplikacji, która jest do audio i do wideo, to mi się zapala lampka zaraz, że halo, to może być nie bardzo.
1: To ja mogę coś powiedzieć a propos VLC, bo ja czasem używam. Jeżeli chodzi o dostępność, to nie jest za dobrze, bo to jest na QT zrobione, więc ci wszyscy, którzy mniej więcej kojarzą, czym jest QT i budowane w nim interfejsy, no to wiedzą, że to
0: patrz Homic Box
1: ciekawego.
0: Wiesz patrz co? Wcześniejsze wersje.
1: Mhm. Bardziej Tapin Radio. Ja bym
0: Tapin Radio też,
1: ja
0: tak.
1: bym porównał dostępność VLC bardziej do Tapina niż do Homic Boxa. Natomiast no to nie jest takie fajne, szczególnie jeżeli gdzieś tam wchodzimy już w jakieś zagłębia, gdzieś się zagłębiamy do jakichś zaawansowanych opcji, gdzie trzeba podać konkretne parametry w konkretnych kontrolkach i tak dalej, to już nie jest takie fajne wtedy, bo nie wszystko jest czytane. Natomiast podstawowe czynności na VLC wykonać się bez problemu da. Otworzymy plik, otworzymy jakiś strumień internetowy i zrobimy jeszcze całkiem sporo innych rzeczy. Jedna bardzo dobra kwestia związana z VLC, to są zaimplementowane kodeki. W systemach zazwyczaj trzeba się bawić z jakimiś DivX-ami, Kaleid Codec pakami i tak dalej, żeby materiały wideo były odtwarzane. W przypadku VLC jest po prostu tak, że instalujemy ten program, wczytujemy w nim jakiś plik wideo, bądź też jakiś plik audio i to nam po prostu gra. Jest odtwarzane, bo VLC
0: ma... Pytanie, czy on coś doinstalowuje w systemie, nie. Czy on ma w sobie, te formaty, obsługę tych formatów?
3: Mhm. No to dobrze, choć to właśnie tak myślałem, że to jest taki jego...
1: Ja VLC naprawdę ludziom polecam, może niekoniecznie niewidomym, ale myślę, że niewidomy też warto
3: go mieć.
1: Żeby miał. Tak, nie musi z niego korzystać, ale warto, żeby miał, bo to się czasem może przydać. Mhm. Na tej zasadzie.
3: Czyli co? Czyli tyle chyba na temat... Dziękuję, Michał. Czyli
0: A jak jest z plikami... To znaczy z plikami. Masz film, jakiś tam AVI i powiedzmy napisy w jakichś
1: plików. Da się, bez problemu. Natomiast no, nie są one czytane przez program odczytu ekranu. Przynajmniej nic o tym nie wiem, ale szczerze mówiąc, za bardzo... Nie wdrażałem się. Ja w ogóle jakoś nie jestem fanem oglądania filmów z napisami. Bawiłem się w to... Ostatni raz bawiłem się w to chyba z 15 lat temu, więc wybacz, moja wiedza nie jest aktualna.
0: Nie, ja tak jakoś 6-7 lat temu się w to bawiłem ostatni raz. I właśnie Sub-Edit Player czy Best Player w pewnym stopniu chyba KM Player i All Player też potrafią... To znaczy najlepiej to chyba robiły Sub-Edit i Best Player, że te napisy pojawiały się w takiej formie, że kiedy włączaliśmy pełny ekran i nie było widać nic poza filmem, włączało się czasem w tryb czytaj wszystko, co się pojawi na ekranie, ten insert S i on odczytywał ładnie te napisy, które się pojawiały.
3: To co? To teraz, no ja myślę, że o Gadu i o Mirandzie było wspomniane. Myślę, że tu też nie ma co do tematu wracać, no bo jakby wiemy, że Gadu kiedyś to był właściwie jedyny
0: stan. Był jeszcze taki był komunikator, który nazywał się Connect.
3: Connect, były, ale to w ogóle były różne jakieś tam WP kontakt, który się nie przyjął, no były różne, tak, natomiast no teraz właściwie co, jeżeli ktoś chce mieć komunikator multiplatformowy, który również obsługuje, multiprotokołowy, który obsługuje wiele kont, w tym jeszcze, chyba jeszcze Gadu, no to jest Miranda, no ale powiedzmy sobie szczerze, Miranda to tak jak FUBAR, wśród zaawansowanych użytkowników widzących, no i wśród niewidomych, Miranda wymaga mimo wszystko wiedzy i
0: tak, niestety nie da się tego inaczej powiedzieć, ale jeśli ktoś nie ma chociaż jakiejś tam minimalnej orientacji we wtyczkach, w tej logice, konfiguracji.
3: A się tak może rozwalić szybko.
0: Jeśli to jest osoba niewidoma, która jest niezaawansowana, to z Mirandą ma po prostu problem, bo nie wie jak naprawić daną rzecz.
3: Tak, bo ona póki działa, to działa, natomiast gdzieś tam wystarczy, że jeden komponent, cokolwiek się tam...
0: A często właśnie bywa tak, że nawet zaawansowani też jeden czegoś nie wie, drugi czegoś nie wie i się po prostu muszą uzupełniać informacjami, bo ktoś miał taki błąd, a ktoś inny. Także Miranda jest fajna, dopóki działa. Natomiast jak zaczyna się coś sypać, to już przestaje być fajnie.
3: No No i też to, co gdzieś tam no, nie jest bezpośrednio tematem naszej audycji, no, ale te sposoby komunikacji zostały poniekąd, no oczywiście jako, z Mirandy jako interfejsu można skorzystać dalej, no ale no, przez to, że wiele osób, oprócz obojętnie czy niewidomych, czy widzących, ma urządzenia mobilne, no to siłą rzeczy korzystają z tego Facebook Messengera, czy z iMessage'ów w iPhone'ie, czy z WhatsAppa teraz, który też jest takim multiplatformowym czatem swoistym.
0: Znaczy, jeśli chodzi o Facebooka i Mirandę, to ja powiem tak. Messenger zaczyna się robić przebajerowany. I ta Miranda naprawdę zaczyna ratować skórę, jeśli chodzi o napisanie do kogoś czegoś szybko.
3: Tak, a chociaż też ten Messenger, mimo przebajerowania, on ciągle pozwala w miarę szybko napisać, bo nie trzeba korzystać tam z tych zakładek.
0: Właśnie jest problem. Cofnij się 2-3 miesiące do tyłu, gdzie miałeś zakładkę. Ostatnie tam, nie wiem, kontakty czy coś, to miałeś te 4 zakładki, tak, czy 5. Tak.
3: No wiem, że teraz jest to ulubione, dzisiaj coś tam, ale...
0: Na tej pierwszej od lewej miałeś ostatnie czaty i było tylko co jest nieprzeczytane, co przeczytane, ewentualnie pole wyszukiwania.
3: Tak.
0: A zaraz się pojawiły jakieś moje uczucia, jakieś przyciski, jakieś naklejki, jakieś... Cała ta góra tego okna, zanim dojdziesz do tych listy ostatnich konwersacji, to cały ekran albo i więcej trzeba przewinąć jeszcze.
3: No to tak, to niestety tak, to jest prawda. To się, no jest to, tak, jest tak oczywiście.
0: Dlatego ja się cieszę, że mimo wszystko te wtyczki do Mirandy NG, bo ta NG się, ona się rozwija. To nie jest jakiś spektakularny rozwój, ale ona po prostu idzie do przodu na razie. Ci, którzy to rozwijają, i idzie powoli do przodu.
3: A co się, tak a propos, co się dzieje gadu-gadu jako takie, ono jeszcze istnieje? Bo ja nie wiem.
0: Ono działa, ja nadal go używam, aczkolwiek ostatnio padło.
3: Ale dalej program jest niedostępny jako za bardzo, czy on się stał trochę bardziej dostępny, w sensie
0: dla... Gadu-gadu od wersji 8 już nigdy nie było dostępne.
3: I to wynika z czego, że taki interfejs czymś takim napisany?
0: Tak, interfejs. To chodzi o interfejs po prostu. Natomiast jeśli ogólnie chodzi o sieć gadu-gadu, no to ona też coś zaczyna chyba podupadać.
3: Bo tam, dobrze pamiętam, tam miała być taka cała platforma, tam taka trochę jak nasza klasa, no, taki portal
0: społeczny. GGDysk zamknięto, bo to było też takie do przechowywania tam tych różnych rzeczy.
3: Były te gadu liczków. Radia kiedyś, nie? Jakieś radia gadu, dobrze mówię? Czy coś mylę?
0: Open FM ktoś chyba kupił, bo to było też część gadu-gadu, bo to było gadu radio, potem to się nazywało Open FM. Teraz tego Open FM-a ktoś chyba kupił, bo to jest osobny projekt, zdaje się, bo przynajmniej te streamy, które mam, to grają nadal z Open FM-a.
1: Tak, Wirtualna Polska przejęła ich i polską stację.
3: Tak. No właśnie.
0: Ja bym chciał powiedzieć o właśnie samym gadu, który coś zaczyna niepokojąco przypominać losy Klango troszeczkę, bo niby ktoś to kupił, ale to już ktoś kupił w ciągu roku drugi i ostatnio padło chyba, zdaje się, szyfrowanie SSL. Aha. Teraz działa tylko komunikacja niezabezpieczona. To znaczy, nie wiem, czy problem jest z tym, że zaktualizowano coś na serwerach. W każdym razie w Mirandzie trzeba wyłączyć szyfrowanie, bo inaczej nie można nawiązać bezpiecznego połączenia od kilku dni.
3: No, jak mówimy o gadu-gadu.
0: Niepokojące zjawisko, bo mimo wszystko tej coraz mniejszej popularności gadu, bądź znikomej już w tym momencie, to jednak ono się tam przydaje.
3: No jak pamiętam, jak moje pierwsze w ogóle gadu-gadu, czy to jeszcze pamiętam ten SMS, jeszcze jak to było zintegrowane, albo osobno było takie coś jak SMS Express i jeszcze była taka, wiem, że bramka SMS, że można było z tego z gadu do plusa jakoś, czy gdzieś tam
0: do
3: wysłać SMS. Do Orange'a może SMS, nie, to tak, do plusa to mailem, a tutaj można było SMS, oczywiście mówię o 2002 roku, gdzieś tam SMS-y darmowe wysyłać, no i dla nas ważne, że my to mogliśmy sami zrobić,
0: to nie,
3: tak?
0: To nie do mnie z tym, bo ja używałem GG6.0 w roku 2004 i ten SMS Express już był w menu wtedy, jako część aplikacji.
3: To jakoś tak coś mi tak się właśnie moje takie pierwsze te. No ale to wtedy jeszcze nie. Tak?
0: Był taki fajny pakiet do gadu, takich wtyczek, nazywał się PowerGG.
3: Tak, oczywiście.
0: On jest genialny.
3: Tak, i to wtedy
0: tam
3: było.
0: Można było z trzy konta odpalić i na przykład. Jak były siostry w domu i byłem ja, no to mieliśmy 4 gady odpalone i teraz kto miał pisać, do wszystkich wiadomości przychodziły.
3: I takie wtyczki były, bo to takie było trochę jak powiedzmy Miranda właśnie tam, że była taka wtyczka, taki nawet był wątek, pamiętam, Antoniego Gerca czy kogoś w 2003 roku, gadające gadu-gadu, w sensie, że taka wtyczka, która przez SAPI tam jakimś syntokiem czy czymś tam mogła czytać to, co do nas ktoś napisał. to na przykład dla słabowidzących było dobre, że coś tam widzieli, ale nie nadążali i tu im mogło czytać to, co ktoś napisał. No, ciekawe czasy, ale to jeszcze wtedy nie miałem modem, więc to było łączenie się z internetem. No to inne zupełnie
0: ja
3: czasy.
0: Ja miałem długo internet, powiem szczerze, że do 2012 roku, który miał zabójczą prędkość 512 kilobitów downloadu i 256 kilobitów uploadu. Więc długo to trwało i do tego czasu używałem starej Mirandy IM, a wcześniej GG6.1.
3: No tak, i teraz co? To przejdziemy teraz do tego, może, bo tak, powiedzieliśmy troszkę o tych multimediach, o odtwarzaniu, o filmach, czy teraz bardziej, bo nie wiem, czy jest sens mówić o Total Commanderze, bo to jest tak, że kto go lubił, to go instalował, kto go nie lubił, to go nie instalował, no i tutaj jakby nie ma co, on ani zbędny, ani niezbędny. On miał oczywiście więcej funkcji niż te eksploratory.
0: Znaczy on się nadal rozwija, chciałbym
3: zauważyć. I on się da, oczywiście, no ale to już jest taka kwestia bardziej no, wyboru sposobu użytkowania. Może łatwiej o tych plikach skompresowanych powiedzieć i o...
0: Znaczy ja chciałbym w ogóle tu ująć taką jedną dużą kategorię narzędzi. Tak naprawdę, bo to się wszystko łączy ze sobą. To znaczy program WinRAR, no bo od niego zacznę w ogóle, tak...
3: WinRAR jest nienormalnie, nie wiem czy nienormalnie, ale wśród niewidomych bardzo popularny, właściwie nie wiem dlaczego.
0: A ja ci zaraz powiem dlaczego. On jest, jego interfejs, ten taki jest graficzny, fajny. On się nie zmienia od...
3: Od nigdy, od zawsze.
0: Co najmniej 16 lat, o tym ja pamiętam. No, bo w 2001 roku używałem, czy 2000 pierwszy raz WinRara takiego, gdzieś tam na takim komputerze testowym do zabaw, gdzieś tam sobie zainstalowaliśmy w internacie i można było się bawić. I do niego tak naprawdę dochodzą nowe funkcje, ten format RAR jest ulepszany, teraz wyszła tego wersja RAR 5. Ten program jest tak na, coraz, on jest stabilny, tak na, twórca aplikacji wyszedł z założenia, dobra, interfejs jest, to ja nie będę go zmieniał, tylko będę do niego dokładał, względnie ulepszał to, co jest w środku i dlatego on jest tak popularny. Nie, to samo tak, zresztą jest z 7-Zipem.
3: Tak, tylko że tak, no 7-Zip jest darmowy, WinRAR nie, ale jak to jest, jego, on jest tam jakoś ma ograniczoną funkcję, tam są jakieś reklamy, jak to tam jest?
0: Nie, to znaczy nie, WinRAR, nie. On ma 40 dni testu. I po 40 dniach przy każdym uruchomieniu aplikacji pojawia się okienko kup licencję i da się używać tego programu bez ograniczeń, z tym, że jest to niezgodne z prawem.
3: Aha, w ten sposób.
0: Trochę tak samo jest chyba z Total Commanderem, zdaje się, że chociaż nie wiem, czy tak samo.
3: No tam jest to takie, wybierz tam to 1, 2, 3,
0: ten taki 1, 2, bądź 3 i chyba to jest na podobnej zasadzie, że kup, ale w sumie ci to będzie działać, aczkolwiek to nie jest też legalne, zdaje się. Mm-hmm.
3: No bo w WinRARze, jak gdzieś tam tylko pamiętam, to nie pamiętam taką licencję, bo ja zawsze przez to, kiedyś tam przez to menu kontekstowe, to tam zawsze było to, wtedy się jakoś tam nie pojawia w ogóle chyba ten i pewnie tak przypuszczam, tak że sam, większość...
0: No właśnie większość ludzi pewnie tak robi. Tak, ale ten program, warto mu się przyjrzeć w ustawieniach, bo on tam...
3: To jest dobrze. Tak, ja długo, znaczy tak, potem używałem, najpierw oczywiście WinRAR, potem używałem 7-Zipa, no bo mówię, to lepiej darmowe i gdzieś tam i w ogóle legalne.
0: Ja używam to samo co w przypadku Winampa i Fubara, to znaczy .7z obsługuje 7-Zipem, .rar obsługuje RARem. Dlaczego? Dlatego, że 7-Zip potrafi wypakować RARy, aczkolwiek chyba z niektórymi miewa problemy.
3: No właśnie, ja miałem w ogóle problemy.
0: To nie jest jego format macierzysty.
3: Tak. Ja miałem w ogóle problemy z 7-Zip.
0: I odwrotnie, w przypadku 7-Zipa też .7z i wypakowuje i kompresuje, natomiast nie robię tego RARem, no bo to wiadomo, tak samo sytuacja odwrotna.
3: Tak, ja w ogóle miałem problem właśnie z 7-Zipem.
0: One nie są duże, więc warto mieć obydwa, jeśli można, jeśli ktoś chce.
3: Ja miałem w ogóle problem z 7-Zipem i dlatego właśnie wróciłem trochę do WinRara, ale też bardzo mnie to denerwuje, już nie chcę powiedzieć razi, że ludzie, no bo powiedzmy sobie szczerze, rozpakowywanym przez wszystko i fakt, że ja się nie znam na tych różnicach w formatach, nie kompresuję wielkich ilości danych, więc tutaj może gdzieś tam nie do końca jestem miarodajny, ale no wiadomo, że powszechnie używanym i rozpakowywanym formatem też w różnych systemach no jest ten format format zip. I trochę mnie wkurza, jak wszyscy, znaczy wszyscy, może nie, ale tak obserwowałem to właśnie na tych niestety naszych tutaj listach dyskusyjnych branżowych. Jeżeli ktoś tam udostępnia jakiś dokument, no cokolwiek, to domyślnie WinRarem jak leci, pakuje to w formacie RAR, nie patrząc na to, czy ktoś ma tego WinRara, czy nie ma. Jakby nie mógł zmienić w polu kombi albo .rar zmienić na .zip i nacisnąć klawisz.
0: Jeśli tak zrobisz, to zapiszesz plik o rozszerzeniu zip w formacie RAR, wpisując po .zip.
3: Tak?
0: Tak, dlatego że to po prostu wydajesz polecenie aplikacji.
3: Ale potem w polu, jak wpiszesz .zip i przejdziesz sobie na pole kombi, to jest format kompresji, pole kombi, zip.
0: Tak, to i wtedy to możesz, no.
3: Ale nie, to się dzieje samo.
0: Chyba, że samo
3: to się dzieje. Samo.
0: A to ja tak się nie bawiłem.
3: Jak usuniesz rozszerzenie i wpiszesz .zip, to on to jakoś zmieni automatycznie. Tak mi się wydaje.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że RAR no jest zdecydowanie lepszą metodą kompresji czegokolwiek, czy zdjęć, czy muzyki, czy wideo, czy wszystkiego, niż zip. Zip to jest taki po prostu kontener, on niewiele kompresuje. Ten plik taki standardowy .zip, który jest otwierany przez eksplorator Windows i tak dalej, on po prostu spina pliki w jeden, ale kompresja jest nieznaczna. Najlepsza w tej chwili jest w tych .7z, aczkolwiek w sumie nie wiem w sumie.
3: No tylko, teraz... że tutaj dochodzimy do tego właśnie też do konkluzji, która gdzieś tam była zawarta w artykule. Czy rzeczywiście w dobie dużych dysków i gdzieś tam, czy w ogóle kompresja ma, już nie chcę mówić tak kategorycznie, czy ma jeszcze sens, ale czy kompresja gdzieś tam jest taka istotna jeszcze? Mi się wydaje, że coraz mniej. Jako spinanie właśnie tych plików, no to tak, że w jednym mamy ileś tam jakiś folder, ileś tam plików. To się zgodzę, że może to być przydatne.
0: Kiedy jest przydatna? W dwóch przypadkach takich głównych. Kiedy masz coś do wysłania mailem, a pliczków jest dużo. I druga rzecz, kiedy jest coś do pobrania albo do przesłania i jest to duże, to też.
3: No tak, ale czy na tyle, żeby właśnie gdzieś tam zaoszczędzić to miejsce i koniecznie spakować to właśnie RAR-em, bo ma lepszą kompresję?
0: Nawet nie chodzi o oszczędność miejsca tak bardzo jako wygodę, bo wysyłasz komuś link do jednego pliku.
3: Tak, ale to może lepiej, żeby to był zip, który wszystko otworzy bez niczego.
0: No tylko, że ile ludzi, tyle przyzwyczajeń. I jedni zaczęli z WinRarem i zostali przy nim, drudzy...
1: Ale pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, format zip ma limit pliku, na objętość pliku, przynajmniej ten taki standardowy Windowsowy.
0: 2 giga ma.
1: Tak, i to jest problem w takiej sytuacji, więc lepiej wtedy użyć jakiegoś 7-zipa, tak naprawdę. I jeszcze jedna rzecz, ja tu taki głos w dyskusji też bym chciał zabrać, bo... Nie wydaje mi się, żeby w dzisiejszych czasach była istotna mocna kompresja. Pamiętajmy o jednej podstawowej kwestii. Im mocniejsza kompresja, im silniejsza jest
0: ona... możliwość na utratę danych.
1: Nie, nawet nie o to chodzi. Ale im większa kompresja, tym bardziej procesor później musi liczyć i pracować i dłużej trwa zarówno kompresja, jak i dekompresja. W dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy mamy łącza naprawdę szybkie, no to czasem może się okazać, że dobrze, przepchniemy przez te łącze ten plik szybciej, ale później ile ktoś się naczekał kompresując ten plik, a potem dekompresując ten plik, bo wyjdzie zastosował na najmocniejszą kompresję, to się może nawet okazać, że skórka nie była warta wyprawki.
0: Tak, bo czasowo może wyjść to samo lub więcej, jeśli chodzi o wysyłkę i kompresję na przykład.
1: Dokładnie.
0: Ale tak jak właśnie Michał Kasperczak tutaj się pyta, dlaczego nie zip? No dlatego, że ile ludzi, tyle właśnie przyzwyczajeni, to chce zauważyć, że ktoś ma WinRara, więc leci do tego RARa i tyle. Ktoś ma 7-zipa, więc leci albo do zip, albo do 7-zip, do tego formatu .7z i tyle. No i dlatego tutaj znowu wrócę do tego tematu. Możesz mieć swój wybrany format, ale warto mieć dwa programy, dlatego że po prostu i ty nie będziesz miał później problemu, bo ktoś ci przysłał RARa. Rozumiem. Albo .7z, a też ktoś może na przykład poprosić, słuchaj, ja jakbyś mógł, to poproszę w RARze, bo tak mi wygodniej i tyle.
1: A ja na przykład nie mam w ogóle WinRara, dlatego że jakoś mam uraz do tego programu, bo już z niezliczonej ilości komputerów firmowych go odinstalowywałem. I tu taka uwaga też do wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Kiedyś nawet taki artykuł był dość popularny, już teraz nie pamiętam nawet gdzie, żeby uważać, bo...
0: Czy to nie było na bezprawniku?
1: To chyba było na bezprawniku. Tak, to chyba było
0: tak,
1: na bezprawniku.
0: Tak, widziałem ten artykuł.
1: I na to trzeba uważać.
0: Uwagę, że jest to nielegalne.
1: Tak, jeżeli mamy Total Commandera, jeżeli mamy WinRara, nieważne, że te programy da się uruchomić po okresie testowym. To jest niezgodne z licencją, to jest nielegalne i szczególnie w przypadku firm, no bo raczej tam prywatnego użytkownika to nikt nie będzie ścigał, chyba że przy okazji. Ale w firmach są kontrole legalności oprogramowania i za WinRara można dostać karę, po prostu, jeżeli nie mamy na niego licencji.
0: I to całkiem solidną, chyba nawet
1: trzykrotną wartość oprogramowania.
0: Czyli trzystówki. Na nasze patrząc.
1: Za stanowisko.
3: A jaką ma licencję WinRar? To jest na stanowisko, tak? Jakoś to jest wieczyste użytkowanie? To się raz się płaci, czy jakaś subskrypcja? Jak to...
0: Kupujesz plik klucza.
3: Aha.
0: Z tym, że teraz tak, nie wiem jak to wygląda, czy to jest dla użytkownika, czy to możesz na swoim każdym komputerze, którego jesteś właścicielem, nie wiem jak to już wygląda, nie wczytywałem się w to akurat tak dokładnie. Mam po prostu na swoich trzech komputerach mam licencję, no zakładam, że to jest chyba okej. Okay. Mhm.
3: Czyli co, programy są mniej więcej dostępne dla czytników ekranu, zasadniczo nie ma z nimi problemów, tak? My możemy je normalnie tam obsługiwać i z menu kontekstowego i uruchamiając program, one są dostępne i tam dużo można chyba zrobić w ogóle, tam w sensie konfiguracji tych opcji jest bardzo dużo.
0: Tak, tak. I jeszcze na 7-Zipa zwrócę uwagę, że to jest taki program, który też przez lata nie miał aktualizacji, ale jak już ją dostał, to naprawdę nie tam, że wprowadzono nowy wygląd albo nowe ustawienie jakieś tam. Tylko na przykład jedną z większych nowości było to, że eliminuje on przy kompresji nadmiarowy folder albo przy dekompresji. Powiedzmy, że ktoś ma folder o jakiejś tam nazwie, nie wiem, moje dokumenty na przykład. I pakuje gdzieś ten folder i ktoś też chce wypakować ten folder w swoich dokumentach, to otwiera u siebie moje dokumenty, chce rozpakować ten plik i wypakowuje go. I tam też się we wcześniejszych wersjach tworzył folder moje dokumenty i jakby były dwa foldery moje dokumenty, z tym, że jeden był pod folderem, no to 7-Zip eliminuje ten folder nadmiarowy właśnie, czyli wypakowuje pliki bezpośrednio, jeśli sobie tego życzymy. I to są takie konkrety, które twórca dodał po prostu na wniosek użytkowników. To nie jest tak, że sobie wymyślał nowości, tylko to jest rzeczywiście aplikacja, która bardzo fajnie się rozwija, jeśli o to chodzi.
3: Mhm. Jeszcze jakieś narzędzia warte właśnie uwagi? No o tym cleanerze chciałeś coś
0: powiedzieć. Zwróciłeś uwagę na ten Total Commander.
3: Aha, dobrze, Total Commander.
0: Niektórzy właśnie zwracali mi też uwagę, że no do dekompresji, do kompresji, bo ma wtyczki, coś tam.
3: Do przeglądania plików poniekąd F3, tak, że można tam...
0: Tak, a ja zwróciłem uwagę, że wcale nie do tego jest on mi potrzebny, bo
3: do FTP-ów.
0: Dosyć późno go odkryłem, bo ja wolę FineZilla.
3: Oj, nie lubię FineZilla. Się nie nauczę tego programu nigdy, to jest dla mnie najdziwniejsze.
0: On się troszeczkę, on się zmienia co jakiś czas.
3: No to niech się zmienia, ja już w ogóle FTP-ów nie używam, ja się troszkę zmieniłem, tak powiem, przyzwyczajenia i w ogóle, więc jakoś tak FTP-y już mnie, no ale to też może nie muszę, to też jest już coraz bardziej niszowe, no ale rzeczywiście ciągle jak
0: tam... Total Commander, do synchronizacji folderów, to znaczy, o co chodzi, był sobie taki czas, kiedy w tym samym tygodniu padł mi najpierw laptop, znaczy dysk twardy w laptopie konkretnie, a kilka dni później padł mi dysk twardy z moimi plikami, które no były ważne. Wtedy się delikatnie mówiąc wściekłem i kupiłem sobie więcej dysków i mam trzy niezależne kopie tych samych danych. I teraz, żeby się nie bawić w jakieś kopie przyrostowe, to co jakiś czas po prostu biorę te dyski, i czasami dodaję coś do jednego, czasami do drugiego, do kopii, byleby to było uporządkowane. Po prostu trzeba dbać o porządek i po prostu synchronizuje zawartość. Do tego to tylko Commander jest świetny. Mamy dwa dyski, na jednym są jakieś pliki, na drugim można je przejrzeć, czy się chce je synchronizować, czy nie. Jeśli są takie same nazwy, no to się patrzy na wielkość, na daty, bo czasami jakiś plik można omyłkowo zmodyfikować lub coś takiego, to on to też wychwyci i ładnie to porówna, sprawdzi. I w ten sposób mam tą samą strukturę folderów i w moich kopiach zapasowych, i na dysku roboczym. Mhm. Takim, który woży sobie. Mam dwie kopie w domu, które sobie leżą i dyski są wyłączone. I jeden taki, który mam ze sobą cały czas. Więc nawet jak coś padnie, to odzyskam z tego znakomitą większość następnym razem. Do synchronizacji jest

0: to i jak ma ten program czyścić. I poświęca się temu, ja wiem, 5 minut. Raz na instalację systemu. Szkoda, że profilu cleanera nie można za bardzo skopiować. Ustawień, że ich nie ma w rejestrze na przykład. Ale z drugiej strony aplikacji i konfiguracji na komputerach różnych jest tyle, że ciężko by to też było wprowadzić. To nie WinRAR, który ma listę parametrów zapamiętanych w rejestrze, tylko to aplikacja, która jednak w zależności od tego, co masz zainstalowane, co odinstalowane, pozwala tam czyścić te programy. Ale to przejście ustawień w cleanerze to jest naprawdę robota kilka razy mniejsza, że tak powiem, od Winampa czy Fubara na przykład. I on działa. Faktem, że teraz się trochę pogorszył interfejs, jest lekko taki, ten zwłaszcza tego instalatora, jest taki cięższy, trudniejszy, tam trzeba uważać na tego Google Chrome, Google Toolbar czy coś przy tym, ale zasadniczo działa tak, jak działał, odkąd ja go używam, czyli od roku 2007. No i to chyba by było o tym cleanerze wszystko.
1: Ja w ogóle, ale to nie dotyczy, w sumie powinienem to powiedzieć bardziej na koniec, ale powiem to już teraz, nie dotyczy to cleanera, tylko wielu tych aplikacji Windowsowych, że powiem szczerze, ja troszkę przestałem śledzić ich rozwój, bo raz, że aż tak mi się nic w tych nowych Windowsach zasadniczo aż tak nie dzieje. Dwa, że po prostu ich aktualizacja to często było pobierz ze strony internetowej, przekierowywanie na stronę internetową, ręczne pobieranie programu, jakaś tam instalacja, być może no, konfiguracja raczej nie, bo on tutaj profil nie powinien ustawień jakoś tam ruszać. Na tyle się w dobie automatycznych aktualizacji programów, tak jak to się dzieje w smartfonach, na tyle się już od tego odzwyczaiłem, że już mi dziwnie, kiedy program mi wyświetla, dostępna jest nowa wersja, pobierz i klikam pobierz i się to automatycznie nie aktualizuje, tylko gdzieś pojawia się jakaś strona internetowa, muszę tam wybrać, nie wiem, język, coś tam, jakiś instalator, no na przykład w Skype tak jest, to już tak zupełnie na marginesie. Dzisiaj tak miałem, że po południu jeszcze poprawiłem, zainstalowałem ponownie Skype'a dla pulpitu, ponownie którąś wersję i myśląc, że wszystko jest gotowe, a o 16 było gotowe, po kolejnym którymś tam uruchomieniu, że jednak jakiś tam coś tam, że jest nowa wersja, czy jeszcze jakaś nowsza wersja, pobierz Skype i gdzieś tam jakaś strona Microsoftu. No, wydaje mi się, dla kogoś, kto nie wie do końca czegoś, albo dla kogoś, kto nie ma cierpliwości, albo czasu, no cierpliwości pewnie bardziej niż czasu, to jakoś tak troszkę dziwnie się z tym poczułem, ale pewnie to kiedyś to była norma. No kiedyś się szukało tych programów. O, kiedyś no dobre programy były taką bazą, ale tam teraz też są programy.
0: Też, nadal jest.
1: Z tym toolbarem dobrych, nie toolbarem, tam dobrze mówię, tam jest jakiś taki instalator, że znaczy uruchamia się coś tam, dobre program.
0: Konto. Wystarczy mieć konto i nie ma tego.
1: Ach, tego nie ma.
0: Dostajesz bezpośrednie linki wtedy do aplikacji, a to konto wcale nie spami, żadnych maili nie dostajesz, niczego takiego. Chyba, że jakiś newsletter czy coś tam sobie, wtedy wiesz, może i tam bloga prowadzić, coś, czasem tam coś napisać, komentować normalnie wszystko jako użytkownik tak, i tak dalej.
1: No to kiedyś sobie muszę założyć, bo to dobre programy to chyba...
0: Ja mam konto i naprawdę nie ma, oni tak jak kiedyś, jak powstawali, że tak powiem, to nadal się tego trzymają, po prostu nie gnębią tym użytkownika. To...
1: No w ogóle, co by nie mówić, dobre programy od lat chyba taki czołowy nasz polski, taki portal informatyczny jednak.
0: Znaczy
1: taki...
0: bardziej jako baza programów, bo teraz jakoś myślę, że jeśli chodzi o stronę informacyjną, taką blogową, felietonową, no to jednak chyba Spiders Web i Antiweb obecnie.
1: No tak, tylko że to znowu, to jest, ale to już to ma też dygresja. Spiders i Antiweb, tak. Ale one są bardziej publicystyczne, jednak czasami aż za bardzo, ale to już inna
0: tak,
1: kwestia.
0: Tak, dobre programy to jest taka baza, że tak naprawdę stamtąd większość osób pobiera do dzisiaj programy, jeśli już w ogóle, ale ty zwróciłeś uwagę na właśnie pobieranie aktualizacji i chciałem powiedzieć o narzędziu, które bardzo mi się przydaje. To jest FileHippo App Manager. Kiedyś nazywał się FileHippo Update Checker.
1: Nie znam.
0: Jak to działa? To działa tak, że to jest taki malutki programik, który ma tam parę kilobajtów. Odpala się on, sprawdza listę zainteresowań.

0: zainstalowanych aplikacji, sprawdza ich wersję i otwiera stronę. Fakt faktem, że to wysyła do FileHippo informację, co tam kto ma zainstalowane na komputerze, ale z drugiej strony to jest tylko lista aplikacji. I otwiera stronę ze wszystkim tym, co jest dostępne do uaktualnienia, taką listę. I tam są bezpośrednie linki do pobrania tego wszystkiego. Nie trzeba szukać, nie trzeba nic wpisywać, chodzić, tylko to skanuje i wyświetla na jednej stronie całą listę aplikacji, które są do zaktualizowania.
1: No to oczywiście warto zainstalować. Czy coś jeszcze z takich narzędzi, no bo nie wiem, czy będziemy wchodzić w temat, no możemy tak ogólnie się prześlizgnąć po antywirusach, no kiedyś to jeszcze ta kwestia firewalla, tak Windows
0: 9. Nie, ja trochę o tym powiem, dlatego że mocno nam się wybór ograniczy.
1: No właśnie, za dużo...
0: Kiedyś mieliśmy Kasperski Internet Security, najpiękniejsza wersja 6 i 7, zwłaszcza 6.
1: Ale to który rok, tak?
0: To było 2004-2005. Do 2009 było OK.
1: Bo ja się jakoś zatrzymałem, że najbardziej popularny był, co to było? Był AV, dobrze mówię tak, Avast i AVG, a przedtem nie wiem, co było.
0: Znaczy, ja teraz powiem najpierw o tych płatnych.
1: Dobrze, dobrze.
0: Bo to jest takie... Kasperski od 2010 roku jest praktycznie nieużywalny przez użytkowników czytników ekranu. Teraz ESET Note 32, fajna wersja 2.7. Od trójki do piątki trochę gorzej, od piątki do siódemki trochę lepiej, od ósemki już nieco gorzej, od dziewiątki zeszłego roku i obecnej dziesiątki tragicznie, więc już też trzeba, przynajmniej ja używam aktualnie ESETa, będę musiał go w marcu zmienić, bo mi się licencja skończy.
1: No mieli tam coś poprawić, niby w zeszłym roku tam było po tych, nawet gdzieś tam o tym pisałem na AppTechnologiach, wiem, że Mateusz Bobruś, który tam jakoś na to mi zwrócił uwagę, też z nimi tam pisał, że obiecali niby, że coś tam poprawią, ale chyba nie poprawili za bardzo.
0: No właśnie tego nie wiem, boję się instalować, nie chcę sobie grzebać, mam wersję starą 8 sprzed 2 lat obecnie. I teraz darmowe, no to...
1: Ale jeszcze z płatnych jakiś jest taki dostęp, w miarę dostępny.
0: GData.
1: Tak, GData. To on chyba tak, nie wiem, czy najbardziej. Chyba najbardziej.
0: Obecnie najbardziej, nie ma innego. Z płatnych to jest najlepiej dostępny antywirus. Ma przyciski, ma je poetykietowane. Obsługa jest totalnie z klawiatury. Tam się mało co, jeśli w ogóle, to się mało kiedykolwiek myszkuje. Jeśli kiedykolwiek w ogóle. To jest...
2: A ja mam złe wiadomości dla użytkowników AVG, bo sam jestem i użytkownikiem AVG i w momencie...
0: Pozdrawiam Tomasza Bileckiego, który miał problem.
2: I w momencie przejęcia AVG przez Avast zrobiła się z tym tragedia. Słuchajcie. Ja ostatnio potrzebowałem dodać jeden folder do wykluczonych z listy skanowania. No opcje AVG, ja do opcji teraz nie jestem w stanie, przynajmniej za pomocą NVDA, dostać się wcale. Ja nie jestem w stanie w tym momencie za pomocą menu kontekstowego wyłączyć tymczasowo ochronę antywirusową.
0: I będzie to samo co z Tune App Utilities.
2: Ja też nie jestem w stanie zrobić nic. Ten antywirus u mnie jest, ale on jest do pierwszego poważniejszego uczucia poirytowania, bo ochronę ma jednak jakąś w miarę okej. I kiedy się pojawia to okienko, co chcesz zrobić z zagrożeniem, to jest dostępne, to jeszcze jest czytane. Ale jeżeli, ale on prędzej czy później z mojego komputera zwyczajnie wyleci, jeżeli tam nic nie zostanie zrobione, bo AVG to już jest kolejny antywirus. Ja kiedyś go polecałem, no bo to było najmniejsze zło. Ale teraz tak naprawdę z darmowych to my chyba pozostajemy tylko i wyłącznie na łasce Microsoftu.
0: A Microsoft to ten antywirus swój to ma taki, że już lepiej wcale nie instalować. To znaczy no coś tam niby zabezpiecza, ale na przykład przy otwieraniu plików potrafi zamulić.
1: Tak, to prawda. No a kiedyś jak to było, ten, powiedzmy te początki, o których mówimy, to co? Było wtedy AVG, darmowe jeszcze angielskie, i ten Avast, który był wtedy jeszcze taki, on był dziwny, bo on, dużo niewidomych go gdzieś tam, jeszcze pamiętam, jak on nie miał
0: tego. A czy jest jeszcze Avira Free?
1: A, nie wiem, była kiedyś.
0: Kiedyś była, ale... Avira Free Antivirus, ale teraz to nie wiem, czy ona jeszcze istnieje.
1: Kiedyś miałem tą Avirę chyba, rzeczywiście też. To taka nawet trochę do AVG podobna. No Avast, wiem, że on miał taki dziwny interfejs. On był specyficznie dostępny, bo tam z tego menu kontekstowego się uruchamiało. Pamiętam, jak potem wprowadzili te takie alarmy i to dźwiękowe baza wirusów została zaktualizowana, bo na początku tego nie było. Nie wiem w ogóle potem, co się z tym Avastem, bo on chyba jest co, niedostępny, tak? Co się z
0: nim... Kasterski miał dźwięk kwiczącej świnki na alarm. Mhm.
1: A Avast, co się z nim jakby stało? On, prawda, on się stał coraz gorzej dostępny po prostu. Tak?
0: I nie używałem Avasta. Raz go widziałem w wersji 4 i to jeszcze było dostępne.
1: Aha, ale wiem, że tam od kilku lat chyba wiem, że tam coraz gorzej z dostępnością. A przedtem w sumie nie wiem, czego używało się tak 2003, 2002. To nie pamiętam, bo wtedy jeszcze tak nie miałem internetu. To nie wiem wtedy, czy to nie MKS Wir? Ktoś nie
0: wie. MKS Wir był dostępny w miarę, ale to płatne.
1: Aha, no tak, MKS Wir płatny i potem ten MKS Wir, on się przemienił, tak? Coś, to się inaczej tam jakoś nazywało potem.
0: Tak, już nie pamiętam.
1: Też nie pamiętam.
0: W szkole mieliśmy MKS Wira i był spoko, tak powiem. Tak.
1: Ktoś na Tyflosie, wiem, że tego używał, pamiętam. Także to...
0: Co, tak naprawdę teraz nie mamy darmowych, dostępnych antywirusów. Mhm. To jeśli to AVG się naprawdę tak sypnęło, to jest problem.
1: Jest problem. Kiedyś jeszcze, no nie wiem, teraz to chyba nie ma znaczenia, bo kiedyś jeszcze zawsze o firewallach się mówiło, ale to chyba, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze firewalli się używa, czy to już raczej zapora systemu, te opcje Windowsa wystarczają?
0: Najczęściej chyba wystarczy, to by bardziej tutaj Michał by powiedział więcej, bo tak naprawdę kiedyś były tak modemy i były te publiczne IP, i te zapory w komputerach były bardziej potrzebne. Teraz
2: tak
0: te...
2: naprawdę, jeżeli mamy router, to...
0: Teraz te zapory są w routerach tak naprawdę.
1: Właśnie.
2: Inna rzecz, że te zapory to jest teraz tak naprawdę, to już nie są takie firewalle typowe, tylko to są rzeczy typu chroniące jeszcze przed różnymi innymi dziwnymi zagrożeniami, jakaś taka heurystyka i tak dalej.
0: Problem jest, tak.
2: Mamy telefon, słuchajcie. Patryk z nami jest ponownie, może Patryk nam jakiegoś antywirusa podpowie.
0: O właśnie, to jest
3: to
0: dosyć...
3: To znaczy się tak. Ja chciałem powiedzieć a propos tutaj Microsoftowego antywirusa, znaczy ogólnie antywirusach, ale zacznę od tego, co mówiliście o tym Microsoftie, że tak tutaj trzeba liczyć na Microsoft, i tak słyszałem tutaj takie trochę westchnienia mało przyjazne, jeżeli chodzi o ten o Windows Defendera, bo to się teraz tak nazywa. Ja uważam, że w Windowsie 10, którego ja używam, naprawdę ten Windows Defender no nie sprawia żadnych problemów. Ja z nim nie miałem żadnych problemów. Ja nie zauważyłem, żeby on mulił. On jedynie raz sobie przeskanuje komputer, ale to mu się zdarza raz na pół roku.
0: Natomiast ale powiedz mi, czy on ma jakieś wykluczenia?
3: Ma.
0: Czy on
3: ma możliwość dodania folderów do wyjątku, jak najbardziej.
0: Bo ten Microsoft Security Essential, ja jeszcze jestem siódemkowy, więc tak tego patrzę.
3: Ale w siódemce już też jest Windows Defender, powinieneś mieć, jeżeli sobie aktualizujesz.
0: W siódemce jest Windows Defender, ale on jest taki jak z Vista, czyli tylko antyszpieg. On nie jest antywirus.
3: Aha, no tak. Natomiast, znaczy ma jedną, i to jest w ogóle też co, ma jedną wkurzającą rzecz, ale to nawet miało AVG, że czasami program, jeżeli mu się jakiś plik nie podoba, on wysuwa powiadomieniem: no, wykryłem podejrzany plik, program Windows Defender usuwa zagrożenie, że on czasami, bo niekiedy, nie wiem od czego to zależy, niekiedy pojawia się powiadomienie, że zostało wykryte zagrożenie, kliknij tutaj, aby uzyskać, co chcesz zrobić z tym plikiem. Natomiast niekiedy jest tak, że on po prostu powie, że on usuwa i w tym momencie usunie.
0: To musisz, musisz ustawić ten, bo są różne poziomy akcji. I teraz przy różnych rodzajach typów tamtych plików czy zagrożeń, on tam ma różne rodzaje. Przy jednych ma alert, przy innych ma od razu usuń.
3: No tak, tak, tylko właśnie, czy to Defender to akurat będzie... Muszę w Defenderze
0: powinien to mieć. Jeśli on usuwa pliki bez możliwości zmiany, to znaczy, czasem nie jest dobre.
3: To jest tak, niektóre pliki on usuwa, a przy niektórych pojawia się. Ja nie wiem, czy to zależy od poziomu zagrożenia, jeżeli on na przykład stwierdza, że rzeczywiście to jest jakiś plik, który ma niebezpieczny toolbar, bo rzeczywiście kilka razy się tak zdarzyło, że miałem taki plik, który zawierał masę śmieciowych.
0: Tak, ale jeśli użytkownik nie ma możliwości zmiany tego ustawienia, bo jeśli sam nie może zdecydować, to jest niedobry antywirus. Mimo wszystko, to nie powinno być tak, że program jest mądrzejszy od użytkownika, chociaż w większości
3: ludzi... Generalnie Microsoft próbuje być mądrzejszy od użytkownika, niestety coraz bardziej. Taka jest prawda, ale to już nie na tą audycję.
0: Tak, także to...
3: Natomiast ja chciałem tutaj powiedzieć, bo tutaj z racji pewnych grup WhatsAppowych, których jestem, na pewnej grupie, dowiedziałem się, że co to, że Kasperski w najnowszej wersji jest dostępny, że da się go używać. No i ściągnąłem sobie 30-dniową Kasperski w Total Security 2016, tam 17 chyba, bo to jakoś tak jest. No i muszę powiedzieć, że ustawienia, no da się, trzeba myszkować, ale z nawigacją obiektową jesteśmy w stanie zrobić tam wszystko. Aha. Od przeskanowania.
0: Weź pod uwagę, że większość osób myszki tej, wiesz, większość osób będzie niewidomych, tych takich niezaawansowanych, korzystała z tego przeglądu ekranu.
3: No tak, tak. Natomiast ja po prostu mówię z własnej obserwacji. Natomiast jedna rzecz, która mnie ostatnio wkurzyła w tym Kasperskim i stwierdziłem, że chyba jednak się z nim pożegnam. On jest taki trochę dziwny, bo jeżeli on już mi zeskanował na przykład jakiś plik i wykrył, że rzeczywiście plik został zagrożony i ja daję, żeby dodał go do wyjątków, to jakby na kilka sekund jest cisza, to znaczy się to okienko wygląda na to, że się zamyka, natomiast za 5 sekund po raz kolejny pojawia się po raz drugi to samo okienko z tym samym zagrożeniem i po prostu on nie załapuje tego, że ja dodaję do wykluczeń. On jest tak jakiś, ja mam jakąś taką upierdliwość po prostu w sobie, że on po prostu co 5 sekund pojawia, i nie wiem, czy to jest mój błąd jakiś, że coś nie mam ustawione, że on nie jest w stanie tego dodać.
0: No to wiesz, to musisz po prostu zobaczyć, no. To trochę jest jakby nie na teraz, w tym momencie, więc...
3: Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć...
1: Trudno.
3: No?
1: Nie, mówię, że trudno powiedzieć, co to tak...
0: Co to no, może być, no.
1: Jaka to, dlaczego tak się dzieje.
3: Natomiast powiem, że da się go używać, natomiast no, to mnie przeraża, co się dzieje z antywirusami. Niewykluczone, że na Kasperskiego też przyjdzie pora, że może być całkowicie niedostępny i wtedy chyba jakiś niewidomy użytkownik będzie musiał stworzyć antywirusa, żeby był tylko dla niewidomych. No, tak by chyba trzeba było zrobić.
0: No, to z taką bazą to...
3: Bo niedługo nie będzie w ogóle programu antywirusowego, nie, którego to... będziemy mogli korzystać. Tak to w tym momencie wygląda, no bo to nie wiem, co to się dzieje i czy to dobrze się dzieje i dlaczego tak jest. Czy to wszystko robi komercja, no bo... Natomiast jeszcze powiem, że Avira, i tu muszę użyć, jak na razie jest dostępna, jest Avira Free, też testowałem.
0: O, właśnie.
3: Natomiast z czym ja mam problem? Problem mam w ustawieniach Aviry. Jak jest drzewo, gdzie się zaznacza różne ustawienia typu General, mam problemy z tym, żeby na przykład to uaktywnić, to General w tym drzewie, bo ani lewy klik nie chce pomóc, ani spacja nie chce pomóc w tym drzewie, ani strzałka w prawo nie chce pomóc. Ja jeszcze spróbuję z Windowsem to zrobić, bo może z tym czytnikiem ekranu mi się uda jakąś tam myszką, natomiast no nie umiem ogarnąć tej opcji, także no ja nie wiem, jakbyście coś polecili. No, z GDATą też słyszałem, że są problemy tego typu, że ona blokuje nie wiadomo dlaczego różne portale społecznościowe, na przykład Facebooka blokuje nie wiadomo z jakich przyczyn, twierdząc, że to jest zagrożona witryna. Także no chyba rzeczywiście zostaje Windows Defender z tych rozwiązań. No bo Kasperski
1: o GDATy nie mam, także nie wiem. O GDATie tak za dużo nie mogę powiedzieć.
0: Będę chciał prawdopodobnie kupić to. Zobaczę, jak to wygląda. No.
3: Znaczy ja bym ci radził, Kamilu, potestować 30-dniową wersję, bo mówię, ja testowałem i się przejechałem na tym, jak mi GDATA blokowała Dropboxa i inne tego typu rzeczy. Dlatego
0: to wiadomo, że sobie potestuję najpierw, ale mówię, to trochę tak, antywirusy to jest w ogóle na osobną audycję, bo to jest duży temat.
1: No, to dziękuję. Czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć, czy to już...
3: No, to wszystko.
1: Dobrze, to dziękuję za telefon, za wypowiedź. I cóż, no czyli mamy te antywirusy, aha, no te firewally to jakby dobrze, czyli nie musimy już ich używać. Kiedyś mieliśmy, nie, nawet nie pamiętam, jakieś Kerio, wiem, że było, Outpost.
0: Znaczy, mi się bardzo podobał Outpost Firewall i Komodo, nie, ale Outpost.
1: Komodo nie pamiętam, wiem, że było właśnie Kerio.
0: Outpost był świetnym, ja w ogóle kiedyś bardzo lubiłem wielkie programy o wielkiej konfiguracji, więc Outpost to było dla mnie, o, zabawa. Dzisiaj niekoniecznie, już mi się tak chce wszystko konfigurować dokładnie i idealnie. Ja bym tak powoli przechodził, tak, do podsumowania, dlatego że...
1: Do podsumowania, ale jeszcze tylko nam...
0: aplikacji omówiliśmy, tak, coś jeszcze nam zostało?
1: Została nam tylko ta kwestia dokumentów, czyli Adobe Reader, ewentualnie można zahaczyć i to nam się zazębi gdzieś tam z przeglądarkami, ale to jakby no przeglądarki to też temat Jacka był omawiany, więc to tylko tam możemy coś wspomnieć. Znaczy, natomiast o Adobe Readerze możemy powiedzieć coś. No to jest ciągle konieczny tak naprawdę. Dla nas szczególnie, no
0: to
1: bo...
0: Znaczy jest Adobe Reader, generalnie ja powiem tak, Adobe Reader jest nadal konieczny. Dlaczego? Dlatego, że tam, znowu wrócę do artykułu, bo to
1: istotne,
0: bardzo fajny punkt odniesienia, tak, jest dobry. Gdzieś tam padło takie zdanie, że w zasadzie to po co ten reader i przecież te aplikacje czy przeglądarki same otwierają PDF-y. Z jednej prostej przyczyny, dostępność tego w przeglądarkach bywa tragiczna. Adobe Reader jest programem zamulającym. Na słabych komputerach to ja znam ten ból i od wersji 7 to przerabiam, więc jest on tragiczny. Ale ma to niezaprzeczalny plus, że po prostu z tymi czytnikami współpracuje. I niestety nie da się tego jeszcze, myślę, spory czas zastąpić jakimś wtyczką do przeglądarki, czy nawet samą przeglądarką, która natywnie to obsługuje, bo z obsługą odczytu tych plików różnie bywa, niestety. I to chyba można powiedzieć w przypadku dużej części aplikacji, które teoretycznie nie są już potrzebne, ale te rozwiązania, które są albo natywnie w systemie, albo gdzieś tam teraz robią się popularne, to często nie są jeszcze dostępne dla czytników w wystarczającym stopniu.
1: Tak, bo one właściwie...
0: Żeby na nie przejść.
1: Tak, bo mamy już właściwie za sobą ten etap, że na upartego, bo tak, no dobrze, z tym Adobe Readerem, no to moglibyśmy, były te jakieś tam Foxit, coś tam, ale no właśnie one nie były dostępne, że nie miały tego trybu przeglądania, w którym moglibyśmy zwyczajnie czytać. Mieliśmy te, no już wiadomo, o mailu, przeglądarkach tutaj jakby zasadniczo nie mówimy, ale mamy możliwość w Windowsie 10 czy tam odtwarzania właśnie multimedia, mamy jakiś prosty odtwarzacz filmów, mamy jakąś pocztę, coś tam.
0: Tylko, że to są universal applications,
1: tak,
0: które
1: i one są teoretycznie... Nie są zbyt wygodne po prostu w używaniu, tak, w ten sposób. To się da zrobić, chociaż tutaj opowiadał mi znajomy o Windowsie 10, że aplikacja poczta się poprawiła, jest NVDA, że bardzo fajnie, że nawet nie, no,
0: aplikacja poczta,
1: to że bardzo dobrze to działa.
0: Aplikacja poczta, to ja ostatnio słuchałem w sierpniu FSCasta od Freedom Scientific. Oni tam rzeczywiście intensywnie z tym Microsoftem się kontaktują i to przynosi efekty, bo ta poczta zaczyna być rzeczywiście jakoś w miarę przyzwoicie obsługiwalna spod klawiszy.
1: I nawet z
0: tabulator.
1: Tak, na nawet z NVDA ponoć ten tryb, to mi Rafał Kiwak opowiadał, myślę, że mogę powiedzieć, to ten tryb przeglądania, że był zaskoczony, bo tam coś mu w Thunderbirdzie te iMapy, no wiadomo, z tymi iMapami to też różnie, z tym Gmailem, a tam ta aplikacja bardzo, ale to może to gdzieś tam temat na kiedy indziej, no ale warto.
0: O tych programach to też trzeba chyba jednak powiedzieć, bo kiedyś w Windowsie XP był sobie Outlook Express i wszyscy mieli pocztę natywną i każdy tego używał. Później w Windows Vista była ta poczta systemu Windows, czyli ten niby następca Outlook Expressa, który trochę się jakby nie udał. Ta poczta była naprawdę tragiczna, więc nie wiem, ludzie tego używali niektórzy,
1: bo używali dlatego, bo ona na początku nie miała wstążki, ona interfejsowo była
0: to mylisz pocztę. Nie? Poczta systemu Windows nigdy nie miała wstążki, bo to był tylko program, który się pojawił w jednym systemie, w Windows Vista. W Windowsie 7 nie było już aplikacji pocztowej, żadnej. I wtedy właśnie poczta systemu Windows zastąpił, znaczy nie tyle zastąpił, co po prostu pojawił się pakiet autonomiczny Windows Live. I Windows Live do 2010 roku, był pakietem aplikacji, które miały klasyczne menu. Natomiast w wersji 2011 już miał on wstążkę i dlatego ludzie często mówili, no prześlijcie mi program do poczty, ten Windows Live, który nie ma wstążki. No bo dlatego, że po prostu od Windowsa 7 problem wyboru programu pocztowego stał się, no jakby powiedzmy, bardziej palący, dlatego że jedni używali Thunderbirda, a przeszli na siódemkę, zainstalowali Thunderbirda i są zadowoleni. Większość z nas wyszła od Outlook Expressa, natomiast później te drogi się porozchodziły. Część zainstalowała Windows Live, bo miał bardzo podobne menu, tylko trochę bardziej rozbudowane od Outlook Expressa i był czymś nowszym. Część, tak jak ja, przeszła od razu na Office Outlooka 2003, skoro był w Office, później 2007. Obecnie używam 2010, bo mi wystarcza. Nie potrzebuję nowszych tych bajerów chmurkowych i tak dalej, jeśli chodzi o Office'a. I właśnie tak.
1: Niektórzy niewidomi jeszcze używali płatnego, bardzo konfigurowalnego i nie w 100% dostępnego, ale sobie radzili do pewnego momentu, no tego debata. Bardzo ciekawy, fajny program, bardzo, bardzo dobry, no tylko, że...
0: Znaczy mi się bardzo podobały
1: ten mail,
0: które ci ludzie pisali.
1: W twoim liście datowanym?
0: Tak, w twoim liście datowanym przeczytałem, albo jakieś podpisy na różne okoliczności. Tego zawsze zazdrościłem użytkownikom debat, bo jak ktoś naprawdę się postarał, to miał to świetnie zrobione. A było kilka takich osób, w momencie, jeśli słuchają, bądź będą słuchać w przyszłości z archiwum, to pozdrawiam. Natomiast sam nigdy go nie instalowałem. Ja się trzymałem, prawdę mówiąc, zawsze Microsoftu.
1: No bo co by nie mówić, ten Microsoft, lepiej lub gorzej, ale on zawsze był jakoś ktoś, tam dostępny.
0: Ktoś mi tam powie, ten Outlook jest skomplikowany, tak jak w artykule pisałem. Jest skomplikowany, jest duży. Ale on miał skrypty i ma do JOS'a.
1: Tak, a JOS z Microsoftem dobrze żył zawsze.
0: I mi się nie chce konfigurować czegoś, żeby mi czytało. To mi po prostu, niech mi to czyta. Jeśli ja mam wybór, bawić się w konfigurację albo mieć coś gotowego, to ja wolę wybrać to coś gotowego. Zwłaszcza, że tak jak też tam napisałem, przejście z Outlook Expressa na Outlooka 2003 to tak naprawdę rozszerzenie tego, co było w Outlook Expressie, bo większość tych opcji podstawowych do poczty nazywała się dokładnie tak samo lub bardzo podobnie i była w podobnym miejscu umieszczona. Mhm. Dopiero wstążki trochę pomieszały rzeczy. A jak ktoś przechodził na Thunderbirda, no to już wyglądało trochę inaczej. Jest troszeczkę inna filozofia, czy tworzenia, czy redagowania wiadomości, czy opcji. To jest nadal program do poczty, ale on jest już nieco inny.
1: Bardziej teraz on się stał trochę takim kombajnem, bo on przecież ma inne dodatkowe funkcje. Tworzenie konta to może nie, bo on automatycznie rozpoznaje i to akurat jest super w sensie serwerów. Natomiast tam te kwestie zawsze, tam ten wspólny, ta wspólna gałąź SMTP, znaczy wspólna, to się inaczej trochę robiło niż w Outlook Expressie. Ja przyznam, że przy pewnych minusach Microsoft Outlooka też lubiłem, ale Outlook Expressa, pomijając jego wolne działanie z IMAP-em, ale tak poza tym, ja bardzo lubiłem ten program. On oczywiście miał te swoje kiedyś tam problemy z wysyłaniem.
0: On był po prostu lekki, bo miał dwie listy i drzewko.
1: Tak, on miał to wysyłanie było ciężkie, bo tam pasek postępu i czasami na modemie coś to nie mógł się połączyć z jakimś serwerem. To były czasy jeszcze rozłączania, że tam nie mógł się, z WP czy z czymś tam, ale to były bardziej kwestie niestabilności tej, jak myślę, infrastruktury, całej poczty i tam różnych problemów serwerowych. Wiadomo, że Outlook Express te reguły, tam trochę nie było to do końca proste, spam, coś tam, ale on to, co jakby to czytanie maili samych w sobie, to była przyjemność.
0: Tak, natomiast tak jak powiedziałeś, już nie tylko patrząc na pocztę, ogólnie te aplikacje, te uniwersalne, które są w dziesiątce, dla mnie to są po prostu prymitywne programy.
1: Nie, no to są takie programy jakby bardziej dotykowe, to jest tak trochę, jeśli je trochę obsługuje tak klawiaturą, jakbyśmy obsługiwali aplikacje na iPadzie czy na iPhonie. Że musimy gdzieś tam dojść, coś tam nacisnąć, nie ma tak prosto, że wszystko masz pod skrótem klawiszowym, że masz jakieś menu, no trochę, troszkę.
0: To nawet nie tak, bo te aplikacje mają problem z fokusem systemowym. One bez, tak, tego, bez tego kursora dotykowego JOS-a, który się uruchamia z klawiatury, czy bez nawigacji obiektowej NVDA, to byłyby praktycznie w ogóle niedostępne. A to już to, co jest fajne w dotyku, to przestaje być fajne na klawiaturze, dlatego że naciskanie ileś razy strzałki, czy tam w prawo, czy w lewo, to po prostu przestaje być zabawne. Bo dostanie się do jakiejś opcji wymaga powiedzmy 30-krotnego naciśnięcia strzałki w prawo. Gdzie to się robiło w aplikacji takiej klasycznej jednym skrótem klawiszowym względnie dwoma, trzema kombinacjami. Dlatego już nawet nie chodzi o same te aplikacje, tylko dla mnie w ogóle głupotą jest na komputerach PC uwypuklanie tych aplikacji w Windowsie 10. Dlaczego na komputerze PC domyślną aplikacją do odtwarzania muzyki jest ten cały program Muzyka Groove, czy jak on tam się nazywa? Powinien być Windows Media Player, dlatego że nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze przyszłe aktualizacje dziesiątki to zmienią. Bo dzisiaj to wygląda źle. Trzeba się bawić po prostu. Bawić się po prostu w usuwanie tej dotykowości z komputera PC. Niestety.
1: No tak. Czyli no
0: i
1: co?
0: Też te aplikacje są proste. Po prostu pisanie nowego programu, tylko dlatego, że on ma ładnie wyglądać, który ma dwa czy trzy przyciski na krzyż i tylko tyle. I ustawianie go jako domyślnego jest też czymś, co mnie na przykład bardzo irytuje.
1: No tak, ale to wynika z tego pewnie, że to ma być po prostu proste, szybko, jakoś tam lekko działać.
0: To ma być na tablet, a jest uwypuklony na komputerze. Mhm.
1: Czyli co? My będziemy przechodzić pewnie do podsumowania, tak? Czy coś jeszcze, o czymś jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Kwestie jakieś przeglądarkowe? Nie, bo to nie ma związku. To jest jakby osobny temat i też chyba omawiany, więc to troszkę nie ma.
0: Czy
1: nie
0: jest
1: ma
0: jeszcze dużo różnych programów, które przestały być po prostu używane? Nie wiem, jakiś właśnie Rec Cleaner, który był bardzo popularny za czasów Windows XP.
1: Aha, do rejestru, no jakieś wszystkie te menedżery, o których właśnie typu GetWrite, FlashGety.
0: Tak, RexaPrim Pro, czy tam wersja RexaPrim Free, czy taki był Easy Cleaner, taki fajny program w wersji 2.0, pamiętam w 2005 roku.
1: Tak, było coś takiego.
0: Często wywalał raport o błędach, ale był dobrym programem do czyszczenia rejestru. I fajnie usuwał duplikaty plików na dysku.
1: Ja jeszcze pamiętam kiedyś, ale to takie zupełnie stare, tam jakiś Norton Disk Doktor, czy coś tam, cały pakiet taki Norton. Aha, bo o antywirusach, no jeszcze był przecież bardzo popularny, dobrze mówię, Norton Security, Norton Antywirus.
0: Swego on był dostępny, nigdy nie widziałem Nortona na komputerze.
1: On był kiedyś na początku chyba dostępny, na samym początku, natomiast potem, jak ja już tak bardziej używałem stałego łącza, jak miałem stałe łącze, 2004-2005, to te Nortony już się stawały i coraz bardziej dostępne, niedostępne i coraz bardziej inwazyjne. Pamiętam, moja znajoma, co prawda osoba widząca, więc nie miała tych problemów co my, jej komunikat, żeby wszyscy do niej tam jeszcze raz pisali czy dzwonili, bo Norton jej wywalił wszystkie kontakty z Gadu albo ze Skype'a.
0: Aha.
1: No też kwestia dostępności Skype'a, inna, ale
0: Skype był zawsze Kaspersky też się zrobił inwazyjny, tak. Mm-hmm. Te antywirusy, im były nowsze, tym był z nim o tyle taki problem, że z wersji na wersję stawały się coraz bardziej jakby inwazyjne.
1: Tak. I bardziej ingerujące gdzieś tam i... No i to trzeba było rzeczywiście uważać. To tak. Mhm. I z tym radiem gdzieś tam, no też tutaj Tapin, tutaj ten Radio Shure i jakiś tam Screamer chyba niedostępny. No ale tak w sumie wychodzi na to, że owszem, omawiamy te programy głównie pod kątem z jednej strony ich popularności, trochę pod kątem dostępności też z czytnikami ekranu, ale tak, ale jest tak, że tak naprawdę jakbyśmy chcieli używać czegoś innego zamiast tych programów, a oferującego taki poziom wygody, i pomijam te skrypty czynników ekranu, ale oferującego takie opcje i taki poziom wygody, jakie właśnie oferuje ten Winamp, coś tam innego, no to nie ma za dużego wyboru. No jest ten Winamp Fubar, jest ten Adobe Reader i Adobe Reader, nic jakby więcej, jest ten Cleaner i tam jakiś podobny drugi Cleaner, ale chodzi mi o to, że dużo chyba, że nie znamy, ale dużo programów z jednej strony jest niedostępnych, bo mówię mówimy o tym, co jest dostępne, ale siłą rzeczy tak. Pomijamy to, co jest niedostępne.
0: Jest a z dużo drugiej... aplikacji, dużo aplikacji. Jakieś były na, chyba nawet odkurzacz, taka aplikacja odkurzacz, nie wiem, czy to nie był czasem polski program. Podobno bardzo świetny, ale niestety dla tak. czytników niedostępny.
1: Z drugiej strony cieszy to, że te podstawowe aplikacje jakoś tam w miarę się okazały dostępne, takie powszechnie używane. No to, to weźmy to Nero, te media playery, wszystkie, no dało.
0: No nie, dało dzisiejszy, się... dzisiejszy Nero jest koszmarem.
1: Aha, no dzisiejszy Nero, no ale to zakładam, że dzisiaj powiedzmy to troszkę, no już nie ta epoka, choć też no może to, może posadam, ale gdzieś tam no dobrze, że, no i tak dobrze, że to co kiedyś było, no ta społeczność też niewidomych była już na tyle wtedy duża, że można było sobie polecać nawzajem te programy, tak?
0: Tak.
1: Jeszcze inna sprawa, że wtedy to druga, zawsze o co ludzie pytali, skąd ściągnąć program, jaki program, ten czy tamten, czy tamten, przepraszam, i skąd tak. spolszczenie, bo to też była kwestia.
0: Tak. Kiedyś było spolszczeń.
1: Plaga spolszczeń wszędzie.
0: Dzisiaj nawet... już tego nie ma, program jest albo w języku angielskim, albo wielojęzyczny. Względnie jak jest program z Polski, no to jest dwujęzyczny, polsko-angielski. Ale skończyła się na szczęście plaga spolszczeń, aczkolwiek WinRAR dalej ma ten sam model dystrybucyjny, to znaczy się wersja polska ukazuje się kilka tygodni, do 2-3 tygodni po wersji angielskiej. Na przykład wersja WinRAR 5.40, tak 5.40 jest obecna i angielska i polska, ale do niedawna jeszcze była tylko 5.31 najnowsza polska. Także jeszcze część aplikacji ma ten model ze spolszczeniami, ale to już są pojedyncze przypadki.
1: A jakieś jeszcze takie jedno pewnie się nie da, ale takie dwa zdania, kwestia Skype'a, można powiedzieć, że on był od początku, powiedzmy, w podstawowej funkcjonalności dostępny, co do pewnych szczegółów, no to bywało różnie, najlepszy ale bardziej Skype, w stronę najlepszy, dostępności.
0: Najlepszy był Skype 3.8. To był najlepszy Skype w historii. Później od Skype'a 4 to już zaczęło być bajerowanie aplikacji.
1: No tak,
0: zmiana, bo to zmiana, tak, mówię, tak. Zmiana interfejsu, dołożenie mnóstwa kontrolek i od tego czasu ten Skype, on jest nadal dostępny, używalny, ale to nie jest już Skype 3.8.
1: Tak, no na szczęście dużo można z tego menu kontekstowego tam zrobić ciągle, to jest, no, to ratuje jakoś, że to wszystko z kontaktem prawie można tam i do grup dodać i zadzwonić na taki, siaki numer, nawet odebrać plik nie, ale wyślij plik można, kiedyś tam przez chwilkę chyba nie można, a może nie, to nie można było odebrać coś tam myszką, ale no generalnie ten Skype zawsze jakoś tam był dostępny, to można powiedzieć. Nie powiedzieliśmy o nagrywaniu dźwięku, to też jeszcze osobna aplikacja, no ale to tak naprawdę, no co, był ten Goldwave, był Sunforge, czy był, jest do dzisiaj i one są jakoś powstawały konfiguracje dla czytników ekranu też.
0: Trzeba powiedzieć, że Goldwave jest nierozwijany dla wersji 32-bitowych od wersji 5.70. To jest ostatnia wersja dla Windowsa 7, 32-bit i starszych. Teraz można używać Goldwave'a tylko na Windows 7 X w najnowszej wersji 6 i 6 i wyżej. Windows 7 64 bit i wszystkie następne, ale tylko 64-bitowe. Tak. Jeśli chodzi o aplikacje do nagrywania dźwięku, do jakiejś tam edycji dźwięku, no to jeszcze Audacity. Pamiętam wersję, używałem wersji 1.26. Taka dosyć fajna wersja była. Audacity, Goldwave, Soundforge'a nie używałem, chociaż są skrypty do czasu fajne podobno. Znaczy,
1: tak.
0: Jest to w pomocy nawet napisane, tylko ja tego nigdy nie miałem okazji potestować.
1: Używałem Soundforge'a, ale to jakieś 10 pewnie lat temu, czy coś takiego.
0: Obecnie Goldwave mi wystarcza, czy do nagrania podcastu, czy właśnie do jakiejś prostej edycji, także nie potrzebuję jakichś więcej aplikacji. Znaczy, takie, ode mnie takie dwa zdania podsumowania to takie, że owszem, że dzisiaj zdecydowanie mniej potrzeba tych programów, programików w systemie. Wygoda się poprawiła i zwiększyła, ale całkowite porzucenie aplikacji trzecich, takich popularnych, często już wieloletnich nawet, nie jest możliwe, zwłaszcza w przypadku użytkowników niewidomych, gdzie to pole manewru mamy zdecydowanie mniejsze. bo często też jest właśnie tak jak w przypadku powiedzmy Nero, jeśli ktoś jeszcze używa na Windowsie 7 Nero 7, mając pakiet Nero mamy jeden pakiet, jeden program, i dużo funkcji jest dostępnych w alternatywnym programie, tylko że część jest w jednym, część w drugim programie i tak naprawdę chcieć zastąpić tego Nero, no to trzeba by zainstalować kilka innych aplikacji. Co jeszcze jest mniej konieczne? To właśnie programy typu Firewall już nie są tak pilne. Aplikacje typu właśnie Spybot, Search and Destroy.
1: A były takie, tak, to rzeczywiście.
0: Używałem sobie tego w wersji 1.6, 1.7, 1.9, potem w dwójce się dostępność pogorszyła, aczkolwiek też dało się jeszcze korzystać. Dzisiaj instalując jeden pakiet, nawet jakiś podstawowy security, to też się ma w tym to wszystko. Więc takie ode mnie takie właśnie podsumowanie. Programy te, które są już używane od wielu lat, no, nie da się ich tak do końca skreślić. Zresztą byłoby to chyba trochę niepotrzebne. Jeśli to, co używamy, działa i spełnia nasze oczekiwania, to dlaczego zmieniać to?
1: Inna rzecz, że sam Windows, jeżeli chodzi o te wszystkie właśnie spy i tak dalej, no sam Windows jako Windows jest o wiele bardziej stabilny niż to było te czasy XP i wcześniej. Tak? To zupełnie jest inny, to jest, no nie ma tego, nie mówi się o tych reinstalacjach Windowsów, generalnie to jest taki temat, który już
0: wiadomo, że to się robi. Mówi się nadal i nadal się robi często, zwłaszcza patrz w kontekście Windows 10 się zaktualizował i wszystko się poszło.
1: No to tak, to wiem,
0: ale... Ludzie mają z tym mnóstwo problemów. Po prostu te problemy są trochę innego rodzaju, nie trzeba już tylu aplikacji. Bo jest wbudowany w system jakiś ale antywirus, bo te obrazy ISO może montować ten system.
1: Tak, że przynajmniej na początku sobie można łatwiej poradzić, a potem można sobie uprzyjemnić i ulepszyć używanie komputera tymi starymi, tradycyjnymi, dawnego typu programami, które, no, które
0: znamy. Mam tą myśl, już wiem jak to ubrać w słowa. Kiedyś instalując system, trzeba było zainstalować pierdyliard mnóstwa innych aplikacji, żeby się tego dało od początku używać. Dzisiaj większość podstawowych funkcji typu rozpakowywanie plików, gdzieś tam tych takich podstawowych zip, czy jakieś montowanie właśnie plików ISO, czy oglądanie filmów w tych najbardziej popularnych formatach, czy słuchanie muzyki jest możliwe przynajmniej na początku bez konieczności instalowania dużej części tych programów, a ewentualnie później, jak ktoś lubi daną aplikację, używa, znają, już nieważne, czy ta aplikacja jest rozwijana, czy nie, tylko jeśli się sprawdza, no to po prostu ten się to instaluje. Taka jest chyba różnica podstawowa.
1: I na tym chyba możemy zakończyć, tak? Wszystko no, chyba.
0: Myślę, że tak.
1: To dziękuję bardzo. Mówiliśmy dzisiaj o troszkę o rozwoju i o dawnych aplikacjach, które kiedyś były powszechnie używane i o tym, na ile one dalej powinny i mogą być jeszcze używane. Okazuje się, że często są może nie niezbędne, ale bardzo przydatne i warto ich używać. Gościem Tyflo Podcastu był Kamil Żak, gościem Tyflo Radia właściwie, bo to w Tyflo Podcaście, w serwisie Tyflo Podcast to będzie za chwileczkę, ale audycja na żywo była emitowana w Tyflo Radiu, przepraszam. Gościem był Kamil Żak, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, to myślę, że do następnej audycji, jak się jeszcze jakiś ciekawy tego typu temat trafi, bo też w obecnych czasach mam ten podobny problem do ciebie, że mniej się różnymi rzeczami, jakby mniej dogłębnie jestem w nie wciągnięty, że tak powiem.
1: No bo jak coś działa, to działa.
0: Tak, dokładnie.
1: A też coraz mniej w tych komputerach różnych rzeczy robimy, gdzieś tam smartfony. Też temat ciekawy, że właśnie smartfon do czytania, ale jak coś się robi.
0: Tak, co telefon był do dzwonienia, sprawdzenia rozkładu jazdy, napisania SMS-a, względnie jakiejś nawigacji lodestone'owej i to tyle. A dzisiaj to już jest inna zupełnie historia.
1: Tak. To ja jeszcze raz dziękuję. Mówił Michał Kasperczak. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji postaram się Wam zademonstrować, jak w programie Lodestone, nie posiadając żadnej wczytanej bazy z punktami, sprawdzić najbliższy adres, czyli w jakim miejscu się aktualnie znajdujemy. Pokażę, jak dowiedzieć się, jakie skrzyżowanie znajduje się najbliżej, a także jak wyszukać jakiś konkretny adres, tak abyśmy od razu mogli do niego sobie nawigować. Wszystkie te możliwości zapewniają nam narzędzia online, czyli nowa funkcja, która pojawiła się stosunkowo niedawno w programie Lodestone. Dzisiejszy podcast nagrywam korzystając z telefonu Nokia N82, na którym mam zainstalowaną wersję 0.73 programu Lodestone, a gadać nam będzie program Tox z Agatką. Po zainstalowaniu aplikacji Lodestone narzędzia online są tylko jedną z wielu opcji, którą należy odpowiednio skonfigurować. Można tego dokonać na kilka sposobów, a ja dzisiaj spróbuję Wam przedstawić ten według mnie najprostszy. Aby skonfigurować narzędzia online w Lodestone, powinniśmy się zaopatrzyć w plik konfiguracyjny o nazwie onlinetools.dat. Abyście nie musieli szukać tego pliku w jakichś egzotycznych miejscach, umieściłem go na mojej prywatnej stronie, skąd możecie go sobie pobrać, wpisując w przeglądarce komputera www.piotr-witek.neostrada.pl/, i dalej małymi literkami online, podkreślenie, tools.dat. Więc jeszcze raz www.piotr-witek.neostrada.pl/online-tools.dat. Po ściągnięciu pliku kopiujemy go na kartę pamięci naszego telefonu, czyli najwygodniej jest podłączyć telefon do komputera poprzez kabel i gdy telefon zapyta nas, co robić, wybieramy tryb transfer danych. Po skopiowaniu pliku na kartę pamięci naszego telefonu bierzemy telefon do ręki i uruchamiamy menedżer plików. Więc odblokowujemy sobie klawiaturę w naszym telefonie. Wchodzimy do menu, bo musimy znaleźć nasz menedżer plików. Nasz menedżer plików w większości telefonów będzie znajdował się w narzędziach i w narzędziach szukamy sobie pozycji menedżer plików. Ona może być różnie odczytywana przez syntezator mowy. To może brzmieć jak manage plik, albo manage plików, albo mplików. To wszystko zależy od telefonu. W tym przypadku Tox odczytuje manager plików. Może damy sobie odrobinkę głośniej Toxa, żebyście wszystko słyszeli wyraźnie. I wchodzimy do managera plików.
7: Wybierz. Okno manager plików. Zakładka 1 z 2.
6: Manager plików posiada normalnie jak gdyby dwie zakładki. Lewa zakładka odpowiada za pamięć wewnętrzną telefonu, a prawa odpowiada za kartę pamięci. Więc my idziemy strzałką w prawo na naszą kartę pamięci. I teraz strzałeczką góra-dół odszukujemy lokalizację, w której znajduje się skopiowany przez nas plik onlinetools.dat. Ja tu postaram się szybko znaleźć.
7: GPS.
6: Otwieramy katalogi klawiszem wyboru, czyli wciskam joystick.
7: Folder database.
6: Mamy online tools. I na pliku online tools ponownie naciskam klawisz wyboru.
7: Wybierz. Odebrano narzędzia online. Zapisać.
6: W tym momencie program, jak usłyszeliśmy, informuje nas, że odebrano narzędzia online i czy je zapisać. Program jeszcze tego nie powiedział, ale w tym momencie otwarł nam jak gdyby domyślnie Loadstone'a, więc ja klikam F1, tak? Jeszcze raz, komunikat.
7: Przeładować narzędzie online.
6: Czy przeładować narzędzia online? My się na to zgadzamy, więc ponownie klawisz F1.
7: Okno Loadstone. Narzędzia online przeładowane.
6: Jak słyszymy, narzędzia online zostały przeładowane i teraz wiemy, że narzędzia online zostały jak gdyby pomyślnie zainstalowane w naszym programie Loadstone. Jak wchodzimy w narzędzia online? Otóż jest to bardzo proste. Wystarczy, że naciskamy klawisz F1, aby wejść w opcje. I teraz, żeby było szybciej, strzałeczką w górę. Narzędzia online. Ja tu oczywiście mam to dodane do słownika Toxa, więc Wam pewnie będzie czytało narzędzia online. I wybieramy je sobie klawiszem wyboru. I teraz słyszymy, że mamy 8 pozycji. Jakie mamy pozycje? Najpierw szybciutko przejrzymy. Pierwsza pozycja.
7: Najbliższy adres w Google.
6: Szukaj adresu w Google.
7: Najbliższe skrzyżowanie w GeoNames.
6: Najbliższe skrzyżowanie w GeoNames.
7: Najbliższy adres w
6: OSM. OSM, czyli OpenStreetMap.
7: Najbliższe POI w CloudMate.
6: Najbliższe POI w CloudMate. POI, czyli Point of Interest, punkty zainteresowania. Dziwię się, szczerze mówiąc, czemu osoba, która przygotowywała ten skrypt, umieściła tutaj POI z CloudMate, ponieważ ten akurat portal wykorzystuje mapy z OpenStreetMap, no ale widocznie nie można było zrobić tak, aby zarówno najbliższy adres z OpenStreetMap pochodził, jak i najbliższe POI. Kolejna pozycja.
7: Polska strona Loadstone.
6: Tutaj będziemy mogli sobie później to sprawdzić. Po prostu znajduje się polska strona Loadstone. Pobierz najnowszą wersję Loadstone. Też później pokażemy, jak to działa. I mobilny geokoder. Czemu jest na ostatnim miejscu? Też Wam potem wyjaśnię, ale idźmy po kolei. Najbliższy adres w Google. Co jest istotne? Przede wszystkim, w momencie, gdy korzystamy z narzędzi online, oprócz geocodera, czy takich rzeczy jak tam chcemy pobrać na przykład najnowszą wersję Loadstone'a, albo wejść na polską stronę Loadstone, to zawsze musimy mieć włączony GPS, musimy mieć zlokalizowaną naszą pozycję, nasza pozycja musi być ustalona. To jest niezbędne po to, aby program mógł się odnieść, na przykład w tym przypadku, żeby mógł nam podać najbliższy naszej aktualnej pozycji adres w Google, to musi po prostu znać ten nasz adres, no a nie będzie go znał z innego źródła niż po prostu z naszego GPS-u. Jeśli zatem mamy włączony Loadstone, mamy tak zwanego fixa, czyli połączenie z satelitami, możemy wybrać sobie w tym momencie pokaż najbliższy adres w Google. Wybieramy tą opcję klawiszem wyboru. W tym momencie program chce łączyć się z internetem. Punktów dostępu mamy kilka. Spróbujemy się, żeby było szybciej połączyć z moją siecią bezprzewodową. Zatem wybieram moją Neostradę. I zobaczymy, co nam pokaże. Słyszymy, na stronie mamy dwa łącza. I od razu usłyszeliśmy najbliższy adres znaleziony w Google Maps. w pobliżu mojej lokalizacji. Pokażę go jeszcze raz.
7: Łącze na Luźnego Berlickiego 181, 4, 1, 9, 2, 3 bytom, ponad 24 metry.
6: Czyli uzyskujemy informacje: ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj. Jak widzimy, działa to doskonale, ale to nie wszystko. Jeśli chcielibyśmy ten punkt sobie gdzieś zapisać, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Wystarczy, że klikniemy w link, który podpisany jest właśnie interesującym nas najbliższym adresem. Ustawiam się na nim, chodząc strzałką góra-dół i naciskam klawisz wyboru. Ukończono pobieranie. Naciskam klawisz F2. I wychodzimy z przeglądarki internetowej. Opcję dałem, strzałkę w górę i wyjdź. Klawiszem wyboru potwierdzam. I wrócimy do programu Loadstone, w którym będzie czekał już na nas komunikat. Myślę, że tutaj nie ma nic do tłumaczenia. Program Loadstone otrzymał współrzędne punktu i pyta nas, czy go zapisać. Powiedzmy, że tak, chcemy go zapisać. Tak. F1.
7: Okno, wybierz bazę danych. Brak danych.
6: Teraz program pyta nas o bazę danych, w której chcemy go zapisać. Jeśli mamy więcej niż jedną bazę, możemy taką lokalizację wskazać.
7: Okno, wybierz bazę danych. Brak danych. F2.
6: No, powiedzmy, że nas to nie dotyczy, bo mamy tylko jedną bazę danych, więc naciskam klawisz F1 w tym momencie.
7: Okno narzędzia online. Użycie jako punktu kontrolnego.
6: Pyta nas program, czy chcemy użyć danego punktu jako punktu kontrolnego. No, my nie chcemy, bo nie będziemy na razie nawigować do tego punktu, więc mówimy nie, naciskając F2.
7: Nie.
6: I jest jeszcze jedno pytanie, którego TOX nie odczytał, więc damy TOX i klawisz wyboru, żeby przeczytał nam okno. Czy ustawić punkt jako punkt zablokowany? Nie, nie chcemy.
7: Nie. Okno Loadstone.
6: To sprawdźmy sobie najpierw, jaką mamy dokładność.
7: Dokładność 1,3 metry.
6: 1,3 metry. Przełączmy się w tryb eksploracji.
7: No,
6: słyszymy, że nasz punkt już jest tutaj oznajmiany. Naciskam klawisz C i numeryczną piątkę, aby wyświetlić punkty w okolicy. I teraz strzałeczkami mogę sobie zobaczyć,
7: do 56 metrów na północ,
6: w jakim...
7: Alojnego Berlickiego 181, 4, 1, kreska, 9, 2, 3 bytom, polet, 13 metrów, 25
6: Słyszymy, że punkt jest nam oznajmiany, mniej więcej w naszej aktualnej lokalizacji, więc gdybym w tym momencie chciał zamówić taksówkę, nie ma najmniejszego problemu. Ile to razy nawet osoby widzące, wychodząc gdzieś z jakiegoś lokalu, czy od jakichś znajomych chcą zamówić taksówkę, nie wiedzą, gdzie się znajdują, muszą się rozejrzeć, szukać adresu. My w tym momencie też jesteśmy to w stanie zrobić, po prostu sprawdzić, jaki jest najbliższy adres. Rzecz, na jaką chciałem zwrócić Wam uwagę, to jest mały minus tego skryptu. Trzeba sobie zawsze takie punkty, jak będziemy chcieli je zapisać, zmieniać im nazwę. Zwróćcie uwagę, ja Wam go przeczytam jeszcze raz. Słyszymy, że w nazwie on dodał nam odległość aktualną od naszej pozycji, te 13 metrów, ale wiemy, że sygnał pływa, że sygnał nie jest nieruchomy. GPS to też w tej chwili widzimy, że jesteśmy w odległości 25 metrów od danego punktu. No i to jest trochę uciążliwe. No wiadomo, same nazwy też są trochę długie, więc nie ma co mówić, i tak przy zmianie na taką, która nam się będzie bardziej podobała, będzie wygodniejsza, to usuniemy tą informację o odległości, ale mówię o tym, żeby nie zmyliło Was to, iż będziecie gdzieś tam się poruszać i będziecie słyszeć, że tam, powiedzmy tak, w tym przypadku jesteście 13 metrów od danego punktu. To jest nieprawda, tą informację trzeba z samej nazwy punktu usunąć. Skoro wiemy już, jak wyszukać aktualny adres, ten, w którym się znajdujemy, przełączamy się z powrotem do trybu nawigacji i zajmiemy się kolejnym narzędziem online. Tutaj anulujemy wyszukiwanie. Z powrotem klawisz 0 do trybu nawigacji. I teraz ponownie możemy sobie wejść w opcję. Chociaż ja mam klawisz skrótu do tych opcji internetowych. Ale żebyście wiedzieli,

na połączeniu GPRS. Zwykłe, najwolniejsze połączenie GPRS. W tym momencie łączy się moja komórka. Mam nadzieję, że nie wchodzi to na sygnał, na mikrofon. I też słyszymy jeden nagłówek jakiś tam po angielsku i słyszymy, że jest łącze. Słyszymy, najbliższe skrzyżowanie to ulica Felińskiego z ulicą Nikla i jest podana odległość do tego skrzyżowania. I analogicznie, jakbyśmy chcieli, tak jak było w przypadku tamtej naszej aktualnej lokalizacji, ten punkt możemy sobie zapisać. Wystarczy, że klikniemy na nim klawiszem wyboru. No ale powiedzmy, że na razie nie jesteśmy tym zainteresowani. Więc zamykamy naszą przeglądarkę internetową. Wracamy do Loadstone'a i ponownie otwieramy narzędzia internetowe. Sprawdźmy, co to mamy. Najbliższe skrzyżowanie było w GeoNames. Najbliższy adres w OpenStreetMap. Sprawdźmy zatem, co do powiedzenia ma OpenStreetMap. Czy adresy będą się pokrywać z adresami Google. A ponownie połączymy się przy pomocy zwykłego GPRS-u. Trwa to odrobinkę dłużej niż w przypadku Wi-Fi, ale to jest oczywiście rzecz zrozumiała. Ale też już słyszymy, że mamy na stronie dwa łącze. No teraz niestety usłyszeliśmy coś takiego. Jeszcze raz. Usłyszeliśmy nazwę ulicy, notabene Józef Nikiel. Nawet nie wiedziałem, że tak miał na imię. Pan doktor Nikiel. Wcześniej słyszeliśmy, że do skrzyżowania z ulicy akurat Felińskiego z ulicą Nikla było ponad 100 metrów, a tutaj jako najbliższa ulica jest zlokalizowana właśnie ulica oddalona od mojej aktualnej pozycji o 100 metrów, także OpenStreetMap nie sprawdza się tak dobrze jak Google, aczkolwiek są miasta, na przykład takie jak Szczecin, gdzie naprawdę zaznaczone są w OpenStreetMap nawet alejki parkowe w największych parkach. Także wydaje mi się, że to wszystko zależy od lokalizacji, w jakiej mieszkamy, czy w jakiej aktualnie się znajdujemy. Tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę, oprócz nazwy ulicy jest podana nazwa osiedla, akurat mojego Miechowice, a zaraz potem nazwa nawet sąsiedniego miasta. Słyszymy Zabrze, Bytom, Poland. Ponieważ jesteśmy dokładnie na złączeniu dwóch miast, Zabrze, Bytomia w tym momencie, stąd taki, a nie inny komunikat. Tak więc OpenStreetMap w moim przypadku nie bardzo się sprawdza, przynajmniej na moim osiedlu. Zamykamy przeglądarkę. Z powrotem wracamy do programu Loadstone i ponownie otwieramy sobie. Ja otwieram te narzędzia w tym momencie skrótem, przytrzymując sobie akurat jedynkę, tak to u mnie działa, tak to sobie ustawiłem. Skrzyżowanie w GeoNames było, adres w OpenStreetMap był, najbliższy point of interest w CloudMate. Proszę bardzo, patrzymy. Wybierzemy sobie znowu GPRS. Dziwi mnie rzeczywiście z tym POI, ponieważ CloudMate korzysta z tych samych map. Właściwie źródłem map dla CloudMate jest OpenStreetMap. No ale zobaczmy, co nam pokaże. Jakieś POI, punkt, który nas interesuje, ponad 500 metrów od nas się znajduje. Ale nie pisze nawet, jaki to jest punkt.
No, reklama serwisu.

0: Myślę, że to jest problem właśnie z samym OpenStreetMap. Myślę, że w innych lokalizacjach, sami się możecie o tym łatwo przekonać, pokazuje, może nie to, że dokładnie, ale precyzyjniej, w sensie przynajmniej nazewnictwa. Akurat w miejscu, w którym aktualnie nagrywam dla Was podcast, jest bardzo małe pokrycie, aczkolwiek tak jak mówię, tutaj jeden z redaktorów, który też nagrywa audycję dla Was, miał okazję testować i używać OpenStreetMap w Szczecinie i wychwalał pod niebiosa mapy OpenStreetMap. Tak więc zachęcam do sprawdzenia, jak to działa. Co my tutaj mamy jeszcze? Wchodzimy w narzędzia online i idziemy, patrzymy dalej. To było najbliższe POI. Polska strona Lodestone. Tutaj oczywiście nie ma za bardzo co komentować, ale zademonstrować możemy zademonstrować, czemu nie. Połączymy się może z Wi-Fi, żeby było szybciej. Z moją Neostradą. Ponieważ strona chwilę się ładuje, ale gdybyśmy szukali jakichś informacji, newsów i tego typu rzeczy, możemy tego także dokonać z poziomu naszego telefonu komórkowego. Słyszymy 11 nagłówków, 30 łączy. Klawiszem 4 poruszamy się po nagłówkach. No witaj, witaj na polskich stronach Lodestone. Zasoby i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich zapraszam na polską stronę Lodestone. Możecie tam znaleźć dużo ciekawych informacji. A my teraz zaglądamy na kolejną pozycję. Może pójdziemy sobie w górę. Pobierz najnowszą wersję Lodestone. Przyznam się bez bicia, ten fragment tutaj akurat dodałem sam, ponieważ bardzo często piszą do mnie różne osoby z pytaniem, jak i skąd sobie pobrać najnowszą wersję Lodestone, czy już jest jakaś nowsza wersja Lodestone i tak dalej, i tak dalej. Teraz postanowiłem, że skoro robię audycję na temat narzędzi online, to też dorzucę bezpośredni link do pobrania najnowszej wersji programu Lodestone. Tutaj sobie możemy wejść. Oczywiście strona nam się wyświetli w języku angielskim, także nie będę teraz też demonstrował, jak pobierać najnowszą wersję, ale tylko pokażę Wam, że stronka się otwiera i możecie mi wierzyć lub nie, ale sprawdzałem i można bez problemu z poziomu telefonu pobrać sobie wersję najnowszą programu Lodestone. I zainstalować ją od razu automatycznie w naszym telefonie. Tak więc zachęcam do testów. Oczywiście najlepiej robić to, jeśli mamy połączenie bezprzewodowe gdzieś w naszym domu, mieszkaniu i tak dalej. Narzędzia online ponownie. Już nam niewiele tutaj zostało. Zostawiłem sobie teraz na koniec rzeczy dwie, czyli mobilny geocoder. Jest to ostatnia pozycja u mnie na liście, głównie dlatego, żebym szybko mógł się do niej dostać, dając raz strzałkę w górę po otwarciu narzędzi online. Więc mobilny geocoder, projekt Mikołaja, jednego z administratorów polskiej strony Lodestone. Myślę, że trzeba mu za niego gorąco podziękować, że możemy z niego korzystać. I pozycja druga na liście narzędzi online, szukaj adresów Google. One działają prawie identycznie, ale najlepiej będzie, jak oczywiście Wam to zademonstruję, bo są oczywiście między nimi istotne różnice. Ale generalnie chodzi o to samo, czyli pozyskujemy adres jakiegoś punktu, który nas interesuje i do którego chcemy nawigować. Bardzo przydatna i funkcjonalna rzecz. Otworzyła nam się strona internetowa. W tym momencie jest wybrana opcja poszukiwanie adresu w Google. I strzałeczką schodzimy sobie na pole edycyjne. Adres. Jest pole edycyjne, tylko jedno jest pole edycyjne na stronie. Otwieramy je klawiszem wyboru i wpisujemy adres. Ten adres nie możemy sobie wpisać tak, jakbyśmy chcieli, jakby nam do głowy przyszło, tylko musimy wpisać go według ściśle określonych zasad, ale które są oczywiście dość proste. Najpierw wpisujemy nazwę ulicy, czyli powiedzmy ja sobie wpiszę Parkowa. Parkowa, odstęp. Piszemy w tym momencie numer domu, numer posesji, która nas interesuje. Posesja akurat 1. Jakby ktoś był ciekaw, jest tam restauracja. I teraz bez żadnych tam przecinków i tak dalej, tylko po spacji wpisujemy nazwę miasta. Czyli wpisujemy teraz. Bytom. No i klawiszem wyboru zamykamy pole edycyjne. Strzałeczką w dół schodzimy na przycisk Go. Klawisz wyboru na przycisku Go. I słyszymy teraz, że na stronie mamy dwa łącze. I usłyszeliśmy, że mamy podany cały adres w takiej konfiguracji właśnie ulica, numer posesji, kod pocztowy, nazwa miasta i nazwa państwa. Jeszcze raz. Jeszcze kod oczywiście. I w tym momencie, gdybyśmy nacisnęli klawisz wyboru, mamy pobrany punkt Parkowa do naszej bazy w programie Lodestone. Tutaj ukrywamy klawiszem F2, to okienko, ten komunikat. Zamykamy przeglądarkę. I Lodestone informuje nas, że odebrano taki punkt. Czy chcemy go zapisać? Oczywiście, że chcemy. F1. No, nie czyta komunikatu, więc pomożemy mu to. Czy użyć jako punktu kontrolnego? Nie. I jeszcze jedno pytanie. Nie. Nie chcemy go ustawiać jako zablokowany. W tym momencie mógłbym przejść do trybu eksploracji i zaznaczyć sobie dany punkt Parkowa i mógłbym do niego od razu nawigować. Oczywiście nawet nie musiałbym go zaznaczać, bo jeśli zaznaczę go podczas zapisywania jako punkt kontrolny, bez problemu po prostu mógłbym do niego od razu zacząć nawigować. Jeszcze raz. Znajdziemy sobie może jakiś bardziej egzotyczny punkt. Jeszcze raz. Szukaj adresu w Google. Może poszukamy sobie adresu jakiegoś innego. Powiedzmy, że chcielibyśmy się wybrać z wizytą do naszego parlamentu. Wydaje mi się, że jest to ulica, jeśli dobrze pamiętam, wiejska. Wiejska, wydaje mi się, że numer 4. I oczywiście Warszawa. Okej. I go. I szukamy adresu. Otrzymujemy dwa łącza, czyli... Proszę bardzo. Podajemy sobie klawisz wyboru na tym linku. Plik został pobrany, więc naciskam klawisz F2, ukrywając komunikat. Zamykamy naszą przeglądarkę i zapisujemy w Lodestone ten punkt. Zapisać. Kolejne pytanie. Proszę bardzo, użyjmy sobie jako punktu kontrolnego po to, abyśmy mogli od razu jechać do Warszawy na wiejską. I teraz pyta, czy nam zablokować ten punkt. My go nie chcemy blokować, więc dajemy klawisz F2. No i powiedzmy, że włączamy sobie autouznamianie, żeby nas Lodestone od razu informował automatycznie, gdzie jest ta wiejska i czekamy, czy nas poinformuje, czy nie. Czy będzie trzeba się pokusić o to, aby samemu wiejską zaznaczyć? No tak, nie informuje, ponieważ promień...
1: Wiejska 4, o, jest. Plac Polak 256, 61 km na godzinę trzecią.
0: No, jak słyszymy, komunikat był dość spóźniony. Widocznie mam na tak duże interwały czasowe przestawione autouznamianie, ale jak widzimy, działa. Moglibyśmy w tym momencie po prostu podążać za głosem Lodestone'a, oczekując za każdym razem na komunikat, gdzie ta wiejska 4 się znajduje. Może nie będziemy już czekać na jakieś kolejne komunikaty. Ten interwał czasowy jest zbyt duży, więc wyłączamy sobie autouznamianie. I pokażę Wam, jak działa mobilny geocoder autorstwa Mikołaja. Wybieramy narzędzia online, strzałeczka w górę, mobilny geocoder. Wchodzimy sobie na stronę mobilnego geocodera. Wcześniej oczywiście wybieramy punkt dostępu. Ponownie skorzystamy sobie z sieci bezprzewodowej. I teraz Mikołaj zastosował nieco inną strategię. Mianowicie mamy osobne pola edycyjne na poszczególne rzeczy. Czyli idąc strzałką w dół, podaj adres. Ulica. Więc najpierw podajemy ulicę. No już nie mam za bardzo pomysłów na ulicę, no ale powiedzmy, że wpiszemy tą samą ulicę, co wcześniej wpisywaliśmy. Parkowa. Pola edycyjne, przypominam, otwieramy i zamykamy klawiszem wyboru. Numer domu to jest osobna pozycja. Wpisujemy 1. Miasto. Wpisujemy. No co to takie figle? Okej, okay, może być. I szukaj. Jesteśmy na przycisku szukaj, klawisz wyboru i szukamy. I słyszymy, mamy na stronie 3 łącza. Adres odnaleziony w Google Maps. Przede wszystkim strona jest po polsku, tak, dzięki Mikołajowi. Słyszymy, jak strona wyświetla się w Google. Teraz mamy podane na stronie współrzędne geograficzne dziesiętne, czyli takie, jakie wprowadzamy, gdybyśmy chcieli wprowadzić w cudzysłowie z palca do Lodestone. Proszę bardzo, możemy je sobie tutaj szczytać, idąc strzałką w dół.
1: Szerokość 53490268.
0: Możemy sobie to szczytać, spisać, zapamiętać i potem wklepać samo, że tak powiem, własną tam łapnię do telefonu. Druga, współrzędna długość. Ale możemy także, tutaj słyszymy nazwa pliku, pobrać sobie plik z tym odnalezionym punktem. geocoder.txt. I plik generuj. Jest przycisk generuj, naciskamy ten przycisk. W tym momencie otwiera się okno pobierania. Otwórz, daj nam lub kopiuj. Ja wybieram kopiuj. Wybieramy sobie miejsce takie, gdzie będzie nam najwygodniej go później importować do programu Lodestone. Ja powiedzmy, że wybiorę sobie tutaj, bo tutaj mam zainstalowany Lodestone. Lodestone i powiedzmy folder import-export. Proszę bardzo. I kopiujemy. Teraz się mnie program zapytał, czy zastąpić. Ponieważ ja już wcześniej pobierałem program geocoder, to teraz już tam był zapisany plik geocoder.txt. Pyta się mnie, czy zastąpić. Okej, zastąp go. I program został zastąpiony, więc spokojnie możemy zamknąć kreator zapisywania. I w tym momencie zamyka nam się cała przeglądarka. Jesteśmy w programie Loadstone. Teraz jeśli chcielibyśmy wczytać sobie do naszej bazy ten punkt, wybieramy sobie z menu baza danych, rozwijamy pod menu i wybieramy pozycję importuj bazę danych. Teraz w katalogu domyślnie zawsze pierwszym katalogiem jest właśnie import-export, do którego wrzuciłem plik geocoder. Mamy tutaj plik geocoder.txt, ja go sobie importuję. No i potwierdzamy tą operację klawiszem F1. I w tym momencie mam już dwa punkty parkowe. Spróbujemy sobie w ogóle spojrzeć, czy nam wyszuka. W trybie eksploracji C gwiazdka, wpisujemy PA parkowa i szukanie. Nawet nie wiem, czy tak było zapisywane. Jak było zapisane. Okej. Program został, plik, punkt został zapisany, wczytany i bez problemu możemy punkt odnaleźć i nawigować do niego. Dlaczego takie skomplikowane rzeczy Wam pokazuję? Mogłoby się wydawać, że geocoder jest o wiele bardziej skomplikowany, ten pomysł Mikołaja, niż wcześniejsza wersja, gdzie korzystamy tylko wpisując bardzo prosto ulica, numer domu, miasto i później tylko klikając w odnośnik i wszystko nam się pięknie zapisuje, nigdzie nie trzeba chodzić, szukać po katalogach i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest piękne i rzeczywiście tak to wygląda i tak to działa, ale niestety nie zawsze serwisy, które są tutaj importowane do programu Loadstone, działają. Czasami możemy natknąć się na taką sytuację, że program powie nam serwer zablokowany albo brak dostępu do serwera. Tego typu komunikaty zgłaszają się w momencie, gdy zbyt wielu użytkowników korzysta z programu Loadstone. A pamiętajmy, że jednak programu Loadstone używają ludzie niewidome osoby na całym świecie. Tak więc jeśli mielibyśmy znaleźć się w sytuacji takiej, że jest nam potrzebny jakiś adres i nie możemy się po prostu dobić w cudzysłowie do samego Google, korzystając właśnie z tej drugiej opcji, czyli znajdź adres w Google, to wtedy korzystamy sobie właśnie z geocodera projektu Mikołaja. Poza tym, co jeszcze zauważyłem, czasami, gdy importujemy dany punkt klasycznie, czyli tak, jakbyśmy go pobrali właśnie od mobilnego geocodera Mikołaja, jest, że tak powiem, pewniejszy. Gdy korzystamy z geocodera tego tradycyjnego, punkty nie zawsze się zapisują. Nie wiem, od czego to jest zależne. Po prostu czasami zdarza się tak, że ściągam jakiś punkt, do którego chcę nawigować. Jeśli nie zaznaczę go jako klawisz, jako punkt kontrolny, to tego punktu nie ma. Nie potrafię go odnaleźć. To znaczy, on tam jest fizycznie. Ja wyświetlam go w trybie eksploracji, on tam się znajduje. Ale w momencie, gdy chcę go wyszukać poprzez komendę znajdź punkt, nie jestem w stanie tego wykonać. Jeszcze jedna rzecz, jaką chciałem Wam pokazać w geocoderze Mikołaja. W momencie, jak wpiszemy sobie tam jakiś tamten punkt, możemy... No, szybciutko jeszcze raz będzie...
1: Numer domu. Wybierz okno tekst, kropka. Jeden. Wybierz miasto, tekst. Wybierz okno tekst. A, B, Y, T, E, E, O, N.
0: Okej. Okay. No. Jeśli mamy więcej punktów, albo mamy już właśnie punkt geocoder.txt i chcielibyśmy zapisać nowy punkt, który wyszukaliśmy u Mikołaja, to możemy oczywiście to dokonać, nie tylko wklepując go z palucha, że tak się brzydko wyrażę, ale możemy także tutaj edytować nazwę pliku. Czyli jeśli mamy geocoder TXT, ja tu sobie daję klawisz wyboru i powiedzmy, przechodzimy sobie i na końcu możemy sobie dać powiedzmy cyfrę 2. Albo jeśli nie chcemy, żeby nam się punkty myliły, chcemy później komuś wysłać taki punkt albo coś, możemy sobie po prostu wpisać Parkowa TXT i w tym momencie, jeśli dam generuj plik, to ten plik będzie miał nazwę po prostu Parkowa. Parkowa, proszę bardzo. Dobrze, my nie będziemy już zapisywać, więc zamkniemy. Usuń, proszę bardzo. Tak, usuń Parkowa. I wychodzimy z naszej przeglądarki. Wydaje mi się, że ta krótka prezentacja pozwoliła Wam się przekonać w jakimś stopniu, o ile wzrósł sam potencjał programu Lodestone. Wielokrotnie Lodestone porównywany był do programu Wayfinder Access czy samego nawigatora i wytykano mu wtedy brak nawigowania pod konkretny adres czy też możliwości sprawdzenia dokładnej lokalizacji użytkownika, w jakim miejscu się aktualnie znajduje. Obecnie jest to możliwe, jak sami mogliście się przekonać, nie nastręcza żadnych problemów. Jedynym minusem nowej funkcjonalności jest konieczność łączenia się z internetem, co niestety generuje jakieś tam dodatkowe koszta. Oczywiście na przykład w Wayfinder Access było dokładnie tak samo, ale mało kto chciał o tym pamiętać. Naturalnie, jeśli posiadamy telefon z łączem Wi-Fi, a w domu mamy jakiś router bezprzewodowy, możemy zawczasu przygotować sobie interesujące nas lokalizacje, tak jak ja to robiłem podczas dzisiejszej audycji i później swobodnie do nich nawigować, po prostu wyszukując je w trybie eksploracji. Na zakończenie jeszcze raz podaję adres do pobrania skryptu, czyli pliku konfiguracyjnego. Oczywiście taki plik każdy z Was może sobie przygotować sam, pododawać do niego jakieś nowe adresy. Jedyne, o czym należy pamiętać, to to, że plik musi być w kodowaniu UTF-8. Inaczej po prostu Wam się nie zainstaluje w programie. Tak więc każdy, tak jak mówię, można sobie plik edytować, dodawać, wycinać, tylko pamiętajmy UTF-8, takie musi być kodowanie. Więc jeszcze raz adresik do mojego pliku www.piotr-witek.neostrada.pl/online-toolsdat. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania dotyczące tej lub innych moich audycji, zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub poprzez stronę www.tyflopodcast.net. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Supernowa i skróty klawiszowe. Przed mikrofonem Jan Żutkiewicz. Teraz przedstawię skróty klawiszowe do programu. Oczywiście nie będę się wysilał, dlatego że Agata zrobi to lepiej. Po prostu po wybraniu takiego polecenia, które to się nazywa uczenie klawiatury, ono oczywiście inaczej się zgłosi, będziemy naciskać skróty klawiszowe i będziecie słyszeli, co Agata opowiada od razu, mówiąc z przyciskami. Ile razy usłyszycie klawisz Dolphin, oznaczać będzie to, że jest wciśnięty na komputerze stacjonarnym caps lock. No i teraz, aby to zademonstrować, przejdźmy sobie na pulpit, żeby tutaj nie uszkodzić sobie nagrywania.
4: Pulpit okno. Zaznaczone puter, zaznaczone 248. Użyj klawiszy strzałek, aby prze...
3: I zaczynamy zabawę. Uruchamiam polecenie, żeby się zapoznać ze skrótami klawiszowymi, iżby Agatka ładnie nam to poopowiadała.
4: Tryb opisu klawiszy.
3: Nazywa się to dokładnie tryb opisu klawiszy. No i zaczynamy najpierw od klawisza Dolphin i z klawiatury alfanumerycznej od 1 do 9.
4: Włącza lista, klawisz Dolphin 1. Nagłówki lista, klawisz Dolphin 2. Ramki lista, klawisz Dolphin 3. Zasobnik systemowy lista, klawisz Dolphin 4. Tabele lista, klawisz Dolphin 5. Kontrolki lista, klawisz Dolphin 6. Komentarze lista, klawisz Dolphin 7. Błędy lista, klawisz Dolphin 8.
3: Ósemki...
4: 9.
3: Nie ma już, jak widać.
4: 0.
3: Nie ma.
4: Minus. Przełączaj schemat oznajmiania akcja, klawisz Dolphin równa się.
3: I to jest tyle, jeżeli chodzi o użycie klawisza Dolphin i klawiatury alfanumerycznej. Teraz to samo zrobimy z klawiszem Ctrl. Też po klawiaturze na razie alfanumerycznej. Zaczynamy od przycisku, gdzie jest znak równości i będziemy szli do brzegu.
4: Zwiększ głośność mowa. Lewy Ctrl równa się. Zmniejsz głośność mowa. Lewy Ctrl minus. Włącz, wyłącz mowę mowa. Lewy Ctrl 0.
3: To jest właśnie ciekawa rzecz, gdzie w innych screenerach mi tego brakuje, że można mieć uruchomiony program, nie potrzeba go wyłączać, nie potrzeba nic przestawiać, tylko jednym skrótem klawiszowym nacisnąwszy wyłączam syntezę mowy, mogę robić coś tam, nagrywać na przykład, czy coś. Syntezator mowy nie odzywa się.
4: Przełącz tryb wierszy kolumn mowa, lewy Ctrl 9.
3: Czyli tutaj przełączamy między kolumnami a wierszami. Przydatne wtedy, kiedy pracujemy na przykład w Total Commanderze, żeby nie czytał nam całego okna w wierszu, tylko traktował oba okna, gdzie mamy dwa napędy na przykład uaktywnione w okienkach, czytał nam tylko kolumnę z jednego okienka.
4: Przełącz tryb wierszy kolumn mowa, lewy Ctrl 9. Przełącznik skróty klawiszowe tak, nie akcja, lewy Ctrl 8.
3: Czyli tu możemy wyłączyć na stałe skróty klawiszowe, jeżeli by to było nam potrzebne, bo na przykład skróty klawiszowe programu Supernova lub Hala kolidują ze skrótami klawiszowymi aplikacji.
4: Przepuść jeden gorący klawisz z aplikacji akcja, lewy Ctrl 7. Przełącz system eliminujący jąkanie akcja, lewy Ctrl 6.
3: Przydatne wtedy, kiedy się używa Agaty. Potrafi się ciąć, no i wtedy uruchomione to, na przykład przy wskaźniku postępu powoduje to, że ona nie weble tam byle czego, tylko mówi pełnymi słowami, jeżeli już mówić musi. Nie ma po prostu efektu takiego stękania.
4: Znaczniki monitorowania mowa. Lewy Ctrl 5. Przełącz automatyczny WF nawigacja. Lewy Ctrl 4.
3: Pod trójką nic nie będzie.
4: Lewy Ctrl 3. Przełącz automatyczne przewijanie nawigacja. Lewy Ctrl 2.
3: I pod jedynką też nic nie ma.
4: Lewy Ctrl 1.
3: Teraz dołożymy do tego klawisz Shift jeszcze i będzie Ctrl Shift.
4: Zwiększ szybkość mowa. Lewy Ctrl lewy Shift równa się. Zmniejsz szybkość mowa. Lewy Ctrl lewy Shift minus. Włącz wyłącz Braille. Lewy Ctrl lewy Shift 0. Przełącz tryb odwzorowania logiczny Braille. Lewy Ctrl lewy Shift 9. Przełącz Braille literacki Braille. Lewy Ctrl lewy Shift 8. Przełącz opis znaku Braille. Lewy Ctrl lewy Shift 7. Przełącz atrybuty Braille. Lewy Ctrl lewy Shift 6.
3: Tutaj nic nie będzie teraz.
4: Lewy Ctrl lewy Shift 5.
3: Jeżeli tak jest, coś słyszymy, to nie ma żadnego skrótu pod piątką.
4: Lewy Ctrl lewy Shift 4.
3: Pod czwórką też nic nie miało być.
4: Lewy Ctrl lewy Shift 3.
3: Pod trójką nie ma.
4: Włącz wyłącz zahaczenia Braille. Lewy Ctrl lewy Shift 2.
3: I pod jedynką.
4: Włącz wyłącz monitorowanie Braille. Lewy Ctrl lewy Shift 1.
3: I to jest tyle, jeżeli chodzi o klawiaturę alfanumeryczną, czyli o numerki nad literami. Teraz z klawiszem Dolphin mamy jeszcze kolejne skróty. I tak, na nawiasach kwadratowych.
4: Przejdź do następnego akapitu mówiące klawisze. Klawisz Dolphin prawy nawias. Przejdź do poprzedniego akapitu mówiące klawisze. Klawisz Dolphin lewy nawias.
3: Teraz zejdźmy w dół.
4: Kapitaliki włącz wyłącz mowa. Klawisz Dolphin cudzysłów. Cykliczne echo znaku mowa. Klawisz Dolphin znak średnika. Przejdź do następnego zdania mówiące klawisze. Klawisz Dolphin kropka. Przejdź do poprzedniego zdania mówiące klawisze. Klawisz Dolphin przecinek. Klawisz Dolphin K. Klawisz Dolphin L. P, H, One and Device status 31, a dostosuj aplikację. Klawisz Dolphin S.
3: I to jest tyle, jeżeli chodzi o klawisze dostępne tutaj. Na razie na pulpicie. Teraz przejdźmy do klawiatury numerycznej. Najpierw naciskamy same przyciski numeryczne bez dociskania czegokolwiek.
4: Wybierz wirtualny fokus akcja, numeryczne minus. Tryb czytania dokumentu akcja, numeryczne plus. Gdzie jestem? Mówiące klawisze, numeryczne 7. Powróć do fokusa systemowego akcja, klawiatura gwiazdka. Wybierz pole wirtualnego fokusa akcja, numeryczny sla SH. Opisz położenie fokusa wiele mówiące klawisze, numeryczne 8. Okno wiele mówiące klawisze, numeryczne 9. Znak wiele mówiące klawisze, numeryczne 4. Słowo wiele mówiące klawisze, numeryczne 5. Linia wiele mówiące klawisze, numeryczne 6. Zaznaczenie wiele mówiące klawisze, numeryczne Enter. Status wiele mówiące klawisze, numeryczne 2. Zaznaczenie wiele mówiące klawisze, numeryczne 1. Nagłówki wiele mówiące klawisze, numeryczne 3. Fokus wiele mówiące klawisze, numeryczne 0. Kontrolka wiele mówiące klawisze, klawiatura przecinek.
3: I to jeżeli chodzi o pojedyncze przyciski, tyle.
4: Słowo wiele mówiące klawisze, numeryczne 5.
3: Teraz zrobimy to samo z klawiszem Dolphin.
4: Minus.
3: Nic nie ma.
4: Gwiazdka. Slash. Etykietka w lewo mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 7. Etykietka powyżej mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 8. Powtórz ostatnie mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 9. Zdanie mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 4. Akapit mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 5. Kolumna tabeli mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 6. Wiersz tabeli do komórki mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 1. Wiersz tabeli od komórki mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 2. Kolumna tabeli do komórki mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 3. Wiersz tabeli mówiące klawisze, klawisz Dolphin numeryczne 0. Kolumna tabeli od komórki mówiące klawisze, klawisz Dolphin klawiatura przecinek.
3: I teraz spróbujemy to zrobić jeszcze z klawiszem Ctrl. Najpierw prawy. To już zacznie się w tej chwili zabawa z powiększeniami. I z prawym kontrolem.
4: Zmniejsz powiększenie w osi 10 powiększenie. Prawy Ctrl numerczyny sla SH. Zmniejsz powiększenie w osi Y powiększenie. Prawy Ctrl klawiatura gwiazdka. Prawy Ctrl numeryczne minus. Prawy Ctrl numeryczne plus. Przesuń do lewego górnego rogu ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 7. Przesuń do góry ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 8. Przesuń do górnego prawego rogu ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 9. Przesuń do lewej krawędzi ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 4. Przesuń na środek ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 5. Przesuń do prawej krawędzi ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 6. Przesuń do dolnego lewego rogu ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 1. Przesuń do dołu ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 2. Przesuń do dolnego prawego rogu ekranu powiększanie. Prawy Ctrl numeryczne 3. Fokus wiele mówiące klawisze. Numeryczne 0. Przywróć pozycję powiększania. Prawy Ctrl klawiatura przecinek.
3: Tyle jest z prawym kontrolem. Teraz przechodzimy na lewy kontrol.
4: Zmniejsz powiększenie powiększania. Lewy Ctrl numeryczne minus. Zwiększ powiększenie powiększania. Lewy Ctrl numeryczne plus. Przełącz powiększanie powiększania. Lewy Ctrl numeryczny Enter. Zwiększ powiększenie w osi Y powiększania. Lewy Ctrl klawiatura gwiazdka. Przełącz rodzaj podstawowego okna powiększenia powiększania. Lewy Ctrl numeryczne 7. Edytuj obszar podstawowy powiększania. Lewy Ctrl numeryczne 4. Przełącz rozmieszczenie powiększania. Lewy Ctrl numeryczne 1. Przełącz zmieniacz kolorów powiększania. Lewy Ctrl numeryczne 0. Zwiększ powiększenie w osi 10 powiększania. Lewy Ctrl numeryczny sla SH. Przełącz wygładzanie obrazu powiększania. Lewy Ctrl numeryczne 8. Utwórz zahaczony obszar powiększania. Lewy Ctrl numeryczne 5. Przeglądaj liniowo całe okno i przejdź do fokusa akcja. Lewy Ctrl numeryczne 2. Przeglądaj liniowo całe okno akcja. Lewy kontrol numeryczny 9. Modyfikuj zahaczone obszary powiększania. Lewy kontrol numeryczny 6. Przełącz zahaczone obszary powiększania. Lewy kontrol numeryczny 3. Przeglądaj liniowo obszar dokumentu akcja. Lewy kontrol klawiatura num. Przecinek.
3: I teraz dołożymy jeszcze do tego klawisz Shift.
4: Ogranicz wirtualny fokus zaznaczonego akcja. Lewy kontrol lewy shift numeryczny minus. Battery status 7 dostosuj ogólne. Lewy kontrol lewy shift numeryczny plus. Lewy kontrol lewy shift klawiatura num. Gwiazdka. Stack time and date 8 dostosuj ogólne. Lewy kontrol lewy shift numeryczny sla SH. Lewy kontrol lewy shift numeryczny 7. Lewy kontrol lewy shift numeryczny 8. Lewy kontrol lewy shift numeryczny 9. Lewy kontrol lewy shift numeryczny 4. Lewy kontrol lewy shift numeryczny 5.
3: Czyli dalej już nie będę was kartował, dlatego że po prostu więcej skrótów klawiszowych już tutaj nie znajdziemy. Teraz, żeby wyjść z tego, co wszedłem, gdzie bezkarnie można naciskać przyciski na klawiaturze, naciskam klawisz Dolphin i klawisz Slash.
4: Wyjdź z trybu opisu klawisze.
3: Po to zrobiłem, żeby teraz wejść na przeglądarkę internetową i zademonstrować, jakie tam mogą być używane skróty klawiszowe.
2: Tyflo Podcast.
3: Uruchamiam Windows przeglądarkę.
4: Internet Explorer. Wstecz. Niedostępny przycisk. Dalej. Niedostępny przycisk. Niedawno używane strony. Niedostępny przycisk. Przycisk. Pasek narzędzi. Ulubione obiektów w webslice. Sugerowane logowanie. To ja łączę.
3: Jak słyszycie, jestem na przeglądarce. Uruchamiam ponownie.
4: Tryb opisu klawisze.
3: I zaczynamy od litery Q.
4: Klawisz Dolphin Q.
3: Nie ma nic.
4: Klawisz Dolphin. Klawisz Dolphin. Klawisz Dolphine. P, H, One and Device status 31, a dostosuj aplikację. Klawisz Dolphin S, klawisz Dolphin D. Klawisz Dolphine. Klawisz Dolphin X.
3: No, nie chcę coś zadziałać. A teraz pojedynczo, tylko teraz same literki.
4: Rolka myszy w górę na V, F, nawigacja.
3: Same literki, czyli z klawiszem Dolphin tutaj, jak widać, nic nie działa poza klawiaturą numeryczną nad literami.
4: Podwójny lewy klik na W, F, nawigacja, Q. Podwójny prawy klik na W, F, nawigacja, E. Prawy klik na W, F i wejście w tryb wprowadzania nawigacja, D. Środkowy klik na W, F, nawigacja, S. Lewy klik na W, F i wejście w tryb wprowadzania nawigacja, A. Rolka myszy w dół na W, F, nawigacja, X. Duże, 100.
3: I to jest tyle.
4: Opisz położenie fokusa wiele mówiące klawisze. Numeryczne 8.
3: Teraz możemy z tego wyjść. Naciskam klawisz Dolphin i
4: Slash. Wyjdź z trybu opisu klawisze.
3: I teraz co wprowadzono nowego, czego nie było w wersji 9 i starszych, gdzie można po stronie internetowej przemieszczać się podobnie jak w DOSie. Bazując też na tych właśnie przyciskach, które mają odwzorowywać myszkę.
4: To ja.
3: Jestem teraz, przesunąłem się na sam początek. Jeżeli są tutaj nagłówki...
4: Plus summary masz czas zacząć. Nie znaleziono.
3: Czyli więcej nagłówków nie ma.
4: Zobacz.
3: Teraz literą N do następnych przechodzę.
4: 27 listopada 2009. Nie znaleziono pusta linia. Nie znaleziono. Nie znaleziono. To ja sieć dobrych połączeń. 55 min. Pusta linia. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Nie znaleziono.
3: Nie znaleziono. Po prostu strona jest nieciekawie skonstruowana, jeżeli chodzi o stronę mojego operatora sieciowego, dlatego że nie za bardzo można tutaj się przemieszczać. Ale żeby zademonstrować, jak można spacerować, to wejdźmy sobie na stronę Tyflo Podcastu. W tym celu naciskam sobie.
4: Fokus systemowy, otwieranie okno. Wpisz adres internetowy dokumentu. A pro w t y e 5 o p o 5 100 a s t tyflopod n e t automatyczny tyflopodcast Windows Internet Explorer okno. Pobieranie.
3: No i spróbujmy teraz nacisnąć sobie.
4: Strona główna, łącze.
3: Literę H.
4: Witamy w tyflopodcast.net. Najnowsze podcasty. Kursory programuje WS. Przenośny niezbędnik niewidomego. Najważniejsze skróty klawiszowe programuje mikrofony. Dolfiguide część druga.
3: Czyli jak widać, po nagłówkach można spacerować.
4: Dolfiguide część druga, łączę. Skomentuj pierwsze. Łączę. Pobierz plik z audycją, łączę.
3: Czyli literą L spaceruje sobie po...
4: Menedżer konfiguracji programuje WS, łączę.
3: Po łączach.
4: Pusta linia. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Tyflo podcast. Dolfingu idę część pierwsza. Skomentuj pierwsze. Łączę. Pobierz plik z audycją. Łączę. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Pusta linia. Nagłówek 4. Czym jest Tyflo podcast? Nie znaleziono. Normal. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Aptle a niewidomi łączę. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Dźwięk łączę. Początek linii 500. Internet łączę. JWS łączę. Komputerowe podstaw. Linux łączę. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Nie znaleziono.
3: Jak zauważyliście, naciskając przyciski W, E, po prostu uaktywniłem przycisk myszy i otworzył mi się link. W związku z powyższym wniosek prosty. Literą H możemy przemieszczać się po nagłówkach. Literą E, jeżeli naciśniemy, przesuniemy się do pierwszego pola, gdzie zostanie przywołany kursor systemowy i będziemy mogli edytować tam, gdzie takowe pole się znajduje. W związku z powyższym widać, że mamy dostępne przyciski myszy. I ostatnia rzecz, którą trzeba byłoby pokazać, to jest przywołanie kursora myszy, który nie jest z natury przywiązany przecież do tego, czym się przemieszczamy po stronie internetowej, a do tego służy nam prawy kontrol i klawisz delete. Jeżeli to razem nacisnę,
4: SCP.
3: Muszę tu się ustawić
4: N,
3: na jakimś...
4: NVDA, łączę.
3: Oczywiście tego komunikatu już nie usłyszeliśmy. To przywołałem sobie kursor myszy do miejsca, gdzie stoję w tej chwili tym kursorem wirtualnym, czyli automatyczny wirtualny fokus. I wtedy, jeżeli kliknę, to jest tak, jakbym potraktował to myszką. Przydatne wtedy, kiedy mam kliknąć nie w link, tylko w jakąś graficzkę, która jest do tego, żeby uaktywnić jakieś polecenie na przeglądarce internetowej. I to na dobrą sprawę jest tyle, dlatego że jeżeli uruchomiłbym teraz jakiś edytor tekstu pakietu Office lub Excela, no to skróty klawiszowe będą wyglądały identycznie. Jak słyszeliście, na klawiaturze numerycznej mamy tabelę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będziemy mogli sobie używać, bazując na klawiszach numerycznych. Jeżeli użyjemy lewego kontrol, no to będziemy mieli też z powiększaniami zabawę. Ustawiamy sobie to, co potrzebujemy i możemy działać.
4: Fokus systemowy pulpit.
3: Wyszliśmy teraz na pulpit i reasumując, program zmienił się na korzyść, dlatego że w starszej wersji supernowej, takiej, którą ja jeszcze używałem dosyć dawno, 6.52, do tego, żeby się przemieszczać po stronie, a jeszcze po tabelkach, trzeba było używać trzech klawiszy naraz, na przykład. Po nagłówkach trzeba było używać dwóch klawiszy. Teraz można to robić za pomocą jednego klawisza. Wersja 11 Hala i Supernowej będzie jeszcze bardziej poprawiona. Bardziej zbliża się to wszystko w tym kierunku, jak jest to w JOSie, gdzie jest bardzo wygodna nawigacja po stronach internetowych i po dokumentach tekstowych w czasie edytowania w pakiecie Office i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też firma Dolphin zbierała informacje na temat tego, co klienci oczekują. Po to też jest ta pozycja w tym menu, które było prezentowane w pliku pomocy, opinie klientów, żeby można było wysyłać swoje uwagi i na tej podstawie dokonują się zmiany. I to by było na dobrą sprawę tyle, jeśli chodzi o oprogramowanie Supernowa. I już na zakończenie dwa skróty klawiszowe, które pozwalają na zmianę syntezy mowy, włączanie etykietowania grafiki oraz zmianę języka. Do tego celu służą nam nawiasy kwadratowe z kontrolem Z kontrolem lewy nawias kwadratowy zmienia syntezator mowy z dostępnych SAPI 4, SAPI 5, Orfeusz. Kropka, język w górę, przecinek, język w dół. Prawy nawias kwadratowy z kontrolem powoduje nam uruchomienie automatycznego etykietowania grafiki. I to jest na dobrą sprawę wszystko. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Resztę znajdziecie Państwo w dokumentacji, która jest obszerna. Naprawdę obszerna. Wszystko można tam znaleźć, porozpisywane w tabelkach. Kto jest cierpliwy, zajrzy do dokumentacji lub też po włożeniu płyty, a wcześniej zainstaluje sobie odtwarzacz Daisy, wówczas będzie mógł sobie korzystać z dokumentu, który spokojnie sobie odsłucha, przesuwając się strzałką po odpowiednich paragrafach. To, co go zainteresuje, wszystko mu ładnie Agatka odczyta. Dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Paweł Pluszczyk, dzień dobry. Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Temat udźwiękowionych bankomatów dość często przewija się na listach dyskusyjnych, w trakcie dyskusji osób niewidomych pomiędzy sobą. Na antenie Tyflo Radia swego czasu było nawet kilka audycji odnośnie banków. Natomiast wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że nagrać podcast prezentujący udźwiękowiony bankomat jest troszeczkę trudno, no ze względów dość oczywistych. Bankomaty są w miejscach dosyć ruchliwych. W ciągu dnia, nawet wczesnym rankiem czy późnym wieczorem, sporo osób z takich bankomatów korzysta, więc siłą rzeczy troszkę jest to utrudnione. Tak się jakoś złożyło, że wracając z jednego z ostatnich wyjazdów, docierałem do domu bardzo późno, w związku z czym była szansa, aby coś nagrać. W tym miejscu muszę przeprosić za bardzo kiepską jakość tego nagrania. Wynika to raz z uwagi na to, że sama jakość audio w bankomacie jest po prostu kiepska. No i również to, że nie dysponuję jakimś profesjonalnym sprzętem, mimo tego, iż nagranie było dokonywane poprzez wejście liniowe, no to siłą rzeczy jakość jest kiepska. Wszelkie jakieś moje działania na klawiaturze bankomatu są wyraźnie słyszalne, ale o tym będziecie się mogli Państwo przekonać niebawem. Udźwiękowiony bankomatem, który obrałem sobie za cel, był bankomat PKO BP, PKO Banku Polskiego. Powiem szczerze, że ekspertem od bankomatów nie jestem. Tematu udźwiękowionych bankomatów też aż tak bardzo nie śledzę. Interesuję się tym z punktu widzenia technicznego, natomiast ponieważ tak się składa, że na ogół mam obok siebie osobę widzącą, więc siłą rzeczy, jaki jest to bankomat, w sensie jakiego banku, mnie to nie interesuje, jak również jaka jest konfiguracja klawiszowa, że tak to nazwę, czy też po prostu jakie są ograniczenia bądź udogodnienia, no na to nie zwracam uwagi. Natomiast siłą rzeczy zwróciłem uwagę na pewien trend, który niestety postępuje na razie może dosyć powoli, ale jednak zauważalnie, a mianowicie chodzi o instalowanie bankomatów z ekranami dotykowymi. Na przykład w centrach handlowych czy w innych miejscach, gdzie jest duża zbiorowość ludzi, to znaczy mam na myśli właśnie jakieś galerie i tego typu miejsca. Jest to zauważalne, jak już powiedziałem przed chwileczką, może nie jeszcze w jakimś bardzo dużym stopniu, no niemniej jednak wcale nie tak trudno taki bankomat, mówiąc kolokwialnie, spotkać. Bankomatów udźwiękowionych jest w Polsce całkiem sporo. Mamy bankomaty PKO BP, mamy bankomaty Millennium Banku, mamy bankomaty BZWBK. Pewnie coś tam jeszcze, o czym zapomniałem. Natomiast przyznam szczerze, że no nie skupiałem się na tym śledzeniu, aby tutaj pokazać Państwu, powiedzieć Państwu, jakie to są dokładnie bankomaty, no bo na dobrą sprawę każdy, kto w swojej okolicy jakiś bankomat ma, no to posiłkując się internetem, będzie w stanie jakoś tam sprawdzić, czy ten bankomat jest udźwiękowiony. No oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest po prostu się przekonać, czy jest gniazdo słuchawkowe i co się dzieje po włożeniu wtyczki do tegoż gniazda. Tutaj jednak zalecam wstrzemięźliwość w optymizmie, dlatego że ja spotkałem już 2 lub 3 bankomaty ING Banku Śląskiego, które były wyposażone w gniazdo słuchawkowe, natomiast po włożeniu słuchawek do tego gniazda było tylko słychać szum, tak jakby gotowość bankomatu do pracy, no i nic się dalej nie działo. Nic mi też nie wiadomo, aby wymieniony bank podjął jakieś starania mające na celu udźwiękowienie ich bankomatów, być może nie było jakiegoś wyraźnego sygnału ze strony środowiska, czy też ktoś, kto się tym zajmuje, jakoś się do sprawy nie to, że nie przyłożył, ale akurat pod tym kątem się nią nie zajmował. Jak wygląda bankomat? Mniej więcej każdy wie. Klawiatura na ogół w pozycji poziomej, o ile mogę tak się wyrazić, to znaczy na płasko, tak jak mamy na przykład klawiaturę komputerową na biurku, czy coś podobnego. Monitor, po obu stronach tego monitora jakieś tam przyciski. Na ogół po prawej stronie, w zasadzie chyba po lewej nie widziałem nigdy, no ale powiedzmy, że na ogół po prawej stronie miejsce do włożenia karty, miejsce do odebrania potwierdzenia i w różnych miejscach, mniej lub bardziej przypadkowych, czy też raczej zaskakujących, o czym za chwilę, miejsce do wybierania banknotów. W bankomacie PKO BP, który ja widziałem, powiedziałbym, że jest to bankomat średnio nowy. Spotkałem już w trakcie swoich kontaktów z tymi urządzeniami bankomaty starsze, spotkałem nowsze, więc dlatego powiedziałem sobie tak na potrzeby naszego podcastu, że jest to bankomat średnio nowy. Elementy takie jak miejsce, z którego wybieramy pieniążki, miejsce, gdzie należy włożyć kartę, miejsce, z którego odbieramy potwierdzenie, elementy te są opisane Braillem. Natomiast gniazdo słuchawek oraz przycisk służący regulacji głośności, no niestety nie, no niemniej jednak tutaj stosunkowo łatwo się zorientować. Troszkę taki bankomat trzeba sobie pomacać, słowo, którego bardzo nie lubię, ale pasuje po prostu, pooglądać. A dlatego zalecam wybranie się z osobą widzącą w jakimś takim spokojnym dniu, czy też o takiej porze dnia, gdzie mamy chociaż jakąś taką przybliżoną pewność, że te 2-3 minutki będziemy mieli, żeby sobie ten bankomat dobrze obejrzeć. Ja podcast nagrywałem o godzinie 3 nad ranem, więc czasu miałem dużo, co nie zmienia faktu, że jakieś tam przygody mnie spotkały, czy też raczej sytuacje takie troszeczkę stresujące, o których za chwileczkę. Gniazdo słuchawkowe oraz przycisk regulacji głośności znajduje się pod ekranem po prawej stronie. Łatwo jest to znaleźć, jeśli wiemy, gdzie szukać mniej więcej. I tutaj nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Będzie to słychać w podcaście, tak mi się przynajmniej wydaje, jak bawię się regulacją głośności. Regulacja głośności to jest pojedynczy przycisk i tą regulację mamy zapętloną. Są bodajże 3 poziomy, czyli powiedzmy sobie jakby niski, średni i wysoki, natomiast na każdym z tych poziomów ta głośność jest bardzo dobra. Niestety przy tym poziomie średnim i wysokim jest takie przesterowanie, przemodulowanie, to słychać bardzo wyraźnie bez względu na to, jak dobrej jakości ma się słuchawki. Oczywiście ten dźwięk jest zniekształcony, niemniej jednak komuś, kto nie ma jakichś tam poważniejszych kłopotów ze słuchem, bez problemu dla każdego jest to zrozumiałe, więc nie jest to jakiś tam szczególny problem, a być może w jakimś gwarze miejskim, czy gdy na przykład obok odbywa się jakaś tam impreza, no to trochę to pomoże, chociaż tutaj mam pewne wątpliwości. Ponieważ nagrałem najpierw moje poczynania z bankomatem, instrukcję, wypłatę gotówki i inne kwestie, dlatego też materiał musi być po prostu sklejany z różnych części. Z tego też względu po tym przy długim wstępie pojawi się komunikat, który słyszymy po podłączeniu słuchawek. Całego go sobie posłuchamy. Jest on dosyć długi, a ewentualnie później w trakcie, czy też raczej po tych komunikatach będą się pojawiały moje uwagi i komentarze. Zacznę od tego, że bankomat PKO BP ma bardzo poważną wadę, moim zdaniem, a mianowicie brak regulacji prędkości. Z tego, co sobie przypominam, albo BZWBK, albo Millennium, wiem, że w którymś ta regulacja prędkości była. Ja to sprawdzałem dobrych kilka lat temu, 4, 5, może więcej, no chyba nie, ale około 4 lat temu, może 3, na pewno, więc to mogą być informacje mocno nieaktualne. Bankomat PKO BP należy do tych, bo chyba nie wszystkie tak mają, który po włożeniu wtyczki do gniazda słuchawkowego wygasza nam monitor. Ja tutaj obawiałem się, że jeżeli ktoś zauważy, że stoi jakiś pan przy bankomacie, który jest wyłączony, a on coś tam przy nim grzebie, że zostanie zawezwana odpowiednia służba. Stety albo niestety obeszło się bez tego, więc nie przekonacie się Państwo, jak rozmawiałem z

0: umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z usług bankomatu poprzez odtwarzanie komunikatów głosowych w czasie transakcji. Nawigacja podczas transakcji odbywa się poprzez użycie klawiszy numerycznych zlokalizowanych na klawiaturze do wprowadzania PIN-u. Podczas transakcji klient instruowany jest poleceniami głosowymi. Dodatkowo, bankomat posiada oznaczenia w systemie Braille'a na naklejkach informujących o odbiorze karty, banknotów, potwierdzenia realizacji transakcji.
1: Przywitanie, jak słyszeliśmy, raz jeszcze przepraszam za jakość, to ogólna informacja, jaki to bankomat, plus kilka informacji podstawowych, co osoba niewidoma może zrobić, jak będzie przebiegała nawigacja i temu podobne. Zresztą słyszeliście to Państwo, więc nie wymaga to jakiegoś szczególnego komentarza. Komentarza wymaga natomiast pewne niedociągnięcie w moim odczuciu ze strony twórców tego oprogramowania, czy też tego, kto tworzył tą instrukcję. A mianowicie pada tam takie sformułowanie, że aby anulować transakcję, należy nacisnąć klawisz X. W środowisku osób niewidomych jest cała rzesza ludzi, którzy doskonale wiedzą, jak wyglądają litery alfabetu. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak takie literki wyglądają. Ja nie wiem, czy mam się kusić o opis, dlatego że gdy swego czasu nagrywałem podcast o ekspresie do kawy, szef Tyfloradia powiedział mi, że on nie za bardzo rozumie, o co chodzi w moim opisie. Dlatego jakoś szczególnie nie będę się starał. Natomiast powiem tylko tyle, że po prawej stronie klawiatury, przy pomocy której wprowadzamy na przykład nasz numer PIN, znajdują się cztery klawisze ułożone pionowo i na samej górze mamy klawisz X. Pod nim jest klawisz oznaczony znakiem mniejszości, następnie jest klawisz pusty, a na samym dole jest klawisz oznaczony kółkiem. I te klawisze są nam również potrzebne w trakcie transakcji, którą przeprowadzamy. Ten znak mniejszości delikatnie mnie skonsternował, no niemniej jednak, ponieważ wcześniej już znałem jako taki układ tych klawiszy, to umiałem sobie to jakoś w miarę sprawnie zobrazować, no i nie zakończyło się to niczym nieprzyjemnym. Niemniej jednak być może jest to jakiś przyczynek do tego, aby zwrócić na to uwagę twórcom oprogramowania, instrukcji, czy też komuś, kto się tym zajmuje, tak aby ewentualnie ten drobny błąd wyeliminować. Cóż, usłyszeliśmy, jak wygląda powitanie, gdy podłączymy słuchawki, jaką transakcję możemy przeprowadzić w znaczeniu, że umożliwia nam to wypłatę pieniążków i jak należy korzystać z bankomatu, w sensie, którymi klawiszami się posługiwać. Natomiast na koniec tej części powiem, że korzystałem z karty obcego banku, więc prawdopodobnie nie wszystkie opcje były dla mnie dostępne, czy też ewentualnie wyglądało to nieco inaczej. Myślę jednak, że korzystając ze wskazówek głosowych, bez względu na to, jaką kartę włożymy, no to poradzimy sobie bez problemu. Dodam jeszcze, to było tam słychać, ale gdyby komuś to umknęło, że transakcje głosowe, czy też komunikaty głosowe dostępne są tylko w języku polskim. Tak więc obcokrajowcy, nie znający naszego rodzimego języka, niestety z tego nie skorzystają. Cóż, chłodno było, więc chciałem się jakoś tak sprężyć, dlatego czym prędzej wkładamy kartę do bankomatu i słuchamy, co też się będzie dalej działo, jakie mamy możliwości i co ja będę robił. Wykonam tylko dwie transakcje, no ale o tym za chwilę.
0: Dzień dobry. Witamy w PKO Bank Polski. Transakcja audio umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z usług bankomatu poprzez odtwarzanie komunikatów głosowych w czasie transakcji. Nawigacja podczas transakcji odbywa się poprzez użycie klawiszy numerycznych zlokalizowanych na klawiaturze do wprowadzania PIN-u. W każdej chwili możesz przerwać transakcję, wciskając klawisz oznaczony X-em. Podczas transakcji klient instruowany jest poleceniami głosowymi. Transakcja audio dostępna jest w języku polskim. Aby kontynuować, naciśnij 1. Aby anulować operację, naciśnij klawisz oznaczony X-em. Proszę, wprowadź numer PIN, następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem. Proszę, wybierz typ operacji.

0: transakcji. 1. Wypłata gotówki. 3. Zmiana numeru PIN. 4. Odblokowanie PIN. 8. Anulowanie operacji. Proszę, wybierz kwotę wypłaty, naciskając odpowiedni klawisz. Aby wypłacić 50 zł, wciśnij 8. Aby wypłacić 100 zł, wciśnij 7. Aby wypłacić 150 zł, wciśnij 6. Aby wypłacić 200 zł, wciśnij 5. Aby wypłacić 300 zł, wciśnij 1. Aby wypłacić 400 zł, wciśnij 2. Aby wypłacić 500 zł, wciśnij 3. Inna kwota, wciśnij 4. Aby przerwać operację, wciśnij klawisz oznaczony X. Czy potrzebujesz więcej czasu na dokończenie operacji? Jeśli tak, wciśnij 1. Proszę, wybierz kwotę wypłaty, naciskając odpowiedni klawisz. Czy wydrukować potwierdzenie? Jeśli tak, wciśnij 8. Jeśli nie, wciśnij 1. Uwaga, operacja jest realizowana. Proszę czekać. Proszę, odbierz swoją kartę. Proszę, odbierz swoją kartę. Proszę, odbierz pieniądze i potwierdzenie. Proszę, odbierz pieniądze i potwierdzenie. Proszę, odbierz pieniądze i potwierdzenie. Proszę, odbierz pieniądze i potwierdzenie. Proszę, odbierz. Dziękuję. Zapraszam ponownie.
1: Mogliśmy się przekonać, że komunikaty są zrozumiałe, ale również mogliśmy się przekonać, że bankomat daje nam dosyć mało czasu. Po pierwszej informacji, którą słyszeliśmy, bo nie będę tutaj jakoś szczególnie komentował wkładania karty, wprowadzania numeru PIN, bo to wszystko jest dobrze słyszane. Natomiast po pierwszej informacji, która niestety jest nie to, że nielogiczna, ale uważam, że nie do końca przemyślana z tego względu, że najlepiej chyba byłoby, aby jednak kwoty były uporządkowane rosnąco, co tutaj oczywiście ma miejsce, natomiast aby również szła za tym odpowiednia numeracja klawiszy, tak? Czyli 50 zł jedynka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest to całkowicie nieprzemyślane, przynajmniej moim zdaniem. No i z tego też względu, nim posłuchałem tego po raz pierwszy, doszło do momentu, gdzie trzeba podjąć jakąś decyzję. Bankomat już zapytał, czy potrzebuje więcej czasu. Wymienił najpierw wszystkie kwoty, później informacje o możliwości uzyskania wprowadzenia innej kwoty. No i później już troszeczkę mnie pogonił, więc zapytał, czy potrzebuje więcej czasu i tak dalej. Potrzebowałem tego czasu więcej. Natomiast ponieważ pamiętałem, jaka liczba jest przyporządkowana kwocie, którą chciałem wypłacić, no to dokonałem stosownej operacji. Również to było dobrze udźwiękowione. Pytał, czy chce potwierdzenie, czy nie. Poinformował, że operacja jest realizowana. Kazał zabrać kartę. No i tutaj dochodzimy do sytuacji, która wprawiła mnie w małą panikę, dlatego, że nie mogłem namacać otworu, w którym dostępne są moje pieniążki. Więc bałem się, co się stanie, jak wsyśnie mi je z powrotem, bo pewnie jakiś czas to tam daje. Oczywiście pewnie jakoś by to tam ta transakcja została anulowana. No ale pospieszyła mi z pomocą osoba widząca, która gdzieś tam była w pobliżu, więc udało się zażegnać jakieś takie ewentualne niebezpieczeństwo tego, że te pieniądze zostałyby z powrotem wciągnięte i tak wypłaciłem kwotę predefiniowaną. Operacja typu zmiana kodu PIN czy odblokowanie kodu PIN i temu podobne, no siłą rzeczy tego nie dokonywałem, nawet nie wiem, czy dla mojej karty byłoby to możliwe. Jak nadmieniłem wcześniej, dla posiadaczy karty w banku PKO BP być może tych operacji jeszcze więcej jest. Teraz skupmy się na operacji wypłaty innej kwoty gotówki. Będziemy mieli do czynienia z dwoma wariantami. Ja troszkę tutaj uprzedzę fakty. Pierwszy wariant to jest wariant kwoty, która nie była dostępna i bankomat o tym poinformował. Natomiast druga sytuacja to podobnie jak w przypadku, który słyszeliśmy przed chwileczką, kwota została zatwierdzona, okazało się, że są odpowiednie banknoty w bankomacie, no i wypłaciłem stosowną kwotę. Posłuchajmy, jak się to odbyło.
0: Dzień dobry. Witamy w PKO Bank Polski. Transakcja audio umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z usług. Proszę, wprowadź numer PIN, następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem. Proszę, wybierz typ operacji. 1. Wypłata gotówki. Proszę, wybierz kwotę wypłaty, naciskając odpowiedni klawisz. Aby wypłacić 50 zł, wciśnij 8. Aby wypłacić 100 zł, wciśnij 7. Aby wypłacić 150 zł, wciśnij 6. Aby wypłacić 200 zł, wciśnij 5. Aby wypłacić 300 zł, wciśnij 1. Aby wypłacić 400 zł, wciśnij 2. Aby wypłacić 500 zł, wciśnij 3. Inna kwota, wciśnij 4. Proszę, podaj kwotę wypłaty. Następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem, aby zatwierdzić kwotę. Wciśnij klawisz oznaczony znakiem mniejszości, aby poprawić. Aby przerwać operację, naciśnij klawisz oznaczony X-em. Proszę, podaj kwotę wypłaty. Następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem, aby zatwierdzić kwotę. Wciśnij klawisz oznaczony znakiem mniejszości, aby poprawić. Aby przerwać operację, czy wydrukować potwierdzenie? Jeśli tak, wciśnij 8. Jeśli nie, wciśnij 1. Operacja jest realizowana. Nie mogę wypłacić żądanej kwoty. Proszę wprowadź inną kwotę. Następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem, aby zatwierdzić kwotę. W celu zmiany i ponownego wprowadzenia. Operacja jest realizowana. Proszę czekać. Proszę, odbierz swoją kartę. Proszę, odbierz pieniądze i dziękuję. Zapraszam ponownie.
1: To, co słyszeliśmy, może się wydawać komuś trochę niejasne, czy też nie do końca zrozumiałe. Być może tutaj popełniłem drobny błąd, nie zawsze dając bankomatowi wygadać się do końca. No sami jednak Państwo rozumiecie, że chciałem uniknąć sytuacji, w której musiałbym nagle przerwać nagrywanie podcastu z uwagi na to, że ktoś chciałby z tego bankomatu skorzystać, jak również to, że no, zależało mi na tym, aby tutaj skupić się na sednie sprawy, bo powtarzanie ewentualnego komunikatu czy jakieś ostrzeżenia no, nie są aż tak bardzo istotne w sytuacji, gdy wiemy, co chcemy zrobić, czy też ewentualnie wiemy, co w danym momencie robimy. Wspomniałem o tym znaku mniejszości właśnie, to klawisz drugi od góry, o tym też już była mowa. No i cóż, w sytuacji pierwszej wprowadziłem odpowiednią kwotę, kierując się wskazówkami urządzenia, czyli kółko, następnie zatwierdziłem tą kwotę klawiszem mniejszości. Tych pieniążków akurat nie było. Powiem, że była to kwota 30 zł, czyli miałaby to być pewnie 20 i 10. Pewnie tej dyszki w bankomacie nie było. Natomiast później nie trzeba już było przy kwocie 40 zł, którą wprowadziłem, tego znaku mniejszości raz jeszcze naciskać. Tylko wystarczyło samo kółko i bankomat przeszedł do realizacji transakcji. Wypłacił mi stosowną kwotę, odebrałem kartę. Jak Państwo słyszeli, z odbiorem pieniążków poszło mi już sprawniej niż w poprzednim wypadku. No i cóż, bankomat mnie pożegnał, podziękował, zaprosił ponownie, no może bez tego pożegnania, ale podziękował, zaprosił ponownie do korzystania z niego właśnie samego. No i to w sumie tyle. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko było tak, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast no, proszę tutaj o wyrozumiałość, że podcast był nagrywany nieco na żywioł. Jak już tutaj wspomniałem, nie chciałem, aby ktoś za plecami mnie tam poganiał jakimś karcącym wzrokiem, bo nieprędko mogłaby się trafić okazja do ponownego nagrania materiału. No jak również właśnie fakt, że robiłem to po raz pierwszy, czyli korzystałem z udźwiękowanego bankomatu w takiej pełnej, powiedzmy sobie, skali, czyli od momentu włożenia karty do wyjęcia pieniędzy, do ewentualnie wybierania kwoty samodzielnie, wpisywania tej kwoty w wypadku, gdy jest to inna kwota niż kwoty predefiniowane. Z tego też względu pojawiły się takie drobne niedociągnięcia i nie zawsze też dawałem bankomatowi się wypowiedzieć do końca, bądź też czasami zdarzały się sytuacje, kiedy on mówił za dużo, w sensie powtarzał te komunikaty, czy też coś tam się zapętlało z uwagi na to, że chciałem czegoś jeszcze raz wysłuchać, czy też upewnić się, że postępuję właściwie. Mam jednak nadzieję, że co do ogólnej zasady korzystania z udźwiękowanego bankomatu coś ten podcast Państwu dał. Mam nadzieję, że będą tacy, którzy obawiając się dotychczas korzystania z takich bankomatów, teraz się do tego przekonają. Jest to sprawa na pewno nieco dłuższa niż w sytuacji, gdy korzystamy z bankomatu, mając go wyuczonego na pamięć, czy też gdy korzysta z tego bankomatu osoba widząca w naszym imieniu, czy też z której pomocy korzystamy. Jak również oczywiście to, że mówi znacznie wolniej, więc nawet jeśli mamy pod kontrolą głosu już wszystko zapamiętane, wiemy co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, co chcemy wypłacić, to siłą rzeczy on pewnie się tam troszeczkę musi wygadać, więc trwa to nieco dłużej. Niemniej jednak możemy spokojnie samemu skorzystać z bankomatu, wypłacić pieniądze, wydrukować potwierdzenie bądź nie, dokonać zmiany kodu PIN i temu podobne. Miały w naszym środowisku miejsce sytuacje, w których osoba niewidoma została okradziona niby to przez osobę zaufaną. Nie będę tego komentował, bo komentarza to przecież nie wymaga. Chcę tylko pokazać, że nie zawsze jesteśmy od kogoś uzależnieni. Mamy możliwość samodzielnego skorzystania z tego bankomatu. I jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku. W wypadku PKO BP po włożeniu słuchawek do odpowiedniego gniazda monitor zostaje wyłączony, więc jakieś tam operacje, które uskuteczniamy, nie są widoczne. Możemy gdzieś tam sobie dłoń, którą wprowadzamy, PIN przysłonić drugą ręką, aby uniknąć jakiegoś takiego ewentualnego podpatrzenia przez kogoś. Tutaj może trochę dramatyzuję, niemniej jednak sam lubię, że tak powiem, czuć się bezpiecznie, z tego też względu o tym mówię. Wydaje mi się, że to wszystko. Raz jeszcze pragnę przeprosić za pewien chaos, który panował w tym podcaście. Pewne niedopowiedzenia, że nie wszystko było tak jak należy, ale z już tutaj wymienionych względów musiało być tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że jeśli trafi mi się okazja do nagrywania podcastu przy jakimś kolejnym bankomacie, to pójdzie to znacznie lepiej, sprawniej, znów czegoś tam ja się nauczę, a przy okazji i ktoś z Państwa skorzysta. Jeśli chociaż jedna osoba dzięki temu podcastowi odważy się samodzielnie wybrać pieniądze z bankomatu, coś jej to pomoże i w jakiś sposób będzie się czuła bezpieczniej, bardziej komfortowo, czy też po prostu poczuje się odrobinę bardziej samodzielna, lub też najzwyczajniej, bez dorabiania do tego jakiejkolwiek ideologii, wyjdzie z domu, te pieniążki sobie wybierze, do domu wróci, to będę bardzo zadowolony i cieszę się, że komuś w taki sposób mogłem pomóc. Dziękuję za uwagę, zapraszam do moich kolejnych Tyflo Podcastów i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: No i na dobry początek rozpoczęliśmy od małego przejawu złośliwości rzeczy martwych, ale tak to już w technice bywa. Minęła godzina 19, tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.npl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się z wami w audycji, która nazywa się Tyflo Podcast w Radiu N. Tyflo Podcast w Radiu N to uzupełnienie tego, co znaleźć możecie na stronie internetowej www.tyflopodcast.net, czyli różnego rodzaju instruktaże oraz przewodniki dla osób niewidomych i słabowidzących. No i właśnie o tematach związanych z tą grupą osób niepełnosprawnych rozmawiamy w tych audycjach. Dziś będziemy rozmawiać o tematach rozrywkowych, bowiem dziś porozmawiamy sobie o różnego rodzaju grach, jakie mogą ucieszyć osoby niewidome i słabowidzące. Dziś wspólnie ze mną jest Tomek Tworek, witam cię serdecznie.
1: Witam, witam, mam nadzieję, że słychać dobrze.
0: Słychać dobrze, słychać wszystko w porządku, jesteśmy już na antenie, no i możemy sobie porozmawiać odnośnie tych wszystkich gier, w jakie mogą grać osoby niewidome i słabowidzące. No właśnie, skoro o grach mowa, to my także będziemy otwarci na kontakt z waszej strony. Już za moment do waszej dyspozycji będzie nasz Skype oraz nasz telefon antenowy 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To jest telefon, Skype to jest tyflopodcast.net. Ja już za moment to uruchamiam, ale zanim odbierzemy pierwsze telefony, które mam nadzieję będą, to powiedz Tomku taką pierwszą i podstawową sprawę, od której myślę, że powinniśmy zacząć. Jakie właściwie czynniki powinna mieć taka gra? Jaka gra być powinna, żeby mogła w nią sobie pograć osoba niewidoma? Co takiego na taką grę powinno się składać?
1: To znaczy ja myślę generalnie, że to można podzielić na pewne grupy, bo gry to nie tylko są gry dźwiękowe, bo mówimy oczywiście o grach dla osób niewidomych, więc pomijamy wszelkie aspekty graficzne w takich grach. Ja myślę, że oprócz gier dźwiękowych są również gry na przykład tekstowe, więc to w pewnym sensie można podzielić na jakieś takie grupy. I teraz tak, no jeśli chodzi o gry dźwiękowe, to jest to oczywiste, że im więcej szczegółów w dźwięku, tym jest nam łatwiej się w tej grze poruszać, powiem tak. I niekoniecznie to oznacza, że poruszać postacią w grze, czy jakby to można było nawet inaczej widzieć, tylko po prostu poruszać w interfejsie gry, czy po prostu jakkolwiek to widzieć. Z grami jest bardzo, bardzo różnie i no, żeby tutaj można było stwierdzić, czy gra jest tak, a nie inaczej dostępna, no to już jest trochę zależne też od gracza i od tego, czego on wymaga od takich gier. No bo dla jednych gra trójwymiarowa, bo popularnie są gry trójwymiarowe i dwuwymiarowe. Dla jednych lepszy będzie trójwymiar, a dla innych no, będzie to dwuwymiar po prostu. I to też jest ważne, co kto lubi. Nie każdy potrafi grać w grę trójwymiarową, a nie każdy będzie lubił grać w rzeczy dwuwymiarowe.
0: No właśnie, ale jak to odzwierciedlone jest, że tak zapytam, w przypadku dźwięku, bo mamy dwa wymiary i trzy wymiary. I jaka jest różnica? No bo wiadomo, wizualnie to jest odpowiednio odzwierciedlone, ale tu nie mówimy, a przynajmniej chyba nie tylko mówimy o dźwiękach 3D, prawda? No bo z tym to jest różnie, trzeba mieć wtedy odpowiedni na przykład zestaw głośnikowy do odsłuchu albo no, dobre słuchawki.
1: To znaczy są oczywiście gry i to wiadomo wideo, w audio też się to zdarzało już, które mają zastosowanie dźwięku 3D. Jak dla mnie w grach audio ten, bo sam posiadam zestaw głośników 3D, mam 5.1, i jak dla mnie w audio grach to nie bardzo się sprawdzało. To znaczy 3D to 3D, tylko że sam dźwięk 3D jeszcze w miarę zrobiony, czyli ja rozumiem pod pojęciem w miarę, że nie jest on perfekcyjny, nie odzwierciedla tego, czego ja oczekuję od gry. Gra 3D, a 2D. Po pierwsze, gry 2D są grami płaszczyzna 2D, czyli w zasadzie prawo-lewo. Mówię o najprostszej kombinacji z możliwych, a gry 2D potrafią być naprawdę bardzo rozbudowane. najprostszy jakiś przykład to jest gra, w której po prostu chodzimy w prawo albo w lewo i nie ma innej możliwości.
0: Jest? Dobrze kojarzę, tak, że jak... na przykład taką grą 2D była gra Mario Bros. To coś w tym stylu?
1: Tak, to jest 2D, tylko że tam, tam było, o ile mnie pamięć nie myli, bo też to już jest trochę stara gra, ale o ile pamiętam, tam mogę się pomylić, aczkolwiek wydaje mi się, że tam chodziło się w zasadzie chyba tylko w prawo. Nie pamiętam, żeby dało się tam cofać.
0: No tu akurat też już tego szczerze mówiąc nie pamiętam, ale pamiętam, że nawet kiedyś ktoś spróbował jakby ułatwić granie w Mario osobom niewidomym i swego czasu, nie wiem czy ty to kojarzysz, była też stworzona jakaś taka udźwiękowiona wersja Mario Bros. Chociaż tak naprawdę w Mario można było sobie, jeżeli ktoś miał odpowiednie samozaparcie, sobie pograć i na zwykłej konsoli, o tym też dziś będziemy rozmawiać. Ale póki co właśnie te 2D a 3D. Ustaliliśmy 2D, to po prostu chodzimy sobie po jakiejś płaszczyźnie, gdzieś tak, tam dokładnie. Zbieramy jakieś różne rzeczy, za które dostajemy punkty, możemy sobie postrzelać do czegoś. No a teraz 3D. 3D to już jest bardziej rozbudowane i także chyba wydaje mi się, że wymaga również więcej jakiejś takiej wyobraźni przestrzennej od gracza.
1: To na pewno i to jest... To jest powód, przez który ja często w grach audio przynajmniej, których nie mamy wiele, mówię oczywiście teraz o tych grach 3D, się gubię na mapach. Ja zaraz wyjaśnię, dlaczego się gubię. Dlatego, że 3D często dla nas, czyli w produkcjach audio, jest przedstawione nie tyle za pomocą w pełni dźwięku, co za pomocą współrzędnych. My mamy podane wszelkie współrzędne całej mapy dookoła, korytarzy, korytarzyków i tak dalej, i tak dalej. No, dla jednych to jest bardzo pomocne i nie widzą bez tego przyszłości, a dla innych jest to utrudnianie sprawy, bo ja powiem tak, nie pogram w wiele gier 3D, wiele gier wideo, no bo nie widzę i jest to pewien problem. Natomiast mam pewne doświadczenia z takimi grami i wiem, jak taka gra powinna wyglądać dźwiękowo, jak ona powinna być zrealizowana. W grach audio niestety problem tego typu jest zazwyczaj wszędzie, czyli dźwięk w takich grach jest niestety bardzo, ale to bardzo słaby i nie oddaje nam pełni otoczenia, w którym się znajdujemy.
0: No niestety, czyli... ja też to zauważyłem. W ogóle sample w tych grach audio, które zazwyczaj są przygotowywane, są naprawdę słabej jakości.
1: Niestety.
0: Kilka lat temu to było i tak naprawdę obserwując teraz to, co się dzieje, wiele się nie zmieniło. No, są wyjątki chlubne, niestety. O których myślę, że też można by tu co nieco powiedzieć,
1: wiemy,
0: natomiast no, nie jest to jeszcze to, czego można by się spodziewać i czego można by oczekiwać po grach no, dedykowanych osobom niewidomym, które bazują na słuchu przecież. To jest tak samo, jakbyśmy, no nie wiem, chcieli stworzyć jakąś grę atrakcyjną dla osoby widzącej i zaprojektowali ją przy użyciu technologii, jaka była, powiedzmy, wykorzystywana w komputerach 8-bitowych. No jakichś zapaleńców to może by i to ucieszyło. Także i w przypadku gier audio, no tych, których jakoś tam rajcuje dźwięk próbkowany, powiedzmy, na 8-bitach albo jakiejś dziwnej jakości, czy melodyjki na układach, które były wykorzystywane naście lat temu, to także może być to jakąś atrakcją, ale nie tego oczekuje się chyba od nowoczesnych produkcji.
1: To znaczy jest jeszcze myślę taka sprawa, którą warto poruszyć chociaż na chwilę i to się odnosi właśnie do tego, co powiedziałeś, czyli że to też jest tak, jakby ktoś robił grę dla widomych z kiepską grafiką i tak dalej. To się zdarza. Tylko, że tutaj niestety, jeśli chodzi o gry audio, nie chcę też całkowicie tym, co teraz mówię, dawać komuś do zrozumienia, żeby w ogóle się tych gier nie czepiał i nie próbował, bo to nie o to mi chodzi w ogóle w tej chwili. Ja mam swoje zdanie na ten temat, może jednak nie jest ono takie w pełni wspaniałe, ale to już jest inna bajka. Natomiast nie odbierajcie tego jako, nie wiem, ostrzeżenia, że tych gier się nie tyka i tak dalej, bo są takie i takie. Deweloperzy takich gier, którzy takie gry tworzą, nie posiadają według mnie takiej wyobraźni, która pozwala te gry rozbudowywać. Ja pamiętam gry i znam gry, które są kiepskie i graficznie, i dźwiękowo, naprawdę kiepskie, ale grywalność jest tam naprawdę na wysokim poziomie i czasem przewyższa nawet wiele produkcji takich, wiesz, z wyśmienitą grafiką i dźwiękiem. Bo to się da zrobić, tylko że mówię, no do tego trzeba i wyobraźnia, i chęci. U nas i dźwięk często zawodzi, i przy okazji grywalność też pada.
0: A to trzeba się zgodzić z tym, bo ja widziałem sporo różnych gier i część z nich to są naprawdę jakieś proste rzeczy. No królują wśród produkcji nazywanych grami audio jakieś puzzle. No tego to jest multum. Również proste gry audio to są takie, które polegają na strzelaniu do czegoś tam. Chociaż no i te proste gry potrafią sprawdzić trochę frajdy. Nie wiem, czy widziałeś, ja trafiłem jakiś czas temu na Duck Hunta, czyli na tą grę słynną, która gdzieś tam na Nintendo, na Pegasusach, właśnie strzelało się do kaczek z pistoletu. Teraz
1: tylko
0: to polega...
1: Nie oddaję tego, niestety to tego nie oddaję.
0: Dźwięki
1: nie
0: jedynie
1: wiem, czy,
0: są.
1: Nie wiem, czy, nie, tak, albo nie wiem, czy kojarzysz oryginał.
0: Kojarzę.
1: Tutaj jest, tutaj wyobraźcie sobie ci, którzy nie wiedzą, Duck Hunt to jest
0: strzelanie do kaczek.
1: Stara gra na tak zwanego polskiego Pegasusa, czyli Nintendo w zasadzie o budowie z Rosji, bo tak to postanowili zrobić, a to jest tak naprawdę Nintendo i to jest strzelanie do kaczek ze słynnego pistoletu, którym się mierzy w ekran i strzela. W wersji audio ktoś to postanowił trochę przekombinować, a raczej bym powiedział nie dokombinować. Po czym efekt mamy taki, że kaczka wylatuje z lewej strony i jak jest na środku ekranu, należy nacisnąć spację.
0: No i jest jeszcze utrudnienie w postaci takiej, że kaczka, że mogą być dwie kaczki. Jedna kaczka na przykład wylatuje z lewej, druga z prawej, albo na przykład dwie kaczki z lewej, ale tak trochę asynchronicznie, że jedna
1: dokładnie
0: wybiega,
1: żeby się pogubiło
0: po chwili,
1: i w głowie
0: później
1: mogło.
0: No właśnie.
1: Tak, dokładnie. Ale to jest, mówię, kombinowanie na siłę i ja jestem trochę wyjadaczem, jeśli chodzi o ten temat, i dla mnie to jest... Nie wiem, może dla kogoś jest to frajdą i nie chcę tego jakoś krytykować, bo
0: no ja powiem ci szczerze, że przede wszystkim ze względu na te odgłosy, to się trochę pobawiłem tą grą i to trzeba
1: to,
0: oddać.
1: Nie, bo to jest sentyment.
0: Dokładnie.
1: Nie, to jest sentyment.
0: Dokładnie. I dlatego się tą grą pobawiłem. No
1: tak,
0: ale
1: się zgadza.
0: Na jakiś dłuższy czas mnie nie wciągnęła i to jest fakt. A może wy macie jakieś inne zdanie, może wam się te gry audio podobają, nawet tak bardzo proste. Jeżeli tak, to powiedzcie nam o tym. Powiedzcie, w co wy gracie, na co warto zwrócić uwagę, na jakie tytuły, jeżeli chcielibyście coś polecić pozostałym słuchaczom Tyflo Podcastu w Radiu N, to dzwońcie śmiało. 22 398 80 27, wewnętrzny 938, tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. My teraz robimy sobie chwilę muzycznego oddechu, a do rozmowy wrócimy już za kilka minut. Tu Radio N na www.radio.n.fm i www.radio.n.pl. Tu audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Radio Wracamy do was, to jest audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o grach wspólnie z Tomkiem Tworkiem, rozmawiamy o grach, w jakie może pograć sobie osoba niewidoma. Wspomnieliśmy także już o grach audio i może na tych grach przez moment się zatrzymaliśmy. Rozmawialiśmy o tym, jaka jest różnica między 2D a 3D. To Tomku, powiedz, czy w coś ciekawego 3D, bo wspominałeś, że tych gier takich jakichś... No dosyć interesujących i przede wszystkim takich, które nie namieszałyby za dużo graczowi w głowie, nie kazały mu się skupiać na nie wiadomo jak dużej ilości różnych rzeczy, jest niewiele, ale czy trafiłeś na coś godnego polecenia?
1: Przyznam się szczerze, że z gier 3D jako tako, jeśli chodzi o gry audio, no ciężko mi jest cokolwiek wymienić, co przyciągnęło mnie jakoś specjalnie na godziny, to już jest za dużo powiedziane, ale na jakiś dłuższy okres czasu. Znam dużo, aczkolwiek tutaj złego słowa użyłem. Wiele gier 3D, oczywiście wiele, no to jest wyolbrzymienie, to są gry podobne. Ja bym powiedział, że to są gry, które są kopiami w pewnym sensie. Dwie gry można wymienić śmiało z marszu, Shades of Doom i GMA Tank Commander. Jedna jest strzelanką na zasadzie, nie wiem czy kojarzysz może, starego Dooma, to jest początek lat 90. Jest to trochę na bazie tego gra.
0: To znaczy, ale o której druga, grze mówisz? Tak? Shades of Doom, czy...
1: O Shades of Doom.
0: No ja w to grałem, ja grałem w Shades of Doom.
1: No właśnie.
0: Może powiedzmy pokrótce, o co chodzi w tej grze. Tak bardzo szybciutko.
1: To jest w bardzo takim wielkim skrócie. To jest gra, w której naszym celem jest eksterminacja wszystkiego, co się rusza. I taka jest, prawda, albo bolesna, albo nie, zależy dla kogo.
0: Dokładnie, chodzimy sobie po takiej jakiejś bazie wojskowej, w której coś tam niedobrego się stało. No i musimy zneutralizować obiekty różnego rodzaju, które po tej bazie się pałętają. Tank Commander, to jak sama nazwa wskazuje, to jest gra, w której jeździmy sobie czołgiem. Tak?
1: Tak, ale na dobrą sprawę jest to kopia Shades of Dooma. Silnik gry jest w zasadzie taki sam. Różni się to tylko, że my zamiast poruszać się jakimś tam człowieczkiem, poruszamy się czołgiem i zamiast zabijać zombich, strzelamy do czołgów. W zasadzie to moim zdaniem nie jest jak na czołgi, jak na jakąkolwiek symulację czołgów, bo nie wiem co David, czyli ten producent z GMA miał na celu, ale no niestety brakuje sporo do dobrej gry o czołgach, bo jest strasznie uboga i niewiele tam uświadczymy rzeczy. No. W zasadzie to jest bardzo monotonna i krótka w dodatku. I też nie mamy jakby jakiejś historyjki nawet, która mogłaby nas jakoś pochłonąć na czas tej gry. Po prostu jeździmy i rozwalamy wszystko, co jeździ i ma kółka i do nas strzela. No, no i czasem chyba przejeżdżamy sobie po jakichś mostach i w ogóle też się w to aż tak nie ograłem, bo powiem szczerze, że po kilkunastu minutach z tą grą mi się odechciało. Znałem ludzi, którzy w to grali dłużej i jakoś tam w to grali, ale mnie to nie przyciągnęło na dłużej.
0: A powiedz mi, co sądzisz o takiej produkcji, która się nazywa Terraformers? Czy może zdarzyło ci się w to grać?
1: Tak, i prawie to przeszedłem chyba, z tego co pamiętam.
0: No to gratuluję, bo ja zawsze polegam na tym, jak wyjdę na planetę. Bo powiedzmy teraz może króciutko o kolejnej grze, o grze dosyć ciekawej. No to jest gra, w której jest jakaś historia. Przynajmniej ktoś próbował coś tam wymyśleć, żeby
1: no,
0: można było
1: jakiś mały
0: sobie...
1: zarys, powiedzmy. Mhm,
0: tak.
1: No.
0: W grze sobie mamy coś na planecie zrobić, prawda?
1: Tak, znaczy jest to, powiem tak, gra jest krótka i tam ta historia nie ma mowy się wybić. Jest to króciutkie, więc tam się niewiele w tym dzieje. Z tego co pamiętam, to jest takie jakieś futurystyczne i tam nie wiem, czy tam była jakaś zagłada, czy coś takiego, już teraz dokładnie nie pamiętam. Ale jesteśmy sobie na planecie. To jest w ogóle pierwsza gra 3D audio, w której jest bardzo fajny tutorial, czyli trening.
0: Dokładnie, bo od tego się wszystko zaczyna, ale ta gra oprócz tego, że ma interfejs audio, to jak dobrze pamiętam, jest również wyposażona w jakieś elementy graficzne, więc to jest takie połączenie.
1: Tam ma grafikę i ta grafika jest całkiem podobno, całkiem znośna.
0: No właśnie, więc
1: ktoś mi to opisywał.
0: To takie połączenie, że mogą sobie pograć i osoby niewidome, i widzący, którzy jednak chcą na tej grafice nieco bardziej bazować, bo...
1: Tak, aczkolwiek głównie to jest chyba jednak dla niewidomych robione, tak mi się wydaje. To jest, powiem ci, gra, w której już bardziej to 3D do mnie przemawiało.
0: No i w której trzeba też zauważyć,
1: stwierdzić, gdzie poniekąd jestem.
0: I trzeba też zauważyć jedną rzecz, że tam no już te dźwięki nie straszą aż tak bardzo.
1: No to było lepsze.
0: Można
1: no
0: było to zrobić lepiej, ale są całkiem dobre te dźwięki. Jest ich rozmieszczenie
1: no
0: gdzieś
1: nie,
0: tam
1: faktycznie.
0: W tej panoramie jakoś to tak całkiem ładnie słychać. Ja miałem zawsze problem właśnie z koordynacją tych wszystkich rzeczy, które tam były, bo w Terraformersach mamy do czynienia i z kompasem, i z GPS-em, i z sonarem.
1: Tak,
0: jak
1: tak,
0: to się
1: tak,
0: wszystko
1: dokładnie.
0: Włączy, co zresztą w pewnym momencie...
1: Co jest przydatne. No.
0: Tak, oczywiście, że jest przydatne, ale w pewnym momencie jak włączymy te wszystkie pikacze, które tam są, bo każdy dźwięk...
1: O nie, no to
0: no,
1: już...
0: Każde urządzenie emituje jakiś swój ton. I GPS, i sonar, i kompas. O, bo tam jest jeszcze kompas. No i teraz tak, jak jest. To wszystko zacznie pikać, każde urządzenie swoim jakimś tam konkretnym tonem, no to naprawdę można zgłupieć. W pewnym momencie...
1: Nie, no ja się czułem przez chwilę jak Robocop, naprawdę. Chodziłem, bo ta gra ma taką specyfikę, nie wiem czy zwróciłem to uwagę, że ta nasza postać to tak trochę chodzi jak taki Robocop.
0: Zgadza się.
1: Takie wolne kroki, takie...
0: Tak,
1: nie wiem,
0: i jeszcze,
1: takie
0: ta, jeszcze ta pełne postać
1: zamulenia.
0: Jeszcze ta postać w tej grze ciężko momentami, ja przynajmniej miałem problem, żeby odgadnąć, czy ta postać się przesuwa, czy ona się nie przesuwa, bo tam ktoś nie pomyślał i nie wprowadził innego dźwięku, który spowodowałby, że na
1: tak,
0: przykład słyszymy,
1: tak.
0: że się po prostu idziemy w miejscu, nie idziemy dalej. Czasami można było wywnioskować, że no, niby jesteśmy przed jakąś ścianą, ale jak spoglądamy sobie na współrzędne kompasu, który mówi, czyli tego talking kompas, bo to się tak nazywało, no to okazywało się, że się jednak przemieszczamy. Także ciężko było momentami się zorientować, jak to tak
1: znaczy,
0: naprawdę jest.
1: Ta gra miała kilka błędów. Znaczy ona była... Znaczy ja ją każdemu polecam, bo to jest ciekawy eksperyment. Ja bym tą grę bardziej traktował jako eksperyment chyba niż jako... niż jako taką grę, która przykuje was na długie godziny i sprawi, że będziecie się czuć jak, nie wiem, wy naprawdę czymś wspaniałym i ta gra was jakoś strasznie tam uwiedzie, powiedzmy. Ja uważam, że to jest tak trochę eksperymentalnie można to potraktować i zobaczyć, jak mniej więcej taka gra powinna wyglądać. Mniej więcej. Bo znalazłoby się jeszcze kilka przykładów, które to pokazują. Ale jest to już ciekawa. Jest to już ciekawa rzecz, w której mamy połączenie strzelanki futurystycznej z, powiedzmy, taką trochę eksploracją terenów. No i jak wiesz, tam bardzo silnie i straszliwie przeszkadza wyczerpywanie się energii.
0: Właśnie, trzeba znajdować co rusz, co chwilę, takie coś, co nazywa się Power Up Station, na to trzeba ustać.
1: Dokładnie.
0: To wydaje taki specyficzny dźwięk, mniej więcej, tak? No i ta stacja energetyczna nas doładowuje, że tak powiem.
1: Jesteśmy doładowani i to jest tak, jesteśmy doładowani wtedy i mamy znowu możliwość, żeby sobie tam coś porobić przez najbliższy czas, aż nam to nie spadnie do krytycznej. Ja pamiętam zawsze, że coś już robiłem, bo tam były te takie otwierania tych drzwi.
0: Zgadza
1: na
0: się, na te code lock tak zwany.
1: Tak. Mhm.
0: Albo Tonwheel, bo tam były dwie rzeczy. Był jeden właśnie zamek szyfrowy, a drugi to był ten Tonwheel, czyli to takie było kółko, którym trzeba było obracać odpowiednio, aż doszło się do określonego jakiegoś tam tonu, który trzeba było ustawić na
1: tym kółku. Tak, dokładnie. No i wtedy ja miałem poziom energii 1. No i się zaczęła szaleńcza gonitwa.
0: Gdzie tu jest stacja energetyczna?
1: Gdzie tu jest stacja? I jeszcze przy tym szanownym panu, który biegał tak, jak ja w zasadzie chyba idę, no to nie było to fajne i zazwyczaj się nie wyrabiałem. No ale jest to ciekawa sprawa i ja myślę, że to warto sobie zwrócić na to uwagę i sobie w to zagrać, bo to potrafi na chwilę jakoś przykuć uwagę. Ja tam chwilę przy tym posiedziałem.
0: Jeżeli wy macie jakieś ciekawe tytuły, to zachęcamy do dzwonienia i do kontaktowania się z nami. Może wy nam coś jeszcze interesującego polecicie. I przede wszystkim no, jesteśmy ciekawi bardzo, co wy w ogóle uważacie o takich grach dźwiękowych i zresztą nie tylko dźwiękowych.
1: Jeśli mamy słuchaczy, którzy niekoniecznie są niewidomi, ale widzą, to też chętnie myślę, posłuchamy trochę na to.
0: Właśnie, ja jestem bardzo ciekaw na przykład...
1: Bo zawsze to jest co innego, jak słucha się zdania od innej osoby, z innej perspektywy.
0: Ja jestem bardzo ciekaw rzeczy. Jednej rzeczy to takiej, czy na przykład jakaś osoba widząca próbowała grać w gry audio, a druga rzecz to jest taka, czy jakaś osoba, która widzi, próbowała zagrać w jakąś swoją ulubioną grę z wyłączonym monitorem. Może nie jakąś bardzo skomplikowaną, ale po prostu w coś.
1: To jest eksperyment.
0: To jest eksperyment. Ciekawe.
1: Tak, to jest eksperyment. No cóż, no to jest czasem ciekawi czasem, fakt.
0: Ta dokładnie. Się zgadza. To ja przypomnę tylko namiary kontaktowe na nas 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest numer telefonu, a jeżeli chodzi o Skype'a to tyflopodcast.net. Zachęcamy was do telefonowania do nas, no i myślę, że za chwileczkę po kolejnej muzycznej przerwie do was wrócimy ponownie.
2: Radio N.
0: Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś bardzo rozrywkowo, bowiem rozmawiamy o grach audio. Czekaliśmy na pierwszy telefon, no i się w końcu doczekaliśmy. Paweł jest po drugiej stronie łącz. Witaj, Pawle.
3: Witajcie, witam wszystkich słuchaczy Radia N. Chciałem sobie powiedzieć tak kilka słów, jeśli chodzi o moje doświadczenia z grami. Żeby nie mówić tylko o grach audio, to powiem, że kiedyś uwielbiałem grać w taką grę jeszcze na komputerze Atari. Może ktoś pamięta coś takiego?
0: Ja byłem komodorowcem, od razu powiem.
1: Ja też. Ja jestem ten z Commodore, to nie rozmawiajmy, bo się wojna zrobi.
0: Właśnie, no właśnie, bo to przecież...
1: to przecież wiesz, bo teraz jest wojna między Sony a Microsoftem, także to tak jak kiedyś między Atari a Commodore.
0: A Spectrum był jakoś tak neutralny.
1: Tak, no to teraz neutralny to jest powiedzmy Nintendo.
0: Okej, no to słuchamy cię, Pawle, co nam powiesz ciekawego odnośnie?
3: No i właśnie na to Atari zawsze lubiłem grać sobie w taką grę, która się nazywała Girlus. I to była taka prosta gra, która polegała na strzelaniu do jakichś statków kosmicznych. Gra była na zasadzie właśnie melodyjki takiej typowej z 8-bitowego komputera. No i było troszkę słychać, jak te statki się zestrzeliwuje. Ale paradoks polegał na tym, że machałem tym joystickiem, nie bardzo wiedziałem, w co strzelam, a i tak byłem lepszy od widzących.
0: Wiesz co, to może właśnie dlatego byłeś lepszy, bo sobie widzący gdzieś jakieś strategie opracowywali, a teraz zestrzelę sobie tego, a ty strzelałeś na oślep, dosłownie.
3: Dokładnie, tak jest.
0: No i się udawało.
1: Mam nadzieję, że nas nie słuchają jacyś ludzie, którzy będą planować takie rzeczy w rzeczywistości, bo jeszcze się okaże, że lepiej będą strzelać od profesjonalistów.
0: No właśnie. No ale...
1: Mała spekulacja z...
3: Na przykład w Dooma próbowałem swoich sił, albo w Wolfensteina, no to już nie dałem rady.
0: Już komputer okazał się zbyt inteligentny.
1: Bo tam już było to 3D w pewnym sensie, to znaczy tam nie było nawet takiego pełnego 3D, bo tam był widok z góry, o ile pamiętam. No ale tam już był ten system trójwymiarowy, powiedzmy wstępny taki, że tam już było obracanie się wokół własnej osi i tak dalej, to już niestety. Faktycznie. Tak. Ja też próbowałem, pamiętam. Nic mi z tego
3: tak,
1: nie wyszło.
3: Jak jeszcze bym powiedział, no typowo dla widzących, to jeszcze swego czasu pamiętam, miałem taką grę, która się nazywała F-22 Raptor. No też jeszcze fajnie się nawet w to grało też.
1: O, to słuchaj, to naprawdę, to ja pamiętam, to jest moja młodość. Muszę chyba wrócić do tego. Mam sentyment.
0: I na czym polegała ta gra? Strzelanka po prostu taka, chodziło się...
3: Do samolotu.
0: Aha, rozumiem.
1: No bo to było... z tego co pamiętam, tam w ogóle było dość specyficznie, bo tam faktycznie nawet jakieś misje się dało robić, tylko że no, tam bez autopilota... Jeszcze raz.
3: jakiś sklep tam był, coś się kupowało czasami, jakieś bronie można było dokupować, jakieś energie, takie jakieś dziwne tam rzeczy były.
1: Tak, ale tam, tak, tylko tam bez autopilota to chyba niewiele się zrobiło z tego, co
3: no,
1: pamiętam.
3: No to, niestety.
1: No właśnie, no, ale jest to faktycznie...
0: Da się też pograć w jakieś takie, powiedzmy tam, gry no, dedykowane osobom widzącym, o tym też tak, powiemy.
1: Ale to ja myślę, że... Mm-hmm.
3: Pamiętam
1: właśnie,
3: jeszcze
1: że do tego
3: jedną też taką bardzo kontrowersyjną kiedyś.
0: Aha.
3: Niby wyścigi samochodowe, tylko że tak powiem, punkty się zdobywało na przykład za to, że się przejechało staruszkę na skrzyżowaniu, albo
1: mówisz
3: policjant.
1: O Toka, czy o Carmageddonie?
3: O właśnie Carmageddon, dokładnie.
1: Carmageddon, tak. To ja znam.
0: Gra, aczkolwiek brutalna, szalone, też okazała się dostępna, tak? Całkiem. Można było sobie punktów nałapać. A jak wygląda, Pawle, twoje spotkanie z jakimiś takimi typowo dla nas projektowanymi grami, czyli grami audio?
3: To, o czym mówicie, to znam, czyli trochę próbowałem grać i w Transformersa, i w Super Dickout, i w Top Speeda. Jeszcze czasami nawet mi się zdarza, no...
0: Ale tak. Czy ty się zgadzasz z Tomkiem, który wysunął taką tezę, no, że większość tych gier to jest taka naprawdę prosta i w sumie...
3: No tak, to właśnie na tym polega problem tak naprawdę, że no... Nie ma takiej gry, która przykuje uwagę na długie wieczory, a nawet jeżeli to te gry są po angielsku i bez przeczytania nie wiadomo ile dokumentacji i znajomości, choćby w jakimś takim
1: stopniu
3: języka, no to nie da rady nic zrobić tak naprawdę.
0: No i jeszcze jedna sprawa,
1: dobrze,
0: że te gry, nawet które są dosyć proste, to one są jednak płatne. To są pieniądze, no może nie jakieś kosmicznie duże, ale...
1: To mi się coś przypomniało.
0: Aha.
1: Ostatnimi czasy wyszła gra, jakaś karcianka, to się nazywa Pontes Backgammon. Nie wiem, czy ktoś zna Backgammona.
0: Z tytułu kojarzę, ale szczerze mówiąc nigdy nie grałem, jakoś gry karciane.
1: Wiesz,
0: tak średnio
1: ja też nie,
0: mnie.
1: Ja też nie, nie pociągają mnie specjalnie. No i jest to gra karciana, ma multiplayer, czyli można grać sobie przez sieć z ludźmi. I teraz moje zaskoczenie pojawiło się w momencie, kiedy odczytałem jedną linijkę. Było napisane, że ta gra, je tam można sobie ściągnąć, zobaczyć, tam triala, coś tam. Pełna wersja kosztuje 13 euro.
0: No cóż.
1: No ja się przeraziłem, bo to są kwoty, które powalają z nóg. Bo... Niestety,
3: no bo to jest dużo, no niestety jest to trochę.
0: No tak dokładnie, i to za grę, która tak naprawdę, no przecież w Windowsie są jakieś gry karciane, które i także mają jakąś opcję multiplayer. Fakt, że te gry z dostępnością ich to jest chyba różnie. Ja szczerze mówiąc nawet nie bardzo nigdy nie skupiałem się na tych grach systemowych i nad ich dostępnością, no ale tam też są przecież jakieś gry karciane, no zakodowanie jakiegoś algorytmu do tego typu gry, no nie jest niczym bardzo trudnym w porównaniu do jakichś różnych bardziej zaawansowanych gier.
3: Poza tym tak naprawdę wydaje mi się, że te gry właśnie typowo online to można by policzyć na palcach, już mniejsza o to, czy one są darmowe,
1: tak,
3: czy płatne, to naprawdę jest, bo prawie, że nie ma, no.
0: No niestety, no, to jest prawda. Aczkolwiek jest kilka chlubnych wyjątków, między innymi właśnie wspomniany tu przez Pawła Top Speed, gra polegająca na tym, że się ścigamy. I to naprawdę jest fajne, to jest fajna gra.
3: Byłoby fajne, gdyby samochody były realistyczne, a niestety
1: to
3: nie.
1: To znaczy, powiem tak. Powiem tak, to się zgodzę z tym właśnie. Gra ma potencjał, ale niestety to, co... Widzicie, tu jest ten sam problem, jaki się zdarza w większości, jeśli chodzi o gry audio. Gra jest niezła, w sensie ma potencjał, ale producent tego nie wykorzystuje. Producenci zazwyczaj, moim zdaniem, przynajmniej tak mi się wydaje, robią to na odwal się poniekąd. I przez to jest tak jak jest, czyli gra, jeśli chodzi o silnik tej gry, jest nieźle, ale z wykonaniem tej gry jest gorzej niestety. I w przypadku Top Speeda to jest tak, moim zdaniem, że jest ona fajna, tylko niestety nie jest ani realistyczna, ani piękna, Ani nie jest specjalnie miła dla ucha.
0: O, i jeżeli chodzi o miłe dla ucha, jeżeli chodzi o miłe dla ucha, to tu w tym momencie przypominają mi się te samochody, które można sobie własnoręcznie stworzyć do tej gry. No niektórych to fantazja ponosi. Ktoś tam chyba sobie
1: na koniu.
0: No właśnie, a ktoś sobie chyba nawet jakiś samochód bazujący na szczekaniu psa zrobił.
3: Oj,
1: tak, to oczywiście. Tak, miałem go faktycznie. I muszę powiedzieć, że faktycznie tam się ludzie popisują, ale to jest prosty, banalny algorytm, który zawodzi i szwankuje. Niestety szwankuje, bo jest to pitching po prostu, czyli podwyższanie dźwięku. Jest jedna zalupowana próbka, która jest podwyższana do góry i...
0: Dokładnie.
1: Nie ma realizmu w tym silniku.
0: Więc pies robił na przykład
1: czegoś.
0: Tak. Mniej więcej.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: A samochód przeciętny w tej grze, który jedzie, podwyższa się tak jakbyście, no nie wiem, zrobili... Samochód tak nie robi. Jak się ktoś wsłucha w silnik samochodu, to będzie wiedział, że przygazowanie i przyhamowanie ma swoje odpowiednie odbicie, jeśli chodzi o dźwięk. I dlatego te wszystkie gry typu Need for Speed, oczywiście mówię o tych grach dla widomych, mają to już zaawansowane i no niestety my tego nie mamy i nie wiem kiedy będziemy mieć. Taka prawda.
0: No niestety, taka jest prawda, ale miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze nam się coś...
1: Ja od razu wspomnę, jak już jesteśmy tylko przy grach wyścigowych. Jest człowiek, który ostatnio zapoczątkował, powiedzmy, taki projekt, który się obecnie nazywa, mam nadzieję, że nie pomylę, Drive Simulation, albo coś takiego, albo Drive Test, nie pamiętam jak się teraz to nazywa. W każdym razie chodzi tu o to, że ten człowiek chce zrobić symulator jazdy samochodem. Czyli postawić na realizm. Obecnie projekt, który ja mam, który udało mi się zdobyć, to jest zrealizowany na zasadzie takiej, że mamy samochód, znaczy zaczynamy w ogóle stojąc przed samochodem, postacią. Jeśli ktoś grał w serię GTA, to będzie wiedział mniej więcej jak to może wyglądać. Stoimy przed samochodem, naciskamy klawisz, wchodzimy do samochodu, a nawet nie tyle, bo musimy po pierwsze otworzyć zamek w tym samochodzie klawiszem, drugim musimy wyłączyć alarm i dopiero możemy wsiąść do tego samochodu. Z wyłączonym silnikiem i tak dalej, przyciskiem w ogóle innym wkładamy kluczyki do stacyjki, normalne wszystkie ruchy jak wsiadać do samochodu, możemy otwierać okna.
0: Czyli to jest po prostu taka pełna symulacja, tak jak na przykład można gdzieś tam zaobserwować sobie w internecie, że są powiedzmy symulatory lokomotyw albo na przykład symulatory samochodów.
1: Tak.
0: Właśnie, no to ja jestem bardzo ciekaw, czy się nasi piloci odezwą, bo okazuje się, że
1: także... Tak, dokładnie, bo my tu mamy jeszcze pilotów.
0: Bo jeszcze kadrę. Pilotów mamy, słuchajcie. Okazuje się, że można sobie, będąc osobą niewidomą, również polatać sobie samolotem.
1: Lot. Jak ktoś chce przelecieć gdzieś, to służymy pomocą.
0: Oczywiście. Zapraszamy bardzo serdecznie. Postaramy się i wystartować, i wylądować. A możliwe jest to...
1: Różnie to może wyglądać,
0: tak,
1: ale będziemy się naprawdę
0: tak,
1: starać.
0: Tak, ale się staramy. Możliwe jest to dzięki programowi Microsoft Flight Simulator, oczywiście wyposażonym w odpowiednie dodatki, a właściwie jeden konkretny dodatek, który się nazywa FS Navigator. I ty, Tomku, zdaje się, też próbowałeś latać. Podobały się loty, czy jednak to nie jest to?
1: To znaczy, powiem tak, nie jestem zapalonym fanatykiem latania jakimś specjalnym, aczkolwiek jest to niegłupie i ten, kto lubi to bardzo, to będzie w tym miał raj na ziemi, bo to jest typowy symulator z lotu, gdzie mamy samolot, gdzie mamy masę przycisków, gdzie mamy masę informacji do odczytu, czyli w przypadku tej gry okno z tą grą przedstawia się mniej więcej tylko na tekście, czyli całe okno mamy zawalone tekstem, wszelkie pola do odczytu, w których mamy wysokość, szybkość i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest poniekąd... męcza, bo to nie jest mój ulubiony styl gry. Aczkolwiek mi się to podoba i fajnie jest to zrealizowane. I
0: no i jeszcze
1: ja
0: też trzeba pamiętać o jednym.
1: Polecić.
0: Jeszcze też trzeba pamiętać o jednym. Taki lot samolotem to nie jest coś w stylu naciśnij spację i strzałkę w górę i już lecisz. Tam, żeby no się nie, w ogóle wzbić, to trzeba najpierw przejść na pas startowy, potem trzeba wprowadzić odpowiednie współrzędne do nawigacji, trzeba sobie tam odpowiednie rzeczy powybierać. Ja już teraz też nie pamiętam, jaki jest dokładny sposób na...
1: Uruchomić silniki.
0: Tak, oczywiście. Klapy odpowiednio
1: oczywiście,
0: pod odpowiednim
1: jeśli mamy
0: kątem.
1: Pasażerów, to musimy otworzyć drzwi, poczekać, aż się wszyscy pasażerowie wsiądą do samolotu i tak dalej. No są wszelkie procedury normalnego startu. I trzeba pamiętać o wszystkich warunkach, które możemy sobie odpowiednio ustawiać i regulować, czyli oczywiście jak będziemy poniżej danego pułapu jakiegoś, to jest i przeciążenie, i wszystko, i tak dalej, i turbulencje, wszystko możemy sobie ustawiać, warunki pogodowe. No jest to symulator, po prostu normalny, profesjonalny symulator. Przynajmniej
0: mieliśmy...
1: na tyle profesjonalny, o ile na to pozwala taka gra wideo i ja się aż tak na tym nie znam, ale tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co wiem, z tego, co sam obserwowałem i widziałem.
0: Mieliśmy małe problemy u Pawła z łącznością. Paweł się przy okazji rozłączył, ale jest z nami ponownie. Co jeszcze byś, Pawle, dodał ciekawego a propos gier?

0: właśnie readboardem. Och, jeszcze do tego był bridge. No.
1: O, tak, tak.
2: O, bridge był nawet.
0: Bridge był nawet.
2: Bridge'a to nie grałem.
0: No, widzisz. A był
2: ale,
0: bridge.
2: Ale mnie ominęło. Chyba no. Wrócę do DOS-a.
0: No wróć do DOS-a, jeszcze byście musiał w Kowoksa zaopatrzyć odpowiedniego.
2: O czym ty do mnie mówisz?
0: No to jest taka wtyczka, to jest, wiesz co, no ja się jeszcze załapałem, to ci powiem szybciutko i słuchaczom, którzy nie wiedzą, jak wyglądał pierwszy polski syntezator mowy, jeden z pierwszych, a właściwie taki pierwszy komercyjnie wdrażany.
2: Software'owy oczywiście.
0: Nie, to znaczy
2: sprzętowy.
0: To bardziej było właśnie sprzętowo realizowane.
1: Sprzętowo-programowe tak naprawdę, bo Resident zajmował dużo, jak na owe czasy bym powiedział, bardzo dużo.
0: Także tam było połączenie sprzętu z oprogramowaniem odpowiednim i to właśnie ten sprzęt to była taka wtyczka, którą się podłączało do portu równoległego komputera. Już teraz nawet takich portów w nowoczesnych, nowych płytach głównych
2: nie ma.
0: No ale tą wtyczkę się podłączało, z drugiej strony podłączało się głośniki, no i wtedy odzywał się syntezator.
1: Z radia samochodowego i to był właśnie produkt sprzedawany za ciężkie pieniądze.
0: No tak, a do tego produktu, do screen readera, do readboarda dołączane były właśnie jeszcze gry. Były i te gry chyba nawet były samoistnie udźwiękowione, bo to nie bazowały na...
2: Chyba tak.
0: To nie bazowało na screen readerze.
1: Na przykład był kiedyś właśnie QR tekst, który się w ogóle nie przyjął jako edytor. No i takie różne tam dziwne.
0: No ale QR tekst to swego czasu ja to był nawet popularny wśród osób widzących przez...
2: Ja korzystałem, z niego.
0: Mm-hmm. No
2: ja
0: właśnie.
2: Ja korzystałem i mówię, że widziałem szachy i kółko i krzyżyk widziałem.
0: A kółko i, krzyżyk to nie
1: było
0: widziałem.
1: Fajne, no.
0: Pod DOS-em nie widziałem kółka i krzyżyka, ale pod Windowsem widziałem.
2: Ja widziałem.
1: Ono było, kółko i krzyżyk było opracowane przez naszego nauczyciela informatyki stynieckiej, pana Edwarda Schnellera, i on wykorzystał fonemy od readboarda i opracował dwa takie znane były programy, czyli KLAW, czyli to był program, który umożliwiał test znajomości klawiatury, włącznie tam z jakimiś scrolllockami i tak dalej. I trzeba było na czas po prostu na wyrywki sobie tak w te klawisze uderzać.
2: To jest program, który...
1: Mistrzostwa były w szkole, że tak powiem.
2: Były mistrzostwa, raz je udało mi się prawie wygrać, bo miałem na 50, miałem... ile to było? No poniżej 3 albo 2 sekund na 50 znaków.
0: No proszę, czyli całkiem ładnie.
2: Były mistrzostwa, już teraz tego nie pamiętam, ale faktycznie były.
0: Okej, okay, ale o grach, ale o program... grach, bo nam się wspominkowo zrobiło tak bardzo, ale a co,
2: ale
0: co
2: to... to ale...
0: To też taka jakby nie, no, gra ja mogła wiem, być, wiem, no w wiem, sumie. Wiem.
2: No oczywiście, no w końcu... Ja powiem w ten sposób, to mogła być swego rodzaju gra, bo nasze gry nawet do dzisiaj często polegają na tym, że po prostu sobie naciskamy jakiś klawisz i to jest nasza gra. Nie ma w tym filozofii specjalnej.
1: Zgadza się. Wspomnieć troszkę o takich grach jak na przykład Otchłań, czyli to jest...
0: O właśnie! No i tu przechodzimy już do kolejnego elementu, to akurat się
2: to
0: nazywa...
2: To tak jak podzieliłem, czyli to już są gry tekstowe.
0: Ale to jeszcze
2: nie każdy to polubi, nie
0: właśnie.
2: Każdy to lubi.
0: To może o tym porozmawiamy za jakiś czas, bo widzę, że już tam no, kolejni do nas ludzie dzwonią. Pawle, coś jeszcze dodałbyś?
1: Nie, dziękuję bardzo.
0: Okej, to pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiamy. No i może jeszcze ktoś do nas tu zadzwoni, bo widziałem, że telefony były. Mam nadzieję, że... te telefony nie ustaną. Przypomnę
2: to
0: jeszcze...
2: To może nasza kadra pilotów pewnie, wiesz?
0: No właśnie, no fajnie by było. Ja przypomnę namiary na nas. Jeżeli chodzi... O! Już nawet nie muszę przypominać, bo się prowadzący poprzedni odcinek Tyflo Podcastu w Radiu N do nas dodzwonił, czyli Tomek. Cześć, Tomku! Halo!
3: Dobra, tak, halo,
0: witamy.
3: Jestem, tylko miałem przez chwilę włączony i stream, i Skype'a, i miałem kocia.
0: Witamy cię, ty jesteś jednym z pilotów?
3: Nie, kiedyś byłem jednym z pilotów, natomiast...
2: Kiedyś to ja byłem nawet, no.
3: Tak, natomiast jakoś się nie składało zazwyczaj, żeby polatać.
2: Ale ja uskuteczniłem tragedię, niestety, i... Nie latam, mam ciężko mi na sumieniu, już nie latam od tamtej pory.
0: Okej, no to widzę, że tam jakieś jeszcze samochody jeżdżą ci za oknem.
3: No to jeżdżą.
0: No właśnie, no to co nam powiesz ciekawego, jeżeli chodzi o gry?
3: Ja chciałem jeszcze a propos starych, dobrych, tak zwanych starych, dobrych czasów wspomnieć o takich

0: grach, ja nie wiem, czy to wyszło poza, dlatego, że jak byłem w szkole w Laskach, to tam w tejże szkole w Laskach były takie gry robione przez ludzi z tychże Lasek na DOSa. I to one były różne, jakieś geograficzne, matematyczne i tak dalej.
1: To bardziej w formie quizów takich, tak?
0: Trochę quizów, a trochę nie do końca. Generalnie gry tekstowe, DOSowe, z dźwiękami na PC speakerze i jakoś to se tam było. Pamiętam, że była jedna gra, Geo20 się bodajże nazywała, tylko miała jeden problem. Znaczy, generalnie tam chodziło właśnie taki quiz, co jest stolicą podane państwo, trzeba było wpisać z klawiatury nazwę stolicy. Można było się 3 razy pomylić, tylko cały problem w tym, że jeżeli odpowiedziałeś więcej niż 32 razy na pytanie, no i wiadomo, kiedyś tam w końcu przegrałeś, no bo wiadomo, no nie, nie tam była duża baza tych państw, tam ich było sporo z dosyć dziwnymi państwami, ponad 100 ich było. Chyba.
2: To normalne, no. W Polsce tak? W końcu tylko jedna osoba wygrała w milionerach milion, więc...
0: No i w każdym razie...
2: Więc się odnosi, tak się, no.
0: Jak było ponad te 32 dobre odpowiedzi, to przy podawaniu wyników gra się wieszała.
1: No to taka średnia nagroda dla tego, kto...
2: Czyli trzeba było pamiętać, żeby odpowiedzieć na 32 pytania.
0: To znaczy nie, tam dało się control słusznie. Break, czy tam, który tam taki klawisz od przerwania programu, on się tak jeszcze wieszał, że dało się z tego wyjść, ale no tak zabawnie było dosyć.
1: A z współczesnych gier, Tomku, co byś polecił ciekawego, w co tam sobie pogrywasz, jeżeli pogrywasz?
2: Właśnie, może wróćmy do
1: historyczne dygresje, weszliśmy w dygresję,
2: to znaczy,
1: a
2: nie, to ma,
1: historyczne
2: znaczy, nie, to ma,
1: takie...
2: Ja myślę, że to ma pozytywne zastosowanie i mimo wszystko i warto o tym mówić, bo to jednak
0: są... Bo tekstowe gry jeszcze tam gdzieś pokątnie jednak się rozwijają.
1: Oczywiście.
2: Nie, to są rzeczy, do których trzeba wracać i...
1: I czasem nawet się fajnie wraca.
2: Tak, poza tym wiesz, z tego się buduje nie tylko legenda, ale i na tym się buduje cały obraz jakby historii gier komputerowych.
0: Historia, ale mówię, że...
2: gier fabularnych.
0: Czasami jakieś nowe gry się tam pojawiają, jakieś tekstowe.
1: A tak, to jest też racja.
2: Tak, pojawiają się.
1: No i oczywiście słynne gry przeglądarkowe, tego jest coraz więcej.
0: Kiedyś... No tak.
2: To się zgadza.
0: Ja się zastanawiam, czy jak teraz nie jest ten HTML5.0, to powoli gry przeglądarkowe nie zaczną mieć dźwięku, obrazu i nie zaczną będzie... podawiać taki zwykły.
1: I już dawno mają, Tomku, tylko że jest to dla nas średnio dostępne ze względu na flash.
0: Ale większość gier chyba jeszcze nie ma mimo wszystko.
1: Oj, wiesz co, to jest różnie. Ja ci powiem, że na przykład te różnego rodzaju gry na Facebooku, no to w bardzo dużej mierze to jest flash.
0: Nie,
2: to znaczy ja powiem inaczej.
0: Jeszcze
2: ja powiem,
0: nie mają
2: może...
0: dźwięków na przykład, czy to
1: mają,
0: coś takiego?
1: Mają, że dźwięki są słabej jakości, to jest inna bajka.
2: Znaczy, ale mówimy teraz o grach we Flashu, które mają dźwięki, czy na Facebooku?
1: W ogóle.
2: Nie, ja słyszałem gry na Facebooku, które ten dźwięk miały przyzwoity czasem.
1: No ja się
2: nawet
1: akurat spotkałem z to takimi, znaczy, które słabe miały. No, ale
0: są, to... gry takie, w których się gra ze strony i to już były dawno i tam mój brat grał w jakieś samochody, co miały jakieś rzeczywiście dźwięki. Mi chodzi o takie gry w rodzaju tych wielkich strategii, co to zrzeszają po ileś tam... set tysięcy, no nie, może przesadziłem, ale generalnie po jakieś tysiące osób.
1: A o to ci chodzi.
0: O gamy, farmy, retragony, jakieś
2: wiadomo,
0: tam takie
2: to
0: rzeczy.
2: Wiadomo.
1: Wiesz,
2: to
1: nie jest
2: znaczy,
1: wykluczone,
2: tak,
1: że...
2: Tak, bo tu trzeba zrobić podział. Tutaj trzeba zrobić podział na to, że mamy gry flashowe i mamy gry browserowe tak zwane, czyli gry przeglądarkowe i to trzeba umieć rozdzielić. Gra przeglądarkowa nie jest grą flashową, umówmy się, mimo że gra się w tą grę przez przeglądarkę.
1: Wiesz co, to zależy, to zależy. Ja widziałem grę flashową, taka gra, która była grą przeglądarkową. Nie wiem, czy kojarzycie,
2: tak,
1: bo
2: tak,
1: to było
2: tak,
1: w telewizji dosyć mocno rozreklamowane, Farmerama. Taka gra. I tam sobie właśnie próbowałem sobie w to pograć. Niestety się nie udało, bo to wszystko, co było, to było oparte na flashu. A tam była społeczność.
2: Tak,
1: tam
2: wiem,
1: masz sąsiada
2: czy, nie
1: na...
2: Wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiesz też o co dokładnie mi chodzi, bo tutaj mówię bardziej o takim podziale... Nie tyle na, wiesz, samą budowę strony, czyli jak jest zbudowana i na jakiej zasadzie, tylko mi chodzi o samą grę i o to, jak ta gra sama jest zrobiona w sobie. Bo, wiesz, możemy sobie zrobić grę przeglądarkową w czystym HTML-u na dobrą sprawę, ale możemy sobie ją zrobić i we Flashu. Natomiast grę, która jest napisana we Flashu jakby...
1: I chodzi ci po prostu o Flashu, jeden pojedynczy plik.
2: Nie zrobisz tej gry w HTML-u, bo nie ma takiej opcji.
0: I nie wiem,
2: tekst
0: o tym
2: zawsze i jakieś zdjęcia przerzucisz do Flasha. Z Flasha jest gorzej. Zwłaszcza kiedy gra jest interaktywna, jak to bywa we Flashu.
0: Nie wiem, czy o tym mówiliście, bo przez chwilę mnie nie było, nie słyszałem radia, ale Living powstała, Tomek, powstała gra przeglądarkowa dla niewidomych. Znaczy dla niewidomych, audiogra.
1: To była taka gra, kiedyś ja ją kojarzę nawet.
2: Która?
0: Kiedyś. No od BBC.
1: A, o tym mówisz.
2: Tak, ale to jest Flash,
0: Ale powstała.
2: To jest gra flashowa. Tak, oczywiście, ale to jest gra flashowa.
0: Powstała gra flashowa dla niewidomych. Mm-hmm. Znaczy nie dla niewidomych. Mm-hmm. No,
2: nie, no ale mówię.
1: Po prostu.
2: O, ale to jest dobry, to podałeś dobry przykład. Jak mam wytłumaczyć o to, o co mi chodzi? Może powstać gra flashowa dla niewidomych i może powstać w tym samym momencie gra przeglądarkowa, taka typowo dla niewidomych. Ona się będzie różniła tym, że gra flashowa zapewne będzie grą audio, a gra przeglądarkowa będzie grą tekstową, tylko tak zrobioną, że będzie dla nas dostępna.
0: Bo te gry takie flashowe to często tak od strony gracza, to w zasadzie oprócz tego, że wchodzi się do przeglądarki na jakąś stronę, no i wiadomo, oczywiście jeżeli chodzi o jakość, często rozbudowanie tej gry, to się w zasadzie niczym nie różni tak od takiej standardowej gry.
2: Dokładnie, bo to jest po prostu normalna gra, tylko dostajemy się do tej gry poprzez stronę internetową i na tym to polega. Otwiera nam się okienko, w którym już jest inny świat i strona nas jakby nie interesuje.
1: Zgadza się.
2: Gra przeglądarkowa to jest gra, która zajmuje obszar całej strony zazwyczaj, która już jest wykonana różnie, najróżniście.
0: Mhm. I tam no gadacze czytają normalnie nazwy linków, no czy wiadomo, czasami jest tak napisane, że nie odczytują tych
2: czasami
0: nazw,
2: nie czytają.
1: Bo to jest różnie.
2: To się zgadza.
1: No właśnie. Jednak,
2: no dokładnie.
0: Jeżeli się otworzy źródło jakieś tam HTML-owe, to powiedzmy, że coś tam w nim widać.
1: No ale to skoro już mówimy o tych grach przeglądarkowych, to coś ciekawego polecicie? Dostępnego? Może ty, Tomek? Tomku B.
0: Przeglądarkowe.
2: Ja nie będę od razu polecał, bo ja nie gram w takie gry. Od razu mówię i nie mam doświadczenia z takimi.
1: No ale chyba po prostu Tomek, który do nas dzwoni, gra co nieco.
2: Nie, Tomek ma.
0: To znaczy
2: Tomek
0: gram. Czasami gram, tylko że te gry przeglądarkowe się po czasie te dłuższym lub krótszym, zazwyczaj krótszym się nudzą, bo one polegają zazwyczaj na tym samym i to jest... powiedzmy przez pierwsze 2-3 tygodnie, no nie, czasami przez 2 dni, a czasami przez pół godziny się rozkminia, o co tam chodzi i jakie to są wskaźniki, a potem jest tak naprawdę klikanie w te same linki po raz 30 albo 72 albo 180 i klikanie...
1: Jest to mało ciekawe.
0: Jest to mało ciekawe. Ale co ja grałem? Grałem w Ogame'a przez sam kiedyś. Potem grałem w takie coś, co było kontynuacją Ogame'a chyba. Znaczy ta sama ta chyba firma zrobiła X-Wars, tylko co się chyba jakoś nie przyjęła ten Ogame. W Ogame'ie się tam coraz to bardziej rozbudowuje, a ten X-Wars jakoś nie bardzo chyba.
1: A z takich gier typowo audio coś cię tak zainteresowało? No ty jesteś człowiekiem, któremu dźwięk nie jest obcy. To pierwsze pytanie a propos tego, czy się z Tomkiem zgadzasz, że te gry dedykowane nam specjalnie, no pod tym względem stoją cieniutko. W większości
0: stoją
1: oczywiście.
0: Stoją cieniutko. Dlatego, że moim zdaniem to trochę też z tego wynika, że często te gry tworzą programiści, którzy chcą się zmierzyć z kodem, z silnikiem, a tam dźwięki wstawiają jakieś, żeby były. Bo to tak fajniej będzie.
1: Bo gdzieś po prostu znajdzie jakiegoś wave'a, a nie ma tu za bardzo jakichś informacji o prawach autorskich, to go dodam. A do zrobienia jakiegoś profesjonalnego takiego środowiska tej gry, opisy scenerii i tak dalej, dźwiękiem, no to już trzeba także profesjonalnego sprzętu.
2: Ja od razu muszę wspomnieć jednej rzeczy, tak w ramach ciekawostek. Bardzo wielu deweloperów, oczywiście to jest normalne i ja to rozumiem, będzie sobie zastrzegać i mówić i zapierać się jak tylko się da, że gry, ich audio są święte i nie wolno powszechnie mówiąc robić kopii zapasowych tych gier, czyli wiadomo co z nimi robić nieładnego, czyli robić wszelkie kraki, kluczyki i tak dalej pozwalające na granie sobie za darmo. I to jest wiadomo, no straszne, złe i niedobre, tylko niestety ci ludzie muszą wiedzieć, że to jest straszna rzecz, którą oni w tej chwili i mówią, i robią, bo Shades of Doom, znamy tutaj, nasza trójka zna to bardzo dobrze.
1: Zgadza się.
2: Ja powiem tyle. Dźwięki z tej gry są kradzione i to kradzione brutalnie. Ja wykryłem przynajmniej dwie gry dla widomych, z której tam są dźwięki.
0: Czyli to nawet nie to, że nie ma praw autorskich do dźwięku, tylko one te prawa autorskie są do tych dźwięków.
1: No właśnie, a to,
2: tak,
1: to nawet
2: to są wykorzystane dźwięki w grach i jak kiedyś znajdę, to ja to pokażę i porównam to bardzo dobrze, bo tam są dźwięki, które... jedna gra to jest Nightmare Creatures, gra z 1998, jak dobrze pamiętam, z której są dźwięki zombich wyjęte żywcem, dosłownie żywcem, i jakaś broń chyba, z tego co dobrze pamiętam, i jakaś tam, jakieś coś pikające chyba też jest z tego. Natomiast no mówię, jest takich gier dużo, w której dźwięki są niestety zabrane z innych
0: pytanie,
2: źródeł.
0: Czy tylko dźwięki?
2: To jest brutalne.
1: Pytanie, czy tylko dźwięki to raz, a drugie pytanie, no bo być może gdzieś się twórcy dogadali z ludźmi, którzy gdzieś tam te dźwięki stworzyli,
2: nie.
1: Myślisz, że
2: ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Ja staram się być zazwyczaj optymistą, a jeśli chodzi o gry, to naprawdę próbuję, ale w to nie wierzę. Bo jak dobrze wiemy, to porozumienie się i dogadanie twórcami, którzy takie rzeczy robią dla gier, które się sprzedają w nakładach naprawdę niemałych.
1: Są to już koncerny. No i teraz, coś jest...
2: To są pieniądze rzędu naprawdę wysokiego i myślę, że takich szaraków, którzy robią takie gry, na to nie stać.
1: Ja sobie myślę po prostu, że to jest na tej zasadzie, a ta gra była już dawno, dawno temu, to możemy sobie pożyczyć
2: tak,
1: te dźwięki.
2: Tak, nikt o tym nie pamięta i nikt o tym nie wie.
1: A tym bardziej, że to jest jeszcze dla tak wąskiego grona odbiorców, przecież te gry nie wychodzą gdzieś dalej, poza środowisko osób niewidomych. No, ile tam osób widzących gra w audiogry, skoro ma wizualne zdecydowanie lepsze alternatywy?
2: I niestety GMA Games jest w tym mistrzem, niestety. W tym, że gry ich są brutalnie odrażające, jeśli chodzi o dźwięk, przynajmniej dla mnie.
0: Tak, chociaż jeżeli chodzi o silnik, to mi się ten silnik podoba, bo ja nie
2: silnik
0: mam
2: Silnik nie jest zły, ale wykonanie na tym silniku jest... ja mam awersję, ale ten kto wie, ty wiesz dlaczego mam awersję. Bo dla mnie 3D to ma być 3D, a nie udawane 3D. Jak ja będę chciał mieć udawane 3D, to będę miał, nie wiem, postać, która się podobno obraca, ja o tym nie wiem, i tylko wskaźniki, które sobie odczytuję. To nie jest dla mnie gra, to nie jest dla mnie zabawa.
1: A Tomku, jeszcze takie pytanie z takich gier, które tam powiedzmy w sobie grałeś w takie zwykłe, coś, znaczy zwykłe, gry audio, coś byś polecił naszym słuchaczom?
0: Ale który, Tomku?
1: Ty.
0: A, ja.
1: Ty.
0: Z tym jest właśnie problem. To znaczy, bo ja generalnie, jak jest jakaś gra i wychodzi, to ja w nią chwilę pogram, potem stwierdzam, że mi się to nudzi. Jeszcze nie, szczerze mówiąc, nie znalazłem takiej gry, która mi się nie nudzi i w nią gram. I nadal szukam gry, która mi się nie nudzi. Niestety taka się jeszcze nie znalazła. Na razie próbuję zrobić, żeby była dostępna.
2: Ja pragnę zauważyć tylko.
0: Polska.
2: Ja pragnę zauważyć tylko, że my tutaj, że ja powiedziałem, że ja nie mam zamiaru, żeby w ogóle ludzi odrażać, a to tak wychodzi, no i ja tam nic nie poradzę. No jak się czujecie urażeni, a raczej może jak się czujecie odrażeni...
1: No to zadzwońcie do nas.
2: Sobie, ja już się tego... To zadzwońcie do nas i albo was w tym upewnię, albo wam powiem, że jest inaczej. Ale jeśli się czujecie tak, że no teraz już wam się wydaje i albo jesteście pewni, że ojej, te gry są straszne, to przepraszam bardzo, to nie był cel zamierzony, ale tak wyszło, bo mówię co myślę i tak mam zamiar robić.
1: Dobrze, Tomku, dziękujemy ci za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Bo może ktoś się do nas jeszcze będzie chciał zadzwonić, także do usłyszenia. No, mieliśmy przejść do tych gier 2D i w końcu myślę, że należałoby to uczynić. Co ciekawego, co ciekawego można by było polecić z takich tytułów dla nas przeznaczonych z 2D? Jest lepiej?
2: Jest trochę lepiej, ale to dlatego, że 2D jest też trochę prościej. I powiem tak, te gry są nieskomplikowane. I tutaj jest tutaj jest szkopuł, tu jest pies pogrzebany, bo powiem ci szczerze, że ostatnio sobie sprawiłem Xboxa 360 konsolkę i natrafiłem tam na grę Shadow Complex. Zaraz do meritum dojdę i będziesz wiedział, o co mi chodzi. Jest to gra 2D i sobie myślę, no fajnie, fajna gra 2D, strzelanka, która jest dość realistycznie zrobiona i naprawdę fajnie dźwiękowo. Myślę sobie, no dobra, pogram sobie 2D, to wydaje się, że może będzie dostępna. Problem się zaczął niezły, bo okazało się, że w tej grze dróg dojścia do pewnego miejsca jest tyle różnych. Można, wiesz, rozwalać elementy wokół ciebie, czyli można z pistoletu rozwalić podłogę, w której można się przeczołgać gdzieś tam. Można rozwalić wentylację w ścianie i można się przecisnąć gdzieś tam i dojść do zupełnie tego samego miejsca albo jeszcze gdzieś. Jest to tylko 2D, ale ma takie możliwości, że niestety nie jest to grywalne. I teraz chodzi mi, do czego dążę? Do tego, że gry audio są proste. W tych grach jest prawo-lewo, chodzimy w tył, w przód, ewentualnie sobie podskoczymy i przeskoczymy przepaść i idziemy dalej, rozwalając, niszcząc przeciwników kolejnych po drodze. I to jest wszystko.
1: Albo coś ewentualnie możemy zbierać i dostawać dodatkowe punkty, albo na przykład amunicję do naszej broni. A jakieś takie tytuły, jakbyś wymienił? Coś, w co warto pograć?
2: Powiem tak, ja mogę zaproponować... Powiem szczerze, że jedną grą, która jest już jakoś zrobiona, dźwiękowo zwłaszcza, nie jest to takie złe, to jest Q9. Q9 jest firmy Blast Bay, www.blastbay.com, Blast Bay, jeśli ktoś ma wątpliwości co do przeliterowania.
1: To jest gra płatna, darmowa?
2: Tam jest płatna niestety, jak większość, ale na to nie mamy wpływu. Znaczy, można sobie ściągnąć demo i sprawdzić, bo jest. No i jest to niegłupie. To znaczy, mówię, no to też się ogranicza do tego, że idziesz w zasadzie w prawo, niszczysz jakieś tam, zabijasz niedźwiadki, jakieś, wiesz, takie tam, nie wiem, pieski, mniej lub bardziej złe, jakieś tam inne tego typu rzeczy. I przeskakujesz przez przepaście. I to jest wszystko, co w tej grze w zasadzie robisz. I czasem złapiesz jakiś bonus i doda ci albo życie, albo amunicję do procy, tam, znaczy kamienie, czy coś. No i tutaj się zabawa kończy. Szkoda, bo bardzo ciekawie to brzmi i jest to krótkie, bo są tylko cztery światy, a w każdym jest po cztery plansze. Krótkie plansze, po trzy nawet chyba, z tego co pamiętam, bo przeszedłem to. To znaczy są cztery poziomy trudności, więc powiedzmy ewentualnie, że no...
1: Można się troszeczkę pobawić przechodząc te wszystkie poziomy.
2: No jeśli ktoś jest masochistą, to może próbować. Ja czasem jestem, bo lubię, nie odbierajcie tego źle, lubię się pomęczyć i pozadawać sobie, powiedzmy, takiego pseudobólu na przechodzeniu gry na najtrudniejszym poziomie, ale ta gra musi być ciekawa. Ona musi mnie wciągnąć. Ja nie mogę grać w grę, która mnie nuży i nudzi. Nie mogę grać ją na najtrudniejszym poziomie, bo po kilku chwilach po prostu dostanę epilepsji i jakiejś telepawki niekontrolowanej i to się skończy niestety niedobrze. Na pewno Q9, jak mówię, mogę polecić na spróbowanie, bo jest to niegłupie. Mówię, no za krótkie i trochę za...
1: A co sądzisz o takiej grze, która polega na zabawie w hydraulika i się nazywa Pipe?
2: Pipe
1: Blast Chamber?
2: Tak. Pomysł jest całkiem ciekawy. Ja chciałbym ją przejść kiedyś, powiem ci.
1: No mi się właśnie w Blast Chamber nie udało przejść, szczególnie na tych planszach, bo może tak, króciutko wyjaśnijmy. Trzeba po prostu bawić się w hydraulika, uszczelniać rury, ale oprócz tego mamy jeszcze takie plansze, w których chodzimy sobie, tak jak na przykład w Mario Bros, musimy przeskakiwać jakieś tam przepaście i coś zbierać. No i niestety ja zawsze na tym polegnę. Ale gra sama w sobie jest dosyć fajna.
2: Ja polegam na zupełnie czym innym. Ja czego nienawidzę, to Electricity Levels.
1: Nie, Electricity Levels to akurat...
2: Nie rozumiem, ja ich nie rozumiem. tu jest mój problem. Tam jest
1: trzeba trochę uważać wtedy. Ja teraz też dokładnie nie pamiętam, na czym to polegało, ale ja z Electricity właśnie nie miałem problemu, to wymagało odpowiedniej koncentracji.
2: Nie, bo ja wiesz, nie rozumiem tej idei tego prądu. Nie rozumiem kiedy, co i jak. Nie rozumiem po prostu, w jakim momencie należy to, w jakim należy to. No nie zakopowałem.
1: No i jeszcze niestety. Oczywiście tam w Pipe 2 są jakieś pająki, jeszcze inne stworzenia. No i jeszcze jest taka jedna fajna gra, która mi się nawet podoba. Nazywa się Hunter. To są chyba ci sami producenci, jak dobrze pamiętam.
2: Chyba tak. Tak, tylko od razu powiem na wstępie. Te gry mają rzecz, która mnie odrzuca, niestety. Ona mnie odrzuca, ponieważ... W tych grach, żeby wiedzieć, co trzeba robić, co w przypadku Huntera to już jest w ogóle idiotyzm, żeby wiedzieć, jak tą grę przejść, trzeba przeczytać sobie plik tekstowy, w którym jest napisane. Każda plansza jest opisana i w każdej planszy trzeba to. I bez przeczytania tego dokumentu jest ciężko, jeśli komuś się to uda, to jest niezły. No niestety, ale należy takie rzeczy czytać. Jak dla mnie to jest tak nieintuicyjne i tak wredne, powiem w ten sposób, że to utrudnia użytkownikowi zabawę i zniechęca przede wszystkim. I zniechęca, bardzo zniechęca. Przynajmniej
1: no ja akurat zadałem sobie trochę trudu, żeby przeczytać ten plik, no i nie miałem z tym problemów. No ale rzeczywiście komuś może się to nie podobać. Za moment wracamy do was. No już godzina, to nam minęła chwilkę czasu temu, ale myślę, że jeszcze możemy chwileczkę porozmawiać i porozmawiamy jeszcze o kolejnych grach, które mogą się przydać osobom niewidomym. Teraz to akurat wieczory coraz krótsze, ale no jeszcze jeżeli ktoś by chciał się rozerwać, to może. Czekamy oczywiście również na wasze telefony, na wasze głosy, jeżeli chcielibyście nam coś powiedzieć. Właśnie, jesteśmy na Skype'ie, jesteśmy pod numerem telefonu. No i wracamy do was już za kilka minut po muzycznej przerwie i będziemy w dalszym ciągu rozmawiać o grach.
2: Dokładnie.
1: Za nami Justin Timberlake, a teraz wracamy do tematu dzisiejszego Tyflo Podcastu w Radiu N, czyli do gier. Ja jeszcze tylko przypomnę namiary kontaktowe na nas. To 22 398 80 27 wewnętrzny 938, jeżeli chodzi o telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. No i dziś Tomku wcił nas dostatek, bo Tomek po drugiej stronie łączy jako główny gość audycji, no i również mamy kolejnego Tomka na Skype'ie. Witaj, Tomku.
3: No, witaj.
1: Ty pilotem jesteś, jak rozumiem, tak? W końcu nam się sztab lotniczy odezwał.
3: No, powiedzmy, że...
2: Tak, mamy teraz
3: bardzo pełne
2: wsparcie.
3: Tak, pełny support.
1: Więc co nam powiesz a propos jeszcze tych programów, dzięki którym może sobie osoba niewidoma polatać?
3: Tych programów, ogólnie dodatków do symulatora, jest trochę więcej niż jeden. Takich, które nam mogą pomóc. Jest, oprócz FS Navigatora, który pełni tutaj zdecydowanie główną rolę.
2: Główną.
3: Podaje nam masę informacji. Począwszy od odległości od Ziemi, prędkości, odległości od punktów nawigacyjnych. Są jeszcze programy, które dają nam na przykład różne sygnały dźwiękowe o tym, że na przykład mamy za duży przechył, mamy za dużą prędkość, znaczy nurkujemy albo nie mamy wysuniętego podwozia, jesteśmy bardzo blisko Ziemi. To są systemy GPWS, które są też zainstalowane w normalnych samolotach i do tego są dodatkowe programiki, które nam udźwiękawiają różne rzeczy właśnie z tymi kołami. No albo też różne, dekompresja w samolocie albo...
1: Po prostu różne systemy ostrzegawcze, dokładnie, które są dostępne dla nas.
3: Dokładnie.
1: Ale powiedz mi, czy tylko Microsoft Flight Simulator to jest program, dzięki któremu sobie możemy polatać, czy jeszcze coś jest takiego dostępnego?
3: Polatać? No polatać możemy też nie było to jeszcze wspomniane o grze typowo audio, czyli 3D Velocity, której
2: ta, o.
3: też możemy polać.
2: Warto o niej wspomnieć. Ja myślę, że tu warto o tej grze wspomnieć, bo to jest, jak ktoś ogląda program Katastrofy w Przestworzach, to taki znany program jest na linii kanałów Discovery. Nie, jest nadal, bo reaktywacja i teraz on ma być nowy odcinek niedługo. Tak, i to jest gra, która myślę, że powinna mieć pierwsze miejsce albo na pewno czołówkę w tym serialu, bo nadawałaby się tam idealnie. To jest gra, która ma zasymulować nam, powiedzmy, lot z maszynami bojowymi. Generalnie symulacja maszyn bojowych i udział w takich wydarzeniach bardziej wojennych.
1: Czyli kolejna strzelanka.
2: No powiedzmy. Tak, tylko widzisz, tutaj jest różnica między... Jest strzelanka i jest symulator samolotów bojowych.
1: A właśnie to 3D Velocity...
2: To trochę co innego.
1: To jest taki symulator, tak? Czy...
3: To jest próba symulacji maszyny bojowej.
2: To jest próba symulacji połączona z... nie wiem... z pierwszymi etapami nieudanych silników odkurzaczy po... miks z dźwięki rodem z Cartoon Network do nie wiem, do zjawisk paranormalnych i udowodnian ludziom,
1: gdzieś tam jeszcze UFO się
2: każdy plączy? samolot z największej wysokości potrafi spaść w jak najszybszym czasie.
3: Może robić obroty
2: wykonując 360 stopni w tym samym momencie.
1: Może po prostu, wiesz, nie twórcy mamy... tej gry wprowadzają jakieś nowe prawa fizyki, no.
3: Myślę, że tak. Tutaj jako ciekawostka.
2: Jak Newton mógł, to oni też.
1: Oczywiście.
3: 360 obrót trwa około sekundy, może więcej. No,
2: no coś takiego.
1: No ciekawie, ciekawie. Czyli to, gdyby
2: to trzeba,
1: ktoś...
2: Nie.
1: To trzeba posłuchać tego.
2: To trzeba zobaczyć samemu. Mm-hmm. To trzeba posłuchać.
1: Może kiedyś zrobimy jakąś taką prezentację.
2: Kiedyś zrobimy, ja chętnie pokażę. Jestem posiadaczem pełnej wersji i przyznam się wam szczerze, straciłem pieniądze. Szkoda. Żal mi tych pieniędzy trochę. Nie przeszedłem tej gry, bo utknąłem na ostatnim bossie. Utknąłem nawet, nie tyle powiedziane, co utknąłem, bo nie grałem jakoś za bardzo długo. Grę, z mojego punktu widzenia, tego co zaobserwowałem, można ukończyć 20 minut, 25. Jest to żart. Jak dla mnie jest to żart.
1: No cóż, niestety
2: porównywalny
1: i tak bywa.
2: Do naszych żartów politycznych w naszym kraju, naprawdę porównywalny.
1: Tak. No a Tomku, jeszcze jakieś takie gry, może już niekoniecznie, które służą do latania, coś byś polecił naszym słuchaczom?
3: Niekoniecznie do latania.
1: No
3: nie
1: właśnie.
3: Wiem, czy była tutaj mowa o takim, powiedzmy, zestawie gier jak RS Games.
1: O właśnie, i to też można powiedzieć. To nie są jakieś gry, nie wiadomo jak skomplikowane. To są raczej z tych prostych gier, ale one mają jeden plus. One są grami sieciowymi.
3: Tak.
1: I tu sobie można...
2: Tak, to są, to są małe gry karciane. Mamy dwie platformy obecnie, jest RS Games
1: I
2: jest
1: Quentin.
2: Playroom.
1: A właśnie, Playroom.
2: Quentin's Playroom.
1: Playroom. Mhm. I to polega jedno i drugie.
2: Dwie darmowe.
1: Mhm. I właśnie, to jeszcze też jest istotne, że to jest darmowe. I to są
2: jest darmowe,
1: gry...
2: trzeba na to zwrócić. I ja mam szacunek dla tych deweloperów, że oni jednak to robią za darmo i nie wyłudzają od nas kolejnych złotówek, które musimy wydać, żeby w to pograć, a w tym samym momencie wielu widomych gra sobie w takie gry w internecie za darmo.
3: Za darmo, wystarczy wejść na kurnik.
2: Bardziej rozbudowane.
1: To właśnie, i tam sobie można pograć, a tu mamy coś prostego, to nie są gry skomplikowane, tam gra się właśnie w tego kościanego pokera, no. Znanego chociażby wcześniej, no między innymi z Klango, można sobie w Blackjacka pograć, można sobie pograć w...
2: Monopoly,
1: tak, można sobie w Quentin Playroom pograć w, ile tam było, Thousand Miles?
2: Thousand Miles.
1: Jazda samochodem tam jest jeszcze... przy użyciu kart, to tak.
2: Tak. To całkiem niezłe i nabrało to o tyle smaku i Ja nawet to polubiłem, dlatego że tam się te drużyny porobiły i to już teraz fajnie, nawet ciekawie to wygląda.
1: Ja powiem tylko jedną rzecz z perspektywy użytkownika Windowise. Quentin's Playroom ma jedną wadę, mianowicie jeszcze za bardzo nie chce współpracować z Windowise'em. Z JOS-em działa, z NVDA nie testowałem, może ktoś z was testował?
3: Częściowo działa. Jak działa z Windowise'em?
2: Częściowo.
1: Z Windowise'em działa w ten sposób, że musisz sobie z pola edycyjnego tego tylko do odczytu odczytywać.
3: Dokładnie tak.
2: Tak. On ci nie czyta ci automatycznie.
1: No właśnie. Tak, no i Quentin's Playroom trzeba jeszcze uważać tam, żeby za szybko klawiszy nie naciskać.
3: Tak.
2: Dokładnie. I nie trzymać żadnego klawisza, bo wtedy się wywala cała aplikacja i trzeba sobie odpalać od początku.
1: Dokładnie. Także na to trzeba, zwracać uwagę.
3: Wracając jeszcze do Flight Simulatora, bo tak mówiliśmy o grach online. Flight Simulator nie musi być grą offline, bo...
2: Tak, bo tam jest tryb multiplayer.
3: Tak, jest tryb multiplayer, ale są też, jak ktoś jest w temacie, to pewnie zna coś takiego jak VATSIM i wirtualne linie lotnicze, w których kiedyś pewnie polecę, jak jeszcze poćwiczę dosyć sporo, ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się polatać z innymi.
1: Bo jest jakaś niewidoma osoba, gdzieś w jednym z podcastów można było o tym posłuchać, że jest sobie taki
2: jest.
1: Niewidomy wirtualny pilot, który właśnie w tych wirtualnych liniach lotniczych lata.
3: Nie jeden, ja znam.
1: Aha.
3: Ja znałem dwóch.
1: No proszę.
3: Nie udało mi się z żadnym skontaktować, pomimo usilnych.
1: No ale ciekawe, czy startują i lądują zawsze.
3: Startują, lądują. Problem jest jeden przy kołowaniu na pas.
1: Aha.
3: Bo przy kołowaniu na pas normalnie, w normalnej sieci są drogi kołowania. My do tych dróg nie za bardzo możemy uzyskać dostęp, dlatego musimy wykonać albo skok bezpośrednio na pas, jak już się zwolni, bo nie wolno na VATSIM-ie, to jest pierwsza zasada, że nie wolno się logować na pasie, bo możemy zrobić katastrofy w przestworzach, zderzenie na Okęciu czy gdzieś indziej. Musimy logować się gdzieś na tym stanowisku jakby postojowym i potem albo poprosić kontrolera naziemnego o pokierowanie do kołowania i wtedy bardzo, bardzo powoli może nam kontroler podać wektor do pasa, albo po prostu zrobić bezpośredni skok na pas, kiedy się pas zwolni. Tyle na razie wiem.
1: Ale jak ktoś chce, to może popróbować, no i może w końcu się uda. No Tomku, ja ci życzę, żeby ci się w końcu udało, żebyś poćwiczył, no i żebyśmy także gdzieś tam z Polski mieli jakiegoś takiego wirtualnego pilota.
2: Weźmy na drugiego pilota i wypadek
3: tak, będziesz
2: gwarantowany.
3: Co-pilot.
1: Właśnie. Tak. Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon, dziękujemy za rozmowę, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Cześć. Czekamy oczywiście jeszcze na wasze telefony, na wasze Skype'y. No a teraz, jeżeli chodzi o kolejne gry, to myślę, że no, trzeba powiedzieć, już Paweł do nas dzwonił i wspominał o grze, która się nazywa Otchłań. Otchłań otchłanią to była gra, która polegała na tym, że wpisywało się komendy tekstowe, ale...
2: Tak, bo to jest...
1: Tak, bo to był SUD, tak ta gra się nazywa.
2: Single User Dungeon.
1: Dokładnie. A my powiemy może bardziej o MUDach, bo to są gry, które kiedyś były bardzo popularne.
2: Kiedyś i muszę ci powiedzieć, że teraz też to się trzyma.
1: Chociaż no chyba już nie aż tak bardzo.
2: Wiesz co, tak, ale stoi kilka polskich modów dalej.
1: No jest na przykład Arkadia, jeszcze stoi chyba, tak?
2: Jest Arkadia, która ma ciągle całkiem niezłe powodzenie, tam 100 osób spokojnie.
1: To może powiedzmy, o co chodzi w tych modach, bo tak zaczęliśmy od środka.
2: Mody to są... tak. Mody to są generalnie gry, w których
1: potrzeba dużo wyobraźni.
2: Zazwyczaj to są gry RPG. To są gry RPG zazwyczaj. Gry RPG to są gry fabularne, w których tworzymy jakąś postać i kierujemy tą postacią, nadajemy jej własny charakter, własny wygląd, sposób bycia, życia i tak dalej. I gramy tą postacią w jakimś tam wirtualnym, wykreowanym świecie, w zależności od tego, w jakim jesteśmy uniwersum, wiadomo, bo to są w różnych światach są te gry robione, bo najczęściej są to gry fantasy. Ja mogę powiedzieć dla porównania na przykład, że w polskim Moodzie Nightal moja postać Lirin The Line R, czyli jest to elf z rodu właśnie The Line R. Jest to elf, który jest obecnie jeszcze chyba, ale no już nie gram i mam, no po prostu już się pomudowałem w moim życiu trochę długo i myślę, że już dla mnie to się skończyło, który doszedł do pozycji tego, że posiadałem gildię kupiecką, byłem mistrzem gildii kupieckiej. No i mówię, jest to gra, w której osiągamy jakiś status i społeczny i no nie wiem, każdy inny tak na dobrą sprawę, który możemy osiągnąć w normalnym życiu.
1: No to, oczywiście gim, zależy od tego, jaka to jest gra, jak rozbudowana jest jej fabuła i o co tak naprawdę w niej chodzi.
2: Tak, bo mówiłeś, że to są gry, które bazują na wyobraźni i trzeba mieć wyobraźnię. To się zgadza, ale muszę ci powiedzieć niestety, że te gry często są grami typowo tak zwany hack and slash.
1: Czyli?
2: Oznacza to mniej więcej to, że takie gry polegają na tym, buduj postać, zapoznaj się z terenem, weź questa od tego, czyli questa, czyli tam...
1: Zadanie jakieś
2: do wykonania, za którego masz experience points, czyli dostajesz punkty doświadczenia. Weź questa, wykonaj questa, wróć, weź questa, wykonaj questa i w międzyczasie pozabijaj hordy potworów. Wróć, weź questa, idź, pozabijaj hordy potworów, zmień ekwipunek, wróć, weź questa, pozabijaj hordy potworów i tak do samego
1: końca. I tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko że bardziej mi chodziło o tą wyobraźnię, że na przykład trzeba mieć jakąś taką orientację w tej przestrzeni, żeby wiedzieć, co, jak i gdzie się znajduje.
2: Mhm. Wiesz co, powiem tak, niekoniecznie. W Moodach siedziałem lat... Żeby nie skłamać, na pewno 5. Nie wiem, czy nie dłużej. Spędziłem tam trochę lat i muszę ci powiedzieć, że z perspektywy czasu wiem, że ludzie w dzisiejszych czasach byli pod wielkim wrażeniem, że ja znałem na przykład daną mapę w większości na pamięć. Bo ludzie mają klienta, w którym grają, wiesz, no ludzie jednak nie grają w jakichś tam, nie wiem, najprostszych liniach komend.
1: Bo właśnie, jeszcze też musimy powiedzieć,
2: nie grają w telnecie, no.
1: Że te moody dla nas są dostępne, oczywiście, gra się, natomiast...
2: No tak, to są w pełni tekstowe.
1: Tak, to są gry w pełni tekstowe,
2: to znaczy, ale... powiem inaczej, one są dla nas dostępne, oczywiście, no... Trzeba tylko pominąć pewne rzeczy, które są dla nas mniej dostępne, czyli zazwyczaj są to w tych grach wszelkie obrazeczki robione w ASCII. No, poza tym jest okej. No, przy tych obrazeczkach nawet jesteśmy w stanie coś wnioskować. Nie zawsze, ale jednak. Problem tutaj jest w kliencie, czyli klient, który nam służy do gry. Najprostszy przykład, jeśli słucha nas ktoś, kto widzi, ktoś, kto może akurat grał w takie gry, jest taki klient jak Zimiot. I to jest klient dla osób widomych, który jest dla nas centralnie, totalnie niedostępny. Z żadnej strony nie jest dostępny, jest w pełni graficzny. Ale teraz właśnie powiem, dlaczego taki jest trochę i co on posiada takiego, co jest niedostępnego w dużym stopniu. Tam ludzie grający, bo zazwyczaj ludzie właśnie grają przy użyciu tego klienta i tam ludzie mają mapy. No, normalne mapy, jak postać idzie, to mapka się rysuje za nimi.
1: Czyli to, że my wpisujemy w Moodzie jakąś tam komendę, że na przykład chcemy iść na północ, to po prostu ktoś może w jakiś inny sposób skierować tą postać, tak?
2: Nie.
1: W takim graficznym kliencie.
2: Znaczy, aha.
1: Musi wpisać?
2: Znaczy, nie, musi to wpisać albo jak to teraz się dzieje, bo nikomu się nie chce pisać takich rzeczy, to ma ustawione odpowiednie skrypty, że ma na numpadach kierunki, czyli pod dwójką ma południe, pod ósemką ma północ, pod czwórką i szóstką ma wschód-zachód i tak dalej.
1: I tak
2: wiesz,
1: dalej,
2: klika
1: no zgadza
2: sobie
1: się.
2: Cztery razy tą ósemką, to idzie cztery na północ i w ogóle mapa się sama rysuje. Mało tego, Spotkałem się z tym kiedyś, to oczywiście zazwyczaj w mudach jest niedozwolone i jak jest mud w porządku i administracja tam panująca nad mudzie też jest w porządku, no to ludzie są banowani za to i to się kończy różnie, ale niemiło. Ale zdarza się tak, ja się już z tym spotkałem, że kiedyś gdzieś tam byłem i potrzebowałem się szybko dostać. To po pierwsze, jechałem na zbagowanym, czyli na takim, no, zbagowanym zwierzu, czyli pełnym błędów. Mhm. Jechałem na jakimś takim psie wierzchowym, który się nie męczył, który miał błąd po prostu i się nie męczył.
1: I się nie męczył. Go, wiesz, nie było dopisanej procedury, żeby się zmęczył.
2: Nie, on się nie męczył. I w tym momencie ten, który mnie prowadził, jadąc również na psie, bo można było dwie osoby jechać, który prowadził drużynę, przewinął mapę, zaznaczył sobie, skąd ruszamy, przewinął mapę praktycznie na drugi koniec muda, naprawdę prawie na drugi koniec muda, a to jest trochę lokacji, kilkaset albo więcej.
1: I zaznaczył, że mamy jechać tam.
2: Zaznaczył i kliknął dwa razy. W tym momencie zaczęły się dziać na ekranie rzeczy, o których mi się nie śniło wcześniej. Tekst się zaczął przewijać z taką zawrotną prędkością, że zaczęły się wywalać błędy na ekranie w command line, czyli w gwiazdkach z dużych liter podświetlone tam error, error, error, input, coś tam i w ogóle. Mam wrażenie, że serwer to im tam ładnie zapchało, bo tam naprawdę, no mówię, no było i za takie rzeczy, no to już są poważne konsekwencje.
1: No tak, ale jeżeli chodzi o dostępne klienty dla modów, to nie wiem, czy ty korzystałeś, na przykład ja używałem i sobie bardzo cenię taki programik, który nazywa się, teraz nie wiem, czy dobrze wymówię jego nazwę, MUSH.
2: Mhm, tak.
1: On jest o tyle fajny, że można sobie na przykład, no to jest różnie, bo to nie zawsze jest dozwolone, ale można sobie różnego rodzaju skrypty także do tego Masha dorobić.
2: Można.
1: Ale z tym
2: można.
1: Trzeba
2: nie
1: uważać.
2: Nie wiem, czy widziałeś a propos Masha. Nie wiem, czy widziałeś do Masha klienta Alteriona z Soundpakiem.
1: Wiesz co, nie bawiłem się z tym akurat.
2: To powiem ci, że mam angielskiego muda Alterion. Z Soundpakiem i cały klient z Soundpakiem skonfigurowany już typowo pod nas zajmuje około 250 mega, nie wiem, czy już nie 300.
1: O no proszę. Ale można tam jest jakoś...
2: Muzyka, dźwięki...
1: Jest jakoś dostępna jakaś taka mapka właśnie, żeby też sobie można było tak wygodnie pochodzić, czy jednak trzeba inaczej?
2: Nie, no trzeba, wiesz, no trzeba sobie tam zapamiętać więcej, no mówię, to jest mód... No nie jakoś tam, wiesz, nie jakoś specjalnie klimatyczny, bo tam chodzi w zasadzie o, wiesz, tam zabijanie i wzmacnianie się.
1: No czyli jak zawsze praktycznie.
2: Czyli praktycznie jak zawsze.
1: Aczkolwiek ja widziałem na przykład muda, w którym polegała rzecz cała na jakichś lotach statkami kosmicznymi. Taki mód utrzymany w takim kosmicznym klimacie.
2: Star Wars.
1: Właśnie, Star Wars. Tam było najpierw jakieś ćwiczenia, później na przykład można było się bardzo łatwo unicestwić, bo wystarczyło, że chciał się otworzyć właz statku w momencie, kiedy statek leciał.
2: No tak.
1: Nie było, że komenda jest niedostępna, tylko po prostu okej, no chcesz otworzyć, no to otwieraj, no ale musisz
2: no
1: się
2: tak,
1: liczyć z
2: no
1: tym,
2: tak.
1: że próżnia cię wessa. Są tak. te mudy.
2: Są, dokładnie.
1: I jeszcze są popularne, jeżeli ktoś sobie chce pograć, to jak najbardziej może. I tymczasem przechodzimy chyba już powolutku do ostatniej części dotyczącej gier, czyli po prostu takie gry tradycyjne. Tradycyjne, najnormalniejsze gry, czy na komputerach, czy na konsolach.
2: Gry wideo, właśnie.
1: Ja powiem tak.
2: Tak to można ocenić.
1: Jeżeli chodzi o rzeczy takie bardziej historyczne i sprzed kilkunastu lat, no to ja mogę powiedzieć tyle. Ja pamiętam, że w dużo gier dało się pograć na przykład na komputerach 8-bitowych, takich jak Commodore, jak Atari, bo no, to była moja jakaś tam ostatnia taka przygoda, powiedzmy, z grami. Później już raczej ograniczałem się tylko do tych gier audio, także jeszcze jakieś tam konsolki typu Nintendo Pegasus. No, ale ty masz jakieś nowsze informacje. informację, bo nadal próbujesz grać w różne rzeczy, to może teraz powiedz, Tomku,
2: no ja to,
1: co ciekawego.
2: Ja to śledzę na bieżąco, i siedzę w tym, bo jestem typem człowieka, który się nie poddaje w tych kwestiach jakoś i idę w zaparte. Powiem tak, z tymi grami jest trudno i ciężko, bo niestety duża liczba takich gier jest niedostępna i z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Jak mówiłem, gry trójwymiarowe są niedostępne zazwyczaj, bo z jednej prostej przyczyny, to są gry, w których mamy rozległą mapę, no i nie ma możliwości, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy i gdzie mamy się udać. Dlatego najbardziej dostępnymi grami są gry 2D. Znów tu się pojawia 2D. Tylko że oczywiście to jest o tyle lepiej, że gry 2D dla widomych są niestety, albo stety, dużo lepiej wykonane. Naprawdę dużo lepiej. I
1: pod względem dźwięków również.
2: Oczywiście, to też. To nie ma nawet co porównywać. Ja kiedyś będę chciał przedstawić kilka rzeczy na audycjach z takich gier. Myślę, że będziemy mieć taką możliwość. Żeby nawet słuchaczy, którzy widzą, a mam nadzieję, że tacy się tu znajdą, bo ja chciałbym też poniekąd, nie ukrywam, żeby ta audycja nie była czysto zamknięta na osoby niewidome i żeby ktoś, kto widzi, też mógł sobie jakoś wyrobić opinię na ten temat i wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Nawet jeżeli nie będą to dla niego jakieś bardzo ciekawe informacje z punktu widzenia takiego jak dla gracza, to żeby tak, chociaż to po prostu sobie uzmysłowił, że no bez wzroku także można coś tam sobie podziałać w niektórych produkcjach.
2: Dokładnie. I dla niewidomych, jeśli chodzi o gry w video, to są zazwyczaj stety lub niebijatyki. Czyli zazwyczaj 1:1. Najbardziej dostępny. No, ale wiadomo dlaczego. Wszystko mówi samo za siebie, bo jesteśmy ograniczeni do pewnych rzeczy. Ograniczeni, dokładnie. I jakaś tam arena, która jest zamknięta z każdej strony i wiemy, że no, nie zgubimy się i nie stracimy celu. Mam tych konsolek trochę, bo mam i Game Boya Advance, i PlayStation 2, i PlayStation Portable, i ostatnio właśnie doszedł mi Xbox 360. I na każdą z tych platform jakieś gry dostępne są. Albo są to bijatyki, albo są to połowicznie bijatyki, albo są to strzelanko bijatyki. No i niestety trochę tu się krąg zawęża.
1: Jakieś takie ciekawe tytuły mógłbyś wymienić?
2: Teraz wyszła gra, którą na szczęście już posiadam, jeszcze nie zdążyłem jej w ogóle, ładnie można powiedzieć, odpakować i poświęcić jej w ogóle czasu nie zdążyłem, bo mam ją od tego tygodnia, już teraz od tamtego w zasadzie, bo dzisiaj mamy poniedziałek. Mam ją od tamtego tygodnia, a że w tamtym tygodniu już nie zdążyłem, bo dostałem ją w piątek, a od razu wyjeżdżałem do domu, no więc nie miałem jak w nią zagrać. Jest to Mortal Kombat najnowszy na Xboxa, czyli bijatyka 1:1. Bardzo świetnie, moim zdaniem, mistrzowsko zrobiona dźwiękowo, bardzo szczegółowo. No i jest to niestety może dla przynajmniej graczy, którzy są niekoniecznie pełnoletni, informacja smutna, że jeśli rodziców macie takich, że no są uczuleni,
1: zwracają uwagi na te różne oznaczenia, no to sobie nie pogracie.
2: Tak, no to gra jest zdecydowanie, i to podkreślam bardzo grubo, zdecydowanie powyżej 18 lat. I to tylko wyłącznie dlatego, że jest ta gra bardzo brutalna. Tam codziennością, powiedzmy, tak to nazwę, i normalnością są odpadania wszelkich głów, rąk, nóg, przecinane żyły, tętnice, tryski krwi, mózgi i te inne różne.
1: Mamy nadzieję, że w tym momencie nikt kolacji nie spożywa.
2: Jeśli tak, to przepraszam i to na pewno nie było
1: zamierzone.
2: Z mojej strony powiedzenie smacznego. Po prostu mówię jak jest.
1: Gra jest brutalna.
2: To jest tytuł, który mogę polecić. Jest brutalna, ale jest dostępna bardzo i tym, którzy lubią czasem sobie pomachać i powyżywać się, może sprawić trochę frajdy. Ostatecznie zawsze wiadomo, lepiej wyżyć się na wirtualnym kimś niż wyjść na ulicę.
1: Zgadza się.
2: Racjonalnie.
1: Oczywiście. I jeszcze jakieś ciekawe tytuły? No właśnie.
2: Druga rzecz, pocieszę tutaj wszystkich teraz. Druga rzecz dostępna na pecety, czyli na nasze szaraczki, komputerki. Wyszła ostatnio z ręki Clay Entertainment. Gra Shank. Shank no też nie należy do gier, niestety, to już muszę też wrócić trochę, nie należy do zbyt łagodnych.
1: Kolejna bijatyka.
2: Ale muszę się przyznać, nawet nie do końca, wiesz, muszę się przyznać, że jest to pierwsza gra od lat, która zrobiła na mnie takie wrażenie, naprawdę bardzo zrobiła na mnie wrażenie i ja się zakochałem w tej grze od początku, jak widziałem trailery już. Wiedziałem, że będzie z tego hit i będzie z tego coś. Nie wiem, czy widziałeś, czy widzieliście jakieś filmy Tarantino na przykład. I to można połączyć taki klimat westernowy, nawet nie tyle może, no powiedzmy taki trochę inaczej. Klimat meksykański. No z dość brutalną rozgrywką, bo cała gra jest dwuwymiarowa, w której może tylko na chwilkę jeszcze opowiem o fabule, żeby trochę wprowadzić nieco informacji na to, jak to się przedstawia. Fabuła jest dość prosta, ale skomplikowana, powiem jak na tego typu grę. Jesteśmy gangsterem, Shankiem, który no tam w przeszłości sobie miał różne interesy, niekoniecznie jakieś tam specjalnie
1: legalne,
2: tak. No i za te interesy wrócili panowie i odpowiedzieli jak powinni, czyli porwali jego dziewczynę i zabili. No i Shank teraz pełen
1: będzie się mścił
2: i zemsty wychodzi i mści się na tych wszystkich, którzy zrobili tą okrutną rzecz. To jest krótkie zarysowanie tej fabuły i co planszę w zasadzie tam mamy, jesteśmy okraszeni jakimś tam filmikiem, przerywnikiem, który nam tam pokazuje, co się tam dalej dzieje. Grę można ukończyć w około 4-5 godzin, w naszym przypadku może być to 6 nawet, bo wiadomo, że mamy pewne zacięcia, bo nie widzimy, ale powiem wam tyle, to jest gra, w której w zasadzie idziemy w prawo i zabijamy wszystko, co się rusza. Ale też nie do końca. Znajdziemy tam trochę elementów platformowych, czyli powspinamy się po ścianach, poodbijamy się od ścian nawet trochę, wskakujemy przez szyby do budynków, będziemy się musieli wspinać po platformach do góry, nawet przeskakiwać po wagonach jadącego pociągu u góry, stojąc na nim i pokonując wrogów. Kolejnym elementem, na którym ja zwróciłem uwagę i mnie bardzo mile zaskoczył, jest to, że mamy do... że nie tak jak w jakichś bijatykach idziemy sobie i tłuczemy wszystkich, ale mamy arsenał broni, czyli mamy jakieś tam noże, mamy katany, mamy maczety, wszelka broń biała, oczywiście, którą zbieramy podczas wędrówki przez tą grę, po broń palną, czyli pistolety, broń maszynowa i tak dalej. I najlepsze w tym jest to, że możemy łączyć jedne ataki z drugimi. Atakując kogoś z noży, możemy go wybić do góry i zestrzelić. Jak wylatuje w powietrze, możemy mu tam z shotguna strzelić kulkę w głowę na przykład.
1: I to wszystko jest dostępne dla nas. Po prostu jest kwestia opanowania jakiejś tam klawiszologii. No i trzeba też zwracać uwagę na różnego rodzaju odgłosy, tła, bo to także może być jakaś istotna wskazówka.
2: Które są fajnie zrobione i naprawdę mogę to każdemu polecić. Bałem się o kilka kwestii w tej grze, które na szczęście okazały się grywalne. No i jednak to się bardzo fajnie sprawdza.
1: Także... A na jaką grę, na jaką konsolę jest ta gra?
2: Na, to jest, aha, to jest na generalnie PC-ta. Na Xboxa, czy... na Xboxa, aha, na PlayStation 3 i na PC-ta.
1: Aha, i każda, testowałeś może każdą z tych wersji?
2: Nie, ale to są, nie, wiesz co, to jest kwestia, to są porty.
1: W sensie, aha, są, czyli po prostu gra na PC-ta będzie też dostępna, gra na tak. Xboxa też będzie dostępna.
2: Ją można kupić na Steamie, platforma Steam na PC-ta, jest coś takiego jak Steam. I tam to można kupić za grosze. I dlatego też się opłaca, bo kupicie to za 30-40 do 50 zł. Więc myślę, że warto, bo ja wydałem na to pieniądze i nie żałuję. I jeśli ktoś takie rzeczy lubi, to naprawdę się tym odnajdzie. Bo jest to coś, co mogę polecić naprawdę bardzo.
1: I będzie całkiem niezła rozrywka na kilka ładnych godzin.

0: podasz jakiś
1: jeśli,
0: adres?
1: Jeśli ktoś ma pytania, jakieś, nie wiem, chce się a propos tych gier czegoś poradzić, albo w ogóle porozmawiać o czymś, to też zapraszam. Nie wiem, gadu-gadu może być, jeśli wiem, bo większość osób używa, ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem gadu-gadu, ale go posiadam, bo wszyscy go posiadają i niestety. To moje gadu-gadu to 3643102. Dla pewności 3643102. Jakby ktoś chciał powtórzenia, to pod tym numerkiem się możecie ze mną skontaktować.
0: No i my na pewno za jakiś czas się usłyszymy, ponownie będziemy rozmawiać o kolejnych już konkretnych produkcjach. Tobie póki co, Tomku, dziękuję za wspólnie poprowadzoną audycję.
1: Ja również dziękuję.
0: Przypomnę, że to był Tyflo Podcast w Radiu N. Gościem audycji był Tomek Tworek. Rozmawialiśmy o grach. My spotkamy się dopiero za 3 tygodnie, bowiem za tydzień święta, za 2 tygodnie także z powodu długiego majowego weekendu audycji nie będzie, no ale już za 3 tygodnie na pewno będziemy i będziemy rozmawiać o kolejnych interesujących tematach. Do usłyszenia. Na dziś to tyle. Michał Dziwisz, kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Ala Witek z tej strony. Witam w kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Miło mi, że zechcieliście spędzić z nami kolejny letni czwartkowy wieczór. Gościem mojej audycji będzie dziś Ewa Ćwiek. Witam Cię, Ewo, serdecznie.
1: Dobry wieczór, witam Cię, Alu, witam Państwa bardzo serdecznie. Również cieszę się, że zostałam zaproszona do dzisiejszej audycji i że będę mogła opowiedzieć słuchaczom o, mam nadzieję, bardzo ciekawym i interesującym przedsięwzięciu. Alu, może zdradzisz, o czym będziemy dzisiaj mówić, nie będę wyprzedzać faktów.
0: Tak, będziemy dzisiaj mówić o e-kiosku, kiosku z prasą dla osób niewidomych i serwisie Czytelnik Kiosku z Prasą. Mam nadzieję, że kroczek po kroczku uda nam się rzucić więcej światła na to, czym owe zagadnienia są. Zatem przejdźmy do mojego pierwszego pytania. Chciałabym, Ewo, bo i mnie, i osobom, z którymi na ten temat rozmawiałam, często myli się e-kiosk z kioskiem z prasą, więc na początku celem wyjaśnienia i rozróżnienia, gdybyś była uprzejma powiedzieć, czym jest e-kiosk, a czym kiosk z prasą dla niewidomych.
1: Kiosk z prasą dla niewidomych jest to taki projekt, którego realizatorem jest Stowarzyszenie De Facto i który zapewnia osobom niewidomym dostęp do czasopism z otwartego rynku prasowego, do szerokiego wachlarza tytułów czasopism, które poruszają, mam nadzieję, bardzo duży przekrój tematów interesujących, ważnych w życiu codziennym, w życiu, myślę, też osób niewidomych i nie tylko. Natomiast e-kiosk jest jak gdyby taką jedną częścią kiosku z prasą dla niewidomych. E-kiosk jest, jak sama nazwa wskazuje, kioskiem, który dostępny jest online na stronie internetowej. I do e-kiosku, w e-kiosku możemy czytać czasopisma, logując się na stronę internetową. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie dla osób, które posiadają stały dostęp do internetu, które łatwo poruszają się po stronach internetowych i dla których internet nie stanowi zagadki. Natomiast kiosk z prasą to nie tylko e-kiosk, ale również czasopisma publikowane w inny sposób, na przykład przesyłane drogą elektroniczną na skrzynki mailowe, czy też dla osób, które posiadają komputer, sprzęt komputerowy, udźwiękowiony sprzęt komputerowy pozwalający na odczytywanie czasopism przetworzonych na formy dla osób, niewidomych, ale które nie posiadają dostępu do internetu. I również jeszcze tutaj przy tej okazji powiem, że

0: jest ofert, że w kiosku z prasą jest też oferta dla osób, które nie posiadają ani komputera, ani dostępu do internetu, i to jest tak zwany kiosk audio. W tym kiosku nie są dostępne wszystkie czasopisma, jakie możemy przeczytać w kiosku, w e-kiosku, czy w czasopismach przesyłanych drogą pocztową. Natomiast jest kilka tytułów, które są przetwarzane na wersję audio, i dla takich osób, które nie posiadają komputera, przesyłane są drogą pocztową płytki z czasopismami przetworzonymi na formę audio.
1: Czyli ja jeszcze doprecyzuję, jeśli chodzi o e-kiosk, załóżmy, że chcę z niego skorzystać. Na początek co? Uzgadniam z administratorami jakiś login, hasło dostępowe, tak? I później korzystając i z loginu, i z hasła, mogę się logować do tego e-kiosku i wybrane tytuły sobie przeglądać, tak?
0: Tak, na stronie online są dostępne wszystkie tytuły, jest oferta wszystkich czasopism, jakie są dostępne w kiosku. Należy tam wejść, zarejestrować się i jak gdyby wysłać takie zapytanie, wysłać swoje dane i prośbę o udostępnienie hasła do kiosku, po czym administrator akceptuje naszą prośbę. Dostajemy na adres mailowy hasło dostępu, mamy login, jaki sobie sami wybierzemy, i już wtedy możemy logować się na stronę internetową, możemy przeglądać wszystkie czasopisma, jakie nas interesują, i takim fajnym jak gdyby uzupełnieniem czy udogodnieniem jest to, że na stronie internetowej możemy przeglądać czasopisma według interesujących nas działów, czy według autorów artykułów.
1: Dobrze, a jeśli chodzi o kiosk z prasą, tutaj też internet jest potrzebny, dlatego, tak, jeśli dobrze rozumiem, bo poszczególne tytuły prasowe są dostarczane w jaki sposób? Na skrzynkę e-mailową? Czy one są w formie jakiejś pisemnej, w formie płyt? Jak to się odbywa?
0: Dla osób, które posiadają dostęp do internetu i mają skrzynkę mailową, czasopisma mogą być wysyłane za pomocą poczty elektronicznej. I wówczas należy wypełnić ankietę, wejść na stronę de facto www.defacto.org.pl. Tam jest taki odnośnik kiosk z prasą. Tam jest też link do ankiety, którą należy pobrać, wypełnić własnoręcznie, podpisać i przesłać do stowarzyszenia. Tam też
1: pocztą tradycyjną.
0: Pocztą tradycyjną, tak. Mhm. I tam też można sobie wybrać, jaką drogą chcemy otrzymywać te czasopisma. Jeżeli chcemy je otrzymywać na skrzynkę mailową, wtedy otrzymujemy je na skrzynkę mailową. Jeżeli natomiast chcemy otrzymywać je pocztą tradycyjną, wtedy otrzymujemy czasopisma przetworzone na format dostępny dla niewidomych. Jest to format HTML. I czasopisma są nagrywane wtedy na płytki CD i drogą tradycyjną wysyłane na podany adres. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma dostępu do internetu, wtedy może skontaktować się na przykład drogą telefoniczną i wtedy na pewno ktoś przyśle ankietę również drogą pocztową, i taką ankietę można wypełnić, odesłać, i też czasopisma będą dostarczane.
1: Z jaką częstotliwością są dostarczane te czasopisma w wersji tej płytowej, że tak powiem? Czy one są na bieżąco, jak ukazują się, na przykład, nie wiem, są każdorazowo w tygodniu dostarczane, raz w miesiącu, jak to się odbywa?
0: Powiem szczerze, że nie wiem, bo ani nie korzystam z takiego rodzaju kiosku, ani się tym nie zajmuję, ale wydaje mi się, że są dostarczane cotygodniowo, wtedy kiedy publikowane są w kiosku. Są też nagrywane na płyty CD i bezpośrednio po tym wysyłane do użytkowników kiosku.
1: Ja za chwilę wrócę jeszcze do kolejnych pytań związanych ze sposobem dostarczania. Natomiast chciałabym przypomnieć, że macie Państwo możliwość zadawania pytań dotyczących funkcjonowania kiosku oraz kiosku z prasą dla niewidomych na nasz kontakt skype'owy tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. To wróćmy do tego sposobu, w jaki prasa jest dostarczana. To jest, jeśli wybierzemy ten wariant związany z pocztą elektroniczną, tam w trakcie wypełniania ankiety zaznaczamy, jakie tytuły nas interesują, czy to później przesyłamy administratorom osobną informację. Jak to wygląda z punktu widzenia laika, który do tej pory tego nie robił?
0: W ankiecie możemy sobie wybrać tytuły, jakie nas interesują, ale również później możemy bądź to drogą elektroniczną, bądź drogą telefoniczną, jak gdyby modyfikować tytuły. Możemy z jednych rezygnować, inne dodawać sobie do naszej subskrypcji. Po prostu możemy dowolnie modyfikować tytuły, które chcemy czytać i które chcemy otrzymywać drogą mailową.
1: I
0: również,
1: również,
0: jeżeli chcemy modyfikować tytuły otrzymywane pocztą tradycyjną, to też istnieje taka możliwość.
1: Rozumiem. A w takim razie mam kolejne pytanie. Do jakiego rodzaju prasy czytelnicy kiosku i kiosku z prasą mają dostęp? Chodzi mi o rodzaj prasy z punktu widzenia częstotliwości ukazywania się i także rodzajów prasy. Czy jest to tylko prasa ogólnopolska, czy są również jakieś prasy, tytuły prasowe z regionów. Na jakiej zasadzie to się odbywa? Jakiego rodzaju czasopisma są dostępne?
0: W kiosku z prasą obecnie jest dostępnych chyba 56 tytułów, jeżeli dobrze policzyłam. Są to dzienniki regionalne i są czasopisma ogólnopolskie. Są to tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, a nawet chyba jest jeden kwartalnik. Z tym, że dzienniki są publikowane w taki specyficzny sposób, to znaczy są wybierane z całego tygodnia najważniejsze informacje z czasopism regionalnych. Jest to kilka czy kilkanaście artykułów dotyczących tylko i wyłącznie danego regionu i te artykuły są publikowane jak gdyby w formie tygodnika. Zbiór takich artykułów z całego tygodnia jest publikowany w formie tygodnika w kiosku z prasą. Natomiast dzienniki, tygodniki, dwutygodniki i inne czasopisma są publikowane zgodnie z ich systemem ukazywania się na rynku wydawniczym.
1: Rozumiem. A jeśli chodzi o tematykę, z tego co się orientuję, wachlarz dostępnych tytułów jest bardzo duży, ponieważ jest to zarówno taka typowa publicystyka, jak i prasa specjalistyczna, tematy najróżniejsze i czasopisma jakieś o charakterze poradniczym. Gdybyś mogła coś więcej na ten temat powiedzieć.
0: Tak, to prawda, wachlarz tytułów jest bardzo szeroki. Tak jak już wcześniej wspominałam, jest to około 56 tytułów i są to czasopisma edukacyjne, dedykowane głównie, chociaż nie tylko, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także licealnych. Są to na przykład Kumpel, Wiktor Junior, Wiktor Gimnazjalista, a także na przykład miesięcznik Mówią Wieki, który jest takim miesięcznikiem historycznym i myślę jest rewelacyjnym dodatkiem do edukacyjnym. Są czasopisma poradnicze, tak jak na przykład M jak Mama, Poradnik Domowy, czasopisma dla kobiet jak Klaudia, Viva, w których też można uzyskać wiele informacji. Są czasopisma społeczno-polityczne i opiniotwórcze, takie jak Wprost, Polityka, Newsweek Polska. są czasopisma hobbystyczne, takie jak na przykład Żagle, Mój Pies, Podróże. Są czasopisma bardzo, że tak powiem, o wąskiej tematyce, jak na przykład wspominany już wcześniej kwartalnik Fizjoterapia Polska. No myślę, że każdy może go poczytać, natomiast myślę, że jest też on dedykowany w głównej mierze osobom, które zajmują się fizjoterapią, fizykoterapią czy masażami.
1: To powiedz mi, Ewo, jeśli już tak rozmawiamy sobie o tych czasopismach i rodzajach, do jakich mamy dostęp, które rodzaje dostępnych w kiosku z prasą czasopism ciebie cieszą najbardziej, jakby, bo które tytuły sięgasz najchętniej?
0: Ja szczerze powiem, w zależności od tego, ile mam czasu, czytam różne czasopisma, natomiast regularnie zaglądam do czasopism opiniotwórczych, społeczno-gospodarczych. Uwielbiam czytać Newsweeka, Politykę czy Wprost. Przeglądam też często czasopisma kobiece w poszukiwaniu jakichś wskazówek dotyczących pielęgnacji, dotyczących mody czy urody. Czasem zaglądam do poradnika domowego. Też bardzo często i chętnie czytam informacje z regionu, ale w wolnych chwilach, jeżeli mam na to więcej czasu, sięgam też po czasopisma podróżnicze, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszym kraju, żeby dowiedzieć się, poczytać o ciekawych miejscach, o różnych ciekawych, egzotycznych potrawach. Czasami sięgam do wróżki, tak żeby sobie poczytać, troszeczkę pobawić się, czy dowiedzieć się czegoś więcej na tematy, które się tam porusza. I tutaj oczywiście chciałabym zdementować, że wróżka to tylko wróżby, bo naprawdę czasami można tam znaleźć fajne rzeczy, różne porady dotyczące też zdrowia, dotyczące różnych ciekawych diet i ciekawe opowiadania.
1: A mnie bardzo cieszy możliwość dostępu do mojego psa, dlatego że od kiedy do kiedy jeszcze ukazywał się również w tej formie papierowej, można go było jakoś samemu sobie udostępnić, natomiast odkąd się nie ukazuje, ten, który jest w formie elektronicznej, nie wiem, być może ja mam jakieś trudności z obsłużeniem tego właśnie czasopisma w formie elektronicznej, ale gdyby nie był dostępny w kiosku z prasą, prawdopodobnie musiałabym się pożegnać z czytaniem mojego psa, natomiast tutaj dzięki temu, że jest udostępniany w formie możliwej do przeczytania przez programy odczytu ekranu, jest dla mnie dostępny i bardzo się z tego cieszę, ponieważ dla mnie jako posiadaczki psa jest bezcennym źródłem informacji odnośnie pielęgnacji, odnośnie żywienia, uczenia psa, różnego rodzaju wypracowywania u niego poprawnych nawyków. Tak samo też bardzo chętnie sięgam po właśnie podróże, bo bardzo, to znaczy tak, mam świadomość tego, że wszystkich miejsc, które chciałabym odwiedzić z oczywistych przyczyn, pewnie mi się to nigdy nie uda, a tak przynajmniej mam możliwość poczytania sobie, poszerzenia wiadomości na temat ciekawych miejsc na świecie, różnych kultur i może też to pomaga mi w dokonywaniu właściwych wyborów, dokąd ewentualnie mogłabym udać się w podróż. Oczywiście też opiniotwórcze i społeczne. Szczerze mówiąc, przyznam, że w nich akurat ta tematyka taka społeczna bardziej mnie pociąga, ponieważ tematyka polityczna bardzo często wielu z nich jest wtórna po prostu. To jest oczywiste, bo są to czasopisma na bieżąco opisujące wydarzenia polityczne, więc artykuły siłą rzeczy o podobnej tematyce pojawiają się w każdym z nich. Ale bardzo się cieszę. W ogóle dla mnie jest niezmiernie ważne to, że jako osoba niewidoma mam dostęp do tak szerokiego wachlarza tytułów prasowych. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czy gdybym mogła czytać te czasopisma w wersji papierowej, zwyczajnie byłoby mnie stać na zakup wszystkich tych tytułów, więc to też jest dużym udogodnieniem, że można je otrzymywać nieodpłatnie i dowolnie wybierać tytuły, z którymi chciałabym się zapoznawać, z treścią których chciałabym się zapoznawać.
0: Tak, to prawda. To jest na pewno bardzo ważne. Ja przyznam, że jeszcze jako osoba widząca wielu z tych czasopism nigdy nie udało mi się przeczytać, gdyż tak naprawdę kupowałam jakiś bardzo ograniczony asortyment gazet, które mnie interesowały, ale jak wiadomo, nie było mnie stać na to, żeby kupić sobie tak dużą ilość gazet w określonym tygodniu czy miesiącu. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy bardzo szeroką ofertę, bardzo duży wybór i myślę, że każdy, jeżeli chce, może znaleźć coś dla siebie. Powiem szczerze, nie wiem, jak mają niewidomi w innych krajach, ale myślę, że powinniśmy się cieszyć z takich możliwości, z możliwości takiego szerokiego dostępu do prasy takiego z otwartego rynku prasowego. Tutaj jako ciekawostkę mogę podać naszym słuchaczom, że kiedyś miałam przyjemność być w Belgii i na spotkaniu z przedstawicielem Belgijskiego Związku Niewidomych dowiedziałam się, że to, co tamtejsza organizacja jak gdyby oferuje niewidomym osobom, to są wybrane artykuły, które są przesyłane na płytkach CD, ale są to artykuły z jednego czy dwóch najbardziej popularnych czasopism i to nie są artykuły, które ktoś chce czytać, tylko artykuły, które ktoś inny wybiera, ktoś inny decyduje za niewidomych użytkowników, co powinni czytać i czym powinni się interesować. No, jest to takie, myślę, bardzo budujące, że my jako społeczność osób niewidomych w Polsce, chociaż Polska jest takim, powiedziałabym, dosyć biednym krajem w porównaniu na przykład do Belgii, mamy takie szerokie możliwości.
1: A poza tym uważam, że człowiek bez względu na to, czy jest osobą pełnosprawną, czy jest niepełnosprawną, zwyczajnie powinien mieć kontakt z prasą, dlatego że czytanie książek oczywiście jest bardzo ważne i cenne i pozwala nam i zdobyć wiedzę o wielu różnych zagadnieniach, poszerzać swoją wiedzę, pozwala nam na rozwój duchowy. Natomiast czytanie prasy jest czymś takim, co umożliwia nam bycie na bieżąco, tak to nazwę kolokwialnie, co pozwala nam na posiadanie właściwego oglądu na to, co dzieje się tu i teraz i pozwala nam na wyrabianie sobie własnej oceny, bo to, że czytamy jakiś tam artykuł i zgadzamy się bądź nie zgadzamy z tezami zawartymi w tym artykule przez jego autora, po pierwsze uczy myślenia i wyrabiania sobie światopoglądu, a po drugie pozwala nam na stworzenie własnego, szerszego światopoglądu na bieżącą sytuację, bo to przecież nie są tylko informacje dotyczące tego, co się dzieje w naszym mieście, ale także tego, co się dzieje w całym kraju i na całym świecie, jak również pozwala nam posiąść wiedzę na przykład z tak postępowych dziedzin jak informatyka, genetyka czy tym podobne. Więc uważam, że jest to niezmiernie ważne nie tylko dla osób niewidomych, a że mamy możliwość dostępu do tej prasy, to tym większe może być nasze zadowolenie. Powiedz mi, Ewo, czy jest taki rodzaj prasy, którego tobie brakuje w ofercie kiosku?
0: Ja myślę, że oferta jest tak bogata i naprawdę przekrój poruszanych tam tematów jest tak szeroki, że każdy chyba może znaleźć coś dla siebie i myślę, że każdy też może powiedzieć, że jemu brakuje takiego czy innego tytułu czasopisma, ale tak naprawdę chyba nie o to w tym wszystkim wchodzi. tak jak mówiłam, powinniśmy się cieszyć, że mamy tak bogatą ofertę, że mamy dostęp do tak wielu tytułów, że możemy śledzić zdobycze nauki, że możemy śledzić zdobycze techniki, to, co dzieje się w kraju, co dzieje się na świecie, że możemy pogłębiać swoją wiedzę, korzystać z porad, korzystać z informacji i czytać te czasopisma. Poza tym, będąc czytelnikiem od chyba ponad już 2 lat Kiosku z Prasą, daje się zauważyć tendencję wzrostową, czyli coraz pojawiają się nowe tytuły, nowe czasopisma, co tak naprawdę powinno tylko cieszyć.
1: Oczywiście i zachęcamy oczywiście wszystkich do korzystania z Kiosku z Prasą. Mnie osobiście brakuje w Kiosku z Prasą prasy o tematyce dotyczącej bezpośrednio osób niepełnosprawnych. Oczywiście to jest moja subiektywna ocena. Uważam, że dobrze by było, gdyby również tego typu tytuły tam trafiały, ponieważ byłaby możliwość zapoznania się z częścią prasy, która porusza tematy bezpośrednio nas dotyczące. To oczywiście nie każdego musi interesować, tak jak też nie sądzę, żeby była choć jedna osoba, która zapoznaje się z treścią wszystkich tytułów prasowych. To w takim razie mam takie pytanie. Ewo, skąd dowiedziałaś się o istnieniu Kiosku z Prasą?
0: Ja o istnieniu Kiosku z Prasą dowiedziałam się oczywiście z najlepszego źródła marketingowego, czyli z tak zwanego marketingu szeptanego od moich znajomych. I tutaj właśnie fajnie, że się dowiedziałam, fajnie, że mam takich znajomych, na których mogę polegać, którzy informują mnie o tym, co dzieje się w świecie osób niewidomych. Tak naprawdę bardzo się z tego cieszę. Natomiast tutaj pojawia się taka odrobina żalu, że będąc osobą, która straciła wzrok i która szukała gdzieś tam pomocy w różnych instytucjach i pewnie jak wiele innych osób, które tracą wzrok, pierwszą organizacją, do której trafiłam, był Polski Związek Niewidomych i jest taki żal, że na przykład nikt tam nie poinformował mnie, że mogę w taki sposób mieć dostęp do czasopism, bo nie ukrywam, że jedną z takich największych strat, jakie poniosłam wraz z utratą wzroku, był dostęp do książek, do czasopism, do informacji pisanej. I gdybym wiedziała wcześniej, na pewno wcześniej stałabym się czytelnikiem, użytkownikiem Kiosku z Prasą.
1: Ja ogólnie spotykając się w moich audycjach, rozmawiając z każdym gościem, którego zapraszam, niemal odnoszę takie wrażenie, że są podejmowane najróżniejsze inicjatywy dotyczące zarówno poprawy zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, to znaczy krzewiące kulturę i umożliwiające lepsze funkcjonowanie społeczne osobom niewidomym. Natomiast to, co moim zdaniem szwankuje, to ogólnie informacja o wielu przedsięwzięciach, które są bardzo ciekawe i jakieś przydatne, pomocne. Osoby niewidome zwyczajnie nie są informowane i nie są informowane tam, gdzie powinny być. I rzeczywiście tutaj się z Tobą zgadzam, że zarówno w innych tematach, które do tej pory poruszałam, jak i w tym, który poruszamy dziś, ja również nie otrzymałam takiej informacji z żadnej instytucji. Otrzymałam, tak jak Ty mówisz, pocztą pantoflową, że tak powiem. Też cieszę się, że mam znajomych, którzy mi podpowiedzieli, że jest możliwość dostępu do prasy w takiej właśnie formie. Także, żeby już nikt nie był za stratą, gdybym mogła Cię poprosić o podanie adresów Kiosku z Prasą, e-kiosku i za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze o jednym, to znaczy za chwilę porozmawiamy o tym, jak w praktyce można korzystać z i z e-kiosku, i z kiosku z prasą dla osób niewidomych, jeśli mogę Cię o te adresy poprosić.
0: Teraz. tutaj powiem szczerze, nie mam przygotowanych takich adresów stricte prowadzących do kiosku z prasą czy do e-kiosku. Ogólny adres stowarzyszenia to jest tak, jak już podawałam wcześniej, strony internetowej stowarzyszenia to jest www.defacto.org.pl i stamtąd już są bezpośrednio z tej strony są odnośniki zarówno do kiosku z prasą, jak i do e-kiosku. Mam nawet przed sobą otwartą tą stronę internetową. Jeżeli chcesz, mogę tam wejść i podać.
1: Aczkolwiek... w komentarzach po audycji, jeśli mogłabym cię poprosić, żebyś wkleiła te adresy, tak aby nikt nie musiał szukać, bezpośrednio mógł trafić do e-kiosku i kiosku z prasą. Ja przypomnę jeszcze, że można się z nami kontaktować przez Skype. Nasz kontakt to tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835. Ja z moim gościem Ewą Ćwiek rozmawiam dzisiaj o e-kiosku i kiosku z prasą dla osób niewidomych. Wracamy do tematu po krótkiej przerwie.

0: Wracamy do tematu e-kiosku i kiosku z prasą. Moim gościem jest dziś Ewa Ćwiek. Ewo, pierwsze pytanie z cyklu takich praktycznych pytań dotyczących korzystania z e-kiosku. Kto może być czytelnikiem e-kiosku?
1: Czytelnikiem e-kiosku może być każda osoba niewidoma bądź niedowidząca, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ma medycznie udokumentowaną niepełnosprawność. Każdy, kto chce być czytelnikiem kiosku, zapisze się do nas, wypełni ankietę, zarejestruje na stronie online, może być czytelnikiem kiosku z prasą.
0: Czyli to nie musi być członek Związku Niewidomych, osoba posiadająca legitymację Związku Niewidomych, żadne tego typu papiery nie są wymagane?
1: Nie, oczywiście, że nie.
0: A na jakiej zasadzie przebiega weryfikacja? My do tej ankiety musimy dołączyć kserokopię legitymacji tej osoby niepełnosprawnej czy kserokopię orzeczenia. Jak to się odbywa od strony formalnej?
1: Wtedy, kiedy ja zapisywałam się do kiosku, oprócz właśnie wypełnionej i własnoręcznie podpisanej ankiety, trzeba było wysłać kserokopię orzeczenia i myślę, że tak to do tej pory zostało. Nie wiem nic o zmianach, jakie miałyby zajść w weryfikacji osób, czytelników kiosku z prasą.
0: Ja mam tutaj jedną wątpliwość taką, o którą pytano mnie przed audycją. W trakcie wypisywania ankiety pojawia się pytanie o jakiś numer legitymacji i czy to chodzi o ten kod 004, czy o kod, czy numer konkretnej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Orientujesz się co do tego?
1: Szczerze powiem nie, ale wydaje mi się, że takie numery są w legitymacji i są na orzeczeniu i chyba też tego nie ma w ankiecie, o ile dobrze pamiętam, ale jest to przy rejestracji na stronie internetowej. Jest to rzeczywiście kod legitymujący osoby niewidome. Ja też spotkałam się tym z taką rzeczą nie tylko w przypadku tutaj rejestracji w kiosku, ale na przykład kiedyś korzystając z usług asystenta w Warszawie, również potrzebowałam taki kod, który był spisywany z orzeczenia.
0: Aha, czyli ten kod możemy znaleźć zarówno na orzeczeniu, jak i na legitymacji, tak?
1: Tak mi się wydaje, aczkolwiek powiem szczerze, nie wiem.
0: Ale można to sprawdzić, jest w trakcie tej rejestracji dokładnie podane, o jaki kod chodzi, tak? Żeby nie było wątpliwości. Ktoś, kto będzie się rejestrował, na pewno będzie wiedział, tak?
1: Tak, tak.
0: I wypełnienie tej ankiety i przesłanie orzeczenia w zupełności wystarczy. A czy są jakieś ograniczenia w dostępie do poszczególnych tytułów prasowych? Czy jest weryfikowane jakoś to, czy dostęp do poszczególnych tytułów prasowych mają osoby dorosłe, dzieci? Czy to już, że tak powiem, pozostawiacie w przypadku dzieci nadzorowi rodziców, którzy ewentualnie mają czuwać? Bo tak jak w kiosku każdą gazetę można sobie kupić niezależnie od wieku, tak i w e-kiosku wszystkie gazety są dostępne dla wszystkich.
1: Powiem szczerze, nie wiem, nie orientuję się, jak to wygląda. Natomiast tak sobie teraz w myśli weryfikuję tytuły, jakie mamy i chyba nie ma takich tytułów, których nie mogliby czytać dzieci. Nie wiem, jak to jest, czy osoby, które są nieletnie, właściwie na jakiej zasadzie przyjmuje się ich do kiosku, czy rodzice muszą podpisywać zgodę. Być może tak, bo pewnie dziecko, które nie ma 18 lat, nie może ani samodzielnie wypełnić ankiety, ani jej podpisać. Ale powiem szczerze, nie wiem, jak to wygląda, no z racji tego, że mam już trochę więcej niż 18 lat i przy wypełnianiu ankiety niekoniecznie interesowałam się takimi rzeczami.
0: Dobrze, to przejdźmy teraz do wyboru poszczególnych tytułów prasowych w kategoriach ilości. Czy w jakiś sposób jest ograniczana ilość lub zakres tematyczny poszczególnych tytułów, z których dana osoba może korzystać?
1: Nie, oczywiście, że nie. Jeżeli ktoś jest już czytelnikiem kiosku, jeżeli ktoś jest użytkownikiem e-kiosku, ma dostęp do wszystkich tytułów prasowych, może je tą ofertę, którą chce otrzymywać, może dowolnie modyfikować, może rezygnować, może dodawać sobie do subskrypcji inne czasopisma. Mało tego, tak naprawdę można korzystać z dwóch rodzajów kiosku i na przykład ja jako czytelnik, jako użytkownik kiosku robię właśnie w taki sposób. Czasopisma, które czytam regularnie, które są dla mnie najważniejsze i które interesują mnie najbardziej, otrzymuję drogą mailową, dlatego że tak mi jest łatwiej, oszczędzam czas. I przynajmniej tak mi się wydaje i w moim mniemaniu jest to lepsze. Natomiast jeżeli chcę poczytać czasopisma, których nie czytam regularnie, chcę znaleźć jakieś informacje nietypowe, niecodzienne, chcę zajrzeć do rzeczy, do których nie zaglądam regularnie, wtedy loguję się na stronę e-kiosku i tam sobie przeglądam różne tytuły czasopism. Czy na przykład jeżeli pojawia się jakieś nowe czasopismo w kiosku, to też zanim powiedzmy zapiszę się na taką subskrypcję mailową, wchodzę na stronę internetową, przeglądam, patrzę, czy to czasopismo akurat będzie dla mnie interesujące, czy chciałabym je czytać regularnie i otrzymywać na skrzynkę mailową. To jest taki mój indywidualny wybór, ale też jest taka możliwość, jeżeli ktoś chce właśnie w taki sposób korzystać z kiosku z prasą.
0: A jeszcze zapomniałam przy okazji pytania o te płyty, które otrzymują czytelnicy. Czy to są płyty, które podobnie jak te udostępniane przez internetowy klub filmowy osób niewidomych, to są płyty, które do zwrotu jakby konieczny jest zwrot tych płyt, czy osoba może je zatrzymać, że tak powiem, na zawsze?
1: Nie, osoba dostaje taką płytkę z czasopismem i to już jest jej własnością. Ona może ją czytać, przeglądać, wracać do tych artykułów, kolekcjonować, tak jak zwyczajne czasopismo w wersji papierowej.
0: Rozumiem. A orientujesz się, ilu subskrybentów ma obecnie kiosk z prasą?
1: Nie, powiem szczerze, nie znam takich informacji, jak gdyby nie zajmuję się tym i nie wiem, ile osób czyta i subskrybuje czasopisma.
0: Teraz o takim chyba najnowszym przedsięwzięciu związanym z kioskiem z prasą chciałabym przez chwilę z tobą porozmawiać. Czym jest serwis Czytelnik kiosku z prasą?
1: Czy mówisz o serwisie Napisz do nas, bo nie bardzo wiem, co to jest czytelnik.
0: Tak.
1: Więc serwis Napisz do nas, czy inaczej serwis opinii prasowych, jest nierozerwalnie związany z kioskiem z prasą oraz z publikowanymi tam czasopismami. Jest skierowany do wszystkich czytelników, do osób niewidzących, niedowidzących i jest to tak zwany serwis informacji prasowych. Polega on na tym, że osoby czytające czasopisma mogą wypowiadać się, mogą pisać komentarze, mogą pisać swoje odczucia, swoje refleksje związane z artykułami publikowanymi w czasopismach, związane z tematami poruszanymi w czasopismach i wszystkie ciekawe komentarze, ciekawe wypowiedzi są publikowane na łamach serwisu Napisz do nas. Żeby zostać użytkownikiem takiego serwisu, wystarczy napisać na adres Napisz do nas. To jest napiszdonas@defacto.org.pl i wtedy jest się już użytkownikiem tego serwisu. Myślę, że jest to bardzo fajne przedsięwzięcie, przede wszystkim pozwalające aktywizować się osobom niewidomym, pozwalające przełamać bariery, bo często jest tak, że osoby, które gdzieś straciły wzrok, które siedzą zamknięte, nie mają właściwie pomysłu, co ze sobą zrobić, jak wrócić do aktywności, jak wrócić do takiego, powiedziałabym wręcz, życia. I wiem to z własnego przykładu, z przykładu innych użytkowników kiosku, moich przyjaciół, z którymi rozmawiałam, że takie Ale pisanie artykułów, takie wyrażanie siebie, wyrażanie swoich przeżyć, emocji jest taką, być może takim pierwszym bodźcem do tego, żeby w jakiś sposób powrócić do tej aktywności, która być może w różnych sytuacjach życiowych z powodu różnych zawirowań, czy to utraty wzroku, czy jakichś innych, przeżyć gdzieś tam nas dopadła. I naprawdę polecam, żeby z tego korzystać, bo jest to bardzo fajne. Pozwala też na poznanie i jak gdyby porównywanie takich sytuacji, ponieważ czytając takie publikowane opinie prasowe, często możemy się dowiedzieć o tym, jak inne osoby niepełnosprawne, niewidome radzą sobie ze swoimi problemami, co przeżywają. Często właśnie piszą takie swoje osobiste bardzo przeżycia, swoje osobiste wrażenia dotyczące ich życia i myślę, że są takim dobrym też przykładem dla tych osób, które gdzieś tam nie umieją się odnaleźć w nowej sytuacji, które nie umieją nawiązać kontaktów, otworzyć się na drugiego człowieka, czy otworzyć się na świat zewnętrzny.
0: Jak to wygląda?
2: A ja się na moment wetnę w dyskusję, bo mamy telefon. Mamy telefon, spróbujemy odebrać. Halo? Halo? No niestety wygląda na to, że dziś telefony jakoś nie są naszą najmocniejszą stroną. O, może teraz spróbujemy? Halo? No nie. Wygląda na to, że tu osoba, która chce się do nas dodzwonić, a próbowała to zrobić także w trakcie trwania muzycznej przerwy, no ma jakieś problemy techniczne. Ja jeszcze tu spróbuję coś zadziałać. Halo? No nie, ewidentnie słuchaczka, bo to jest słuchaczka, ma niepodłączony mikrofon. A wielka szkoda, prosimy o sprawdzać za każdym razem przed rozmową, czy macie podłączony mikrofon. Jeszcze raz widzę, że tu próbuje się słuchaczka do nas dodzwonić, no to spróbujemy jeszcze raz odebrać. Halo? Nie. Z tego niestety nic nie będzie, przykro mi bardzo. Dobrze, zatem już oddaję wam głos.
0: To Ewo, jak to wygląda od strony praktycznej? To pod artykułami, które są zamieszczane w e-kiosku, pojawiają się te komentarze, czy to jest jakiś zupełnie osobny adres, w którym w komentarzu osoba będąca autorem pisze, do jakiego artykułu, z jakiego tytułu prasowego jej komentarz się odnosi? Jak to wygląda?
1: Tak właśnie jak powiedziałaś, czyli osoba, która chce skomentować dany artykuł, której artykuł się spodobał bądź nie spodobał, bądź chce wyrazić swoją opinię czy swoje emocje związane z treścią artykułu, pisze właśnie na adres napiszdonasmałpa.defacto.org.pl, podając numer czasopisma i tytuł artykułu, pisze komentarz. I tak jak mówiłam już wcześniej, najciekawsze komentarze są publikowane. Nie są one publikowane w kiosku z prasą, nie są publikowane online, ale są przesyłane w każdym tygodniu na adresy osób, które są użytkownikami serwisu Napisz do nas.
0: I aby stać się użytkownikiem tego serwisu, również należy się w nim zarejestrować, podać swoje dane. Administrator odpisuje do nas, tak?
1: Tak, jeżeli już jesteśmy czytelnikami kiosku z prasą i dopełniliśmy wszystkich formalności, więc tutaj, aby stać się użytkownikiem tego serwisu, wystarczy napisać maila na napisz do nas lub jeżeli są problemy, jeżeli nie możemy wysłać maila, czy nikt nie odpowiada, można kontaktować się innymi wszystkimi dostępnymi kontaktami, czyli drogą telefoniczną, bądź posiłkować się innymi adresami, które są dostępne na stronie internetowej, czy zgłosić się, myślę, do któregokolwiek z pracowników de facto i zawsze jakąś drogą można do tego serwisu dotrzeć.
0: Rozumiem. W takim razie myślę, że to wszystkie informacje, które chciałyśmy przekazać odnośnie zarówno e-kiosku, jak i kiosku z prasą oraz serwisu czytelników kiosku z prasą. Zachęcamy, myślę, że Ewo, ty również, mając same przyjemne i miłe doświadczenia z wszystkimi ofertami, że tak powiem, dotyczącymi dystrybucji prasy dla osób niewidomych do korzystania, ponieważ tak jak już mówiłyśmy, i wachlarz tytułów jest bardzo szeroki i jest to zwyczajnie miła, potrzebna i taka wzbogacająca nas rozrywka. Także mam nadzieję, że z przyjemnością będziecie Państwo sięgali po tytuły prasowe dostępne w kiosku. Dziękuję Państwu.
1: Tak, to ja jeszcze powiem może kilka słów, że też zachęcam do korzystania z tej prasy. Zachęcam wszystkich tych, którzy wiedzieli o e-kiosku i do tej pory się nie zapisali. Zachęcam tych, którzy być może z dzisiejszej audycji dowiedzieli się o istnieniu kiosku. I przede wszystkim zachęcam tych, którzy czują się w jakiś sposób wyizolowani, którzy czują się gdzieś tam odrzuceni, którzy nie umieją poradzić sobie ze swoją niepełnosprawnością czy z różnymi innymi problemami, bo często i też mówię tutaj ze swojego doświadczenia, że często gdzieś tam artykuły czytane wzbudzają w nas emocje, wzbudzają w nas przemyślenia, refleksje nad własnym życiem, nad własnym postępowaniem, nad tym, co się akurat dzieje z nami, co się dzieje w nas i co się dzieje na zewnątrz. I często wystarczy przeczytanie tak naprawdę jednego zdania, które gdzieś tam utkwi nam w pamięci i które może być taką kroplą drążącą skałę, takim maleńkim bodźcem do tego, żeby jednak coś w tym życiu zmienić na lepsze i w jakiś sposób uaktywnić się. Bo naprawdę czasami wystarczy mała, drobna rzecz, z której później można zrobić coś wielkiego. Przepraszam, że tak weszłam Ci jeszcze w słowo, Alicja. Oddaję Ci już głos. Później jeszcze też powiem Państwu do widzenia i myślę, że skoro już powiedziałaś, że będziemy kończyć, to pewnie będziemy.
0: O, dziękuję Ci bardzo. Ja w imieniu swoim i realizatora, którym był dziś Michał Dziwisz, dziękuję jak zwykle za uwagę. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojej audycji Ewie, która bardzo szczegółowo i obszernie opowiedziała nam o ofercie kiosku z prasą. Zapraszam Państwa do naszej najbliższej audycji Babie Lata, która odbędzie się w przyszły czwartek. Liczę na Państwa udział. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję Ci, Ewo, za przybycie do studia raz jeszcze. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Ja również dziękuję Państwu, którzy chcieli nas dzisiaj słuchać. Dziękuję Tobie, Alu, za zaproszenie i dziękuję Michałowi. Dobranoc, życzę również wszystkim miłego wieczoru.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu poniedziałek, to 4 dzień lipca 2022 roku. My rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
1: Dawno się nie słyszeliśmy.
0: Tak jest.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dawno się nie słyszeliśmy. Ale jesteś. A dlaczego lepiej?
1: No, każdemu się przydaje jakiś odpoczynek jeden od drugiego. Zawsze to w Tyflo przeglądach, teraz rzadziej, to chyba lepiej.
0: No cóż, no to w takim razie słuchacze muszą być niepocieszeni, że się ze mną tak często spotykają, idąc tym tokiem rozumowania. Okej, okay, no rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, a my dziś będziemy o głośniku mówić. O głośniku wyprodukowanym przez firmę Technax, o modelu Musicman BT-X50.
1: Tak, tak, jest model. BT-X50?
0: Tak, można w ten sposób. Jak można ktoś też, dobry w Langridge'u.
1: Tak, tak. Natomiast firma Technax jest niemieckim brandem, tak to można nazwać. Mhm. To jest. Ale oczywiście wszystkie te ich gadżety są produkowane wiadomo gdzie, w Chińskiej Republice Ludowej, prawda?
0: Tak jest. No tam jak większość elektroniki, tej bardziej i mniej znanej, bardziej tak, markowej i mniej.
1: Natomiast to tutaj to już uczulam słuchaczy, że może zdarzyć się tak, bo tak się zdarzyło mi, że przyjdzie towar, że tak powiem, uszkodzony. U mnie było z początku z głośnikiem tak, że przyszedł głośnik, który grał tylko z jednej strony. Bo mówimy dzisiaj o takim modelu też głośnika na szyję, bo głośnik Technax Musicman BT-X50 albo BT-X50 jest głośnikiem też na szyję, natomiast jest głośnikiem znacznie tańszym niż omawiany przeze mnie Boss Sound Companion, tak to się nazywało, tak.
0: Czyli to jest taki kolejny głośnik, który dziś będziemy omawiać, to jest kolejny głośnik, który można założyć na siebie i on nam będzie grał.
1: I on będzie nam grał i będzie można z nim ćwiczyć. Prawie będzie można z nim wszystko robić, co z Bossem, natomiast nie można z nim leżeć, to już mówię od razu, ponieważ te dwa głośniki, które są po jednej i po drugiej stronie silikonowej rurki, tak to nazwę, w której prawdopodobnie jest przewód łączący, to czy ta taśma łącząca te dwa głośniki i całe sterowanie, po prostu to przeważy i po prostu nam zwyczajnie
0: sunie.
1: Tego karku sunie, tak. Bo tutaj w Bosie było to tak zrobione, że to było, że to było takie giętkie, ale na zasadzie jakby...
0: Takiego kołnierza, tak?
1: Kołnierza i takiej gęsiej szyjki w tym kołnierzu, że jak żeśmy to zgięli, w takiej pozycji nam to było. Tutaj to, że to się trzyma nam na szyi, jest spowodowane tym, że po prostu te głośniki dwa, te dwie, jak to mówię, te manetki po dwóch stronach tej silikonowej rurki, po prostu mają swój ciężar i tym ciężarem się to trzyma. Żeby nie było, to nie jest jakieś super hiper ciężkie. Ja zaraz powiem, waga tego całego głośnika to jest 45 gram. Także nie jest jakoś, nie jest tragedia. Mówię z opisu w sklepie Fantech, gdzie można ten głośnik kupić, jak również można go kupić na portalu aukcyjnym. Długość 22 cm, grubość 4 cm i takie wymiary mam podane i waga 45 gram. No i teraz co jest najważniejsze, cena. Bo tutaj cena za ten głośnik to jest 190 zł 50 groszy.
0: Bose jest znacznie droższy.
1: Oj, dużo, znacznie droższy. Ja pamiętam, że jak go nabyłem za cenę 700 zł, to już się cieszyłem, że w miarę tanio, ale on tak naprawdę to około chyba 1200 kosztował, więc... No cóż, jakość dźwięku w Bosie, tak? I wodoodporność. Ten głośnik nie jest wodoodporny, ani bryzgoodporny, to już mówię od razu. Bo to wszystko jest zrobione tak, że te całe jakby dwa głośniki są jakby wyłożone w tą silikonową, w ten cały silikonowy pokrowiec jakby. To jest tak zrobione, no, tak sobie to wymyślono i dlatego jest to dużo tańsze. Ale no, jeszcze pomyślicie, no co tu ten redaktor, to żeby tylko pokazać dla ludzi, to on tutaj sprowadził ten głośnik, no to chyba jest trochę nienormalny. No i można było tak powiedzieć, no ja powiem nie do końca, ponieważ głośnik Technax MusicMan BTX50 na szyję ma jedną albo dwie przewagi nad Bossem.
0: A jakież to?
1: Mianowicie ma wejście AUX na jacka, więc możemy go użyć do takich montaży. Możemy go użyć po prostu do montażu jakichś rzeczy, ale nie wymagających dużej obróbki dźwięku. Natomiast, mówię, fajnie to się sprawdza wtedy, kiedy chcemy coś zmontować w nocy i mamy bardzo ciche elementy, jakiś film, coś, i chcemy ładnie to wszystko powycinać, nie chcemy się męczyć ze słuchawkami, a jednocześnie nie chcemy, żebyśmy byli za głośni. No ponieważ wiadomo, to ten głośnik leży na szyi i no te głośniki tam w nim nie są za mocne. To, że on leży na szyi, to lepiej sobie my słyszymy, tak? A jednocześnie ja nie muszę na przykład podgłaszać monitorów tutaj studyjnych, które mam przed sobą, żeby coś wysłyszeć takiego bardzo cichego i... No a wejście AUX zapewnia mi to, że nie mam żadnych opóźnień.
0: No tak, bo to jest po prostu zwykły analogowy jack, mały jack, jak rozumiem, którym możemy połączyć ten głośnik z dowolnym wyjściem, dowolnego urządzenia audio,
1: dokładnie.
0: Tak jakbyśmy po prostu wpinali tam słuchawki.
1: Dokładnie. No i druga, moim zdaniem, przewaga to jest taka, że z głośnika możemy korzystać podczas jego ładowania, czego nie można zrobić w Bossie, przypomnę, bo w momencie, gdy uruchomimy proces ładowania, w tym momencie głośnik przestaje nam w ogóle działać, jest odcięty.
0: Ktoś by się mógł zastanowić, ale w sumie co to za przewaga, skoro i tak zazwyczaj będziemy z tego głośnika korzystać bezprzewodowo, a tak musimy się wiązać kablem. Ale mi przychodzi do głowy jedna sytuacja, w której coś takiego rzeczywiście ma sens. To znaczy, jeżeli jesteśmy gdzieś w podróży i mamy ze sobą powerbanka, no to wtedy możemy sobie powerbanka wrzucić do kieszeni, podłączyć ten głośnik, niech on tam się ładuje, gdzieś tam sobie kabelek puścimy pod koszulką albo pod kurtką, czy pod jakimś tam ubraniem, no i nadal możemy korzystać z tego głośnika podłączonego choćby bezprzewodowo do naszego telefonu.
1: Też, ale jeszcze jest inna sytuacja. Montujemy coś, nawet na AUX-ie, no i nagle... No bo tam prawdopodobnie się jakieś diody zapalają. Ja nie wiem, sygnalizują, że bateria się czerpie. Mamy tam jakiś dźwięk okresowy, i tyle, bo ten głośnik nie mówi. No, to za chwilę przejdę do prezentacji w ogóle. Więc no wyobrażam sobie coś takiego, że podczas montażu może nam paść po prostu dźwięk, tak? Bo się bateria skończy.
0: Zgadza
1: się. W tym momencie no co tu robić? Tak by trzeba było ładować, czekać, coś się przełączać, a tak włączamy to pod micro USB, bo to ma wejście micro USB i po prostu... ładujemy, włączamy głośnik, on dalej działa. I się ładuje jednocześnie. Także to jest przewaga tego głośnika nad Bossem akurat tutaj tylko. No głośnik ma jeszcze odtwarzacz kart microSD. Możemy sobie włożyć kartę, jakieś piosenki tam na tym są. No i czy inne, czy książka, czy cokolwiek. No i możemy sobie odsłuchiwać. Tego też Boss nie ma. Oczywiście głośnik ma też Bluetooth, żeby nie było.
0: No tak, w końcu jest głośnikiem bezprzewodowym.
1: Tak jest.
0: Jest głośnikiem żeby bezprzewodowym i można sobie słuchać.
1: 2 razy 3 waty, czyli w sumie 6 wat, żeby nie było. 2 razy 3 waty, czyli 6 wat. I teraz jak ten głośnik wygląda? Mamy, jakbym to powiedzieć, rurę silikonową. Po dwóch stronach są dwa głośniki. One są jakby włożone w ten silikon.
0: Ale to jest jakaś taka gruba rura, czy raczej taka
1: cieńsza? To jest
0: cieńsza?
1: Taka rura... już mówię, rura taka jak... to jest taka rura jak środkowy palec ręki.
0: To ja bym powiedział, że to bardziej rurka.
1: Tak.
0: Taka rurka.
1: Tak. Rurka. Bo to nie jest niewygodne. I ta rurka łączy dwa te głośniki i po prawej stronie, prawą stronę, w prawym głośniku mamy wszystkie wejścia, wyjścia i tak dalej, idiotki jakieś. I pod zaślepką mamy te gniazda. W prawym głośniku

0: mamy przycisk power. On jest na głośniku, tak z przodu. I tam ten... I on wtedy się uruchomi, kiedy naciśniemy i przytrzymamy przez chwilę. Wtedy się uruchomi. I po boku, lewym głośnika, mamy jeszcze trzy przyciski. Mamy przycisk, który nam zgłośnia i ścisza urządzenie, ale po jego naciśnięciu, znaczy dwa przyciski, lub przewija do przodu, do tyłu utwory na karcie. No i mamy jeszcze tak zwany ten przycisk funkcyjny do głośnika, który na przykład to robi pauzę, robi start, robi następny utwór, poprzedni utwór, ale tylko na smartfonie, nie na karcie, tylko na smartfonie. Robi za odbiór połączenia. No i co jeszcze? I robi za zmianę trybów. Głośnik jest tak zaprogramowany, że jeżeli włożymy tam kartę microSD, to zaczyna nam grać karta microSD. Jeżeli włożymy AUXa, to nam działa AUX, przestaje nam grać karta. A zawsze nam to wraca i tak do Bluetooth. Ale na przykład jak mamy i AUXa, i kartę w środku, a chcemy przejść do Bluetooth, to tym bocznym, środkowym klawiszem to możemy wyregulować. Po prostu na zasadzie, że przytrzymujemy i czekamy i wtedy nam się zmieni. Albo na Bluetooth, albo na AUX, albo na kartę.
1: Czyli mimo tego, że mamy wszystko włożone, czyli mamy i kartę, i przewód do gniazda AUX, to możemy się między tymi wszystkimi trybami przełączać.
0: Jak najbardziej.
1: A po prostu w zależności od tego, w jakiej kolejności będziemy wkładać te elementy, mówię o karcie i jacku, to po prostu takie priorytety będą gdzieś tam obowiązywały, ale w każdej chwili możemy to zmienić.
0: No, dokładnie, dokładnie. Także tutaj nie ma problemu i na każdym z tych, znaczy Bluetooth ma swój dźwięk i karta ma swój dźwięk, AUX chyba też, ale to wyjdzie w praniu, bo w tej chwili nie pamiętam. Ale zademonstruję Państwu. No i teraz ja się udam po ten sprzęt, bo może tutaj...
1: No właśnie, czas, tyle teorii, czas przejść do praktyki.
0: Otrzymujemy to w takim pudełku kartonowym, sklejonym z jednej strony. To pudełko jest z wieszakiem plastikowym takim, który to wieszak po odklejeniu tego pudełka i po otwarciu spokojnie nam wypada, bo oczywiście robimy wszystko po taniości. Firma Technax robi wszystko po taniości. No więc po taniości zrobili to tak, jak zrobili. W środku mamy głośnik, który jest w takim plastikowym opakowaniu, takim okrągłym plastikowym. Ja to nazwę blistrze, ale to jest takie opakowanie, bo to jest wielorazowe. Oprócz tego mamy jeszcze papiery. W kilkunastu językach instrukcja, bez polskiego. Natomiast dodatkową dostajemy po polsku. Nie wiem, chyba to robi sklep Fantech, albo... No oni to sprzedają i też sprzedaje Konrad Elektronik. No w każdym razie to chodzi też po polsku. No i kabel mikro USB i kabel AUX. Przy czym te kable nie są takie krótkie jak w niektórych. Mikro USB ma mniej więcej 80 cm, no i ten AUXowy jest troszeczkę dłuższy, ale niewiele. Ja uważam, że jest trochę za krótki, ale no jak ktoś nic nie ma, to i może być i to. I to jest wszystko, co dostajemy w zestawie. W całym tym głośnikiem. No i teraz sam głośnik. Głośnik wydaje taki dźwięk, jak w niego stukniemy.
1: Taki sprawia wrażenie czegoś takiego raczej miękkiego.
0: Tak, bo to jest silikonowe wszystko. I to jest wszystko obleczone w silikon. Cały ten głośnik, jak ja to mówię, składający się z dwóch głośników. Tak. I teraz... No bo wiadomo, na prawym głośniku mamy te wszystkie wejścia z boku prawego głośniku.

0: i nawet mamy odpowiednio wytłoczone, to jest wszystko wytłoczone. No i idąc od prawej strony, od początku, to właśnie mikro USB, potem mamy jack 3,5 mm, potem mamy kartę TF, czyli tą micro SD. No i to możemy spokojnie... Ja nie wiem, dlaczego oni to zrobili pod zaślepką gumową, a i tak głośnik jest. Nie jest w ogóle wodoodporny, ani bryzgoodporny. Ale nie wiem, może miał być w zamyśle inaczej. No, w każdym razie tak jest. No i teraz jak, bo po lewej stronie mamy przełączniki i na głośniku, na jego prawie szczycie mamy właśnie ten power i to jest oznaczone, to jest power, znaczy można to wyczuć ręką. I tak samo na te trzy przyciski po lewej stronie lewego głośnika też są oznaczone, plus, minus. Można to wyczuć i ten środkowy to jest jakiś taki dziwny ten przycisk funkcyjny. Te przełączniki działają tak.
1: Czyli jest dość wyraźny klik.
0: Tak, klik jest mocny. No i teraz, aby uruchomić głośnik, naciskamy power, czyli ten przełącznik ten przycisk po lewej stronie z przodu na głośniku lewym. Naciskam i przytrzymuję. I to teraz nam głośnik wystartował. I powiem tylko tyle, to jest też głośnik, to jest też dźwięk parowania. Bluetooth.
1: Głośnik jest dość głośny, moim zdaniem. Przynajmniej ten dźwięk był dość głośny. I teraz moje pytanie takie od razu. Jak my ten głośnik mamy na sobie, to czy dużo dźwięków przedostaje się na zewnątrz?
0: Jak damy go na pełny, że tak powiem, zycher, to trochę tego jest. Zresztą za chwilę możemy to zaprezentować, okay. Bo to nie jest żaden problem. Ja po prostu podłączę się ze smartfonem moim, rzecz przez Bluetooth i nie wiem, może zaproponuję jakiś Apple Music z serii darmowej, bo nie mam wykupionego. No ale to tak na chwilę, żeby po prostu to wam pokazać. I teraz dobrze, i teraz... O nie, nie, nie, nie, nie.
2: Aparat. Orientacja zablokowana. Obrazek. Centrum powiadomień. Centrum 1928.
0: Nie, nie chcę tego.
2: Mail. 35% baterii. Centrum sterowania. 35%. Tryb samolot. Przełącznik. Tryb samolot. Dane się Wi-Fi. Mikronet. Bluetooth. Przełącznik. Wyłączone. Włączone.
0: No i teraz zobaczymy, czy nam się połączy głośnik sam, czy nie. Ja go jeszcze raz włączę. O właśnie.
1: Zatrybił?
0: Tak. On oczywiście, bo ostatnio używałem go właśnie z iPhone'em, to oczywiście to od razu...
2: Narzędzia odtwarzania. Nie odtwarza. Zaznaczone. Odtwarzanie przez. Przycisk. Poprzednia ścieżka. Odtwarzaj. Przycisk.
0: Od razu nam po prostu zapamiętał ostatnie urządzenie. I teraz włączę odtwarzanie.
2: Odtwarzaj.
0: Nie wiem, co to będzie. Coś z Apple Music Hits. Ja teraz nie mam tego głośnika na sobie. I teraz dam na cały głos,
1: żeby... Jest to głośne.
0: Jest sygnał. A to jest na cały głos. Teraz ściszam. I teraz ściszanie i zgłosianie odbywa się przez naciśnięcie i przytrzymanie pierwszego lub trzeciego przycisku na tym bocznym panelu.
1: Robercie, a czy jeżeli tak? Założysz ten głośnik na siebie, to tak? Jak będzie, jak tam się zmieni ten dźwięk? Jak on bardzo, bardzo zacznie się tłumić?
0: I teraz dać na... też na cały regulator?
1: No może nie na cały regulator, tylko tak jakbyś tego używał standardowo, no bo...
0: Znaczy tak... Może inaczej. Do nawigacji. Do nawigacji w taki sposób, jak dla mnie. Więc nie wiem, czy słyszysz tą panią
1: Lady.
0: Słyszę,
1: tak, tak, tak.
0: Natomiast no, można go dać, no... Ja go mam w tej chwili na siebie, a można go dać, no... to jest na cały regulator.
1: I on jest teraz na tobie.
0: Ja jeszcze z tą, bo z tą, bo tak, może inaczej. O, tak do nawigacji to by było tak, bo dlaczego ja o tym mówię? Ja mam kosy jeszcze na uszach, więc...
1: Okej, okay. Ale chodziło mi o to, czy ty teraz założyłeś ten głośnik, tak?
0: Tak, ja go mam na siebie, aha, na sobie.
1: No to powiem szczerze, on dość mocno jakby ten dźwięk wycieka z niego na zewnątrz. To, aha, no to, aha. To o dyskrecji nie ma co...
0: No marzyć. Tak, no tak. Raczej tutaj, w przypadku chyba bossów jednak, niby, że on ma większy bas i tak dalej, ale no to jednak było jednak możliwe chyba bardziej.
1: Okej, okay, to może wstrzymajmy tę muzykę.
0: Tak, już zatrzymaliśmy tę muzykę. I teraz, tak. Jak zauważyliście, tego basu jest tutaj znacznie mniej. Ja bym powiedział, że nawet prawie wcale nie ma.
1: Chociaż wcale bym nie powiedział, że, tak, że go tak w ogóle nie ma. Może coś nie jest jakiś imponujący, ale trochę tego dołu jednak jest.
0: Troszkę jest. Góra jest bardzo ścięta. Uważam, jest ta góra, ale taka w porównaniu do bossa, no to no proszę państwa, no jednak. No. Natomiast teraz pokażę, jak głośnik reaguje na AUXa. I bardziej pokażę to po to, żebyście zobaczyli po prostu, jaka będzie informacja. Nawet nie o to chodzi, żeby zagrał AUX, tylko o to chodzi, żeby... No, włączam gniazdo AUX. I to jest dźwięk AUX. I to jest tylko dźwięk na AUX. Z powrotem na Bluetooth włączyłem. O,
1: połączyłem się z iPhone'em.
0: Tak. AUX, proszę bardzo, jest AUX. I teraz... Ja się będę przełączał tym trybem, tym przyciskiem środkowym między AUXem a Bluetoothem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przytrzymując się przełączam.
1: Jak rozumiem, karty nie masz w środku.
0: Nie mam, ale zaraz kartę włożę.
1: Aha, bo jestem, jestem ciekaw, czy na kartę też będzie jakiś inny dźwięk, czy nie?
0: Chyba nie pamiętam. Znaczy, według mnie był taki podobny jak tutaj na Bluetooth, ale za chwilę to sprawdzimy, bo wszystko można empirycznie, zobaczyć.
1: Doświadczyć, sprawdzić.
0: Jest i karta.
1: Okay. Jak się ta karta wkłada w ogóle?
0: Chwilę, kartę włożymy do telefonu.
1: Do głośnika.
0: Właśnie, do głośnika.
1: A jak się ta karta wkłada, Robercie?
0: Już ci mówię. W prawym głośniku, tak jak powiedziałem, w prawym głośniku są wszystkie gniazda.
1: Tak.
0: I wejście. I tam jest po prostu taka szczelina pod tą zaślepką, bo to masz po prostu takie w rzędzie te wejścia. Najpierw masz mikro USB, potem masz AUXa i na końcu masz jakby na kartę przy samej tej gumowej zaślepce. I to wszystko można zakryć, no oprócz AUXa oczywiście, bo AUXa się nie da zakryć, bo no, wystaje kabel, tak? Aha. Ale jeżeli nie masz AUXa włożonego i mikro USB, to spokojnie można zakryć. Przepraszam. O.
1: Kartę no to włożyłem. Było takie piknięcie, takie jeszcze coś innego chyba jednak.
0: No zaraz sprawdzimy.
1: Jasne.
0: O, nam się włączyła karta z muzyczkami, ale ja... tak szybko chodzi po utworach.
1: Aha. A w jaki sposób?
0: Naciskam pierwszy lub trzeci przycisk, w zależności czy chcę poprzedni, czy utwór następny.
1: Czyli
0: to są te same przyciski, które robią
1: głośności.
0: Głośniej, ciszej.
1: Tylko po prostu krótko.
0: Tak, dokładnie, króciutko. O, tu mamy muzykę klasyczną. I teraz przełączę się, bo też jestem na karcie. AUX. Bluetooth. Oczywiście od razu z iPhone'em się połączył. Karta.
1: Każdy, czyli jak słychać, każde ze źródeł ma inny dźwięk.
0: Tak, inne pyknięcie.
1: Tak jest.
0: Teraz, czy nam od... Niech nawet jestem na karcie. To żeby kartę włączyło, to muszę... O, jeszcze raz zobaczę. Aux. Bluetooth. Środkowym przyciskiem. Się połączył i... Na kartę. I zawsze jak jest na karcie, nie wiem dlaczego, to ścisza nam dźwięk. Na minimum. I musimy podgłośnić. Ale, żeby nie było, tak jest tylko wtedy, kiedy mamy te trzy rzeczy włączone naraz. Bo w momencie, gdy mamy... Na przykład ja teraz wyłączę AUXa. Wyłączyłem AUXa. To podgłośnie i teraz mamy Bluetooth. A już nie mamy AUXa, tylko przypomnę. I teraz
1: i
0: on
1: od
0: już
1: razu
0: ładnie
1: gra.
0: Przychodzi.
1: Tak.
0: Ale teraz, o, połączył się z iPhone'em. A teraz przejdzie nam... Właśnie, jak dostanie połączenie Bluetooth, to nam wtedy ścisza kartę. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Po prostu ścisza nam kartę.
1: Czyli trzeba po prostu o tym pamiętać, i żeby sobie podgłośnić później tę kartę.
0: Dokładnie. W momencie, gdy nie mamy połączenia Bluetooth, to wtedy nie mamy tego problemu. On nam wtedy natychmiast na kartę przejdzie.
1: Skoro tak, już jesteśmy przy połączeniu z telefonem, to może zapytam, jak też z rozmowami to wygląda telefonicznymi.
0: Urządzenie nie posiada HD Voice. Za chwilę możemy takiej rozmowy dokonać.
1: Jestem jak najbardziej za.
0: Natomiast urządzenie nie posiada HD Voice, to już ja mówię od razu. Ja tylko jeszcze słuchaczom pokażę ta karta.
1: Dobrze.
0: MicroSD. MicroSD. Ona ma ten charakterystyczny klik. Nie wiem, czy to słychać.
1: Słychać, jak najbardziej.
0: Dobrze, czyli jest charakterystyczny klik, czyli nie włożymy jej źle. Gdy ją chcemy włożyć inaczej, niż powinno się, to po prostu jej nie włożymy. Jest opór i... No,
1: i nie ruszy.
0: To zabronione, że tak powiem. I tutaj uważam, że fajnie zrobił konstruktor, że o to zadbał, bo nie wszędzie tak jest. I zdarza się, że można kartę zniszczyć. Tutaj problemu nie ma z tym, że coś źle zrobimy. Wszystko jest jakby ładnie i fajnie pod tym względem. No i teraz za chwilę...
1: Telefon. Tylko... Ja może spróbuję zadzwonić do ciebie na FaceTime'ie, żeby na pewno pokazać, że próbujemy nawiązać połączenie w lepszej jakości na FaceTime'ie audio.
0: Momencik, dobra, tylko ja tutaj, bo żeby nie mieć potem kłopotów, dobra, ja to urządzenie już włączę,
1: okej.
0: Bo po prostu instrukcji obsługi jest napisane, aby nie wyjmować karty podczas grania urządzenia, bo może się coś tam uszkodzić, więc wolę się do tego stosować.
1: Jasne.
0: Może się nic nie uszkodzi, ale kto tam to wie, więc lepiej... Tak.
1: O, połączyło.
0: O, połączyło, tak, z iPhone'em.
1: No to uwaga, dzwonię.
0: No to.
1: Dzwonię do ciebie na...
0: Mam nadzieję, że się uda.
1: Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak.
0: Inny jest dźwięk z tego. Ja teraz odbiorę. Halo? Halo?
3: Halo?
0: O właśnie, słychać.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I słyszysz to, co słyszysz, Michale?
3: Słyszę to, co słyszę. Słyszę dźwięk taki, no, niezbyt dobrej jakości.
0: A no właśnie, ja cię też słyszę w dźwięku niezbyt dobrej jakości.
3: No niestety, taki ból.
0: Tak.
3: Ja zresztą może zaraz to pokażę, może wyłącz, Robercie, swój mikrofon.
0: Już, tak.
1: I ja teraz pokażę, jak to brzmi w drugą stronę. Proszę bardzo, teraz przykładam telefon do głośnika i teraz, Robercie, prosiłbym o parę słów do mikrofonu.
4: No właśnie wykonuję do mikrofonu
3: na was
4: dźwięk i jest to... Mam ten głośnik na sobie, żeby nie było.
1: Aha.
4: On jest na mnie. Powiem tak, u ciebie gra to, ja wiem, że źle, ale czy u ciebie też się słowa dławią?
1: Nie zauważyłem, żeby się te słowa dławiły.
4: Aha, bo ja mam jeszcze tą zwrotkę i wiesz, po zwrotce też w ogóle...
1: Co ja może zrobię? O, to poczekaj. Chociaż nie, no, ty mnie nie będziesz wtedy słyszał. To nie mam jak tego zrobić, żebyś ty... Chociaż nie, o, już wiem jak zrobimy. Teraz się nie będzie dławiło.
4: No właśnie, teraz właśnie mówię, teraz zobaczycie sami, jak to gra. Powiem tak, ten dźwięk jest słyszalny, to nie jest to, że on jest beznadziejny, jak w tych niektórych głośnikach, że to w ogóle się nie da.
1: Aczkolwiek jest to dźwięk typowo telefoniczny.
4: Tak, dokładnie, szału nie ma, to jest 8 kHz, to nie ma HD Voice tutaj, że tak powiem, także wiecie, no, powiedzmy sobie szczerze, no szału nie ma, tak? Szału nie ma.
1: Bez szału. Dobrze. Ja proponuję, żebyśmy już zakończyli ten eksperyment, przynajmniej jeżeli chodzi o rozmowę audio, bo jakość jest rzeczywiście słaba. Robercie, włącz proszę swój mikrofon studyjny. O, a cóż to się stało?
0: O.
1: Jesteś.
0: Nie, bo już mówię, o co chodzi. Aparat. Ten wspaniały głośnik ma też coś takiego jak... Bo ten przycisk środkowy, ten wielofunkcyjny, ma różne dziwne zastosowania. Aha. I na przykład oprócz tego, jak jesteśmy połączeni z telefonem, to jak go przytrzymamy, a nie mamy żadnej karty microSD wrzuconej, ani AUXa wrzuconego, no to on wybiera nam na przykład ostatnio numer wybrany, który był. Albo tam jak go naciśniemy dwa razy i przytrzymamy, to może nam wybrać to centrum sterowania głosowego, czy coś tam. Ja powiem wam szczerze, ja się na tym do końca nie wyznaję.
1: No bo to różne funkcje, wybiera w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jak rozumiem.
0: Dokładnie.
1: A jest to gdzieś może spisane w instrukcji obsługi?
0: No właśnie nie.
1: Nie.
0: I tu jest, w instrukcji obsługi jest tylko tak, ona jest taka bardzo lakoniczna, jak włączyć, jak wyłączyć, żeby nie zanurzać w wodzie, żeby nie robić tego i tego. Jest napisane, jak włożyć kartę microSD, jak wrzucić AUXa, do czego służą poszczególne przyciski, ale rozpiski takiej, co robi przycisk w smartfonie, to nie ma, tylko jest napisane sterowanie za pomocą smartfona, tyle.
1: Aha, rozumiem. I prawdopodobnie może też być tak, że w różnych smartfonach będzie ta funkcja tego przycisku też się różniła. Trochę inaczej może to działać w Androidzie, trochę inaczej nawet w Androidach różnych, trochę inaczej w iOSie. No, tak to
0: dokładnie,
1: właśnie może
0: dokładnie
1: być.
0: I jeszcze chciałem na coś uczulić. Oczywiście wzmianka jest w instrukcji. To, co ja pokazuję w tej chwili, to jest głośnik i to jest ta wersja głośnika, która trafiła tutaj do nas, do laboratorium, że tak powiem. Należy pamiętać, że z każdą jakby partią oprogramowanie troszeczkę może się zmieniać tych głośników, tak?
1: A czy jest jakaś możliwość aktualizacji oprogramowania tego głośnika?
0: Może jakoś przez serwis, a w każdym razie ja jej
1: ale
0: nie
1: samodzielnie
0: znam.
1: Nie możemy tego zrobić. Nie. To nie jest tak, że on ma jakąś swoją dedykowaną aplikację, tak jak na przykład głośniki JBL.
0: Nie, nic z tych rzeczy. Mhm. Nie. Nie, to tutaj nie mamy aplikacji, to jest głośnik po prostu taki na szyję. Ja tak powiem, dla uboższych osób trochę. I chociaż uważam, że 190 zł 50 groszy to wcale nie jest mało, ale na przykład sklep Konrad, który sprzedaje też ten głośnik za ponad 300, to uważam, że ta cena jest zbyt przesadzona. To nie, tyle bym nie dał. To uważam, że za dużo. Ale te 190 zł, jakby ktoś chciał, może sobie też to wykorzystać w nawigacji, jakby tam może sobie to wykorzystać też do słuchania, do montażów jakichś takich. No i co jeszcze? No bo pewnie nie powiedziałem o czasie ładowania. Czas ładowania to jest 3,5 godziny. Czas pracy to jest 4 godziny, ale już wiem, że jest dłuższy, bo już to sprawdziłem, że tak powiem, od siebie.
1: Empirycznie.
0: Empirycznie, tak, że jest dłuższy, więc to tak wygląda. Karty, które obsługuje, to są na pewno według producenta 32 giga. Ja próbowałem większe i też działały, aczkolwiek może nie zauważyć na tych większych, nie zauważać jakichś tam folderów, więc różnie być wszystko może, tak, to. Ale powiem tak, nie przerywa na kartach utworów, nie urywa fragmentów, ładnie je ze sobą tam miksuje, także tutaj nie mogę się do tego odtwarzacza jakoś przyczepić. Szkoda, że nie ma przewijania po utworze. Żałuję, bo by się przydało, żeby tam przewinąć trochę dalej. Jest niestety tylko poprzedni, następny, bo te przyciski poprzedni, następny robią za głośność, jak się przytrzyma. No, także nie ma tak fajnie.
1: To ja w takim razie zapytam, czy możemy w jakikolwiek sposób zorientować się, kiedy jest koniec ładowania?
0: Prawdopodobnie po jakichś diodach. No ja się orientuję po tym, że ładowarka przestaje się nagrzewać.
1: Aha, czyli w ten sposób. Czyli on nam w żaden sposób taki nie. Od siebie dźwiękowo nie zasygnalizuje,
0: nie,
1: że już koniec.
0: Nie, nic z tych rzeczy. Przykre.
1: Jasne. Przykre.
0: No to sygnalizuje tylko dźwiękiem, jak się bateria zaczyna rozładowywać, bo zaczyna nam tam przerywać muzyczkę i mówić, znaczy nie mówić, tylko dźwięczyć. Zaczyna tam swoje tam pik, pikania robić i wtedy coś tam mu nie pasi, że tak powiem.
1: A jak z tym głośnikiem w terenie? Testowałeś już go jakoś tak w terenie bardziej, czy raczej stacjonarnie?
0: Ja go bardziej testuję stacjonarnie, bo jak wiesz, czasami, szczególnie teraz w tych upałach, montuję filmy, tak nazwę, filmy, ścieżki dźwiękowe tylko, żeby nie było, ja filmów nie umiem montować, ale wtedy są potrzebne czasami bardzo ciche dźwięki, żeby wysłyszeć, żeby zaznaczyć tam, gdzie koniec, no to tego sobie tam używam pod auksem. Bo to jest takie wygodniejsze, bo jednak jak monitory dam na głośniej trochę, no to się niesie już po całym domu i się niesie też na dole. Ja mieszkam na górze, tam inni ludzie są na dole, więc no, się pobudzą. A tutaj z racji tego, że tu nie ma takiego basu i tak dalej, no to
1: jest to cichsze.
0: Ułatwia życie. No i przede wszystkim co jeszcze? No fajnie to przestrzennie brzmi. Ja powiem, pod audycją umieszczę próbki binauralne z tego sprzętu. Spróbuję wam nagrać mikrofonami binauralnymi. Coś w rodzaju, jak nagrywał kolega tutaj, Piotr, przy okazji omawiania głośnika Blue Edio. Natomiast ja nie mam aż takich próbek. Nie mam aż takich tam super samolotów i tak dalej. Spróbuję to zrobić na jakichś prostszych rzeczach, nie wiem, jakieś pudełko zapałek, jakaś maszynka do golenia, takie rzeczy, tak.
1: No. Jasne.
0: No ale w każdym razie, żebyście mieli jakieś próbki.
1: Jak to brzmi po prostu.
0: Mhm. Jak to brzmi z tego głośnika.
1: Tak.
0: No i jakiejś muzyczki. Oczywiście Creative Commons. Ale to już wyszukam, bo to nie jest takie bardzo proste. Nie jest tak, też takie trudne, ale trzeba znaleźć, żeby po prostu, żebyście zobaczyli, jak to stereo tam brzmi. A powiem, że stereo nie jest zachwiane. Jest według mnie całkiem w porządku. I to trzeba powiedzieć. Natomiast uprzedzam, że może się tak stać, że możecie dostać uszkodzony sprzęt. Na szczęście firma, od której to pozyskałem, bez problemu sprzęt wymieniła i to jeszcze na swój koszt. Więc to też trzeba im to oddać, że nie robili żadnych problemów z tym związanych, że bo niektóre firmy po prostu szukają dziury w całym, o, popsuł coś tam, no to pan na pewno zepsuł, to na pewno pana wina, no robię wszystko, żeby nie mieli, tu nie było z tym problemów, mało tego, wymienione zostało na koszt firmy, tak samo, no tak. Wysyłka, jak i powrotna przesyłka, także firma wszystko opłaciła związane to z wymianą, także tu
1: rzeczywiście trzeba... frontem do klienta stanęli.
0: Tak, frontem do klienta stanęli, więc nie mogę powiedzieć. Natomiast mówię, no jest to brand niemiecki, klepią to w Chinach, w jakichś pewnie tanich fabrykach. Nie dbają o tę jakość, więc może się zdarzyć tak, że a to wam coś może nie grać, a to może coś nie ładować, a to coś. No może być dużo. Na pewno jeszcze zapytacie mnie, czy ten głośnik może być czytnikiem kart. To już odpowiadam, że też nie. Bo też sprawdzałem, bo myślałem, że głośnik może być czytnikiem kart. Na zasadzie, to skoro mogę włożyć kartę microSD do głośnika i skoro on odtwarza, no to sobie mogę jeszcze ją czymś dopełnić, tak? Bez wyjmowania tej karty i wkładania jej do komputera. No niestety.
1: No ale jakby to można by... A, tym portem do ładowania. Że tak, po prostu tak, tak, że, tak, że łączymy...
0: Tak, tym mikro USB.
1: Tak, i co? I nie działa to w ten sposób.
0: No, nie. Port ładowania jest tylko do ładowania.
1: A głośnik w ogóle jest jakkolwiek wykrywany przez komputer?
0: Nie.
1: Rozumiem.
0: Nie. Mówię, jest tylko do ładowania. Ale mówię, i teraz się zarzekam, to jest w tym egzemplarzu, który ja mam tutaj. Niewykluczone, że w następnej partii
1: to będzie jakoś jeszcze inaczej
0: zrobić, bo to jest kwestia firmware'u, kwestia oprogramowania w środku i to jest naprawdę napisanie jakichś paru linijek i to byłoby chyba możliwe. Tak mi się jakoś wydaje.
1: Też tak myślę, więc rzeczywiście być może okaże się, że wam się trafi za jakiś czas inny taki głośnik, jeżeli będziecie zainteresowani jego zakupem. Jeżeli tak, jeżeli będzie zachowywał się jakoś inaczej, to dajcie proszę znać w komentarzu pod audycją, kiedy będziecie jej słuchać i kiedy gdzieś tam staniecie się posiadaczami takiego urządzenia. Robercie, czy coś jeszcze o głośniku, czy to nie, tyle?
0: Ja tylko mogę powiedzieć, że jeszcze firma ta Technax produkuje też okulary muzyczne. Nie wiem, czy one były już pokazywane tutaj na...
1: Jeszcze nie, ale myślę, że niedługo się nimi też zajmiemy.
0: Tak, ale wiem, że już tu kolega...
1: Krzysztof.
0: Tak.
1: Bruzda, tak. I je pokaże.
0: I zaprezentuję dla was. Ja powiem tak. To wszystkie te rzeczy, które tu są, to są odpowiedniki, znaczy zamienniki dla tych zamienniki.
1: Bardziej markowych urządzeń tego
0: tak,
1: typu.
0: Bardzo drogich. No bo powiedzmy sobie szczerze, okulary Bossa to jest 1300 zł, tak? 1200 zł, okulary. No, ten głośnik, teraz można kupić ten głośnik na szyję Sony za 500 zł i to wcale nie jest rewelacja, słuchajcie, wcale nie jest rewelacja. Bo owszem, ma więcej góry, można posłuchać sobie testów na YouTubie. Ma więcej góry, to fakt, ale basu wcale nie ma więcej jak ten tutaj. Nie ma HD Voice'a, jak ten, ten tutaj też nie ma HD Voice'a. A zapłacimy ponad 500 zł.
1: No tak.
0: Nie testowałem jeszcze tego drugiego głośnika Sony, no ale to jest już znowu koszt 1200 ponad. No i, że tak powiem...
1: No nie to, wszystko to można przetestować.
0: Tak, nie wszystko się da. Nie wszystko się da. Na YouTubie na razie też nie znalazłem testów, no ale mówię, no co kosztuje, to kosztuje. Natomiast jak ktoś ma, chciałby mieć coś takiego na szyję... No
1: to są to takie tańsze zamienniki po prostu.
0: Nawet właśnie na aplikację i żeby to miał właśnie... Znaczy, nie na aplikację, bo ten głośnik nie ma aplikacji, żeby nie było. On nie ma tutaj aplikacji. Natomiast jeśli chcecie, żeby coś było właśnie tańszego, a na szyję nie lubicie tych kostnych, bo nie wiem, głowa was boli, coś tam, no nie każdy tam może...
1: Tak, no są osoby, które to po prostu, no nie przemawia to do nich i to nawet nie dlatego, że nie chcą, tylko że nie mogą tego używać. Są różne sytuacje, na przykład neurologiczne, tak, że
0: tak,
1: to jakoś...
0: Tak, tak, dokładnie.
1: ...sprawia problemy.
0: A też są osoby, które no z jakiegoś powodu nie mogą używać też uszu.
1: Słuchawek takich
0: słuchawek
1: do kanałowych.
0: Konwencjonalnych.
1: I innych.
0: Lub innych. No to jest jakieś rozwiązanie, słuchajcie. To jest jakieś rozwiązanie. Taki głośnik na szyję.
1: Tak jest.
0: I po co wydawać 1700 zł, można wydać 190, tak? I też to jakoś działa.
1: I też to jakoś działa, to oczywiście wiadomo, nie będzie ta jakość, nie będzie, nie będą nie, te wrażenia,
0: nie będą,
1: no
0: tak,
1: bo ty
0: tak.
1: masz porównanie do tego głośnika Bose'a.
0: Nie, no, nie ukrywam, Bose'a używam praktycznie cały czas czy do ćwiczeń, czy do słuchania nawet właśnie tego Apple Music, tudzież innych rzeczy. Natomiast to jest naprawdę dobre do montażu, bo Boss daje opóźnienia niestety bluetoothowe.
1: No tak, przez bluetooth.
0: To te tak samo daje opóźnienia, jak przez każdym bluetoothem. Jak z każdym bluetoothem.
1: No
0: tutaj
1: tak.
0: Jest bluetooth 5.0, nie ma połączeń multipoint, żeby nie było. Działa to wszystko na tej zasadzie, że po prostu głośnik jest cały czas w trybie parowania lub zapamiętywania ostatniego połączonego urządzenia. Jeżeli chcemy nowe urządzenie połączyć, no to fajnie by było, żeby zapomnieć tamto urządzenie w urządzeniu, na przykład w iPhone'ie, żeby zapomnieć, albo wyłączyć tam Bluetootha, albo po prostu podczas wtedy, kiedy on się połączy, naciśniemy wtedy ten boczny przycisk i przytrzymamy i on wtedy przejdzie w tryb jakby parowania. Ale ten tryb taki jakby ten tryb wstępny i jeżeli on nie zauważy nowego urządzenia i zauważy cały to stare, z którym był ostatnio połączony, to on się i tak z nim połączy. To żebyście wiedzieli, nie? To taki jest taki prosty mechanizm bluetoothowy, no. Najprostszy. Nie ma tu żadnych cudów. Bo na przykład w Bosie to tam była lista zapamiętanych urządzeń.
1: No tak,
0: można
1: i można sobie było wybrać, przełączać. Tak.
0: Tutaj nie ma nic z tych rzeczy. To w ogóle to nie ma w ogóle. To jest proste urządzenie, że tak powiem. I cóż, no.
1: Proste, acz użyteczne i niektórym może się przydać.
0: Tak, może się przydać. Cena obowiązująca na dzisiaj to jest 190 zł 50 groszy. Nie proponuję kupować tego drożej, bo po prostu jest za drogo, uważam. Te 190 zł i tak jest dosyć dużo, ale powiedzmy, że no, bo trzeba to jednak zrobić. Trzeba tą obudowę, tą silikonową jakąś wykonać. To musi być wszystko, to jest wyginalne we wszelkie różne sposoby. Można tym nawet młynka zakręcić i to się nic z tym nie stanie. To trzeba przyznać. Także no, to wymaga jednak jakichś kosztów, tak? Bo to nie jest taka obudowa zwykła jak głośniku, tam prosta.
1: Nie jest taki zwykły, sztywny plastik, tylko jednak to
0: musi... Nie, to
1: musi,
0: jest mięciutkie, to
1: tak,
0: jest mięciutkie.
1: Jakąś elastyczność
0: pod tym względem. Tutaj też... Jakby powiedzieć, czy można się przytulić do tego? Nie, chyba już nie tak do końca, ponieważ jednak to nie jest takie płaskie. Te głośniki tutaj, z lewej i z prawej strony, one nie są takie płaskie, jak w przypadku Bossa.
1: Mhm.
0: I to już nie jest takie fajne, komfortowe. Aczkolwiek nie można powiedzieć, że to jest jakieś złe i coś tam. No po prostu działa... że tak powiem.
1: Działa i już. I tyle. Po wysłuchaniu tej audycji po prostu wszystkim naszym słuchaczom pozostawiamy pod rozwagę takie urządzenie.
0: Tak, można to kupić w sklepie fantech.pl, funtech.pl, to się, jeżeli chcemy, to bezpośrednio albo przez portal aukcyjny, aczkolwiek i tak sprzedaje ta sama firma w tej samej cenie, że tak powiem, więc nikt więcej tego w Polsce. No, no jeszcze Konrad to sprzedaje, ale to za 300 zł tak, to dużo drożej.
1: Tak jest.
0: A mamy, mamy dokładnie to samo. Oni
1: więc
0: tak samo dają gwarancję, ci dają tak samo gwarancję. Też polska instrukcja i tak dalej. Też w pudełeczku. Nie wiem, czy oni... Znaczy, nie wiem, czy Konrad da coś innego.
1: Ja myślę, że nie, po prostu no mają, oni mają taką cenę, ci mają taką, więc i tyle. Technax, Music Man, BTX50.
0: Albo BTX50.
1: Tak jest.
0: W zależności kto jak.
1: Jak chcę wymówić, głośnik bezprzewodowy, głośnik na szyję, głośnik, który możemy na siebie założyć, wygiąć odpowiednio i będzie nam grał. A jak
0: znaczy,
1: grał,
0: on to... się nie wygina, on się nie wygina, bo on jest elastyczny, ta rurka jest elastyczna i po prostu to, że on się trzyma tym swoim ciężarem tych dwóch głośniczków na naszym karku. Aha. Wygiąć to możemy bossa sobie wyginać, on ma tak jakby te gęsie szyjki w sobie, a ten nie.
1: Czyli ten, się, po prostu... ten się nie wygnie, ten...
0: Go możesz wyginać, ale
1: on wróci.
0: Wyginanie, to tak, on wraca. Wróci. To jest taki, tam jest silikonowa, elastyczna rurka.
1: Rozumiem, tak. Okej. Okay. Ale w każdym razie na szyję nam się zmieści,
0: tak,
1: założymy.
0: Tak, bez problemu i to po prostu ten ciężar tego głośnika, bo ciężar tych dwóch głośniczków, no to jest 45 gram, czyli tam po 23 gramy.
1: Spowoduje, że będzie to się trzymało.
0: Tak, że to się trzyma. Tak. Natomiast jak się położymy, to spadnie. To już mówię od razu. No ale jasne. Spadnie nam na... Bo to przegnie ten...
1: Przeważy. Grawitacja zadziała po prostu.
0: Tak, grawitacja.
1: Tak jest. Robert Łabęcki prezentował dziś to urządzenie na antenie Tyfloradia. Dziękuję ci, Robercie, bardzo.
0: Dziękuję Państwu.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dobry wieczór. Jak zwykle w czwartek witam w kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Z tej strony Ala Witek. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny wieczór w naszym towarzystwie. A dziś będzie dźwiękowo, będzie ciekawie, będzie o audiodeskrypcji w najróżniejszych aspektach, ponieważ zaproszenie do studia Babiego Lata zechciała przyjąć pani Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Witam serdecznie Pani Justyno.
7: Bardzo mi miło gościć Państwa i też mam nadzieję, że spędzimy miło kilkadziesiąt minut razem. Witam.
6: Witam. W takim razie ja zanim przejdę do naszego dzisiejszego tematu, jak zwykle na wstępie przypomnę Państwu, że można się z nami kontaktować przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. A także pod numerem telefonu 123 834 835 zachęcamy do zadawania pytań. Także jeśli wiemy już, kto jest dziś naszym gościem, pani Justyno, może na wstępie w kilku słowach, gdyby pani zechciała opowiedzieć mi, słuchaczom, o tym, czym zajmuje się państwa fundacja, jakie są jej statutowe cele i może przybliżyć nam swoją rolę, w jakich obszarach pani praca w fundacji się odbywa.
7: Nasza fundacja działa, jak sama jej nazwa taka dłuższa mówi, na rzecz rozwoju audiodeskrypcji. Zajmujemy się opisywaniem wszelkich dzieł wizualnych, ale także wydarzeń sportowych czy imprez muzycznych w taki sposób, żeby osoba niewidoma lub słabowidząca mogła jak najpełniej odebrać właśnie to, o czym opowiadamy. Tym jest audiodeskrypcja, o czym Państwo zapewne doskonale wiedzą. Ja muszę tutaj nieskromnie się przyznać, że Katarynkę współzakładałam. To była moja i mojego kolegi prezesa Mariusza Trzeciakiewicza inicjatywa. Ten pomysł zrodził się tak trochę przypadkiem. Trochę trafiłam na coś takiego jak audiodeskrypcja gdzieś w bankomacie. Okazało się, jakby to był dla mnie zupełnie inny świat, że jest, korzystając z bankomatu, zwróciłam uwagę na to, że jest normalnie po prostu wejście do słuchawek, które służy osobie niewidomej do tego, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób nawigować bankomat, prawda? Czyli jest jakiś opis, który pozwala osobie niewidomej skorzystać z jakiegoś urządzenia. A z drugiej strony, jako radiowiec, bo przez wiele lat byłam związana z grupą radiową Agory, no ten świat dźwięków, wyobraźni, który buduje się słowami, był mi bardzo bliski, bardzo też taki, no zawsze chciałam działać jakby w tym kierunku, w kierunku właśnie takiego teatru wyobraźni. I uznaliśmy z Mariuszem, że to by było naprawdę bardzo ciekawe, zacząć działać w tym kierunku właśnie.
6: Rozumiem. Państwa fundacja działa przede wszystkim we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego, tak? Jak długo, od jakiego czasu działa Katarynka?
7: Tak naprawdę od 2009 roku działa fundacja. Jak każda mała fundacja, mieliśmy dosyć takie trudne i dość żmudne początki. Doszkalaliśmy się. O audiodeskrypcji jeszcze tak naprawdę niewiele było wiadomo. Była oczywiście Fundacja Audiodeskrypcji od Białegostoku. Była już fundacja, teraz Fundacja Kultury Bez Barier. Wtedy zdążyć, prawda, fundacja, która działała na rzecz dzieci, która też zajmowała się audiodeskrypcją w Warszawie. My staraliśmy się jak najwięcej tych informacji zebrać. Zaczęliśmy też współpracować ze Stowarzyszeniem Apogeum Czech, które bardzo ciekawe jakieś pomysły związane z audiodeskrypcją nam przedstawiło, które jeszcze do tej pory nie istnieją w Polsce. I tak naprawdę no, te początki były, wiadomo, takie dosyć żmudne, ale potem bardzo szybko nam, jakby bardzo szybko się to poszło i tak powiedzmy od 2010 roku już naprawdę można powiedzieć, że dosyć dużo działamy, jesteśmy aktywni i na forach różnych właśnie takich dostępnościowych i także na przykład w Warszawie czy w innych miastach, gdzie osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z audiodeskrypcji podczas choćby meczów czy wydarzeń jakichś muzycznych.
6: Widać, że Państwa działania są coraz bardziej prężne, jak choćby ostatnie, najnowsze dziecko, aplikacja dostępna na urządzeniach z systemem Android o nazwie Stenella. To może zobaczmy, cóż to takiego ta Stenella.
8: Żółw, tak? Promienisty, tak. To gad, no, żółw, który mieszka na Madagaskarze. Jest gatunkiem endemicznym. Żółw, prawie cały, schowany jest w skorupie. Przypomina twardy, okrągły hełm wojskowy, z którego wystaje mała główka i cztery łapki. Ten hełm nazywa się karapaksem. Jest prawdziwą ochroną, ale też ozdobą. Na tej czarnej skorupie żółw ma wymalowane promienie przypominające małe żółte gwiazdki. Z daleka gad przypomina więc kask pomalowany jak czarne niebo w gwieździstą noc. Te gwiazdy namalowała natura. Skóra żółwia jest twarda i szeroka, trochę jak łuski ryby i nasza skóra na piętach. Na końcach łap są ostre pazurki. Żółwie promieniste lubią towarzystwo. Przychodzą do opiekunów, kiedy jest pora karmienia. Ten, kto uważa, że te powolne gady, nigdy nie widział żółwia pędzącego na kolację. To wielkie żarłoki. Żółwie wyciągają do góry szyję i dają się drapać pod skorupą.
6: I oto żółw powolutku, bo powolutku, ale jednak dał się posłuchać. To przykładowy, jeden z przykładowych fragmentów, właśnie których można wysłuchać, korzystając z aplikacji Stenella. Gdyby mogła Pani w kilku słowach powiedzieć, czym Stenella jest, jak, na jakich warunkach można z niej skorzystać, komu ma służyć, jak powstawała, jeśli mogę prosić. Oczywiście. O takie informacje.
7: Aplikacja Stenella to aplikacja stworzona przez naszych partnerów, naukowców, informatyków z FZG Systems, którzy wdrożyli ją jakby na Androida. Stenella w tej wersji takiej lekko okrojonej, czyli właśnie smartfonowej, ma służyć do tego, że po ściągnięciu jej za darmo, albo ze strony Zoo, albo z Google Play, wchodząc do domu, można, podchodząc do wybiegów, odsłuchać właśnie audiodeskrypcję najpierw wybiegu, a potem różnych zwierząt, które znajdują się na wybiegu. Tak jak słyszeliście Państwo, tam są informacje nie tylko na temat tego, jak dane zwierzę wygląda, ale też z jakiej pochodzi gromady, jak się nazywają jakieś biologiczne czy fizyczne części danego zwierzęcia. Czasem też są informacje na temat tego konkretnego zwierza, które mieszka akurat w Zoo we Wrocławiu, jak się nazywa, czy miało jakieś przygody ostatnio, czy jest to miłe, czy złośliwe. Stenella w tej wersji rozbudowanej jest dostępna na tabletach, które można nieodpłatnie również wypożyczyć z punktu obsługi klienta, który znajduje się przy wejściu do wrocławskiego Zoo. I ta wersja jest całkowicie jakby bezobsługowa i łączy takim prostym, moim językiem mówiąc, nawigację właśnie z audiodeskrypcją.
6: Przepraszam, że przerwę. To w kwestii tej nawigacji, załóżmy, że pobieramy tablet już uzbrojony w tą aplikację, włączamy ją i jak powinniśmy, ona jakoś nas prowadzi po tych ścieżkach, żebyśmy po kolei podchodzili do wybiegów omawianych po kolei zwierząt? Dokładnie. Czy trasa jest dowolna, możemy sobie wybierać i sami modyfikować, wiedząc, że na przykład stoimy przy jakimś tam wybiegu danego zwierzęcia, możemy sobie sami włączyć określony fragment. Jak to wygląda?
7: Niestety właśnie ta wersja jest jakby bezobsługowa, czyli postanowiliśmy też oczywiście ze względu na to, że i finansowo, i czasowo byliśmy ograniczeni, zrobić jedną ścieżkę, dość rozbudowaną, która zajmie nam ponad 70 minut dobre zwiedzania. Ale tak naprawdę wchodzimy do zoo i od razu jesteśmy informowani, w którą stronę powinniśmy się udać, tak? Że teraz ileś metrów przed siebie, żebyśmy uważali na drzwi obrotowe, które właśnie mijamy, i tak dalej, i tak dalej. Ona nas prowadzi trochę jak po sznurku, trochę jak po nitce, tak naprawdę ta nawigacja od pierwszego wybiegu do następnego i jeszcze kolejnego. Jedyna taka funkcjonalność, która zależy od użytkownika, to jest to, że możemy przewinąć dane zwierzę. To znaczy, jeśli jesteśmy przy wybiegu, gdzie albo w jakimś pawilonie, gdzie mieszka 50 gatunków zwierząt, no to nie wszystkie chcemy słuchać oczywiście, więc możemy sobie wybrać i przebijać te zwierzęta, żeby nie zatrzymywać się na wieki. Ale tak to właśnie wygląda.
6: A wróćmy jeszcze na chwilę do samego odbioru tego tabletu w tym punkcie informacyjnym. Jakich warunków należy dopełnić od strony formalnej? Zostawia się jakąś kaucję, trzeba wypełnić jakieś dokumenty. Jak to wygląda?
7: To znaczy, ze względu na to, że jest to jakby nieodpłatne, nie uwzględniliśmy kaucji. Trzeba wypełnić takie oświadczenie, że jeśli coś się stanie z tym tabletem albo zginie, zostanie skradziony, no to my będziemy ponosić jakąś odpowiedzialność.
6: My w sensie użytkownik wypożyczający.
7: Tak. No i niestety na razie nie mamy innego sposobu na jakby egzekwowanie tego. Może nie jest to jakieś legalnie czy też prawnie bardzo doskonałe rozwiązanie. zdanie, ale musimy jakby zebrać dane osobowe.
6: Czyli wystarczy mieć przy sobie dokument tożsamości, tak?
7: Dokładnie tak. Wypełnić też, podpisać się tak, że biorę, że to jest moja teraz odpowiedzialność na podczas tego spaceru w zoo i że oddam to do punktu obsługi klienta z powrotem.
6: Tych tabletów jest kilka. Nie ma takiej okoliczności, że ktoś przyjdzie i okaże się, że wybrał się na daremno, bo akurat jest niedostępny, tak?
7: Wydaje mi się. Tych tabletów jest sześć w tej chwili.
6: Rozumiem.
7: I czytników tego systemu RFID, które jakby współdziałają właśnie z takimi tagami, znacznikami, które znajdują się na trasie i wysyłają sygnały i jakby wtedy zaczyna się nawigacja i audiodeskrypcja. Wydaje mi się, że to bardzo mało prawdopodobne, żeby akurat zdarzyło się tak, że dla kogoś. Natomiast mamy oczywiście opcję, że mamy głośnik. Jeśli jest jakaś zorganizowana grupa, która razem chce jakby zwiedzać, no to może to by się odbywać w formie takiej wycieczki z przewodnikiem, tak? Przewodnicy też mają jakieś głośniki, a my możemy spokojnie taki głośnik podłączyć do tabletu i po prostu większa grupa osób może z tego korzystać wtedy.
6: Rozumiem. To może wiemy już, jak aplikację można pozyskać, jak działa. To może nieco o kuchni przygotowywania. Jak wyglądało przygotowywanie poszczególnych fragmentów? Nie chodzi mi tutaj o tą stronę informatyczną, natomiast o samo przygotowywanie, z jakich źródeł Państwo korzystaliście, jakim konsultacjom była poddawana treść tych informacji, które można w tej aplikacji znaleźć.
7: Więc pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam, jak każdy dziennikarz, po prostu wybrałam się z mikrofonem do zoo i nagrywałam wszystkich opiekunów zwierząt, żeby dowiedzieć się o nich jak najwięcej, o ich zwyczajach, o tym, kto jest szefem stada, jak żyją na co dzień, właśnie czy są wesołe, czy są smutne, czego się można po nich spodziewać. Takiej wiedzy, której wiedziałam, że nie zdobędę w żadnej Wikipedii, czy w żadnych takich encyklopediach dostępnych na temat zwierząt, które podano mi właśnie w zoo, z których powinnam korzystać. Tak? Dowiedziałam się naprawdę bardzo ciekawych rzeczy, że na przykład lwy we Wrocławiu mają dwudniową głodówkę po to, żeby być szczupłe i piękne, dlatego że lwy po prostu w zamknięciu nie biegają aż tyle i mogą się spaść i być już po prostu nieatrakcyjne, że tak powiem. I naprawdę bardzo różne takie ciekawe historie o tym, że likaony, które żyją i wyglądają jak takie przysympatyczne psy, są bardzo, bardzo niebezpieczne i trzeba bardzo uważać, wchodząc do nich. O tym, że rysie małe opiekowały się najmłodszym rysiem. I naprawdę takie, jakby po wielu wizytach w tym zoo czułam się już tam naprawdę jakbym trochę jak w tych programach z kamerą wśród zwierząt starych właśnie z wrocławskiego zoo, gdzie były opowiadane historie każdego zwierzęcia i mogliśmy się im jakoś tam z nimi zapoznać.
6: Ja właśnie też słuchając nawet tych fragmentów opowiadających o poszczególnych zwierzętach, zwróciłam uwagę na to, że co oczywiście jest ogromnym plusem i bardzo dobrze się stało, że akurat zostały skonstruowane w ten sposób. Zwróciłam uwagę na to, że nie jest to taka wiedza stricte słownikowa, stricte encyklopedyczna, że są informacje o tych konkretnych zwierzętach, co pozwala osobie niewidomej poczuć się po części tak, jakby stojąc przed klatką mogła, czy przed jakimś wybiegiem, terrarium, oglądać akurat te konkretne znajdujące się w nim zwierzęta, że jest to takie bardzo namacalne i bardzo w taki bliski sposób opowiedziane. Bliski w sensie konkretnego przykładu, konkretnego zwierzęcia. A jak wyglądało przygotowanie tego pod kątem osób niewidomych? Bo jednak inaczej się opowiada o tym, co widać osobie, która ma pewne wyobrażenie, tak, która widziała kiedyś, albo osobie, która w ogóle miała możliwość na przykład zobaczyć dane zwierzę, a zupełnie inaczej opowiada się o tym osobom, dla których być może sama nazwa w żaden sposób nie wiąże się z jakimkolwiek opisem, albo te opisy, nawet jeśli były do tej pory, jednak pozostały czystą abstrakcją do końca.
7: Ja myślę, że niestety, ale pewne opisy, i to jakby tego się nie dowiemy, dowiemy się tego od państwa, od użytkowników,

0: Są na pewno rzeczy, które są bardzo indywidualne, ale konsultowaliśmy to przede wszystkim dlatego, że oczywiście chcieliśmy, żeby te opisy były jak najbardziej uniwersalne, ale też atrakcyjne dla tej grupy, która zazwyczaj pojawia się w ZOO po to, żeby się edukować i dobrze zabawić, czyli młodzieży, dzieciaków, żeby to nie było nudne i żeby to było też jakby coś znanego im. Wiedzieliśmy, że jeśli to będzie skonstruowane ciekawie dla nich, to dorosła osoba też na pewno będzie zadowolona.
1: Tak, ja właśnie słuchając, dla mnie te opisy były bardzo obrazowe, bardzo ciekawe i takie nienużące. One też nie są zbyt długie, takie powiedziałabym w sam raz. Cała wiedza, która powinna być, jest powiedzmy dawkowana w takich umiarkowanych odcinkach. Właśnie jest ten opis zwierząt konkretnych i jest to w taki bardzo obrazowy sposób przygotowane. Właśnie jakby ta, szczerze mówiąc, nie miałam wcześniej świadomości co do działalności na innych polach Państwa Fundacji, ale słuchając właśnie tej Stenelli, tak mnie to zaciekawiło i tak bardzo spodobało mi się, że postanowiłam właśnie zgłębić temat i zaprosić Panią do naszego dzisiejszego programu. Więc jeśli ja dorosła, znudzona, prawda, tutaj tak się zaciekawiłam, to myślę, że dzieci tym bardziej.
0: To super, oczywiście... właśnie to jest, jakby to była też nasza idea, żeby to nie było długie. Jako byli radiowcy mamy jakby bardzo taką dużą świadomość czasu. Czas, cięcia, montaże. Wiemy, że bardzo ciężko nam było, jakby bardzo ciężko jest o to, żeby jakąś informację przekazać w całości, bo zawsze musi być skrócona. I tutaj jakby też się ten wątek pojawił, żeby osoba, która przychodzi do ZOO i spędza tam na podróży ponad godzinę, żeby nie miała takiego poczucia znużenia i zmęczenia po prostu spacerując po tym, tylko takie właśnie poczucie zaciekawienia, że to była fajna przygoda, miła podróż, miły spacer, ale oczywiście były różne takie jakieś rzeczy, nad którymi się dosyć dużo zastanawialiśmy. Niektóre opisy jeszcze trzeba na pewno udoskonalić i poprawić, ponieważ są na pewno dobrze jakby zrobione pod względem sztuki audiodeskrypcji. Natomiast kilka uwag mamy jeszcze od pracowników ZOO, że na przykład pelikan nie ma płetw, tylko ma błony między palcami, że gwanak, czyli taka lama, nie ma kopyt, tylko ma racice. I to są bardzo ważne jakby informacje z punktu widzenia biologa, naukowca, który się zajmuje zwierzętami. No i to są błędy, które my musimy poprawić, a które jakby dla nas były, nie były takie oczywiste do końca, prawda? Że jakby kierowaliśmy się jednak bardziej tym opisem, tym, co chcielibyśmy przekazać, a nie do końca pojawiły się jakieś chochliki, że tak powiem, takie systematycznej wiedzy.
1: Ale to oczywiście pierwsze koty za płoty, a proszę mi powiedzieć, czy orientuje się Pani, jaki procent wszystkich tych jakby wybiegów, pomieszczeń, gdzie znajdują się, w których znajdują się zwierzęta z Stenelli opisane, to jest jakoś wybieraliście Państwo, czy...
0: Chcieliśmy zrobić jakby najbardziej taki reprezentatywny i ciekawy fragment, tak, żeby tam były żyrafy, nie mam niestety słoni, ale żeby były takie zwierzęta, które też dzieciaki czy młodzież znają z bajek, żeby opisując lemury można było się odwołać do bajki Madagaskar, do króla Juliana i tak dalej. Jest to, podejrzewam, 1/4, 1/3 całego ogrodu zoologicznego. Ten ogród jest naprawdę gigantyczny. Teraz buduje się tam jeszcze wielkie afrykarium, w którym będą na pewno jakieś przepastne po prostu zasoby biologiczne, wspaniałe rafy koralowe i niezwykłe zwierzęta. I to też taka dla nas oczywiście jest kolejne pragnienie, żeby zaaudiodeskrybować coś takiego.
1: Tak, bo to bardzo egzotyczne i takie oprócz zwierząt pokazujące jeszcze ich takie niemalże naturalne środowisko, prawda?
0: Dokładnie tak, dlatego też wybiegi oczywiście staramy się opisywać, odnosić jakoś do tego naturalnego środowiska też, tak żeby to było ciekawie i fajnie przedstawione.

0: nastawione na pewno.
1: Co w trakcie przygotowywania tych opisów od strony merytorycznej było taką najtrudniejszą barierą do pokonania z Pani punktu widzenia?
0: Powiem szczerze, że nie sama audiodeskrypcja, ale nawigacja. To było dla nas naprawdę bardzo trudne zadanie, bo tym się jeszcze nie zajmowaliśmy. Oczywiście mieliśmy doświadczonego tyflopedagoga, który wielokrotnie przemierzał z nami trasę z zamkniętymi oczami, z laską, nagrywając się na dyktafon, wydając odpowiednie jakby tutaj wskazówki.
1: Komendy, tak?
0: Mhm. Takie komendy, tak, że tutaj zmienia się podłoże, że tu jest krawężnik, że tu skręcamy połówki w prawo. My je oczywiście musieliśmy dostosować, jakby no tak wygładzić językowo, zredagować i nagrać. No i potem jakby największy dla nas problem to było wrzucanie tego do systemu tak, żeby mieć pewność, że moja lewa to jest lewa też osoby, która będzie tego słuchała po prostu, żeby nie pomylić żadnych kierunków. Czegoś nie przekręcić i oczywiście potem jeszcze musieliśmy to sprawdzić i były takie kwiatki, że kogoś prosimy, jest komenda skręć w lewo, oczywiście w lewo jest ściana, więc musieliśmy to poprawić.
1: No generalnie dobrze, że ściana. Gorzej, gdyby ktoś próbował wejść na przykład do klatki z lwem po dwudniowej głodówce.
0: Oczywiście, to oczywiście były nasze takie chochliki informatyczne. Chcieliśmy zrobić takie ślepe zaułki, gdzie nagle byłaby informacja, uwaga, jesteś w klatce z lwami. Staraj się nie denerwować i nie wykonywać gwałtownych ruchów, ale oczywiście to taki żart był z naszej strony już po wielodniowych pracach nad projektem.
1: Projekt jest naprawdę świetny. Z mojej strony, myślę, że ze strony przyszłych użytkowników, naprawdę najwyższe wyrazy uznania. To myślę, że...
0: Chcemy, tak? Projekt się nazywa cały, bo aplikacja nazywa się Stenella i to jest nazwa delfina, który korzysta ze echolokacji. Przy poruszaniu się, gatunek delfina, natomiast cały projekt nazywa się Ogród Wyobraźni. No i my oczywiście wierzymy, że taki ogród wyobraźni to może być każdy ogród, i botaniczny, i jakiś park w stylu Centrum Nauki Kopernik, te wszystkie miejsca, które mają właśnie jakieś takie bardzo ciekawe zasoby edukacyjne i przyrodnicze i na pewno taki projekt można tam przeszczepić.
1: Tak, na pewno można, zwłaszcza, że generalnie na świecie takie formy przewodników audio są bardzo popularne. To są i właśnie, tak jak wspomniała Pani, jakieś ogrody botaniczne, są skanseny, w których można znaleźć opis miejsc, opis jakichś, powiedzmy, nie wiem, starych mebli, czy jakichś dawno już nieużywanych narzędzi służących do wykonywania codziennych prac, więc uważam, że takie inicjatywy są wspaniałe. Wiele mówią o świecie dzisiejszym, wiele też mówią o też miejscach, sferach takich egzotycznych. Mogą też opowiadać o czasach minionych, o tym, jak wyglądało kiedyś życie, więc rzeczywiście plany i pomysł jest naprawdę wspaniały. To może teraz przejdziemy do rozrywki takiej, powiedzmy, bardziej masowej, głośniejszej, pozwalającej na kontakt z kulturą. Chodzi mi mianowicie o audiodeskrypcję z festiwalu Orange Warsaw Festival tegorocznego. Posłuchajmy może wrażeń słuchacza audiodeskrypcji w Państwa wykonaniu.
2: W przerwach pomiędzy piosenkami wkłada się słuchawkę i od razu wiem, co się dzieje, prawda? Jak tylko piosenka się kończyła, od razu wkładałem słuchawkę, żeby wiedzieć, co się dzieje na scenie w tym momencie. No i wiedziałem więcej niż moja narzeczona, z którą byłem. Ja oczekuję informacji takich, co się dzieje na scenie, jakie jest światło, jak wygląda stadion, to co często słyszałem, o konkretnych muzykach, którzy grają na scenie w danym momencie, że jakby wiem, co się dzieje na scenie, wiem, nawet jeśli ktoś coś się dzieje nieplanowanego. I to jest właśnie fajne, że ja wiem, co się dzieje cały czas, no nie? Że nie tylko te planowane rzeczy. Stroje gwiazd, ich jakieś charakterystyczne, szczególne dla danej osoby zachowania.
3: Komunikaty przed czy po koncercie także są w jakiś sposób potrzebne, korzystałbyś z nich?
2: Tak, i skorzystałem. Na przykład z komunikatu, czym dojechać do centrum. Bez audiodeskrypcji przeżywałbym ten koncert powiedzmy w 50%, a teraz go przeżywam w 85%, dajmy na to. Czy w 90% nawet. Także jest znacząca różnica i w ogóle nie ma, dla mnie, uważam, że nie ma żadnej wątpliwości, że to coś takiego powinno być.
1: Słuchacze audiodeskrypcji przygotowanej przez Fundację Katarynka po koncercie Beyoncé, który odbył się w ramach Orange Warsaw Festival w tym roku. To jak to jest? Bo wydaje mi się, że audiodeskrypcja imprez muzycznych jest swego rodzaju taką audiodeskrypcją chyba bardziej wymagającą. To wszystko się odbywa w miejscu, gdzie jest głośno, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie trzeba takiej od słuchacza wymaga to swego rodzaju podzielnej uwagi. Jak taką audiodeskrypcję przygotować, aby była tym dopełnieniem, nie odwracała uwagi od tego, co na scenie się dzieje, a jednocześnie wiele wnosiła i pozwalała słuchaczowi stworzyć sobie właściwy odbiór tego widowiska. To chyba pierwsza taka audiodeskrypcja imprezy muzycznej, która ogólnie była przygotowywana w naszym kraju na taką skalę, prawda?
0: Dokładnie tak jest i muszę się przyznać, że dla nas to było wielkie wyzwanie, bardzo chcieliśmy to zrobić, ale mieliśmy też swoje obawy i nawet pamiętam jeszcze wiosną, kiedy spotkaliśmy się w Warszawie właśnie z przedstawicielami Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni i rozmawialiśmy o tym, to słyszeliśmy różne głosy takie zastanawiające się, czy to się uda, czy to rzeczywiście będzie w ogóle technicznie możliwe, że osoba, która jest na koncercie, gdzie jest hałas, huk, straszny jakiś harmider, będzie jeszcze miała właśnie kilka jakby szarych komórek po to, żeby wyłapać dźwięk i przetworzyć go na jakiś obraz w swojej głowie. Ale okazało się właśnie, że to ma sens i że to jest bardzo, bardzo potrzebne i ciekawe.
1: To jak to wyglądało może na początek, żeby zobrazować słuchaczom od strony technicznej? Za pomocą jakiego urządzenia słuchacze mieli dostęp do Państwa audiodeskrypcji?
0: System jest dosyć prosty i oparty na takim, jakby na takiej technologii, na takim pomyśle, który był wcześniej udostępniany na tym stadionie i na wielu innych stadionach podczas meczów sportowych. Jest to mikser, nadajnik, antena, która na odpowiedniej częstotliwości, na zwykłych falach FM nadaje po prostu, nadaje audycję, tak? Jest to takie małe stadionowe radio, które ma zasięg tylko właśnie na stadionie i zasięg poza taki dosyć bliski. Osoby, jest to o tyle funkcjonalne i uniwersalne, że nie trzeba było rozdawać żadnych odbiorników, nie trzeba było potem ich zbierać, to też może być przy takiej wielkiej, masowej imprezie problemem. Informowaliśmy wszystkich, żeby razem z własnym telefonem komórkowym, w którym normalnie jest radio, przynieśli słuchawki. Radio w telefonie komórkowym i własne słuchawki i żeby nastroili się na daną częstotliwość. Akurat na stadionie narodowym to jest chyba 95,1 FM. I na tym to polega tak naprawdę. To jest radio na żywo na stadionie, które jest dostępne przez internet, przepraszam, przez telefon, przez małe radyjko, przez słuchawki.
1: Rozumiem. A to w takim razie zapytam teraz o inną rzecz. Skąd wiedzieliście Państwo, czego osoby niewidome poza samym występem muzycznym chciałyby się dowiedzieć o koncercie?
0: trochę, szczerze mówiąc, kierowaliśmy się po prostu tym, co każda osoba chciałaby się o koncercie dowiedzieć. Koncerty obecnie to są wielkie wydarzenia, widowiska multimedialne, jest gigantyczna scena, gra świateł, jakieś fajerwerki, Beyoncé przebierała się chyba z 30 razy na scenie. No to są rzeczy, o których trzeba powiedzieć, no bo na tym polega to widowisko, tak się je właśnie odbiera. W tle lecą jakieś teledyski, multimedialne klipy, o tym wszystkim trzeba opowiedzieć. I szczerze mówiąc, tutaj z ogromną pomocą przyszło nam jeszcze raz dziennikarstwo, ponieważ korzystaliśmy z dziennikarskiej jakby pomocy naszych kolegów, którzy pracują w Warszawie i nie tylko, i we Wrocławiu, ale generalnie chodzi o to, że tak naprawdę dziennikarz, który relacjonuje często na żywo coś i ma też wiedzę muzyczną, potrafi oddać to, co dzieje się właśnie w danym miejscu. To jest jakby rola dziennikarza i tutaj rzeczywiście mówienie na żywo to jest niezwykła umiejętność, którą zazwyczaj jakby w pierwszej kolejności posiadają dziennikarze i których warto doszkolić potem do audiodeskrypcji. Ale oczywiście nie jest tak, że to tylko jest jakaś wybrana grupa, grupa wybrańców, którzy mogą to robić. Każdy, kto ma zapał, bo akurat jeśli chodzi o audiodeskrypcję na żywo, no to moim zdaniem jakby te emocje w głosie, jeśli chodzi o jakieś tempo wypowiedzi, o barwne opisy, to jest cała idea tej audiodeskrypcji na żywo, żeby przekazać te emocje, które nie można tego robić w taki bardzo obiektywny, stonowany sposób, no bo cały jakby stadion faluje dookoła, wszyscy wrzeszczą, a i audiodeskryptor też musi wrzeszczeć, też musi się zachwycać, też musi mówić o jakichś niezwykłych doznaniach i wrażeniach.
1: Rozumiem, a w praktyce jak ta audiodeskrypcja wygląda? Ona się pojawia pomiędzy poszczególnymi utworami, na wstępie osoby, które zanim koncert się zacznie, są przez audiodeskryptora informowane o tym, w jaki sposób ta audiodeskrypcja będzie przebiegała, kiedy mają się jej przysłuchiwać i tak dalej. Bo ja też sobie jakoś nie wyobrażam tego, że mogłabym pójść na koncert i słuchać go cały czas z słuchawkami w uszach.
0: Nie, zdecydowanie, to by zabiło chyba też ideę koncertu, więc zrobiliśmy sobie jakiś taki plan tego, jak ta audiodeskrypcja powinna wyglądać. I oczywiście na początku często ludzie przychodzą wcześniej, próbują sobie znaleźć jakieś fajne miejsce i to jest ten moment, kiedy audiodeskryptorzy zaczynają mówić właśnie o takich praktycznych informacjach, czyli czym potem, którędy się wydostać ze stadionu, gdzie można wypić kolę i zjeść kiełbaskę, jakie autobusy będą wracały po koncercie i jakie mosty będą zamknięte, tak? A oprócz tego jest już moment i czas na to, żeby taki audiodeskryptor, fanatyk muzyczny, trochę popisał się swoją wiedzą i trochę zachęcił i przedstawił jakiś wstęp do tego, kto i z jakim repertuarem wystąpi dzisiaj na scenie. Potem oczywiście, kiedy zaczynały się już koncerty, no to te audiodeskrypcje, te opisy staraliśmy się oczywiście tylko między piosenkami. Chociaż były takie momenty, szczególnie na tym koncercie Beyoncé, że naprawdę trudno było milczeć, ale na szczęście panuje wolność w naszym kraju i osoba, która słuchała, mogła sobie w każdej chwili, kiedy zaczynała się piosenka, wyjąć po prostu słuchawkę z ucha i włożyć, kiedy będzie była gotowa już do ponownego odbioru, prawda? A po drugiej stronie był ktoś, kto jej opowie, co się dzieje.
1: Czy ma Pani jakieś informacje na temat tego, jak wiele osób korzystało w trakcie tego koncertu z Państwa audiodeskrypcji?
0: Niestety nie. Po pierwsze dlatego, że to był pierwszy koncert, a po drugie dlatego, że właśnie no, nie prowadziliśmy ewidencji żadnych odbiorników. Każdy mógł samodzielnie odbierać taki sygnał, prawda? Czyli nie mieliśmy żadnej wypożyczalni sprzętu radiowego, gdzie trzeba było się podpisać
1: Tak.
0: Więc trudno niestety mi powiedzieć, ile to było osób. Po Orange Warsaw Festival zrobiliśmy jeszcze kilka koncertów i na pewno na tych koncertach użytkowników było więcej ze względu na to, że jakby ta wieść się rozeszła. Był koncert Paula McCartneya, był wspaniałe widowisko muzyczne Rogera Watersa, było Depeche Mode i na tych wszystkich koncertach była już audiodeskrypcja przeprowadzana. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to już będzie jakby taki stały element właśnie koncertów na stadionie, że będą one dostępne dla osób niewidomych i najnormalniej w świecie każdy będzie o tym wiedział po prostu, każdy zainteresowany i będzie mógł z tego skorzystać.
1: A gdzie na chwilę obecną będzie można zasięgnąć informacji odnośnie tego, kiedy i jakie koncerty będą przez Państwa audiodeskrybowane?
0: Tak naprawdę robimy to na razie we współpracy ze Stadionem Narodowym, bo to jest największa arena, na której rzeczywiście pojawiają się niezwykłe gwiazdy i która zresztą jest bardzo otwarta na tą współpracę. I to oni zgłosili się do nas z takim pomysłem. Więc wszystkie informacje oczywiście na stronie Stadionu Narodowego na temat audiodeskrypcji. My też informujemy o tym i na swoim Facebooku, i na stronie, kiedy następne koncerty będą się odbywały. Teraz sezon koncertowy niestety jako taki właśnie, taki masowy kończy się pewnie do przyszłej wiosny, więc na razie nie planujemy żadnych tak naprawdę koncertów, chyba że się coś pojawi, być może jakieś inne widowiska, bo na stadionie robiliśmy także audiodeskrypcję do show samochodowego Top Gear, który też był naprawdę niezwykłym wyczynem, ale też bardzo dużo się działo i było to czystą przyjemnością opisywanie tego, co działo się na.
1: I przypuszczam, że tutaj już audiodeskrypcja musiała przebiegać ciągle na bieżąco, prawda? Bo to jest show samochodowe dla osoby niewidomej, to chyba troszeczkę taka kwestia, że jedyne, co tak naprawdę można z tego mieć, to zapach palonej gumy i hałas o różnym natężeniu, tak?
0: Tutaj dokładnie tak. No i to też jakby taką iskierką, której nie może zabraknąć, jest ten zapał tego audiodeskrybera, który lubi opisywać samochody, wie co się dzieje, wie co jest naprawdę ważne, prawda? To nie może być ktoś, kto opisywał wcześniej tylko obrazy, dzieła sztuki, no bo najzwyczajniej w świecie może to po prostu być nietrafionym pomysłem.
1: No cóż, imprezy plenerowe jak na razie w odwrocie, natomiast kolejną gałęzią takiej audiodeskrypcji rozrywkowej, którą Państwo prowadzicie, są mecze koszykarskie, mecze piłkarskie. Tutaj głównie chodzi o drużyny Śląska-Wrocław. Zobaczmy może, jak to wygląda.
4: Wybrzmiał mażurek Dąbrowskiego, kibice oczywiście w tej chwili mocno biją oklaski, biją również je zawodnicy, którzy na środku boiska teraz będą witać się kolejno z arbitrami dzisiejszego meczu, no i z rywalami między sobą. Już zbiegają chłopcy i dziewczęta niosący emblematy fifowskie, już też znoszą młodzi adepci futbolu te flagi Polski i Czarnogóry, a piłkarze rozbiegają się po boisku, Czarnogórcy przemieszczają się na prawą stronę boiska, Polacy na lewo, jeszcze w tych bluzach, część z nich już, część również ściąga czerwone z długimi rękawami bluzy i pod nimi oczywiście białe koszulki z czerwonymi numerami, więc Polacy dziś tylko gwoli ścisłości w 100% na biało. Jeszcze będą pamiątkowe zdjęcia, do którego już ustawili się Czarnogórcy i do którego jeszcze jakby troszkę zwlekając ustawiają się Polacy. Było o strojach zawodników z pola, to jeszcze dla ścisłości bramkarze. Bramkarz czarnogórski, czyli Mladen Bożo w takiej zielonkawej, żółto-zielonkawej bluzie z numerem pierwszym, czarnych spodenkach i czarnych getrach. Artur Boruc, który dziś w bramce reprezentacji Polski na niebiesko, w jednolitym niebieskim stroju z białym numerem, no i oczywiście z nazwiskiem na koszulce. Teraz kapitanowie obydwu drużyn witają się z sędziami. Jeszcze jest losowanie, jeszcze są proporczyki. To oczywiście, jeśli chodzi o kapitanów, Kuba Błaszczykowski w reprezentacji Polski oraz napastnik Mirko Vucinic, jeśli chodzi o Czarnogórę. Wygląda na to, że już zostaną po tych stronach, po których są piłkarze. Sędziowie w czarnych strojach rozbiegają się w tej chwili, zajmując swoje pozycje. pan arbiter główny dzisiejszego spotkania, Björn Kuipers, już na środku. Jest tam też Robert Lewandowski z numerem 9. Jeszcze przebijają sobie piątki w środkowym kole boiska nasi reprezentanci. Jeszcze sprawdza siatki jeden i drugi sędzia, asystent, czy wszystko jest tak, jak być powinno. No i kibice już czekają na pierwszy gwizdek, który nastąpi dosłownie za kilka, może kilkanaście sekund. Patrzy na zegarek teraz arbiter, jeszcze tam Kamil Glik podskakuje dla rozgrzewki, trochę może z nerwów, trochę może dla zrzucenia tego ciśnienia, które dziś na pewno jest w reprezentantach Polski, i rozpoczynają grę, rozpoczyna Robert Lewandowski kopnięciem do tyłu.
1: Meczu naszej reprezentacji narodowej z reprezentacją Czarnogóry. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, Państwo audiodeskrybujecie przede wszystkim mecze piłkarskie i koszykarskie drużyny Śląska-Wrocław. Jak jest z zainteresowaniem? Kibice chętnie korzystają z tej audiodeskrypcji? Osoby niewidome udają się na te mecze? Czy są to jak na razie jednostkowe przypadki?
0: Najpierw właśnie sprostuję, bo nie jest tak do końca, że tylko Śląsk-Wrocław to jest jakby nasz główny cel, ponieważ regularnie już od roku robimy też audiodeskrypcję na Pepsi Arenie w Warszawie do meczów Legii Warszawa. Także na Legii też jesteśmy stale i nawet te mecze z tą audiodeskrypcją są potem, potem w tym samym czasie transmitowane z Kanal Plus, więc można spokojnie audiodeskrypcję usłyszeć właśnie także z meczów z Pepsi Areny. I tutaj, zanim odpowiem na Pani pytanie, muszę taką anegdotę opowiedzieć, dlatego że w niektórzy dostawcy satelitarni mają akurat audiodeskrypcję ustawioną jako pierwszy komentarz, pierwszy język tak jakby, czyli zamiast jakiegoś komentatora Kanalu Plus słychać właśnie naszego audiodeskrybera. I mieliśmy takie głosy i mamy takie opisy gdzieś tam na forach, że co to za oszołomy, co to za informacje, które nam tutaj podaje ten komentator, co mnie obchodzi, w jakiej on jest koszulce i dlaczego ma czarne spodnie. I rzeczywiście, jeśli ktoś słuchałby takiego komentarza oglądając mecz, no to może być trochę zdziwiony, ale on jest bardzo, bardzo dokładny. Dokładnie jest opisany każdy metr, na którym znajduje się piłka, w jakiej bluzce jest, czy bramkarz, czy właśnie reprezentacja. Także to jest to taka anegdota. A jeśli chodzi o uczestników, jakby o ludzi, którzy korzystają z tej audiodeskrypcji, to we Wrocławiu akurat mamy bardzo, bardzo prężny klub kibiców niepełnosprawnych. Ci kibice i na mecze piłkarskie, i na mecze koszykówki stawiają się naprawdę w bardzo licznym gronie. I są tam oczywiście też osoby niewidome i słabowidzące, albo takie, które mają jakieś niepełnosprawności intelektualne i które też podobno chętnie bardzo korzystają z audiodeskrypcji. Tak jak mówi mi kolega, który tą audiodeskrypcję robi, również jego teściowa bardzo chętnie na meczach korzysta z audiodeskrypcji, ponieważ była niezwykle zdziwiona, kiedy okazało się, że na stadionie nie ma tego gadającego człowieka, który jest w telewizji. Czyli każdy, kto po prostu uważa, że mecz bez opisu jest dla niego niezrozumiały trochę, może sobie włożyć słuchawkę do ucha na meczach Śląska-Wrocław, Legii Warszawa albo reprezentacji na Stadionie Narodowym i posłuchać audiodeskrybera.
1: I wtedy już panie na pewno wiedzą, kiedy był spalony, tak?
0: O co chodzi, dokładnie, ten nieszczęsny spalony, wszystko jest jasne.
1: Czy taka audiodeskrypcja prowadzona na meczach piłkarskich różni się w jakiś zasadniczy sposób od tej na meczach koszykówki?
0: Mecze koszykówki to jest nowość. Postanowiliśmy rozpocząć taką audiodeskrypcję, dlatego że akurat wrocławska drużyna wraca znowu do ekstraklasy i ona zawsze cieszyła się ogromną popularnością wśród wrocławskich kibiców i wiedzieliśmy, że znajdą się użytkownicy, którzy będą chcieli z audiodeskrypcji korzystać. Natomiast jest to wyczyn dosyć brawurowy, ponieważ akcje na boisku boisku koszykówki. Ja mówię jako czysty laik, być może tutaj coś mogę palnąć czasem, no ale te akcje są po prostu błyskawiczne. Ilość punktów, która pada na meczu koszykówki, jest zdecydowanie większa niż liczba goli podczas meczów piłkarskich, więc ta akcja jest błyskawiczna i nie wszystko da się opowiedzieć. Audiodeskryberzy muszą bardziej jakby całościowo patrzeć na jakieś konkretne podania, na jakąś akcję, prawda? Nie skupiać się na tym, że ktoś jest właśnie na tym metrze i piłka wyszła poza boisko. Jest to bardzo, bardzo szybki opis, szybki komentarz.
1: Państwa audiodeskryberami są komentatorzy sportowi, dziennikarze zajmujący się sportem na co dzień. Czy to są raczej osoby dobrze zaznajomione z arkanami audiodeskrypcji, a prywatnie interesujące się sportem? Jak to wygląda?
0: Szczerze mówiąc, niestety tutaj zawsze jakby wierzymy właśnie w naszych kolegów dziennikarzy, którzy, no właśnie to dziennikarstwo daje takiego sznytu, że na żywo nie ma zacięcia, tylko jest płynne, 90 minut opowiedziane, prawda? Więc tak, to są dziennikarze, częściowo sportowi, a częściowo są to dziennikarze, którzy po prostu kochają sport. Każdy facet na pewno w dzieciństwie czy w młodości chciał być komentatorem sportowym, wiemy to, więc oni często spełniają jakieś tam swoje marzenia, powiedzmy, ale tak, to są przede wszystkim dziennikarze radiowi z bardzo dużymi, jakby z dużą bardzo wiedzą sportową i właśnie dyscyplin sportowych.
1: Od strony takiej czysto technicznej, z punktu widzenia użytkownika, upewnię się jeszcze, ta audiodeskrypcja na stadionie czy w hali koszykówki wygląda w ten sam sposób jak ta, o której mówiliśmy w trakcie omawiania tej audiodeskrypcji towarzyszącej koncertom. Czyli użytkownik ze swoim telefonem czy radyjkiem udaje się na mecz, słuchawki i ustawiamy radio na odpowiednią częstotliwość, tak? I tam audiodeskryber opowiada już o bieżącej sytuacji na boisku czy na parkiecie, tak?
0: Dokładnie tak to wygląda. To jest, no według nas jest to jakby najprostszy, najtańszy też sposób do tego, żeby ten opis udostępnić kibicom. Tak, dokładnie tak to wygląda.
1: To było o zwierzętach. Rozmawialiśmy o audiodeskrypcji imprez muzycznych, imprez sportowych. To teraz może przez chwilę porozmawiamy o tej audiodeskrypcji dotyczącej filmów, wystaw, jak za chwilkę Państwo usłyszycie. I tutaj Fundacja Katarynka ma coś do zaoferowania.
5: Siekierę zada. Plakat zapowiadający ekranizację powieści Edwarda Stachury pod tytułem Siekierę zada to grafika abstrakcyjna i nierealistyczna. Na brązowym tle dwie męskie sylwetki stojące naprzeciw siebie, obie ukazane od pasa w górę. Sylwetka stojąca po prawej stronie z perspektywy widza ma zieloną wojskową kurtkę. Postać stojąca naprzeciwko ubrana jest w ciemnobrązową marynarkę, białą koszulę oraz krawat. Sylwetki są dobrze zbudowane. Szerokie ramiona, płaskie brzuchy wskazują na to, iż postacie z plakatu to młodzi mężczyźni, jednak nie wiemy tego na pewno, ponieważ zamiast głów postaci są zwieńczone symbolicznymi przedmiotami nawiązującymi do treści filmu. Postać z prawej w miejscu głowy ma srebrną siekierę na drewnianej rękojeści. W połowie rękojeści białe, wyszczerzone zęby, których zadaniem jest uosobienie przedmiotu. U postaci znajdującej się naprzeciwko, w miejscu głowy na wpół otwarta książka z żółtą okładką. W dole okładki białe zęby, podobne do tych umieszczonych na rękojeści siekiery. Siekiera wchodzi ostrzem pomiędzy kartki książki. Wygląda to jak początek bójki dwóch nietypowych postaci. Na samej górze plakatu nad postaciami napisy. Duże, drukowane białe litery zdradzają tytuł filmu. Siekierezada. Tytuł zajmuje całą szerokość plakatu. Poniżej kilka dodatkowych informacji. Na podstawie powieści Edwarda Stachury. Scenariusz i reżyseria Witold Leszczyński. Zdjęcia Jerzy Łukaszewicz. W rolach głównych Edward Żentara, Daniel Olbrychski, Ludwik Pak. Zespół filmowy Perspektywa. 1985 rok.
1: Jak zapewne Państwo się domyślacie, był to opis plakatu filmowego. To może najpierw kulturę i sztukę rozpoczniemy od prowadzonych przez Państwa audiodeskrypcji do seansów filmowych. Gdzie te seanse się odbywały? Gdzie można było wziąć w nich udział?
0: Mieliśmy taki cykl projektów, cykl pokazów w bibliotece pod Atlantami, która znajduje się w Wałbrzychu, tak, nie we Wrocławiu. I rzeczywiście tam bardzo prężnie działało koło Polskiego Związku Niewidomych, była biblioteka z audiobookami i raz na tydzień, raz na kilka tygodni odbywały się takie pokazy. Tu we Wrocławiu współpracujemy tak z Dolnośląskim Centrum Filmowym i podczas festiwalu
1: Przepraszam bardzo, gdyby mogła Pani powtórzyć, współpracujemy z Dolnośląskim Centrum Filmowym, bo gdzieś nam ten głos ucieka.
0: Jasne. Podczas festiwalu Brave Festival, to jest taki bardzo ciekawy festiwal winących kultur, który odbywa się do roku tego lata. W Dolnośląskim Centrum Filmowym odbywa się także festiwal filmowy towarzyszący Brave Festival. I na ten festiwal także udało nam się zaudiodeskrybować film dokumentalny. I mieliśmy też ostatnio premierę czeskiego filmu noir pod tytułem W cieniu. To była także premiera polska właśnie w Dolnośląskim Centrum Filmowym, która odbyła się z audiodeskrypcją. Informacje na temat pokazów zazwyczaj znajdują się na stronie Dolnośląskiego Centrum Filmowego albo na stronie Fundacji Katarynka.
1: Jeszcze raz, na stronie Fundacji Katarynka i?
0: Dolnośląskiego Centrum Filmowego, DCF.
1: Rozumiem. Państwo, jakiego rodzaju twórczość głównie staracie się audiodeskrybować?
0: To znaczy jesteśmy raczej otwarci, nie mamy... Zaudiodeskrybowaliśmy kilka dokumentów, zaudiodeskrybowaliśmy także kilka filmów dla dzieci, kilka komedii, także nie jesteśmy jakby zorientowani na żaden gatunek filmowy. Wydaje mi się, że jako fundacja w ogóle bliska nam jest taka sztuka rozrywkowa, bo uważamy, że o tej sztuce wysokiej, jakby o tą sztukę wysoką bardzo dbają już różne inne fundacje, natomiast rozrywka jest jakby trochę zapomniana, mam wrażenie, z jakiegoś powodu, jakby nie nadawała się do udostępniania osobom z dysfunkcją wzroku.
1: A filmy to przede wszystkim relaks, oglądanie filmów.
0: Dokładnie tak, więc staramy się raczej wybierać właśnie takie rzeczy, które raczej bawią, cieszą, relaksują, a niekoniecznie
1: zmuszają do głębokiej refleksji, tak?
0: Dokładnie, chociaż nie chciałabym tutaj też tak kategorycznie powiedzieć, że nas takie filmy nie interesują.
1: Tak, bo filmy dokumentalne jak najbardziej zmuszają do głębokiej refleksji, ale dobre jest to, że nie tylko na te takie najbardziej ambitne pozycje stawiają Państwo przy prowadzeniu audiodeskrypcji. A na jakich warunkach można było z niej skorzystać? Trzeba było wcześniej jakoś do Państwa się zgłaszać, czy wystarczyło odwiedzić placówki, w których te seanse się odbywały?
0: wystarczyło odwiedzić te placówki, bo ja szczerze mówiąc uważam, że im bardziej dostępna jest ta audiodeskrypcja, tym lepiej. A wiadomo, że niestety jest tak, że ogromne koszty, które czasem nie pozwalają kinom, teatrom czy jakimś mniejszym instytucjom wdrażać filmów z audiodeskrypcją, to są właśnie koszty sprzętowe, tak? Kabina lektorska, jakiś system na podczerwień ogromnie drogi, czy do tłumaczeń, więc my jakby korzystamy wszędzie, gdzie się da, z tego prostego systemu, który drogą radiową przekazuje właśnie sygnał.
1: Dlatego, czyli tutaj tak samo tak, się to odbywało jak przy imprezach sportowych czy muzycznych, tak?
0: Powiem szczerze, że jakby to nie jest tak, że my to wymyśliliśmy sami, jesteśmy tacy genialni, tylko jak właśnie zaczynaliśmy współpracę z naszymi kolegami Czechami, którzy naprawdę mają super rozwiązania, jeśli chodzi o różne dziedziny i to, co robią, no to dokładnie to był ich pomysł, tak? Na to, w jaki sposób tanio i prosto można, nie pochłaniając, nie pisząc jakichś gigantycznych wniosków, nie trawiąc na to jakichś wielkich budżetów, udostępnić to w kinie czy teatrze.
1: Właśnie oczywiście.
0: Tak, radiowy.
1: I jakim zainteresowaniem pani zdaniem cieszyły się te seanse i czy w związku z tym, jeśli było ono duże, na przyszłość planujecie państwo podobne inicjatywy?
0: Ja myślę, że po prostu jakby we Wrocławiu niestety nie dzieje się aż tak dużo, jeśli chodzi o audiodeskrypcję, że na pewno te seanse, jakby każde możliwe seanse cieszą się powodzeniem. Jest oczywiście wspaniałe Centrum Kultury Wrocław Zachód, które regularnie puszcza filmy z audiodeskrypcją, no ale tak naprawdę fajnie mieć jakiś wybór. Móc wybrać się do teatru czy do innego kina na coś, co właśnie weszło do kina, prawda? Nie jest to jakiś film odgrzewany, tylko jest to jakieś kino właśnie premierowe. Więc myślę, że nasza współpraca w tym roku z Dolnośląskim Centrum Filmowym na pewno się rozwinie. Liczymy też oczywiście na to, że uda nam się też wprowadzić w końcu audiodeskrypcję do któregoś z teatrów wrocławskich, bo tego jeszcze niestety we Wrocławiu nie ma. Nie ma żadnego teatru, który udostępniałby spektakle osobom niewidomym i słabowidzącym.
1: A myślę, że jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie i ta kwestia właśnie z wykorzystaniem fal radiowych jest też bardzo taka prosta i praktyczna. Każdy przychodzi ze swoim urządzeniem, nie ma żadnego zamieszania, nie trzeba żadnych osób dodatkowych angażować do udostępniania tych sprzętów. To wszystko się odbywa w ciszy, nie zakłóca odbioru pozostałym widzom, czy to filmu, czy spektaklu, więc pomysł jest naprawdę, naprawdę doskonały. To może porozmawiajmy teraz przez chwilę o państwa projekcie dotyczącym audiodeskrybowania malarstwa. Gdyby była pani uprzejma opowiedzieć, czyją twórczość państwo audiodeskrybowaliście, gdzie z tą audiodeskrypcją można było się zapoznać i jakie wyzwania akurat tutaj czyhały na państwa, były nowe, a być może trudne do pokonania.
0: Do tej pory udało nam się jakby zrobić jedną wystawę taką stricte malarską i to rzeczywiście udało się to zrobić w Wałbrzychu, właśnie tam prowadząc jeden z projektów byliśmy w stanie także po prostu nawiązać kontakt z artystką, która w Kamiennej Górze tworzyła obrazy i tam też właśnie w bibliotece pod Atlantami byliśmy w stanie zaudiodeskrybować pracę pani Bernadety Nowak. To jest taka malarka właśnie lokalna, bardzo barwna, bardzo kolorowa, taka trochę bajkowa i znana też, co ważniejsze, osobom z regionu, bo uważamy, że to było też ciekawe, że to nie był ktoś jakby taki odrealniony, tylko ktoś ze środowiska, ktoś lokalny, z kim oni mogli potem po tej wystawie porozmawiać, podzielić się wrażeniami. To było też super, że po wystawie było właśnie takie bliskie spotkanie, rozmowy, jakby jakieś opowiadanie wrażeń właśnie odbiorców pani Bernadecie. Natomiast oprócz tej wystawy zrobiliśmy także dwie inne wystawy i to nie były stricte wystawy już malarstwa.
1: Przepraszam jeszcze, że wejdę w słowo, ale zanim przejdziemy do omawiania następnych wystaw, jak tutaj od strony praktycznej to wyglądało? Chodzi mi po prostu o to, czy użytkownicy również z tymi urządzeniami mogli wysłuchać audiodeskrypcji, czy ktoś po prostu na bieżąco opowiadał w trakcie zwiedzania całej grupie odwiedzających wystawę, jak przebiegała ta audiodeskrypcja?
0: Tak, tutaj rzeczywiście to było jakby jedno z naszych pierwszych takich akcji, więc tu wykorzystaliśmy jeszcze do tego pokazu po prostu system takich audioprzewodników, które były normalnie jakby wypożyczane, trochę jak właśnie takie zestawy do tłumaczeń i na bieżąco jakby odtwarzana była ta audiodeskrypcja na miejscu, tak? Czyli nie było to tak trochę jak wzorze, ktoś podchodził od obrazu do obrazu i mógł jakby odsłuchiwać indywidualnie audiodeskrypcji przy kolei, przy konkretnym dziele, tylko było to jakby udostępniane w jednym czasie wszystkim odbiorcom.
1: I po kolei konkretne dzieła były omawiane, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Taka jak wernisaż, prawda? Taka właśnie wystawa jakby, gdzie dokładnie wszyscy mogli usłyszeć opisy.
1: Rozumiem, a jaki był odbiór z tego, czym później dzielili się po wystawie uczestnicy, odbiorcy tej audiodeskrypcji? Odnosi pani wrażenie, że udało się opowiedzieć o malarstwie, bo w przypadku, powiedzmy, nie wiem, koncertu jest coś, te wrażenia słuchowe, atmosfera, którą słuchacz jest w stanie dzielić z innymi odbiorcami. W trakcie meczów są emocje, są komentarze osób siedzących czy stojących obok. Podobnie w trakcie filmu jest normalna ścieżka dźwiękowa, a tutaj, jeśli chodzi o obrazy, nie ma nic. Jest tylko to, co jest opowiedziane za pomocą tej przygotowanej przez Państwa audiodeskrypcji. Udało się opowiedzieć na tyle, aby ten odbiór prezentowanych dzieł był pełny?
0: Moim zdaniem naprawdę ta wystawa się bardzo udała. Po pierwsze dlatego, że wielu użytkowników, wielu odbiorców po raz pierwszy wybrało się na wystawę malarstwa tak naprawdę, że te osoby często też między innymi dlatego, że były z małej miejscowości, nie miały dostępu do czegoś takiego jak właśnie audiodeskrypcja, a już na pewno nie malarstwa. Więc to było pierwszą taką rzeczą, która sprawiła, że zostało to przyjęte z wielkim entuzjazmem, ale poza tym mieliśmy takie głosy, że właśnie komuś się potem śniło, komuś się śniły kolory, wyobrażał sobie obrazy, były takie żywe dyskusje, właśnie rozmowy z malarką. Dlatego uważam, że moim zdaniem udało się oddać jak najbardziej charakter tych dzieł. Czy tak, jak wyobrażałaby sobie tego malarka, no tego już tak naprawdę nie dowiemy się pewnie nigdy, ale na pewno dała bardzo dużo jakby pola do rozmów, do wyobrażeń, do przemyśleń osobom, które z tego skorzystały.
1: Zaczęła pani mówić o dwóch innych przedsięwzięciach, które również opatrzyliście państwo swoim opisem.
0: Dokładnie to, co udało nam się odsłuchać chwilę temu, to był opis plakatu filmowego. I cały szereg tych opisów stworzyliśmy do wystawy plakatu polskiego, który towarzyszył festiwalowi filmu Integracja, który odbył się w Kołobrzegu w tym roku. I rzeczywiście to też wyszło bardzo fajnie. Plakaty mieliśmy z Wrocławskiej Galerii Plakatu. Były bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ładne. Rzeczywiście no, taka polska szkoła plakatu, duża ekspresja, jakieś trochę takie nierealne postaci symboliczne. I to, mam nadzieję, udało nam się przekazać w naszych opisach osobom, które pojawiły się na tej wystawie. A wcześniej zrobiliśmy wystawę bardzo taką realną, bo była to wystawa fotografii Bogusława Ogrodnika, który zdobył koronę ziemi i taki znany podróżnik. I z tych wypraw przywiózł wspaniałe zdjęcia właśnie ze szczytów, ze wszystkich szczytów korony ziemi i podróży, i te zdjęcia udało nam się też opisać. Oprócz tego na tej wystawie znalazły się też rzeczy, których osoby niewidome i słabo widzące mogły dotknąć. Był na przykład kamień z Monteverestu, czy też jakaś rzecz z Kilimandżaro. Był też ten strój takiego himalaisty, którego też można było dotknąć, jakiś sprzęt właśnie do wspinaczki. Według mnie bardzo, bardzo fajna wystawa też.
1: Oczywiście, natura, przyroda, to co nas otacza jest takie niezmiernie prawdziwe i ciekawe. Ma też w sobie taką pewną niezmienność, bo nawet jeśli coś się zmienia, to dzieje się to dosyć powoli. A ja chciałam zapytać tutaj jeszcze w ramach już takich tych, powiedzmy, z przełomu rozrywki i edukacji o warsztaty, które prowadzili Państwo dla młodzieży, mające im przybliżyć w dotyku i w opisie świat zwierząt. Na czym polegały te warsztaty, do kogo były skierowane i jak wyglądały w praktyce?
0: Te warsztaty były częścią tego większego projektu. Tutaj muszę dodać oczywiście, że był on dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ogród wyobraźni, Zobez Barier, czyli oprócz tego, że stworzyliśmy nawigację, że uzbroiliśmy zoo w tablety, że można poruszać się samodzielnie po ścieżce z audiodeskrypcją, zorganizowaliśmy i nadal je organizujemy do końca roku na razie, potem mam nadzieję też, właśnie takie zajęcia edukacyjne, bo wrocławskie zoo ma normalną ofertę edukacyjną, miało do tej pory, dla dzieci zdrowych. Więc oczywiście pomyśleliśmy, że warto ją poszerzyć i udostępnić dzieciakom z dysfunkcjami wzroku, ale także z jakimiś niepełnosprawnościami intelektualnymi, żeby mogły doświadczyć tego ogrodu i tych zwierząt samodzielnie. No i tutaj naprawdę jakby przygoda zbierania i udostępniania tego była wspaniała. Po pierwsze oczywiście tyflopedagog przeszkolił nauczycieli z ogrodu zoologicznego i to też naprawdę było tam trochę niepewności, czy sobie dadzą radę, czy można o tych zwierzętach tak opowiedzieć i tak je pokazać, żeby niewidome dziecko rzeczywiście potrafiło to i zrozumieć, sobie wyobrazić, tak? Skoro nie ma już kartek, nie ma filmów, nie ma prezentacji, z których zazwyczaj się korzysta. Nam udało się we współpracy z Muzeum Przyrodniczym wygrzebać z czeluści magazynów naprawdę niezwykłe eksponaty, które służą teraz dzieciom na zajęciach. Dzieciaki po prostu mogą dotykać jakichś tam zwierząt wypchanych, szkieletów, czaszek, zębów, piór, jaj, skór, tego wszystkiego, czego no wiadomo, no ciężko dotknąć skórę na aligatorze, a już taką skórę z Muzeum Przyrodniczego nie jest to niebezpieczne, więc można sobie coś tam wyobrazić. Do tego Są jeszcze dźwięki, z których korzystają panie na zajęciach, czyli można, nie wiem, przenieść się do dżungli albo usłyszeć odgłosy tych wszystkich zwierząt, które znajdują się na ścieżce z audiodeskrypcją, tak? No bo rzadko te zwierzęta niestety w zoo wydają te odgłosy, z których je znamy, tak? Ryk lwa, czy jakiś nawet galop zebry, albo jakieś wycie jakiegoś dzikiego psa afrykańskiego, to wszystko jest nagrane. No i oprócz tego są takie zajęcia związane na przykład z farmą, gdzie dzieci mogą dotknąć kawałka owczej wełny, albo powąchać siana, albo zrobić taką zabawkę, jednocześnie karmnik dla owcy, albo dla kóz, albo dla świń, którymi potem samodzielnie mogą nakarmić zwierzęta w takim dziecińcu, w takiej małej farmie, która się znajduje w ogrodzie.
1: Jak pani myśli, czy gdyby poza szkołą ktoś z rodziców niepełnosprawnego dziecka miał ochotę odwiedzić wraz ze swoją pociechą ogród zoologiczny, czy tego typu atrakcje, również oczywiście po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami ogrodu, czy tego typu atrakcje byłyby dostępne również dla pojedynczych osób, czy to wyłącznie obejmuje grupy szkolne?
0: Staramy się robić to w grupach, na pewno niekoniecznie szkolnych, ale jednak w grupach, dlatego że mimo wszystko te zajęcia przebiegają w formie lekcji. Prawda? To nie jest tylko taka atrakcja, to ma być także edukacja. Tam są konkretne zajęcia, tematyka życie na farmie i kuchnia zwierząt, gdzie dzieci dowiadują się o zwierzętach roślinnożernych, mięsożernych. To są takie edukacyjne zajęcia, więc staramy się jednak, nawet jeśli trafiają do nas osoby indywidualnie, to namawiać je albo żeby przekazały informacje do klasy, albo organizować takie grupy. W tej chwili organizacja jakby tych zajęć i grup odbywa się przez Fundację Katarynka, dlatego serdecznie zapraszam, jeśli chodzi o informacje wszelkie na naszą stronę i zapraszam także o kontakt mailowy pod adresem fundacja.katarynka@gmail.com.
1: Rozumiem. A mają również dzieci w ramach tych zajęć możliwość obejrzenia sobie zwierząt jakby w miniaturze, prawda?
0: Dokładnie tak. Jakby w ramach przygotowywania tego, dostosowywania tych zajęć edukacyjnych dla dzieciaków z funkcjami wzroku, fundacja także zakupiła właśnie figurki w miniaturze, takie, żeby w małych dziecięcych rączkach fajnie jakby się zmieściły, ale też te zwierzęta naprawdę są wspaniale wymodelowane, mają niezwykłe szczegóły i są tam takie dziwne gatunki, jak na przykład świnia rzeczna czy okapi, czyli naprawdę egzotyczne zwierzęta, które są oddane z niezwykłą jakby starannością i każdy detal jest pokazany, też wymodelowany, prawda? Myślę, że to jest także bardzo fajna pomoc, zresztą w ramach ćwiczeń sami próbowaliśmy odbierać te wrażenia, jak taki model, takie figurki oddają jakiekolwiek wrażenia właśnie nam, osobom widzącym. I jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe. Myślę, że dzieciakom też się to podoba.
1: W takim razie, jeśli zapoznaliśmy się już z Państwa ofertą dotyczącą edukacji dzieci, chciałabym przez chwilę porozmawiać o kursach edukacyjnych dla przyszłych nauczycieli osób z dysfunkcją wzroku. One są przeznaczone dla osób, które już są nauczycielami wykształconymi, pracującymi, czy również może wziąć w nich udział osoba, która dopiero rozważa podjęcie studiów pedagogicznych czy tyflopedagogicznych?
0: Akurat te zajęcia, które prowadzimy, jak wiele unijnych jakichś projektów, są obwarowane różnymi jakby wytycznymi i tu akurat rzeczywiście osoby, które biorą udział w tym projekcie, uczestnicy tych warsztatów, muszą być już nauczycielami. W ostatniej edycji trafiło do nas bardzo naprawdę oddane grono pedagogów, pań, które w dużej mierze rzeczywiście są pedagogami już specjalnymi, czyli to nie były osoby całkiem jakby z przypadku, które nigdy wcześniej nie pracowały z młodzieżą czy z osobami niepełnosprawnymi. Zresztą po pierwszej edycji tych warsztatów powstało dużo przyjaźni, dużo koncepcji. Napisaliśmy wspólny projekt na inaugurację naszej ścieżki z audiodeskrypcją. Zaprosiliśmy nauczycieli właśnie z projektu ze swoimi podopiecznymi ze szkół specjalnych. Naprawdę uważam, że akurat jeśli chodzi o sukces tego projektu, to on jest naprawdę wielki, bo widać też zainteresowanie u tych nauczycieli, że to jest coś zupełnie nowego, o czym nie mieli pojęcia wcześniej, że w ten sposób można opisywać i uczniom, i dzieciom jakieś wrażenia i myślę też, że wykorzystują to w swojej pracy właśnie teraz w szkołach i to jest na pewno bardzo takie krzepiące i budujące.
1: To jest projekt adresowany głównie do nauczycieli z terenu Dolnego Śląska, Wrocławia, czy z całego kraju mogą nauczyć?
0: Niestety to jest Dolny Śląsk, ale też ze względu na to, że ten kurs jest dosyć intensywny i rzeczywiście przez kilka miesięcy spotykamy się co najmniej 2 dni w tygodniu albo więcej, więc rzeczywiście to wymaga takiego jednak zaangażowania.
1: Rozumiem. A jak sam kurs wygląda?

0: omówieniem różnych dysfunkcji wzroku, w jaki sposób, czy orientacji, jakiś podstaw w orientacji przestrzennej, takiej codzienności właśnie związanej z życiem osób z dysfunkcjami wzroku. Jest także ta część stricte związana z opisywaniem i z audiodeskrypcją. To, co my robimy, to zazwyczaj zapraszamy zaprzyjaźnionego działacza z Fundacji Widnokrąg, pana Leszka Kopcia, który jest bardzo takim aktywnym działaczem niewidomym od trzeciego roku życia, który jest na wszystkich pokazach filmowych, właśnie doskonale opowiada o tym, co mu się podoba w kinie, czego chciałby się dowiedzieć. Jest takim naszym ekspertem, jeśli chodzi właśnie o takie ciekawe historie, i on przychodzi po to, żeby jakby dajemy sobie sprawę, że część nauczycieli mniejszych, większych miejscowości mogła najzwyczajniej w świecie w swojej pracy po prostu nie mieć kontaktu z osobą z dysfunkcją wzroku. I że przede wszystkim trzeba przełamać tą pierwszą barierę właśnie podczas takiego spotkania. Potem oczywiście są zajęcia z tyflopedagogiem, praktyczne, z białą laską, z symulatorami wzroku, z rozmowami, z opisami, z opisywaniem jakby dysfunkcji i tego, jak wygląda życie osoby niewidomej. I potem właśnie przechodzimy do tego modułu praktycznego. Tam mamy oczywiście teorię z audiodeskrypcji, ale potem bardzo dużo też pracujemy na tekstach, na filmach, na programach, w których można robić takie opisy. Wychodzimy też na mecz, tak? Próbujemy oswoić się z tym sprzętem, którego używamy na stadionie i w różnych takich miejscach, sprzętu do audiodeskrypcji. Odwiedzamy muzeum, które jest dostosowane dla potrzeb osób niewidomych. Staramy się, żeby ten kurs był jakby jak najpełniejszy i miał te wszystkie walory. Jeśli jest akurat jakieś wydarzenie opatrzone audiodeskrypcją, jakiś pokaz filmowy, także jakby bierzemy grupę i udajemy się, rozmawiamy potem o tym, co było fajne, co było źle zrobione według nas, czego zabrakło, jak się to odbierało. Próbujemy oglądać taki film na przykład z zawiązanymi oczami.
1: Rozumiem, a mam dwa pytania. Już w tym kontekście, poza audiodeskrypcją, czy w trakcie tych zajęć, chociażby w formie ekspozycyjnej, zapoznajecie Państwo nauczycieli z różnego rodzaju sprzętem, czy sprzętem takim stricte tyflo, jak syntezatory mowy w komputerach, czy udźwiękowione telefony, czy nawigacja, aby poszerzyć ich świadomość w zakresie tego, co dzisiejszy postęp techniczny daje osobom niewidomym i w jakim zakresie może to ich życie, edukację, życie codzienne ułatwiać.
0: Oczywiście jest taki moduł Nowe technologie właśnie dostępny dla osób niewidomych. Tam pokazujemy i próbujemy jakby przerobić czy używać dokładnie tych technologii, o których pani przed chwilą powiedziała. Ale oprócz oczywiście tych nowoczesnych technologii też pokazujemy te tradycyjne i maszyny brajlowskie i takie wygrzewarki do jakichś obrazów, które można wydrukować. Staramy się jakby wszystko, o czym wiemy, powiedzieć i przekazać właśnie nauczycielom jak najbardziej.
1: Czy te Państwa kursy są dedykowane jedynie nauczycielom uczącym w szkołach specjalnych, czy również mogą korzystać z nich nauczyciele pracujący jako asystujący nauczyciele w klasach integracyjnych szkół masowych?
0: Oczywiście. Tak naprawdę w ogóle nie ma takiego jakby jakiegoś obostrzenia, że to musi być nauczyciel ze szkoły specjalnej czy nawet z klasy integracyjnej. My z doświadczenia wiemy, że tacy nauczyciele po prostu częściej się pojawiają w tym projekcie, że są bardziej zainteresowani ze względu na charakter swojej pracy, ale są też nauczyciele pracujący w fundacjach na przykład, a którzy na co dzień nie pracują w szkołach integracyjnych.

0: komercyjnych czy specjalnych, ale współpracują z fundacjami, także pojawiają się, także interesują się tym kursem. Ale tak naprawdę jest to dostępne dla wszystkich nauczycieli.
1: Jak długo trwa jednorazowy kurs dla nauczycieli?
0: To jest bardzo taki rozbudowany kurs. On trwa nawet pół roku, ale przed naszym modułem jest także taki moduł trenerski, który jakby pomaga nauczycielom nabyć takich kompetencji miękkich i on jest też dosyć rozbudowany, on jest bardzo intensywny, prowadzony przez psychologów. Także cały kurs trwa około pół roku, takiej dosyć naprawdę intensywnej pracy.
1: Przyznam szczerze, że jestem zaciekawiona tym kursem wstępnym. Dla mnie te kompetencje miękkie brzmią niejasno. Gdyby Pani była uprzejma rozwinąć jakoś temat. Tutaj chodzi o kształtowanie właściwego podejścia do osób niepełnosprawnych, do uczenia osób niepełnosprawnych. Czy ja jakoś opacznie rozumiem?
0: Realnie jest to jakby kształtowanie jakby swoich kompetencji też nauczania, tak? I wydaje mi się, że tam jest cały jakby taki moduł kursu trenerskiego. Są tam bardzo taka intensywna praca nad asertywnością, takie jakby typowe kompetencje miękkie, psychoedukacyjne, związane z takim samorozwojem, można powiedzieć, ale nakierowane też na konkretnie jakby tą dziedzinę, jaką jest trenerstwo, bycie nauczycielem.
1: Rozumiem. To w takim razie przejdźmy może do ostatniego projektu, o jaki dziś chciałam Panią zapytać, a mianowicie chodzi mi o integrację zawodową osób niewidomych. Tutaj chciałabym spytać, ten projekt jako beneficjentów przewiduje również osoby z terenu Dolnego Śląska wyłącznie, tak?
0: Dokładnie tak. My jakby tworząc ten projekt kierowaliśmy się taką diagnozą, która mówi, że no, akurat wtedy jakby odsetek osób niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska był najwyższy w kraju. I były takie dwa zagłębia, które było związane z tym, że osoby niewidome i słabowidzące były rzeczywiście bardzo nieaktywne i był to Wałbrzych i Wrocław. No i biorąc jakby pod uwagę te diagnozy, postanowiliśmy zaktywizować właśnie osoby niewidome i słabowidzące na terenie tych dwóch powiatów. Grupy wałbrzyską mamy już za sobą i rzeczywiście trzeba przyznać, że teraz mamy też grupę wrocławską za sobą. Czekają nas jeszcze dwie grupy. Jesteśmy właśnie w trakcie rozpoczynania szkoleń trzeciej grupy. I trzeba powiedzieć, że ci ludzie, których przeszkoliliśmy, nasi uczestnicy, to są zupełnie, no mamy wrażenie, że to były takie prawdziwe indywidualności, że tak powiem. Zupełnie inaczej musieliśmy podejść do naszych uczestników szkoleń z Wałbrzycha. Oni zupełnie innych rzeczy od nas oczekiwali. Byli bardzo nastawieni jakby na te szkolenia też miękkie. Bardzo dużo one dawały im radości. Szukali też oczywiście zupełnie innych form zatrudnienia, zupełnie inne jakby zawody ich interesowały, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja rzeczywiście we Wrocławiu, gdzie ta grupa okazała się niezwykle zróżnicowana. Tamta była bardzo jednolita, to były osoby, bo takich wytycznych jakby w projekcie nie ma, więc były to osoby mniej więcej o tym samym wykształceniu, wieku, też, co się potem okazało, zainteresowaniach. Natomiast nasi uczestnicy z Wrocławia okazali się naprawdę osobami o bardzo barwnych i różnych też życiorysach, o bardzo różnym wykształceniu, predyspozycjach. Rzeczywiście taka praca była i wyzwaniem, i była niezwykłą też przyjemnością.
1: Rozumiem. A jak wygląda? Najpierw zapytam może od strony beneficjentów ta forma aktywizacji w projekcie u Państwa. To jest na zasadzie jakichś szkoleń. Państwo prowadzicie, nie wiem, poradnictwo zawodowe, szkolicie ich, jak powinni przygotowywać się do rozmów o pracę, pomagacie im zdefiniować tak naprawdę, czym chcieliby się zajmować. Jeśli mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej na temat tych praktycznych aspektów projektu z punktu widzenia beneficjenta.
0: Oczywiście. Więc zaczynamy każdą grupę od diagnozy, tak? Czyli właśnie sprawdzamy, jakie są problemy, jakie są mocne strony każdego uczestnika. W ramach diagnozy jest też diagnoza psychologiczna i tu często pojawiają się naprawdę takie jakieś zwierzenia, historie. Każdy widać, że z uczestników ma jakąś historię do opowiedzenia, jakieś rzeczy, które go bolą, o których marzy i tak dalej. Na końcu takiej diagnozy grupy, w której jest i okulista, i tyflopedagog, i rehabilitant wzroku, i psycholog, znajduje się właśnie doradca zawodowy, który stwarza taki indywidualny plan działania, przedstawia tam wszystkie mocne i słabe strony, jakieś zagrożenia, potencjały. Taką pełną diagnozę stawia na podstawie i rozmów, i tych diagnoz, które wcześniej otrzymał od pozostałych specjalistów. I taka osoba jest wyposażona już w takie informacje, co tak naprawdę, jak sami się przekonaliśmy, były to często takie diagnozy, które ich samych szokowały, prawda? No bo rzeczywiście ten początek, że ktoś się pochyla indywidualnie nad takim uczestnikiem, pozwala mu dostrzec to, co dobre, to, co może rozwijać, a to, nad czym powinien popracować. Widzi jakieś cechy charakteru jego, które może chciał ukryć, które nie wydawały mu się istotne, a okazuje się, że to jakaś duża zaleta. Więc to jest taki początek. A potem zaczynamy cykle szkoleń, które idą w takich blokach. One są też naprawdę intensywne, trwają kilka miesięcy, ale osoby, które biorą w nich udział, są nieaktywne zawodowo, więc to jest jakby warunek. No i oczywiście też powód, dlaczego te szkolenia mogą być intensywne. Jeśli taki uczestnik ma pod opieką jakąś osobę zależną, to może otrzymać jakby takie dofinansowanie na to, żeby zapewnić opiekę takiej osobie podczas szkoleń też, co jest na pewno nie bez znaczenia. I nie bez znaczenia są też stypendia za udział w samych szkoleniach. Osoby też dostają jakby takie małe stypendium. No i potem właśnie zaczynają się szkolenia. Zaczynamy od rehabilitacji takiej delikatnej, społecznej, bo często okazuje się, że przychodzą osoby, które albo tak naprawdę z taką rehabilitacją miały mało wspólnego, co też dla nas jest dużym zaskoczeniem. Albo było to bardzo dawno i jakieś tam przypomnienie orientacji przestrzennej czy taki trening codzienności, to jest dla nich bardzo taka korzystna i fajna rzecz.
1: A potem trening codzienności, co Pani pod tym rozumie? To znaczy tutaj chodzi o wykonywanie jakichś czynności dnia codziennego czy o poruszanie się bardziej, bywanie między ludźmi i tak dalej?
0: Chodzi bardziej właśnie o wykonywanie czynności dnia codziennego.
1: Rozumiem.
0: I oczywiście tak jak w każdej grupie uczestnicy są zróżnicowani, część z nich rzeczywiście bardzo tego treningu potrzebuje. Co też no, zaobserwowaliśmy podczas tych dwóch edycji szkoleń.
1: Bardzo mnie cieszy to, o czym Pani mówi, dlatego że ja prywatnie jestem zdania, że bardzo duży nacisk kładzie się dzisiaj na taki rozwój osób niepełnosprawnych w kontekście dostępu do rozrywki, dostępu do różnego rodzaju form rehabilitacji poprzez sport, udział w różnego rodzaju turnusach językowych, sportowych i tak dalej. A jakby, to jest oczywiście moje subiektywne odczucie, nieco gdzieś pozostawia się na uboczu te kwestie takie najbardziej podstawowe, właśnie związane z tą samoobsługą w zakresie czynności dnia codziennego, orientacji czy wykonywania takich najbardziej, to znaczy spełniania takich najbardziej podstawowych ról społecznych.
0: Dokładnie tak. Myślę, że to jest jakby widać właśnie po tych szkoleniach, że jest to jak najbardziej potrzebne, że często osoby... Zresztą to jest też niezwykle przyjemne, że mamy takich beneficjentów, którzy przyszli jakby z takim często negatywnym nastawieniem, tak? Przyszli, ponieważ ktoś im tam powiedział, że powinni tu być, ale generalnie uważają, że nic im to nie da i po całym kursie okazuje się, że idą na staż i wcześniej byli, nie wiem, przywożeni przez asystenta na zajęcia, a teraz samodzielnie przez całe miasto dostają się na drugi koniec miasta, żeby codziennie odbyć staż na przykład w jakiejś szkole. Także myślę, że to naprawdę jest jakby istota tych szkoleń, takie po prostu codzienne usamodzielnienie uczestników. Ale bardzo ważną rolę też odgrywa psychoedukacja. I rzeczywiście, jeśli grupa jest taka dynamiczna, to naprawdę wychodzą jakieś niesamowite rzeczy. Wiadomo, jest mnóstwo kłótni, przyjaźnie się nawiązują, jakieś relacje, które trwają do tej pory, jakieś wielkie dyskusje, ale też no, dużo takich momentów, gdzie ci uczestnicy mogą uwierzyć w siebie, mogą jednak się poczuć, tak, jestem wartościowy, tak, mogę ładnie wyglądać, bo przyszedł ktoś, kto nauczył mnie zrobić makijażu, powiedział mi, jak mam ładnie ubrać się na rozmowę o pracę. Wiem, jak wyznaczyć sobie jakieś cele, że powinnam mieć te cele, że mogę do czegoś dążyć, i tak dalej, i tak dalej.
1: To pierwszym takim etapem są szkolenia, a staże, które Państwo proponujecie swoim beneficjentom. One mają miejsce raczej w placówkach publicznych. Są to firmy. Na jakiej zasadzie one się odbywają?
0: To jest naprawdę bardzo różnie, zależy, no, jakby to jest też praca po stronie fundacji, gdzie takie staże uda nam się zorganizować, ale to była i ostatnie edycji szkoła podstawowa, to było przedszkole, to była jakaś knajpka, księgowość w jakimś biurze, fundacja, tak? Czyli naprawdę no, tak jak długi i szeroki jest rynek zatrudnienia, tak również i nasze staże tam starają się sięgnąć matkami jakby, żeby rzeczywiście to nie była jakaś konkretna, nie wiem, w cudzysłowiu już takim bardzo nieeleganckim fabryka szczotek, prawda? Tylko właśnie, żeby to były takie miejsca, które rzeczywiście odzwierciedlają ten rynek pracy i mogą te osoby także potem zatrudnić.
1: Czy trudno jest namówić potencjalnych pracodawców, z których większość być może nigdy nie miała kontaktu z osobami niewidomymi, na przyjęcie Państwa beneficjentów na tego typu staż?
0: Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. I oczywiście jest tak, że niestety pracodawcy jakby takim elementem, który jest bardzo przekonujący, to są jakieś ulgi PFRON-owskie, prawda? Że Jest to wyzwanie na pewno duże, żeby ktoś przyjął na staż, a już w efekcie końcowym zatrudnił osobę słabowidzącą czy niewidomą. To naprawdę trudna sprawa, chociaż niestety muszę powiedzieć, że w drugą stronę też nie jest to takie proste. Czyli niełatwo jest często przekonać kogoś, kto mimo bardzo dobrego wykształcenia, mimo, nie wiem, magistra albo licencjatu z prawa, księgowości, informatyki, nie jest gotowy, żeby wejść na rynek pracy, żeby spróbować stażu i coś zrobić. To jest duża praca. Duża praca.
1: Tak?
0: O umysł, można tak to powiedzieć.
1: No tak, myślę, że z takich okazji jak choćby staże czy szkolenia u Państwa. Warto skorzystać chociażby z tego powodu, że im dłużej pozostajemy poza zatrudnieniem, poza rynkiem pracy, tym trudniej nam samym też później zmobilizować się do jej podjęcia. I tak samo im dłużej pozostajemy bez pracy, nie nabywając jakiegoś doświadczenia, chociażby przez staże, tym trudniej też później o tą pracę dostać. Dlatego, że dziś pracodawcy bardzo często jednym z priorytetów, którym kierują się przy zatrudnianiu, nieważne czy pełnosprawnych, czy niepełnosprawnych osób, jest nabyte przez nich doświadczenie zawodowe.
0: Ale rzeczywiście i ten rynek jakby zawodowy jest bardzo drapieżny, bardzo wymagający, bardzo dynamiczny. Dlatego no wydaje mi się, że ja widzę jeszcze wielką potrzebę w takiej rehabilitacji i psychoedukacji. Myślę, że to też, no, co jest oczywiste na pewno, bardzo zależy po prostu od miejsca zamieszkania i od tego, czy w jakimś samorządzie, czy na terenie jakiegoś województwa panuje bardziej polityka taka opiekuńczo-społeczna, czy aktywizacyjna, bo to myślę, że jest kwestia też naprawdę bardzo zróżnicowana na terenie Polski.
1: To tak już na sam koniec chciałam zadać Pani jeszcze kilka pytań. Które z tych projektów, o których dziś rozmawiałyśmy, może też i te, o które nie pytałam, Pani zdaniem dają najwięcej satysfakcji Państwu jako założycielom i opiekunom fundacji, beneficjentom i Pani osobiście? I chciałabym też, aby powiedziała Pani, które Państwa zdaniem były takie najbardziej trudne, najbardziej obfitujące w przeciwności w trakcie ich realizacji?
0: Więc tak, muszę tutaj wrócić do początku, bo tak naprawdę no, ostatni w ogóle ogromną satysfakcję nam dał projekt stworzenia ścieżki z audiodeskrypcją po wrocławskim ZOO. Naprawdę było to przy tym mnóstwo takiej ciekawej pracy i takiej trochę dziennikarskiej i twórczej też, tak, żeby napisać te teksty w taki sposób, żeby je się fajnie, po prostu ciekawie i przyjemnie słuchało. Mnóstwo też radości dają nam te zajęcia dla dzieci edukacyjne, to, że mogliśmy stworzyć taką bazę edukacyjną i rzeczywiście okazuje się, że wcześniej dzieciaki niewidome i słabowidzące no nie miały okazji wielu z tych rzeczy poczuć, dowiedzieć się, poznać. I to na pewno jest projekt, który jakby zrobiliśmy własnymi rękoma, tam wbijaliśmy często nawet tabliczki przy wybiegach. Kosztował nas dużo pracy i naprawdę dużo takiego stresu, ale no, dał nam ogromną, ogromną satysfakcję i na pewno będziemy chcieli go rozwijać, być może przeszczepić w jakieś inne miejsca. Takie właśnie też myślimy, które mogą jakby dostarczyć radości takiej normalnej przebywania, nie wiem, właśnie ze zwierzętami, z naturą i tak dalej. I to był rzeczywiście taki projekt. Na pewno chcielibyśmy jeszcze i ten projekt audiodeskrypcji wydarzeń widowisk muzycznych, to jest coś niezwykłego dla nas i przez to, że to jest coś nowego, mogliśmy od początku jakby pracować nad tym, jak to zrobić, czego unikać, nad czym popracować i wiedząc, że naprawdę to jest taka frajda dla słuchaczy, no to na pewno jest coś niezwykłego, a audiodeskrypcja do meczów po prostu cieszy się dużą popularnością i też jest czymś takim no, dla nas powodem i do dumy, bo robimy to jako jedyni i rozwinęliśmy to właściwie w Polsce, no i taka satysfakcja.
1: To już niejako uprzedziła Pani moje następne pytanie dotyczące tego, które z projektów będą Państwo chcieli rozwijać nadal. A może w takim razie na sam koniec uchyli Pani rąbka tajemnicy, czy być może już plany dotyczące jakichś nowych przedsięwzięć rodzą się w Fundacji Katarynka? I jeśli tak, to czego ewentualnie mogłyby dotyczyć?
0: Rodzą się na pewno takie plany. Już od jakiegoś czasu myślimy o tym, żeby tworzyć taki portal VOD, Video On Demand, takie coś jak iPlex, tak? Czyli na te portale z filmami, całkowicie dostosowane dla osób niewidomych i niesłyszących. Wydaje nam się, że to jest kolejna taka sprawa, która jest oczywista, tak jak nadawanie audiodeskrypcji przez fale radiowe, coś co można zrobić prostym jakby takim patentem, mówiąc kolokwialnie, a to powinno być bezwzględnie dostępne dla osób zarówno niewidomych, jak i niesłyszących, tak? Korzystanie po prostu z kina, które jest dostępne dla wszystkich, tak jak ja, osoba zdrowa, widząca, mogę wejść sobie na którykolwiek z portali i po prostu zobaczyć za darmo jakiś film. Chcielibyśmy coś takiego wdrożyć. No na razie pracujemy nad tym. Trwają jakieś rozmowy, w jaki sposób, gdzie, no i oczywiście za co. Także to myślimy, że to się stanie, mamy taką nadzieję głęboką. A kolejny projekt to jest właśnie audiodeskrypcja w teatrze we Wrocławiu, nad którą też teraz pracujemy i byłby to pierwszy teatr, myślę, nie tylko we Wrocławiu, ale i na Dolnym Śląsku, który w końcu po wielu latach zaczyna udostępniać spektakle dla osób niewidomych. Myślimy także, żeby może jakby dostosować go szerzej, czyli także dla osób niesłyszących.
1: Rozumiem. W takim razie i w tych projektach, które zamierzacie Państwo rozwijać, kontynuować ich działanie i w tych, które macie Państwo w bliższych czy dalszych planach na przyszłość, w imieniu swoim i mam nadzieję również naszych słuchaczy życzę powodzenia, zapału, takiego jaki towarzyszył Państwa przedsięwzięciom do tej pory i raz jeszcze serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Było mi bardzo miło gościć dziś Panią w studiu Babiego Lata.
0: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogłam tutaj z Panią i z Państwem spędzić te 2 godziny. Dziękuję bardzo i dobranoc.
1: Dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była dziś Pani Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Ja zapraszam do wysłuchania audycji Babiego Lata w przyszły czwartek. Dziękuję także w imieniu naszego realizatora, którym był dziś Tomasz Bilecki. Spotykam się z Państwem za tydzień. Życząc miłego wieczoru, kłaniam się. Ala Witek. Dobranoc.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy czwartek, to 18 dzień października 2018 roku. Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia z Tyflo Podcastem na żywo. Dobry wieczór wszystkim, witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś temat, nie ukrywam, dla mnie dość abstrakcyjny, ale mój dzisiejszy gość, mam nadzieję, wszystko będzie w stanie Wam bardzo dobrze wyjaśnić, bo dziś będziemy rozmawiać trochę o animacji, trochę o grafice i o tym, na ile osoby słabowidzące i niewidome mogą z tego typu rzeczy skorzystać. A moim dzisiejszym gościem jest Justyna Margielewska. Witaj, Justyno.
4: Cześć, witaj. Mam nadzieję, że słychać mnie.
3: Tak, słychać cię głośno i wyraźnie i mam nadzieję, że nasi słuchacze również dobrze cię słyszą. Ja jeszcze zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, dodam tylko, że audycja, jeżeli słuchacie jej na żywo, czyli 18 października, jest formą interaktywną, jest programem w formie interaktywnej, więc możecie do nas dzwonić 123 834 835, przypomnę raz jeszcze, 123 834 835. No to tyle takiego formalnego wstępu na dobry początek, a teraz Justyno, z racji tego, że jesteś na antenie Tyfloradia po raz pierwszy, to bardzo bym chciał, żebyś naszym słuchaczom się jakoś przedstawiła. Czym się na co dzień zajmujesz?
4: Zajmuję się tworzeniem filmów animowanych, to tak po amatorsku, troszeczkę półprofesjonalnie, taka pasja. A oprócz tego pracuję w Fundacji Wygrajmy Razem, która stara się aktywizować zawodowo osoby niepełnosprawne, zwłaszcza w sferze kultury i sztuki. Większość pracowników fundacji, moich kolegów i koleżanek zajmuje się muzyką, ale ja akurat, jak już wcześniej tobie troszeczkę opowiadałam przed rozmową z widzami, fascynuję się filmami animowanymi. Z tymi filmami animowanymi to była dość taka wesoła historia, to może tylko tak na szybko powiem, że zaczęła się od tego, że w podstawowej szkole chodziłam do kina, a ja jako osoba słabowidząca w obraz w kinie miałam najlepiej, widziałam już wtedy niż w telewizji, to po prostu postanowiłam, że będę robić takie filmy, bo mi się strasznie podobały. Przez to, że nie musiałam się zastanawiać, jak te filmy wyglądają, te postacie w tych filmach.
3: Rozumiem, a z ciekawości zapytam, twój wzrok, jak dużo widzisz? Na ile jesteś w stanie z tego wzroku korzystać tak w codziennej pracy? Potrzebujesz jakiegoś powiększenia? Potrzebujesz wyświetlania elementów na przykład na ekranie komputera w kontraście? Czy jak to jest?
4: No to jest dość ciekawa sprawa, że mi jest trudno powiedzieć procentowo, ile jaki miałam wzrok, ponieważ ja mam takie choroby wcześniacze. Czyli mi się po prostu oczy nie do końca prawdopodobnie wykształciły od środka plus choroby siatkówki. Jeśli chodzi o tekst, to dobrze mi się czyta na kontraście, kiedy mam czarne tło, natomiast literki mam białe w systemie. Tak przynajmniej mam ułożone w moim komputerze w przypadku edytora tekstowego, przy czym samo jakby główne okno, gdzie piszę się tekst, wolę mieć białe. Po prostu tego się nie potrafię przerzucić na to. Natomiast wszystkie programy graficzne, gdzie mam mało tekstu i ten tekst powinien mi się wyróżniać spod tego rysunku, to mam właśnie na ciemnym tle powiększony, co sprawia różne przygody czasami, bo ten tryb ustawienia komputera sprawia, że nie zawsze wszystkie programy graficzne chodzą albo są dla mnie dostępne, o czym też będę wspominać później, myślę.
3: Jasne, że tak. Tak jak wspominałem na początku naszej dzisiejszej audycji, porozmawiamy sobie generalnie też o animacji i od tego myślę, że możemy zacząć. Co to właściwie jest animacja? Bo szczerze powiedziawszy, kiedy ja słyszę o filmie animowanym, o czymś tego typu, to kojarzą mi się czasy mojego dzieciństwa i bajki poniedziałkowe w telewizyjnej jedynce, z których to szczerze mówiąc wiele nie udało mi się nigdy wynieść, bo tam się pojawiał na przykład Reksio i Reksio, nasi starsi słuchacze zapewne też to doskonale pamiętają, ale dla młodszych, którzy nie wiedzą kto to był Reksio, to powiem, że był to taki piesek i ten piesek miał różne przygody. No i wszystko fajnie, tylko w tym filmie, a właściwie w tym serialu takim animowanym, można tak to określić, była tylko i wyłącznie sama muzyczka, która ilustrowała przygody Reksia. Jeżeli Reksio był wesoły, no to muzyczka była wesoła. Jeżeli coś tam mu się złego działo, to ta muzyczka była smutna. No i wiele więcej nie dało się wywnioskować z jego przygód, audiodeskrypcji jeszcze wtedy nie było, więc w żaden sposób nie udało się odgadywać, co tam właściwie się z tym pieskiem dzieje. Czy to tak zawsze jest z filmami animowanymi, czy to nie jest regułą?
4: To nie jest regułą. Może zacznijmy od tego, że słowo animacja, ruch, ożywianie przedmiotów kiedyś było zarezerwowane do malowania lub wyklejania albo lepienia postaci, czyli tworzenia filmów rysunkowych. A dzisiaj, jak widzę, także animator zabaw dla dzieci, nie? A jaki animator zabaw dla dzieci? Aha, to jest taki nauczyciel. Po prostu słowo animacja, animator już się rozlazło na kilkanaście dziedzin co najmniej. Natomiast my bądźmy przy tych filmach rysunkowych. Oczywiście, to jest tak, jeśli chodzi o tego Reksia, no to tutaj jeśli widzowie, telewizowie, bo radiosłuchacze bardziej są ciekawi, to ten piesek nawet nie był kundelkiem, tylko był terierem. Dlatego latał jak poszarpany z jednej strony na drugą ekranu, bardzo szybki był. Mhm. I no, biały piesek z łatką nawet przypominał teriera, bo potem jak znajomi mają pieska teriera i rzeczywiście Reksia przypomina. Natomiast dlaczego nie tworzono dialogów? A audiodeskrypcja już była, tylko oczywiście... No,
3: tylko nie w Polsce.
4: Tak, zawieruszenia historyczne i tak dalej. To trzeba brać to pod uwagę. Natomiast dlaczego tworzono filmy, może zacznę od dlaczego technicznie, dlaczego nasze filmy polskie, część animacji nie miała dialogów? Ponieważ problemem jest nagranie dialogów w kwestii mówionych do filmów rysunkowych klasycznych, ponieważ trzeba na tych obrazkach byłoby zaznaczyć każdy ruch ust. I teraz, i proszę sobie wyobraźcie tutaj słuchacze, że do dziś w wielu programach do filmów, tworzenia filmów animowanych chyba nie za bardzo nie ma rozpiski na polskie jakby wymawianie tych naszych sylab, tego trzy, zi, si, sama się na tym łapię, nie ukrywam. To jest jeden problem. Oni, twórcy, wzięli pod uwagę, że nie będą robić filmów tych klasycznych, zaraz wytłumaczę, dlaczego mówię klasycznych, z dialogami, ponieważ uznali, że pokazywanie filmów bez dialogów ułatwi zrozumienie tych filmów za granicą, że oni jako, bo Polska Ludowa, wiadomo, miała brak środków na tworzenie filmów animowanych, że jeśli oni będą je robić bez dialogu, to one będą zrozumiałe na cały świat. Że dziecko w Chinach, oglądając przygody Reksia, tak się uśmieje się z tego samego powodu, co Polak.
3: Mhm,
4: oczywiście to myślenie, które było super korzystne dla osób dobrze widzących, dla dzieci, które potrafiły skupić swoją uwagę. Bo w porównaniu z obecnymi filmami rysunkowymi, co warto zaznaczyć, filmy o Reksiu, które się wydaje, że się dużo dzieje, są bardzo spokojne. Naprawdę są bardzo spokojne. Tam naprawdę dużo w tych filmach się nie dzieje. Tylko właśnie brak tych dialogów, brak tych podpowiedzi, bo czasami były tak jakby zabawy słowne, tylko na czym polegało. Na przykład Reksie podchodził do koguta i barana, którzy się kłócili. I jest taka scena, pamiętam, że nad głową Reksia w pewnym momencie pojawia się komiksowy dymek i pokazany jest rysunek barana, jakby mówił do barana, kogucie, ty baranie, że ty głupku, ty baranie jeden. Natomiast trzeba bardzo dużej uwagi, żeby to rozpoznać. No nie wiem, czy w języku chińskim jest metafora oznaczająca ty baranie jako ty głupku. Ale ci twórcy tak właśnie dochodzili do wniosku, że nie będą tworzyć filmów animowanych, bo po pierwsze nie za bardzo opracowano sposób właśnie rysowania jakby ruchów pyszczka dla sylab, które by polski aktor głosowy podkładał. Teraz to zrobili, od razu to raczej zrobili, ale wcześniej to był problem. A druga kwestia to była, że trudno było robić te filmy rysunkowe klasyczne w tamtych realiach. Więc kładzono nacisk na filmy, jakby na kino nie ma. O, klasyczne filmy animowane, te, których nie rozumiesz, te, które wielu naszych tutaj słuchaczy miało problem z ogarnięciem, o co w tym chodzi, były nieme. Posługiwało się estetyką kina niemego, czyli gestami, jakimiś skojarzeniami. Naprawdę brakowało tylko planszy z napisami Reksio jest wściekły.
3: Czyli tego kina takiego, które gdzieś tam możemy kojarzyć na przykład z lat 30. To są te komedie na przykład z Charlie Chaplinem, tak? To tego typu klimaty.
4: Taki humor też szła polska animacja klasyczna. A teraz, żeby było jaśnie, ponieważ to tak klasyczna animacja. Co ja mam na myśli mówiąc klasyczna animacja? Są to filmy rysowane. Czyli najpierw rysujemy na dużej ilości kartek ołówkiem postacie Reksia. Reksio siedzi, Reksio się podnosi, każda klatka osobno. Następnie nakładamy tak jakby przezroczystą folię i rysownicy ze studia w Bielsku przede wszystkim używali takiej metody, że malowali, poprawiali kontury Reksie tak jakby czarną farbą, gdzieś powiedzielibyśmy bardzo podobną do grubego czarnego markera. A następnie każdą tą klatkę na przezroczystym tle Reksia kolorowali farbami. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, co jest dla mnie niewykonalne, to też od razu powiem, jest to, że o ile narysowanie tego ryksia nawet na tej przezroczystej folii, tym czarną farbą, potem poprawienie, a właściwie to ja bym rysowała od razu tą postać ryksia, kontury tą czarną farbą, bo jak się łatwo domyśleć, ja miałabym problem z szukaniem tego ołówka, który był chociaż na tej białej kartce, która miałaby opowiadać, jak ta postać wygląda, to każda klatka była kolorowana z troszeczkę innymi odcieniami farby białej, brązowej, czy jaka tam była potrzebna. Minimalnie, na każdej klatce minimalnie kolory wyglądały inaczej.
3: I teraz załóżmy, mamy taką sytuację w tym filmie animowanym, że Reksio ma przebiec z jednej części jakiejś, nie wiem tam, czy łączki, czy podwórka, czy gdzie on tam był, na drugą. To teraz, jak rozumiem, każdy krok Reksia to była jakaś pojedyncza ilustracja, w której musiało to wszystko zostać odzwierciedlone. Czyli na przykład, że kiedy Reksio robił krok, to te łapki jego były tak, a nie inaczej zgięte. W kolejnym kroku dokładnie. Te łapki były zgięte w inny sposób, tak?
4: Tak, dokładnie. Dokładnie na tym to polega. Czyli rysujemy masę bardzo podobnych obrazków. Pier Reksio w ogóle, teraz spróbuję ten ruch zilustrować. Miałby wysunięte dwie przednie łapki do przodu, natomiast tylnie byłyby jakby do drugiej strony. Potem następnie miałby te przednie łapki zgięte, lekciutko zgięte również tylnie. Następnie byłyby te łapki wszystkie tak blisko siebie, tak jakby skoku, że się jakby z powietrzu zawisnął. Następnie w kolejnej fazie przednie łapki idą jakby w dół, no i tylnie te zgięte są tak samo jakby w dół, a potem mamy dopiero jak piesek siada.
3: Aha.
4: To już jest kilkanaście rysunków.
3: No tak, kilkanaście rysunków. Ile czasu tak mniej więcej trwa wykonanie takiego jednego rysunku, jeżeli ktoś jest dobrym rysownikiem?
4: No, jak jest dobrym rysownikiem, to może, o ile postać jest bardzo prosta, Reksio akurat był dość prostą postacią, to powiem tak, teraz zastanawiam się, ile mi zajmuje narysowanie postaci, którą mam powiedzmy od A do Z wyćwiczoną, bo to jest kwestia właśnie nauczenia się tej postaci. No może minuta, dwie, ale jak powtarzam, trzeba narysować 60 rysunków na przykład.
3: No to już, to mamy mniej więcej 2 godziny, powiedzmy, na taką jedną scenę.
4: Tak.
3: Okej, i teraz mamy te rysunki, dajmy na to właśnie z Reksiem, który sobie biegnie. I co, układamy je w jakimś urządzeniu, które ma nam przewijać te kartki przed kamerą, czy jak to jest realizowane?
4: Teraz to wyjaśnię. Tym urządzeniem, które ma nam pomóc w pracy, jest kamera ze specjalnym rzutnikiem na tłok, bo najpierw też wykonujemy na wielkim brystolu, powiedzmy, tło, na którym znajduje się Reksio, potem nakładamy tą przezroczystą folię z pokolorowaną jedną fazą ruchu Reksia. Dokładamy na urządzenie.
3: Jedną fazą, czyli jedną klatką jakby, tak?
4: Tak, jedną klatką, dokładnie. Powiedzmy, że siedzący Reksio na tle swojej budy. Pstrykamy zdjęcie, zdejmujemy rysunek z Reksiem na przezroczystej folii i na to tło budy nakładamy na przykład, jak on się lekko już podnosi z miejsca. I kolejne zdjęcie. I to jest kamera do zdjęć poklatkowych, tak to się nazywa, tak to było przynajmniej w studiu bielskim, jak miałam przyjemność ją oglądać.
3: I z jaką prędkością potem to wszystko jest przesuwane? Ile to czasu trwa? Dajmy na to, mamy te 60 klatek, 60 rysunków Reksia. To na ile czasu takiej bajki nam to starcza?
4: Na ile nam starcza? 60 klatek. Na sekundę mamy 21, na 24 klatek standardowo. Czyli mamy tak naprawdę 3 sekundy.
3: 3 sekundy robione w 2 godziny.
4: Tak.
3: Nieźle.
4: Tak.
3: Nieźle.
4: Dlatego mówię, to jest też kwestia rysownika wyćwiczenia tego wszystkiego. Najgorsze jest w klasycznej animacji, tej, jeśli sobie nie pomagamy komputerem, bo zaraz przejdziemy do tego, że sobie można pomagać komputerem, po prostu kolorowanie tego. Dla mnie kolorowanie farbami na przezroczystej, świecącej folii to byłby wyczyn po prostu z kosmosu, nie ukrywam.
3: Ale co tu jest problemem? To jest właśnie to, że nie jesteś w stanie dostrzec tych kolorów, czy co?
4: No kolorów też, bo jeśli, tak jak mi pani w studiu okazałaby mi tą metodą dokładnie wykonywać animację, no to na każdej folii musiałabym mieć kolor, na przykład kolor czerwony 1, a na przykład na drugiej folii użyć koloru czerwonego 2, a te kolory są bardzo blisko siebie. Są prawie identyczne, się minimalnie
3: rozumiem.
4: różnią. I na przykład tu mogłabym się nieźle pomylić. Zaraz wziąłeś kolor 3, a nagle wracam do koloru 5. I mogłoby to spowodować, że na przykład oglądamy Reksia i ten kolory zaczęłyby tak migać tu widza. Ponieważ folie się naświetlało, jak oni po prostu, żeby zrobić zdjęcie tego, z tego rzutnika, tak to nazwijmy, to trzeba było podświetlać te folie. I stąd podejrzewam, te kolory tych na każdej klatce były po prostu troszeczkę inne.
3: Czyli ty jako osoba słabowidząca i posiadająca talent plastyczny, to jesteś w stanie narysować na przykład takie
4: tak,
3: właśnie...
4: Tak, bez problemu. Mogłabym wziąć czarnego pisaka dzisiaj, w tych dzisiejszych czasach dysponujemy markerami plastycznymi i mogłabym na tej folii, nawet nie rysując na kartce i odrysowując na tą folię, tak jak ci rysownicy to robili, tylko na tej folii mogłabym rysować masę postaci Reksia, które sobie fika koziołki, biega, nawet mówi, bo to... To też mówię, tak jak mówię, to jest do kwestia, to jest o dziwo do ogarnięcia, ale jakbym miała ręcznie kolorować je tymi farbami, które były dostępne do kolorowania na tej folii, oj, to bym miałabym problem. Ale to mogę wykonać na komputerze i potem to opowiem, jak można sobie ten problem, jak to się mówi, ułatwić.
3: I można go rozwiązać.
4: Tak.
3: Czy na przykład, czy takie w przypadku takich filmów animowanych, jeżeli one na przykład są serialami i mamy ileś tam odcinków, no trzymajmy się dalej przygód tego Reksia chociażby, to czy to jest tak, że na każdy odcinek tworzony jest od nowa zestaw rysunków? Czy jest to tak, że na przykład, no kiedyś już mieliśmy sytuację, że Reksio przebiega sobie gdzieś tam od budy do jakiegoś płotu, albo że mamy tego Reksia już w ruchu. To czy możemy i czy jest, albo czy było stosowane to, że te rysunki, że tych rysunków używało się kilka razy? Czy na każdy odcinek trzeba było przygotować zupełnie nowy zestaw?
4: To jest tak, ja myślę, tak zdroworozsądkowo, że jeśli mamy, bo tak jak ci tłumaczyłam, to są, i słuchaczom też, to są fazy ruchu. Jeśli mamy ruch konkretny, że Reksio przebiega, że wykonuje jakąś czynność, to myślę, że można było te rysunki powtórzyć pod warunkiem, że zachowały się te folie. Czyli te przezroczyste rysunki z pokolorowanym Reksiem.
3: Rozumiem.
4: A to jest ciekawa sprawa, bo te folie były bardzo łatwo palne. Jak mówili o kinach, że stare kina potrafiły wybuchnąć z powodu projektora, no to te folie słyną z tego, że są bardzo łatwopalne. I na przykład w tych czasach obecnie się folii celuloidowych nie używa, ponieważ są nawet na aukcjach, można kupić sobie oryginalną folię z narysowanym właśnie ręcznie Lolkiem czy Reksiem, ponieważ to byłoby troszeczkę niebezpieczne może. Może to jest kwestia też amortyzacji, ale nie, technicznie oczywiście, tak jak mówisz, jest to możliwe i to się robiono. Tak naprawdę po tym serialu podejrzewam, że dorysowywano po prostu ujęcia, których nie było wcześniej.
3: No tak.
4: Sobie troszeczkę ułatwić życie, mało tego. Jeśli mieliśmy filmy, którym występowało dużo postaci, to jeden rysownik mógł być na przykład odpowiedzialny za zaprojektowanie jednego bohatera, kolejnym drugiego, trzeciego, czwartego. Tak się przynajmniej tworzyło także filmy pełnometrażowe w studiu Disneya. Że jeden animator był odpowiedzialny za wizerunki Skazy, a drugi był za wizerunki Silwy.
3: Król Lew to też był, to był film animowany.
4: Tak. Mhm. Tak. Troszeczkę przełomowy. Ponieważ w jego przypadku rysunki te do etapu rysowania na kartce papieru były tak jak z Reksiem, czyli masę rysunków, potem poprawiano je na folię, ale i tu już sobie ułatwiono życie, bo te narysowane na foliach rysunki zostały przerzucone do komputera i komputer pomagał te ręcznie rysowane rysunki kolorować. I to jest to rozwiązanie problemu, o którym mówimy.
3: I to też może być przydatne również i dla osób słabowidzących, które chciałyby się czymś takim zajmować. To jest jedna z metod animacji, ale ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy jeszcze przed naszą audycją o tym, jak to wszystko działa, to mi wspominałaś o drugiej metodzie, czyli o kukiełkach, tak? Czy o laleczkach.
4: Tak, animacja lalkowa, kukiełki. I tutaj właśnie była mowa o tym, o sztuce animacji, o której wszyscy podpowiadają, że jest nieobliczalna. To jest, się zajmuje filmami animowanymi, ponieważ w przypadku Reksia w animacji rysunkowej, o tak to powiedzmy, można przewidzieć zachowanie postaci, bo ten cały ten ruch można przeanalizować. W przypadku kukiełki, jak na przykład miś Kolargon, studia semafor wtedy, była taka sytuacja, że tego, trzeba było wykonać bardzo dużo kopii tego misia. Żeby na jeden odcinek, który byłby jakby odpowiednikiem animacji klasycznej, rysunkowej, trzeba było co najmniej, i teraz pamiętam, że 7000 razy podotykać kukiełkę, żeby ona mogła wykonać konkretny ruch, jak miś chodził po lesie, skakał i tak dalej. Mało tego, przez to dotykanie, ciągłe modyfikowanie tej figurki, która musiała być jakoś plastyczna, żeby mu główkę odchylić do góry, łapki do góry, w dół, ona się niszczyła. Więc nową kukiełkę jakby wykorzystywano w planach na początku, czyli wtedy jak misia widzieliśmy z przodu, że on ma pyszczak, jakby taki portret jego, tak powiedzmy, i on mówił coś do nas. Natomiast tą troszeczkę zużytą kukiełkę z poprzedniego odcinka jako pierwszą wykorzystywano do dalszych ujęć. I dlatego na dwa odcinki przypadały dwie kukiełki, które były po prostu dotykową wersją tego, co trzeba było narysować. Oni mogli to sobie to odręcznie jakby animować.
3: Czyli to było takie trójwymiarowe, czy to miało jakieś przełożenie na to, jak kamera to rejestrowała? No bo to wtedy to były czasy takie chyba dosyć jeszcze no prymitywne, jeżeli chodzi o możliwość rejestracji tam powiedzmy w latach 70. czy 80. Czy to na przykład jesteś w stanie powiedzieć w tamtych czasach, co lepiej wyglądało? Czy taka animacja rysunkowa, czy taka animacja kukiełkowa?
4: To jest tak, generalnie obie animacje mają to do tego, że pomimo, że upłyną lata, one się tak bardzo nie starzeją, jak filmy aktorskie. Ponieważ tą całą pikseliozę, tą zmianę rozdzielczości widzimy przede wszystkim na filmach aktorskich. Dla mnie lepiej wyglądał Rexio, ale dlatego, że był dla mnie bardziej widoczny. Natomiast podejrzewam, że o wiele lepiej, zresztą za tą dziedzinę dostawaliśmy Oscary. Była ta animacja kukiełkowa. Ta animacja kukiełkowa polegała na tym, że jak widzimy w przestrzeni tego misia, to również w przestrzeni nią był domek. Czyli oni musieli dokładnie, że na przykład był motyw ze stolarzem, który musiał wyrzeźbić z drewna ten las, którym się miś Kolargon poruszał. Czyli można było dotknąć, dosłownie dotknąć tych drzewek, były rzeźby, tak? Rzeźby, które się przemieszczały na ekranie. Więc ta kamera, w przeciwieństwie do misia, do Rexia, która wtedy była jakby nad głową rysownika i ona robiła jakby zdjęcia tych rysunków widzianych z dołu, mogła być ustawiona tak jak na kamera na planie filmowym, czyli kładziemy tą kamerę nie nad głową, tylko przed siebie, no i ona to oko kamery fotografowało jakby tam ten teatrzyk, powiedzmy to miasteczko w miniaturce, gdzie mieszkał Kolargon.
3: Jakiej wielkości to wszystko było? Na przykład taki miś Kolargon, to była taka mała figurka, czy na przykład ona musiała mieć tam powiedzmy metr, dwa wysokości? Jak to było?
4: Ciekawa sprawa. Do produkcji filmów animowanych głównie używano figurki powiedzmy wielkości mojej dłoni czy twojej. Natomiast ja się spotkałam, że zrobiono również kostiumy misia Kolargona wielkości dorosłego człowieka.
3: A w jakim celu?
4: Myślę, że też w takim celu, że w najgorszym wypadku ktoś mógł się przebrać za misia Kolargona i je fotografować tak samo, tak jakbyśmy rejestrowali teatrzyk. Bo to jest dość teatr, prawda? Jakbyśmy kamerowali teatr.
3: Aha.
4: Co jest dość ciekawe, bo myślę, że łączono to wszystko, ponieważ czołówka do misia Kolargona jest taka, że on po prostu chodzi jakby do swojego lasu przez scenę teatralną. On po prostu w pewnym momencie kurtyna się podnosi i się pojawia las, w którym mieszka miś Kolargon.
3: To może właśnie na tę czołówkę się przydawał aktor.
4: Tak, myślę, że tak. Może coś w tym było.
3: Rozumiem. A teraz co do tych kukiełek, o których wspominałaś. Jeszcze zapytam, bo tak, mówiłaś o tym, że ta kukiełka musiała zmieniać ileś tam razy swój kształt. Czyli jak rozumiem, to było tak, mamy na przykład, no znowu skupmy się powiedzmy na ruchu tego misia, który gdzieś tam sobie spaceruje. No to na przykład musiałby mieć powiedzmy najpierw wysunięte przednie łapki, trzeba było mu zrobić zdjęcie, następnie coś robiono z tą figurką, tak, że te łapki jakoś inaczej się zginały i robiono kolejne zdjęcie.
4: Tak, dokładnie tak.
3: A z czego wykonywano te figurki, żeby można było tak to łatwo zmieniać? To była jakaś masa plastyczna, coś w rodzaju plasteliny, modeliny?
4: No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ o ile figurka miała jakby futerko z materiału, które imitowało futerko tekstylnego, które zresztą kupiono we Francji, bo nie było na to środków w Polsce Ludowej, po prostu nie było w sklepie. Natomiast ja podejrzewam, że ona mogła mieć taki szkielet drucikowy i po prostu na zasadzie być wykonana z jakiejś masy, potem właśnie nałożona na tę figurkę, na tą figurkę właśnie to futerko czy inne elementy. Ale ona właśnie musiała mieć taki swój szkielet z drucików, że kiedy się przesuwało tą figurkę, można było modyfikować te elementy.
3: Rozumiem.
4: Że tak jak lalka Barbie, że mamy, że możemy ją troszeczkę, tylko ona jest wiadomo plastik, to na pewno nie był plastik, ale na tej zasadzie.
3: Rozumiem. To powiedzieliśmy o tym, jak robiono to kiedyś, jak zajmowano się animacją w latach powiedzmy 80. A powiedz mi, jaki jest współczesny warsztat kogoś, kto zajmuje się animacją? Czy sporo się zmieniło, czy nie tak znowu wiele?
4: To jest tak, niby zmieniło się sporo, bo pewne rzeczy można wykonać szybciej, ale podejrzewam, że jak na warunki polskie, to tak nie do końca. Na przykładzie Bielskiego Studia, które obecnie jest chyba jedynym studiem takim najbardziej czynnie funkcjonującym, większość placówek, które robiły filmy, mają status muzeów. To moim zdaniem wykupujemy produkcje z zagranicy, co moim zdaniem chyba nie świadczy najlepiej. Ale łączy się te techniki. Pewne metody, które można zrobić tradycyjnie, tworzy się tradycyjnie, a większość rzeczy, a te, co są najgorsze, podejrzewam, że głównie te kolorowanie, zresztą chyba nie tylko ja bym na to narzekała, wykonuje się po prostu za pomocą programu komputerowego. Ale, no ale mówię, ja to już kiedyś pamiętam, że jak podsumowaliśmy projekt z warsztatu tworzenia filmów animowanych, ja to cały czas powtarzałam, że komputer tylko ułatwia pracę, natomiast nie wyręcza. To nie jest tak, że komputer po prostu sam narysuje ileś tych rysunków i potem sam to zmontuje, sam nałoży dźwięk. To też, no, też taka kolejna historia. No dobrze, ale powiedzmy, zacznijmy od tego, bo ty się pytasz, jak to się robi obecnie.
3: Tak.
4: Można robić obecnie, żebyśmy się tutaj nie przeszli na kolejny wątek. Więc pierwszym elementem jest oczywiście narysowanie postaci. Możemy narysować naszą postać na kartce, później narysować naszą postać na kartce. Następnie moglibyśmy, tylko tak jak mówię, ponieważ to jest łatwopalne, to już się tego na tej folii nie stosuje, więc żeby mieć ten efekt tej przezroczystej folii, tej kolorowej postaci na przezroczystym tle, wrzucamy nasze szkice do komputera i za pomocą programu graficznego po prostu poprawiamy nasz rysunek i pozbywamy się jakby tych niepotrzebnych elementów tła. Czyli tej białej kartki, tego tła białego, które otacza naszą postać.
3: Bo to, jak rozumiem, można wyciąć. Jeżeli mamy tak. Odpowiedni program, odpowiednie narzędzie, da się tego pozbyć.
4: Tak, da się tego pozbyć. I tutaj jak wiele rysowników, tak wiele jest programów do wycinania i do kolorowania.
3: A czy jeżeli wycinamy na przykład, to wycinamy to jakby tak przestrzennie, to znaczy jeżeli na rysunku mamy środek także, który jest jakimś tam białym obszarem, to też się go pozbywamy, czy wycinamy tylko to, co jest naokoło?
4: To, co jest białym obszarem, co chcemy się pozbyć, to też możemy.
3: Mhm. Czyli na przykład, jeżeli rysujemy, dajmy na to kółko, takie zwykłe kółko, chcielibyśmy wykorzystać je w animacji, a tak naprawdę to okrąg, powiedzmy, tak ściśle się wyrażając. Mamy okrąg, to wycinamy zarówno to, co na zewnątrz i wycinamy to, co ze środka.
4: Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy po prostu zaznaczyć myszką środek koła, który ma się stać okręgiem, dać delay i gotowe.
3: I poszło, jasne.
4: Poszło.
3: Rysunki wprowadza się do komputera, jak rozumiem, przy użyciu skanera. To jest zwykły jakiś skaner, czy jakieś specjalistyczne narzędzia się stosuje? Jak to jest?
4: Może być zwykły skaner, tylko ważne jest, aby po prostu przy opcji skanowania wybrać sobie na przykład najlepszą rozdzielczość, żeby to było ostre, żeby ten rysunek nam się nie spikselizował, aczkolwiek zaraz to wytłumaczy, że rysunek w takim stanie surowym ze skanerem jest grafiką rastrową. Więc na przykład można ją, żeby nie było tych pikseli, zwektorować. Przynajmniej ja tak to robię, ponieważ mi jest wygodniej. A teraz powiem dlaczego. Następnie ten zeskanowany rysunek mamy już na przykład kilkanaście faz ruchu naszego Reksia, załóżmy. Co ja, przepraszam, nie Reksia, ja nie rysuję Reksia, nazwę Rysiceuszule, bo to jest moja postać.
3: Okej.
4: Okay. Że ukradłam komuś Reksia. Niektórzy ludzie na manii przestrzegania praw autorskich są troszeczkę za bardzo, powiedzmy, surowi. Więc narysowałam na kartce papieru czarnym pisakiem rysicę Urszula. Chcę ją pokolorować, więc wrzucam do skanera. Najłatwiej jest, jeśli tutaj ktoś z Państwa słucha i chce zrobić taką animację, przy opcji skanowania wybrać tryb kolor czarno-biały, tak jakbyśmy chcieli zrobić ksero. Tryb kolor czarno-biały i potem wybiera się ostrość, może być 150 dpi, 300, 600. Jeśli nasz skaner pozwala na 600, proponuję na 600.
3: Im więcej, tym lepiej.
4: Tak, im więcej tej ostrości, tym lepiej, ale 300 to ci wystarczy. Więc wrzucamy sobie na przykład, powiedzmy, to 600 dpi, mamy tryb ksero, czyli rysunek czarno-biały oraz

0: do druku, to oczywiście tip. I potem najlepiej jeszcze zmienia się kolory, tryb kolorów, żeby mogło to pójść do druku, bo to też nie powinny być do końca te kolory, które są na skanerze. Ale my tutaj mówimy o rysunku, który chcemy zmodyfikować. Więc wybieramy sobie PNG nie, albo TIFF, jak ktoś chce, ale nie sądzę, żeby... To też jest kwestia mocy komputera. TIFF będzie ważył więcej niż PNG, więc nasz komputer musi być mocniejszy. A pamiętajmy, że przy filmach rysunkowych to nie mamy do obrobienia jednego rysunku, tylko na co najmniej 60 na płynnym fazę ruchu skoku pieska czy rysicy. Więc tych rysunków będzie...
1: Więc będzie tego trochę i oprócz tego, że nasz komputer powinien się wykazać solidną mocą obliczeniową, to się zaopatrzmy w jakiś duży, twardy dysk.
0: Tak, dokładnie. I podejrzewam, że 1 tera to niekoniecznie jest duży dysk.
1: No tak, ale całe szczęście są i większe teraz. Tak przy okazji zapytam, czy dyski SSD na przykład warto mieć wtedy jako dyski systemowe, czy, no bo raczej nie do gromadzenia danych, ale przy jakiejś obróbce, no to myślę, że taki SSD będzie lepszy.
0: Oczywiście, oczywiście polecam nie jedną kartę graficzną, tylko dwie. Jeszcze wydajną. Trzeba się przygotować na to, żeby trzeba mieć komputer z taką grafiką, tak jakbyśmy chcieli grać w bardzo wymagające gry.
1: Przy okazji później będzie można, czemu nie?
0: Oczywiście dla rozrywki, dla rozerwania się w trakcie, kiedy nam powiedzmy program do montażu zapisuje filmik, a wiem, że nasz komputer nie padnie, to możemy sobie coś zagrać na odstresowanie. Oczywiście. Natomiast, tak jak mówię, z mojego doświadczenia plik PNG, nie JPEG, plik TIFF, o ile chcemy wykonać bardzo ładną ilustrację i dojść do druku, to wtedy oczywiście, może jak najbardziej. Natomiast następną rzecz, co trzeba zrobić. Trzeba ten plik PNG, kiedy zeskanowany, który nie jest do końca czyściutki, otworzyć najpierw programy do grafiki rastrowej po to, żeby upewnić się, że myśmy na naszym szkicu dorysowali jakby. Jeśli na przykład narysowałam głowę rysicy i nie dokończyłam ucha, jakby nie dojechałam do konturu, powiedzmy, głowy, to trzeba to wykonać, ponieważ program potem, którego użyję, będzie o wiele trudniej połączyć brakujące ze sobą elementy rysunku. Ale tylko dlatego. I wtedy jeszcze jedna rzecz. Tryb, kiedy skanujemy w trybie czarno-białym, to wtedy nasz program graficzny, przynajmniej program DreamWorks tak robi, że widzi ten plik jako tryb indeksowany, nawet nie RGB, tylko indeksowany. Więc trzeba zamienić go tymczasowo na RGB. I wtedy zapisujemy taki plik, czyli mniej więcej sprawdzamy, że nasz rysunek ma pełne kontury, że niczego, zwłaszcza pod kątem linii, wszystko jest dorysowane. Zapisujemy go jako RGB i otwieramy w programie do grafiki wektorowej, jak na przykład Corel.
1: Dobrze, to ja myślę, Justyno, że w tym momencie powinniśmy się na moment zatrzymać w tym procesie, o którym opowiadasz, i wyjaśnić te pojęcia, bo użyłaś kilku pojęć, które no, są jednak pojęciami branżowymi i warto co nieco na ten temat powiedzieć. Może na dobry początek, o co chodzi z tą grafiką wektorową i grafiką rastrową?
0: Dobrze. I wtedy przy okazji wytłumaczy się, dlaczego warto kolorować w grafice wektorowej.
1: No właśnie.
0: To jest tak, grafika rastrowa jest to ta podstawowa grafika, którą używamy mając otworzony najzwyklejszy program systemowy Microsoft Paint, który generalnie wszyscy znamy. Jest to grafika, która po powiększeniu obrazka sprawia, że nasz obrazek się rozmazuje. Nawet ten PNG, który tak jak zaznaczyłam, warto, bo on się trochę mniej rozmaże, tak naprawdę jest rozmazany. Tylko łatwiej jest, wtedy jest tych mroczków mniej niż w przypadku JPEG-a, więc łatwo zapisywać na ten format. W przypadku grafiki wektorowej powiększenie rysunku w dowolnej wielkości od 200% do 1000 sprawia, że ten rysunek nie rozmaże się. Mało tego, możemy narysować bardzo malutki kształt na grafice wektorowej, potem przytrzymując odpowiednie klawisze, powiększać go i on też się nie rozmarzy. Tego zabiegu nie można wykonać w grafice rastrowej, która jest, o dziwo, bardzo popularna, uwaga, wśród osób dobrze widzących, nawet przy tworzeniu animacji. Ja próbowałam bawić się animacją bardzo dawno temu, używając rysunków pokolorowanych w grafice rastrowej, pomimo wszystko. I co? I pomimo

0: pomimo tego, że stosowałam wiele zabiegów, to dochodziłam do wniosku, że mam efekt taki trochę lekko trzęsący się dłoni, bo jednak jest problem z wyłapaniem po prostu tych konturów.
1: Bo jeżeli ja to dobrze rozumiem, to grafika rastrowa to składa się z takich właśnie, dlaczego nam się to po powiększeniu rozmazuje, bo to są tak naprawdę pojedyncze piksele, tak? I jeżeli sobie taki rysunek rozciągniemy, to te kropeczki, z których ten rysunek jest de facto zrobiony, czyli właśnie te piksele, będą w oddaleniu od siebie. A grafika wektorowa, no to mi się kojarzy wektor, no to pamiętamy gdzieś tam matematyka, fizyka, jakieś obliczenia naukowe, no to w takim razie, jeżeli komputerowi powiemy, że ma nam narysować jakieś, nie wiem, koło, to on wykorzysta bardziej jakąś matematyczną funkcję do narysowania tego koła i jeżeli on będzie wiedział, co on tam narysował, on będzie nam to w stanie powiększyć w odpowiedni sposób, bez konieczności rozdrabniania tego na jakieś małe kropeczki w postaci pikseli.
0: Mało tego, możemy nawet uznać, że te koło, które narysujemy w grafice wektorowej, to będzie, jeśli grafikę rastrową możemy porównać do rozmazanych pikseli, do kropeczek, to jest jak rysunek kredą lub farbą. Natomiast grafika wektorowa jest jakby rysunkiem jednolitym. Po prostu jest tylko ten konkretny kształt. Te kontury właśnie są takie, jakby się wydawało, że mamy... O, żebyśmy to się dobrze zrozumieli. Weźmiemy plastelinę i ulepimy i zrobimy z plasteliny placek, tak jakby na omlety. Taki kształt.
1: Aha.
0: To my, dotykając tego i plasteliny, tego omleta, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jest pod kątem koloru, że używamy tylko jednej plasteliny, że to wszystko ma taką samą fakturę. Natomiast grafika rastrowa byłaby takim efektem, jakbyśmy ten nasz placek rozwalili na kilkanaście malutkich placuszków, ponaklejali na siebie, tworząc tak jakby też kształt koła i wtedy możemy wyczuć, że to koło jest takie, ta faktura jest taka właśnie dziurawa, zniekształcana i te zniekształcenia to są te rozmazujące się punkty, powiedzmy, których po powiększeniu już jest trudno. Myślę, że to jest najłatwiej to wytłumaczyć.
1: O, czyli ten placek z iluś warstw to by była grafika rastrowa, tak?
0: No pod warunkiem, że te warstwy właśnie tak się nałożą na siebie, zniekształcą, to wtedy grafika rastrowa, że niby wiemy ogólnie, że to jest placek, ale jak się zaczynamy bliżej temu przyglądać, to zauważymy, że ten placek ma jakieś wyblakłości, dziury, że ten kształt się jakby zatraca.
1: Ale czy to nie jest tak, to tak właśnie jeszcze przychodzi mi do głowy, czy to nie jest trochę tak, że jeżeli stosujemy grafikę rastrową, to mamy większą swobodę w rysowaniu, ale co za tym idzie, właśnie ty wspominałaś coś o tym, że jest jakiś efekt na przykład trzęsącej się ręki albo coś tego typu, to czy nie chodzi o to, że po prostu wtedy jakby bardziej ta grafika, która jest zbudowana właśnie z tych pikseli pojedynczych, ta grafika rastrowa odzwierciedla dokładnie to, co my robimy, a grafika wektorowa to jest taka jednak bardziej trochę wyliczone to wszystko i jest to takie trochę bardziej precyzyjne, nieco bardziej powiedziałbym nawet, że sztuczne?
0: Nie, no właśnie nie. Właśnie paradoksalnie nie. Grafika wektorowa jest jak tworzenie witraży. O, witraże są bardzo ostre, mogą mieć bardzo dużo szczegółów. Czyli mamy kontur i w środku na przykład mamy kwiat kolor. I ten witraż może być bardzo ładny, tylko wykonanie tego witrażu jest strasznie czasochłonne, ponieważ nad tym kształtem trzeba troszeczkę popracować. W przypadku właśnie to jest właśnie ciekawa sprawa, bo jeśli ktoś dobrze widzi, to może sobie wybrać, nie wiem, jakiś bardzo odpowiedni pędzel w przypadku grafiki rastrowej, i nie będzie mu ta pikselioza przeszkadzać. Więc mówię, ta grafika nie jest sztuczna, ona jest tylko po prostu rzadziej używana w Polsce, o tak powiedzmy.
1: No tak, ale jeżeli ktoś na przykład drukuje jakiś plakat czy coś tego typu, czy jeżeli coś zanosimy do drukarni i życzymy sobie, żeby nam ktoś wydrukował na przykład jakiś właśnie szyld, baner reklamowy, to zazwyczaj i tak nas w drukarni poproszą o to, żebyśmy dostarczyli plik z grafiką wektorową. a nie rastrową, bo trzeba to będzie odpowiednio powiększyć, no i wydrukować to na odpowiednim jakimś tam zdecydowanie większym formacie.
0: Tak, mało tego. Powiem tak, bo tutaj mówimy o przekształceniu grafikę wektorową w zależności czego? Czy tekstu, który jest na plakacie, czy rysunku, który jest na plakacie. Grafika rastrowa ma to ograniczenie, że jeśli mamy zdjęcie trochę takiej średniej jakości, no to może ono być fajnie wyglądać na formacie A4, a tak jak już cały czas o tym wspominamy, na formacie A3 ono się już całe rozmarza. W przypadku grafiki wektorowej nie ma tego problemu. Ale nie da się, uwaga, zwektorować zdjęcia, jeśli to ma być zdjęcie realistyczne. Przerabiając zdjęcie, portret na grafikę rastrową, przepraszam, wektorową, otrzymamy taki drzeworyt. O, myślę, o to jest moim zdaniem dobre wytłumaczenie. Grafika wektorowa jest jak drzeworyt.
1: To wiesz co, to musiałbyś trochę bardziej wytłumaczyć, o co w tym chodzi, bo ja szczerze mówiąc nie do końca wiem, jak mam to rozumieć. No, jak rozumiem, to jest coś, co drzeworyt, czyli coś ryjemy w drzewie jakimś dłutem, tak. Na przykład, tak? Jakąś tam rzeźbę, tak. Powiedzmy, taką, czy płaskorzeźbę nawet bardziej. Aha.
0: Tak, rysunek taki właśnie, że kontury są widoczne, które można wyczyść w tym drzeworycie. Jak są te na przykład japońskie drzeworyty, że taki rysunek 2D, o, może tak to powiedzmy. Grafika rastrowa daje też takie złudzenie 3D, że to jest taka trochę plama rozmazana w pewnym momencie, jeśli jest przestrzeń, a grafika wektorowa jest 2D.
1: Rozumiem. Czyli jednak rzeczywiście coś w tym jest, że ta grafika wektorowa to ona jest zdecydowanie lepsza w takich zastosowaniach, kiedy musimy właśnie coś powiększyć, kiedy musimy zrobić jakieś dość złożone operacje z tym materiałem, ale takim odzwierciedleniem wszystkiego, co naturalne, to jednak lepiej będzie korzystać z grafiki rastrowej. No tylko nie akurat w sytuacji animacji, o której dziś mówimy. Jeszcze coś mówiłaś na temat jakichś dwóch trybów, tak? Trybu RGB i trybu indeksacji?
0: Indeksowania. To jest naprawdę grafika RGB, tylko chodzi o to, że komputer, program, tak, skaner, zapisując ksero, znaczy tryb ksero, taki czarno-biały, sprawia, że białe tło jest naprawdę białe, a czarne kontury tej postaci są czarne. W przypadku drukowania, czyli skanowania jako w kolorze, na przykład skala szarości nawet, to te rysunki są właśnie takie bardziej właśnie wyblakłe i tak dalej. Trudno też programowi, który ma wyłapać te kształty, jakby złapać te kształty i potem jest więcej tak naprawdę męczenia się. To ja mówię tak z technicznego punktu widzenia, jakby ktoś chciał sobie zeskanować swój ręcznie wykonany rysunek, który chce pokolorować na komputerze, żeby właśnie używał raczej tego trybu, tylko później musi zamienić sobie na RGB, w tym programie już, bo na przykład program wektorowy wtedy nie widzi tego rysunku, przynajmniej w moja wersja Corela, nie widzi trybu RGB, tylko widzi czarną planszę zamiast rysunku, który chcę na przykład właśnie go pokolorować potem wektorowo.
1: Rozumiem.
0: Taka moja po prostu dygresja, dlaczego mówię, żebyście się nie zdziwili, że jak kiedyś zapiszecie sobie tak w trybie ksero, tam czarno-białych typ ksero, rysunek i potem nagle w programie jest czarne tło wektorowe. Trzeba wtedy w rastrowy po prostu dać mu taką, trochę oszukać system, że to jest RGB, tylko po prostu bardzo dobrze widoczny.
1: I wtedy już można działać. I okej, okay, przerzucamy sobie te nasze zdjęcia do komputera i teraz tak naprawdę zaczyna się kolejna część pracy, jak rozumiem. Co nam komputer umożliwia w tym momencie w tworzeniu, przy okazji tworzenia animacji?
0: Dobrze, co nam umożliwia? Możemy, jeśli bawimy się taką metodą tradycyjną, to nadal jest ta metoda taka trochę z tego Rexia, tylko że uzupełniona o komputer, możemy zamienić nasz szkic rysicy właśnie w grafikę wektorową i móc pokolorować ją, wybierając sobie odpowiednie kolory, jakie ona będzie miała. I następnie wykonać to z kolejnym ujęciem. A ponieważ jest to komputer i tak jak mówię, w przeciwieństwie do malowania farbami, do stosowania na tych taśmach, tych foliach, możemy wybrać sobie takie narzędzie jak pipeta atrybutów, kliknąć sobie na przykład w pewnym obszar, na przykład ucha rysicy, które na przykład w rzeczywistości jest połączenie dwóch kolorów pomarańczowych i te kolory pomarańczowe na uchu rysicy przekopiować jakby na kolejną klatkę, na kolejny rysunek rysicy, dokładnie ten sam kolor.
1: Czyli po prostu możemy skupić się na pokolorowaniu tak naprawdę jednego ujęcia, a potem już tylko zajmować się tymi zmianami.
0: Tak, tak.
1: Mhm. Czyli w tym nam pomoże, czyli w tym nam pomoże komputer, ale jak rozumiem, te klatki, które gdzieś tam powiedzmy mamy do zrobienia, to to nie jest tak, że rysujemy sobie tylko jedną postać tej rysicy, to rysujemy sobie ileś tych postaci.
0: Tak, tak, tak. Kolejne postacie, z którymi się spotyka, mało tego, z którymi też rozmawia, więc...
1: Nie, chodzi mi, wiesz co, chodzi mi bardziej o te kolejne ujęcia, bo tak, aha, jak, okay. Tak, tak jak rozmawialiśmy na przykład o Reksiu, jak on sobie biegł gdzieś tam, to było ileś tych klatek. Czy tak, tu tak. Mamy tak samo i musimy też tę rysicę twoją, którą tworzysz, narysować w iluś tych ujęciach, jak ona tam sobie gdzieś biegnie? Czy to jest tak, że rysujemy ją jedną i komputer potem możemy jakoś magicznie sprawić, że komputer nam to pozmienia w odpowiedni sposób?
0: Nie.
1: Tak się
0: rysujemy,
1: nie da.
0: A tak samo jak w przypadku Reksia, czyli rysujemy kilkanaście rysunków rysicy, jeśli idziemy w tą metodę i następnie ten rysunek, który właśnie komputer nam jakby ułatwia ten etap rysowania na tej folii. Bo tą folią wtedy jest tak naprawdę program wektorowy, który właśnie, na którym kolorujemy te pojedyncze rysunki zeskanowane. Więc musimy wykonać znów na tyle dużo tych ujęć tej rysicy, klatek, tych zdjęć, tych każdego ruchu, czyli znów jak biegnie, skacze, czołga się i tak dalej, i żeby móc to potem zmontować.
1: Okej, okay, mówiłaś, że jeżeli wybierzemy tę metodę, czyli są jakieś inne jeszcze, tak?
0: Są też jeszcze inne metody. Zaraz właśnie przejdziemy do tego, że skoro już mamy naszą rysicę, potem też mamy tło, które możemy wykonać w komputerze i ona będzie się pojawiać na tym tle. I potem to tło już potem przerzucić do programu, do montażu wideo, zapisać te ileś tych rysunków z tym już tych gotowych jako film, klip wideo i dać potem dźwięk do tego pliku. Ale jest jeszcze jedna metoda, o wiele przyjemniejsza i tutaj można sobie troszeczkę bardziej ułatwić sprawę, ponieważ stosując na przykład program Adobe Flash po prostu, będzie moja zawsze Adobe, mówię na to Flash po prostu, jest to program na przykład odtworzenia animacji, który jest już tak jakby tą kartką, którą już nie musimy skanować, czyli możemy narysować odręcznie te nasze ileś tych podobnych rysunków. Mało tego, ja w ogóle teraz jak już rozmawiam z Państwem, ja sobie pozwolę otworzyć ten program, pozwolę sobie wytłumaczyć, na czym to polega.
1: Jasne.
0: Akurat się składa, że właśnie mam przed sobą postać Gucia, chłopczyka, który występuje w tej animacji, którą robię, w drugi odcinek. Na czym generalnie, jak wygląda generalnie program do tworzenia animacji, który jest właśnie już tym, powiedzmy, stołem animatora plus skanerem, plus właśnie możliwością też kolorowania tych klatek. I plus możliwością zapisu wideo tego filmu. Na przykład teoretycznie można też już montować dźwięk, ale ja nie ukrywam, ja nie widzę, gdzie tu montować dźwięk. Ale montowanie dźwięku to sobie można poradzić na innej aplikacji. Więc program mój graficzny, którego używam, ma oprócz tego, powiedzmy, pośrodku tej kartki i pędzelka, który powiedzmy rysuje postać odręcznie, ma tak coś takiego jak oś czasu. Na przykład mam kartka numer 1. Na kartce numer 1 mam narysowanego akurat Gucia, który się na coś przygląda. Kiedy narysuję sobie ten jeden rysunek Gucia, przeskakuję tak jakby na kartkę numer 2, na której znajduje się już skopiowany ten rysunek Gucia z kartki numer 1. Zapamiętał tą kartkę numer 2. I ta kartka numer 2, ponieważ ona będzie się troszeczkę odróżniać od kartki numer 1, żeby miała tam iluzję ruchu, to mogę na przykład troszeczkę wymazać sobie gumką, bo jestem na razie na etapie szkicu. Na przykład troszeczkę buzię Gucia, że on ją otwiera. I dorysować postać na przykład takiego błędnego ognika, który będzie się zbliżał do Gucia. Kartka numer 3. Mam jakby zapamiętany rysunek Gucia z otwartą buzią, który jest zdziwiony, więc mogę na przykład zmienić mu rączkę, że on modyfikuje rysunek, że on wysuwa rączkę w stronę ognika, którego przesuwam, że on się zbliża do niego. Czyli rysuję tak naprawdę masę znów rysunków, ale o wiele szybciej.
1: I już za pomocą komputera. Nie musisz bawić się w skanowanie.
0: Nie muszę już koło tej poprawiać. i tylko już mam te szkice, jakby wykonuję na komputerze. I to nadal jest grafika w ogóle taka, taka animacja klasyczna. Bo ja...
1: Ale czy ta postać tego Gucia, Gucia powstała też na komputerze, czy ona powstała na kartce?
0: Właśnie już powstała na komputerze, ponieważ tą kartkę, którą to stanowisko tego animatora mam już w tym programie.
1: A za pomocą czego rysujesz? Czy to jest po prostu klikanie myszką, czy na przykład posługujesz się jakimś tabletem, czymś tego typu?
0: Powiem tak, dopóki nie miałam tabletu graficznego, to oczywiście rysowałam myszką. Nawet na tym programie, o dziwo, myszka działa, te rysunki dość fajnie wyglądają. Więc te kontury rysuję na tablecie. Tablet to jest tak jakby karteczka wirtualna plus piórko, którym jakby wykonując pewien ruch tym piórkiem na tej karteczce, w rzeczywistości pokazuje mi się obraz przede mną na ekranie komputera.
1: Aha.
0: Czyli rysuję tak jakby na kartce, ale ta kartka już powstaje na komputerze, więc... I mogę to robić to wszystko, co mogłabym wykonać ołówkiem, bo jestem dokładnie na tym etapie, czyli nie wyjdzie mi coś, wybieram sobie gumkę w programie, marzę, poprawiam.
1: Czy taki tablet, jeszcze zapytam, czy taki tablet mniej więcej odzwierciedla sposób rysowania, tak jakbyś to rysowała ołówkiem? Czy trzeba, nie wiem, być na coś wyczulonym, że on powiedzmy jakoś wolniej reaguje albo nie tak wiernie odwzorowuje powiedzmy ruch ręki? Czy jest to jakoś odczuwalne?
0: Nie jest to odczuwalne. Jakby się wyćwiczy, to nie jest odczuwalne, ponieważ ja rysuję jakby urządzeniem, którym nawet trzymam, tak jakbym trzymała ołówek czy pisak.
1: Rozumiem.
0: Więc ja rysuję, tylko że dla mnie, nie ukrywam to, bo ja mam taki podstawowy tablet z Wacoma z tej firmy, który po prostu nie mam, którym podgląd tego obrazu rysowanego mam na komputerze. Natomiast istnieją tablety, które są na przykład o wiele większe. Akurat mój jest dość spory, bo on jest jakby troszeczkę kartki, trochę więcej niż kartka A5. To jest taki tablet już wielkości takiej dość sporej. Ale są na przykład droższe, że mogę rysować na tym tablecie tym piórkiem i on też już bym pokazywał podgląd. Ale ja tego nie potrzebuję, bo ja i tak patrzę w duży ekran, który mam przed sobą i on mi tu wtedy pokazuje. Wtedy musiałam się nauczyć tak naprawdę zwracać uwagę na ekran komputera, na przykład nie za bardzo przejmując się moją ruchem dłoni. Co nie ukrywam, że było na starcie trochę trudne, wręcz jak kupiłam sobie tablet, a całe życie rysowałam myszką. Myszką mój biedny nadgarstek, ale tak jak to się mówi, jakby był trening i tak dalej, więc kwestia uczenia się. Było takie, miałam wrażenie, że jakbym oduczyła się rysować, ale teraz zauważam, że to się rysuje dosłownie tak, jakbym rysowała to na kartce. Więc tą kartkę, tak jak już powiedziałam, mam na komputerze, więc już nie muszę skanować.
1: Okej, okay. I co dalej? Co dalej się dzieje?
0: Co możemy dalej zrobić? Jak już mamy na przykład na moim programie, mam takie bardzo krótkie ujęcie, że właśnie Gucio spogląda w stronę ognika i on będzie mu podbiegał do rączki, troszeczkę parzył. Błędny ognik to w mitologii słowiańskiej, to były takie ogniska z ludzkimi twarzami, które fruwały po niebie. On się zorientuje w pewnym momencie, że go parzy, cofa rękę i potem mówi do tego ognika, która tutaj nie mam jeszcze tej sekwencji zrobionej, ale będę miała modyfikację, że czy mogę sobie na panu upiec kiełbaski, nie? Że ognisko, że pieczenie kiełbasek. No. Więc tutaj, ale generalnie jestem na tym ujęciu, mam tutaj na oś czasu pokazuje mi, że mam odpalone 55 rysunków podobnych. Ale to się tak szybko modyfikuje na programie graficznym, że nawet nie wiemy, kiedy narysowaliśmy te 55 rysunków.
1: Gdybyśmy to te 55 rysunków to też 24 klatki na sekundę? To tak starczy ci na jakieś dwie sekundy z haczykiem?
0: Tak, dokładnie. Nawet mogę właściwie zapisać ten szkic. Ja sobie teraz eksportuję jako właśnie taki podglądowy film. Że wtedy też widzę efekt już po prostu tego, tak jakby czasami są dodatki na płytach DVD. Bo zanim się pokoloruje film animowany, który oglądamy na filmie, to animatorzy wykonują jakby ołówkowe szkice, takie proste, trochę uproszczone rysunki, żeby widzieć mniej więcej, jak ta scena będzie wyglądać. Więc ja właśnie przed chwilą właśnie mam napisane eksportowanie do formatu AVI i za chwileczkę dokładnie powiem, ile ta sytuacja mi czasu zajmuje.
1: Okej.
0: Okay. Zaraz powiem. Dokładnie 2 sekundy.
1: O, no proszę. Czyli rzeczywiście, dość krótko. A ile ci zajęło czasu wykonanie takich 55 klatek?
0: Ile mi zajęło? Może niecałą godzinę.
1: Okej, okay, no. Ktoś mógłby powiedzieć, że długo i niedługo, bo no, 2 sekundy na godzinę, to już chyba wiemy, czemu te animacje nie są aż takie długie. Czy teraz to się jakoś zmienia? Czy na przykład animacje, no oprócz oczywiście tych filmów takich pełnometrażowych, typu właśnie Król Lew tu wspomniany, tworzy się jakieś takie dłuższe też?
0: Oczywiście. Ja na przykład, ja głównie znam animacje, który odcinek trwa 27 do 30 minut. To jest kwestia studia, to jest kwestia, ja jestem sama tutaj, chcę zaznaczyć, nie mam tutaj drugiego rysownika, który ma też odpalony program i zajmuje się jakby rysowaniem kolejnych postaci, ale jeśli podzielimy się na zespoły, to oczywiście, że powstają. W polskich warunkach jest taka norma, żeby te filmy były do 15 minut, natomiast ja znam bardzo dużo produkcji, na których też przykładach postaci się uczyłam rysować, że minimum 30 minut.
1: Rozumiem.
0: No to jest serial aktorski.
1: No tak, czyli rzeczywiście jesteśmy w stanie, szczególnie przy odpowiednim zespole, stworzyć animację w stosunkowo krótkim czasie. Szczególnie jeżeli to są na przykład seriale animowane, a przecież jest tego sporo.
0: Tak, tak, tak. Zwłaszcza przy przypadku seriali. Otóż tutaj powiem, jak sobie właśnie można ułatwiać robotę. No nie ukrywam, że sobie też ułatwiam robotę.
1: No jasne, o to chodzi w końcu.
0: Tak, jeśli można. Fazy ruchu takie kluczowe jak bieganie, poruszanie się postaci, które wiem, że ona generalnie będzie właśnie tak jak w przypadku Reksia mówiliśmy, wykonywać podobną czynność, tylko tło się zmieni, możemy użyć wcześniejszego odcinka. Mało tego, tu o wiele szybciej sobie te szkice zmodyfikujemy. Przepraszam. Coś mi się tak odbiło. Mało tego, kolorowanie, tak jak podkreśliłam, to jest kwestia tak naprawdę wybranej kilkunastu kolorów, które używamy w jednym ujęciu, pokolorowanie tej jednej klatki i potem zaznaczanie sobie, w tym programie również mam pipetkę atrybutów. To się dokładnie to narzędzie nazywa, muszę się troszeczkę przybliżyć do ekranu, narzędzie kroplomierz w tym programie się ono nazywa.
1: I co ten kroplomierz nam pozwala zrobić?
0: Pozwala mi zrobić to, że jeśli na przykład na rysunku 51 wybieram sobie kolor jasnobrązowy, którym będzie kolorem włosów Gucia, to klikając na kroplomierz, wybierając sobie rysunek powiedzmy następny, który jest pusty, nawet nie muszę, niespecjalnie klikając na ten rysunek, tylko wybierając obiekt, czyli ten miejsce, gdzie mam Gucio włosy, klikam tutaj, pojawia się dokładnie ten sam kolor. I mogę to przesuwać sobie na przykład klawiszem Enter. Program mi się zatrzymuje na kolejnym ujęciu. I ja daję kroplomierzem, klikam w odpowiednie miejsce, on już ma brązowe włosy.
1: No, czyli rzeczywiście kolejne narzędzie do ułatwiania sobie pracy.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Okej. Okay. I to jest proces powstawania tej animacji, natomiast to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze tu trzeba zadbać o kolejne elementy, czyli na przykład trzeba zadbać o dźwięk, czy o coś jeszcze oprócz dźwięku?
0: Tak, oczywiście. Na programy do tworzenia animacji, którego ja używam, przynajmniej ja go tak widzę, ponieważ wiem, że niektórzy dodawali sobie tu też dźwięk, ale ja nie polecam. Zwłaszcza, że możemy wywalczyć jakość tej animacji troszeczkę lepszej niż nawet ten program, bo on mi dał taki podgląd tej animacji, że on właśnie zbliża się do niego ognik, ale można potem po narysowaniu tych wszystkich postaci, tak naprawdę sceny, bo nawet ta oś czasu to jest nawet tak podzielona, oś czasu się nazywa i tutaj mam edytor ruchu, scena pierwsza tutaj mi na przykład pokazuje, że to jest ten oś dla jednej sceny, mogę sobie ich tych osi troszeczkę porobić. Po narysowaniu postaci, po dodaniu tła, tak to dodaję tła sobie jakby i pokazuję, że na przykład na całej tej, na przestrzeni tych 51 rysunków, tych klatek, ruchów, Gucia, pojawi się tylko jedno tło, że on przechodzi przez lasek na przykład. I to jest jakby jedna z, powiedzmy, że tak by to było to w przypadku całej animacji, więc jak już mam postacie plus tło, zapisuję ten plik. Mogę zapisać jako wideo, ale lepszym rozwiązaniem technicznym byłoby zapisanie mojej animacji jako wideo, ale jako sekwencja rysunków, czyli tych gotowych klatek. każdą klatkę osobno w najlepszej rozdzielczości, czyli możemy sobie wyobrazić, polecam 300 dpi, w przypadku programów graficznych polecam 300 dpi. Może zanim przejdziemy do, że zapiszemy nasz film jako sekwencję tych rysunków, podkreślić, że ten program jest programem wektorowym. Czyli to znów, jak on udaje takie rysowanie właśnie ręczne, takie jakbym rysowała na kartce, ale to jest grafika wektorowa.
1: Rozumiem.
0: W zwiększeniu on mi nie rozmazuje tych postaci.
1: Mhm. I teraz jak zapiszemy to jako sekwencję rysunków, to w jakimś katalogu dostaniemy mnóstwo plików graficznych, jako pojedyncze klatki.
0: Klatek, dokładnie tych klatek. Więc w następnym etapie byłoby przejście do programu do montażu wideo, którego używamy. Na przykład ja używam, akurat mam program Magic się nazywa. W programie Magic otwieram te wszystkie klatki i tutaj muszę wybrać taką opcję, żeby ten program dał mi ten efekt tych 24 klatek na sekundę. Wystarczy po prostu tak naprawdę zaznaczyć wszystkie te obrazki, które on tam załaduje na osi swojej czasu. Zmienić czas trwania obrazu na 0,01 sekundy. Taka ciekawostka. Daję wtedy OK. I w tym momencie mi się z tych obrazków robi mi się po prostu podgląd tej animacji.
1: No tak, i już mamy animację, i teraz wystarczy tylko jeszcze, czy w takim programie do montażu wideo, to tak, jeszcze coś robimy z tym obrazem, na przykład, nie wiem, dodajemy jakieś efekty, jak
0: nie,
1: to wygląda?
0: Możemy na przykład dojść do wniosku, że ona na przykład ma zbyt żywe kolory, więc potem jak zapiszemy ten plik już jako wideo, a dlaczego mówię o sekwencji obrazów, a nie jako podgląd wideo, który ma możliwość z programu do, już we Flashu? Ponieważ jeśli na przykład mamy program, który obsługuje nam większe rozdzielczości, jak na przykład 4K, to zapisując te klatki najpierw jako pojedyncze rysunki bardzo dobrej jakości, możemy otrzymać program animacji w jakości 4K albo w 8K. Co jest istotne dla przypadku konkursów filmowych, jak wysyłamy, że ona już wtedy, sam obraz będzie po prostu już lepszy, więc wtedy zapisujemy naszą animację jako wideo 4K, odpalamy potem już tą animację bez dźwięku, czyli mamy sam film bez dźwięku i w programie do montażu nakładamy na osi czasu dźwięki, dialogi, które mamy rozpisane według scenariusza w konkretnym miejscu, gdzie postać naszym zdaniem mówi, czy coś jak efekt wideo bywa.
1: No właśnie, skoro już o tym scenariuszu wspomniałaś, Justyna, to jak to wygląda? Jaka jest kolejność? Najpierw tworząc swoje animacje, piszesz cały scenariusz, w którym rozpisujesz sobie, jak i co powinno tam się wydarzyć, jakie dialogi powinny być, czy nie wiem, najpierw tworzysz jakiś taki ogólny scenariusz, jak ta postać ma się zachowywać, a dopiero potem dopisujesz chociażby właśnie jakieś dialogi czy inne rzeczy. Jak to wygląda?
0: To jest tak, jakbyśmy chcieli, gdybyśmy byli studiem filmowym, to wyglądałoby tak, że najpierw napisalibyśmy ogólny scenariusz, taką, który miałby formę takiej zmodyfikowanej. Graficznie to byłaby taka zmodyfikowana sztuka teatralna, bo tak się pisze z taki klasyczny scenariusz filmowy. Oprócz tego mielibyśmy jakąś taką krótką notatkę o każdej postaci plus jej wygląd mniej więcej, ponieważ tutaj te szkice mogą się nawet troszeczkę różnić od efektu finalnego. A dopiero potem tworzylibyśmy coś takiego jak scenariusz rysunkowy. Scenariusz rysunkowy jest o tyle dobry, zwłaszcza w przypadku serialu, że tutaj tak naprawdę odręcznie rysujemy sobie cały serial, dzieląc na przykład odcinek, no znów, i tutaj znów mogę się, jeśli pozwolicie, coś o wam opowiedzieć, tylko muszę po prostu muszę po prostu sobie kliknąć na scenariusz serialu, żeby to wytłumaczyć. Akurat mam przed sobą nawet zapisany jako plik PDF, taki mój scenariusz. On od dziwo jest kolorowy, czego wcale się nie wymaga, tylko ja dla siebie mam kolorowy, bo chciałam ten scenariusz tak naprawdę wysłać na pewien konkurs, ale potem doszłam do wniosku, że jak się ten konkurs nie, no ale skoro mam film animowany na papierze, to mogę go sobie realizować. Więc mamy tak, scenariusz rysunkowy, tytuł mamy całkiem Nowa Baśń, odcinek pierwszy, tytuł odcinka i co ja mam dokładnie przed sobą? Mam przed sobą 4 prostokąty, i każdy ten prostokąt to jest tak naprawdę narysowana kluczowa scena w animacji. W pierwszy prostokąt znajduje się jakby panorama takiego blokowiska warszawskiego. Dzieci, małe dzieci grają w piłkę. I pan, pod tym prostokątem mam, mam podpis. Oni to dla bliźnięta Basia i Gucio wybiegają z domu. Że ja wiem, że na takim tle te dzieciaki w pewnym momencie w animacji pojawią się, że po prostu wykonują pewien ruch.
1: Czyli, że tu trzeba będzie zrobić taką, a nie inną animację i to jest dla ciebie taka wskazówka, że trzeba po prostu taki ruch wyanimować. Tu nie rozpisujesz sobie na przykład, ile ma być tych klatek, jak długo to ma być. Nie, po prostu tak ogólnie i potem już według tego działasz.
0: Mam już dokładnie. W następnej klatce mam tu znowu ujęcie, jak oni grają w piłkę i mam wyjaśnienie, że w pewnym momencie piłka wpada do kosza, który jest za taka zaczarowana moneta. I to mam wyjaśnione dokładnie pod komentarzem. Natomiast co się dzieje, jak się pojawiają dialogi? Bo to jest bardzo istotne. Dlaczego ten scenariusz rysunkowy, właśnie dialogi? Mam pokazaną postać Basi, która się zmówi do Gucia. I mam dokładnie zapisane, co ona mówi. Fe, Gucio, zabierz stamtąd piłkę. A dlaczego mam to tak zrobione? Otóż dlatego, że ja potem na podstawie tego dialogu wykonuję w animacji dokładnie tą sekwencję, że ona wymawia dokładnie te głoski. Fe, Gucio, zabierz głoskami stamtąd, tak byśmy mówili naturalnie, że nie w każdą literkę, tylko jakbyśmy sylaby składali. Bo to da mi taki porównywalny ruch ust tej postaci.
1: Z ciekawości, w jaki sposób ty sprawdzasz, jak to powinno być odzwierciedlone, jeżeli chodzi o ruch ust? Stajesz przed lustrem, mówisz i patrzysz, jak to wygląda, czy w jaki sposób? Czy to komputer już po prostu animuje odpowiednio?
0: Sprawa, bo program do tworzenia filmów animowanych, który używam, on jest zagraniczny, on teoretycznie ma opcję dopasowywania ruchu warg do mówienia. Ale podejrzewam, jak się łatwo domyśleć, że to jest dopasowywanie właśnie języka angielskiego.
1: No tak, gdzie nie ma naszych polskich znaczków różnych.
0: Dokładnie, dlatego lepszym sposobem było właśnie przeszukanie, przeszperanie internetu z góry wzdłuż i poszukanie sobie podpowiedzi, jak można ten problem rozwiązać. Otóż problem można rozwiązać tak, że ja sobie wykonałam taki mój notes, taką ściągawkę, gdzie mniej więcej mam zaznaczone, jak wygląda buzia, kiedy postać mówi spółgłoski, samogłoski. I na przykład, jeśli wiem, że w sylabie pojawiają się na przykład literka myny, mnogo jest na przykład, ale nas to jest mnogo, no to wiem, że jak jest myny, to on będzie miał prawie zamkniętą buzię, bo myny masz prawie zamkniętą buzię. Jak mam ogy, no to wiem, że będzie bardziej buzia otwarta jakby na literę o. Jak mam na przykład literę trzy, zi, to mamy wtedy taki ruch, że mamy prawie zaciśnięte zęby, tak lekko, jakby pomiędzy szczeliną. I takie rzeczy sobie właśnie zapisywałam, żeby potem widząc tę moją rozpiskę dialogową na scenariuszu, wiem, aha, tu będzie to będę wykonywać takie klatki mniej więcej. I co ciekawe, pomimo że osoby, które nagrywają mi dźwięk, ponieważ kto mi w ogóle pomaga w tworzeniu animacji, oprócz tego, że rysowaniem zajmuję się ja. To się zajmują osoby, które poznałam na przykład Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku, organizowany przez Stowarzyszenie De Pacto. I te osoby z chęcią dyktafonem wcielają się w postacie, które występują w moich animacjach. I co ciekawe, jeśli na przykład mówisz w sposób taki nie bardzo wolny, tylko tak mniej więcej naturalnie, to te moje po prostu w studiach do dubbingu, gdzie się dubbinguje filmy, mówią na to kłapy, że ruchy budzi kłap, się zgadza po prostu z mniej więcej z obrazem. Jest bardzo mini i program do montażu potem pozwala ci lekko, ci, nie wiem, przesunąć ten dialog i tak dalej. Ale to się właśnie o dziwo właśnie zgadza, czyli ta metoda taka bardzo klasyczna, że starasz się sylaby tak naprawdę rysować. W przypadku języka polskiego się zgadza. Ja podejrzewam, że postacie z japońskich animacji mają taką, a inną mimikę, żeby też było łatwiej ten język japoński nie uchwycić.
1: Rozumiem. No właśnie, czyli mamy dialogi jakieś, czy w ogóle głosy dokładasz, nagrywa ktoś ci te wszystkie rzeczy, a jak z muzyką na przykład, czy z jakimiś efektami?
0: Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ z jednej strony istnieją darmowe efekty muzyczne, z których można korzystać, natomiast ja dochodzę do wniosku, że z tymi efektami muzycznymi jest na tyle różne, że daje pole do popisu osobie, która je wykonuje. Tak trochę analogicznie przez warsztaty, które myśmy w Fundacji Wygrajmy Razem organizowali, no to można nagrać efekt Dokładnie, na przykład stukając biurko, że na przykład pada deszczyk, coś sobie tu stukam i nagrać ten efekt. A potem ja na programie mniej więcej właśnie już w podglądzie widzę po prostu, ile ten deszczyk ma zajmować. Że na przykład tu mi się kończy albo zaczyna ujęcie, że zaczyna się rozkapywać. Coraz bardziej pada, no to coraz bardziej mocniej, nie?
1: Jasne.
0: No, kwestia jest taka bardziej, jeśli chodzi o to nagrywanie dźwięku sprzętowa, że ludzie nagrywają to na różnych sprzętach i jedni mówią trochę głośniej, drudzy trochę ciszej, więc tak jak mi tutaj raz opowiadałeś właśnie, co udało ci się na słuch wyczuć, no ale to jest, mówię, kwestia...
1: No tak, że gdzieś tam jakieś przestery się potrafią pojawić, jakieś różne tego typu artefakty, no ale to jest właśnie to, jak nagrywane jest, no... Powiedzmy szczerze, amatorsko to raz, a dwa za pomocą różnych urządzeń, co kto ma, no i pomieszczeń pomieszczeń o różnej akustyce.
0: Tak, ja podejrzewam, że to moje pomieszczenie, gdzie ja tu jestem, jest takie średnie do nagrywania dialogów, ale, no, ale tak mówię, można sobie z tym radzić. O dziwo, powiem tak, że co mnie bardzo zdziwiło, zwłaszcza to ta animacja Kocie Życzenie, co oglądałeś. Nie Kocie Życzenie, czy nie oglądałeś Kociego Życzenia, czy właśnie ten pierwszy odcinek, ale jedna z tych animacji była właśnie na festiwalu Animator i o dziwo, jak ją puszczono w sali kinowej, to pomimo wszystko, jak ja słuchałam tych dialogów, to byłam bardzo pozytywnie zdziwiona, zaskoczona, że ten dźwięk wcale źle nie brzmi na tle animacji tworzonych w profesjonalnych studiach.
1: No i bardzo dobrze, bo to w końcu o to chodzi, żeby nawet mimo tego, że nie dysponujesz środkami takimi, jakie ma studio filmowe chociażby jakieś, no to, że jesteś w stanie stworzyć coś ciekawego, co także ludziom się po prostu może podobać. Bo jak rozumiem, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale to nasi słuchacze myślę, że mogli łatwo wywnioskować, że można te animacje zobaczyć twojego autorstwa gdzieś w internecie.
0: Tak, można i ja tutaj mogę nawet kilka linków podać i zachęcam do polubienia, śledzenia. Po pierwsze, mam kanał na YouTube, nazywa się Projekt Justy, pisany bez pasji, bez niczego, czyli Projekt Justy jakby w skrócie. I to jest mój kanał, gdzie można oglądać moje animacje. Mało tego, ja na przykład mam takie bardzo krótkie filmiki, gdzie rysuję znane postacie, ale mniej więcej pokazując, na czym polega właśnie to animowanie w tym programie Flash, którego używam. Więc to też może być taki troszeczkę samouczek. Oprócz tego mam stronę internetową abcarte, abc-arte.pl. To jest moja autorska strona, gdzie znajdują się wszelkie linki, w ogóle opowiadania, komiksy, scenariusze mojego autorstwa, więc można się przekonać, co ja jeszcze takiego wyprawiam. Oprócz tego mogę polecić tutaj także stronę Fundacji Wygrajmy Razem, w której pracuję, gdzie akurat no, nie ma tu moich siłą rzeczy moich prac, ale jest to organizacja, w której pracuję, w której właśnie realizujemy różne projekty, o czym myślę, że zaraz jeszcze opowiem. Oprócz tego mam także, ale tu już w zakładce kontakt na mojej stronie jest po prostu, są linki do moich komiksów, gdzie można na różnych stronach internetowych poczytać, profil na Facebooku, profil na YouTube, profil na Twitterze. Twittera również posiadam, ponieważ okazało się, że wiele konkursów do filmów animowanych, w ogóle wydarzeń takich, ludzie piszą po prostu wiadomości na Twitterze, więc ja go koniec końców założyłam. Zastanawiałam się 3 razy, po co mi Twitter, ale jednak mam, gdyby ktoś... Mam, jest oczywiście taki portal, jak na przykład jest Facebook, gdzie ludzie się wymieniają fotkami i newsami. To istnieją tak jakby wyspecjalizowane strony internetowe, gdzie ludzie chwalą się swoimi klasycznymi wprawdziłami. Nazywa się to DeviantArt. I tam również się znajduje. Link do DeviantArtu mojego jest też na tej stronie ABC Art. Więc to jeśli chodzi o takie moje strony internetowe.
1: Warto zaglądać, jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z tym, co jeszcze tworzysz. To jeszcze tak podsumujmy może te kwestie tworzenia animacji i teraz porozmawiajmy o dostępności. Bo ty jako osoba słabowidząca musiałaś wybrać sobie jakiś warsztat narzędzi pracy, który będzie dla ciebie dostępny. Więc teraz załóżmy, że ktoś ma ochotę również zajmować się taką animacją. No powiedzmy sobie szczerze, osoba całkowicie niewidoma, no nie będzie w stanie tego robić, choćby nie wiem co, bo tu po prostu, no trzeba jednak mieć do czynienia z grafiką i z tą grafiką pracować. Oczywiście pewien udział osoba całkowicie niewidoma przy tworzeniu animacji mieć może, ale o tym sobie powiemy za moment. Na razie pozostając w tej kwestii typowo komputerowej, to jaki zestaw narzędzi dla kogoś, kto ma ochotę zajmować się animacją, polecasz?
0: Myślę, że pierwszym zestawem narzędzi takim bardzo pozakomputerowym jest cierpliwość. To jest takie narzędzie, które się bardzo przydaje, bardzo dużo animatorów to używa, uważa, że to jest istotne. Natomiast opowiem wam o narzędziach, które ja używam, ale wymienię aplikacje, których używają też inni animatorzy, żebyśmy dobrze zrozumieli. Podstawowym programem do tworzenia animacji, żeby sobie najłatwiej ułatwić sprawę, jest program Flash, czyli program, który jakby troszeczkę imituje takie bardzo proste studio do tworzenia filmów rysunkowych. Ale jeśli nie mamy Flasha, ponieważ robić animacje można także rysując, też można rysować te rysunki na komputerze i też je potem sklejać, na przykład jakby w Movie Makerze, prawda, nie bawiąc się, próbując, to jednak pragnę wymienić programy, po których możemy coś zawalczyć, o tak to powiem.
1: Okay.
0: Zacznijmy od programów darmowych. Programem darmowym, którym możemy coś zawalczyć, jest na przykład program DaVinci, ale coś zawalczyć to tak naprawdę mam na myśli to, że to jest po prostu program do szybkiego poprawiania skanów. Ponieważ DaVinci, znów pozwolę sobie go uruchomić, bo jak po prostu widzę tą
1: to jest łatwiej.
0: Aplikację, to wtedy jestem w stanie powiedzieć, co jesteśmy w stanie użyć, nie dostając po prostu efektu złamanego nosa przy monitorze.
1: Okej.
0: Okay. Więc otwieram sobie mój program DaVinci. I powiem coś okrutnego. Otóż generalnie istnieje bardzo dużo programów do rysowania fajnych, darmowych, które nie działają za bardzo dla takich osób jak my. Tutaj osób z dysfunkcją wzroku, chcę to powiedzieć. Program DaVinci, on jest dość charakterystyczny, ponieważ on nie ma jako takich po prostu elementów stałych. Można na przykład zostawić sam sobie ekran, który służy do rysowania, a opcje jak pędzelki i tak dalej pochować. Program ten jest nazywany czasami darmową wersją dla Photoshopa, ponieważ posiada coś takiego jak warstwy. I to jest największe przekleństwo osób z dysfunkcją wzroku. Warstwy. Warstwy w grafice rastrowej, ponieważ warstwy w grafice wektorowej, one istnieją. Na przykład raz się naliczyłam, że mój rysunek Rysicy miał 45 warstw. Ale dobra, program powiedział mi 45 warstw, ale ja po precyzyjnym najechaniu sobie myszką na element, na przykład ucho czy nos rysicy, dobrze wiedziałam, że to jest ucho i nos rysicy i to mnie nie interesowało, która to jest warstwa.
1: A co to są te warstwy tak naprawdę?
0: Tak. O dobrze, i właśnie mam tego nieszczęsnego Jimpa, to mogę wytłumaczyć, że warstwy to są takie jakby okienka, w których na przykład rysujemy konkretne elementy. Na przykład w okienku numer 1 możemy dać taka przezroczyste, że nie będzie jakby tła, tylko właśnie same miejsce na kontury. I właśnie przed chwilą próbowałam sobie coś narysować i już się oczywiście pomyliłam, ponieważ nie zaznaczyłam sobie jakby myszką okienka przezroczystego i już narysowałam na drugim okienku, które jest nieprzezroczyste.
1: I jakie są konsekwencje czegoś takiego?
0: A takie są konsekwencje, że po prostu jeśli w porę się nie kapnę i nie dam opcji cofnij, to jest po rysunku.
1: Ale dlaczego właściwie? Z takiego powodu, że rysujesz to w niewłaściwym miejscu, czy...
0: Tak, dokładnie. Ja rysuję to na kartce, którą mam, natomiast drugie okno aplikacji, takie mniejsze, które jest właśnie warstwą, pokazuje mi, że rysuję jakby nie na tej kartce, na której chcę.
1: I nie da się tego jakby ze sobą, nie wiem, skleić?
0: Tak, i się nie da. Aha. Wiele właśnie, z jednej strony to jest fantastyczna rzecz, bo jak ktoś sobie na przykład teoretycznie może zablokować okienko, którego nie chce używać, czyli używać tak naprawdę okienka, które chce używać. Przepraszam, nawet trudno jest mi to wytłumaczyć, ponieważ chcę, do czego ja zmierzam? Do tego, że rysowanie na warstwach w programie rasterowym doprowadza do takiej sytuacji, że można sobie, że się dokładnie nie widzi, na jakiej warstwie się rysuje. Po prostu program, to okno główne programu, ta kartka, kiedy mam grafikę wektorową i klikam sobie na myszką, na przykład na kontury, to wiem, że jak sobie kliknę na tą konturę, to wiem, że to są kontury. A w programie rastrowym niekoniecznie wiem, że właśnie narysowałam kontury.
1: Dobrze, ale może jakoś spróbujmy to wytłumaczyć, bo szczerze mówiąc, ja dalej nie łapię kwestii tych warstw. Czy to jest tak, że dajmy na to, mamy powiedzmy dwa okienka, tak? Jedną warstwę i do czego jakby stosujemy te warstwy w momencie tworzenia rysunku? Czy na przykład to jest tak, że za pomocą jednej warstwy tworzymy jakiś jeden obszar tego rysunku, czy działa to jakoś inaczej?
0: Dobrze, to powiedzmy tak, na jednej warstwie, powiedzmy, spróbuję sobie usunąć jedną warstwę, żeby mi została jedna. Na początku mamy warstwę przezroczystą, takie jedno okienko. Nie dodałam warstw. Dopóty jest jedna warstwa, jedno okienko, jest wszystko w porządku. Rysuję sobie postać na okienku i jest ok. Dodając warstwę, nowa warstwa, teoretycznie tworzę jakby nowy rysunek, ale jeśli ja sobie nie wyłączę warstwy tej pierwszej, wcześniejszej, przezroczystej, a bardzo łatwo sobie nie wyłączyć tej warstwy, bo się właśnie nie za bardzo można zauważyć ją, to mogę wtedy rysować tylko na warstwie. Dobrze, jeszcze raz, przepraszam. Wyłączyłam warstwę przezroczystą.
1: Tak.
0: Dodałam sobie nową warstwę, czyli kiedy ją wyłączyłam, warstwę przezroczystą, to teoretycznie rysuję tylko na tej drugiej warstwie, co mi zależy. Czyli na przykład na warstwie pierwszej jest koło, mhm. A na warstwie drugiej, powiedzmy, jest ubranko postaci, sukienka. I jeśli ja mam zaznaczoną warstwę drugą, że chcę kolorować sukienkę, a nie chcę kolorować na razie koła, które jest na warstwie pierwszej, to jest wszystko w porządku.
1: Ale jeżeli nie odznaczyłabyś tej warstwy, to jakby kolorowałabyś i jedno, i drugie.
0: Tak, o na przykład. Mhm.
1: Rozumiem, okej. Okay. I wtedy to tak jeszcze od razu zapytam. Czy na przykład jak mamy te warstwy w programie graficznym, to czy później te elementy jakby nakłada się jeden na drugi i to tworzy nam konkretny rysunek?
0: Tak. Przy zapisie obrazku te wszystkie warstwy jakby zlewają się, te wszystkie rysunki i elementy zlewają się w jeden rysunek i nie da się go modyfikować.
1: Rozumiem.
0: Ale na przykład w przypadku programu wektorowego, nawet po zapisaniu, mam taką opcję, że mam taką opcję grupuj wszystkie warstwy, że chcę te wszystkie rysunki scalić, a potem otwierając ten plik i dam opcję rozgrupuj, to mogę znów modyfikować każdą warstwę osobno, nie martwiąc się, że przypadkiem na przykład uszkodziłam sobie jedną warstwę, której na przykład nie zdołałam odznaczyć na grafice rastrowej.
1: Czyli to tak trochę przypomina taką sytuację, jak na przykład mamy jakiś projekt audio w programie, chociażby właśnie w Reaperze, w programie, który myślę, że przez naszych słuchaczy jest mniej więcej kojarzony. To jest tak, jak mamy projekt w tym programie i kiedy zapisujemy sobie różne rzeczy w tym projekcie, no to tak naprawdę większość kwestii, o ile nie wszystkie, nawet możemy sobie cofnąć. Załóżmy, że dodaliśmy za dużo pogłosu, zrobiliśmy tam coś nie tak, no wracamy następnego dnia, okej, cofamy, zmieniamy. Czyli to tak możemy postępować w tych warstwach w grafice wektorowej. Natomiast warstwy w grafice rastrowej, kiedy one nam już się ze sobą pozlewają, to przypominają bardziej to, co mamy, z czym mamy do czynienia po wyrenderowaniu jakiegoś pliku. W, tak. Czy w Reaperze, czy w jakimś innym edytorze audio. No jeżeli wyrenderujemy, no to mamy już wszystko, łącznie z nałożonymi efektami, no i o ile możemy coś ewentualnie, jeżeli nam się bardzo nie podoba, to spróbować z tego wyciąć, o tyle jeżeli mamy echo, czy jakiś pogłos, czy jakiś inny efekt, no to nie pozbędziemy się już go, po prostu, już się stało, tego się nie da cofnąć.
0: Tak. I to jeszcze wszystko rozmazane, rozpikselowane, więc nawet nie widzisz za bardzo elementów tych rysunków, tych różnych elementów, które chciałbyś poprawić ewentualnie.
1: Rozumiem.
0: I ten program jest, rastrowe programy są fantastyczne dla osób, które dobrze widzą, bo można zrobić sobie efekt jakiejś mgły na tym, jakiś właśnie spadający deszcz i takie rzeczy. I na przykład, co mnie w ogóle totalnie w ogóle zawsze dziwiło, że widziałam fenomenalnie wykonany odręczny rysunek takimi markerami plastycznymi, który był przepiękny. Dziewczyna potrafiła wejść do edytora Photoshopa, zaznaczyć myszką konkretny element tego rysunku i go nawet zmienić. Zmienić grubość tej linii i tak dalej, co dla mnie jest nie do wykonania.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że te opcje są niedostępne? Czy nie jesteś w stanie tego na przykład tak precyzyjnie zaznaczyć, używając jakiegoś powiększenia?
0: Tak, nie jestem w stanie zaznaczyć tego dokładnie.
1: Mhm, rozumiem.
0: Studiozę, tak? Bo te warstwy właśnie niby powstały po to, że na przykład w programie Paint rysowało się do pewnego etapu, nie? I potem za trzecim, czwartym razem już nie dało się cofnąć. Więc to pojawienie się tych różnych okienek teoretycznie powinno ułatwić sprawę, że jeśli w jednym okienku narysuję sukienkę, tą warstwę, osobnym okienku sukienkę, to jak mi ta sukienka nie wyjdzie, to teoretycznie mogę usunąć to okienko, dać nowe okienko, drugą warstwę i narysować tą sukienkę. Ale co się dzieje, jak po prostu sobie myszką zaznaczę, właśnie rysuję właśnie okienko, tak jak mówiłam, narysuję na przykład element na sukience, którego nie chcę po prostu i się za późno kapnę, albo byłabym przekonana, że rysuję na warstwie trzeciej, a w rzeczywistości miałam na komputerze zaznaczoną warstwę numer dwa.
1: A łatwo się jest pomylić, bardzo jak rozumiem.
0: Tak, i to jest właśnie przekleństwo, właśnie to jest to przekleństwo rysowania na warstwach w programach rastrowych. Dlatego też programu DaGrim, który ma te swoje warstwy i tak dalej, ja go bardzo mało używam do tego celu, tylko ja go używam głównie, jak mam obraz na przykład z reguły 200% i tu mam na przykład zeskanowany rysunek, tylko to sobie powiększam konturę i sprawdzam, czy właśnie dość dociągnąć tą linię, lekko ją poprawić i potem już wektorować to i kolorować. Czyli tak naprawdę ja nie jestem w stanie, na przykład narysowałam odręcznie, bo grafika rastrowa, rysunki to też jak taka uprawianie fotografii, że można zniekształcać fotografię, tak samo rysunek. Na przykład ktoś narysował osobę, która powiedzmy jest puszysta, a na programie graficznym te wszystkie, za pomocą różnych efektów, tych warstw, zrobił z niej kudzielca anorektyka.
1: No tak, niejednokrotnie się mówi, że efekt Photoshopa, tak? Że sobie co niektórzy zdjęcia poprawiają.
0: Dokładnie. Tam sobie zdjęcie poprawić, to wyszło, że bym miała bardzo mocny makijaż, taki nienaturalny. Aha. A to jest, cała magia polega na tym, że właśnie tak to wykonać właśnie za pomocą tych pędzelków, sprayów, tych wszystkich imitacji, kredek na programie, żeby ten makijaż wyglądał jak makijaż.
1: No. Czyli co, jeżeli osoba słabowidząca by chciała sobie poprawić zdjęcie w Photoshopie, to będzie problem?
0: No może być problem, właśnie może być problem.
1: Jasne.
0: Ale co może wykonać w takim Photoshopie? Czy ja na przykład mam z tych programów bardziej zaawansowanych PhotoPainta, bo w pakiecie Corella jest PhotoPaint. Może sobie otworzyć zdjęcie i do tego, i tutaj nawet nie musi się za bardzo przejmować tymi warstwami, po prostu otworzy sobie zdjęcie, wybierze opcję po prostu dopasowania kolorów, różnych takich suwaczków, może je wykadrować, lekko poprawić kontury. To jest w stanie zrobić, natomiast takie bawienie się, że przekształcamy, teoretycznie może też wyciąć coś z tego zdjęcia i potem wkleić na kolejne zdjęcie, ale powiem szczerze, to jest trudne, czasochłonne i jest duże ryzyko, że kanciasto się to wytnie. Bo to jest ta kwestia tej pikseliozy właśnie.
1: I precyzji, tak?
0: Precyzji, tak. Mhm. Bo używa się w programach graficznych, tych rastrowych, do modyfikowania zdjęć, takiego narzędzia jak różdżka, czyli właśnie myszką, taką różdżką się jakby szuka elementu, który się chce poprawić, albo lasso, czyli jakby wycina się po prostu kontury, tak krok po kroku. I na przykład najgorszym przekleństwem jest wycinanie elementu, który jest okrągły. Jabłko, czy ktoś ma na przykład taką twarz powiedzmy bardziej okrągłą, no bo może lepiej jak ktoś ma włosy, bo zawsze potem w najgorszym wypadku te włosy czy ciemne tło to się jakoś zleją w tym i te włosy wtedy nie wyglądają, ktoś jakby ma wycinankę, ale gorzej jak ktoś jest, nie wiem, albinosem. Pojawi się na przykład na tle czarnym.
1: Okej, okay. Czyli tak wracając do kwestii tych narzędzi, to do czego nam się ten, jeszcze raz, do czego nam się może GIMP przydać, jeżeli widzimy słabo? Co możemy tam zrobić?
0: Na GIMPie możemy właśnie poprawiać te kontury. Teoretycznie możemy coś narysować, nie przejmując się za bardzo tymi właśnie różnymi okienkami, bo można rysować tylko na jednej warstwie, tak jakby się rysowało na pęcie, a po prostu ma się dużo fajnych narzędzi. grunt, żeby tylko zapamiętać sobie okno, które się nazywa przybornik, bo tu są tylko te narzędzia najfajniejsze. Oraz okno tak naprawdę plik eksportu, ponieważ GIMP jest programem Linuxowym i po prostu i tu zapisała eksportuj, bo inaczej ma swój własny format graficzny.
1: Jasne.
0: Nie każdy używa. No ale można, teoretycznie można na nim rysować, jest to takie jakby zamiennik. Ludzie mówią Photoshop, jak ktoś dobrze widzi sobie to zdjęcia, troszeczkę na tych warstwach się pobawi tymi okienkami, to można powiedzieć, że zamiennik Photoshopa, ale tylko do internetu. Ponieważ programy darmowe graficzne nie mają opcji zamiany koloru, bo

0: weszł zapis koloru. Natomiast jak chcemy profesjonalnie, jako potem PDF wydać do druku, do drukarni, to oni każą zrobić dwie opcje. Zamienić tekst na krzywe i grafika, zdjęcia i rysunki muszą być w cmyk.
1: Rozumiem.
0: W takim zapisie koloru dla drukarek widoczny, zwłaszcza koloru czarnego, bo kolor czarny najprawdopodobniej w cmyku wygląda troszeczkę inaczej niż kolor czarny w RGB. Ale to też tak dowiedziałam od koleżanki, która mi to podpowiedziała lata temu, też nie wiedziałam, bo ja jestem też samoukiem i dlatego mówię, że sama się dziwiłam, po co ten cmyk. No i wszystkie darmowe programy nie obsługują generalnie cmyka.
1: A można sobie to jakoś, nie wiem, za pomocą jakichś narzędzi internetowych skonwertować, czy trzeba już mieć te płatne jednak programy?
0: To jest tak, niby był dodatek do GIMPa, bo GIMP ma pełno wtyczek dodatkowych. Teoretycznie można rozbudować GIMPa nawet do tworzenia jako program do tworzenia animacji, ale powiem szczerze, że te wtyczki są dla mnie nieczytelne, bo one są bardzo drobne. Po prostu Windows nie powiększa za bardzo czcionki w GIMPie. Dlatego ja mówię, że obsługujemy się głównie przybornikiem, gdzie są po prostu wyklikane narzędzia, które potem można, są dość widoczne te ikonki, więc tak polecam. I nie przejmowanie się warstwami, bo też są bardzo drobne te elementy. Stąd właśnie mówię, że można sobie kliknąć na okienko numer 2, to się nagle okazuje, że używamy okienka numer 1, czyli przekształcamy zupełnie inaczej rysunek. A ponieważ jak są ludzie nauczeni na warstwach, to właśnie nie liczą, że cofnij raz, dwa, trzy, bo jeszcze komputer się zdąży zorientować. Dlatego tak ludzie, którzy mieli pierwszą edycję Photoshopa używali, co to jest Photoshop bez warstw, jak fajnie wygląda. Jak fajnie.
1: No tak.
0: Tak, ale to mówię, dla naszych potrzeb to GIMPa możemy używać do prostych szkiców, no i do kolorowania po prostu jego tych rysunków. Tylko trzeba się liczyć z tą pikseliozą, tak? Dlatego proponuję jako PNG, to wtedy ta pikselioza trochę mniej gryzie, ale to głównie, tak jak mówię, to jest program do szybkiego, powiedzmy, poprawienia sobie zdjęcia i tyle. Programem graficznym, który się lepiej nadaje do rysowania, pod warunkiem, że nie będziemy się przejmować za bardzo po prostu warstwami, jest PhotoPaint. PhotoPaint Corela, ponieważ Corel generalnie ma taką bardzo fajną opcję, która się nazywa scroll. Innymi słowy, przesuwając myszką po ekranie, on nam po prostu automatycznie powiększa, pomniejsza rysunek do wielkości, jaki chcemy.
1: I to się przydaje.
0: To się bardzo przydaje, bo bardzo dużo programów graficznych, na przykład GIMP, nawet Photoshop, nawet ten nasz tutaj Adobe Flash, którego chwalę, to ja muszę w kąciku rogu ekranu poszukać sobie, czy to ma być 400% powiększone, 800%, a tu po prostu macham sobie myszką, po prostu rolką od myszki kręcę i raz mam 100%, raz mam 200%, tak jak chcę.
1: A to się przydaje, jeżeli trzeba dorysować jakiś detal, tak? To wtedy warto sobie powiększyć.
0: Oczywiście, zwłaszcza. I z takiej opcji korzystają również osoby dobrze widzące. Po prostu scroll w programie graficznym to jest bardzo dobra opcja.
1: Okej, no to mamy PhotoPainta, jest już program płatny, tak?
0: To jest program płatny i tutaj właśnie wchodzę na coś właśnie okropnego. Otóż programy płatne, takie jak PhotoPaint, jak Adobe Flash, tylko ja mówię, akurat nie używałem tego programu z tymi warstwami, ale PhotoPaint, Flash, przepraszam, warstwy ma oczywiście PhotoPaint i Photoshop. A Adobe Flash ma warstwy takie trochę jakby programy u siebie, natomiast nie przeszkadza nam to w interfejsie, o tak to powiedzmy. I bardzo intuicyjnie można się posługiwać myszką na wybranych elementach. O, to jest właśnie ta bariera. I jeszcze jest jedna kwestia. Programy płatne mają interfejs, który pozwala na powiększenie czcionki. Po prostu czcionka w programach płatnych mam takiej wielkości, jaką mam ustawioną w systemie. Nie jakieś mróweczki malutkie, tylko właśnie jest duża czcionka.
1: No tak, a to w przypadku osoby słabowidzącej jest przydatne. Ale czy na przykład to jest tak, że one po prostu respektują te ustawienia systemowe właśnie, czy mają w sobie mechanizmy, które pozwalają na powiększenie tych czcionek?
0: Ja podejrzewam, że respektują ustawienia systemowe. Po prostu. I coś ciekawe, na przykład powiem szczerze, że

0: tak, w systemowe ustawienia, ponieważ mam w pracy Corela, który jest, mam na komputerze, który po prostu ten komputer, wersja systemu jest taka, że nie lubi zapisywać, odpierać niektórych programów na wysokim kontraście. Natomiast mówię, na wszystkich komputerach, to jest taka trochę złośliwa i rzeczy martwych, ponieważ akurat na przykład mój komputer obecny, mój wcześniejszy komputer bez problemu to ogarniał. Więc to są, one po prostu respektują ustawienia systemu. A programy darmowe, możliwe, że są jakoś tak pisane jakimś kodem, który ma pewne ustawienia i on nie pozwala im po prostu na, no właśnie na zmianę po prostu elementów.
1: Ja mam takie podejrzenia, że na przykład w przypadku Jimpa to jest kwestia interfejsu, który tak. jest interfejsem przenośnym, tak jak wspomniałaś. To jest program, który także jest pod Linuxa tworzony, więc mam wrażenie, że to jest kwestia właśnie tego, że interfejs taki ujednolicony, żeby tam się nie trzeba było bawić w pisanie dla każdej platformy systemowej osobnego interfejsu, no niesie ze sobą pewne konsekwencje, że na przykład właśnie...
0: Dlatego skupiłam się na elementach najbardziej rozpoznawalnych, najfajniejszych, czyli po prostu na dużym rozpisie pędzelku, farbek, których nie ma w pędzie.
1: Jak rozumiem, nie testowałaś Jimpa pod Linuxem, jak on tam sobie z powiększeniem radzi?
0: To jest tak, ja generalnie teraz obecnie nie mam Linuxa. Linuxa miałam w szkole podstawowej, o dziwo. Miałam wtedy Auroruxa, naszego Żuberka, polską edycję. Jeszcze pamiętam, że na kilkunastu płytkach go instalowała. Bo to było wtedy, jak miałam jeszcze mój pierwszy komputer i on po prostu ze starości potem chyba Windowsa nie chciał już obsługiwać.
1: Aha.
0: Za to miał, o dziwo, Linux ma pełno aplikacji graficznych. Miałam na przykład taką aplikację, która była kolorowanką i to sobie pełno kolorowane, które mogłam kolorować.
1: Pełno no proszę.
0: Których nie było na Windowsie wtedy.
1: No to ciekawostka.
0: To jest program graficzny, który jest, jakby do, jeśli chodzi o zastosowanie internetowe, darmowym Photoshopem, który jest do ogarnięcia. Jeśli mówię, jest ten, trzeba się po prostu zwrócić uwagę na przybornik i na... i ustawić sobie kartkę, jak najlepiej po prostu tobie pasuje. Opcji są. Opcja jest taka, że mamy do 800 powiększenie, co naprawdę, jeśli ma się dobry monitor dostosowany, to można sobie tak naprawdę się bawić na tym Jimpie. Ale ponieważ jest to program rastrowy, nie we wszystkim dostępny, to samo jest właśnie z Photoshopem, który jest darmowy, dlatego nie darmowy, dlatego właśnie nie radzę. Lepszym rozwiązaniem jest PhotoPaint, Corela, który jest o wiele tańszy, o dziwo. To jest też taka ciekawostka, że cenowo pakiet Corela wychodzi taniej niż pakiet firmy Adobe. I ja bardzo żałuję, że Corel po prostu nie wypuścił na rynek odpowiednika Flash.
1: No tak, bo to się rzeczywiście mogłoby przydać. Mhm. Tak, to mogłoby się przydać. Co do Corela, to jak rozumiem, także Corel Draw, tak? Czyli ten program...
0: Dokładnie o tym programie mówimy. Właśnie to jest ten program do grafiki wektorowej, którego ja polecam. Mhm. Tu możemy rysować... I teraz w ogóle fajnie może opowiedzieć słuchaczom, na czym jak się rysuje na grafice wektorowej.
1: No właśnie.
0: Same rysunku rastrowej grafikę wektorową. Ponieważ jeśli mamy rysunek na przykład skanowany, co mieliśmy, to wystarczyło dać taką opcję trasowanie map bitowych, czyli on dla niego wszystkie te JPEG-i i PNG są mapą bitową, tak jak BMP jakby, i wtedy on zamieni je po prostu w wektor. Natomiast grafika wektorowa to ta linia, żeby narysować kształt kwiatka, to trzeba narysować koło i dokładnie, precyzyjnie zamknąć te koło. Nie tak, jakbyśmy rysowali w grafice rastrowej, że możemy sobie narysować koło, tylko ono się całkowicie nie zamknie, tylko tak na przykład linię nam jakoś narysujemy koło, a na przykład końcówka koła będzie poza kołem. Tu ta końcówka musi się zamknąć, czyli grafika wektorowa to jest tak, jakby miał sznureczek. Linia to jest jakby ta nasza moja kreska i tam na początku i na końcu są tak jakby supełki i te supełki muszą się ze sobą połączyć, czyli takie punkciki klikamy i wtedy to jest ten nasz obiekt.
1: Czyli rysowanie w grafice wektorowej to nie jest coś takiego, że trzymasz na przykład przycisk myszki i rysujesz jakiś kształt, tylko bardziej, że wybierasz sobie punkty, jakby wokół których ma być jakaś linia na przykład, tak? albo jakiś kształt z palety.
0: Nie, rysuję kształt, tylko muszę wiedzieć, że ten kształt, na przykład liścia, rysuję jakbym, tak jakbym wysuwała myszką liścia, paletem graficznym liści. Okrągły, może kasztanowiec, bo jest taki postrzępiony. Postrzępiony liść, tylko muszę wiedzieć, że ten końcówka tego liścia i musi się jakby precyzyjnie połączyć z linią, która ją zaczyna. Czyli ale... nie mogę sobie, właśnie dlatego tak jak mówiłam, poprawianie tych skanów, że muszę popatrzeć, czy moja rysica miała, czy dorysowałam tą kreskę do końca jakby głowy rysicy, żebym wiedziała, że pektor mi po prostu zamknie tą przestrzeń.
1: Ale jeżeli na przykład mamy, jeżeli ten liść, powiedzmy to koło, czy ten kształt tego liścia gdzieś tam się nie zamknie, to co się wtedy stanie?
0: To się stanie tak, że nie będziemy mogli tego rysunku pokolorować. Zostanie sam kontur. Więc co trzeba zrobić? Powiększyć sobie tego naszego liścia i znaleźć po prostu myszką, bo to się da, tą punkciki, bo potem zaświeci mi koniec, zrobi mi się taki kwadracik. Z jednej strony kwadracik 1, kwadracik 2. Po prostu przeciągam sobie myszką kwadracik do drugiego kwadracika i on mi zamyka.
1: Aha, i tyle.
0: To jest bardzo prosta sprawa, tylko to jest kwestia tego, że na przykład program Adobe Illustrator, ten Illustrator ma te kwadraciki i te linie o wiele grubsze do rysowania niż Corel. Dlatego o wiele wygodniej się rysuje. Corel jest jakby rysowanie ołówkiem, a tam jest jakby rysowanie grubym pisakiem. Dlatego na przykład Flash do animacji ma właśnie ten zapis, tak jakby te rysunki wykonuje tak jakby pisakiem, mało tego, i on sam zamyka te punkciki. Jeśli nawet ja nie do końca dojadę sobie, tylko na przykład właśnie zrobię przeciąg na tą linię, to on mi i tak ten rysunek zamknie. A w Corelu muszę popatrzeć, jak nie mam zamkniętego, no to muszę sobie zamknąć.
1: Ale czyli wyglądałoby, taka... czyli wyglądałoby, że te programy Adobe to są takie wygodniejsze, tak?
0: O wiele wygodniejsze są do rysowania. Po prostu ta grafika wektorowa pozornie wygląda, jakby się rysował grafikę rastrową. Nawet człowiek nawet nie wie, że się do końca przełączył na wektor. A teraz powiem dlaczego. Ponieważ moją przygodę z filmem animowanym zaczęłam w liceum i nie miałam zielonego pojęcia o grafice wektorowej. I rysowałam właśnie sobie, wtedy jeszcze Flash był do firmie, miałam wersję Flasha, która była się nazywała Macromedia. Firma Macromedia jeszcze on był. Bo Adobe firma kupiła od firmy Macromedia najprawdopodobniej Flasha.
1: No tak.
0: I rysowałam sobie na tym Flashu te pojedyncze klatki. Jeszcze wtedy na przykład potrafiłam narysować na jednej kartce, bo nie za bardzo wiedziałam, jak narysować postacie, kilka postaci, że mogę niekoniecznie narysować na tej samej kartce, bo mogę na przykład sobie tak wybrać, że tam ten oś czasu będę miała na przykład trochę inaczej ustawioną. Ale człowiek tego nie widział, więc rysował tak jakby na jednym rysunku wszystko i rysowałam tak, jakbym rysowała na grafice rastrowej. Co prawda dziwo jakoś mi się nie świeciło po oczach, mówię, to ciekawe dlaczego, może te programy są jakoś inaczej. I człowiek po prostu nawet nie wiedział, że jest taka narzędzie strzałka u góry we Flashu, że jak ja sobie zaznaczę tą strzałkę, to on mi na przykład pokazuje wtedy, że on ma takie punkciki czasami właśnie wektorowe. Ja nawet wtedy nie wiedziałam, że są te supełki, bo to się tak intuicyjnie rysuje, że on sam te supełki zamyka.
1: Czyli tak naprawdę, bo...
0: Ja mam, że to jest wektor.
1: Aha, bo teraz, żeby było to jasne, bo ty mówiłaś, że używasz na co dzień Corela. Czy z jakiego, tak. To z jakiego powodu? Bo z twojego opisu wygląda, że ten Adobe Illustrator, czyli ten program do grafiki wektorowej od Adobe'ego, jest prostszy. No, Corel jest tańszy, czy ma jednak jakieś funkcje?
0: Obecnie nie posiadam Adobe Illustratora w wersji takiej na stałe.
1: Rozumiem.
0: Po prostu i mało tego, firma Adobe wymyśliła coś szatańskiego, moim zdaniem szatańskiego, subskrypcję. Polega to na tym, że kiedyś kupowało się program na... Dlatego ja będę... mam nadzieję, że w niedługim czasie kupię sobie inną wersję Adobe Flasha dla animacji, ale o co chodzi? Wymyśliła sobie obecny program, jest taki, że mają ten kreatywna chmurka, nazwę to po polsku, bo po prostu mój angielski, czasami wolę go nie używać, o tak to nazwę. I polega to na tym, że kupuje się prawo do używania programu na przykład na rok. a ten program jest o 3, 4, 5 razy droższy niż Corel, niż pakiet Corela, ponieważ cały pakiet Corela, który zawiera sobie program do obróbki zdjęć, czyli PhotoPainta i na przykład program Corel Draw, który jest właśnie z cytołkami, czyli wektorowy, on jest o wiele tańszy, kupiony na stałe, niż kupiona licencja na rok.
1: No to rzeczywiście.
0: Szatański pomysł, po prostu iście szatański pomysł, więc lepiej kupić sobie wersję starszą, tam do wersji CS 6. Istniały wersje jakby, może tylko się to trzeba, żeby odnieść licencję, to trzeba kupić wersję komercyjną od razu. Corel dla studenta można kupić, wersji dla studenta można kupić do 300 zł. A Adobe Illustrator, stary Adobe Illustrator, kosztuje 500 zł.
1: Też w tej wersji studenckiej, tak?
0: Nie, wersji, tak, starsza wersja i nawet bodajże komercyjna, ale kosztuje starsza wersja. A aktualna wersja dla studenta, czyli z 2018 roku, już można na polskim rynku do 300 zł nawet kupić. A wersja komercyjna, czyli taka, której teoretycznie mogę kupić taką rozszerzoną wersję, to już za 300 zł kupię na przykład wersję z Polski sprzed 2 lat. Mhm. Która będzie pełni funkcjonalna na stałe, nie na rok.
1: No i nawet i te starsze wersje to są gdzieś tam, myślę, że i tak dość funkcjonalne.
0: Tak, oczywiście, bo tu chodzi o te funkcje, których nie używasz w programie darmowym i kwestia interfejsu, który się powiedzmy dostosowuje do ustawień twojego komputera. No i oczywiście rysowanie, które jest bardzo wygodne. Bo
1: jasne.
0: To trzeba zwrócić na to uwagę, że na przykład jest taki program bardzo popularny do grafiki rastrowej, nazywa się Sai, który jest bardzo popularny wśród rysowników, zauważyłam, bardzo fajny i on troszeczkę o dziwo jest to program ponoć rastrowy, ale on o dziwo imituje rysowanie wektorowe. To znaczy, że podejrzewam, że rysunki przy rysowaniu są mniej upierdliwe pod kątem pikseliozy, ale co z tego, jakby się Sai otworzył na 1/3 ekranu komputera.
1: No tak, czyli nie respektował tych ustawień systemowych tak. Względem powiększenia czy tam jakiegoś kontrastu.
0: Dokładnie.
1: No to niestety, to jest problem. A jeszcze, czy jakieś narzędzia poleciłabyś osobom słabowidzącym, które chciałyby zająć się animacją?
0: Dobrze. Oprócz Adobe Illustratora, który jest do ilustracji, jak Corel działa, tylko się prościej rysuje, tylko są pojedyncze rysunki, to oczywiście Adobe Flash. Przepraszam, Jim do używania do szybkiego poprawienia skanu lub można ewentualnie, jeśli się nie używa, tylko tak naprawdę zaczynamy takie pierwsze kroki, żeby jeszcze nie wykupywać sobie, powiedzmy, finansowo się nie rozjechać, to można sobie najpierw rysować pojedyncze klatki, te różne właśnie na Jimpie, robiąc taką sztuczkę, że rysujemy na przeźroczystym tle postać, a osobny plik mamy jakby tło postaci i potem kopiujemy popularnymi skrótami klawiszowymi po prostu na rysunek i takie gotowe klatki potem, już zrobienie tła i postaci. Na przykład w programie, na przykład w bardzo prostym programie, jak na przykład choćby Windows Movie Maker, ponieważ tu można go, te wszystkie rysunki też zapisać jako po prostu wideo. I ten program o dziwo, pomimo nawet na kontraście działa. Może zacznijmy od tego, działa na Windows Movie Maker działa na kontraście.
1: No tak, a to z pewnością nie jest bez znaczenia.
0: Tak, to nie jest bez znaczenia, jest to bardzo prosty program. Chodzi tylko o to, żeby wklepać po prostu dodaj wideo lub fotografię i zapisz to po prostu. I tylko żeby móc utrzymać taką płynność ruchu dość szybką, to też taka zdradzę wam, jak co powinno się zrobić z rysunkami. Nasze rysunki, akurat to mi się załadował, akurat w tym momencie, kiedy opowiadam o tym wszystkim, mam po prostu włączone programy, żeby to szybciej wytłumaczyć.
1: No jasne.
0: Jak mamy prędkość, akurat mówi Maker, nie wiem dlaczego mówi po angielsku, ale nieważne, w przypadku prędkości i ustaw czasu trwania obrazu, to być taka zakładka edycja, trzeba napisać taką wartość 0,016. To da efekty tej sekundy w programie, w tym powiedzmy bardziej profesjonalnym jak Magix. I potem zapisujemy to jako standardowy plik wideo i da po prostu płynny ruch tych masy obrazków.
1: Jak rozumiem, tak, Magix jest programem płatnym.
0: Jest programem płatnym Magix. Oprócz tego mamy też PinUp Studio, które mogę polecić, ale w przypadku, powiem szczerze, w przypadku nie każdy PinUp Studio chce działać. PinUp Studio to jest program z pakietu Corella, tylko to jest program do edycji wideo, nie właśnie program do tworzenia filmów animowanych, ale on nie zawsze działa na kontraście. Natomiast powiem szczerze, z różnych programów, jakie testowałam, miałam do czynienia z Sony Vegasem, z PinUp Studio, jakby PinUp jest, moja angielszczyzna jest kochana, miałam Magixa i dokładnie ten mój program Magix się nazywa Movie Edit Pro się nazywa i on jest o tyle fajny, że on jest ma po prostu bardzo czytelny interfejs. W przypadku programów do wideo chcę też trzeba to zaznaczyć, że im się też za bardzo czcionka nie chce powiększać. One mają dokładnie, żeby nie rozwalić po prostu działania programu, swoją własną skórkę zrobioną. Ale ten program, właśnie dlaczego polecam Magixa, bo jest bardzo intuicyjny. Ponieważ jest widoczna oś czasu, na którą się nakłada na jedną warstwę, jakby tam naszą warstwę. Warstwy oś czasu. Tak, żeby nie być źle zrozumiany, warstwa w programie graficznym, rastrowym wygląda o wiele inaczej niż warstwa w programie do montażu wideo.
1: Aha, no bo tu jak rozumiem, możemy mieć tych warstw różnego typu ileś, bo mamy zarówno audio, mamy też jeszcze wideo i mamy jeszcze jakieś efekty.
0: Tak, dokładnie, ale co jest ważne, te warstwy, czy tutaj niezależnie damy wideo, czy damy efekty dźwiękowe, czy damy właśnie pliki, które właśnie są graficzne, rysunki, które do potem po ustaleniu staną się filmem. Chodzi o to, że te filmy, te warstwy są o wiele bardziej widoczne. Cały czas będę to powtarzać. I programy do montażu wideo Magixa interesuje nas tylko jedno. Interesuje nas to, że otwieramy plik, na powitanie program się nas pyta, jakiej rozdzielczości będzie nasz film. Ten pakiet, to jest ciekawa sprawa, ponieważ do edycji z roku 2001 czy 2002 ten program mówił po polsku. Obecnie, jak na złość, są głównie dystrybucje zagraniczne, ale jest to generalnie proste, jeszcze raz proste, w porównaniu z Sony Vegasem. Jest on też interfejs musi tak nie niszczy, to, bo to jest coś ciekawe. Przepraszam, że tak wielowątkowo skaczę, ale dobrze, może powiem o obsłudze po prostu. Otwieram program, wybieram rozdzielczość na przykład 4K. Daję OK i wrzucam rysunki, które będą filmem i zapisuję je jako tam czas trwania. Tak jak mówiłam, ustawiamy rysunki na 0, żeby ta jedna klatka nie wytrwała tam ułamek sekundy, natomiast on tak naprawdę te wszystkie masy klatek zapisze potem, tak jak film się zapisywać powinien w tym odpowiednim trybie. Na tych ścieżkach dodajemy właśnie konkretne rzeczy, i ekran w Magixie mamy ustawiony, że jak mamy komputer, to pół tego zajmuje widoku ekran, który jest podglądem naszego filmu. Pod ekranem mamy na całą szerokość ekranu te ścieżki, a przy mojej prawej stronie mamy takie jakby dodatki, które właśnie możemy sobie to nasze wideo poprawić, jak efekty, tytuł, napisy, dodawania. I to jest o tyle fajne, że klikając w efekty, otwiera mi się wtedy z lewej strony na przykład wideo efekty, kolor. I na przykład różnymi suwaczkami, czy coś mogę sobie poprawiać.
1: To można zmieniać jeszcze, dodawać coś tam, tak?
0: Te elementy w tym programie są bardzo fajnie ułożone. I dlatego mówię, że to jest, że o ile nie da się wywalczyć takiego, powiedzmy, powiększenia za bardzo, ale generalnie też nie ma dużo treści i da się to po prostu zrozumieć, że nas interesuje przede wszystkim oś czasu, która jest na większość po prostu ekranu zajmuje i to jest po prostu podgląd. Więc no to jest tak, dla nas najważniejsze. I kolory w tym programie. Ten program jest szary. Interfejs jest szary. Napisy są generalnie białe na ciemniejszym tle. Natomiast menu, akurat ta wersja menu ma białe i napisy czarne, ale są bardzo wyraźne. Więc jak ktoś ma dobrze ustawioną rozdzielczość i wie, że tak naprawdę operujemy tylko tak najczęściej po prostu operujemy najczęściej osią czasu tak naprawdę i odpowiednim zapisem wideo, to jest to bardzo ładnie poukładane. Na przykład i tak generalnie działają większość tych programów, powiedzmy, bardziej zaawansowanych, że z jednej strony mamy tak naprawdę ekran, na dole mamy te różne ścieżki, które możemy dodawać, plus, a z drugiej strony mam po prostu jakieś efekty. Movie Maker jest taki, bardziej takim pokazem slajdu, gdzie on też ma owszem podgląd, ekran, wideo. Z lewej strony mam otworzone jakby dwie aplikacje, gdzie mogę przeskakiwać, opowiadać. A u góry są na przykład podstawowe efekty. Ale na przykład tutaj w Movie Makerze już nie możemy dodać ileś tam ścieżek dźwiękowych, czy precyzyjnie określić dialogu postaci, bo nie mamy takiej możliwości. Możemy dodać tylko podkład i narratora, jedną osobę.
1: Rozumiem. Ale może, ale jak rozumiem, możemy w Movie Makerze, tak jak wspomniałaś, zrobić tę animację, która będzie taką żywą animacją, bo tam w odpowiednim tempie te klatki będą mogły się przesuwać.
0: Dokładnie. Takie kino nie ma jak Rexia. To paradoksalnie można byłoby zmontować Rexia w Movie Makerze.
1: Znaczy tak naprawdę to podejrzewam, że gdybyśmy zmontowali cały podkład do wszystkiego, wiesz, podkład, jakieś tam głosy i tak dalej w innym programie, który jest przeznaczony do edycji audio, no to już tam tak naprawdę wystarczyłoby w Movie Makerze tylko to po prostu złożyć dźwięk z obrazkami.
0: Wymyśleć sobie, że w konkretnym, że na przykład nasz podkład z dialogami trwa 2 minuty, nasz film dwie minuty i jeśli dobrze sobie to dopasujemy, to nawet tak można to wywalczyć. Ale oczywiście bardziej wtedy polecam te programy darmowe, płatne, bo tam dokładnie można sobie w konkretnym miejscu położyć dźwięk i czy tam obraz.
1: No tak. Pytanie, jakie efekty mają te programy do montażu tak naprawdę dźwięku? Szczerze mówiąc, nie wiem i zastanawiam się, czy nie uzyskamy lepszego efektu po prostu tworząc ten montaż jednak mimo wszystko w wyspecjalizowanym programie do edycji audio.
0: To jest tak. Ja myślę, że można byłoby najbezpieczniej, jeśli możemy oczywiście, tak jak powiedziałeś, pobawić się audio, i tu na oś czasu tak naprawdę nakładać, bo tutaj, tak jak mówię, jedynie co mogłabym zrobić, to teoretycznie wyrównać trochę dźwięk z dialogów, ale mówię. Mhm. Ale mówię, oczywiście to jest ciekawe, bo Magix, ten pakiet, bo generalnie Magix to nie jest tylko program do montażu, istnieje także na przykład program do tworzenia muzyki. Nazywa się Music Maker Magix, który ma jakby wirtualne instrumenty i na ścieżkach tak jak można się takimi samplami bawić.
1: Rozumiem. No problem podejrzewam akurat tu jest taki, że gdzieś tam z dostępnością być może dla osób całkowicie niewidomych nie jest najlepiej. Ja szczerze mówiąc nie znam tych programów, nie miałem okazji się nimi bawić, no ale siłą rzeczy, jeżeli chodzi o korzystanie z tego, no to ja tylko i wyłącznie korzystam z programów dźwiękowych. Czy coś jeszcze na ten temat chciałabyś dodać, co może być istotne dla naszych słuchaczy?
2: Myślę, że jeśli chodzi o programy do montażu wideo, to najważniejsze jest to, żeby znaleźć program, który ma dość przyjazny interfejs. Ponieważ owszem, istnieją aplikacje, które na przykład powiększają literki. Na przykład Sony Vegas ma taką opcję i teoretycznie jest wszystko ok, ale za to na przykład z powodu tego powiększenia nie zawsze widać na przykład tą oś czasu, która najbardziej nas interesuje w programach do montażu, więc w tym przypadku to bym się aż tak bardzo czcionką nie przyjmowała, ponieważ najważniejsze jest to, żebyśmy byli mogli zobaczyć to, co nam służy do montażu, więc tam się ograniczymy tylko tak naprawdę do opcji zapisz film jaki i tak dalej.
1: Czyli mamy programy do montażu wideo, mamy programy graficzne, o których już mówiliśmy. Czy jeszcze jakieś narzędzia są ważne przy tworzeniu animacji? Czy o czymś jeszcze warto wspomnieć?
2: No warto wspomnieć jeszcze jest taki program, który się nazywa Video Converter, ponieważ czasami na konkursy zwłaszcza organizatorzy wymagają, żeby nasz film był wysłany w konkretnym formacie, jaki po prostu wymagają, a nie jest to na przykład standardowy format wideo, do którego się zazwyczaj przekonaliśmy. I ja na przykład, jeśli odpalę sobie taki program, myślę, że teraz mogę to zrobić całkiem bezpiecznie,
1: no tak,
2: ponieważ jak to się mówi, Skype mi nie wywali. Chociaż podejrzewam, że Skype mi wywalał, dlatego że mi się w tle, nawet jak się uruchamiało, włączał program do montażu wideo, który najwyraźniej lubi moją kartę muzyczną. Ale co, to jest taki program Muavi, coś takiego, wideokonwerter. Nie mówię, mój angielski nie przekonuje się nigdy do niego. I w formatach, które na przykład organizatorzy wymagają do wysyłania filmów na festiwal Animator, na przykład tak było, był taki format wideo, który jest moim zdaniem dość ciekawy. Nazywa się ten format, i teraz muszę sobie poszukać po prostu w nazwach. MXF, o, MXF. MXF wideo, taki format. MXF to jest format, którego używa się w kinach na tych cyfrowych projektorach.
1: I oni wymagali, żeby wszystkie filmy były zapisane właśnie w tym formacie.
2: Tak,
1: w MXF.
2: W tym formacie, więc konwerter audio-wideo, który ma dość dużo pole do popisu, jest mile widziany i jest oczywiście bardzo czytelny. Ten program składa się tak naprawdę, mam po środku, mam taką grafikę, tutaj przyciągnij, klikuj w foldery, tak naprawdę klikam w to miejsce z harmoniki, z różnymi formatami, właśnie nazwami, właśnie tam MPG4, MXF, wybieram po prostu konkretny pliczek i on na dole mam przycisk konwertu i cała filozofia na tym polega. Generalnie wszystkie takie programy proste, które wiemy, że na przykład mogą nam posłużyć do zapisywania plików w różnych rozszerzeniach dość istotnych, są mile widziane. Mile widziane są programy graficzne. Jeśli na przykład ktoś z Państwa znajdzie jakiś w miarę przyjazny program darmowy do grafiki, czy wektorowej, czy rastrowej, gdzieś po prostu będzie dało chociaż troszeczkę poprawić te nasze skany lub rysować w tych wektorkach, to oczywiście proszę próbować. Niby jest taki Vectorian Giotto, niby troszeczkę imituje Corella, nawet jest podobny, dość nawet, o tak sobie przypomniałam teraz o tym programie, ale jeśli mamy do czynienia z Corellem, który właśnie ma ten interfejs bardziej dopięty, to polecam Corella. Corel nie jest Corel Draw, bo mówiąc Corel, mam na myśli Corel Drawa właśnie. On nie jest najgorszą katastrofą, jeśli lubimy takie rzeczy, to od razu mówię. Natomiast tak jak mówię, te programy darmowe, trzeba się liczyć po prostu z pewnymi niedoskonałościami, ale znów z drugiej strony rozumiemy doskonale, że my chcemy zacząć tą zabawę, tak?
1: Dokładnie. Nie musimy mieć od razu nie wiadomo jak profesjonalnego warsztatu.
2: Potrzebujemy narzędzi, których to jest najważniejsze w ogóle w całym tak naprawdę tym samoustwie, bo tutaj nie mówimy o warunkach, że idziemy, bo też są kierunki, na przykład jest kurs grafik komputerowy, kurs montażysta filmowy. I tutaj się tak naprawdę dużo czytamy w internecie, szukamy, patrzymy też jak inne osoby do jakich rozwiązań dochodzą i szukamy najbardziej wygodnego, powiedzmy, sposobu dla siebie. No, na moim przykładzie mogę powiedzieć, że to są akurat odręczne rysunki, szkice, które potem koloruję na komputerze. Ale na przykład istnieją osoby, które na przykład wolą wszystko wykonać odręcznie, nawet łącznie z kolorowaniem, co jak wspominałam, zwłaszcza nie polecam kolorowania tego farbami klasycznymi, czyli na tych foliach ze studia Bielskiego. Ale na przykład istnieją markery plastyczne, które na przykład koloruje się taki gruby pisak, który imituje trochę farbę i to jest już o wiele łatwiej sobie trafić w kartkę. Nie? Sam skaner na przykład, jeśli chcemy rysować rysunki, bo standardowy skaner ma format A3, nie, z drukarca, ale możemy mieć na przykład skaner formatu, przepraszam, format A4, a możemy mieć formatu A3. Więc wielki rysunek z dużym tłem gotowym to też jest możliwość. Istnieje jeszcze prostsza możliwość tworzenia filmów i tutaj możemy się oprzeć tak naprawdę naszym aparatem na statywie, czyli i programem, choćby ty mówi Makerem. Polega na przykład, myśmy to na warsztatach stworzenia filmów animowanych stosowali, że wykonywaliśmy wycinanki i potem te wycinanki układaliśmy na kartce i modyfikowaliśmy tą wycinankę i aparatem robiliśmy po prostu zdjęcia. Ten aparat wtedy służył jako ta kamera do zdjęć poklatkowych, które potem były montowane na przykład choćby w takim Movie Makerze na szybko.
1: Jasne. A czy skoro już mówimy, a skoro już mówimy o skanowaniu i o narzędziach do skanowania, czy wystarczy nam ten program, który dostaniemy razem ze skanerem, czy tu przydaje się jakieś konkretne narzędzie do wprowadzenia?
2: I tutaj jest najciekawsza sprawa, że tu się przydaje standardowe narzędzie faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Mało tego, wszystkie programy, nawet te podstawowe, graficzne, mają opcję skanuj. O plik. To jest ważne, tylko ja nawet jakbym teraz chciała nowy skan, oszukam mój skaner, że chcę skanować i właśnie jestem na narzędziu faksowanie systemu Windows i skanowanie i wybieram tak jak mówię. To będzie tak, jakbym tak jak przypominała, tryb dokumenty, kolor czarno-biały dokładnie, format, tak jak mówiłam, PNG, rozdzielczość, to jest DPI, to jest właśnie ta ostrość, to wybieramy maksymalną, jaką nam skaner pozwala. Większość tych domowych skanerów ma opcję 600 DPI. Tam mamy opcję taką, mamy od 75. 75 DPI z reguły mają fotografie w internecie, które rysuneczki. Taka średnia jakość to jest 150. Taka jakość drukarska, jak drukarnie, bo powiedzieli, to jeśli plik jest wykonywany na komputerze, nawet potem jak już zwektorujemy ten rysunek odręczny, już jest plik na komputerze, to wystarczy mu rozdzielczość 300 dpi. Jeśli natomiast nasze filmy będą rysunkami odręcznie rysowanymi, całkowicie, tak już kolorowanymi, tak samo takimi zdjęciami, to wtedy skanujemy te nasze zdjęcie, to już może być wtedy w kolorze, bo jak chcemy na 600 dpi. To jest taka różnica. O tym warto pamiętać. Że jeśli rysunek odręczny, to 600 dpi, do druku lub pod filmy, to 600 dpi. Jeśli na komputerze, który ma już automatycznie lepszą jakość, to wystarczy 300 dpi zapić.
1: Tak, czyli skanowanie i faksowanie w systemie Windows nam się przydaje,
2: tak,
1: jak się okazuje. Nigdy nie wiedziałem, do czego można by było to wykorzystać. Okazuje się, że w końcu jakieś rozwiązanie się znalazło, gdyby ktoś miał ochotę skorzystać właśnie z tego narzędzia jako pomocnika w tworzeniu animacji. I tak naprawdę chyba przeszliśmy przez wszystkie narzędzia. Mm-hmm. Oczywiście, no wiadomo, potem, jeżeli chcemy wystawiać nasze filmy w sieci, to jakie miejsce najlepsze do tego będzie? YouTube chyba, tak?
2: Tak, tak, nadal YouTube. Nadal YouTube pod kątem, choćby pod kątem tego, że to jest uniwersalny odtwarzacz, który możemy przekopiować na naszą stronę, na każdą stronę. W warunkach polskich publikowanie filmów na Facebooku jako z ich tam odtwarzacza się średnio opłaca, ponieważ tym filmom po pierwsze nie można dać tytułu swojego, nie można sprawdzać oglądalności tych filmów, już nie mówiąc o tym, że nie otworzymy za bardzo filmów z Facebooka na swojej stronie internetowej. To do dziś jest, do dziś w polskich warunkach, naszych tutaj jest, to jest YouTube.
1: Tak, a poza tym te filmy na Facebooku, ja szczerze mówiąc też niespecjalnie lubię oglądać materiały z Facebooka, to tak powiem z perspektywy swojej i z perspektywy osoby całkowicie niewidomej, że mamy bardzo często coś takiego, że jak odtworzymy jakieś, szczególnie w aplikacji mobilnej na iOS-ie akurat, że jeżeli odtworzę ten materiał z Facebooka, to on nagle zacznie odtwarzać później jakiś inny materiał, tego tak, łatwo nie da się wyłączyć, potem na przykład jeżeli się rozmyślę i nie chcę już oglądać tego materiału, to wcale nie jest tak łatwo z tego materiału wyjść, więc no jest sporo problemów, tu rzeczywiście YouTube jest fajniejszym rozwiązaniem, ten odtwarzacz jest bez problemów dostępny, no i poza tym jeszcze jedna rzecz, YouTube no to jest taka swego rodzaju społeczność, tam mamy dużo użytkowników, których wystarczy po prostu tylko zachęcić do tego, żeby subskrybowali nasz kanał, no i statystyki lecą, a potem ktoś, jeżeli miałby już rzeczywiście jakiś taki naprawdę pomysł, no to jest cały ten projekt monetyzacji, gdzieś tam wyświetlania reklam,
2: więc
1: nawet można i jakieś pieniądze na tym zarabiać z czasem.
2: Natomiast tym zarabianiem to też warto zwrócić uwagę, że ja właśnie nie mam włączonej monetyzacji, dlatego że po pierwsze mam bardzo niezbyt, powiedzmy nie chcę moim widzom na razie ich straszyć reklamami, bo jest ich garstka. Monetyzacja tak naprawdę, zarabianie na YouTubie to się opłaca, jeśli przekroczymy pewną ilość widzów. Na pewno ilość widzów to już podejrzewam, że to są tak, porównując kanały podobne, o podobnej tematyce do mnie, to są po prostu parę tysięcy osób co najmniej. Mało tego, to jest rzecz, o której warto wspomnieć. Mam nadzieję, że YouTube kiedyś się z tego wycofa, ale nie przypominam sobie, żeby YouTube rozliczał się z YouTuberem na umowie o dzieło.
1: Mhm.
2: Czyli wchodzi nam kwestia finansowa, że nie do końca...
1: Jakichś podatków, tak, i tego
2: tak,
1: typu rzeczy.
2: Tak, podatków plus wiadomo, co jest z morą osób tutaj, części słuchaczy.
1: No tak, oczywiście, kwestie rentowe.
2: Pewne świadczenie, które kwestie po rentowe, prostu nie
1: tak,
2: da się...
1: Tak,
2: nie da się przewidzieć zarobku. Ale nie ukrywam, że jeśli na przykład już zdobędziemy swoją popularność, bo YouTube może być... Możemy traktować YouTube jako taką... takie medium do dotarcia do widzów, że na przykład, żeby tutaj nie skłamać, o, jest na przykład taka bardzo popularna rysowniczka YouTube'owa, dobrze powiem, Olsikowa się nazywa i ona za dzięki YouTube'owi na przykład, to że tam, ona akurat nie jest osobą z niepełnosprawnością wzrokową, powiem, że to się da wyczuć po tym, jak się po prostu kręci film, no, ona po prostu jest w stanie nakręcić film w rysowaniu, trzymając na biurku rysunek i rysując i obok kamerkę. Ja na moim kanale do dziś do końca nie mam filmików pokazujących, jak ja rysuję odręcznie, ponieważ podejrzewam, że w większości planu filmowego zajmowałaby moja głowa. Chyba że muszę jeszcze coś wymyśleć, bo kiedyś usiłowałam narysować rysunek przed kamerką, po prostu rysowałam go do góry nogami. Czyli widz widział, że ten rysunek był normalnie, a ja go rysowałam do góry nogami. Znani YouTuberzy, to taka ciekawostka, rysownicy na YouTube rzucają sobie wyzwania, że narysuję na przykład coś lewą ręką, a jak jestem praworęczny z reguły, lub właśnie rysuję do góry nogami postać jakąś.
1: No
2: albo
1: tak.
2: Że rysują bardzo znane postacie, a ja po prostu biedna musiałam narysować tą postać do góry nogami, żeby po prostu
1: jakoś to wyglądało.
2: Tak, jakoś to wyglądało. Natomiast nie ukrywam, bo pracuję nad tym, żeby wymyślić jakiś sposób, żebyście w końcu mogli się przekonać, jak ja rysuję odręcznie, a nie tylko bo można też tworzyć filmy na YouTube, używając aplikacji, też jest w systemie Windows zbudowana, wystarczy wrzucić. Zaraz muszę popatrzeć na moją klawiaturę. Okienko Windowsa i literka G, jeśli ją przytrzymamy, to nam Windows przynajmniej 10 pokaże taką opcję, czy grasz w grę, czy nagrywasz grę. Nawet jak się nie nagrywa gry, to można dać, że tak, i on wtedy pokazuje taką jakby kamerę, która nagrywa to, co robimy na pulpicie. Więc ja na przykład na tej zasadzie mam właśnie wykonywane filmiki stworzenia animacji, że dosłownie widać na pulpicie mój program do animowania, który go po prostu używam w odpowiednim tempie, jakieś ciekawostki. Też tak można nagrywać filmiki. To też jest fajne, przydatne narzędzie, bo możemy na przykład zrobić film animowany, który będzie polegał na tym, że będziemy rysować bardzo szybko jakąś tam podstawową postać, mówić tam, będąc narratorem i potem rysować jakby na żywo scenariusz rysunkowy.
1: No to też może być całkiem fajne.
2: Pierwszy serial animowany, bodajże Gąska Balbinka, pierwsze odcinki w latach 50. właśnie na tym polegały, że rysownik rysował kluczowe klatki tak jakby nawet na żywo i narrator jakby podkładał głosy postaciom. I tutaj o dziwo dialogi były. I to całkiem nawet humorystyczne.
1: No właśnie, no bo tam rzeczywiście coś pamiętam, że było, tak. I jest sposób, natomiast ja jeszcze mogę powiedzieć, że ten program, a propos takich narzędzi, to jest jeszcze taki program OBS i on co prawda bardziej chyba się nadaje dla tych, którzy streamują na żywo różnego rodzaju swoje jakieś tam poczynania, zwłaszcza dotyczące grania, ale może też się komuś przyda. Nie wiem, jak to w przypadku osób słabowidzących, czy tam da się to powiększyć i czy z kontrastem jest wszystko w porządku, ale na pewno z programem odczytu ekranu OBS jakoś sobie radził, bo kiedyś coś próbowałem robić w tej kwestii właśnie na YouTubie. No dobrze, to teraz jeszcze proponuję, abyśmy na koniec naszej audycji porozmawiali o tym, w jakich projektach bierzesz udział, jakie to są projekty, co ciekawego ostatnio się u ciebie dzieje.
2: No dobrze, to myślę, że tutaj można troszeczkę się pochwalić. No zacznijmy od tego, że bardzo dziękuję za zaproszenie do Tyflo Radia, bo do podcastu, ponieważ no to też jest jakiś projekt w pewnym momencie, jakieś wydarzenie, które jest dla mnie ciekawym doświadczeniem. Choćby nawet ta przygoda ze Skype'em, no to też jest, no człowiek się uczy, tak, przez całe życie.
1: Dokładnie.
2: Tak, natomiast takich inicjatyw, w którym brałam udział ostatnio lub mogę polecić, tak samo jest. Po pierwsze, fundacja, w której jestem zatrudniona, Dąbrowska Fundacja Wygrajmy Razem, daje zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, właśnie wzrokowo głównie, ze znacznym stopniem. Jest to fundacja działająca w kulturze. Ale ostatnio ruszyliśmy z akcją edukacyjną, że my jako osoby niewidome i osoby słabowidzące odwiedzamy przedszkola i szkoły i pierwsze klasy szkół podstawowych, prowadząc takie trochę interaktywne warsztaty, jak to jest być osobą niewidomą. Dzieci mogą przekonać się, jak używać białej laski, w ogóle jakie są na przykład wady wzroku. Mamy na przykład okularki, które imitują kłopoty z widzeniem, na przykład mają jakieś zadanie do wykonania. Akcję tą wymyślił Łukasz Baruch, prezes naszej fundacji, i razem z Karoliną właśnie przeprowadzają zajęcia, a ja tam zajmuję się takimi, powiedzmy, dodatkowymi elementami, plus fotografowaniem również na tych warsztatach. To jest taka bardzo ciekawa akcja edukacyjna. W Dąbrowie Górniczej już w innych miastach byliśmy, też w takich śniadaniowych telewizjach, programach śniadaniowych również Łukasz miał okazję opowiadać o tej akcji. Więc to jest takie wydarzenie, które myślę, że warto zwrócić uwagę. Zresztą jeśli jesteśmy już przy stronach internetowych, to ja gorąco polecam po prostu zapoznanie się z działalnością Fundacji Wygrajmy Razem z Dąbrowy Górniczej. Wystarczy wpisać wygrajmyrazem.org.pl, to jest nasz adres internetowy. To jest takie jedno z wydarzeń. Innym wydarzeniem, z którym miałam do czynienia, to są oczywiście warsztaty stworzenia filmów animowanych.
1: No właśnie, czyli coś w temacie naszej audycji.
2: Tak, tak, tak. To były warsztaty właśnie prowadzone przez Anielę Lubienieską i Andrzeja Kukułem. To są bardzo znani twórcy filmów animowanych, reżyserzy. Ostatnio ich projektem były bajki i baśnie polskie, to audycja, jedna z najnowszych animacji, które mają dialogi i są bardzo humorystyczne, miejscami jak prawie Shrek, i tworzone w taką klasyczną animacją rysunkową, troszeczkę pomagając sobie komputerem, ale to mówię to w takim zakresie, jak troszeczkę opowiadałam. I ci animatorzy właśnie oprócz w tej edycji naszych warsztatów były zajęcia dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. I ideą tych filmów animowanych była pokazanie jakby procesu rewitalizacji, jakby odnawiania centrum miasta w Dąbrowie Górniczej, a właściwie budowania takiego nowoczesnego centrum, ponieważ to miasto de facto nie miało tego jako takiego centrum swojego. I to będzie taka przestrzeń przyjazna dla mieszkańców, dla organizacji, właśnie dla wydarzeń kulturalnych. Idea właśnie polegała na tym, żeby też trochę uczyć dzieciaki, że jak jest fajna ulica w mieście, to nie dlatego, że jest fajna, że jest tam galeria handlowa i tak dalej, tylko na przykład właśnie taka przestrzeń do takiej twórczej aktywności.
1: I tu przy okazji zapytam cię o jedną rzecz, bo miałem o to zapytać właśnie w tym momencie. Powiedz mi, no bo ustaliliśmy już, że w taką stuprocentowym procesie tworzenia animacji, czy to na kartkach, czy to za pomocą komputera, no osoba całkowicie niewidoma nie będzie w stanie brać udziału. No po prostu do tego potrzebny jest wzrok. Ale jakiś tam pewien element, zwłaszcza tej animacji kukiełkowej, osoba niewidoma jest w stanie się włączyć, prawda?
2: Tak.
1: Jak to wygląda?
2: Inaczej, i jak wyglądają wtedy zajęcia z taką osobą?
1: No właśnie.
2: Trzeba przygotować materiały plastyczne, którymi ona będzie animować. Ponieważ animowanie to jest generalnie zapisywanie ruchu, zmiany tego obrazu, który tam, powiedzmy, tworzymy. Możemy wykonać jej plan filmowy, powiedzmy formatu, ponieważ ta metoda pozwoli na to, formatu, powiedzmy, brystolu, takiego, powiedzmy, wielkości stołu. I ten plan filmowy takimi deseczkami możemy odgrodzić, że to są jakby granice tej naszej kartki, i dać jej materiały, które będzie ona mogła dotknąć i modyfikować. I na przykład animacja na przykład pojawiają rzeki lub, powiedzmy najpierw rzeki. Wysypujemy na ten stół, na ten nasz obrazek, powiedzmy tutaj, tam akurat była sól, bo solą też się bardzo fajnie animuje, sól. I zadaniem tej osoby jest na przykład wykonanie według niej, jak zachowuje się spokojna woda. Czyli musiałaby tak ułożyć tą sól na powierzchni całej tej kartki, żeby to była, ponieważ ma deseczkami to jakby końcówki tej kartki odgrodzone, więc się nie wysypie nic. Więc możemy tutaj na całej powierzchni, jak jest sól. W pewnym momencie chcemy, żeby na tej, bo ta sól będzie imitowała tak jakby powiedzmy morze, że morze fale i tak dalej. Do tej soli możemy potem dorzucić kolejną jakby substancję sypką, która będzie innego koloru i się mieszać. I na przykład poprosić ją, żeby wykonała taki ruch dłoni, który na przykład będzie liniami prostymi, że na przykład pojawią się jakieś kreski. To kolory już na przykład dorzucono do tej soli, już dadzą jakiś wzór, a że kreskami, że na przykład znów jest, coś się zaczyna wzburzać, ta woda. I robimy zdjęcie. Osoba, która jest obok, jest animatorem w tym znaczeniu, że zapisuje te klatki. Kolejny ruch wykonuje i tak samo modyfikacje. I to też daje nam już jakąś zmianę obrazu. Kolejną rzeczą jest taki, że można ona też może rysować w pewien sposób. To znaczy jest na przykład makaron powiedzmy takie frędzelki, taki gruby makaronik, taki jakby się jadło zupę pomidorową, takie sznureczki makaron. I ususzony taki makaron, pomalowany kolorowymi farbkami, to może za pomocą tego makaronu układać po prostu różne wzory, jakieś słońce, ktoś jakiś obrazek tym makaronem, tak jakby wykonywała coś wypukłego. I znów fotografujemy ten rysunek, gdzie makaron jest jakby liniami.
1: I to wtedy też jest jakimś takim elementem animacji, tak?
2: Tak, to normalnie może być dokładnie rysunkiem, ponieważ ten makaron może być, słońce z tego makaronu może zrobić, to w pewnym momencie ona to słońce na przykład przesunie w lewą lub prawą stronę, to będzie mieć zachód. Tylko musi wtedy pamiętać o tym ruchu, że na przykład mamy słońce po środku, ten makaron z makaroników zrobione, to ona przesuwa go lekko w lewą stronę, robi zdjęcie i potem mówimy, znajdź sobie ten na rysunku ten element. No to mamy go, te słońce po lewej stronie. Jeśli chcemy zrobić ruch, że nasze słońce robi zachód słońca, no to musisz ten rysunek, ten słońce znowu przesunąć tą lewą, kolejną element, dalszą część jakby w lewej stronie. I no tak. Kolejne zdjęcie. I potem znowu, ona znów przesuwa to słońce do brzegu kartki i kolejne zdjęcie. I po zmontowaniu tych zdjęć, bo kamera zrobi zdjęcie tego planu filmowego, którego nam modyfikuje tą kartkę. Tak jak ja na swoim programie myszką zmieniam wygląd rysunku, tak ona po prostu zmienia te elementy wypukłe i to daje efekt ruchu, że to słońce w pewnym momencie schowie się jakby z rogu kartki.
1: Jedyne co to wypadałoby i fajnie byłoby, żeby taka osoba niewidoma, która tworzyć będzie jakieś elementy tej animacji, miała jakąś taką wyobraźnię przestrzenną albo znała jakieś takie podstawowe pojęcia związane z rzutem. No bo tu jednak jeżeli będziemy coś robić, to powiedzmy z 3D będziemy musieli przekształcić do 2D tak naprawdę jakieś postaci
2: czy
1: jakieś
2: rysunki. To się automatycznie zrobi, bo to się zrobi w ten sposób, że my te rysunki zmodyfikowane zapisujemy jako fotografię, więc ona już jest 2D.
1: No tak.
2: Program
1: tak.
2: Już to rozpozna jako
1: 2D. No tak, rzeczywiście, więc tu nawet nie trzeba będzie, ale wiesz, mówię bardziej o tym, na przykład jeżeli coś rysujemy za pomocą, nie wiem, czy za pomocą tej soli, czy za pomocą jakiejś innej substancji sypkiej, bo jeżeli ktoś tworzyłby sobie na kartce jakąś tam, nie wiem, postać albo na tej desce, która byłaby trójwymiarowa, no to tak, rzeczywiście, tu nawet nie musi o tym wiedzieć, ale załóżmy, że ktoś chciałby coś za pomocą, tak jak mówiłaś, soli na przykład narysować, no to już jest...
2: Ale to wystarczy... To już wystarczy ustawić kamerę, która będzie jakby patrzyła z góry na ten rysunek, to się modyfikuje.
1: Rozumiem.
2: I też będzie już efekt 2D.
1: Rozumiem.
2: Bo u nas po prostu być i to wokół, że ten rysunek, który po prostu będzie potem zapisywany w programie, już nie trzeba do programu do animacji, do rysowania, tylko już program do montażu wideo, to już się wyjdzie ten efekt. Ważne, to samo z kukiełkami. Możemy, żeby wykonać plan filmowy, to wystarczy zbudować tak jakby dom dla lalek, co był bardzo popularny, i wykonać tą kukiełkę z drucików choćby. I po prostu ona kładzie tą kukiełkę koło domku i zaczynamy pierwsze ujęcie, że postać stoi pod domkiem. W pewnym momencie ona ją lekko przesunie, lekko zegnie rączkę czy nóżkę i każdy ruch można krok po kroku tłumaczyć. Tylko mówię, z animacją kukiełkową jest to ta zabawa, że nawet osoby dobrze widzące się nad tym łapią, że ona jest taka magiczna, tak nie do końca ona potrafi z czasami efektem zaskoczyć, po prostu co z tego wyjdzie, ale to się dokładnie na tej samej zasadzie robi, że obraz, który ta osoba ma w rękach, że ona po prostu wykonuje ten jakby ten plan filmowy, po prostu rejestruje aparat to działanie. Okay. I w ten sposób można ten problem rozwiązać. Po prostu potrzebuję jakby tej drugiej osoby, która po prostu będzie dokumentować każdy krąg ich pracy.
1: Tak, no bo to rzeczywiście, no ktoś musi nad tym czuwać, bo sama osoba niewidoma, no mimo najszczerszych chęci, mimo tego, że technika idzie do przodu, no to dobrego zdjęcia, podkreślam, dobrego zdjęcia, bo jakieś zdjęcie zrobi, ale dobrego zdjęcia, no to jeszcze na chwilę obecną obawiam się, że nie będzie w stanie wykonać i jeszcze ta sytuacja długo się nie zmieni. I myślę, że już powoli docieramy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ja jeszcze tak zapytam, czy osoby niewidome, jak rozumiem, brały także udział w tych warsztatach, tak?
2: Tak, dotyczących tak, brały udział.
1: Jakie były reakcje?
2: Może było zaskoczenie, zwłaszcza ponieważ ten film animowany w Węgierskiej Górce, który już parę lat temu tworzyliśmy, ponieważ w tej edycji były osoby, mówię, z niepełnosprawnością intelektualną, były połączone z planem żywym. To znaczy, że animacja mieszała się z grą aktorską. I na przykład była scena, w której osoba niewidoma grała właściciela pieska. I ten piesek trzeba było wykonać najpierw makietę tego pieska, jamniczka, nawet jamniczek był, na Brystolu. I oni wszyscy pracowali nad tą postacią właśnie tego pieska, kto tam pomógł, to wytnęliśmy. Tego pieska przyczepiliśmy do białej laski, która była jakby smyczą tego pieska. I osoba niewidoma, poruszając się z tym białym laską i tym pieskiem przy tej lasce, po prostu grała, że idzie po prostu przez park z tym pieskiem animowanym. I efekt był tego taki, że ona już nawet w ten sposób animowała tą postać, którą wytworzyliśmy. I przy okazji było połączenie, jak był film Kosmiczny Bet, że był Michael Jordan, postać prawdziwa, która rozmawiała z królikiem Baxem. To oczywiście da się wykonać nawet domowymi sposobami, tylko trzeba się bardzo mocno, powiedzmy, trzeba być dobrym aktorem, żeby w sposób przekonywujący pokazać, że faktycznie się odzywam potem do tej postaci, która pojawia się w moim pokoju.
1: No i sporo cierpliwości też na pewno do tego trzeba.
2: Tak, dokładnie.
1: Także zachęcamy tych, którzy mają jakąś tam smykałkę artystyczną, żeby może spróbowali swoich sił, jeżeli chodzi o animację, dowolną metodą. Myślę, że po dzisiejszej audycji już wiecie, jakie metody są możliwe i w jaki sposób można te animacje tworzyć. Justyno, jeżeli ktoś miałby pytania, no to wiadomo, jest sekcja komentarzy pod naszą audycją na stronie tyflopodcast.net. Ona zostanie tam oczywiście umieszczona. Czy jakiś namiar kontaktowy chcesz podać na siebie?
2: Myślę, że mogę właściwie podać swój namiar kontaktowy. Już chwileczkę wejdę na moją stronę, to najłatwiej będzie powiedzieć, co można właściwie zrobić.
1: Po tej audycji być może będą nasi słuchacze mieli jakieś pytania.
2: No to ja bardzo chętnie. To jest tak. Myślę, że mogą się kontaktować poprzez najprościej fanpage AWC Art, czyli po prostu wyszukując na Facebooku profilu o tej nazwie AWC Art. AWC Art. Jeśli ktoś się posługuje wzrokiem, to wpisując frazę ABC Arte, znajdzie po prostu, będzie opis ABC Arte, autor i potem dodatkowa informacja jest taka, że jest logo moje, ta właśnie rysica Urszula i pisze ABC, plus jeszcze dodatkowy opis jest, bo nazwa Facebooka mojego po wyszukiwaniu jest Justa Margielewska, ponieważ ABC Arte, sama oficjalna nazwa fanpage'a, jest bardzo często stosowana w zdaniach zagranicznych, o dziwo. Się bardzo zdziwiłam, więc nie mogłam napisać tym, jak jest taki, jak na Facebooku jest tak jakby małpka i użytkownik, to pisze Justa Margielewska. Też można znaleźć bardzo łatwo mnie na tym, myślę. Oprócz tego jest kwestia maila. Myślę, że jeśli ktoś by chciał się ze mną skontaktować, to może pisać na taki mail. zapytania@abcartem.gmail.com. To jest oficjalny mail mojej strony, panów tutaj, mojej autorskiej strony internetowej. może się posługiwać, może po prostu również skontaktować się ze mną za pośrednictwem Twittera, o którym wspominałam wcześniej, że on się nadaje do wyszukiwania konkursów, w szczególności zagranicznych. Nie ma co się tu ukrywać. I mój Twitter, użytkownik Twittera, jeszcze chwileczkę, ponieważ ja nie wiem, dzisiaj po prostu mój komputer pokazuje mi rogi.
1: Na całe szczęście nie robi. Na całe szczęście.

0: cytując frazę Justyna Margierewska, raczej wyjdzie mój Facebook, raczej wyjdzie Twitter i raczej wyjdzie od razu strona ABC Arte.
1: No tak. I tam można się z tobą,
0: o mnie.
1: I tam można się z tobą kontaktować, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miałby jakieś pytania dotyczące animacji. No to życzymy...
0: Tak, jeśli chodzi o animację.
1: To życzymy udanych animacji, udanych prób, a tobie, Justyno, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Tak, ja też bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość. Mogę też poopowiadać o festiwalach filmowych, o festiwalu w Płocku organizowanym przez De Facto, który polaryzuje sztukę audiodeskrypcji również. Jestem też filmoznawcą wykształcenia.
1: No więc myślę,
0: więc
1: że...
0: to może być też ciekawe.
1: Więc myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję się usłyszeć na antenie Tyfloradia. Na dziś ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, że gościem Tyfloradia była Justyna Margielewska. Rozmawialiśmy na temat animacji. Taki ciekawy temat, może trochę zaskakujący, zwłaszcza, że Tyflo Podcast jest kierowany do osób niewidomych i słabowidzących, ale jak sami słyszeliście, jeżeli ktoś cokolwiek widzi, to animacje tworzyć może, a jeżeli ktoś nic nie widzi, to w tworzeniu tych animacji zawsze jakoś może uczestniczyć. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Tu Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i niedowidzących. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu. No powiedzmy, że na żywo, bo ta audycja ukazała się pierwotnie na żywo, natomiast realizujemy ją dla Was drugi raz, a to wszystko po to, żeby przekazać Wam jak najrzetelniejsze informacje na omawiany tu temat. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie.
1: To szczególnie tym bardziej, skoro nie jesteśmy w tym momencie nawet na żywo, więc różnie to rzeczywiście
3: dokładnie
1: być może.
3: Tak.
1: Tak, ja mogę powiedzieć, że jest godzina 18.30, kiedy nagrywamy ten materiał. W kalendarzu mamy 19 dzień lutego 2018 roku, a dziś będziemy omawiać dla Was, drodzy słuchacze, aplikację, o której mówiliśmy na antenie Tyfloradia, aplikację o nazwie Goom Player. Jeżeli ktoś nie miał okazji słuchać Tyfloradia, Radia wtedy, to może Krzysztofie na dobry początek przypomni, co to jest właściwie za aplikacja, czemu służy i dlaczego warto jej używać.
3: Goom Player to jest odtwarzacz multimedialny, który może dużo, albo bym powiedział nawet jeszcze więcej. Odtwarza różnego rodzaju pliki multimedialne, nawet takie, które są dość nietypowe, typu M4A, M4. Chyba R też, bo teraz nie pamiętam, czy tamta wersja, ale ta chyba odtwarza M4R. No i dużo innych plików, które no, nie są aż tak spotykane. No oczywiście również pliki standardowe, AVI, MPG i tak dalej. Nawet jesteśmy w stanie użyć tego jako przeglądarki do zdjęć, jak ktoś bardzo się uprze.
1: Czyli to taki program do naszego domowego kina, można by powiedzieć, jeżeli chcemy użyć naszego komputera jako takiego zestawu multimedialnego. Kiedyś się tak bardzo powszechnie mówiło o komputerach, że są komputery multimedialne, bo to kiedyś taka była sensacja, że komputer jest w stanie odtwarzać materiały audio i wideo. No a teraz komputer niekiedy bywa jakąś taką przystawką w naszym salonie, gdzie podłączamy to wszystko do większego monitora i możemy sobie, czy telewizora nawet. I możemy sobie oglądać różnego rodzaju filmy. I niektórzy właśnie w ten sposób wykorzystują komputery. Zatem jeżeli byście chcieli użyć komputera w ten sposób, no to Goom Player może być aplikacją temu służącą. No oczywiście są inne aplikacje, nawet można i powiedzieć, że bardziej rozbudowane pokroju Kodi, natomiast no w przypadku Goom Playera...
3: Kodi to jest...
1: Tak.
3: Kodi to jest raczej... Bardziej bym powiedział odtwarzacz taki, jakby to powiedzieć, zewnętrzny, tak? Bo on ma możliwość dostępu do bibliotek danych kanałów i tak dalej.
1: To znaczy...
3: Tutaj...

0: Co, no to no niestety. No to jest wszystko kwestia wtyczek. Gum Player mówię nie jest wyposażony w te wtyczki.
1: No to właśnie o tym mówię.
0: Ale
1: że to jest
0: Kodi, jako taki, Kodi jako taki też potrafi odtwarzać materiały multimedialne i tego typu, i tego typu aplikacja jest wykorzystywana właśnie niekiedy na takich małych komputerkach, które gdzieś tam sobie możemy zamontować z tyłu za telewizorem i za pomocą pilota nawet sterować tymi komputerkami. No, z Gum Playerem
1: to
0: może
1: chyba
0: być
1: nawet
0: tu...
1: była mowa o takim komputerku
0: tak,
1: kiedyś.
0: Tak, tak, tak. Stoi nawet po mojej prawej stronie. Intel NUC nazywa się taki komputer i rzeczywiście...
1: A jeszcze są mniejsze komputerki takie tylko na HDMI.
0: Tak, tak, tak pendrive, to się zgadza. Są też takie
1: i
0: mniejsze.
1: I to też wtedy Kodi pięknie by na tym
0: działał.
1: Współgrał.
0: Pytanie jak Gum Player. Akurat w takim scenariuszu go nie używamy, ale może ktoś używa. Jeżeli tak, to zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Natomiast
1: w komentarzach
0: być może zainteresowało was, dlaczego my nagrywamy te audycje jeszcze raz. Dlaczego no, jednak nie zdecydowaliśmy się na publikację.
1: To ja się przyznam,
0: no,
1: bez bicia.
0: To się przyznawaj.
1: Ja, jak już wcześniej wspominałem w audycji na żywo, używam tego odtwarzacza bardzo długo, od paru lat. No i wtedy, kiedy ja go używałem, a jestem osobą, która bardzo lubi mieć wszystko po naszemu, a wtedy możliwość spolszczenia tego akurat programu była dość niewygodna, bo robiłeś się to za pomocą edycji bibliotek DLL, a od jakiegoś czasu no jest to tylko plik INI, co mnie bardzo cieszy. No ja po prostu nie chcąc tracić polskiego języka, nie aktualizowałem tego, prawdę mówiąc. No i pokazaliśmy wam, powiedzmy, trochę starszą wersję, a od tego czasu w nowej wersji trochę funkcji przybyło, dość ciekawych, które pokażemy. I tutaj z Michałem będziemy jakby współpracować, ponieważ no, z przyczyn technicznych ja powiem, o co chodzi, a Michał pokaże w ten sposób.
0: Dokładnie, podzieliliśmy się tą pracą, więc mam nadzieję, że już ta nowa wersja tej audycji przyniesie wam więcej informacji, więcej aktualnych informacji na chwilę obecną, czyli na rok 2018. Przede wszystkim myślę, że już jako taki smaczek można powiedzieć, że Gum Player jest w stanie za pomocą mowy syntetycznej odczytywać napisy do filmów. Tak w ogóle tak. To taka ciekawostka swego czasu na Facebooku.
1: To jest to, o czym nie powiedzieliśmy wtedy.
0: Tak, tak. Swego czasu na Facebooku Paweł Masarczyk w jednej z grup, bodajże niewidomi i niedowidzący bądźmy razem, polecał też taką aplikację, która się nazywa Podplayer i ta aplikacja, ja ją zainstalowałem, jest moim zdaniem dość mocno podobna do Gum Playera. Mam wrażenie, że ktoś tu od kogoś albo inaczej, ktoś się kimś inspirował. Wydaje mi się, że Gum Player był pierwszy, natomiast no, ciężko to wyrokować. Nie znam historii tego oprogramowania. Mogę tylko powiedzieć, że Gum Player jest aplikacją stabilniejszą. Podplayer ma chyba troszkę więcej możliwości, natomiast no, jednak Gum Player jest po prostu programem bardziej stabilnym, takim, który się nie wysypuje gdzieś tam co chwilę, więc będziemy jednak mimo wszystko polecać wam Gum Playera zamiast Podplayera. Ale jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić sobie Podplayera, no to jak najbardziej może. Podplayer wystarczy wyszukać w Google i możecie również spróbować obsługi tego programu. Natomiast na dobry początek ja myślę, że warto powiedzieć o czymś, czego nie będziemy tu realizować, bo już to zostało zrealizowane, zostało przygotowane, mianowicie o instalacji Gum Playera. Mieliśmy telefon w naszej pierwszej audycji, dzwonił do nas wtedy Patryk i Patryk mówił coś o dodatkowym oprogramowaniu, które się instaluje. Tak, ty mówiłeś, że coś takiego nie występuje. Okazuje
1: nie
0: się, że jednak występuje.
1: Bo w tamtej wersji nie występowało, ale w tej wersji już i owszem.
0: Tak, więc na to trzeba uważać.
1: W tej wersji już mamy Avasta mamy, ale jak się dobrze będzie, jeśli będzie się dobrze uważnie przechodzić przez ekran instalacji, to tam w pewnym momencie będzie przycisk skip, który pozwoli nam na to żeby ominąć instalację Avasta. Nie wiem, czy tam jeszcze Opera się nie chce instalować, ale Avast i owszem.
0: No jest trochę tego dodatkowego oprogramowania, więc uważajcie na to. Ja nadal będę się trzymał tego, że warto się mimo wszystko również zaopatrzyć w aplikację Unchecky, która instaluje się jako oczywiście usługa systemowa i która, nie wiem czy w przypadku Gameplayera akurat, ale w znacznej ilości różnego rodzaju przypadków będzie nas bronić przed niechcianym dodatkowym oprogramowaniem tego typu. Więc warto, warto. Unchecky, tak pisze się Unchecky, ta nazwę tej aplikacji. Więc tyle, jeżeli chodzi o instalację. Teraz kwestia tej polonizacji, bo ty tu, Krzysztofie, w międzyczasie przygotowałeś jeszcze dla naszych słuchaczy taki prezent drobny, prawda?
1: Dokładnie tak, bo aplikacja Gameplayer jest w wersji angielskiej, hiszpańskiej chyba, nawet i niemieckiej, nawet chyba czeski jest.
0: No tam jest
1: ale
0: kilka
1: niestety
0: języków.
1: Jak to zawsze, ale to zawsze jak to bywa w przypadku Polski, której to Polski nie zawsze bierze się pod uwagę, polskiego języka tam nie ma, niestety. I walczę nadal jakby z jedną opcją w tej kwestii, ponieważ już prawie skończyłem spolszczenie do tego odtwarzacza, który będzie, które to spolszczenie będzie dostępne na serwerze. U ciebie, Michale, chyba tak?
0: Tak, zgadza się. Zgadza się, będzie dostępne u mnie. Od razu podam adres strony internetowej, z której będzie można sobie pobrać plik polonizacyjny. dziwisz.net/gom. dziwisz.net/gom. Tak jak GOM Player, to po prostu użyłem tego skrótu, żeby było wam krócej pisać. Tam będzie plik english.ini i ten plik...
1: Dokładnie, do tego zmierzałem.
0: No właśnie. Dlaczego English?
1: Po tutaj... Dlaczego English? Dlatego, że przejrzałem wszystkie strony z językami i postarałem się o to, aby strona polskiego wyglądała identycznie. I pomimo zmiany języka, zmiany nazwy stron, pliku na polski, na Polish, nie wiem, na jakieś wymyślne rzeczy, nawet zmieniłem stronę kodową, która wszędzie jest na 0, zmieniłem na 48, bo czemu nie? To mimo wszystko polski język nie pojawia nam się na liście wyboru języków w preferencjach, więc po prostu należy oryginalny plik English w folderze lang zamienić na English ten z polską zawartością.
0: I a jeżeli byście uznali, że wam się tłumaczenie będzie Krzysztofa nie podoba, to pamiętajcie, żeby sobie ten pierwotny English gdzieś po prostu skopiować. I tyle.
1: Skopiować, i, dokładnie.
0: I jeżeli uznacie, że tłumaczenie wam się nie podoba, że chcecie jednak korzystać z Gameplayera po angielsku, no to po prostu przywrócicie sobie ten plik angielski.
1: Zamieniając go po prostu.
0: I będzie wszystko w porządku, tak. I tam się wielka krzywda nie stanie. Dobrze, ja teraz...
1: Przy czym jeszcze, że przerwę ci.
0: Dobrze.
1: Trzeba uważać bardzo na zamianę, ponieważ można przywrócić ten język angielski generalnie bez zmiany, ale istnieje takie jakby, no nie wiem, niebezpieczeństwo. Istnieje taka sytuacja, że w momencie, kiedy nie zamienimy tego pliku, tylko wybierzemy ten angielski z listy, on się nam przywróci. Tyle, że przy każdej funkcji będzie dopisek it. Co byśmy nie zrobili, będzie dopisek it. It preferencje, it preferences, it wideo, it coś tam, będzie wszędzie it. I to tak jakoś brzydko wygląda, więc,
0: no więc lepiej,
1: zalecam zamianę.
0: Tak, lepiej to sobie po prostu podmienić i wszystko wtedy będzie działało. Ja teraz przełączę syntezę na kartę odpowiednią, żebyście wy, drodzy słuchacze, mogli ją usłyszeć. O, właśnie.
1: Jest
0: słyszalna, jestem już teraz na pulpicie. Mam ikonkę Gameplayer na tym właśnie moim pulpicie. A, jeszcze z jakiej strony możemy pobrać Gameplayera? To jest, myślę, że dosyć ważna kwestia.
1: Gomlab.com, tak?
0: Dobrze tak, pamiętam. Gomlab.com, tam możecie wejść i to jest oryginalna, oficjalna strona twórców Gameplayera.
1: Tam jest jeszcze kilka innych programów dość ciekawych, ale...
0: Z ciekawości korzystałeś z jakichś dodatkowych jeszcze programów ze stajni GOM Labs, czy nie?
1: Wiesz co, jakby nie przyjrzałem się do końca stronie, bo bardziej mnie interesował ten Gun Player, który właśnie pokazaliśmy wtedy. I jak powiedziałeś mi, że jest nowa wersja, no to jakby skupiłem się na tym temacie, żeby
0: natomiast,
1: przede wszystkim
0: no, są tam,
1: jakoś
0: są
1: to
0: tam
1: spolszczyć,
0: ewidentnie ja jakieś rzeczy związane z multimediami, chyba jeszcze coś z edycją audio, więc...
1: Są jakieś konwentery wideo. Tak.
0: Ciężko stwierdzić, czy jest to jakoś jest bardzo takie dostępne, natomiast fakt faktem można sobie pokorzystać z tych aplikacji, jeżeli...
1: Tam chyba jest nawet jakiś antywirus Gomlaba, ale nie jestem pewien do końca.
0: Nie zauważyłem, ale na pewno są aplikacje multimedialne. A antywirus dostajemy w gratisie z instalką Gomplayera.
1: Avasta i to...
0: tak, który zbyt dostępny nie jest, ale wciskają go gdzie tylko mogą.
1: A szkoda, bo ten wcześniejsza wersja Avasta była bardziej dostępna. No ale
0: dokładnie.
1: Cóż.
0: Okej, ja teraz naciskam Enter na ikonce Gunplayera i stało się tyle. Okno Gunplayera wygląda tak. Ja sobie teraz nawet nawigacją obiektową próbuję coś tu odsłuchać. I mamy coś takiego.
1: Nic tam nie ma.
0: Tak, mamy... No nie no, jest reklama. Gunplayer jest aplikacją darmową, natomiast jak to mówią, nie ma darmowych obiadów i ta aplikacja wyświetla nam reklamę. Całe szczęście ta reklama nawet za bardzo nie jest dostępna tak dla nas na co dzień jako użytkowników czytników ekranu. Ona jest na dole. Ja się nawigacją obiektową NVDA, proszę bardzo, jestem w stanie dostać tutaj i mam o tak, i to jest tyle. Mogę sobie do tej reklamy dotrzeć, gdybym bardzo chciał się zapoznać z jej treścią. Natomiast cała potęga Gunplayera to jest jednak menu kontekstowe, prawda?
1: Dokładnie tak. Ja sobie też przy okazji odpalę. Szkoda, że nie ma tu koleżanki, bo ty masz jakby głos męski, ja mam głos damski tych syntezatorów, więc przydałaby nam się tu koleżanka jeszcze jako, wiesz, odpowiednik.
2: Gunplayer i...
1: O, ja już tutaj też mam.
0: Dobrze.
1: I więc, cóż mamy?
0: Więc teraz naciskam menu kontekstowe.
2: Kontekst menu.
0: I proszę bardzo.
1: Dokładnie.
0: No. Prosto.
1: Standardowa funkcja, tak?
0: Skrót klawiszowy F2. Otwieramy plik. Kiedy naciśniemy tę opcję, mamy standardowe Windowsowe okienko do otwierania plików. Żadna rewelacja.
1: Jedno, co mnie zastanowiło tutaj, Michale, w tej nowej wersji.
0: Tak?
1: Nie wiem, czy zauważyłeś i nie wiem, dlaczego jest taka opcja.
2: Kontekst.
1: Że zademonstruję.
2: Otwórz adres internetowy.
1: Tak, mamy F2O. To na wierzchu. Od razu po otwarciu menu kontekstowego na samej górze.
0: Wiesz co? No nie. U mnie nie ma.
2: Otwórz adres internetowy.
0: U mnie jest.
1: I teraz.
2: Otwórz rozwijane o.
0: No.
2: Przeglądarka. Plik S.
1: Tu mam plik.
2: Plus OP. Adres internetowy.
1: I tu mam drugi raz.
0: Być może zmieniałeś coś w swoim tłumaczeniu i dlatego. Naciśnij tę pierwszą opcję tego. Otwórz adres internetowy, F2O.
2: Wyjdź z programu. Otwórz adres. Otwórz URL dialog.
0: A nie.
2: Klasę, input,
0: proszę.
2: URL,
0: a to jest ciekawe.
1: I tutaj jest nie. I teraz. Zobacz, co się będzie działo dalej.
0: Mhm.
2: Otwórz adres internetowy. Plik S, adres internetowy.
1: To już nie jest otwórz, tylko sam adres internetowy. I wejdę tu.
2: Otwórz URL dialog plus.
0: No tak.
2: URL orfile pad.
1: Mamy jakby dwie te
0: tak,
1: same funkcje.
0: Natomiast no, u mnie nie ma czegoś takiego, a mamy tę samą wersję programu. Być może on sobie jakoś to menu zmienia w międzyczasie. Więc może pokazujmy jedno, żeby też nie mylić naszych słuchaczy. Bo to... Ale
1: dalej
0: dobrze,
1: będzie tak samo już.
0: Ale dobrze wiedzieć, że to rzeczywiście czasem może się gdzieś tam zmienić. No w każdym razie u mnie jest to w ten sposób. Jest otwórz plik. F2 i tu mamy nazwa pliku standardowe, tak jak mówię, okienko Windowsowe do otwierania plików. Kolejna opcja. To już jest, tak jak już pokazałeś, Krzysztofie, menu rozwijane do otwierania i możemy tu otworzyć kilka różnych rzeczy.
1: I tu powinieneś mieć chyba drugi adres.
0: Przeglądarka. Przeglądarka.
3: Plik. Plik. Adres internetowy.
0: Adres.
1: Katalog. Widzisz? Masz też.
0: Tak.
3: Domyślne rozwijane.
0: Dom...
3: Przeglądarka.
0: A. No i wszystko jasne.
3: Otwórz plik oznaczony.
0: I wszystko jasne. I wszystko jasne. Jest menu rozwijane i możemy tu w tym menu zdecydować, co będzie otwierane przy klawiszu F2. Możemy zdecydować, że pod F2
1: dokładnie
0: będziemy mieli przeglądarkę,
3: plik,
0: adres internetowy, katalog. No i to menu się nam zawija. Tak, przeglądarka. Dokładnie. Mamy jeszcze napisy do otwierania.
1: Napisy, tak.
3: Przeglądarka napisów.
0: Przeglądarka napisów.
3: Domyślny napęd DVD.
0: Domyślny napęd DVD.
1: Pliki DVD. No tutaj wiadomo, tak.
3: Mhm.
1: Tutaj plik. To jest napęd, który możemy sobie wybrać, jak mamy więcej.
3: Przeglądarka.
0: I wracamy do przeglądarki. Ta przeglądarka,
1: wracamy,
0: ta przeglądarka to jest nawet jakoś w miarę dostępna, chyba.
1: Tak.
0: Tak. I tu mamy, i tu możemy odtwarzać pliki w folderze.
1: I ona jest o tyle ciekawa,
0: no,
1: dla osób widzących, że jest kontrastowa. Czarne tło, białe litery. Od razu. Nie trzeba nic robić, ona jest od razu kontrastowa.
0: To ja może od razu pokażę, jak ta przeglądarka działa. Wycofam się do... To znaczy nie, bo tu mamy dyski. Ta przeglądarka może, warto by pokazać, jak ona w ogóle wygląda, okno tej przeglądarki. Bo mamy tak, domyślnie
1: no
0: znajdujemy się na liście katalogu. Tak.
1: Tak, bo to jest na zasadzie takiego trochę drzewka, ale nie do końca.
0: Aha.
3: Zamknij przycisk.
0: Tu mamy przycisk zamknij i tu mamy dyski.
1: Tu mamy dyski.
3: Problem ze skrótem. Blok dysku.
0: No tak, mam napęd.
1: Problem ze skrótem.
0: Tak, mam napęd, więc ja przeskoczę sobie.
3: Problem ze skrótem. Blok dyski.
0: Wejść.
3: Problem ze skrótem.
1: Na tej liście z dyskami wybieramy dyski, a na następnej liście wybieramy, co jest w tym dysku, który wybraliśmy.
0: Aha.
3: CC Music.
0: O, CC Music, mam tu folder.
3: Kropka, kropka.
0: Z muzyką Creative Commons, której możemy bezpiecznie użyć. I mamy opcję play all files in the folder. Czyli po prostu odtwarza nam wszystkie utwory w katalogu, ale tu jest jeszcze jedna fajna opcja.
1: Czyli nie zrozumiałem dokładnie, bo ty masz trochę szybciej.
0: Czyli odtwarzaj muzykę w katalogu łącznie z podkatalogami. To jest też dosyć fajna rzecz. Jeżeli mamy na przykład strukturę taką, że mamy na przykład nasze piosenki w jakimś podkatalogu luzem, ale mamy na przykład część artystów w podkatalogach różnych.
1: Jeszcze głębiej.
0: Tak, jeszcze głębiej. No to zrobimy sobie play all files in the folder. Teraz sobie uaktywnimy te opcje. Tak.
1: No i mamy muzykę.
0: I nam muzyczka sobie gra. Ja ją może trochę ściszę, żeby...
1: Jest okej.
0: Okay. Tak, żeby było w porządku. I teraz tak. Co możemy zrobić, Krzysztofie, jeżeli chodzi o odtwarzanie? Takie najprostsze rzeczy.
1: No tutaj... Tutaj możemy oczywiście przewinąć to strzałkami prawo-lewo.
0: Ja to pokażę.
1: Możemy tą muzykę strzałkami góra-dół ściszyć lub zgłośnić.
0: Tak.
1: Możemy spacją zatrzymać. To są takie generalnie... No i tak samo spacją można to kontynuować.
0: Tak.
1: To są jakby standardowe funkcje jakby każdego chyba odtwarzacza, tak myślę. Nie wiem, czy na muzykę, bo na filmie, jak pokazywaliśmy, da się nakładać efekty na muzykę, chyba nie bardzo da się, ale da się chyba nałożyć efekt rozszerzonego stereo, jak dobrze pamiętam.
0: To zaraz zobaczymy, ale myślę, że też warto powiedzieć naszym słuchaczom, jak można przełączać się pomiędzy kolejnymi utworami na playliście, bo teraz mamy...
1: A tak, page up, page down.
0: Tak, tu jest bardzo ważna rzecz i tu jest bardzo ciekawa kwestia w tytule, którą mamy, bo posłuchajcie. 1/177. Od razu mamy informację, ile jest utworów,
1: ile mamy utworów
0: w naszej playliście. Tak, to jest
1: załadowanych,
0: przydatne.
1: Tak.
0: I teraz ja, powiedzmy, chciałbym przełączyć się na utwór na przykład drugi.
1: Przy czym te skróty klawiszowe są definiowane jakby na dwa sposoby. Mhm. Ponieważ, co później pokażemy, jest zakładka z skrótami klawiszowymi, gdzie jest wyjaśnienie w tej zakładce, że priorytetem są nasze skróty klawiszowe. Więc jak sobie zmienimy te domyślne klawisze, tam zaznaczymy, że ma z tego korzystać, to już będą działały wtedy nasze skróty klawiszowe. Takie,
0: tak, tam
1: jak,
0: są...
1: jakie sobie przypisaliśmy.
0: Tam są chyba dwa tryby w ogóle, w których ten gameplayer może działać. Że
1: tak.
0: Uwzględniaj nasze skróty i skróty programu, albo uwzględniaj tylko nasze skróty.
1: Tylko nasze, dokładnie.
0: Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy teraz może spróbowali od razu pokazać te efekty. Zobaczymy, czy nam to zadziała. O, coś
1: to
0: gra.
1: Może włącz jakiś film, bo...
0: No to poczekaj, to zobaczymy na tej muzyce, tutaj... czy nam to zadziała.
1: Może jakbyś mógł trochę głośniej muzyczkę.
0: To poczekaj, bo...
1: Tyle.
0: Audio.
1: Słychać.
3: Zaawansowane przechwyty panel blok, opuszcz katalog przechwytów, użyj korektora z listu, ustawienia korektoralne dostępne, normalizuj z listu, zmienem, zmniej poziom, zwiększ, ustawienia blok, z listu, filtr, dialogów, rozwijany efekt pogłosu, z listu.
0: Efekt pogłosu, czy zadziała?
3: 01 drop.
0: Zadziałał.
1: Zadziałał. Jest, mamy
0: tak,
1: taki...
0: mamy efekt
1: ten
0: pogłosu.
1: Ten pogłos jest nieregulowalny chyba.
0: Nie, jest nieregulowalny, ale mamy skrót do niego. Ja mogę to pokazać. Shift R. O, nie ma. Teraz jest.
1: Teraz jest. Najlepiej to słychać na dialogach raczej.
0: Dokładnie.
1: Niż na muzyce, bo muzyka cała się robi w tym momencie w pogłosie i nie wiadomo, czy pogłos wynika z piosenki, czy z tego, że włączyliśmy funkcję. Ale na dialogach najlepiej to słychać.
0: Jeszcze mamy coś takiego jak stereo, jakieś takie poszerzone, ale no ten efekt
1: poszerzone.
0: Jest dość, tak, ten efekt jest dość mało słyszalny, moim zdaniem. Ale to jeszcze pokażemy przy okazji filmu i pokażemy wtedy te napisy. Teraz jeszcze przejdźmy się może po menu i pokażmy, co my
1: po
0: tu
1: menu,
0: mamy
1: tak.
0: Ciekawego. Tak, zatrzymaliśmy się na menu od
1: To może inaczej, to może ja pokażę menu, ponieważ tam będą rzeczy dla widzących, które ja bym może komentował.
0: Aha.
1: Więc może ja tutaj otworzę swoje.
2: Kontekst.
0: Dobra.
2: Otwórz rozwijane.
1: Tutaj już byliśmy.
2: CD drive.
1: Tak.
2: Przeglądarka. Control plus plik S. Control.
1: I tu mamy właśnie to, o czym ty mówiłeś, ten plik, który właśnie ty masz od razu na dzień dobry, ja mam trochę wyżej.
0: Dokładnie, bo masz to ustawione jako domyślne.
2: Katalog. Domyślne rozwijane
0: tak. I tu to wybieramy.
2: Zamknij je w 4 niedostępne Z. Ulubione rozwijane
1: Tu możemy sobie dodać rozdział filmu, zakładkę, w którym po prostu ręcznie możemy dodać sobie miejsce, gdzie skończyliśmy film, audiobook, czy co tam sobie słuchaliśmy. Bo możemy również, co później pokażę, w zasadzie nie ja, to ty pokażesz, że można zacząć od tego miejsca, gdzie się skończyło. Teraz mamy tak.
2: Kontrola DVD, niedostępne, rozwijane K.
1: Tutaj, gdybyśmy mieli film DVD, taki prawdziwy film DVD, czyli płyta nagrana w DVD, czyli mamy menu, mamy różnego rodzaju wyboru scenek, jakiś tam, no tego, co tam na DVD akurat jest zawarte, tyle że no niestety, jak to zawsze w takich sytuacjach bywa, nie jest to udźwiękowione.
0: Tak, niekoniecznie jest to dostępne.
1: Tą funkcją po prostu jesteśmy w stanie tylko otworzyć to menu, w którym są do wyboru funkcje, które są zawarte na płycie.
2: Odtwarzanie rozwijane O.
1: No i tutaj.
2: Zakładki B rozwijane Z. Zakładki B. Utwórz zakładkę NU.
1: To jest to, o czym mówiłem. Tutaj możemy utworzyć zakładkę, tam mogliśmy ją dodać do ulubionych.
2: Wyczyść wszystkie zakładki W. Poprzednia zakładka Shift plus PG up P. Następna zakładka Shift plus PG DNN. Edycja zakładki B, BB. Utwórz zakładkę, zakładkę.
1: Czyli tutaj wiemy, edycja zakładki to jest taka funkcja, gdzie możemy ręcznie przesunąć czas tej zakładki.
0: Czyli na przykład niedobrze wcelowaliśmy, nie tak, jak chcieliśmy, to możemy sobie to ręcznie wpisać czas zakładki i możemy to edytować.
2: Odtwórz slash wstrzymaj spację o.
1: No tutaj to wiemy, co to jest.
2: Stop control plus. Następna ramka control plus kropka. FN. Poprzednia ramka control plus. P. Prędkość zwykła z P.
1: Ramki. Ramki to są takie kadry na filmie, w których zawarta jest jakaś rzecz. Ruch. Jakieś ustawienie ręki, nogi, nie wiem, czegokolwiek tam.
0: Czyli to są po prostu
1: tam.
0: Te klatki takie, tak? Tak zwane.
1: To są te tak zwane klatki, dokładnie. I teraz chcąc na przykład utrafić w konkretną rzecz, tak jak mówiłem wcześniej, oglądamy film karate i powiedzmy chcemy dokładnie...
2: 19.
1: O, już wiemy, która godzina. Chcemy po prostu zobaczyć, jak ten ruch się odbywał, klatka po klatce, albo na przykład jakieś nietypowe ustawienie ręki, nogi, które no, w szybkim tempie się odbywa, nie jesteśmy w stanie tego uchwycić, no to zatrzymujemy sobie w tym momencie i możemy się temu przyjrzeć, prawda? Albo sobie zrobić nawet z tego tapetę, co później też, o czym później też powiem, bo to jest też kolejna funkcja tutaj tego odtwarzacza.
2: Prędkość wolniej XP.
1: No to tutaj wiadomo, tak jak jest w magnetowidach, możemy sobie wolniej podgląd lub szybciej.
2: Prędkość szybciej CP. Utrzymuj prędkość odtwarzania oznaczone U.
1: To jest normalna prędkość.
2: Utrzymuj dostosowania dialogów oznaczone U.
1: To służy do tego, że jeśli mamy napis w pliku, napisy w pliku, możemy jakby inteligentnie dostosować dialogi do tych napisów, które może ktoś błędnie jakby, jak to powiedzieć, złe czasy w pliku z napisami jakby ustali.
0: Pozwala nam to po prostu na jakąś taką synchronizację napisów z
1: taką synchronizację, tak, on to tak jakby inteligentnie dostosowuje.
2: Backward 10 sets left B. O. Forward 10.
1: No tutaj są jeszcze rzeczy nie
0: do przodu, do tyłu w każdym razie.
1: Ale będą.
2: Backward. Forward 60 sets.
0: Tu są po prostu jednostki, o które możemy przesunąć. O 10 sekund, o minutę i tam jeszcze o ile?
1: Dokładnie.
2: Uruchom od początku backspace.
1: O, właśnie. Uruchom od początku backspace. Przenosi nas od razu, w którym miejscu byśmy filmu nie byli, czy audiobooka, możemy backspace nacisnąć, jesteśmy od razu na początku.
2: Skok w czasie S. Przenieś według ramek kluczowych oznaczone P.
1: Skok w czasie to jest, to się bardziej myszki tyczy, ponieważ na dole mamy pasek biały w poziomie, po którym możemy jakby w danym miejscu kliknąć myszką i tam nas przeniesie.
0: Ale czy jest to dla nas w jakikolwiek sposób z klawiatury dostępne?
1: Nie, to ten pasek jest graficzny, więc tutaj raczej ja to mówię odnośnie dla osób, które coś widzą.
0: Rozumiem.
2: Poprzednia pozycja napisów home P.
1: Czyli...
2: Przenieś według ramek kluczowych oznaczone P.
1: Tutaj nie wiem, co to ma być, ponieważ nie widziałem reakcji, prawdę mówiąc, jak na moje oko, więc nie wiem, co to jest przeniesienie według ramek kluczowych.
0: Czym są ramki kluczowe?
1: Ramki kluczowe, co to w ogóle jest, nie mam pojęcia.
2: Poprzednia pozycja napisów home P.
1: Czyli to jest takie szybkie przywrócenie napisów do pozycji, w której były na ekranie. Jak nam się na przykład, nie wiem, za wysoko, za nisko zrobiło, to możemy z powrotem do punktu wyjścia i sobie jeszcze raz ustawić po naszemu.
2: Następna pozycja napisów NTN.
1: To jest to samo, tylko w drugą stronę.
2: Powtórzenie AB niedostępne, rozwijane P.
1: Powtórzenie AB. Nie mam filmu z napisami, więc nie mam jak sprawdzić.
0: Ale to jest w ogóle, to jest chyba nawet nie tyle do filmów, tylko po prostu, że możemy sobie zapętlić jakiś fragment, możemy ustawić początek i koniec i że będzie nam się to odtwarzało w pętli.
1: A wiesz co, bardzo możliwe. Tak, bo to tak jest, jak mówię, no to
0: jest
1: się,
0: taka, to jest taka
2: pomijanie funkcja. Ramek intro slash out.
1: I tutaj mamy ważną rzecz.
2: Pomijanie ramek intro slash outro, rozwijane P. Ustawienia pomijania ramek. Użyj pomijania ramek shift plus U. Ustawienia pomijania ramek.
1: Pomijanie ramek. To służy do tego, że jeśli nagrywaliśmy na przykład film, konwertowaliśmy z kasety VHS jakiejś i ta kaseta była zniszczona gdzieś na początku albo no w którymś miejscu. Więc tu możemy ustawić pomijanie tych ramek, które nam jakieś pasy wyświetlają i tak
0: kaseta
1: dalej.
0: Kaseta ma też, każda kaseta ma też taką swoją tak zwaną rozbiegówkę, więc jeżeli synchronizowaliśmy łączenie nagrywania na komputerze z wciśnięciem klawisza play w magnetowidzie, no to zawsze nam
1: dokładnie
0: gdzieś tam jeszcze kawałek tej takiej ciszy wizualnej i ciszy audio pozostanie, bo to będzie ta rozbiegówka.
1: Albo będzie to śnieżenie, albo będzie to czysty ekran, albo to jakieś pasy będą. Ale to najczęściej stosuje się do zniszczonych kaset, bo to rozbiegówka to jest jedna, ale czasami się zdarza, że taśma gdzieś jest pogięta i mówi, no ktoś mówi, no nie, no tyle mam to oglądać, no nie. No to sobie można to po prostu jakby ustawić, że od tego momentu ten film jest ok i oglądamy, tak?
0: Mhm, jasne.
2: Poprzedni plik slash rozdział page-up p.
1: No to tutaj jakby wiadomo, co to jest, tak? To możemy, jak na płycie DVD są podzielone filmy na rozdziały, a rozdziały to najczęściej są pliki, które są spięte w jedną całość. I możemy sobie w tym momencie tutaj się po tych plikach przemieszczać, nie wybierając za każdym razem otwórz kolejny, czy tam w ogóle otwórz plik, żeby przejść do następnego, to tutaj nam inteligentnie odtwarzacz to jakby sam przeskoczy do tego miejsca.
0: Jasne.
2: Następny plik slash rozdział page DE.
1: To jest analogicznie.
2: Nie można powtórzyć oznaczone N. Powtórz wszystkie listy odtwarzania P. Powtórz bieżącą listę odtwarzania P. Tasowanie listy odtwarzania T. Zakładki B rozwijane Z.
1: No i to jest wszystko, co mamy w odtwarzaczu, w odtwarzaniu.
2: Odtwarzanie rozwijane, napisy rozwijane.
1: Napisy.
2: Wybierz język jest niedostępny.
1: No to tutaj wiadomo, chyba nie trzeba tłumaczyć za bardzo, do czego służy funkcja. Tak, mamy w różnych językach pliki tekstowe, tudzieżby nawet film z napisami. Najczęściej na DVD można wybrać sobie język napisów, czy tam, nie wiem, lektora, bez lektora, oryginał i tak dalej. Więc tutaj to się tyczy tylko napisów i możemy sobie wybrać, w jakim języku chcemy te napisy widzieć.
2: Wyświetlaj napisy Alt plus H oznaczone W.
1: No to jest wiadomo, tak? Chcemy, nie chcemy napisów.
2: Eksplorator napisów Alt plus E.
1: Tutaj jeśli mamy napisy w pliku, no to wiadomo, szukamy pliku, otwieramy plik i tutaj tylko napisy możemy otworzyć, nic więcej.
2: Pozycja domyślna Alt plus Home P.
1: Pozycja domyślna, no to wiadomo, domyślnie zawsze każdy odtwarzacz pokazuje te napisy w dolnej części ekranu, mniej więcej na środku. Tak trochę z lewej, tam z 10 cm z lewej, 10 z prawej. Tak powiedzmy wycentrowany jest ten napis.
2: Powiększ o 2% Alt plus Sub P.
1: No tutaj mamy powiększanie czcionki. Gdyby ktoś nie dowidział, to sobie może powiększać te napisy.
2: Zmniejsz o 2% Alt
1: analogicznie
2: plus Z. W lewo o 2% Alt plus Left 2.
1: Tutaj na przykład jest służy to do tego, że jeśli mamy na monitorze jakiś jeszcze dodatkowy obraz, który nam zasłaniają napisy, możemy go przesunąć, ten napis w lewo albo w prawo.
2: W prawo o 2%, o zwiększ odstępy w poziomie Alt plus Numpad 6Z.
1: Tutaj jest funkcja, która nam służy do tego, że niektórzy, przy czym ja się przyznam, że ja też, widzą, jak są za blisko siebie litery, to im się to zlewa, więc można po prostu dla osoby, która jest w stanie cokolwiek czytać, tą przerwę między liniami rozszerzyć albo zmniejszyć.
2: Zmniejsz odstępy w poziomie analogicznie, Alt plus prawda? Num. Zwiększ odstępy w pionie Alt plus
1: to jest
2: num
1: to samo, tylko w pionie.
2: Zmniejsz odstępy w pionie Alt plus num. Automatycznie zmień rozmiar czcionki oznaczone A.
1: To służy do tego, że wracamy do tego, że albo jeśli nie mamy w pliku tekstowym konkretnie zapisanej wartości wielkości czcionki, to albo nam się ustawi domyślna, albo będzie to czcionka, która wartością zapisana jest w pliku tekstowym.
2: Czcionka pogrubiona Alt plus BC.
1: To wiemy, tak?
2: Zwiększ rozmiar czcionki Alt plus. Zmniejsz rozmiar 0,500.
1: Zmniejsz mamy tu już możliwość ręcznego regulowania czcionką, bez względu na to, co jest w pliku.
2: 0,500 S. Faster.0.
1: To jest opóźnienie napisów względem dialogów.
2: 0,500 S. Slower. 0.
1: Że ma się nam pokazywać... Jeśli nie zdążymy przeczytać, to są tak zwane inteligentne napisy, żebyśmy zdążyli przeczytać daną frazę, to powiedzmy aktor czy aktorka się wypowie, a napis jeszcze się troszeczkę, jakiś czas świeci na ekranie, żebyśmy tam mogli po prostu doczytać, o co im chodziło.
2: Domyślna synchronizacja napisów.
1: No i tutaj mamy domyślną synchronizację, czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli zdajemy się na inteligencję odtwarzacza.
2: Napisy rozwijane N. Wideo rozwijane w. Obracanie Ctrl plus Shift plus S rozwijane O. Brak oznaczone B. 99.
1: Możemy sobie obraz obrócić.
2: 181. 272. Brak oznaczone B.
1: Czyli możemy sobie poobracać obraz w różne strony. To bardziej się tyczy zdjęć niż filmów. W tym przypadku, no bo czasami na przykład mamy, ludzie robią zdjęcia w różny sposób aparatami. Jedni trzymają aparat w ten sposób, że mają tą całą obsługę aparatu po prawej albo po lewej stronie. Wtedy wyświetlacz nie jest w poziomie, tylko w pionie.
0: To się tak ładnie nazywa w różnych orientacjach.
1: Przepraszam, dokładnie. I teraz, jeśli na przykład ktoś trzyma aparat właśnie w ten sposób, że wyświetlacz przed sobą, ten ekranik ma w pionie, to tak mu się to zdjęcie zrobi po prostu.
0: I wtedy po prostu możemy sobie tu dostosować.
1: Dostosować. Jeśli na przykład mamy zdjęcie w pionie i mamy wrażenie, że pociąg, który zrobiliśmy, jedzie do nieba, jak to śpiewał pewien zespół, i chcemy, żeby on jechał normalnie po ziemi, no to obracamy sobie go o 90, 180 i tak dalej.
2: Obracanie kontrol. Przerzuć wejście Ctrl plus YP.
1: Przerzuć wejście.
2: Przerzuć wyjście Ctrl plus V.
1: Cokolwiek to znaczy, ponieważ no reakcji nie zauważyłem na moje oko. Nie wiem, czym się to przerzuca. Znaczy, jak to ma w ogóle wyglądać wizualnie.
2: Odbicie wejście Ctrl plus HO. Odbicie wyjście Ctrl.
1: Odbicie. To są takie jakby lustrzane. Jakby to powiedzieć. Mamy dwie kamery naprzeciwko siebie. I każda kamera pokazuje, co się dzieje po stronie tej drugiej kamery. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę. Jakbyśmy mieli dwa lustra naprzeciwko siebie i jedno lustro pokazuje prawą stronę, drugie lewą stronę. I tutaj możemy po prostu tym sterować. Na
0: I
1: wyjściu
0: co
1: i na
0: nam
1: wejściu.
0: To, I co nam to ma dać? To taki efekt wizualny jest, czy jak?
1: To jest, tak, to najczęściej na boiskach sportowych się używa czegoś takiego, że powiedzmy, nie wiem, zawodnicy biegną z lewej na prawą albo z prawej na lewą, to wtedy kamera albo to łapie i w międzyczasie pokazuje, co się dzieje pod bramką przeciwnika.
0: To ja, wiesz co, to ja tak jeszcze dodam, bo w międzyczasie, jak tu opowiadałeś o tych różnych funkcjach Gameplayera, to ja sobie sprawdziłem ten skok do pliku i wyobraź sobie, że to działa. Ten pasek oczywiście jest prawdopodobnie gdzieś wyświetlany i tak jak mówisz, bo no w końcu to widzisz. Natomiast z mojej perspektywy, kiedy ja sobie uruchomię tę opcję skok do pliku, mam pole edycji, w którym mogę tak samo jak w Winampie funkcji Ctrl-J wpisać dokładny czas, naciskam Enter. Tam on jest chyba nawet z dokładnością do tysięcznych sekundy. Można sobie wpisać i wtedy po prostu skaczemy sobie do tego konkretnego miejsca. Także jeżeli ktoś czuł się rozczarowany, że Gun Player tego nie potrafi, no to nie, no potrafi. I jest to dla nas dostępne.
2: Użyj domyślnego rozmiaru ekranu oznaczone U.
1: Tutaj, żeby nie było, to domyślnym rozmiarem ekranu to jest takie okno wielkości, no nie wiem, w zależności od rozdzielczości i wielkości monitora. Powiedzmy, jest to wielkości trochę większej niż pocztówka, może trochę większa. Taki standardowy rozmiar każdego odtwarzacza.
2: Zmniejsz z zachowaniem współczynnika proporcji Z.
1: Współczynnik proporcji. Czy ty się orientujesz, co to jest? Tak podchwytliwie cię zapytam.
0: Współczynnik proporcji, czyli prawdopodobnie, że jeżeli mamy jakąś tam, nie wiem, proporcję 3/4, że prawdopodobnie długość do szerokości, więc ileś długości i jest ileś szerokości. I teraz jeżeli zmniejszamy, to zmniejszamy proporcjonalnie, czyli po prostu jeżeli zmniejszamy na przykład długość o 50%, to i szerokość też zmniejszymy o 50%, tak?
1: Mniej więcej jest to zgodne z prawdą, natomiast chodzi tu głównie o to, że to się zmienia tak trochę dziwnie z punktu widzenia osoby widzącej, ponieważ chodzi tutaj mniej więcej o to, że jeśli ja zmniejszę okno, to od razu spłaszczę postać, jeśli będzie to nieproporcjonalnie zmniejszane. Czyli na przykład... Jeśli na przykład człowiek jest jakiś tam, nie wiem, przytuszy, tak, jakiś taki gruby, ja zmniejszę okno, to ja automatycznie tego człowieka spłaszczę po bokach. On jakby nie zmieni swoich jakby walorów, tylko będzie taki, jakbyś go tak ścisnął z dwóch stron, wiesz. Taki
0: rozumiem.
1: Będzie taki, no nie będzie to po prostu z wielkością ekranu współgrało.
2: Powiększ z zachowaniem współczynnika.
1: To jest to samo, tylko w drugą stronę. Będę miał chudego człowieka, tak? Rozszerzę ekran, to ten człowiek zrobi się taki rozplaskany, taki, wiesz.
2: Powiększ / pomniejsz według pikseli P.
1: No to tutaj wiadomo, tak? Możemy sobie jakby obraz w każdą stronę. To jest fajne, bo... Jeśli na przykład mamy uszkodzony monitor, to możemy sobie ominąć te uszkodzone piksele. Możemy sobie tak obraz dostosować, żeby po prostu był ten obraz w miarę czytelny. I te piksele możemy sobie ominąć właśnie, jak są jakieś wypalone, martwe, czy coś w tym stylu. Że tam po prostu nam to okno nie sięgnie.
2: Szczegóły niedostępne.
1: No tu mamy szczegóły pliku wideo, także... Nie mamy filmu wideo, więc nie ma jakby możliwości pokazania.
2: Zaawansowane przechwytywanie ekranu Ctrl plus G niedostępne Z.
1: To jest to samo.
2: Otwórz katalog przechwytywania ekranu O.
1: I tutaj mamy zrzuty tak zwane. Możemy sobie porobić zrzuty ekranu z filmu, ze scenek, z których potem możemy sobie zrobić ewentualną tapetę albo coś takiego. Takie szybkie snapshoty.
2: Kopiuj bieżącą ramkę do schowka Ctrl plus C niedostępne K.
1: To jest ciekawa funkcja, ponieważ po skopiowaniu danej ramki, o której tam wcześniej mówiłem, możemy ją skopiować do jakiegoś Painta czy gdzieś tam i zrobić sobie z tego, nie wiem, coś. Nie wiem, wydrukować to jako zdjęcie.
0: Albo na przykład coś dorysować i wtedy dopiero wydrukować.
1: Albo coś dorysować, zrobić sobie jakąś śmieszną karykaturkę czy coś. No, można dużo rzeczy z tym zrobić.
2: Zapisz bieżącą ramkę jako bitmapę Ctrl plus E niedostępne Z.
1: Tu mamy takie szybkie coś, bo tam mogliśmy sobie skopiować, przerabiać, przeklejać, a tutaj możemy sobie od razu jakby zapisać to jako bitmapę. i od razu rzucić sobie gdzieś na ekran.
2: Create snapshot prawie w niedostępne C.
1: No to tutaj jeszcze nie przetłumaczone.
2: Ustaw jako tapetę pulpitu o. rozwijane u...
1: I to jest to, o czym mówiłem. Nie jest tożsame to z tym, co jest w Windowsie, aczkolwiek trochę wspólnego z tym ma, ponieważ...
2: Ustaw jako tapetę pulpitu, wyśrodkuj Ctrl plus 7 niedostępne W.
1: I tutaj mamy funkcję taką jak w Windowsie.
2: Sąsiadująco Ctrl plus 8 nie... rozciągnij Ctrl plus 9 niedostępne R. Usuń Ctrl plus 0 U. Wyśrodkuj U.
1: I to jest tapeta, którą możemy zrobić za pomocą odtwarzacza z konkretnego pliku, który się wyświetla. Czy to będzie właśnie z obrazu, z jakiegoś filmu, czy bezpośrednio zdjęcia, ze zdjęcia, które wyświetlimy sobie w tym odtwarzaczu, bo tak jak mówiłem, możemy tego używać jako przeglądarki do zdjęć. Z czegokolwiek, co jest w tym odtwarzaczu załadowane, możemy zrobić tapetę.
2: Ustawienia wideo. U.
1: Ustawienia wideo.
2: Rozmycie Ctrl plus LR.
1: Rozmycie to jest takie... Często na audiodeskrypcji słyszymy, że obraz się rozmywa, czyli takie się robią fale. Nie wiem w zasadzie też w jakim celu jest to zrobione i po co, ale skoro jest to, no do czegoś pewnie było to potrzebne. Natomiast no... Obraz się robi taki taka woda się robi z obrazu, takie zamglone, no nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, no to ten efekt trzeba zobaczyć po prostu. Dla osoby niewidomej niewiele to powie.
2: Wyostrzenie Ctrl plus MW.
1: Wyostrzenie to wiadomo, tak jak mam jakiś stary film, niezbyt jaskrawe te kolory są czy coś, to tutaj odtwarzać jakby automatycznie, inteligentnie spróbuje to nam jakoś zniwelować te jakieś niedociągnięcia.
2: Szum Ctrl plus N oznaczone S.
1: Szum. Szum najczęściej zdarza się w aparatach fotograficznych. Im więcej, im mniej szumu podejrzę, chyba tym lepiej. To jest jakieś niwelowanie właśnie tego szumu. To są jakieś tam zabrudzenia na obrazie, jakiś śnieg czy coś. Nie jestem dobrym w grafice, więc jakby nie zgłębiałem tematu.
2: Zresetuj panel QZ.
1: Zresetuj panel, czyli tutaj wszystko wraca nam do ustawień domyślnych.
2: Zmniejsz jasność o 2% EZ.
1: Czyli tutaj są funkcje analogiczne.
2: Zwiększ jasność o 2% RZ. Zmniejsz kontrast o 2% TZ.
1: Tak jak w telewizorze.
2: Zwiększ kontrast o 2% YZ. Zmniejsz nasycenie o 2% UZ. Zwiększ nasycenie o 2% IZ. Zmniejsz barwę o 2% OZ.
1: Jeśli nam za bardzo po oczach daje obraz, możemy to zmniejszyć.
2: Zwiększ barwę o 2% PZ. Obracanie Ctrl plus Shift plus S rozwijane o.
1: No i tutaj wróciliśmy już do punktu wyjścia.
2: Wideo, audio rozwijane A.
1: Mamy teraz następną zakładkę audio.
2: Głośniej down G. Ciszej up C. Włącz slash wyłącz dźwięk MW. Zaawansowane przechwytywanie audio. Shift plus GZ.
1: To jest nagrywanie. Możemy sobie, jeśli mamy strumień audio załadowany, jakieś radio internetowe czy coś, to możemy sobie tutaj nagrać coś z tego.
2: Otwórz katalog przechwytywania.
1: No i tutaj o. Oczywiście mamy katalog z plikami, które nagraliśmy.
2: Używaj korektora Shift plus EU. Ustawienia korektora L niedostępne rozwijane.
1: No korektor to wiadomo, to są te wszystkie suwaczki z różnymi częstotliwościami podbicia.
0: Tak możemy dalej. Podbić, możemy
2: normalizuj
0: obciąć.
2: Normalizuj Shift plus N oznaczone N. Tak. Zmniejsz poziom normalizacji Ctrl plus Alt plus Down Z.
1: Tu możemy atak korektora jakby regulować.
0: Znaczy normalizacji.
1: Normalizacją.
0: Normalizacji. Dokładnie. Normalizacji, no, normalizacji, czyli wyrównania tak. poziomu głośności. Jeżeli coś mamy ciszej,
1: tak, tylko,
0: coś
1: że,
0: mamy
1: tylko, że wiesz co zauważyłem? No. Zauważyłem, że w momencie, kiedy korektor jest wyłączony, to ta normalizacja też nie działa, tak? Więc.
0: A to ciekawe.
1: Więc to jest jakby powiązane jedno z drugim dziwnie. Aha.
2: Zwiększ poziom normalizacji ustawienia audio. Shift plus PU.
1: No i tu mamy ustawienia audio. Do tych ustawień audio za chwilę wrócę.
2: Filtr dialogów V rozwijane F.
1: Filtr dialogów.
2: Wyłączone oznaczone W. Usuń dialogi U. Uwydatnij dialogi u wyłączone, oznaczone.
1: To są funkcje, które Michale pokażesz za moment.
0: Jasne.
1: Te dialogi.
2: Filtr dialogów, efekt pogłosu Shift plus RE.
1: Tutaj też będzie zadanie dla ciebie.
2: Efekt ekstra stereo Shift. Przyspiesz o 0.1. Zwolnij o 0.1. Domyślna synchronizacja audio Shift. Głośniej down G.
1: No i tutaj już. Teraz wrócimy do tych ustawień.
2: Otwórz adres. Wyjdź z progu.
1: Oj, za daleko pojechałem.
2: Wideo roz. Audio. Otwórz katalog. Używaj ustawienia korektora. Normaliz. Zmniejsz. Zwiększ. Ustawienia audio. Shift. Preferencje dialog. Zamknij.
1: I teraz mamy już bardziej funkcje zaawansowane tutaj.
2: Reset. Zapisz kokswing. Dialog, audio, strona tutaj.
1: A tutaj jest ciekawa rzecz, Michale, o której mówiliśmy tylko w skrócie. Mówię o tym.
2: Kkswindow.
0: Tak. No o tym to na razie nie mówiliśmy w ogóle, ale zajęło nam chwilę na odkrycie, jak przełączać się po różnych opcjach preferencji. Bo to wcale nie jest takie
1: proste.
0: I do czego to służy.
1: Dokładnie. Aż mnie kusi, żeby zrobić konkurs w komentarzach, żeby ktoś zgadł.
0: No ale, no niestety, no nie możemy zrobić takiego konkursu, bo to w końcu w tej audycji pokazujemy te aplikacje, więc trzeba powiedzieć. Ale rzeczywiście takie zadania powinny być, na przykład, tak uważam, na różnego rodzaju egzaminach, jak na przykład jest tyfloinformatyk, tak? Czyli powiedzmy technik informatyk, który ma również posługiwać się różnego rodzaju sprzętem i oprogramowaniem ułatwiającym życie niewidomym i słabowidzącym i musi też umieć posługiwać się różnymi programami za pomocą klawiatury. No, czegoś takiego to szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem, jak zostało to zrobione tu.
1: Ja też.
0: A teraz
1: powiem, że zaskoczyłeś mnie tym właśnie.
0: A teraz do rzeczy.
1: Przez tyle lat, kiedy to używam, to...
0: A teraz do rzeczy. Mamy tu opcje, mamy tu preferencje. Te preferencje tak naprawdę składają się tam chyba z ilu? Siedmiu zakładek?
1: Siedmiu
0: kategorii. Nawet siedmiu kategorii. I teraz wyobraźcie sobie, że kiedy właśnie znajdziecie się na tym UX window, to się jakoś tak nazywa, to żeby przechodzić pomiędzy poszczególnymi opcjami, a właściwie kategoriami
1: zakładkami.
0: Tych opcji, tak, nawet nie tyle zakładkami, ja właśnie nie chciałem mówić zakładki, bo...
1: Dokładnie, bo to nie są zakładki, to
0: bo
1: fakt.
0: Zakładki to są w każdej kategorii, mamy po kilka z zakładek. Należy wciskać po prostu tak. Cyfry od jedynki dalej w górę. Więc teraz może pokaż, jak to
1: tam
0: działa.
1: Do siódemki, czy do ósemki, do siódemki. W praktyce to działa w ten sposób.
2: Kkswindow.
1: I teraz tak, wciskam jedynkę, z klawiatury numerycznej.
0: Ze zwykłej też można.
2: Jeden. Ogólne.
1: Jesteśmy na ogólnych. Teraz wciskam dwójkę z tejże samej klawiatury.
2: Dwa. Playback. Trzy. Subtitles.
0: Czyli napisy.
2: Cztery. Wideo. Pięć. Audio. Sześć. Filter.
0: Filtry.
2: Siedem. Add sound.
1: Konto.
0: Konto, tak, bo tu można
1: tutaj
0: sobie
1: mieliśmy
0: założyć,
1: zagwózdkę
0: tak,
1: też.
0: Tu można założyć sobie konto jakieś. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, do czego to może służyć.
1: Ja wiem, do czego, już doszedłem.
0: Do czego?
1: To jest w momencie, kiedy sobie zakładasz konto w jakimś serwisie, typu, nie wiem, Zalukaj chyba, czy jakiś tam Alekino, nie wiem, no w jakimś serwisie. I tutaj wprowadzasz dane tego serwisu. Że na przykład możesz oglądać dany film tylko w momencie, kiedy jesteś zalogowany, bo inaczej się nie da, więc musisz tutaj podać swoje dane, żeby ten film obejrzeć.
0: A czy to czasem nie jest tak, że Gunplayer jako taki ma jakąś usługę VOD tak zwaną? I czy tam nie można przypadkiem właśnie za pomocą tego oglądać jakichś filmów?
1: No ze względu na to, że jest to tak dostępne jak jest, nie jestem w stanie ci powiedzieć do końca, ale... Na pewno jest to to, o czym ja mówię, ponieważ mamy tylko dwa pola, mail i hasło i tyle. Tam nie ma opcji zakładania konta, tylko trzeba podać dane, które już się
0: No tak, wpisało. Ale skąd wiemy, do jakiego serwisu?
1: tam gdzieś jest jeszcze coś do wpisania adresu, podejrzewam chyba, czy... Aha, bo to jest chyba w momencie, kiedy tam, gdzie wpisywaliśmy adres internetowy, podaje się adres chyba do serwisu, a tutaj się podaje dane do logowania.
0: No nie wiem, no w każdym razie ja nie sprawdzałem, jak to działa w praktyce.
1: Ja też nie.
0: Więc tu mi się wydaje z tego, co ja czytałem, że to jest tam zresztą nawet napisane w tym okienku, że to jest do korzystania z dodatkowych opcji oferowanych przez GUM Playera, że tam można założyć sobie, tam gdzieś nawet jest jakaś opcja do zakładania konta w tym oknie, tylko to jest nie bardzo
2: 8,
0: dostępne, to
2: okres.
0: Trzeba kliknąć sobie tam gdzieś, no i można to konto założyć.
1: I tu mam...

0: Gdzieś tutaj była dostępność.
1: 5, audio, 6, filter, 7, add sound.
0: To było, 6, na filtrze filter, coś było.
1: Swing, dialog, source filter, strona Jocan Josef Hich, source
0: nie, to nie
1: filter.
2: Chyba w others tak mi się, ale to wiesz co, to pokażemy, bo do tego można wejść bezpośrednio z menu, więc ja proponuję, żeby może, bo opcje to są tak naprawdę rzeczy już dla dość zaawansowanych użytkowników, którzy jeżeli będą potrzebowali, no to będą sobie tu zmieniać różnego rodzaju ustawienia, bo tu można namieszać tak jeszcze przy okazji, tu można...
0: Można tak. I to czasami potem trudno jest wrócić. Powiem jeszcze taką rzecz, że w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, można zapisać swoje ustawienia.
2: Tak, jako plik rejestru zdaje się nawet.
0: Tutaj kontekst. Zaraz zobaczę, bo tutaj miałem...
1: List out, panel, preferencje.
0: Preferencje, weźmiemy pierwszą lepszą z brzegu preferencję.
1: Reset, zapisz kopię swoich ustawień.
0: O. I tutaj można sobie ustawienia zapisać.
1: Spacja, wciśnie. Zapisywanie jako dialog biblioteka, dokumenty bibliotek. Zapisz jako typ. Registration entry gwiazdka.
0: No tak jak mówiłeś, plik rejestru.
2: I po prostu, jeżeli mamy jakieś swoje ustawienia ulubione, no to możemy je zapisać. Potem nawet jeżeli coś tam namieszamy, no to przywracamy sobie te ustawienia po prostu wczytując plik do rejestru, naciskając na nim enter, on zostanie scalony i już.
0: Dokładnie. No więc teraz
1: kontekst.
0: Dalej.
1: Otwarte.
0: To było audio.
1: Napisy. Filtr rozwijane F. Dostępność rozwijane.
0: I tu mamy właśnie nową funkcję. Dostępność.
2: Bardzo ważna rzecz.
1: Aktywuj TTS oznaczone A.
0: Tak, to jest ta funkcja, o której wtedy nie powiedzieliśmy, a która w nowych wersjach Gunplayera doszła. I możemy tutaj zrobić parę rzeczy. Pierwsza, jaka jest do zrobienia, żeby to w ogóle zadziałało, to no, trzeba to aktywować, więc mamy pierwszą opcję z góry.
1: Aktywuj TTS oznaczone
0: aktywuj
1: A.
0: Aktywuj TTS. Ale już druga opcja.
1: Ustawienie dostępności U.
0: I tu sobie wejdziemy.
1: Preferencje dialog. Zamknij.
0: Tutaj będzie też niespolszczone jeszcze do końca.
1: Reset. Zapisz kopię swoich KSWIN. Dialog. Dostępność strona Youcan set w header use TTS. Text to speech. Or not. Use de funkcjon to read de subtitle. Oznaczone.
2: I tu jest,
0: nie wiem, czy je tu mam dobrze, to
2: tu jest
0: zrobione dobrze.
2: Tu jest ważna rzecz, o której trzeba, myślę, powiedzieć, bo napisy do filmu mogą być odczytywane na dwa sposoby. I ja, jeżeli mamy włączony program NVDA, nie radzę mieszać tych dwóch opcji.
0: Tego zaznaczać.
2: Tak, to znaczy, nie, tak naprawdę można, tylko wtedy lepiej nie mieć włączonych tych dwóch opcji, bo nam może się dublować po prostu odczytywanie. Może być odczytywanie...
0: I wtedy się nam zawiesi.
2: Wiesz co, nawet mi to się jakoś nie zawieszało, ale może się zawieszać istotnie, bo ty miałeś z tym jakiś problem. Ale na przykład
0: no,
2: u mnie
0: się to właśnie
2: u mnie się nie wieszało, ale rzeczywiście mogą być różne problemy, więc lepiej tego nie robić. Napisy mogą być odczytywane za pomocą dwóch metod. Pierwsza metoda... I do niej służy to pole, które tu mamy, to jest TTS, czyli po prostu mechanizm SAPI możemy odczytywać za pomocą syntezatorów w standardzie SAPI 5, które mamy dostępne w systemie. I zdaje się, że w Windowsie 10 możemy też odczytywać za pomocą Pauliny, czyli tego
0: Pauliny,
2: mechanizmu
0: tak.
2: Takiego wbudowanego. To nie jest SAPI, ale to jest ta Microsoft Speech Platform i tam...
0: Chyba, że ktoś ma inne syntezatory, tak jak ja tutaj mam.
2: Więc to jest pierwsza metoda. Mhm. I teraz, jeżeli ją włączymy, zaletą jej jest to, że napisy będą odczytywane bez względu na to, w jakim oknie się będziemy znajdowali. Wadą może być to, że na przykład nie zawsze może nam to działać. Na przykład w twoim przypadku były z tym jakieś problemy.
0: Tak, właśnie. Jak ktoś ma więcej kart, tak jak ja, ma więcej kart
2: dźwiękowych, syntezatorów,
0: albo ma słabszy komputer.
2: Gdzie jest jakiś tam bałagan trochę w tym, tam jest więcej nainstalowanych tych syntezatorów. Mogą być problemy. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem nadmiernej ilości syntez. U mnie jest tak naprawdę zainstalowany tylko Speak i chyba to wszystko? Czy jeszcze Microsoft Anna, no bo to,

0: domyślny głos Windowsa 7. To standard. 7, tak, ale nie mam niczego więcej zainstalowanego, bo po prostu nie jest mi to do niczego potrzebne, więc u mnie to jakoś działa lepiej, ale no, ja po prostu zwracam uwagę, że mogą być problemy. W każdym razie no, to jest zaleta tej syntezy i tej opcji, jeżeli chcielibyśmy jej używać. Teraz jak naciśniesz tab, to będziemy mieli wybór.
1: Czytaj napisy. Grupa Silnik TTS. Iwona 2, Agnieszka Polski.
2: Tu mamy wybór.
1: 22 KHZ zwinięte.
0: Dokładnie. I tu możemy wybrać sobie dostępny syntezator. Jaki będziemy chcieli, żeby nam odczytywał te napisy.
2: Czy ja... Czegoś nie pominąłem.
1: Ósem funk Xwindow. Czytaj napisy. Grupa Silnik.
2: Dobrze. No. Tu sobie wybieramy syntezator.
0: Tak.
2: Następna, następna opcja.
1: Reading speed 50.
2: Tu mamy prędkość. W jakiej ma nam tutaj ten syntezator to czytać?
1: Default value.
2: No tutaj mamy domyślne
0: tak,
2: ustawienia.
0: Tak, możemy ustawić na domyślny.
1: Głośność głosu 100.
2: Tutaj głośność tak. Odczytywanego tekstu.
1: Default value.
0: I też możemy ustawić samo. Na domyślną.
2: Dotyczące tym razem głośności.
1: Test. Zaznaczone ITIS TTS.
2: Tutaj jest tekst, który wypowiada TTS w momencie, gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy aby na pewno nam to działa.
1: Test.
2: Zobaczymy, czy mi to...
1: Spacja. Wciśnięty. ITIS TTS Function Test.
2: Zadziałało.
1: Text to speech. Wchen TTS Function is activated. ITIS notified with a sound. Oznaczone.
0: I tu mamy tak, że dźwięk, że ma się pojawiać jakiś dźwięk. Ja tego dźwięku nigdy nie słyszałem, ale nawet nie pamiętam, czy mam to włączone.
2: Ja też. W każdym razie to jest jeszcze do przetłumaczenia.
1: Continue to read even if the subtitle is not shown. Oznaczone.
0: Czyli czytaj nawet jeżeli napis zniknie. Ja myślę, że warto to zaznaczyć, dlatego że jeżeli tak. Na przykład mamy taką sytuację jak kolega Krzysztof i nie mamy tej syntezy zbyt szybko ustawionej, to nam po prostu ten napis może szybciej zniknąć niż my go zdążymy przeczytać i nam wtedy
2: przeczytać.
0: Może urwać czytanie tego napisu. No a przecież nie chcemy tego, chcemy dowiedzieć się wszystkiego, co tam się dzieje w tym filmie, który będziemy sobie oglądać.
2: Może to być też nawet odwrotna sytuacja. Jeśli ktoś ma syntezator ustawiony szybko, tak jak ty masz ustawione, to w momencie... No bo tutaj w tym odtwarzaczu ten odtwarzacz stawia na synchronizację pełną. I teraz tak, jeśli jest dialog, gdzie powiedzmy zmieniają się scenki i w jednej scence przykładowo dwóch gości do siebie mówi: no, cześć, co tam u ciebie słychać, bo ja, widzisz, zaparkowałem samochód i coś tam. I jest cięcie na filmie w tym momencie, gdzie zaczyna się scenka, powiedzmy, nie wiem, gdzie stoją w mieście dwie panie i rozmawiają o kosmetykach, to będzie coś takiego, że no wiesz, ja przestawiłem samochód, a te perfumy to... Coś tam. Już jest nieskończona fraza, bo jest zsynchronizowane z obrazem.
0: No tak, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że to wtedy raczej będzie działało, jeżeli i może być
2: urwie,
0: taki
2: po prostu
0: efekt,
2: urwie
0: tak,
2: tą jeżeli, frazę wcześniejszą.
0: Dokładnie, jeżeli będzie ta synteza zbyt wolno, no bo nie zdąży nam przeczytać.
2: Dokładnie.
0: A nie zbyt szybko.
2: Także tutaj.
0: Bo co najwyżej zbyt szybko, to możemy mieć taki efekt, że ta synteza nam skończy czytać dialog, a oni tam jeszcze będą gadać.
2: I będzie, jeszcze... Albo tak. Będzie dziura.
0: Albo będzie dziura. Oni na przykład mogą albo jeszcze się nie dziura. Wypowiedzieć do końca, a tu już tam skończył.
2: Dokładnie.
0: Tak. Więc no, myślę, że to no, po prostu trzeba to sobie dostosować. Różnie ludzie lubią. Jak zresztą,
2: jak kto lubi.
0: Tak, jak zresztą słyszycie, ja mam syntezę ustawioną dość szybko, Krzysiek ma ustawioną syntezę nieco wolniej.
2: Wolniej.
0: Tak, i wszyscy
2: nieco
0: szczęśliwi.
2: Nieco wolniej.
0: Enter.
2: Enter. Jak to się zawsze śmiejemy w gronie.
0: Tak.
1: Outputting subtitles as window titles for the voice output program oznaczone.
0: No właśnie, i tu jest ważna rzecz. Jeżeli będziemy mieli zaznaczone te dwie opcje, to nam mogą się dublować odczytywanie, może nam się dublować odczytywanie napisów. No bo tak,
2: Będą powtórki napisów.
0: Będzie nam to czytało albo syntezy.
2: Uważaj, tak. Uważaj. A co tam?
0: Dokładnie, bo to jest, ale taka sytuacja będzie miała miejsce wtedy, kiedy będziemy używali programu NVDA do jako programu odczytu ekranu. Nie wiem jak z JOS-em na przykład.
2: Musimy się zdecydować.
0: Tak, nie wiem jak z JOS-em, ale jeżeli chcemy coś takiego mieć, no to po prostu napisy będą tytułem okna, więc w przypadku...
2: Dublowane.
0: Tak, więc w przypadku zmiany tego tytułu, no to NVDA nam zaanonsuje, że tytuł okna się zmienił i odczyta nam w tym momencie ten napis. Więc będzie to tak
2: A za chwilę
0: działało.
2: Odczyta nam to TTS.
0: Tak, a jeszcze za chwilę odczyta nam to TTS, więc trzeba po prostu no, zdecydować się najlepiej na coś, co wolimy i jak chcemy, żeby to było czytane. W przypadku, jeżeli wybierzemy tę drugą opcję, no to pamiętajmy tylko, że musimy mieć otwarte to okienko z filmem. Nie możemy sobie przejść na przykład na inne okno.
2: Zamkniemy, to już nie da rady, już będzie milczeć.
0: Nawet no, jak zamkniemy, to nam się film w ogóle wyłączy, ale wiesz, nawet robimy sobie alt-tab, gdzieś
2: no,
0: skaczemy
2: do innego programu.
0: To można
2: ustawić, żeby się wyłączył albo nie. Mhm. Tutaj możemy ustawić w preferencjach, to już nie będziemy aż tak szczegółowo omawiać w każdym razie. Można ustawić gameplayera tak, żeby po zminimalizowaniu film trwał dalej, bądź żeby się zatrzymał. Więc tutaj mamy różne rzeczy. Ja później jeszcze tak na szybko pokażę opcje, które się widzącym przydadzą w preferencjach, ale to za chwilkę.
1: Dialog z zakładkami. Dostępność zaznaczony. Log zaznaczony.
2: I tutaj mamy możliwość sprawdzenia w razie jakichś problemów, co się stało. Możemy sobie jakiś plik log wygenerować.
1: Zamknij. Zapisz kopię swoich ks. Dialog. Log strona please press the button below to help restore log information. Please press the button below to remove all restored log files. Pliki logów grupa byc reating log files.
2: Fajnie to brzmi, prawda? Nie do końca spoznane.
1: File for later reference.
2: Pliki logów.
1: Pliki logu nieoznaczone.
2: Okej, okay. Ale wiadomo, tak, że tutaj możemy sobie podejrzeć w razie błędów jakichś...
0: Tłumaczenie is work in progress.
2: Dokładnie. Tłumaczenie będzie kontynuowane. I ja tu będę podsyłał Michałowi, więc jakby ktoś bardzo chciał do końca spolszczony gameplayer, no to odsyłam na stronę tam, którą podał Michał.
0: dziwisz.net/gom.
2: Gom, tak. I teraz to by było na tyle, jeśli chodzi o dostępność.
1: Gameplayer.
2: I teraz ja się zajmę tym, o czym mówiłem, czyli... Parę słów dla osób widzących.
1: Kontekst. List. Panel. Przyspiesz. Preferencje. Preferencje. Dialog. Zamknij. Reset. Zapisz kopksu. Dialog. Log strona. Please press the button below to kksu window.
2: To muszę
1: 1.
2: Być.
1: Ogólne. Kksu. Dialog. Ogólne strona. Tutaj możesz dokonać zmian w podstawowych funkcjach twojego odtwarzacza. Ustaw język interfejsu, ustawienia ogólne grupa, zawsze na wierzchu nieoznaczone.
2: No tutaj tego nie trzeba za bardzo tłumaczyć, myślę.
1: Na wierzchu w czasie odtwarzania nieoznaczone.
2: Tutaj myślę, że też jest jasna sytuacja.
1: Pokazuj napisy oznaczone.
2: To jest to, gdzie już byliśmy w momencie rozwijanych pod menu.
1: Pokazuj wiadomości oznaczone.
2: Pokazuj wiadomości. Powiem szczerze, że nigdy mnie się nie zdarzyło, żeby jakąś wiadomość pokazało, więc nawet nie wiem, do czego, chyba że ty, Michale, coś w tej kwestii wiesz.
0: No niestety nie.
2: Z tymi wiadomościami.
0: Nie.
2: To są
0: Wydaje
2: jakieś
0: mi się,
2: krótkie
0: że to
2: komunikaty,
0: jakieś komunikaty
2: ale
0: były, ale o co tu może chodzić, to tego szczerze powiedziawszy, nie udało mi się doświadczyć.
1: Automatyczne tagowanie mniejsze br większe
2: to jest coś dla ciebie, Michale.
1: Ins mi subscribe not present nieoznaczone.
2: Automatyczne tagowanie. Coś ci to mówi, prawda?
0: No, automatyczne tagowanie, tak, ale z czego on to bierze? Tak z ciekawości.
2: On to bierze na przykład z... Bo niektóre filmy oryginalne są otagowane, a niektóre nie są, więc ten odtwarzacz ma domyślnie zaimplementowaną, tylko że tego nie widać w sumie nigdzie, bazę taką, jak pamiętasz, były te konwentery z płyty na MP3, że jak
0: baza
2: płyta miała track,
0: na przykład, tak? Coś takiego.
2: To on mniej więcej coś takiego też ma, że może sobie po prostu filmy otagować automatycznie.
0: No, fajna sprawa.
2: Tylko że tego jakby nie ma możliwości zmiany, to jest jakaś gdzieś tam zaszyta funkcja, która jest już. Podejrzewam, okay, że pewnie to bierze z jakiejś bazy Gumma.
1: Przesuń kółce myszy po pasku nawigacji w trakcie odtwarzania do wybranego czasu, od jakiego chcesz oglądać oznaczone.
2: O, to jest to, co ty, Michale, robiłeś podczas, tylko że ty wpisywałeś to ręcznie. A tutaj możemy sobie to zrobić po prostu
0: myszką,
2: w ten sposób.
0: Tak, jeżeli ktoś tak woli.
2: Myszką.
0: I może przede wszystkim.
1: Automatycznie sortuj listę odtwarzania nieoznaczone.
2: No to wiadomo, tak, sortowanie listy można sobie wybrać po nazwie, po rozmiarze i tak dalej.
1: Add videos with similar file names to playlist oznaczone.
2: No to tutaj też chyba wiadomo. W każdym razie no możemy dostać dodać plik do istniejącej listy już, która tam jest.
0: Na podstawie nazwy, jeżeli będzie podobna, no to doda.
2: Tak, i on będzie odtwarzał po prostu, jeśli będzie, nie wiem, MacGyver 01 i MacGyver 02, no to bez żadnego kombinowania typu, o Boże, skończył się film, muszę wstać nowy, włączyć, on sam przełączy.
1: Odtwórz od ostatniego miejsca w pliku oznaczone.
2: I to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Tam można było to zrobić ręcznie, tutaj można to zrobić automatycznie, jak jest to zaznaczone. Wyłączamy odtwarzacz, przychodzimy po spacerze i od tego miejsca, gdzie skończyliśmy, kontynuujemy słuchanie, oglądanie, czy co tam robiliśmy.
1: Remember most recently selected audio track oznaczone. Add all videos in the directory to playlist nieoznaczone.
2: Tutaj mamy to nieprzetłumaczone jeszcze.
1: Display gomicon in the notification area instead of on the
2: taskbar
1: nieoznaczone.
2: Tutaj możemy zrobić coś takiego, że możemy... no bo domyślnie odpalamy odtwarzacz i on jest jeden, ale możemy kilka sobie odtwarzaczy jakby uruchomić równocześnie.
0: No ale to, tak jak to, jest to dotyczy tego, żeby wyświetlał ikonę zamiast na pasku zadań, to w tym obszarze powiadomień, tam obok zegarka.
2: Nie, nie, nie, okna, możesz kilka okien.
0: Aha. A poczekaj.
2: Kilka okien, w każdym może być inny film.
0: Aha, a jak tu jest, jaka tu jest ta opcja? Jeszcze raz możesz pokazać?
1: Display gomicon in the notification area instead of on the taskbar nieoznaczone.
0: No to nie, no to...
2: To niby jest na pasku.
0: No.
2: Mówi, że na pasku, ale generalnie ja to sprawdzałem.
0: Aha.
2: Pokazują mnie się kolejne okna.
0: A no, bo to prawdopodobnie wtedy chodzi o to, że możesz odpalić więcej opcji, kiedy to włączysz. Raczej nie opcji, tylko okien. No. Kiedy uruchomić.
2: Okien. Mhm. I w każdym oknie mogę inny film załadować, czy inną zawartość.
0: Okej.
2: Okay. W tym momencie.
1: Pokaż wskazówki pomocy po najechaniu na pomoc oznaczone.
2: No to tutaj wiadomo, tak jak najeżdżamy, bo tam w dolnej części tego okna jest graficzny przycisk pomocy, jak najedziemy myszką osoby widzące, uwaga, no to nam się wyświetli dymek, że możemy w to kliknąć i będzie pomoc. Jakbyśmy nie wiedzieli, co zrobić.
1: All of multiple instances of Gun Player to be opened nieoznaczone.
2: A tu mamy też
0: i wydaje mi się, i wydaje mi się, że właśnie
2: to będzie
0: Krzysztofie
2: to
0: o
2: to
0: tej
2: to
0: opcji
2: to
0: mówiłeś.
2: Będzie to, dobrze.
0: No właśnie.
2: Masz
0: to
2: rację.
0: Jest ta opcja.
2: To jest opcja tych okien, a tam było faktycznie na pasku, tak, bo tam był taskbar, a to jest ten. Dobrze. Moja wina, mea culpa.
1: Zatrzymaj, kiedy zminimalizowany, nieoznaczone.
2: O, to jest to też, o czym
0: to
2: mówiłem,
0: że można
2: to
0: może być przydatna
2: po prostu...
0: opcja.
2: Dobrze. Tutaj będzie wersja nadal w pewnym sensie niespolszczona, ale to już będziemy, ja raczej opowiem. I to jest to, o czym mówiłem, czyli część dla osób widzących. W tym miejscu skin, czyli skórka, możemy sobie ustawić własną skórkę, jaką chcemy, żeby nam się w jakiej oprawie jakby graficznej, żeby nam się ten odtwarzacz otwierał.
1: Zamknij, reset, zapisz koks, dialog, skin strona tchista plecio umanaga your skin sand colored hemes.
0: Czy ty dla osób słabowidzących sobie... polecasz, Krzysztofie, jakąś konkretną skórkę?
2: Polecam tą, co jest, dlatego że ona jest ciemna, ale możemy zrobić sobie z tego...
1: GON2 Direct Story.
2: O, basic. Właśnie.
1: Default niezaznaczony.
2: Ona się robi taka zielonawa, taka no trochę dająca po oczach, że tak powiem.
1: Classic Lite Direct Story. Default.
2: To jest standardowa skórka Gunplayera, która była od początku, czyli taka żółtawa mniej więcej.
1: Classic Music Direct Story. Default.
2: To jest ciekawa skórka, ponieważ w tym momencie, jeśli ją wybierzemy, możemy już nie, jakby kiedy odtwarzamy film, to my go nie widzimy. Nie ma obrazu. Jest tylko tytuł filmu, czyli ta skórka służy tylko i wyłącznie do wyświetlania playlisty muzycznej. Tam nie zobaczymy filmu, ani obrazu, ani nic, więc musimy po prostu wybrać którąś z tych pozostałych jakby skórek.
1: Mniejsze touch skin, większe direct story, touch.
2: No tutaj nam się dalej
0: dla
2: zmieniają.
0: Dla ekranów dotykowych, tak z nazwy tak. Przynajmniej sądząc.
1: Mniejsze GOM 2016, większe. GOM 2 Direct Story, Basic, Default 2/6.
2: I ten Basic jest dla nas najbardziej optymalny w tym momencie.
1: Add.
2: Tu możemy dodać swoją skórkę, jak mamy. Wszystkie skórki są w wersji HTML, znaczy z rozszerzeniem HTML.
1: Delete.
2: Tu możemy usunąć skórkę.
1: Randomize skin nieoznaczone. Hide skin during playback nieoznaczone.
0: Czyli ukrywanie skórki, kiedy odtwarzamy.
2: Dokładnie.
1: Skin info grupa. Skin info.
2: To jest informacja.
1: Get more skins.
2: To jest jakieś przechwytywanie.
1: Skin list grupa, 7, nieoznaczone.
2: No i tutaj możemy sobie też wybrać.
1: Get more skins.
0: A to jest
2: więcej skórek. Więcej,
1: skin tak. Pusta.
2: Więcej skórek.
1: Get more skins, skin list grupa, 7, dialog z zakładkami, skin zaznaczony, logo zaznaczony.
2: Logo. Następna zakładka dla osób widzących. To dla takich ludzi, którzy bardzo lubią różnego rodzaju tapety, jakieś obrazki. Ja na przykład jestem osobą, choć widzę co nieco, to jednak nie lubię na ekranie jakby za bardzo takiego... lubię ekran jednolity, powiedzmy, w ten sposób. A to jest dla takich ludzi, którzy po prostu lubią sobie jakieś obrazki nawkładać, jakieś widoczki, coś tam. No i teraz w momencie, kiedy otworzymy odtwarzacz, a w nim nie ma jeszcze załadowanego żadnego pliku filmowego, to nam się otworzy po prostu z tym widoczkiem, który tutaj załadujemy. Możemy sobie wybrać...
1: Zamknij. Rx window. Dialog. Logo strona tchista plecio umanage your logos. Background images. Logo image list grupa. Logo image list. Default skin logo. Default.
2: To jest to samo co tam, czyli możemy sobie wybrać z tego, co nam firma GOMLAB proponuje, lub dodać własną skórkę w tym momencie, własne logo, zdjęcie, tym bardziej, że odtwarzacz jest w stanie odczytać popularne rozszerzenia JPG, JPEG, GIF, TIFF i tak dalej, także te wszystkie zdjęcia można spokojnie, bo tutaj tak jak powiedziałem, można go użyć jako również przeglądarki do zdjęć, więc siłą rzeczy możemy podstawić sobie zdjęcie jako taką skórkę naszą.
1: Kswin, zapisz kop, reset, zamknij, dialog tchi, logo strona tchista, ple, settings, get more logo, dialog, zamknij.
2: Ja może przejdę, żeby na języki się nie natrafić.
1: Add, delete, randomize, set, hang logo w henha. Get more logos. Dialog z zakładkami. Logo zaznacz. Przeglądarka zaznaczony.
2: Przeglądarka.
1: Reset. Zapisz kopksu. Dialog. Przeglądarka. Strona The Easy Browser is the signet for use with remote controllers. Starting folder settings. C. Users admin documents. Ustawienia grupa.
0: A, tu sobie
1: grupa.
0: Możemy wybrać, theme. Jaki folder, tak? W jakim folderze tak. Zaczynamy. Bo właśnie, tak. I to jest ważna rzecz, o której tu przy okazji się dowiedzieliśmy, że ta przeglądarka, czyli ten Easy Browser, jest przeznaczona do używania z pilotami. Czyli rzeczywiście Gunplayer również został tak zaprojektowany poniekąd z założeniem takim, że możemy chcieć go używać na przykład na komputerze podłączonym do telewizora gdzieś z tyłu.
2: Też. Ale są również, jak ci zapewne jest wiadomo, takie interfejsy sprzedawane z pilotem, takim uniwersalnym jakby. Ja taki mam, ale już mi się niestety skończył, że tak powiem. Jest to pilot, który pozwala się programować. Pod przyciskami można sobie ustawić, jakie aplikacje w tym momencie jakim przyciskiem chcę otworzyć. Pilot przystosowany jest do różnych odtwarzaczy, głównie Windows Media Player oczywiście, bo najpopularniejszy. No i można sobie przypisać inne odtwarzacze. I w momencie, kiedy przypiszemy sobie Gunplayera do takiego pilota, no to możemy pilotem właśnie film przewijać, zatrzymywać i tam różne rzeczy z tym robić, podgłaszać, ściszać i tak dalej. Robimy sobie z tego taki jakby zdalnie sterowany komputer, który może być w pełni obsługiwalny, bądź tylko sam odtwarzacz może być obsługiwalny. Także to tak wygląda. Dostajemy takiego pilota w komplecie z taką, na kablu, z taką, no, jak się to nazywa. Z tym czujnikiem.
0: Tak, z czujnikiem, z odbiornikiem sygnałów.
2: Podczerwieni. Mhm.
1: Browser Size 1920x1080 zwinięte.
2: Tu mamy rozdzielczość tej przeglądarki.
1: Pasek tytułowy, tylko nazwa katalogu zwinięte. Recently opened oznaczone. Tylko do odczytu, zaznaczone C. Users admin document.
2: Mamy podaną ścieżkę, gdzie już jest skierowane.
1: Ustaw. Dialog z zakładkami. Przeglądarka zaznaczony. Myszka zaznaczony.
2: Myszka. To jest następna zakładka.
1: Zamk. Zapisz kopię.
2: Dzięki której możemy.
1: Xwindow. Dialog. Myszka strona tchista plecja ucustomize antre define your mouse buttons.
2: O właśnie.
1: Operacja. Zdefiniowane przez użytkownika grupa. Lewy przycisk pojedyncze kliknięcie default operation zwinięte.
2: Uwielbiam moje spolszczenie nieskończone, ale cóż. No tutaj jak można było usłyszeć, można zdefiniować sobie, co ma dany przycisk myszki robić w danej chwili. I który. I możemy sobie tutaj pod każdy przycisk, no myszek jest dużo, teraz są takie myszki inteligentne.
0: Są z różną ilością przycisków.
2: Dokładnie.
1: Lewy przycisk, podwójne kliknięcie, przycisk środkowy, pojedyncze kliknięcie.
2: Dokładnie, co tam ma się dziać, jak sobie klikniemy dany przycisk.
1: Prawy przycisk myszki, default operation zwinięte. W health role lub default operation.
2: No tutaj co ma się dziać, jak tym kółeczkiem sobie.
1: W health role down default operation.
2: Jak co się stać ma, jak mamy w drugą stronę tym kółeczkiem, w dół czy w górę.
1: Myszka X przycisk minus jeden default operation zwinięte.
2: To są boczne przyciski myszki, jak jakaś posiada.
1: Myszka X przycisk 2 default operation zwinięte. Disable doublet liquid left mouse button. Hide mouse cursor after 2 seconds with how to sync them.
2: Co ile kursor ma nam się tutaj przesuwać?
1: Dialog z zakładkami. Myszka zaznaczony. Dotyk zaznaczony.
2: Dotyk. To jest następna funkcja, której nie miał tamten odtwarzacz, który wcześniej prezentowaliśmy.
0: No tak, bo jeszcze wtedy nie śniło się ludziom za bardzo o ekranach dotykowych, tak w powszechnym użyciu.
2: Dokładnie.
1: Reset. Zapisz kopks. Dialog. Dotyk strona with touch gesture. You can set a motion as you want. Gesture function. Use touch function. Support Windows 7 or above version. Nieoznaczone.
0: No tu włączamy to w ogóle.
2: Jakby... tak. Tutaj możemy właśnie włączyć ten dotyk.
1: Dialog z zakładkami. Dotyk z...
2: Ale jak włączymy, czekaj, czy...
1: Dotyk z...
2: Jako, że dotyk, a ja nie mam dotyku, więc się tym jakby do końca nie zajmowałem, ale przy okazji...
1: Dialog. Dotyk stron. Dialog z zakład... Dotyk... Gom player dialog. Jest alt plus Y.
2: Ale co? No dobrze, damy, że
1: no,
2: jest.
1: No, alt... Jest alt... Spad... Gom layered full window dialog.
2: Aha. Okej. Okay. Dobra.
1: Audycja team...
0: Lepiej tego audycja... nie włączać, bo wtedy...
2: Lepiej tego Google nie włączać. Menista... Ja sobie niechcący zamknąłem odtwarzacz. Go...
1: Pasek zadań.
2: Sobie go otworzę jeszcze raz.
1: Gom player. Ks window.
2: Dobra. I już mówię, do czego to służy, tylko
1: kontekst.
2: Sobie
1: wyjdź.
2: Wrócę do tego miejsca, gdzie
1: przyspiesz.
2: Byłem.
1: Preferencje. Preferencje. Dialog Wittgtauch gest. Dotyk strona Wittgtauch gesture. Jołcance tam ołszenas jołwant. Gesture funkcjon. Zdefiniowane przez użytku. Fingers tap full screen slash do wnisi zing zwinięte.
0: No tak, i tu sobie wybieramy. Tu mamy różne gesty.
2: Tak.
1: Push i za pomocą, down,
0: tak, i za pomocą tych gestów, no playback też do tych gestów możemy przypisywać różne opcje.
2: Funkcje.
1: Push in the left slash, push up slash da, use to function. Support Windows 7 or swing. Dialog. Dotyk strona Wittgtauch. Use to spacja. Dialog z zakładkami. Motion zaznaczony. Dotyk zaznaczony. Keyboard zaznaczony. Motion.
2: Tu mamy jeszcze nie przetłumaczone funkcje.
1: Zamknij. Reset. Zapisz kopię. Dialog. Motion strona. Yo, sunset motion gesture movement using Intel RealSense 3D camera. Intel Depth Camera Driver Intel Real Sense SD Current Time Use Motion Function nieoznaczone.
0: No tak, ruch, ale żeby to dało się obsługiwać, to musielibyśmy mieć jakąś kamerę konkretną, intelowską czy jakąś, tak?
2: Tak.
0: I wtedy sterować, i wtedy w ogóle sterować gestami, ale nawet nie na ekranie dotykowym, tylko w ogóle jakimś takimi gestami do tej kamery, że tam na przykład zamachamy ręką czy coś i zacznie się
2: dokładnie
0: coś dziać.
2: Dokładnie, mniej więcej.
1: Mhm. Zapisz kopię z Kswin. Reset. Zamknij. Dialog Yow Sunset Motion. Strona Yow Sunset Motion. Gesture Movement Susing In.
2: Dobrze.
1: Dialog z Keyboard zaznaczony. Aktualiza. Keyboard.
2: O, i tutaj to wprawdzie też jeszcze nie przetłumaczone. W każdym razie tutaj mamy możliwość ustawienia naszych właśnie skrótów klawiszowych.
1: Zamknij. Reset. Zapisz kopię, dialog, keyboard, strona tchista plecja ucustomize antre define your keyboard shortcuts. Gwiazdka user defined shortcut keys will take a priority over default shortcut keys. User defined shortcuts are saved as custom key.in in the GOM player folder, grupa, oznaczone.
2: To jest to, o czym mówiliśmy, Michale, właśnie, że jakby... Priorytetem jest to, co my ustawimy,
0: tak,
2: ponad
0: co decyduje
2: to, co
0: użytkownik.
2: Jest zaprogramowane domyślnie w programie.
1: User defined grupa. User defined.
2: No i tutaj można sobie zaprogramować.
1: Open. Add. Dialog z zakładkami.
2: No i tu jest wszystko, co na ten temat można wiedzieć.
1: Aktualizacja zaznaczony.
2: No i aktualizacja. No tutaj w zasadzie nie ma o czym mówić, jest tylko...
1: Zapisz kopię swoich... Dialog. Aktualizacja strona tchista plecja uadjust setting for update notifications.
2: Tak, you
1: must
2: tutaj...
1: be connected to the internet to ask for updates. Aktualizacja grupa. Automatycznie sprawdź, czy jest dostępna nowa wersja podczas startu programu. Oznaczone. Notify mefhena major update is available oznaczone. Notify mefhena minor update is available oznaczone. Aktualizuj teraz. Dialog z zakładka.
2: I to jest wszystko w tych preferencjach takich jakby można powiedzieć ogólnych.
0: W ogólnych, tak. W sekcji ogólne.
2: W ogólnych.
0: Czy coś jeszcze z preferencji będziesz chciał pokazać?
2: Każda z tych preferencji ma swoje zakładki. I teraz generalnie polecam, żeby się przespacerować po tych funkcjach, ponieważ gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkie pokazać, no to by nam trochę sporo czasu zajęło, prawdę mówiąc, bo omówić każdą zakładkę to jest naprawdę bardzo, bardzo długi materiał w tym momencie, więc może przejdźmy do prezentacji.
0: Tak, do prezentacji tego, co jest moim zdaniem bardzo ważne w przypadku tej aplikacji. Od razu powiem, że nie zademonstrujemy odtwarzania filmów z napisami. Na zasadzie mamy film na dysku, mamy napisy na dysku. Ale zaprezentujemy
2: Zaprezentujemy
0: coś znacznie ciekawszego, bo zaprezentujemy, słuchajcie, odtworzenie filmu z YouTube'a z napisami.
2: Z napisami.
0: Tak.
2: Który nie ma pliku.
0: Dokładnie. Ja już mam tu wszystko przygotowane. Odpalę sobie tylko jeszcze Goom Playera. Przełączę syntezę. To będzie tu, tak, na siódemkę.
2: Przy okazji będzie dobrze słychać pogłos, który włączy.
0: Tak, tak, ale to za chwileczkę. Teraz pokażę, jak w ogóle uruchomić odtwarzanie filmu i jak ja to mam tu wszystko skonfigurowane. Może na dobry początek przejdziemy sobie do dostępności. Aktywuj TTS mam akurat wyłączone, bo ja nie będę używał TTS-a. W ustawieniu dostępności mam ustawione to w sposób następujący. Nie. Ale mam włączone to. Bo tak się zdecydowałem, dlatego że synteza mowy w moim przypadku jest ustawiana w NVDA-u. A SAPI, no to jest wiadomo, jeszcze inna karta, więc no, nie chcę tego przestawiać, nie chcę tego zmieniać, nie chcę zmieniać domyślnych ustawień mojego dźwięku, mojego komputera aż tak bardzo. Więc teraz przechodzę sobie do menu kontekstowego, wybieram otwórz i adres internetowy, Ctrl-U to jest przy okazji skrót klawiaturowy, którego możemy tu użyć. Naciskam Enter.
2: Strumienia radiowego lub innego.
0: I na przykład filmu na YouTubie. Dokładnie. I właśnie film z YouTube'a będzie odtwarzany. Naciskam teraz Enter. Usłyszeliśmy już bardzo interesującą rzecz. Polskie napisy, subtitle, czyli że mamy tu napisy. To jest taka informacja.
2: Tak jest.
0: Bardzo istotna. Teraz czekamy, aż nam się załaduje film, aż się wczyta, bo to chwilę gdzieś tam trwa. Ale...
2: Już mamy.
0: Już mamy. No, coś tu sobie, powiedzmy, gra. Ja teraz ten film mogę przewijać za pomocą strzałki w prawo. Podgłośnijmy może ten film. Probably leaking all day. Na kombie wszystko korobuje. Bad things happen if those damn leaks aren't stopped. Rzeczywiście chyba jakiś niezatkany przeciek.
2: Może spróbuj przesunąć film na bardziej taki, gdzie się coś dzieje.
0: Tak, przesuniemy coś.
2: Żeby można było bardziej tych napisów usłyszeć.
0: Dobrze. I teraz pauzuję to i przełączymy sobie te efekty. Pokazał efekt pogłosu. Proszę bardzo.
2: Efekt pogłosu.
0: Proszę bardzo.
2: Tu będzie to dobrze słychać. Słychać echo, takie takiego biura w sumie bym powiedział.
0: Przetłumaczenie you fucking bastard na tydraniu to cokolwiek łagodne przetłumaczenie, ale bardzo... może i dobrze.
2: Lepiej dla audycji.
0: Lepiej dla audycji, tak. Dobrze. Teraz może wyłączymy sobie ten efekt pogłosu. Chciałbym pokazać to, wiesz, z tym dialogiem, przybliżenie tego.
2: Może na trwającym filmie.
0: No to dobra. To...
2: Żeby było słychać, kiedy ten dialog zniknie.
0: Dobra, to już.
2: Może wyłącz, może po prostu wyłącz napisy, żeby było słychać tylko oryginalny film. No, bardzo czysty i dokładny, to bardziej mi to tak jakoś brzmi telefonicznie.
0: Dokładnie.
2: Nie wiem, czy to jest takie czyste i wydatne. Trochę bym się z tym kłócił.
0: Nie widzę tego jako uwydatnienie dialogów. No, ale w każdym razie widzicie, że to działa. Mamy
2: ale
0: syntezę.
2: Możesz teraz wyłączyć.
0: No, dobrze.
2: Możesz wyłączyć.
0: Usuń dialogi.
2: Usuń. I tu, jak widzisz...
0: No, poczekaj, bo na razie
2: do MacGyvera, którego... Nie. Mówią. Osłyszysz? Mówią.
0: Ale na razie... Poczekajmy chwilę. Co to ma być? O. No, teraz rzeczywiście coś mówili, a te dialogi zostały usunięte. No także rzeczywiście jakoś to działa, ale dla mnie, wiesz, najważniejsze jest to, że możemy odtwarzać te napisy i możemy je odtwarzać za pomocą aplikacji zewnętrznej. No bo na YouTubie jakoś, kiedy wejdziemy sobie na stronę internetową, to ponoć też to można odczytać, odtworzyć. Natomiast no jest to jednak korzystanie z przeglądarki, nie każdy
2: no YouTube
0: to może...
2: raczej korzysta z Flash Playera, a we Flash Playerze no z tymi nie, napisami no, to różnie bywa.
0: No nie, no już od dawna nie korzysta. To kiedyś.
2: No to może.
0: Kiedyś korzystał, teraz,
2: ja dawno nie używałem.
0: Teraz jest HTML5, więc wiesz, więc to już
2: a no tak,
0: zupełnie
2: faktycznie,
0: inna
2: to teraz to
0: historia. I chyba tak naprawdę to jest wszystko, co? Na propos Gunplayera.
2: To jest wszystko.
0: To jest wszystko. Pokazaliśmy wam na pewno nie całą tę aplikację, no bo wiadomo, jest tu jeszcze dużo do pokazania. Sprawdź. Jakieś różne ustawienia, różne opcje i...
1: O programie.
0: Tak, zaawansowane rzeczy. Natomiast no przede wszystkim...
2: Właśnie, póki jeszcze jesteśmy... Tutaj jeszcze mamy kilka funkcji, może mniej istotnych,
0: no to
2: wszystko
0: pokaż.
2: Zależy od upodobania i...
1: Odtwarzaj informacje o odtwarzanym pliku, Ctrl plus F1 i...
2: Myślę, że to dla niektórych jest istotne.
0: Może być przydatne, owszem.
2: Zwłaszcza jeśli chodzi o pliki audio.
1: Lista odtwarzania, panel sterowania. Przyspieszanie.
0: Lista odtwarzania jest niedostępna. Tak już od razu mówię.
1: Przyspieszanie sprzętowe. Lista odtwarzania. F8L.
2: No jest niedostępna, bo pewnie nie jest nic załadowane.
0: Nie, nawet jak jest załadowane, to nie bardzo mi to chciało działać w jakikolwiek sposób, wiesz?
2: Działa, bo już ci powiem, że działa. Tyle, że lista odtwarzania osoby niewidomej w tym przypadku akurat, bo w tamtym to jeszcze dało radę, ale w tym przypadku to niewiele da, ponieważ lista odtwarzania polega na tym, że nie wyświetla się ta lista w oknie tym samym co film, że tak powiem, tylko otwiera się osobne okno, takie prostokątne, i tam jest lista odtwarzania, więc musiałbyś
0: no tak, tylko do tego okna nawet się w ogóle nie bardzo przejść da przejść, tam. Nawet nawigacją obiektową. Ja próbowałem, dokładnie. Więc nam pozostaje jako użytkownikom niewidomym poruszanie się za pomocą page up, page down, po prostu po liście plików, po tym oknie, które mamy wczytane.
1: Kontekst. O program, inform, lista odtwarzania, F8L, panel sterowania.
2: Panel sterowania...
0: To też jest nie bardzo dostępne, no osobie, jak dobrze pamiętam.
2: Osobie widzącej się nie przyda, ponieważ no, bardziej myszka wchodziłaby w grę. To jest taki panel, który służy głównie do wysterowania odtwarzacza względem pilota. W sumie tam są funkcje takie... takie pilotowe, stricte mówiąc. Tam jest pokazany pilot, taki mały, i tam można sobie coś robić z tym. Także to bardziej pod osoby widzące i myszkę.
1: Przyspieszanie sprzętowe rozwijane P.
2: No to tutaj o tym mówiliśmy, tak?
1: Przyspieszanie sprzętowe włączone P.
0: Jak można to włączyć? Jak macie problem, to wyłączcie. To zależy od konfiguracji sprzętu.
2: To od karty graficznej i od wielu innych rzeczy.
1: Preferencje.
0: Pełny ekran.
2: I tutaj mamy jeszcze
1: skórki K rozwijane.
2: Jedną istotną rzecz.
1: Ustaw rozmiar okna rozwijane U. Pan and scan rozwijany P.
2: Pod pan and scan mamy rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, ale to tak krótko powiemy.
1: Przywróć do...
2: bo są istotne. Chociażby...
1: Okno lewy dolny narożnik Ctrl plus Alt plus numpad 1O.
2: Właśnie, że możemy sobie to okno poprzypinać do różnych stron ekranu, tudzieżby okna, na którym operujemy.
1: Okno prawy dolny narożnik Ctrl plus A. Okno prawy górny narożnik Ctrl. Okno lewy górny. Umieść okno na środku ekranu Ctrl plus Alt plus numpad. Rozmiar okna Ctrl plus Alt plus numpad R. Rozmiar okna plus Ctrl plus Alt. Przesuń okno do dołu Ctrl plus Alt. Przesuń okno do góry. Przesuń okno do prawej, przesuń okno do lewej krawędzi, wysokość wideo Ctrl plus numpad, wysokość wideo plus Ctrl, dolna granica, górna granica szeroko, dolny rozmiar wideo, górny rozmiar wideo, wideo do dołu numpad, wideo do góry numpad,
2: zaraz będzie jedna istotna
1: wideo
2: rzecz.
1: Do prawej numpad, wideo do lewej numpad, ustaw proporcje 0 rozwijane U, edycja Zoom 3Z.
2: Tutaj jest to, o czym już wspominaliśmy, czyli przybliżanie, oddalanie jakiejś, jakiegoś czegoś, jak to nazwać. No powiedzmy, mamy fontannę w tle, chcielibyśmy się przyjrzeć bliżej tej fontanni, więc możemy sobie ją przybliżyć gdzieś tam na filmie, tudzieżby, nie wiem, mecz jakiś, oglądamy nagranie z meczu, możemy sobie kamerą sterować na boisku.
1: Ustaw przywróć domyślne. Okno lewy dolny narożnik, gompleje, proporcje rozwijane, do wyjście TV, 16.
2: I to jest to, o czym mówiłem, tutaj jest istotna rzecz, bo mamy możliwość funkcji, o której mówiliśmy wcześniej, na samym początku prawie.
1: Wyjście TV, 16.2.9, W.
2: Czyli mamy dostosowanie tych wszystkich proporcji, rozmiarów i tak dalej do danego telewizora, czy to jest stary, czy nowy telewizor.
1: Wyjście TV 4.3 W.
2: To jest akurat stary telewizor.
1: Wyjście na monitor oznaczone W.
2: I tutaj jak damy wyjście na monitor i jeśli podłączymy, sprzękniemy z telewizorem ten odtwarzacz, no to te proporcje nam się rozjadą, bo to jest tylko i wyłącznie do monitora i tutaj niestety musimy wybrać opcję TV, bo inaczej to nie będzie dobrze wyglądało.
1: Zdefiniowane przez 2.35.
2: No i tutaj mamy standardowo ustawione przez producenta, bądź możemy sobie
1: zdefiniowane przez użytkownika
2: sami ustawić.
1: Proporcje rozwijane. Gameplayer.
2: Na koniec jeszcze powiem tak.

0: tłumacza, więc można sobie Gunplayer pobrać. No nie będzie on po polsku niestety, no ale cóż, ale można. I można to, tak jak mówiłem wcześniej, sprzęgnąć z kartą telewizyjną. Tak jak to mówiliśmy to w momencie, kiedy był program na żywo. Więc można sobie po prostu ten odtwarzacz podpiąć pod kartę telewizyjną, więc
1: ja
0: on
1: szczerze mówiąc,
0: zyskuje wtedy.
1: Próbowałem to podłączyć pod kartę telewizyjną, faktem pod kartę telewizyjną satelitarną, no niestety nie bardzo chciało mi to działać. Być może karta taka zwykła telewizyjna DVB

0: zobaczyć tam.
1: Wiesz co, on ją widział. Właśnie. On ją widział, ale mimo tego nie chciał z niej korzystać, więc no są dedykowane programy do odtwarzania telewizji, tak jak DVB Viewer, który pokazywaliśmy dokładnie swego czasu, więc myślę, że tu akurat jest bezpieczniej używać tego programu. Tym bardziej, że jak próbowałem używać Gunplayera z moją kartą satelitarną, no to wtedy pojawił się komunikat, że jest błąd, że jak później próbowałem ją zainicjować w DVB Viewerze, że jest jakiś błąd, że coś nie działa, ogólnie trzeba było restartować cały komputer.
0: W każdym razie, no to jest taka opcja, opcja opcjonalna, tak. Że tak to powiem. Lepiej używać tego odtwarzacza do tego, do czego jest faktycznie stworzony, czyli do oglądania filmów na podstawie tego, co mamy w komputerze. Raczej dokładnie. My ze swojej ewentualnie strony nie polecamy sprzęgać.
1: Ewentualnie możemy posłuchać muzyki, możemy sobie... Właśnie, to jest taka... Bardzo ważna rzecz i myślę, że dość interesująca przynajmniej dla niektórych. Ostatnio pojawiło się w internecie takie radio, które się nazywa zapinamypasy.pl. To jest internetowe radio sportowe.
0: To jest sportowe radio.
1: Tak. Na iPhone'ie udało mi się uruchomić jego odtwarzanie, natomiast na Firefoxie nie udało mi się ani na żadnej innej przeglądarce nie udało mi się z klawiatury włączyć odtwarzania tego radia. Natomiast jakimś tam cudem udało mi się wyłuskać adres strumienia do zapinamypasy.pl i teraz tak, w Winampie nie działa, w VLC działa, ale ucieka góra, to znaczy uciekają wysokie tony, których i tak nie ma zbyt wiele w tym strumieniu, ale dobra, załóżmy, że jednak chcemy jakoś słuchać w pełni tego przekazu, więc nam one w VLC uciekają, natomiast w Gunplayerze działa wszystko bardzo ładnie, mogłem to uruchomić, włączyć i słuchać bez większych problemów.
0: To jest jeden z jakby jedna z zalet Gunplayera z tej możliwości. Właśnie, jak już jesteśmy przy tym, ja spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić.
2: Kontekst. Lista odtwarzacza.
0: Już jesteśmy przy plikach.
2: Panel przyspieszania. Preferencje. Dialog. Zamknij. Reset. Zapisz kod window.
0: To była chyba ósemka. Czy dziewiątka. Ósemka, bo dziewiątki już nie ma.
2: Osiem. Odhers. Dialog. Wybierz wszystkie.
0: Tu mamy pliki, które on odtwarza.
2: Nic nie wybieraj. Sprawdzaj, czy Gunplayer jest domyślnym odtwarzaczem oznaczone. Dialog z zakładkami. Window.
0: Nie wiem, czy ta lista nam się tu wyświetli.
2: Dialog. Typy pliku. Strona. Skojarz następujące typy pliku.
1: Chyba
2: z
1: będzie
2: odtwarzaczem tak, aby były otwierane domyślnie. Format Sthatcan Beas Sociated Witgom Grupa. Format Sthatcan Beas Sociated Witgom. Kropka gom zaznaczony oznaczone description.

0: .avi zaznaczony oznaczone description video. .svi zaznaczony oznaczone description video. Mowie file. .diffix zaznaczony oznaczone description video. Mowie file. .ask zaznaczony oznaczone description Windows Media File.
1: No i tak dalej, i tak kropka dalej. To teraz możemy przeglądać tę całą listę. Tak, ta lista przypuszczam
2: jest dość tego
1: długa.
2: Naprawdę całe mnóstwo plików, które ten odtwarzacz jest w stanie odtworzyć. Jest tego naprawdę bardzo dużo, więc to już polecam, żeby samemu w własnym zakresie przejrzeć. Natomiast no, odtwarza dużo plików nietypowych, typu mod, które kiedyś były popularne w komputerach typu Amiga, Commodore i tak dalej. No, jakichś tam takich dziwnych plików z aparatów fotograficznych starych, 3G coś tam, nie pamiętam dokładnie już tej nazwy.
1: W każdym nawet razie, z komórek no, 3GP. Nietyp...
2: Tak. AMR chyba nawet odtwarza, więc no, tych plików tam jest dużo, więc tutaj już musicie sobie sami jakby przejrzeć tą listę. Jest tego dużo. No. Odtwarzacz jest naprawdę wszechstronny.
1: Także polecamy Gunplayera, jeżeli macie ochotę sobie skorzystać, jeżeli was zachęciliśmy w jakikolwiek sposób. No, ja nie ukrywam, że dla mnie najistotniejsze jest to, że pozwala on na odczytywanie napisów. Napisy, z tak. filmów. Tak, tak. No bo pozostałe rzeczy to można
2: zwłaszcza
1: tam różnymi...
2: nie ma plików
1: tak,
2: z napisami.
1: Można pozostałe rzeczy gdzieś tam jakimiś różnymi odtwarzaczami realizować, no ale to odczytywanie napisów to w dzisiejszych czasach jest, myślę, że dość ważna i przydatna funkcja. No to co?
2: Chociaż napisy już nie są tak popularne w sumie, tak? Bo teraz już mamy lektorów, dubbingi.
1: No tak, ale na różnego rodzaju filmach, gdzie wiesz, gdzie na YouTubie jest sporo tego, tych materiałów, to prościej jest zrobić tłumaczenie i wstawić tam napisy niż nagrywać lektora. I z tego ludzie jednak korzystają. Jeszcze jest taka opcja, gdzie YouTube automatycznie nawet tłumaczy dialogi w filmach i sam wstawia napisy. Jakaś taka eksperymentalna funkcja, natomiast no, na razie to nie działa w Gunplayerze. Także jak ktoś zrobił napisy do
2: ale
1: filmu...
2: Ale dobrze, że działa to, co tutaj zaprezentowaliśmy. Tak.
1: To się
2: to
1: przydaje.
2: To jest duży plus.
1: Oczywiście.
2: A myślę, że z czasem, kiedy Gunplayer będzie się rozwijał, myślę, że parę funkcji jeszcze dodadzą ciekawych. To trzeba śledzić po prostu stronę.
1: Także gomlab.com i uważajcie na dodatki, które tam się gdzieś przyklejają
2: tak
1: do instalki.
2: Jakieś Avasty,
1: tak, to nie są jakieś złośliwe programy, no bo gdyby tak było, to byśmy w ogóle o tej aplikacji
2: Avast na
1: nie
2: pewno
1: mówili.
2: Nie jest złośliwy.
1: Tak, nie opowiadalibyśmy o niej, natomiast no, trzeba na to uważać, bo te programy są po prostu niedostępne i mało przyjazne, ale
2: no, ja powiem w ten
1: widać,
2: sposób.
1: W miarę przyjazny jest.
2: I ja powiem jeszcze w ten sposób, że Avast generalnie, jeśli ktoś nie ma wyjścia, a teraz już tych darmowych programów antywirusowych, których się trochę namnożyło, jest jakiś 360, jakiś tam nie wiem, coś, no to z jednej strony jest wygodny, tak, bo nie musi chodzić po internecie szukać antywirusa, tylko mu się od razu zainstaluje, tak, a tam za wiele konfigurować w Avastie nie trzeba, bo
1: no ale
2: no,
1: wiesz, jak
2: się
1: dostaniesz
2: na
1: wirus, ale jak dostaniesz wirusa i pojawi ci się okienko, to ono może też nie być dostępne.
2: To prawda.
1: No to
2: z tym,
1: ja bym tak nie chciał.
2: Tutaj jest tak, że z programami, które nam się instalują, te antywirusy, są dwa rodzaje. Już się spotkałem. Avast, który się instaluje z Gunplayerem, jest owszem niedostępny. Natomiast Avast, który instaluje się z jedną z dystrybucji Opery, jest dostępny, o dziwo.
1: Aha, no to,
2: także,
1: to ciekawostka.
2: No to jest tak na marginesie taka ciekawostka właśnie, więc...
1: Okej.
2: Okay. No ale myśmy mówili o Gunplayerze, a nie o Avaście, więc na temat Gunplayera to wszystko.
1: Dokładnie. dziwisz.net/gom.
2: O, właśnie, gdyby ktoś bardzo chciał...
1: Dokładnie.
2: To tam można pobrać sobie jeszcze nie do końca spolszczony plik do tegoż odtwarzacza.

0: prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, witam w kolejnym podcaście. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić z nami czas. Dziś moim i Państwa gościem jest Paweł Pluszczyk. Witaj, Paweł.
2: Witaj, Alu, witam Państwa.
1: I porozmawiamy sobie o serwisach umożliwiających zakup biletów na koncerty, imprezy sportowe, ogólnie wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. W kontekście ich dostępności, oferty i tego, co tutaj ewentualnie może stanowić jakąś trudność w ich obsłudze, w kontekście oczywiście nas jako osób niewidomych. Oczywiście zanim przejdziemy do zgłębiania naszego dzisiejszego tematu, chciałabym przypomnieć Państwu, że mogą Państwo się kontaktować z nami na dwa sposoby. Jeśli chcieliby Państwo zadać jakieś pytania albo podzielić się swoją opinią odnośnie któregoś z omawianych przez nas dziś serwisów, to można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. I drugi sposób to telefon stacjonarny, a jego numer 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Cóż, Paweł, na początek chciałabym Cię zapytać, jak ogólnie oceniasz ofertę, dostępność tych serwisów? Co jakoś tam w szczególności zwróciło Twoją uwagę? Takie jakby Twoje subiektywne odczucia na razie natury jak najbardziej ogólnej odnośnie tych serwisów.
2: Cóż mogę powiedzieć? Oferta jako taka jest dosyć szeroka i na dobrą sprawę przy mniejszym bądź większym zaangażowaniu na niemal każdą imprezę znajdziemy bilet w sieci. Bardzo moim zdaniem takie pocieszające i pozytywne jest to, że nawet na imprezy z punktu widzenia, co podkreślam, zwykłego takiego zjadacza chleba, imprezy niecodzienne, jak na przykład muzyka klasyczna, balet, tego typu sprawy, możemy bez problemu te bilety nabyć. Przyznam szczerze, że ostatnio jakimiś tego typu sprawami się interesowałem. Natomiast w kwestii dostępności dla osób niewidomych, no jest już niestety znacznie gorzej. Z uwagi na fakt, iż jest to wszystko, no co by tutaj nie mówić, komercyjne, no to na dobrą sprawę komercji zdają się zasady dostępności nie obowiązywać, więc z tymi stronami jest bardzo różnie. Tutaj nawet ciężko będzie nam znaleźć złoty środek, dlatego myślę, że każdy musi się posiłkować tym, co sam znajdzie, oczywiście no, w dużej mierze w oparciu o to, co tutaj powiemy. Jednakże czynnikiem takim, który tutaj też nie pozwala nam ujednolicić tego wszystkiego, jest to, że każdy z nas korzysta z innej przeglądarki, innego screenreadera, innego systemu operacyjnego. Niektórzy z nas bardziej są już nastawieni na korzystanie z urządzeń mobilnych, jak telefony czy tablety. Inni z kolei używają, powiedzmy sobie, starszych systemów operacyjnych i starszych screenreaderów na słabszych komputerach. Więc mnogość grafiki na stronie, często flasha i tak dalej, no może ich przerosnąć. Konkluzja ogólnie jest taka, że da się, aczkolwiek no, trzeba mieć obok siebie coś, na czym można zacisnąć zęby, żeby rozładować swoje napięcie i frustrację, bo przyznam szczerze, że łatwo nie jest. Zaraz będziemy o tym mówić, dzisiaj się skupimy na czterech serwisach, przy czym jeden, który tutaj podsunęła Ala przed audycją, okazał się no, dla mnie niedostępny. Niemniej jednak być może komuś z Państwa się udało albo uda. Ja przyznam szczerze, że posiłkuję się głównie Joesem, ponieważ ostatnio zmieniłem system operacyjny na Windows 8.1, to spotkało mnie mnóstwo rozczarowań i niechęci, będę sobie downgrade'ował system, ale to mówię o tym tylko przy okazji. Dlatego też, że właśnie chociażby system operacyjny również ma znaczenie na komfort użytkowania serwisu.
1: Jasne. A co było taką najczęściej powtarzającą, co było takim najczęściej powtarzającym się utrudnieniem, gdzie te aspekty

0: braku dostępności były podobne albo wręcz jednakowe w tych serwisach, które przeglądałeś?
1: Przede wszystkim wybór miejsc. Każdy, kto kupował bilet do kina, bo myślę, że nawet jeśli nie kupujemy przez internet, tylko idziemy do kina i kupujemy bilet w kasie, spotyka się z pytaniem, gdzie chcemy siedzieć. I na ogół jest tak, że na przykład pani w kasie obraca w naszą stronę monitor i pozwala nam sobie wybrać miejsce, chociażby tak ogólnie, żeby jej wskazać, w której części sali chcemy siedzieć. No więc w sytuacji, w której mamy graficzne przedstawienie, czy to sali, czy stadionu, czy hali jakiejś widowiskowej, no to siłą rzeczy jest to dla nas niedostępne. A w kontekście ewentualnego wyboru na przykład w formie tabelarycznej czy jakiejkolwiek innej, no jeśli tego jest dużo, również nastręcza to pewnych trudności, więc takim wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich serwisów, no czy może nie dla wszystkich, ale uogólniając, jest właśnie ten wybór miejsca, no bo to stanowi problem. Już zupełnie innym aspektem jest kwestia dostępności dla osób niepełnosprawnych, przy czym tutaj no, skupimy się głównie na osobach na wózkach, gdyż w zasadzie nie ma wyboru miejsc. W takiej sytuacji mamy kontakt do, powiedzmy sobie, tego, kto te bilety sprzedaje. W związku z powyższym, no wtedy już wygląda to nieco inaczej, bo na ogół jest to, załóżmy, jakaś platforma dla wózkowiczów czy coś takiego. Powiedzmy, że nas, osób niewidomych, to nie dotyczy. Z tego, co gdzieś tam kojarzę, jest sporo osób, które gdzieś tam bywają na koncertach i tak dalej, więc być może nawet jeśli nie w audycji, to później w komentarzach podzielą się swoimi uwagami i doświadczeniami. Dlatego, że no ja wziąłem na tapetę jakby takie najbardziej znane serwisy. Tak, tak, powszechne serwisy, te, które na przykład słyszymy przy okazji reklamach koncertu czy imprezy sportowej, że bilety do nabycia tu i tam. No i powiedzmy sobie, że to wziąłem pod uwagę. Natomiast być może są też serwisy troszkę bardziej niszowe, czy załóżmy bardziej wyspecjalizowane na jakieś konkretny rodzaj imprezy czy konkretny rodzaj muzyki, gdzie ta dostępność tych serwisów jest lepsza. Ogólnie jednak, gdybym miał jakąś taką szkolną skalę ocen zastosować, taki ogólny ogląd tego wszystkiego po przejrzeniu tego, to no, byłoby to gdzieś, powiedzmy, taka słaba czwórka, aczkolwiek chyba bardziej bym się skłaniał w kierunku mocnej trójki, co chyba i tak jak na dzisiejsze czasy właśnie, gdzie mamy mnóstwo grafik, animacji, czy po prostu takich sytuacji, w których musimy dokonać właśnie wyboru na podstawie tego, co widzimy, a nie możemy przeczytać, no to i tak chyba nie jest aż tak tragicznie.
0: No jasne. Myślę, że nie jest tragicznie, ale szkoda, że te serwisy nie są dostępne, bo generalnie tak naprawdę osoby sprzedające bilety na jakieś imprezy, czy też nawet nie tyle osoby sprzedające, czy organizatorzy konkretnych imprez, ale ogólnie twórcy tych serwisów i administratorzy też powinni mieć świadomość tego, że osoby niepełnosprawne coraz chętniej i coraz liczniej uczestniczą w życiu społecznym, też w tym kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i tak dalej. I tutaj jest to całkiem spora grupa klientów do zagospodarowania i całkiem konkretne środki finansowe do pozyskania w momencie, gdyby te serwisy były na tyle dostępne, że bez problemu można byłoby z nich korzystać. Swoją drogą wydaje mi się, że na przykład też organizatorzy tego typu imprez, myślę, że gdyby mieli świadomość tego, że fakt, iż dany serwis nie jest dostępny dla wszystkich, wyklucza taką dużą grupę teoretycznie z możliwości zakupu biletów na organizowaną przez nich imprezę, może po prostu z jakimś większym zainteresowaniem odnosiliby się do tego, na przykład w jakim serwisie zamieszczają informacje, czy też możliwość kupienia tych biletów na organizowane przez nich wydarzenia.
1: No niestety mamy tutaj do czynienia, może troszeczkę użyję zbyt mocnego słowa, ale z pewnego rodzaju hipokryzją, dlatego że no wszędzie słyszymy o dostępnych miejscach w przestrzeni publicznej, a powiedzmy sobie, że hale widowiskowe, stadiony, etc. są jednak taką przestrzenią publiczną, dostępności tychże miejsc dla osób niepełnosprawnych i tak dalej, a gdy przychodzi co do czego, no to okazuje się, że
0: samo miejsce może jest dostępne, ale już możliwość, że tak powiem, wzięcia udziału w organizowanym zorganizowanej na jego terenie imprezie jest mocno ograniczona, tak?
1: No i tutaj jest bolączką, no myślę, że nie tylko naszego kraju, ale ogólnie właśnie pewnego rodzaju komercyjnych przedsięwzięć to, że tak naprawdę ciężko jest dociec, do kogo w takiej sytuacji uderzyć, bo fakt, że na stronie mamy kontakt, no to na ogół jest to kontakt do załóżmy...
0: kogoś, kto sprzedaje bilety po prostu.
1: Dokładnie, natomiast nie ma wpływu na wygląd systemu i tak dalej. Gdzieś w tym całym łańcuchu tego naszego dociekania, do kogo najlepiej się zwrócić, to wszystko gdzieś ginie i tak dalej. Siłą rzeczy później nam ręce opadają, się zniechęcamy i albo po prostu zlecamy to osobie widzącej, albo rezygnujemy, albo jeszcze coś innego. No mało jest osób, które mają tyle samozaparcia.
0: Albo próbujemy załatwić telefonicznie po prostu.
1: No więc właśnie, co ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. Natomiast taką bolączką tych wszystkich serwisów jest też ich pewna dynamiczność. To znaczy wygląda to w taki sposób, że na dobrą sprawę może nie codziennie, aczkolwiek to nie są sytuacje, kiedy nawet kilka razy dziennie, ta strona się zmienia w takiej konwencji, że publikowane są nowe imprezy. To, co załóżmy jeszcze wczoraj widzieliśmy na miejscu drugim czy trzecim, już w zasadzie zniknęło ze strony głównej i trzeba próbować dotrzeć do tego przez załóżmy jakąś wyszukiwarkę, która niekoniecznie może się okazać dostępna i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jakaś impreza jest naprawdę bardzo promowana, jak na przykład zaczynające się jutro Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, które się odbywają w naszym kraju, no to wtedy rzeczywiście stosunkowa łatwość jest dotarcie do tego. Natomiast jeśli interesuje nas koncert jakiegoś zespołu, który powiedzmy sobie jest niszowy w stosunku do tego, co na co dzień słyszymy w jakichś stacjach radiowych i tak dalej, to często dotarcie do informacji o koncercie tej grupy jest naprawdę bardzo trudne na stronie, na której chcemy kupić ten bilet, więc mówię też o tym dlatego, żeby ewentualnie uprzedzić jakieś komentarze czy uwagi, czy nawet pytania, które byście Państwo do nas mieli w trakcie audycji, z tego względu, że no, coś, co dzisiaj jest widoczne, wydaje się dostępne, jutro już tego na stronie głównej może nie być i dotarcie do tego może być problematyczne. To niestety jest bolączką.
0: Czyli generalnie pierwsza delikatna wskazówka, jeśli widzimy na czele serwisu imprezę, która nas interesuje, to po prostu kupujmy bilety i rezerwujmy miejsca, bo jutro już może być problem z dotarciem do informacji i do rezerwacji.
1: To się zgadza, tym bardziej, że no cóż, równie dobrze, oczywiście to już są sytuacje marginalne, ale też lubią nas takie sytuacje zaskakiwać, że może się okazać, że po prostu zmieni się layout strony, bo ktoś sobie wymyśli coś zupełnie nowego i to, co dzisiaj jest dostępne, jutro stanie się niedostępne. No, sytuacje, w których jest na odwrót, są niestety bardzo rzadkie. No, niemniej jednak radzę daleko posuniętą ostrożność, cierpliwość, bo to na pewno. Aczkolwiek, no, myślę, że jeżeli poświęcimy wystarczającą ilość czasu, to jakoś sobie poradzimy. No.
0: Tutaj... Poza tym będziemy mieli za chwilę jeszcze gotowy podcast z przynajmniej takim szkicem tego, które serwisy wydają się być bardziej przyjazne, a które, na których możemy napotkać różnego rodzaju jakieś trudności, więc to też myślę będzie jakąś pomocną wskazówką dla Państwa.
1: Tak, to się zgadza. Jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie tutaj z Alą o e-księgarniach, niedawno rozmawialiśmy sobie o wyszukiwarkach biletów lotniczych, co poniekąd przekłada się również na zakup tych biletów. Dzisiaj o płatnościach pewnie też sobie napomkniemy, natomiast coraz częściej, i to jest plusem dla osób niewidomych, istnieje możliwość tak zwanej szybkiej płatności, to się w różnych miejscach różnie nazywa, natomiast chodzi o to, że definiujemy sobie płatność na podstawie naszej karty płatniczej, bo to już nawet nie kredytowej, bo dzisiaj w zasadzie prawie każda karta debetowa umożliwia robienie zakupów przez internet, posiada ten kod CVV. I wtedy nawet nie musimy tego kodu CVV podawać, tylko definiujemy sobie taki, no powiedzmy kolokwialnie, sekretny PIN, który podajemy przy ewentualnej płatności, przy zakupie biletu na pociąg, samolot, właśnie bilet na jakąś imprezę, czy właśnie w e-księgarni, no co w dużej mierze ułatwia nam tą płatność, gdy na przykład widzimy listę banków, z których możemy skorzystać, ale są to na zasadzie tylko pola do zaznaczenia, które są w żaden sposób dla nas nieopisane, bo jest to jakiś tam obrazek loga banku wpisany w to logo nazwą czy coś takiego, więc taka szybka płatność też jest...
0: Poczekaj, Paweł, to ja chciałabym, żebyś, jeśli oczywiście masz możliwość i czujesz się na tyle kompetentny, bardziej rozwinął sam mechanizm, bo jeśli byłoby to przydatne i przy zakupie biletów, tak jak mówisz, kolejowych, lotniczych, czy tutaj tych księgarni i stron serwisów z biletami na imprezy rozrywkowe, to może kogoś z słuchaczy zainteresuje ten sposób płatności.
1: To znaczy, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej...
0: Załóżmy, że mam jakąś kartę, tak? Powiedzmy, że jest to karta debetowa. Ja będę cię pytać jak laik, którym jestem, a ty będziesz po prostu tutaj w miarę możliwości rozwiewał moje wątpliwości. Tak?
1: Oczywiście.
0: I w tej na tej karcie, tam na rewersie mam ten kod CVV, tak?
1: Który i oczywiście normalnie numer karty, taki podstawowy. Tak.
0: I co muszę zrobić, żeby mieć ten, że tak powiem, tajemny PIN? I w ogóle jak, czy on jest widoczny dla banku? Po co to w ogóle jest? Jak to działa?
1: Nie, ten powiedzmy tajny kod jest jakby przypisany do danego serwisu, z którego korzystamy. Także oczywiście możemy sobie ustalić taki sam dla wszystkich serwisów, ewentualnie no inny, w zależności od tego, na ile tam nam pamięć dopisuje.
0: Poczekaj, czyli na przykład w określonej księgarni najczęściej kupuję książki, tak? Mhm. I przechodząc już do tego systemu płatności, gdzieś tam mogę sobie ten PIN ustalić?
1: Czy tak, tak. Ten PIN w żaden sposób nie jest powiązany z kartą w sensie fizycznym, w sensie ta karta nie ma nic wspólnego z tym PINem. No tyle tylko, że po prostu no, z tej karty są jakby pobierane środki, prawda? Przy czym, tak jak mówię, ten system takiej szybkiej płatności w różnych miejscach działa na różne sposoby, w sensie troszeczkę inaczej jest on jakby definiowany, czy też troszeczkę inaczej z niego korzystamy. Może się na przykład okazać tak, że dana księgarnia, powiedzmy sobie, czy tam serwis, który umożliwia nam zakupy biletu na dane tam imprezy rozrywkowe, będzie wymagał zamiast, załóżmy, jakiegoś tam sekretnego PIN-u, to tego kodu CVV z karty. To jest ten trzyliterowy, trzycyfrowy, przepraszam, kod, no, który nie wymaga jakiegoś tam jakiejś szczególnej pamięci, no bo jeśli sobie tam dwa czy trzy razy z tego skorzystamy, to już to gdzieś tam mamy z tyłu głowy i to jest. Przy czym oczywiście zawsze, aby z tego skorzystać, no należy sobie gdzieś tam założyć konto, zdefiniować te płatności, ale w sytuacji, w której na przykład definiowanie tych płatności może być z jakiegoś względu niedostępne bądź słabo dostępne, mam na myśli tutaj same te ustawienia, tak? No to skorzystamy sobie jednorazowo z pomocy osoby widzącej i później już przy finalizacji transakcji mamy...
0: Rozumiem, wpisujemy tylko ten PIN, zamiast wybierać konto. Bank i tak dalej, tak?
1: Dokładnie tak. Wybieramy sobie, podejrzewam tylko wtedy, no bo jeszcze z tego nie korzystałem, ale wybieramy sobie, podejrzewam wtedy, załóżmy tam, nie wiem, nazwijmy to sobie kolokwialnie, nie wiem, tajna płatność, czy tam szybka płatność, którą sobie pewnie też jakoś tam możemy nazwać, w sensie już jakąś taką nazwę własną i przyporządkować. No i zatwierdzamy to i tyle. Może się okazać tak, że tak na przykład jest w ING Banku Śląskim, że nawet jeśli ja płacę kartą gdzieś tam, czyli podaję sobie te dane z karty, to i tak muszę się zalogować na stronę banku i potwierdzić jakby tą płatność, no ale powiedzmy, że strona banku jest dostępna z tego, z której korzystamy, więc tutaj nie jest to problem. Te płatności są dosyć różne, w sensie te systemy tych szybkich płatności są dosyć różne, w sensie ich wygląd i jakby ich definiowanie, dlatego ciężko tutaj
0: jakiś taki
1: szablon zastosować.
0: Podać, tak?
1: Natomiast myślę, że jest to no, dobre rozwiązanie. Przy czym, no tak jak mówię, nie mam tego opanowanego, żeby nawet odnieść się do konkretnego przykładu tutaj i tutaj podać. No nie będę mówił już na przykład księgarnia.
0: Tak, mi chodziło tylko o to, żeby mniej więcej przedstawić,
1: tak, tak, natomiast rzeczywiście
0: jak może być nam
1: działa.
0: Pomocne.
1: I myślę, że to jest dokładnie, bardzo dobre to jest rozwiązanie.
0: To bardzo ci dziękuję w takim razie, że tutaj mi laikowi wytłumaczyłeś. Mam nadzieję, że komuś z państwa też się przyda i że jakoś tam państwa to zainteresuje. To cóż, przejdziemy powoli do naszych serwisów. Może zaczniemy od tego najmniej dostępnego. Czy masz jakąś swoją? Live Nation, tak? Dobrze, to na początek poprosiłabym cię o podanie pełnego adresu i zaraz będziemy się pytać już tutaj o konkrety.
1: Więc to znaczy, ja tutaj oczywiście podam dane tego serwisu, natomiast tutaj uprzedzając troszkę fakty, powiem, że to jest serwis, na którym poległem. No ale to, że tak mnie się przydarzyło, nie oznacza wcale, że komuś innemu się nie uda. Dlatego no, mimo wszystko jednak podejrzewam, że też osoby bardzo słabowidzące korzystają tutaj z Tyflo Podcastu i informacji z audycji, więc ktoś, kto tam, no, mówiąc kolokwialnie, jeździ okiem po ekranie, będzie w stanie z tego skorzystać. Natomiast osoba niewidoma, moim zdaniem, korzystająca ze screen readera, nie. Co nie zmienia faktu, że przecież może próbować. W związku z powyższym, dane adresowe tego serwisu to jest oczywiście www.lifenation, czyli LIVENATION, to jest jedno słowo, lifenation.pl.
0: Okej, okay. To skoro nie, tutaj jakby nie będziemy się zagłębiać w kwestie już konkretnych, całej tej ścieżki zakupu biletów, to na początek, jeśli mogłabym cię poprosić o takie kwestie dwie. Co możemy znaleźć na tym głównym głównej stronie serwisu i jaka z tego, na ile udało ci się zorientować, jest jego oferta? To znaczy, na jakie imprezy, jakiego typu imprezy oferuje bilet?
1: Myślę, że mimo wszystko warto troszkę o tym serwisie powiedzieć, chociażby z tego względu, że może być on dla nas swego rodzaju bazą dla jakiegoś tam wyszukiwania imprezy, która nas interesuje. No bo siłą rzeczy, tak jak tutaj na podstawie tego, co wcześniej mówiliśmy, no nie powiem, że te serwisy się zazębiają, chociaż oczywiście w jakiejś mierze tak jest. Niemniej jednak, no coś, co może nam utrudnić takie bardziej zaawansowane wyszukiwanie, załóżmy, na jakiejś tam innej stronie, tutaj może się okazać łatwe i posiłkując się danymi, które sobie na tym Live Nation znajdziemy, to gdzieś tam indziej coś będziemy sobie...
0: Już można dokonać samej rezerwacji, tak?
1: Dokładnie tak. Więc jeśli chodzi o Live Nation, to z mojego tutaj takiego oglądu tej strony, to tak, są ogólnie bilety na koncerty i trasy koncertowe. Tutaj sobie napisałem, że ogólnie moim zdaniem, przynajmniej z tego, co udało mi się zorientować, nie ma innej możliwości niż tylko i wyłącznie zakupu biletów na imprezy muzyczne. I przy czym raczej tutaj mam na myśli muzykę rozrywkową. No oczywiście tutaj przepraszam wszystkich melomanów, klasyka i tak dalej, to też może być rozrywka, prawda? Natomiast no rozumiem raczej
0: tak,
1: taką muzykę...
0: Tak, w takim kolokwialnie rozumianym sensie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli jakieś tam rockowa, tego typu rzeczy.
0: Popa i tak dalej.
1: Tak jak powiedziałem, konkretne koncerty oraz trasy koncertowe, więc to może być istotne. Na stronie jest sporo reklam, natomiast ogólnie jedna z pierwszych opcji to jest możliwość zarejestrowania się na stronie. No i oczywiście później, jeśli już jesteśmy zarejestrowani, sobie na główną stronę wchodzimy, to oczywiście możliwość zalogowania się. Jeśli chodzi o rejestrację na Live Nation, to są to mniej więcej standardowe dane. Czyli tam wiadomo, maile, hasła, imię, nazwisko i tak dalej. Zaznaczamy sobie, skąd jesteśmy i czy chcemy mieć newslettera dla Polski, czyli o wydarzeniach, które będą miały miejsce w naszym kraju. Jeśli chodzi o rejestrację, to sama rejestracja jest dostępna, żadnych kodów CAPTCHA i tak dalej nie ma. Podajemy sobie numer telefonu, podejrzewam, że to w dużej mierze służy temu, aby później ewentualnie jakoś, no jeśli już z jakimś psim swędem zakupimy ten bilet na tej stronie, być informowani o ewentualnych jakichś tam nagłych zmianach. Oczywiście standardowo przy rejestracji dostajemy sobie link na adres e-mail, który musimy kliknąć, aby zatwierdzić tą naszą rejestrację. Ogólna wyszukiwarka na stronie umożliwia nam wyszukiwanie wydarzeń pomiędzy, to znaczy w odniesieniu do artysty, miejsca czy wydarzenia. W sytuacji, w której mamy już założony swój profil, to jakąś tam tą wyszukiwarkę można personalizować. Jeśli chodzi o jakiś tam kalendarz koncertowy, to też taka opcja jest, możemy sobie coś tam zaznaczać i tak dalej. No z dostępnością tego tutaj akurat nie jest tak źle. Jeśli na przykład z jakiegoś względu chcemy sobie to konto dezaktywować, to mamy taką opcję, co nie wszędzie jest możliwe, co nam później uwolni nas od newsletterów i tak dalej, i tak dalej. fajną sprawą jest to, że możemy sobie wybrać, mam tutaj taki link w tym naszym profilu, jak moje subskrypcje. I tutaj sprowadza się to do tego, że możemy sobie wybrać subskrypcje na przykład dla innych krajów. Jeśli dajmy na to, no nie wiem, mieszkamy w pobliżu granicy, powiedzmy sobie Niemiec, no to możemy sobie wybrać newsletter dla Niemiec i to będzie tam do nas przychodziło. No oczywiście w języku danego kraju nie jestem pewny, czy jest możliwość wyboru języka po angielsku. No niemniej jednak myślę, że dla każdego chociaż odrobinę ogarniętego człowieka, jeśli interesuje go konkretna impreza, no to nawet jeśli dostanie
0: nazwa zespołu jakiegoś, miejsce, data i miejsce.
1: No to każdy, no chyba, że będzie to cyrylicą czy coś takiego, no to wtedy rzeczywiście może być to kłopotem, natomiast no ogólnie jednak nie sądzę. Teraz tak, strona główna to oczywiście, jak już powiedziałem, możliwość logowania i rejestracji. Kilka najciekawszych wydarzeń zdaniem, powiedzmy sobie, serwisu. Kwestia wyszukiwania. Możemy sobie na przykład wpisać nazwę miasta jakiegoś dużego, w pobliżu którego mieszkamy. Powiedzmy, ja to robiłem w odniesieniu do Wrocławia. No i tutaj mamy sobie wyniki, które są prezentowane w miarę przystępny sposób. I ja tutaj odniosę się do mojej nieudanej próby zakupu biletu. Pierwsze, to co mnie zainteresowało w jakimś tam sensie, to koncert Iron Maiden, który będzie w lipcu we Wrocławiu. Mamy informację o czasie i miejscu, gdy klikniemy sobie już w konkretny link w wyszukiwaniu. I tutaj dla ewentualnych chętnych 3 lipca w niedzielę tego roku będzie właśnie koncert na stadionie we Wrocławiu. I teraz tak, oczywiście mamy również możliwość sprawdzenia koncertu za granicą, jeśli sobie tam zaznaczymy odpowiednie opcje. I teraz tak, ciekawą tutaj opcją jest to, że po wklikaniu się już w szczegóły tej imprezy mamy bardzo dokładną informację o miejscu, oczywiście o grupie, jak również kto wystąpi jako support, czyli przed gwoździem programu. Cóż jeszcze? Mamy informacje o cenie biletów. Nawet nie takie drogie były te bilety, bo tam w granicach bodajże chyba 200 czy 300 zł, więc myślę, że dla prawdziwych fanów to tam nie jest jakaś wygórowana kwota. I teraz tak. Maksymalnie możemy kupić 8 biletów na jedną osobę. I teraz tak, wydaje się, że w takiej pierwszej fazie jest to dostępne, bo mamy jakby rodzaj trybun na stadionie, czy chcemy siedzieć na dole, na górze, czy gdzieś tam jeszcze indziej. Mamy oczywiście informacje przy wynikach, że jeśli chcemy zdobyć bilety na platformę dla osób niepełnosprawnych, należy się skontaktować telefonicznie, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. I tutaj przy tym wyborze właśnie tych miejsc, w sensie już konkretnych, poległem. Nie umiałem zaznaczyć to, co mnie interesuje, czyli która część jakby stadionu i tak dalej, no bo są one przypisywane do jakiegoś tam klucza, więc w zasadzie tutaj sobie odpuściłem. Oczywiście no walczyłem z tym dosyć długo, na wszelkie sposoby, przyznam szczerze, że... Słucham? Tak. Mniej więcej tak. Przyznam szczerze, że próbowałem się posiłkować i NVDA, i JAWS-em, i Internet Explorerem, i Firefoxem. No nie korzystałem z telefonu, no bo to byłoby moim zdaniem jednak trochę bez sensu. Chciałem tutaj zaangażować osobę widzącą, ale na skutek, no myślę, że mimo wszystko serii fortunnych zdarzeń osoba widząca, która na co dzień jest tutaj do mojej dyspozycji, okazała się bardzo zajęta. W związku z powyższym, no tak jak mówię, jako baza imprez tego, co się dziś dzieje w naszej okolicy, czy powiedzmy sobie w miejscu, gdzie mamy szansę bywać dosyć często, nie wiem, załóżmy Berlin, Londyn, czy coś takiego, no to Live Nation jak najbardziej jest ok, natomiast w kontekście zakupu samych biletów, no to niestety, no chyba, że komuś się uda, no to jak to się mówi, przyjmę to na klatę i chętnie się dowiem, jak tam po niewidomemu się...
0: Jasne, się jeśli ktoś z Państwa korzystał, udało się zakupić bilety na livenation.pl, to bardzo prosimy o informacje, zwłaszcza w kontekście tego, jak przejść tą kwestię z rozdziałem miejsc, z wyboru konkretnego miejsca. Mam do Ciebie, Paweł, takie pytanie, bo załóżmy, że nie odpowiada mi ten termin wrocławski albo miejsce jako Wrocław, w sensie nie miasta, tylko że powiedzmy, nie wiem, akurat w tym czasie nie mam możliwości, nie wiem, dotrzeć do Wrocławia czy coś. Czy próbowałeś takiego wyszukiwania, że wpisywałeś załóżmy nazwę konkretnej kapeli i później wyświetlałeś, jak to się dzieje, wyświetlają się miejsca, gdzie kolejno się odbywają koncerty, czy...
1: Dokładnie tak, to zawsze jest w formie jakby takiego, znaczy kalendarza, to nie ma formy kalendarza w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, natomiast po prostu jest to prezentowane w formie czasu, że tak powiem, rosnącego. Także wpisywałem kilka jakichś tam kapeli, nie wiem, jakichś tam Skorpionsów czy coś takiego i to gdzieś tam znajdowało. Dlatego myślę, że tutaj absolutnie nie ma z tym problemu. Szczerze powiedziawszy, nie próbowałem takiego machniom zrobić, aby mimo iż jestem osobą niepełnosprawną, próbować zadzwonić i zarezerwować bilety na po prostu w takich miejscach ogólnodostępnych. Myślę, że tutaj w dużej mierze byłby czynnik ludzki, czyli na kogo byśmy trafili. Podejrzewam, że wiązałoby się to również ewentualnie z podaniem jakichś danych z karty kredytowej przez telefon. Jakoś większe zaufanie mam mimo wszystko do szyfrowania internetowego niż do podawania całkowicie obcej osobie danych karty kredytowej. Chociaż tutaj również, jeśli decydujemy się na jakąkolwiek płatność kartą, to tak jak z Alą rozmawialiśmy przy okazji wyszukiwarek biletów lotniczych i ewentualnego kupna biletu, jakąś kartę przedpłaconą sugeruję. No, a to już tam indywidualna sprawa, także zdecydowanie można sobie po nazwie kapeli szukać i znajdziemy.
0: Ale Paweł, bo ja się zastanawiam nad tym, bo to chyba nie jest tak, że absolutnie wszystkie osoby niepełnosprawne muszą rezerwować miejsca na tych platformach, no bo generalnie mnie jako,
1: tak, to znaczy to
0: powiedzmy osobie, tak, pewnie tak, więc mi się wydaje, że jakby telefonicznie nie powinno to stanowić jakiegoś większego problemu, bo dzwonisz, tak jak każdy chyba zwykły Kowalski, który woli na przykład załatwić przez telefon, bo z internetem nie jest aż tak za pan brat i wiesz, i myślę, że nie powinno być problemu. Może oni też wystawiają te bilety telefonicznie na zasadzie, że wiesz, przychodzi ci jakaś informacja na mail i ty sobie robisz później, nie wiem, przelew albo cokolwiek innego.
1: No tak, a może tak być, oczywiście, że może tak być. No tego nie wiem, to też ewentualnie jest do zweryfikowania. Natomiast jak mówię, no jako baza...
0: Ja
1: jako
0: też tylko domniemywam, że tak powiem, więc tutaj...
1: Jako baza informacyjna Live Nation jest okej. Okay. Przy czym wydaje mi się, że to znaczy, no ciężko mi powiedzieć, no bo no ja muzyki słucham raczej głównie popu, więc nie mam jakiegoś takiego wysublimowanego gustu. Aczkolwiek wydaje mi się, że na Live Nation są raczej bilety tylko na takie topowe imprezy, czy powiedzmy bardziej znanych wokalistów, czy tam grup. No niemniej jednak ręki za to sobie nie daje uciąć.
0: Jasne. To teraz, że tak powiem, już do tych serwisów, że tak powiem, gdzie udało ci się jakoś generalnie przejść, chyba że tutaj odnośnie Live Nation chciałbyś jeszcze coś dodać.
1: Nie. Ja myślę, że akurat tak się tutaj poskładało, może nie do końca, ale w pewnym sensie w jakiejś takiej hierarchii, czyli od najgorszego do najlepszego.
0: Aha.
1: To znaczy nie tak do końca jest, ale powiedzmy sobie, że w odniesieniu do drugiego serwisu to tak właśnie jest. I drugim serwisem będzie eventim.pl.
0: O, poproszę cię, jeśli możesz przedyktować tak, adres.
1: Oczywiście www.eventim, jak Ewa Violetta, czyli przez V, Irena, Natalia, Tadeusz, Irena, Maria i eventim.pl. I teraz tak, ja myślę, że mimo wszystko, jeśli już decydujemy się na jakieś tam zakupy, czy takie ogólne właśnie chociażby rozeznanie się, nic nie kosztuje nas posiadanie konta w takim serwisie, no bo to i tak dostajemy na ogół tyle spamu na co dzień, jeśli mamy konto mailowe na komercyjnym portalu niepłatnym, że jeden czy dwa maile więcej nie robią nam różnicy, a ułatwia to sprawę, dlatego myślę, że mimo wszystko warto zaczynać od rejestracji. Ja zaraz od rejestracji powiem troszkę więcej, natomiast tutaj taka mała niedogodność, że na stronie głównej z poziomu screenreadera nie da się znaleźć linku do rejestracji. Dlatego najlepszym rozwiązaniem po prostu jest sobie wpisać w Google eventim.pl odstęp, rejestracja. I wtedy pierwszy wynik, jaki nam się pojawi w wyszukiwarce, to będzie pierwsza rejestracja. Wchodzimy sobie tam, no i się rejestrujemy. No niestety trzeba czasem takie kruczki stosować, aczkolwiek to na szczęście nie nastręczy jakichś tam trudności, no jest to może...
0: Ale troszeczkę... bardzo fajnie, że mówisz o tym, bo to zaoszczędzi
1: Tak, bo muszę przyznać, że zdecydowanie. Mhm. I teraz tak, jeśli chodzi o wygląd strony, jedna z pierwszych opcji to jest logowanie, później mamy kategorie, czyli muzyka, koncerty, sport, rodzinne, jakieś tam imprezy, kultura, tego typu rzeczy. I oczywiście jak to klikniemy, no to siłą rzeczy mamy wówczas jakby przesortowane na podstawie tej kategorii, którą sobie wybraliśmy. Wyszukiwarkę mamy możliwość po artystach i wydarzeniach, czyli właśnie koncert, kabaret, czy tam jakieś tego typu rzeczy. Oczywiście ja tutaj bardziej przy wyszukiwaniu posiłkowałem się nazwą miasta, na potrzeby naszej audycji oczywiście, no bo tak naprawdę nie wiadomo, co kogo interesuje, więc wtedy wpisując chociażby właśnie ten Wrocław, który w tym roku, przypominam, jest Europejską Stolicą Kultury, także zapraszam.
0: Będzie się działo.
1: Zdecydowanie, tym bardziej, że jak tam mówią, Wrocław, miasto spotkań. Dlatego też myślę, że w tym roku będzie mnóstwo kulturalnych wydarzeń w tym mieście, dlatego też no, każdy gdzieś tam na tych serwisach sprzedających te bilety coś tam sobie znajdzie. Na stronie głównej oczywiście, jak w zasadzie wszystkich przypadkach, no, co jest sprawą normalną, kilka takich najbardziej atrakcyjnych imprez najbliższych, czy powiedzmy takich bardzo mocno promowanych. Wyszukiwarki mamy w formie list rozwijanych, czyli właśnie mamy miasto, kilka głównych miast tam w kraju i ewentualnie...
0: Możliwość dopisania kolejnego.
1: Tak, rodzaj imprezy i tak dalej. Teraz tak, fajnie nawiguje się po nagłówkach, bo mamy opcje takie, że mamy polecane, sugerowane imprezy i to są właśnie festiwale, koncerty, kultura i sport i to są jakby główne nagłówki, po których się przemieszczamy, a później ewentualnie możemy sobie strzałkami przeglądać już jakby imprezy przypisane tej kategorii. Gdzieś tam na stronie głównej mamy takie coś jak Ticket Alarm, ale o tym później. Oczywiście mamy możliwość zapisania się na newsletter z konkretnego już interesującego nas wydarzenia, czyli na przykład dajmy na to, tutaj sobie napisałem w notatkach koncert Sir Eltona Johna. Teraz tak, mamy również sekcję 10 polecanych aren, to oczywiście ogólnie rozumiane miejsca, w których się odbywają imprezy i wydarzenia.
0: No, czyli ogólnie stadiony, hale sportowe i sale.
1: Ale wiemy, powiedzmy takie jakieś tam topowe areny w Polsce, czyli tam na to Atlas Arena w Łodzi, PGE, Stadion w Gdańsku, Stadion Narodowy w Warszawie, czy ewentualnie Katowicki Spodek i tak dalej, czyli Hala Stulecia we Wrocławiu. I teraz tak, tutaj jeszcze o teraz wyszukiwarce. Ja tutaj znowu odnoszę się do tego, że wybieram sobie miasto Wrocław i na kolejnej stronie, jak sobie damy szukaj, mamy możliwość już przeglądania tych wyników.
0: I tam się pojawiają wszystkie imprezy bez tak, podziału to są... na ich rodzaj, które dokładnie się odbędą tak, we Wrocławiu w najbliższym czasie. Tak?
1: Dokładnie. Nie wiem dokładnie, to znaczy ja myślę, że jakby taka ogólna, ten ogólny wynik nie ma możliwości, to znaczy wróć, nie jest zawsze taka sama ilość wydarzeń i terminów, tak? Bo jeśli załóżmy wydarzeń jest bardzo dużo, no to siłą rzeczy prezentowane są, dajmy na to tylko na najbliższy tydzień, a nie na najbliższy miesiąc, prawda? Jeśli jest adekwatnie mniej, no to wtedy powiedzmy jest to troszeczkę rozciągnięte w czasie, co oczywiście nie zmienia faktu, że bez problemu mamy możliwość wybrania innego terminu.
0: Kolejny, tak? Aha.
1: Tak, no oczywiście, dokładnie tak. Mamy możliwość wybrania innego terminu, na przykład już wiosennego, czy właśnie letniego, żeby sobie coś tam zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeszcze pewnie jakoś o tym napomknę przy omawianiu konkretnych już wyników i zakupów biletów. Niemniej jednak muszę przyznać, że no takie powiedzmy jakieś tam bardziej topowe imprezy, nawet kabaretowe i tak dalej, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, więc nawet z miesięcznym wyprzedzeniem kupno biletu no bardzo często jest niemożliwe, bo mamy informację, że biletów już nie ma. Także rzeczywiście, jeśli coś tam nas interesuje albo chcemy jakoś tak wzbogacić swoje życie kulturalno-rozrywkowe, no to trzeba... jednak dokładnie i z jakimś takim dalszym szukać powiedzmy w troszeczkę dalszej przyszłości. I teraz tak, tutaj fajną fajną cechą tego portalu jest to, o czym mówiłem właśnie wcześniej, że nie mamy tak jak w wypadku Live Nation, tylko tutaj załóżmy takiej właśnie muzyki rozrywkowej, ale właśnie również taką powiedzmy sobie wysoką kulturę, czyli właśnie jakieś tam koncerty, filharmonie, balet, tego typu rzeczy. Takich imprez naprawdę jest całkiem sporo. Czy właśnie jakieś troszkę bardziej, jacyś bardziej niszowi artyści, pewnie jakaś tam załóżmy poezja śpiewana, czy tego typu rzeczy, co wiadomo ma też swoich fanów. Jakieś tam koncerty orkiestrowe, symfoniczne, także no tutaj akurat ten eventing jest no moim zdaniem z tego względu bardzo, bardzo fajny. Teraz tak, jeśli sobie wybierzemy właśnie ten Wrocław, to jeśli dajmy na to tych imprez jest na tyle dużo, że mamy je przedstawione na najbliższy tydzień, to i tak później poniżej mamy przedstawione takie top 10 we Wrocławiu, które tam się odbędzie w najbliższym czasie. Mhm. Więc to są takie jakby najbardziej interesujące imprezy, które się odbędą we Wrocławiu na przestrzeni jakiegoś tam czasu. No nie wiem dokładnie jakiego, ale myślę, że z powodzeniem jest to kwartał albo nawet więcej. Na przykład w sumie tak sobie tutaj, bo na bieżąco sobie są te notatki, w zasadzie chyba nawet cały przyszły rok, to znaczy przyszły, no ten obecny, trwający już, przepraszam. A więc faktycznie no jest to dosyć takie istotne.
0: Jasne. Tak?
1: Tak, to... bo tutaj chciałem tutaj, uprzedzając tylko twoje pytanie, powiem, że tutaj znowu skupiłem się na Iron Maiden, ale to oczywiście za chwilę po twoim pytaniu.
0: To znaczy chciałam zapytać, czy tutaj masz też właśnie jakąś konkretną...
1: Tak, oczywiście.
0: Czy jeszcze o tym alarmie będziesz mówił, czy już możemy przejść?
1: O tym alarmie za chwileczkę. Także dobra. W zasadzie o rejestracji już powiedziałem, jak to tam wygląda, ale pewnie jeszcze tutaj w trakcie przeglądania sobie tych notatek na bieżąco coś tam do tego jeszcze nawiążę. Teraz tak, myślę, że warto mimo wszystko jakoś tak napomknąć o niepowodzeniach wynikających nie z braku dostępności portalu, ale właśnie z informacji o tym, że nie ma biletów albo coś podobnego, czyli coś, co powiedzmy, no co nie mamy wpływu. I teraz tak.
0: Że na przykład jakieś imprezy zostają odwołane, bo i
1: dokładnie
0: tak.
1: Dokładnie tak. I teraz tak, skoro już sobie na tej rokowej imprezie się skupiliśmy, to klikamy sobie na to wydarzenie właśnie Iron Maiden 3 lipca 2016 roku. Mamy informację o wydarzeniu. Mamy informację o tym, że możemy maksymalnie kupić 8 biletów i o tej informacji dla osób niepełnosprawnych, czyli właśnie również o tej platformie. Teraz tak, mamy tutaj bilety od i tutaj jest cena, czyli no w pewnym sensie jakąś tam kategorię tych biletów, tak? Najtańsze, co oczywiście ma wpływ na miejsce, w którym zostaniemy jakby usadowieni, chociaż siedzenie na koncercie takiej grupy to chyba byłoby trochę dziwne. Ponieważ koncert, jak już wiadomo z wcześniejszej wypowiedzi mojej odnośnie Live Nation, bo właśnie na stadionie to wybór miejsc jest bardzo duży, no mamy jakieś tam miejsca VIP-owskie, na jakichś tam trybunach ustułowanych, pewnie na wprost ze sceny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy możliwość indywidualnego wyboru miejsca na podstawie planu obiektu, czyli to, o czym mówiłem, ale to niestety jest dla nas z przyczyn oczywistych niedostępne.
0: To jak wybrać to?
1: Tak,
0: miejsce?
1: Właśnie mamy również możliwość na podstawie rodzaju trybuny, czyli nie wybieramy sobie konkretnego miejsca, ale wybieramy sobie na przykład trybuny dolne albo trybuny premium, czy coś takiego. Oczywiście przy tym jest odpowiednia cena i według, no powiedzmy sobie, klucza dostajemy jakby najlepsze miejsce na tej trybunie, no systematycznie jesteśmy, że tak powiem, spychani na margines, im więcej biletów jest na tą trybunę kupionych, tak? Także może się okazać, że załóżmy, kupimy sobie bilety na trybunie premium, ale będziemy jednak gdzieś na skraju tej trybuny, co jednak pewnie i tak gwarantuje nam stosunkowo dobrą widoczność, no i też w jakimś tam sensie słuchalność, co chyba jednak na koncercie jest najważniejsze.
0: Jasne, ale w momencie, jeśli kupujemy w tym dobrym wariancie, powiedzmy właśnie w tej opcji jakiejś tam trybuny premium, to generalnie nie ma możliwości, żebyśmy trafili na jakąś inną niż tą, którą sobie zarezerwujemy.
1: No nie, nie, zdecydowanie nie, nie ma takiej możliwości, chyba że oczywiście no później, w późniejszej fazie będzie informacja, że już tych biletów nie ma, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to jest, czy na przykład jeśli dajmy na to nie ma już miejsc na trybunie premium, czy ta trybuna jest jakby wyłączona z tej prezentacji wyników, czy nie. Wydaje mi się, że raczej nie, no niestety aż taki chyba ten system inteligentny nie jest, aczkolwiek to tutaj nic sobie za to nie dam uciąć. I teraz po zaznaczeniu sobie tego, gdzie chcemy siedzieć tej trybuny, klikamy sobie dodaj do koszyka i jesteśmy przeniesieni na kolejną stronę. I teraz tak, wtedy już mamy podaną informację o tym, jakie wejście jest najbliższe temu naszemu miejscu, na którym będziemy sobie siedzieli. Mamy również informację o sektorze i miejscu, więc teoretycznie, jeśli dajmy na to, posiadamy jakąś tam informację, bo nie wiem, ktoś nam wcześniej powiedział, opisał czy coś takiego, jakie miejsca są dla nas najwłaściwsze, no to możemy na chybił trafił, albo raczej jakąś taką, stosując powtarzalność tego naszego wyboru, próbować trafić w to miejsce, które by nam najbardziej odpowiadało, bo może się okazać tak, że załóżmy przypisze nam miejsce, które nam nie pasuje, więc anulujemy sobie ten bilet, jeszcze raz przechodzimy ten proces wyszukiwania i wyboru tej trybuny premium i kolejnym razem może się okazać, że usadzi nas gdzie indziej. No jest to dosyć żmudne i powiedzmy sobie takie mało praktyczne, no ale... No,
0: ale jak chcemy jak najwięcej swojego wynieść, amatora. No właśnie, jak najwięcej chcemy wynieść z koncertu, to może warto na etapie wyboru miejsca jednak ten czas poświęcić na to. A powiedz mi, Paweł, czy przy tych miejscach, które przeszukiwałeś, trafiłeś gdzieś na jakieś informacje odnośnie tego, w jakich miejscach znajdują się miejscach stadionu, te platformy lub miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, albo jakiekolwiek informacje w ogóle dedykowane osobom niepełnosprawnym, nie wiem, w kontekście na przykład asyst albo jakichś udogodnień i tak dalej, czy nie?
1: W kontekście, to znaczy powiem tak, że ogólnie biorąc nie bardzo, natomiast to znaczy może tak, w żadnych informacji w odniesieniu do osób niewidomych. Natomiast w odniesieniu do osób na wózkach, no bo też są takie osoby, które no powiedzmy sobie mają kłopoty ze wzrokiem, a poruszają się na wózkach, to owszem tak, dokładnie w tej chwili sobie już nie przypomnę szczegółów, jakoś sobie tego nie zaznaczyłem, w sumie nie wiem dlaczego, jakby liczbie miejsc na tej platformie, która jest dosyć mocno ograniczona, chyba nawet do kilku raptem. No oczywiście tam o odpowiednim zgłoszeniu się wcześniej, no bo siłą rzeczy na tą platformę jakoś tam muszą nas wywindować i tak dalej. Aczkolwiek myślę, że mimo wszystko no specyfika osób niepełnosprawnych i jakby naszych indywidualnych potrzeb jest na tyle duża i na tyle zróżnicowana, że tak
0: trudno
1: czy inaczej
0: byłoby najlepszym... jakąś jednolitą informację.
1: No właśnie, zamieścić. Dlatego najlepszym rozwiązaniem i tak podejrzewam będzie telefon. A i tak, no, znając nasze realia, nie mamy gwarancji, że trafimy na osobę, która no, wyczerpująco odpowie na nasze pytania.
0: Ale zawsze można ewentualnie zapytać, gdzie można się zgłosić.
1: Oczywiście. Natomiast domniemywam jednak, że no, niestety, co by nie mówić, ta platforma nie jest jakoś szczególnie korzystnym miejscu, więc no nie chcę tutaj używać jakichś wielkich słów jak dyskryminacja i tak dalej, no bo siłą rzeczy tutaj po pierwsze względy bezpieczeństwa, po drugie no siłą rzeczy no ta platforma jest swego rodzaju dostawką, tak mi się wydaje, na takich koncertach i tak dalej, no więc jakoś trzeba ją w architekturę stadionów wpasować, czy tam w jakiejś dużej hali widowiskowej i tak dalej. No dlatego tutaj jednak trzeba by się posiłkować rozmową telefoniczną.
0: Jasne. Co jest następnym etapem? Wybieramy miejsce, to jest jakoś, nie wiem, one się nam wyświetlają cyferkami później już w tym
1: tak,
0: momencie,
1: tak, tak, kiedy... dokładnie tak. Jak już powiedziałem, mamy podaną informację o wejściu, sektorze i miejscu. Później przy okazji już tutaj jakby tych wyników istnieje również, bo to powiem o tym, bo to jest niejako przy okazji, możliwość zakupu komuś biletu w prezencie. I wówczas mamy możliwość na przykład wyboru jakiegoś fajnego opakowania. No akurat do podcastu przygotowałem się przed świętami Bożego Narodzenia, więc dajmy na to, była to bardzo dobra okazja, bo można było sobie wybrać jakieś tam świąteczne opakowanie i tak dalej. Czyli taka jakby forma właśnie prezentu również jak najbardziej na stronie eventim.pl istnieje. Tutaj mamy od razu na tej stronie, wybieramy sobie formę wysyłki, ponieważ na eventim.pl chyba nie spotkałem się z możliwością e-biletu, czyli w sensie dostajemy bilet na maila i sobie drukujemy. Tak. Aczkolwiek ja myślę, że w dużej mierze zależy to od imprezy. Powiedzmy, że na tej konkretnej imprezie nie spotkałem się z czymś takim. Natomiast uprzedzając pewne fakty, i tak niestety... Często jest tak, że nawet jeśli wybieramy e-bilet, czyli sami sobie go drukujemy na własnej domowej drukarce i tak doliczona jest do tego opłata, te opłaty są marginalne, bo jest to rzędu złotówka czy dwóch złotych, ale tutaj chcę uczulić na to, że na przykład możemy mieć taką sytuację, że bilet za granicę, jeśli załóżmy mieszkamy poza Polską, a chcemy przyjechać na koncert do Polski i wybierzemy sobie wysyłkę kurierem, to cena przesyłki kurierem może sięgnąć nawet 350 zł. Także no jakaś horrenda.
0: Może się okazać, że przesyłka będzie droższa od samego biletu.
1: Tak, ale oczywiście no, to jest kurier. Mamy oczywiście możliwość również listów poleconych i tak dalej. Te ceny są adekwatnie mniejsze. No ciężko tutaj też przedstawić Państwu dokładnie te opłaty, dlatego że no, one się mogą zmieniać w zależności od wielkości imprezy, nie wiem, jakiegoś tam rodzaju właśnie opakowania czy listu, jaki sobie wybierzemy. Poczta może zmienić cennik jutro i to już nie będzie aktualne. Natomiast...
0: Ale informacje są na stronie dostępne, jakiego rodzaju przesyłka wiąże się z jakiego rodzaju kosztem, tak?
1: Tak, tak. To jest tam, czy to list polecony, czy tam właśnie kurier, czy coś. To sobie wybieramy już na tej stronie, na której mamy podaną informację o...
0: Miejscu.
1: Klikamy sobie kontynuuj. I teraz w sytuacji, gdy wchodzimy na stronę z marszu bez rejestracji, w tym momencie pojawia nam się rejestracja, czyli żebyśmy się zarejestrowali. I jak już wcześniej wspominałem, standardowe takie opcje, dane osobowe, i tak dalej, telefon. Oczywiście.
0: Aha, bo ty mówisz o tej rezerwacji pierwszej, że z takiego marszu aż. Ja myślałam, że bez logowania. No, nie,
1: nie, właśnie bez logowania, z tego co mi się wydaje, nie da się kupić biletu. Oczywiście zaletą jest.
0: Dobra, spoko, już.
1: Oczywiście.
0: Nie chcę zaciemniać. Chodzi o to, miałeś na myśli, że z marszu, w sensie nie będąc w ogóle zarejestrowanym.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Tylko tak sobie właśnie wchodzimy na stronę i wybieramy jakieś tam wydarzenie, które nas interesuje i chcemy sobie na nie kupić bilet. Oczywiście w sytuacji, gdy jesteśmy zarejestrowani, mamy swoje konto, no to możemy sobie też śledzić właśnie jakby co się dzieje z tym naszym zamówieniem, że zostało wysłane, czy tam się realizuje i tak dalej, i tak dalej. Co jest fajne, gdy jesteśmy już zarejestrowani i pierwszy raz sobie tam to wszystko wypełnialiśmy, no to przy następnych zakupach to wszystko już się tam dzieje z automatu, w sensie nasze dane osobowe, numer telefonu. Podejrzewam również, że preferowany przez nas sposób wysyłki i tak dalej.
0: Czyli tylko sam login i hasło wystarczy. Wpisać wszystkie dane już mamy wpisane.
1: No oczywiście siłą rzeczy wtedy może się różnić tam ilość biletów czy sposób płatności, aczkolwiek podejrzewam, że no to jest troszeczkę tak jak z tym najpopularniejszym serwisem aukcyjnym u nas, tak? Większość rzeczy tam jest wypełniona z automatu, czy to dane teleadresowe, czy jaki sposób płatności wybieramy, także no...
0: I chyba, że tak chcemy coś zmienić, to wtedy dokonujemy zmiany ręcznie sami.
1: Dokładnie tak. Mamy tutaj trzy metody płatności. Zwykły przelew, karta i DotPay. Zwykły przelew, czyli mamy podany numer konta, które sobie wpisujemy na stronie naszego banku, no to jest najdłuższa forma przelewu, no bo się rzeczy to się musi zaksięgować, a te wszystkie DotPay'e czy karty, no to jest w zasadzie wszystko robione z automatu, więc teraz tak, wszystko mamy tutaj dostępne. Tak jak powiedziałem, no te grafiki w dużej mierze nam, może nie to, że utrudniają, bo to za mocne słowo, no ale sprawiają, że takie wszystko super intuicyjne i tak dalej nie jest, ale dostępne jak najbardziej. No i teraz tak, po finalizacji, czyli płatności i tak dalej, info mamy na maila, że dokonaliśmy stosownego zakupu i tak dalej, i szczegóły tego naszego zamówienia. I teraz albo sobie czekamy na bilecik w domu, czyli na tą przesyłkę kurierską poleconą, etc. Albo, to również w zależności od imprezy, mamy możliwość odbioru w kasie w dniu imprezy, tak? Czyli przychodzimy sobie, załóżmy, 2 godziny wcześniej, czy tam 3. W kasie tam podajemy pewnie jakieś swoje dane, nie wiem, czy tam login, czy imię i nazwisko, czy jakiś tam numer. Ktoś tam pewnie to sprawdza w komputerze, nam bilet wydaje. Podejrzewam, że odbiór biletu w kasie również jest obciążony jakąś opłatą, aczkolwiek może się okazać, że nie tak dużą jak w wypadku właśnie tej wysyłki chociażby zagranicznej. Jeśli przylatujemy do jakiegoś tam kraju na ten koncert, no to siłą rzeczy i tak na ogół jesteśmy wystarczająco wcześnie, aby do tej kasy się pofatygować i taki ten bilet sobie odebrać.
0: I to może się opłacać, tak? Bo no, możemy sporo zaoszczędzić.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Chciałam się zapytać, Paweł, jeszcze o taką rzecz. Tam w kontekście tych przelewów, jeśli przenosi cię już na stronę twojego banku, musisz wszystko wypisywać?
1: Nie.
0: Masz wszystkie już kwestie wpisane? I
1: jeśli wybieramy Dotpaya, to wszystko tak mamy dalej wpisane. No oczywiście, jeśli płacimy kartą, to siłą rzeczy musimy wszystko wpisać. Szczerze powiem, że w wypadku tego
0: Eventim
1: nie wiem, czy jest możliwość właśnie zdefiniowania tej takiej sobie szybkiej płatności, o której wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast, no tak jak mówię, no, są osoby, które jakoś tam mają, wolą tak wszystko mieć pod większą kontrolą, czyli samodzielnie wszystkie dane powpisywać.
0: Ale
1: wtedy, no tylko, że ten przelew, to powiedzmy, nie chcę mówić, bo tam jest taka informacja, że bodajże 2-3 dni robocze, no bo pewnie jesteśmy poinformowani, co wpisać w tytule przelewu, aby łatwo było temu, kto to będzie sprawdzał, dotrzeć do tego. No niemniej jednak, moim zdaniem, najszybszym sposobem płatności jest karta kredytowa, bo od razu te środki są jakby blokowane, przekazywane.
0: Bo ja się zastanawiam, co w sytuacji, jeśli my wysyłamy przelew, ten przelew sobie idzie, a w międzyczasie, czy to miejsce do momentu jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, przez 48 godzin czy ileś jest blokowane dla nas i nie ma możliwości, żeby ktoś po prostu...
1: Zdecydowanie tak, tak właśnie jest.
0: Tak?
1: Nawet jeśli z jakiegoś względu zmieni się cena, to dla nas obligatoryjna jest ta w momencie dokonywania transakcji.
0: Jasne.
1: Także jakby samo kliknięcie przycisku tam zapłać, czy tam jak on by się tam nie nazywał, no jest w pewnym sensie zawarciem tej transakcji, więc ma miejsce to, co było na on czas.
0: Jasne.
1: Teraz tak, powiedzmy sobie, że mamy już ten bilet i tak dalej. Teraz o newsletterze i ticket alarmie. Newsletter mamy ogólny i tematyczny. Ogólny, czyli wiadomo, co tydzień mamy informacje o imprezach wszelakich, w różnych miejscach i tak dalej. Czyli taki po prostu maksymalny standard. Natomiast informacja o kategorii wydarzenia, która nas interesuje, to jest właśnie newsletter tematyczny. Czyli właśnie wybieramy sobie sport, czy tam jakiś tam, nie wiem, jakąś tam, jak to ująłem, wysoką kulturę. I z tego typu informacje mamy wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi o ticket alarm, to jest to po prostu informacja o najbardziej interesującym nas wykonawcy, czyli wpisujemy sobie stosowne dane. No i jeśli dajmy na to, okaże się, że Elvis jednak żyje i będzie koncertował w Polsce, no to na pewno tego nie przeoczymy.
0: Jasne. Czy coś jeszcze w kwestii Eventim, czy to już wszystkie wskazówki, które chciałeś tutaj słuchaczom?
1: Tak, względem, to nawet ja sobie tak napisałem fajnie, względem uwag i ostrzeżeń, to tak. Tutaj fajne jest to, że wszystko przeważnie jest onagłówkowane. Czasem występuje JavaScript, czyli sytuacja, w której dopiero po najechaniu myszką czy kursorem i jakby przytrzymaniem go na danym miejscu coś tam się nam rozwija. Aczkolwiek tak jest właśnie z logowaniem. I to jest trochę problematyczne, ale to tak jak mówię, no, wszystko zależy jakby od naszego zacięcia, no i umiejętności, nie czarujmy się.
0: Tak, w ostatecznym rozrachunku wpisujemy w Google Eventim,
1: tak,
0: logowanie.
1: Dokładnie.
0: Załatwiamy tak jak z rejestracją. No.
1: Ala się szybko uczy, mam nadzieję, że państwo też, także. Cała reszta w zasadzie na podstawie tego, co tutaj opisałem, wydaje się być dosyć łatwa, lekka i przyjemna, natomiast no, musimy się liczyć z tym, że zawsze po przeładowaniu się strony, ok, mamy to, co chcemy, no ale nie ustrzeżemy się reklam czy jakichś tam promowanych wydarzeń i tego typu rzeczy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to chyba tyle, jeśli chodzi o Eventim.
0: Myślę, że tutaj dostępny jest.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że tutaj również też przede wszystkim jednak imprezy związane z muzyką, o może tak, tak to ujmę, bo dzisiaj sobie jeszcze omówimy Ticket Pro i Kup Bilet. I w wypadku, załóżmy, Kup Bilet, to wydaje mi się, że oni się skupiają przeważnie jednak na imprezach sportowych. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o Eventim. Aczkolwiek, tak jak mówię, warto mimo wszystko sprawdzać sobie chociażby poprzez wyszukiwarki na wszystkich tych czterech serwisach, no bo to, co jest gdzieś indziej, w innym miejscu może tego z kolei nie być i vice versa. A raczej nie spodziewam się sytuacji, w której, dajmy na to, znajdujemy to, co nas interesuje na dwóch czy trzech stronach i uda

0: adresik mam na WP. www.ticketpro.pl. To jest jedno słowo, Ticketpro.
1: I tutaj na początek chciałabym cię zapytać o ofertę. Czy tutaj też jest jakoś bardziej skoncentrowana na muzyce? Jakiego rodzaju, jeśli tak, i czy jakieś innego rodzaju imprezy też są oferowane?
0: Teraz tak. Tutaj na tej stronie w zasadzie jest podobnie jak na eventim.pl, przy czym mamy tutaj również wydarzenia sportowe i festiwale. Jakieś tam festiwale muzyczne czy tego typu rzeczy. Pojawiają się również taka kategoria, nazwijmy to, powiedzmy sobie, okazyjne, tak? No tutaj szczególnie, powiedzmy tak, normalnie w skali roku może być troszeczkę ciężko na to trafić. Jak już nadmieniłem, przygotowałem się do audycji przed świętami, więc mieliśmy tutaj taką kategorię święta i Sylwester. I to była kategoria ogólna, w sensie takim, że no powiedzmy jakby imprezy mogące zainteresować w tym okresie. Oczywiście jakieś tam, no nie wiem, koncerty kolęd, ale również wydarzenia kabaretowe i tak dalej. Niemniej jednak takie powiedzmy troszkę wrzucone niby do jednego wora, ale no właśnie pozwalające coś tam jakby w tym okresie świąteczno-noworocznym znaleźć coś dla siebie, dla rodziny i tak dalej. Więc tak, jeśli chodzi o wygląd, na stronie jest troszkę flesza, ale jakoś ogólnie to tam sobie nie przeszkadza. Również mamy grafikę, która jest wszechobecna, aczkolwiek no, można powiedzieć, daje radę. Na stronie głównej mamy również właśnie kategorie, czyli właśnie linki, tak jak wspomniałem, właśnie festiwale, koncerty, sport, i po wklikaniu się w dany link mamy informacje o imprezach z tejże kategorii. Oczywiście mamy również sekcję z imprezami polecanymi. Mamy również na stronie głównej kategorię zmiany imprez, czyli właśnie na przykład odwołanie, przesunięcie miejsca czy czasu.
1: Terminu.
0: Dokładnie tak. I teraz właśnie na stronie głównej. Także ewentualnie możemy sobie tam znaleźć to, co nas interesuje, czy coś tam się nie zmieniło, jeśli jakoś tam, nie wiem, nie śledzimy na bieżąco maila czy tam czegoś. Mamy tutaj coś takiego również jak Ticket Pro Club, a o tym ewentualnie później. Można do tego przystąpić albo i nie. To wszystko oczywiście wiąże się niestety z jakimiś tam dodatkowymi opłatami, no bo chcemy być, jeśli chcemy być pro, no to siłą rzeczy trzeba za to bulić. Teraz tak. Jeśli chcemy się zarejestrować, no bo tak jak tutaj powiedziałem, według tego klucza, który powiedzmy tutaj jakby sugeruje państwu, to najlepiej się zarejestrować.
1: Poczekaj, Paweł, ja cię jeszcze tutaj dopytam o ten klub. Czy to jest taki, że powiedzmy ponosisz jakąś tam opłatę taką powiedzmy jakby abonamentową i skutkuje to tym, że nie wiem, możesz ewentualnie dowiadywać się w pierwszej kolejności o tym, że są jakieś imprezy albo że jakieś zniżkowe bilety, jeśli jest taka pula, są dostępne, na jakiej zasadzie to działa? Interesowałeś się tym? Pytałeś? Znaczy sprawdzałeś?
0: Powiem tak, że szczerze powiedziawszy, za bardzo nie wiem, jak to działa.
1: Aha.
0: Jakby zasugerowałem się tym, że no nie każdy z marszu chce płacić za jakieś tam dostępy, ale oczywiście, jeśli ktoś tym będzie zainteresowany, a będzie miał kłopoty z uzyskaniem informacji, to ja to sprawdzę i ewentualnie w
1: komentarzach. Ja pytam po prostu tak, wiesz, z czystej ciekawości być może gdzieś tam, wiesz, jak dam takie zajawki typu przystąp do naszego klubu, pierwszy dowiesz się o najważniejszych.
0: Myślę, że w dużej mierze do tego się to sprowadza, ewentualnie jakiś taki pierwokup biletów, czy ewentualnie powiedzmy miejsc premium, prawda? Teraz tak. Coś tu mi się popsuło.
1: Rozumiem, że podobnie jak na innych serwisach, tutaj też na tej głównej stronie mamy informacje o takich najbardziej interesujących wydarzeniach w zbliżającym się czasie, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Takie właśnie premiowane imprezy. Teraz tak.

0: Znaczy sugerowane, tak? Czyli jakieś tam polecane wydarzenia i tak dalej. To się tu zdekoncentrowałem, bo...
1: Ja tutaj staram się zadawać pytania, jakie bez jakiejś przesadnej koncentracji, myślę, jesteś w stanie...
0: Znaczy nie, bardziej tutaj chodzi o... Moment. Ja już po prostu się boję tego, że tam po audycji Ola zadzwoni i tam dostanę jakieś baty za nie wiedzę na temat Ticket Pro na
1: nie. Klubu, tak? Nie ma się czego obawiać. A powiedz mi, Paweł, tutaj ta strona, jeśli chodzi o jej layout, pamiętasz, czy była jakoś bardzo tak zaśmiecona graficznie? Dużo było reklam, jakichś zdjęć i tak dalej?
0: Tego zawsze jest dużo, niestety, na tych wszystkich stronach, ponieważ, jak już tutaj powiedziałem wcześniej, jest to komercja. No niemniej jednak, czy to poruszając się po nagłówkach, czy po akapitach, mamy możliwość w pewnej mierze pominięcia tego. Oczywiście, jeśli mamy w swoim screenreaderze możliwość wyłączenia tego, aby, czy włączenia w zasadzie, aby ignorował flash na stronach sieci, no to wtedy rzeczywiście
1: będzie to pomocne.
0: Można sobie jakoś tam to, będzie to pomocne. I teraz tak, będziemy sobie tutaj o
1: rejestracji zapewne.
0: Tak, o rejestracji, tak jest. Teraz tak, tutaj mamy taki troszkę miszmasz z tego względu, że możemy rozpocząć finalizację, to może nawet nie finalizację, to po prostu wyszukiwanie naszego biletu, to na to nas interesuje, jakby z głównej strony, ale moim zdaniem jest to troszeczkę bardziej złożone, skomplikowane, jakoś takie bardziej zagmatwane.
1: I w jakim sensie? Wpisywania czy odczytywania późniejszych wyników?
0: Nie, odczytywania wyników, no bo jeśli pole edycyjne jest dostępne, no to nie ma problemu. Mhm, natomiast jakby taki prezentacja tej informacji, wydaje mi się, że to jest jakaś taka troszeczkę sieczka. Mhm. I teraz tak, mówię o tym dlatego, że aby się zarejestrować, wchodzimy ze strony głównej na link, który jest nazwany sklep internetowy. I dlatego właśnie wspomniałem przed chwileczką o tym wyszukiwaniu i prowadzeniu tej naszej transakcji od początku do końca, że moim zdaniem właśnie lepiej jest sobie jakby korzystać przez ten sklep internetowy z poziomu strony ticketpro.pl niż jakby właśnie korzystając z tej wyszukiwarki, którą ma zaimplementowana strona.
1: Aha, czyli najpierw się rejestrujemy, jeśli już jesteśmy zarejestrowani i chcemy jakiś bilet kupić, to tylko się logujemy i po logowaniu w tym sklepie internetowym korzystamy z jego wyszukiwarki. Jakby,
0: dokładnie tak. Oczywiście to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane.
1: Tak.
0: Natomiast
1: chodzi tylko o wygodę.
0: Tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest jednak bardziej wygodne. Tak, formularz rejestracyjny oczywiście znowu standard, imię, nazwisko i tak dalej, i tak dalej.
1: Też na maila otrzymujemy jakiś link do potwierdzenia rejestracji, jak rozumiem.
0: Tak, przy czym warto jeszcze zwrócić uwagę, że przy rejestracji numer telefonu należy podać z prefiksem polski, czyli plus 48. W różnych formularzach to jest różnie. Czasem jest tak, że mamy pole kombi, czyli listę rozwijaną, na której sobie wybieramy ten nasz prefiks. Czasem jest tak, że on już jest domyślnie wpisany. Mhm. Tutaj należy go wpisać w sytuacji, w której tego nie zrobimy, nam zaanonsuje błąd po przejściu dalej.
1: A czy jest informacja przy tym
0: formularzu? Moim zdaniem, ja nic takiego nie widziałem, dlatego podejrzewam, że gdyby tak było, no to nawet bym o tym nie napomknął.
1: Jasne.
0: Bo właśnie jakiś błąd mi później wyskoczył i musiałem sobie to ogarnąć. Oczywiście tutaj otrzymujemy maila z potwierdzeniem rejestracji i wówczas możemy się już logować do tego swojego sklepu, czyli właśnie na swoje konto. Po zalogowaniu się od razu zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie mamy możliwość rozpoczęcia wyszukiwania tego, co nas interesuje. I tutaj ja znowu tym moim słowem klucz jest miasto Wrocław. Prezentacja listy wyników mamy też po nagłówkach i ten nagłówek tutaj jest tak fajnie, bo to jest od razu znaleziono imprezy. I tutaj mamy imprezy, które zostały znalezione. Oczywiście może się pewnie tak zdarzyć, bo tak jak już mówiłem parokrotnie, nie mam wiedzy na temat tego, według jakiego klucza to wyszukuje, jeśli chodzi o wyszukiwarkę ogólną w kontekście czasu naprzód, więc może się zdarzyć, że znajdzie tylko jedną imprezę, a może się zdarzyć, że znajdzie ich bardzo dużo. Więc tak mi się wydaje, że ta ogólna wyszukiwarka pokazuje kilka wyników w najbliższym terminie, no chyba, że je rzeczywiście ten kalendarz imprez jest bogaty, to pewnie wtedy jest więcej. Ja tutaj znowu oczywiście ten nasz już nieszczęsny Iron Maiden, tutaj nic mi nie znalazło, więc stwierdziłem, że będę się posiłkował wyszukiwaniem zaawansowanym w celu znalezienia koncertu. I teraz tak, mamy możliwość wskazania konkretnego miejsca, stadionu czy tam hali, gdzie ta impreza ma się odbywać.
1: Ale wpisujesz, nie, czy daje ci, jak już wpiszesz Wrocław, obiekty dostępne we Wrocławiu do zaznaczenia?
0: Nie, wpisujesz. Data, tutaj nie ma tam podanego, jaki ma być format tej daty, w sensie, że na przykład czy z myślnikiem, kropką, ze slashem i tak
1: dzień,
0: dalej.
1: Dzień, miesiąc, rok, rok, miesiąc,
0: dokładnie,
1: dzień,
0: niestety tak? Nie ma tam tego podanego, więc ja skorzystałem z kalendarza. Ten kalendarz dla screenerów jest dostępny, więc no siłą rzeczy wtedy trzeba się troszeczkę naklikać, ale nie ma z tym problemu.
1: Ustawiamy się na konkretnej dacie i klikamy. Tak,
0: tak. Tutaj znowu nie znalazłem, dokładnie, tutaj znowu nie znalazłem tego koncertu, który mnie interesuje, więc albo akurat na tą imprezę na stronie Ticket Pro nie można kupić biletu, albo nie wybiegają póki co aż tak daleko w przyszłość, chociaż wydaje mi się to raczej mało prawdopodobne, skoro inne serwisy to robią.
1: Zwłaszcza, jednak jest, że jest to tego kalibru koncert, że...
0: Dokładnie, że już pewnie dzisiaj biletów jest w zasadzie bardzo mało. Teraz wpisuję sobie tylko miejsce w tym wyszukiwaniu zaawansowanym, czyli Wrocław bez daty i tutaj imprez znajduje mi całkiem sporo. Tu są imprezy sportowe, kabaretowe, muzyczne i tak dalej, właśnie szeroko rozumiane imprezy kulturalne. Na on czas, jak to sobie sprawdzałem i dzisiaj również, to jest około 3 miesiące do przodu. Przy czym tutaj być może jest istotne jakby lokalizacja, tak? Bo na przykład wpisując informacje dla Wrocławia, to mam do końca lutego, natomiast wpisując sobie Warszawa, to ten kalendarz imprez jest znacznie bogatszy i na dalszą przyszłość.
1: Ponieważ, na dalszą, chyba na bliższą?
0: Nie, no, na dalszą w sensie do przodu, gdzieś tam na kwiecień, maj czy coś takiego.
1: Aha.
0: A więc chyba jednak dalszą.
1: Czyli lista elementów nie jest stała, że na przykład mieści się tyle samo i
0: dokładnie tak,
1: to, co
0: dokładnie
1: się zmieści tak we Wrocławiu do lutego, to w Warszawie obejmuje sam styczeń, tylko jest różnie z tym, tak?
0: Zgadza się. Tutaj jasne, nasuwa nam się odwieczne pytanie, czy niebawem i onegdaj to jest to samo, no ale to będziemy rozstrzygać w innym czasie. Teraz tak, no z siłą rzeczy, ponieważ aby jakoś to jest obrazować słuchaczom to, jak to wygląda, no to stwierdziłem, że znajdę sobie jakieś inne wydarzenie. I teraz tak, stwierdziłem, że będzie na wesoło, więc w wyszukiwaniu zaawansowanym wpisuję sobie datę, tylko 2016 rok i wpisuję sobie rodzaj imprezy kabaret. I teraz tak, tutaj jest bardzo istotna kwestia. W zasadzie każde z tych pól ma pod spodem link, który nam rozwija listę. I teraz w sytuacji miasta, gdy sobie klikniemy, no to mamy najważniejsze miasta w Polsce, czyli tam oczywiście Trójmiasto, Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, tam załóżmy Katowice i tak dalej. Natomiast w wypadku, co jest bardzo istotne, kategorii imprezy właśnie, czyli właśnie kabaret, muzyka i tak dalej, te kategorie są nazwane po angielsku. W związku z powyższym one są również takie troszeczkę rozbite, czyli na przykład mamy tam muzykę i mamy rozrywkową, klasyczną, coś tam jeszcze. Oczywiście to jest taka angielszczyzna, z której każdy się domyśli, o co chodzi, więc sugeruję tutaj nie wpisywać, jeśli chcemy sobie znaleźć imprezę według jakiejś kategorii, tylko właśnie kliknąć na ten link, przenieść się skrótem control down na koniec strony, iść sobie jakby od dołu strony w górę i mamy listę tych kategorii, gdzie tam sobie właśnie wybieramy ten kabaret, to już nie będę tam się silił, jak to jest po angielsku, tam na pewno sobie każdy znajdzie, bo to jest jakaś dwuczłonowa nazwa. I wtedy to pole, które mieliśmy nad linkiem do wpisania tej ewentualnej kategorii, nam się już wypełnia z automatu. I teraz tak.
1: Czyli wystarczy kliknąć na liście i pojawia
0: dokładnie
1: się
0: tak
1: w polu, tak?
0: Dokładnie tak. Teraz tak. Wyniki. Docieramy sobie oczywiście do tych wyników po nagłówkach. Mamy tutaj nazwę imprezy, miejsce oraz czas. I teraz tak, ja w pierwszym rzędzie stwierdziłem, że wybiorę sobie kabaret moralnego niepokoju w Tarnowskich Górach. W jakimś tam terminie 12 lutego, załóżmy tam o godzinie 17.
1: Ale czekaj, czekaj, to miasta nie wybierałeś, tak?
0: Nie, nie, to jest właśnie okay. 2016 i okay. jakby według kolejności czasowej, tak? Tak jak już tam wcześniej mieliśmy. I teraz tak, kolejna strona to są szczegóły imprezy, czyli gdzie się odbędzie dokładna jakby siedziba tego miejsca. Możliwość znowu wyboru graficznie z planu sali bądź z tabelki, rodzaj biletu i jego cena. I teraz tak. Często jest tak, że w zależności od rodzaju miejsca, kategorii może być tylko jedna. Jeśli jest to załóżmy jakaś tam, nie wiem, sala w Domu Kultury, no to siłą rzeczy nie ma jakichś tam miejsc VIP-owskich i tak dalej, prawda? Natomiast jeśli jest to oczywiście większe pomieszczenie, w sensie, nie wiem, hala czy załóżmy stadion, no to siłą rzeczy tych kategorii jest więcej. I oczywiście przy kategorii mamy podaną cenę i wpisujemy sobie... Wpisujemy sobie liczbę miejsc. Oczywiście przy każdej kategorii mamy podaną cenę biletu, tak? Czyli załóżmy bilety kategorii 1 są najdroższe i tam malejąco, w sensie rosnąco kategoria, no to siłą rzeczy cena biletu spada. Rosnąco oczywiście w porządku tam liczbowym, a nie w kontekście jakby ważności, no bo siłą rzeczy wiadomo, że kategoria pierwsza jest najbardziej prestiżowa. Klikamy sobie na kategorię, wpisujemy liczbę biletów i dajemy sobie do koszyka. I teraz tak, ja tak sobie zrobiłem.
1: Na liczbę biletów wpisujesz normalnie cyferką, czy tak, też tak, masz dokładnie kolegą tak. Po do wyboru?
0: Nie. Wpisujemy sobie w polu edycyjnym cyferką. Ja sobie tak dałem, wpisałem sobie dalej. I teraz tak, nie podajemy swoich danych, przechodzimy do płatności. I tutaj spotkała mnie niespodzianka. Brak dostępnej metody dostarczenia. I w sumie troszeczkę mnie to zszokowało, bo mówię, o co chodzi.
1: Więc, czyli że tylko na miejscu można odebrać zatem?
0: No właśnie nie.
1: Nie?
0: I teraz tak. Zacząłem sobie czytać tą stronę tak po prostu step by step, krok po kroku przeglądać, linijka po linijce. Informacja jest taka. Data wydarzenia jest zbyt bliska, daleko, dlatego nie bylibyśmy w stanie dostarczyć biletów na czas. Nigdzie wcześniej, przynajmniej mi się nie udało, bez wczytywania się w jakiś tam regulamin serwisu, takiej informacji nie było. Czyli dopiero po dotarciu do, po wyborze metody płatności, dotarciu jakby do finalizacji
1: transakcji. Właściwie wybranie całego biletu, tak?
0: Dokładnie tak, pojawiła się taka informacja, także no jest to trochę bez sensu, no pocieszające jest to, że chociaż tutaj ta informacja jest dostępna, w sensie wiemy na czym stoimy, być może gdzieś to się tam wcześniej pojawia, aczkolwiek dla mnie to było niewidoczne i niedostępne. Oczywiście domyślam się, że można sobie gdzieś znaleźć w sieci jakiś stacjonarny punkt sprzedaży biletów, podejść tam i kupić już po prostu jakby no po prostu bilety w sensie dosłownym na tą interesującą nas imprezę kabaretową. No i wtedy problemu nie ma, no ale przecież wiadomo, że nie o to nam chodzi. W związku z powyższym...
1: Ale dobrze, że wybrałeś taki bliski termin, bo przynajmniej wiemy, że tego typu informacje się pojawiają gdzieś
0: tak,
1: tam.
0: Tak, oczywiście. Natomiast no, jest to trochę dziwne, że z miesięcznym wyprzedzeniem nie dadzą rady dostarczyć biletu. No.
1: Wiesz co, ja myślę, że to może być jednolity komunikat na okoliczność, kiedy oni po prostu w ogóle tych biletów nie dostarczają. No bo przypuszczam, że na jakiś tam występ kabaretowy w Tarnowskich Górach, skąd ludzie się wybiorą? Z Tarnowskich Gór, z jakichś okolicznych miast, nie wiem, miasteczko śląskie, Bytom, Katowice. Więc generalnie, jeśli oni tak czy tak muszą tam przyjść, to oni najprawdopodobniej i tak będą odbierać ten bilet w kasie i no, tutaj w tym tak serwisie jest chyba tylko po to, żeby ktoś tą imprezę mógł znaleźć, a generalnie samego biletu zakupu nie można dokonać, więc...
0: No, być może tak jest. Podejrzewam, że wiadomo, z większym wyprzedzeniem to tam dałoby się to kupić. Natomiast no, siłą rzeczy, aby jednak zilustrować to, jak wygląda ten zakup, procedura płatności i tak dalej, no to stwierdziłem, że nie dam tam się zastraszyć, zapędzić do narożnika. I tutaj znowu stwierdziłem, że nie będę się posiłkował jakimiś takimi konkretnymi danymi, tylko sobie wpiszę po prostu kategorię ogólną, kabaret w wyszukiwaniu zaawansowanym, znaczy wybiorę z listy i listę kabaretów, jaka mi tam się trafi, sobie będę to śledził, przeglądał i tak dalej. I kolejny mój wybór padł na, no, powiedzmy spektakl, chociaż to na imprezę niech będzie, pod tytułem Piotr Bałtroczyk tylko dla dorosłych. I tutaj znowu jakoś tak się złożyło, że trafiłem na Śląsk Górny i wybrałem sobie w miasteczku śląskim imprezę. I to mamy tutaj znowu 27 lutego, gdzieś tam po południu czy wieczorem. I teraz tak. Oczywiście sytuacja jak wyżej. Klikamy w link z nazwą imprezy, przenosimy się na kolejną stronę. Znów mamy kategorię miejsc. Akurat w tym wypadku mieliśmy trzy kategorie. Przy czym tutaj nie było w żaden sposób jakby zobrazowane, co daje nam ta wyższa kategoria, tak? Czy jakieś lepsze miejsce, jakaś loża na przykład, albo coś takiego. No ale podejrzewam, że w zasadzie no tylko tutaj jakby widok na scenę, czy coś takiego.
1: Bliżej sceny, albo może na jakimś podwyższeniu, czy coś takiego.
0: No więc właśnie. Jak wyżej, czyli wybieramy sobie kategorię, wpisujemy liczbę biletów.
1: Ilość biletów.
0: Tak, i przechodzimy sobie dalej. Tym razem już prawidłowo przechodzimy do płatności. I teraz tak. Najpierw jest oczywiście informacja znowu o wysyłce biletu. I tutaj mamy kurierów od 21 zł wzwyż, więc jeśli bilet kosztuje 35 zł, no to jest to trochę dziwne. No ale może nam to oceniać, ale pewnie nie nam to zmienić. I teraz tak, następnie mamy wybór rodzaju płatności.
1: Ja myślę, że w momencie, kiedy ktoś taką ma, powiedzmy, odległość od danego miejsca, że jakiś odbiór osobisty byłby droższy albo jakiś koszt alternatywny poświęconego czasu byłby wyższy, to i te 20 zł za kuriera, myślę, albo na przykład jeśli idziemy większą grupą, więcej osób może się złożyć na tą przesyłkę, to to też nie jest takie złe rozwiązanie chyba.
0: Tutaj specjalnie sobie tutaj skopiowałem wszystkie metody i płatności i do przesyłki, jakie są. Wydaje mi się, że tylko w odniesieniu do tej imprezy, może nie tylko w odniesieniu do tej imprezy, ale akurat w odniesieniu do tej imprezy tego nie było. Przepraszam. Natomiast najtańsza forma wysyłki to jest list polecony za 8 zł. Więc być może po prostu przy okazji innej imprezy również to też tam
1: jest dostępne.
0: Na przykład mamy tutaj taką opcję Kurier Europa Świat jest 170 zł, więc tych możliwości jest dużo. Mamy tutaj też etykiet, czyli właśnie to, o czym sobie rozmawialiśmy tam wcześniej, że w niektórych imprezach, przy niektórych imprezach jest taka opcja i w wypadku tego etykiet jest doliczana opłata jednej złotówki. Odbiór w kasie też dotyczy tylko wybranych imprez i wówczas do ceny biletu doliczana jest kwota 2 zł. W końcu pani kasjerka też musi zarobić. Niemożliwa jest zapłata zwykłym przelewem bankowym, czyli to, co miało miejsce w wypadku eventim.pl. Nie jest również możliwa wysyłka za pobraniem, tak? Czyli że płacimy listonoszowi czy tam kurierowi, tylko właśnie formy przedmiotu elektronicznego. Jeśli chodzi o płatności, no to tak jak wyżej, czyli właśnie tam te serwisy transakcyjne typu DotPay i tak dalej, gdzie sobie po prostu wybieramy z listy swój bank, klikamy dalej, przenosi nas na stronę banku, mamy wypełnione wszystkie dane, no i płacimy. Oczywiście tutaj mamy również informację potwierdzającą na nasz adres e-mail. Również możemy sobie tam śledzić to wszystko w naszym profilu. No przy czym tutaj w zasadzie jest tak jak w poprzednich przypadkach. Trudno tutaj powiedzieć coś więcej. No cierpliwie czekamy w domu na bilet ewentualnie w zależności od rodzaju właśnie odbioru tego biletu, jeśli
1: mamy to drukujemy sobie.
0: To właśnie, ewentualnie sobie drepczemy do kasy chwilę przed wydarzeniem i sobie kupujemy. W zasadzie tutaj żadnych dodatkowych uwag sobie nie notowałem. Serwis, mi się wydaje, z tych wszystkich akurat ten Ticket Pro najbardziej dostępny. To znaczy, może nie najbardziej dostępny, bo tutaj powiedzmy kwestia dostępności to jest sprawa umowy, taki najbardziej przyjazny. Problemy, tak. Taki najbardziej przyjazny.
1: Poza wyjątkiem się... chyba tej rejestracji i logowania to...
0: Tak. Natomiast to są sprawy do przeskoczenia, prawda? Powiedzmy troszeczkę tak opłotkami, no ale jednak da się to ogarnąć. Więc tutaj kwestią kolejną, czyli jakby naszym już ostatnim serwisem jest kupbilet.pl. I teraz ja tutaj zacznijmy sobie może od wyglądu strony.
1: Kupbilet pisany razem, bez żadnych myśli.
0: Aha, jasno, przepraszam. Oczywiście,
1: nie,
0: dokładnie tak.
1: Tutaj to jest jasna sprawa, jak piszemy.
0: www.kupbilet.pl. To jest jedno słowo, kupbilet. Na początku mamy możliwość kontaktu telefonicznego, aczkolwiek tutaj nie znalazłem na kupbilet i na Ticket Pro informacji o osobach niepełnosprawnych, więc tutaj temat trzeba by zgłębić, aczkolwiek ja myślę, że kontakt telefoniczny jest wszędzie. Niemniej jednak tutaj ta kwestia jakby dostępności czy też wyboru jakby miejsca dla osób niepełnosprawnych, no nas mimo wszystko chyba jednak interesuje stosunkowo mało. Nie chcę tutaj oczywiście marginalizować osób na wózkach, ale ponieważ jednak skupiamy się na osobach niewidomych, no to siłą rzeczy mimo wszystko jesteśmy osobami jednak w miarę mobilnymi, dlatego myślę, że ten wątek możemy
1: troszkę... Platform możemy jakoś tam
0: tak,
1: zostawić.
0: Tak, dokładnie. No, ja się po prostu nie przygotowałem, dlatego tak z taką psychologię stosuję. Teraz tak, na początku mamy, jak już powiedziałem, możliwość kontaktu telefonicznego. Mamy od razu na stronie głównej pola do logowania i link do rejestracji. Później oczywiście, jak to zwykle bywa w takich razach, mamy promowane imprezy. Jak już nadmieniłem wcześniej, kupbilet.pl raczej mnie się kojarzy tutaj z takiego oglądu głównie imprezy sportowe, jak na przykład imprezy typu Puchar Świata w skokach. Mamy również oczywiście jakieś tam imprezy żużlowe, siatkarskie, piłka ręczna i tak dalej, koncerty również. Niemniej jednak tutaj ta oferta sportowa jest najbogatsza z tych wszystkich serwisów, co do których tutaj jakby się odnosiłem wcześniej.
1: Sporo. Jak wygląda w ogóle ta czołówka tego serwisu?
0: No tutaj jest mnóstwo face'a jakby tutaj zaangażowane, w sensie tam polubienia i takich właśnie publikacji, wydarzeń na Facebooku. No ponieważ ja Facebooka nie posiadam, czyli w ogóle dziwne, że mówię, bo mnie nie ma, no to nie mogłem się do tego odnieść, czyli jakby załóżmy wejść sobie na profil facebookowy i zobaczyć mniej więcej chociażby tak dla zobrazowania, jak się ma publikowana ilość informacji na Facebooku do tego, co jest na stronie głównej. Natomiast no ogólnie rzecz biorąc jest to wspomnienie tego Facebooka, w zasadzie wygląda wszystko tak samo jak na poprzednich serwisach, w wypadku poprzednich serwisów. No wiadomo, ta kolejność jest może troszeczkę inna wszędzie. Niemniej jednak jest to właśnie te publikowane imprezy, takie najbardziej promowane. Tutaj jest troszkę tego face'a.
1: I głównie tak... sportowe, tak?
0: Tak. Dlatego oczywiście te koncerty. W tej chwili już nawet, kurczę, nie pamiętam. Za chwilę sobie do tego tutaj dojdziemy. Co ja tam wybrałem, ale podejrzewam, że jednak też chyba jakąś imprezę muzyczną. Teraz tak, rejestracja, link na stronie głównej, zarejestruj nowe konto.
1: Tak jak wszędzie zapewne podajemy
0: tak,
1: jakieś
0: przy
1: swoje
0: rejestrowaniu
1: dane.
0: Się tam po podaniu standardowych danych jest możliwość wyboru newslettera już w trakcie rejestracji, ogólny, czy na przykład już w kontekście konkretnych...
1: tematów, tak?
0: Tak, na przykład konkretnych dyscyplin sportowych, czy tam koncerty, dajmy na to. Bo dajmy na to jest tak, że sugerując tutaj właśnie, że jednak oni się skupiają głównie na imprezach sportowych, to w wypadku newslettera mamy możliwość wyboru konkretnych dyscyplin sportowych, natomiast w wybraniu przy kategorii koncerty jest to jakby tylko po prostu kategoria koncerty i nie ma tego jakoś rozbitego na jakieś podkategorie, tak? Rejestracja oczywiście standardowo, mail aktywacyjny, link i tego typu sprawy.
1: Logowanie, tak. Jak rozumiem, też bez większych trudności.
0: Tak, z poziomu strony głównej. Tak, z poziomu strony głównej, jak sobie tam wejdziemy. Teraz tak, jeśli chodzi o wyszukiwanie, to tutaj wszystko technicznie jest trudniejsze.
1: Bo?
0: To znaczy tak, pola edycji nie są tak fajnie opisane jak w poprzednich wypadkach i w ogóle cała reszta, znaczy tutaj akurat no to jest bardzo subiektywne odczucie, cała reszta po prostu wydaje mi się jakaś taka bardziej złożona. Mamy oczywiście pole edycji.
1: Ale w sensie mniej czytelna, czy te pola tak, są tak. Na przykład porozgraniczane jakimiś grafikami, że to jakoś rzutuje na przejrzystość tego.
0: To znaczy ja bym powiedział, że to jest takie
1: formularza.
0: Jest to właśnie takie wszystko w jednym. No takie właśnie tutaj przejrzystość to chyba właśnie jest słowo klucz. Oczywiście mamy takie główne pole, czyli taką główną wyszukiwarkę na stronie, w której możemy sobie wpisać to, co nas najbardziej interesuje, nazwa zespołu, miasto, czy coś tam. Klikamy sobie na tym Enter i mamy wyniki wyszukiwania. Nie są one, te wyniki właśnie w jakiś tam szczególny sposób wyróżnione, typu na przykład, że docieramy sobie po nagłówkach, czy coś takiego. Ale oczywiście, no nie jest trudno je znaleźć, no bo w końcu, no jakoś tam sobie do tego dotrzemy po akapitach, czy w jakiś tam swój
1: wirtualnym
0: sposób.
1: Wirtualnym wyszukiwaniem też, przez to, co
0: tak, tak, oczywiście, dokładnie tak. Mamy też opcję filtruj wydarzenie i to jest na takiej zasadzie, że podobnie troszkę jak w tym newsletterze, tak, że głównie są to dyscypliny sportu, wybieramy sobie tam piłka nożna, hokej, czy tam coś tam, klikamy tam pokaż, czy tam szukaj i wtedy nam pokazuje tylko wydarzenia z tego filtru. Ale oczywiście jest również tutaj kwestia koncerty. Wtedy nam pokazuje jakieś tam koncerty. Ogólnie jednak tutaj mimo wszystko myślę, że z powodzeniem można tutaj tak jakby zadecydować, że ten kup bilet to są kwestie sportowe. Przy tej prezentacji wyników jest troszeczkę grafiki. To też jakby tam troszkę zaburza obraz tego wszystkiego. Ogólnie jednak nie jest to wszystko czytelne, tylko trzeba się po prostu troszeczkę bardziej skupić, czy jakoś tak no, przyłożyć.
1: Więcej nawikać, tak.
0: Ja tutaj znowu, prawda, Wrocław Miasto Spotkań w kontekście filtracji. I teraz tak. Stwierdziłem, że wybiorę sobie koncert Soulfly w klubie Alibi we Wrocławiu. Klikamy sobie w całą nazwę tego wydarzenia, która jest linkiem i wówczas mamy bardzo, bardzo szczegółowe omówienie tego koncertu, co, gdzie, kiedy, informacja o zespole, jakichś tam jego osiągnięciach, ostatnich jakby wydarzeniach towarzyszących danemu zespołowi. I teraz tak. Klikamy sobie na link dodaj bilet do koszyka i teraz nie widziałem możliwości liczby biletów wpisania, więc wydaje mi się, że jakby tą operację trzeba powtórzyć tyle razy, ile chcemy kupić biletów. Być może po widzącemu, czy załóżmy, nie wiem, z innym screenerem bądź przeglądarką jest taka możliwość. Ogólnie jednak no tak to musimy sobie zrobić i jak dodamy sobie tam załóżmy dwa razy dodaj do koszyka, musimy sobie znaleźć na stronie, tutaj faktycznie za pomocą, myślę, wirtualnego wyszukiwania będzie najlepiej, link koszyk i przy tym linku koszyk mamy liczbę biletów, która się w tym koszyku znajduje. I teraz tak, w tym koszyku, jak sobie w niego wejdziemy, mamy pola do zaznaczenia bądź odznaczenia biletu w celu właśnie na przykład jego usunięcia, tak? Czyli załóżmy, kliknęliśmy sobie trzy bilety, nie wiem, jak się z tego wycofać. Dokładnie, stwierdzimy, że tylko dwa, więc jeden z nich sobie odznaczamy, dajemy usuń i tak to wygląda. I teraz tak, mamy cenę taką podstawową i obok tego mamy listę rozwijaną i na tej liście rozwijanej, tutaj powiedzmy sobie, są to moje domniemania, jest rodzaj tego biletu, czyli na przykład VIP, ulgowy albo coś takiego. Akurat w wypadku tutaj tego koncertu, który ja sobie wybrałem, tego Soulfly, to było tylko jedna opcja, czyli jakby taki podstawowy ten bilet. Sprawdzamy sobie, czy wszystko jest ok po wybraniu tej ceny podstawowej. Mamy sobie podsumowanie cenę łączną i kup bilet, bo oczywiście no, te dane nam się wypełniają z automatu, które mieliśmy przy rejestracji. I teraz tak, klikamy sobie kup bilet i mamy teraz finalizację tej naszej transakcji. Dane podstawowe, czyli takie nasze główne dane do wysyłki, które wprowadzaliśmy przy rejestracji, ale oczywiście możemy sobie te nasze dane troszkę sprofilować, na przykład praca, czy załóżmy, nie wiem, no drugi dom, czy tam szkoła, nie wiem, uczelnia, akademik i tak dalej. Nie wiem, jak wiele może być tych adresów, no ale dwa na pewno, więc myślę, że to już jest wystarczająco. Tak. Teraz tak, sposób dostarczenia biletu. W tym wypadku mamy wydruk, więc nie kosztuje nas to nic. Płatności. Przelew zwykły, płatności...
1: Ale czekaj, czekaj, wydruk w sensie, że sami sobie robimy,
0: tak? Tak, e-bilet. Mhm, e-bilet.
1: Jasne.
0: Mamy właśnie również płatności online, czy tam płatności przelew 24. No to się sprowadza w zasadzie do tego samego, o czym wcześniej mówiłem.
1: Przenosi nas na stronę banku i wykonujemy przelew.
0: I tak dalej. No i analogicznie jak wyżej, no, dostajemy sobie co tam trzeba w mailu. Oczywiście mamy możliwość śledzenia swoich zamówień, mamy zakładkę moje rachunki. Jeśli chcemy przedstawić fakturę, prawda, szefowi czy tam komuś, mamy możliwość, znaczy wszystko to w zasadzie to takie dane, dokładne jest pod linkiem na stronie głównej moje konto, gdy się już zalogujemy. Teraz tak. Oczywiście newsletter jest taki podstawowy, w sensie, tak jak już mówiłem, czyli jest tam...
1: Ogólny i tematyczny.
0: Jeśli chodzi o taką moją ocenę strony, no ona nie jest nieprzyjazna. Natomiast po prostu mnie się tak wydaje, że sporo osób niewidomych jednak posługuje się nagłówkami, nawigując po stronie, bo to jest stosunkowo szybkie, łatwe i przyjemne. Więc ta strona jest mało nagłówkowana. Troszeczkę graficzne, co po prostu nawigację czyni taką troszeczkę bardziej niewygodną, a nie niemożliwą.
1: Żmudną, no ja, tak?
0: Tak, tak. Myślę właśnie, że to, co tutaj powiedziałem wcześniej w odniesieniu do tej strony, że no dla troszkę bardziej cierpliwych osób, takich, którzy mają więcej czasu i tak dalej.
1: Mocnych nerwach albo mocnych zębach.
0: Jeśli chodzi o płatności, no to w zasadzie już o tym mówiłem. Jeśli chodzi o formy dostawy, to sobie sprawdzę. Mamy tutaj, jak już powiedziałem, przesyłki kurierskie i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko podobnie w zasadzie jak w odniesieniu do poprzednich serwisów. No dużo zależy od jakby imprezy, prawda?
1: I od tego, skąd zamawiamy bilet, czy w kraju, tak, czy dokładnie. Gdzieś za granicą.
0: Pierwsze dwa bilety są jakby za darmo, natomiast za każdy następny bilet to jest 20 groszy.
1: Ale w jakim wypadku za darmo, a w jakim 20 groszy?
0: W wypadku dwóch biletów to jest za darmo, natomiast każdy kolejny bilet, czyli trzeci, czwarty i tak dalej, to jest opłata do każdego biletu 20 groszy, czy do ceny
1: biletu. Przy drukowaniu, czy przy czym?
0: No jakby przy wystawieniu, a może tak, to już nie ma znaczenia, czy drukujemy, czy kupujemy. Teraz tak. Oczywiście tutaj kwestia z wysyłki za granicą, no to nie jest aż takie bardzo istotne, bo te ceny są dosyć różne. Jeśli chodzi o kwestię dostawy, no to wszystkie tutaj kuriery zagraniczne i tak dalej, to wszystko jest. Te ceny są dosyć faktycznie horrendalne, aczkolwiek oczywiście w wypadku takich biletów krajowych, w sensie przesyłek krajowych, no to jest to mniej więcej takie same ceny, ceny są ujednolicone za te listy polecone i tak dalej. Tutaj jest też informacja o tym, że załóżmy Poczta Polska wypłaca jakąś tam kwotę do jakiejś tam wartości przy zaginięciu przesyłki i tak dalej, także no jakieś tam bezpieczeństwo tej transakcji, jak również samego biletu
1: jest
0: zapewnione. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą w sumie ostatnią stronę.
1: I tam żadnych kwestii jakichś takich związanych z wyborem daty, utrudnień, wyborem miejsca, czy też jeśli zagłębiasz się w wybór już tych konkretnych miejsc, nie ma tego typu utrudnień, tak?
0: Nie, nic takiego tutaj nie widziałem. Wydaje mi się, że to znaczy tak, tutaj jest bardziej na zasadzie takiej właśnie kategorii ogólnej, czyli podobnie jak było tam właśnie pierwszym przypadku takim pełnym, że wybieramy sobie tylko jakby rodzaj miejsca i tam nas przydziela.
1: Tak,
0: to jest zasadne. Czyli w zasadzie no, to jest taki jakby wspólny mianownik, jeśli nie korzystamy z tego, z tej formy graficznej, że no, wybieramy sobie tylko ogólną kategorię biletu, ewentualnie kategorię miejsca.
1: Jeśli się nam nie podoba, to możemy ewentualnie powtórzyć całą procedurę, żeby spróbować trafić jakieś inne, tak?
0: No, tylko może się okazać tak na przykład, że...
1: Trafimy jeszcze gorsze.
0: No, albo ciągle to samo, tak? Dopóki ktoś tego miejsca akurat nie podkupi i jakby ta pula się nie przesunie. No, ale no to już są takie rzeczy, na które no nie mamy absolutnie żadnego wpływu i co by nie mówić, no to musi tak sobie być.
1: Jasne. Bardzo serdecznie ci, Paweł, dziękuję, że z takimi detalami, mimo tego, że jesteś ostatnio zajęty i pochłonięty bardzo, zdecydowałeś się przygotować, że znalazłeś na to czas i że zwróciłeś uwagę nie tylko na te aspekty związane z stricte dostępnością czy też wygodą użytkowania serwisów, ale też na wszystkie kwestie dotyczące i bezpieczeństwa zakupu i jakiegoś wszelkich dostępnych form zakupów i kosztów przesyłek, także chyla tutaj czoła przed twoim zaangażowaniem i poświęceniem i bardzo, bardzo serdecznie w imieniu swoim i słuchaczy ci dziękuję za to, że
0: tak, ja tutaj
1: kolejne serwisy.
0: Trzy grosze jeszcze wtrącę. Tutaj znowu bardzo subiektywna uwaga. Raz byłem na imprezie, która... To znaczy może tak, bez tutaj konkretów, bo absolutnie nie chcę nikogo urazić. Natomiast byłem na imprezie, na której spora pula biletów była przeznaczona na osoby niepełnosprawne. No tam trzeba było zadzwonić do jakiejś fundacji, tam się zadeklarować i tak dalej, i tak dalej. I sobie można było na tą imprezę wejść za darmo i w ogóle. Ja już tam pomijam, że okazało się bardzo niezręczna sytuacja, gdy przyszedłem do kasy, podałem swoje nazwisko, pani powiedziała, że mnie na liście nie ma. Także no zostałem wpuszczony no niejako na litość, no ale to już wina powiedzmy osoby, która tam te bilety załatwiała. Natomiast raczej były to niezbyt korzystne miejsca. Dlatego zwracam uwagę, że no może jednak czasami warto mimo wszystko, szczególnie jeśli są to stosunkowo niedrogie bilety, załóżmy tam nie wiem, 25 czy tam 30 zł, posiłkować się taką komercyjną, ogólnodostępną sprzedażą, jeśli jest ona dla nas dostępna i wybranie sobie miejsca takiego, jakiego chcemy, czy tam chociażby w takim sektorze, jaki nam pasuje, no bo to może nam jednak mimo wszystko gwarantować jakieś
1: lepszą
0: takie fajniejsze doznanie. Ja akurat byłem na żużlu wtedy. Był to żużel akurat z audiodeskrypcją i siedziałem w takim miejscu stadionu, gdzie sygnał radiowy tej audiodeskrypcji dochodził dosyć kiepsko. Także nabawiłem się dobrze, no niemniej jednak nie do końca to było to, o co mi chodziło. Dlatego też no starajmy się też jednak mimo wszystko czasem własnym sumptem coś tam sobie zadziałać, bo mimo wszystko wydaje mi się, że możemy lepiej na tym wyjść. Ewentualne pytania postaram się odpowiedzieć, aczkolwiek no, z czasem u mnie ostatnio dosyć krucho. Tak czy inaczej, myślę, że samo to wystarczy, żeby Państwa zachęcić chociażby po prostu do jakichś tam prób sobie sprawdzenia tych stron czy jakichś ciekawych imprez, bo szczególnie właśnie na Ticket Pro tych imprez jest po prostu mnóstwo. Właśnie sportowych, muzycznych i tak dalej. Jeśli właśnie chodzi o tutaj jakąś taką wysoką kulturę, jak to tutaj z uporem maniaka określam, no to Eventim tutaj rzeczywiście przychodzi z odsieczą. Ja też z ciekawością w ewentualnych komentarzach chętnie przyjrzę się jakimś stronom, które
1: Państwo
0: polecacie, bo może się okazać tak, dajmy na to, że powiedzmy sobie jakaś strona sprzedaje bilety tylko na imprezy, powiedzmy tylko w Warszawie czy Poznaniu czy coś takiego, więc no może być to ciekawe.
1: Jasne. To raz jeszcze, Pawle, ci dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te wskazówki, które tutaj wyniosą Państwo z naszego podcastu, będą, tak jak Paweł mówił, zachętą, albo jeszcze lepiej, żeby jeśli Państwo już decydują się na zakup biletów w którymś z omawianych przez Pawła dziś serwisach, będą też jakąś pomocą. Cóż, zapraszam do słuchania kolejnych naszych podcastów. Dziś w imieniu moim i realizującego nas dziś Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Raz jeszcze dziękuję tobie, Pawle, za przyjęcie mojego zaproszenia.
0: Polecam się na przyszłość.
1: Aha, bardzo, bardzo mnie to cieszy. I liczę na spotkania z Państwem w kolejnych podcastach. Do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Halo Moto?
4: Kodek włączony. Wybrano miejsce na PIN do karty SIM. Wpisz kod PIN karty SIM SIM1.
5: Dzień dobry. Oto ja, czyli Tomek Pilecki i kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Dzisiaj recenzja telefonu komórkowego, smartfonu Motorola Moto G4. Telefon od jakiegoś czasu już jest na rynku. Niedługo go będzie znaleźć coraz trudniej, ale jeszcze jest w sprzedaży w różnych sklepach, więc można go jeszcze kupić. W cenie około 600 zł. Teraz jest nowa Motorola Moto G5 i z tego co patrzyłem jest dosyć podobna, więc można się jakoś opierać na w tym podcaście kupując telefon. Natomiast Motorola Moto G5 jest droższa, bo ma troszkę lepsze dane, o tym zaraz. Pewnie niedługo wyjdzie Motorola Moto G6. Ale na razie jest Motorola Moto G4 i Motorola Moto G5 i to jest jeszcze w kilku wersjach. Jest Motorola Moto G4 Play, Motorola Moto G4 Plus. To są takie podwersje tej G4 i piątka chyba też coś podobnego ma. Mam w ogóle dosyć nietypową sytuację, bo mam przed sobą dwie Motorola Moto G4. Na jednej Motorola nagrywam ten podcast, a drugą się będę bawił. Także można też usłyszeć, jak ta Motorola nagrywa, choć jest to oczywiście jakoś tam obrobione przeze mnie w późniejszym czasie, bo Motorola Moto G4 ma dosyć ciche mikrofony. Zresztą dobra, niech będzie. Chwila z Motorola Moto G4 bez żadnej obróbki. Zapraszam. O właśnie. W tej chwili już Motorola Moto G4 nie ma żadnego włączonego dodatkowego processingu, zmiany. Mogę sobie otworzyć drzwi. Iść na korytarz. O właśnie. Mniej więcej. Tak jest dźwięk z Motorola Moto G4. Zresztą spróbuję jakieś kilka nagrań jeszcze w późniejszym czasie, w dalszej części odcinka pokazać. Ale niestety nie będzie ich wiele, bo nie miałem za dużo do czynienia z tą Motorola. Niemniej tak nagrywa ta Motorola. No ale zacznijmy od początku. Wracamy do dźwięku już, że tak powiem, sprocesowanego. Motorola Moto G4 jest telefonem raczej dużym, ma 5,5 cala, więc to jest taka faktycznie czekolada. Jeżeli chodzi o dane, to ma 2 GB RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej flash na dane. Weź się na kartę pamięci microSD, 2 gniazda na karty SIM, na karty SIM. Przy czym, co ważne, można mieć teraz i dwie karty SIM i kartę pamięci. Tam są 3 sloty tak naprawdę w tej Motorola. Gniazda są pod klapką na baterię, ale klapka niestety na baterię jest... Znaczy bateria jest niewymienna. Można wyjąć klapkę. Dosyć to się robi w taki sposób skomplikowany, tam trzeba podważyć jeden element. I na środku jest slot karty SIM 1. Trzymając telefon aparatem jakby w prawą stronę. Po lewej stronie jest slot karty SIM 2, a po prawej stronie jest slot karty pamięci. No i oczywiście potem, jeżeli wymienimy taką kartę, klapkę się zamyka. Trzeba tutaj znaki. Kilka... Tak, znaki. Dobra, niech będą znaki. Potem trzeba tą jakby klapkę troszkę docisnąć, żeby tam te wszystkie zaczepy się wcisnęły w odpowiednie otwory. Co do dalszych danych, Motorola Moto G4 po prostu nie ma ani czytnika linii papilarnych, ani NFC, o ile wiem. Natomiast w wersji Plus chyba coś takiego posiada. Jest jeszcze Motorola Moto G4 Play, troszkę mniejsza, ma 5 cali, nie 5,5, więc jest odrobinkę mniejsza, choć niewiele, no ale jednak. I chyba ma troszeczkę dane jeszcze pomniejszone, ale nie pamiętam dokładnie, na ile mniej te dane są pomniejszone. Co do pozostałych danych, no to jest Android domyślnie chyba 6.0, jest aktualizacja do Androida 7, bateria niewymienna, niecałe 3000 mAh. Motorola Moto G5, nowszy model, ma już czytnik linii i chyba ma NFC. Motorola Moto G5 ma trochę więcej RAMu, bo chyba 3 giga, ale tego nie jestem pewien. I nie wiem, czy nie więcej pamięci wewnętrznej. Bodajże 32 giga, ale tego też nie jestem pewien. Kosztuje około 1000 zł. 1000-1200 różnie to bywa. Natomiast jakby w kształcie jest trochę podobno do Motorola Moto G4. One w ogóle są takie dosyć płaskie. Ten tył jest taki lekko zakrąglony, trochę jak w nowszych iPhone'ach. I teraz tak, na górze mamy gniazdo słuchawkowe, po prawej stronie mamy przycisk Power, taki delikatnie ząbkowany, znaczy taki chropowaty, i przycisk głośności gładki. Na górę wciskamy, mamy głośniej, na dół, znaczy jakby na dolna część to jest ciszej. Na dole mamy mikro USB, po lewej nie ma nic. Telefon jest pod spodem, ma taki delikatnie chropowaty plastik i taki leciutko, powiedzmy, short, taki stawiający spory opór, taki trochę gumowy, podejrzewam, że to chodzi o to, żeby go było trochę lepiej trzymać. Natomiast w związku z tym, że z boku on jest taki nie bardzo, nie ma tego oporu jakiegoś zbytnio dużego, trochę obawiam się, że jest szansa, że ten telefon może wypaść z ręki. Natomiast jest dosyć lekki, jak na swoje gabaryty. Nie wiem dokładnie ile waży, ale na pewno lżejszy od obecnie posiadanego przeze mnie Samsunga Galaxy S7. Głośnik, i to jest w ogóle ciekawa rzecz, jego głośnikiem jest słuchawka. Jego głośnikiem jest słuchawka, w związku z czym możemy sobie go tak ustawić, że mamy głośnik, powiedzmy, no, przed uchem, ekran mamy do siebie i sobie działamy, nie trzeba tego telefonu odwracać jakoś ekranem do kogoś, coś, i możemy sobie dosyć naturalnie jakby na tym telefonie pracować.
4: 20:42. Ekran wyłączony.
5: Tak, głośnik jest w słuchawce. Głośnik jest w sumie niezły, jak na telefon komórkowy, jak na smartfon. Trudno tu mówić o jakichś basach czy czymś takim, ale jak na smartfon, to ten dźwięk jest naprawdę całkiem niezły. Troszeczkę ma mało wysokich tonów, ale myślę, że to jest do przeżycia. To nie jest jakiś nie wiadomo jaka strata. W razie czego trudno jest ten głośnik zasłonić, dlatego że ta szczelina jest bardzo szeroka. Ja spróbuję, ale nie wiem, czy mi to się w ogóle uda, ale chyba...
4: Wybrano miejsce na pin do karty.
5: No, troszkę się...
4: 20:42.
5: Troszkę się udało, ale... O, teraz dopiero muszę naprawdę cały palec przyłożyć do tego głośnika i wtedy można go ściszyć. Jeżeli jest rzeczywiście jakiś problem i trzeba coś nagle sobie ściszyć, no to w S7 jest na przykład dużo łatwiej. To z takich malutkich wad. Drugą malutką wadą jest fakt, że syntezatory mowy, SPIC, nie wiem czy nie Google, działają w 16 kHz, nie w 22, jak na innych telefonach. Wadą chociaż... Nie potwierdza tego użytkownik Motorola Moto G4 Plus. Jest fakt, że Motorola ma czasem problem z ekranem w trakcie działania troszkę dłuższego, rzędu kilku minut, powiedzmy. Znaczy, jest coś takiego, że działam sobie na telefonie, działam i nagle ekran zaczyna sobie jakoś przestawać mnie słuchać. Kursor sobie zaczyna gdzieś tam chodzić w tej z powrotem. Natomiast, tak jak mówiłem, użytkownik Motorola Moto G4 Plus tego nie potwierdza, więc no nie wiem, z czego to wynika i nie wiem, czy to się nie zmieni na przykład po jakiejś aktualizacji. Bo tak jak mówię, mam tą Motorola tylko przez czas jakiś, to nie jest mój telefon. Co do jeszcze takich rzeczy, które mogą się użytkownikom przydać? No oczywiście na tej ściance powierzchni, powiedzmy, jest aparat. Jakości nie umiem ocenić. Natomiast a propos nagrywania i mikrofonów, bo niektórzy mają na tym punkcie, no przynajmniej ja mam na tym punkcie fioła, żeby nie powiedzieć inaczej, ale niektórzy też podejrzewam chcieliby coś tam nagrać tym telefonem. Jak słychać, telefon nagrywa stereo. Natomiast jest w tym jedna dziwna rzecz. Jeden z tych mikrofonów, ten do rozmów, jest pod ekranem, ale na przedniej ściance. To znaczy na tej powierzchni ekranu jest jakiś centymetr, może niecały centymetr od dolnej ścianki i tak bliżej trochę lewej strony niż prawej, tak w jednej trzeciej może powierzchni, jest taka mikro dziureczka, powiedzmy, że. I ta dziurka to jest mikrofon, ten do rozmów. Natomiast drugi mikrofon jest niemal nie do wyczucia. On jest na tej tylnej ściance. Jest też taka dziurka, zaraz obok kamery. Tylko że ona jest jakby po drugiej stronie tego telefonu. Czyli ona jest nie dość, że z tyłu, to jeszcze jest taka przesunięta jakby na prawo. Ma to kilka zalet i kilka wad. Myślę, że więcej zalet. Zaletą jest fakt, że mikrofon nie ściąga zbyt dużo z głośnika. Powiem tak, w tym telefonie, który mam w ręku, w Motorola Moto G4, tej, która nie nagrywa, sobie ją trzymam na wysokości mniej więcej ust, mam głośnik.
4: 20.46. Wybrano, wpisz kod PIN karty SIM SIM1. 20.46.
5: Tak słychać tą Motorola. I teraz bardzo podobną głośnością uruchamiam głośnik tej Motorola Moto G4. Też trzymam ją w ręku. I...
4: Amazing MP3 Recorder, Amazing MP3 Recorder, nagrywanie pasek postępu.
5: Tak słychać głośnik mniej więcej ustawiony w tej samej głośności z mikrofonów Motorola Moto G4, którą w tej chwili trzymam w ręku. Oczywiście, że to słychać. Natomiast nie zabija to dźwiękiem. Na przykład Samsung Galaxy S7. Jeżeli jestem na jakimś komunikatorze, na przykład TeamTalk, albo nagrywam coś jakimś dyktafonem i odezwie mi się w trakcie nagrywania dźwięk syntezatora, to ten dźwięk jest potwornie głośno. To jest naprawdę, on jest na granicy przesteru. Natomiast w tej Motorola takiego zjawiska nie ma. Troszkę pewnie inaczej będzie. Teraz telefon leży na stole. I teraz jak leży na stole i teraz się odezwie syntezator.
4: Nieodebrane połączenie, telefon 4 godziny temu, 660.
5: Tak słychać przy włączonym, znaczy przy położonym telefonie na stole dźwięk. I to jest, myślę, zaleta tego telefonu. Tego ustawienia mikrofonu. Na pewno wadą jest to, znowu biorę do ręki, słychać, że troszkę mój głos się zmienił, to chociażby położenie w kanałach, zwłaszcza na słuchawkach to słychać. Teraz jestem dokładnie na środku telefonu. Mnie słychać troszkę bardziej z jednej strony niż z drugiej. A teraz odwracam telefon. Teraz mówię jakby do tyłu tego mikrofonu. Znaczy tego telefonu, tego smartfona, do tej tylnej klapki jakby. Też jestem w połowie długości telefonu. Słychać mnie w ten sposób. I znowu...
4: Widok zwinięty, przycisk rozwijania.
5: Dobrze, wszystko jedno. I teraz znowu jestem jakby od tej strony przedniej telefonu i znowu jestem od strony tylnej tego telefonu. Więc no troszeczkę jest, powiedzmy, jakaś tam różnica, bo jeden mikrofon jest jakby na przedniej ściance, drugi jest na tej ściance, tej płycie przedniej, powiedzmy, a drugi mikrofon jest na tej płycie tylnej, powiedzmy, czyli jak to tam nazwać. Natomiast jeżeli położę ten telefon na stole, troszkę te proporcje się zmieniają. Te mikrofony są tak jakoś zrobione, że ten tylny mikrofon jeszcze zbiera ten dźwięk odbity od zbiórka czy od tej powierzchni, na której telefon leży, i wtedy jest trochę inaczej. Też jest pewna różnica a propos nagrywania, jeżeli telefon sobie położę na łóżku, bo wtedy łóżko czy jakaś taka powierzchnia miękka, ten dźwięk troszeczkę jednak pochłania bardziej niż ja. No więc więc ta różnica jest jeszcze większa. Ale to, powiedzmy, są takie szczegóły dla ludzi, którzy chcieliby jakoś bardziej nagrywać. Natomiast jeśli chodzi o takie ogólne użytkowanie telefonu, bo myślę, że to będzie trochę bardziej interesowało większość słuchaczy, to myślę, że mogę ten telefon określić tak. Porządny telefon w niskiej cenie. To znaczy, to jest telefon, który po prostu działa. Myślę, że jest to zaletą głównie tego, że

0: na powiedzmy dotyk jest troszkę lepsza niż w Samsungu Galaxy S7, który mam. I to wszystko zaraz będę mógł pokazać. Telefon właśnie włączyłem. Odblokowuje się standardowo, naciskam klawisz odblokowania.
1: 51.
0: I dwoma palcami w górę. A teraz muszę PIN wpisać, to może to zrobię.
1: 5,
0: to 5, jest.
1: 3, 7, 7, 2, 2. Enter. Odblokowuje kartę. Ekran blokady. Orientacja pionowa. Ekran główny. Ekran główny. 20:51.
0: Mam w tej chwili telefon zablokowany, teraz go odblokowuję.
1: 20:51.
0: Standardowo power i urządzenie dwa palce.
1: Zostało odblokowane. Ekran główny.
0: Dwa palce w górę. I mam, jak słuchać, Google Now Launcher, czyli standardowy googlowski ekran główny.
1: Powiadomienie za ekran główny, przycisk, aplikacje.
0: Jak słychać, mamy przycisk ekran główny, który jest normalnym przyciskiem.
1: Ekran główny, przycisk.
0: Standardowym, odczytywanym.
1: By uaktywnić klik.
0: Standardowym przyciskiem TalkBacka. Tak samo po lewej.
1: Wróć przycisk.
0: Mamy przycisk wstecz.
1: Dwukrotnie był przegląd przycisk.
0: Po prawej, jak słychać, mamy przycisk. Mamy przycisk przegląd, czyli mamy standardowy androidowski układ, nie taki jak w Samsungach, bo Samsung ma swój układ, czyli po lewej stronie jest przycisk. Znaczy, no po prostu przyciski ten od ostatnich aplikacji i wstecz są zamienione miejscami, tak? Czyli po prawej mamy wstecz, po lewej mamy przycisk ostatnich aplikacji.
1: Przegląd przycisk.
0: Oczywiście Home jest wirtualny, nie fizyczny.
1: Ekran główny, przycisk.
0: Nazywa się, jak widać, ekran główny. I normalnie, jeżeli powiedzmy wejdziemy sobie w listę aplikacji.
1: Aplikacje.
0: Właśnie weszła, naciskam.
1: Ekran główny, przycisk.
0: Ekran główny.
1: Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Częstotliwość, kalendarz, mobilem, map. Ekran główny, przycisk poza siatką.
0: I nacisnę ten przycisk dwa razy.
1: Ekran główny, jeden z dwóch.
0: No to wyszedł mi na telefon na ekran główny. Jakąś rzeczą, której nie mogę zrozumieć, i to było też w Motorola Moto G2, którą kiedyś miałem.
1: Wróć przycisk, Google Jeżeli sobie przegląd przycisk.
0: Wezmę przegląd, Chrome. Czyli ostatnie przegląd. Aplikacje.
1: Dwukrotnie był uaktywniony.
0: Mam tu ileś aplikacji.
1: Ekran główny, przycisk Chrome. Otwórz informację, usuń stąd.
0: Nie ma przycisku usuń wszystkie aplikacje.
1: Usuń wszystkie.
0: A nie, jest, przepraszam.
1: Chrome. Usuń wszystkie. Kliknij dwukrotnie, wszystkie ostatnie aplikacje zostały zamknięte. Ekran główny, jeden z dwóch.
0: Jak widać, w końcu Motorola poszło do porozum do głowy, bo miałem Motorola Moto G2. Tam nie było przycisku usuń wszystkie. Natomiast tu na szczęście taki przycisk jest. Natomiast nie ma rzeczy, która myślałem, że jednak się pojawi. Czyli na ekranie wyłączenia
1: wyłącz.
0: Telefonu
1: Google Now Launcher.
0: Jest
1: wyłącz.
0: Tylko wyłącz. Nic poza tym. Nie ma uruchom ponownie chociażby. Telefon Motorola Moto G4 można tylko wyłączyć z tego ekranu zasilania. Z tego co wiem, można włączyć TalkBacka tak na start, natomiast ja ten telefon dostałem już z włączonym TalkBackiem, więc potwierdzić osobiście tego nie mogę. Natomiast z tego co słyszałem, można samemu po wyjęciu z pudełka standardowym gestem przyłożenia dwóch palców do ekranu po włączeniu telefonu po raz pierwszy można przyłożyć dwa palce do ekranu, poczekać aż się odezwie udźwiękowienie i w ten sposób mamy telefon udźwiękowiony. Zaraz po wyjęciu z pudełka.
1: Ekran główny przy Google Now Launcher. Aplikacje. Kliknij ustawienia.
0: No dobrze, pora na może przegląd aplikacji zainstalowanych w telefonie, jak to w ogóle wygląda. Ja tutaj kilka aplikacji zainstalowałem na potrzeby tego, co robię z tymi telefonami. Ale nie jest ich jakoś dużo, także...
1: Mapy.
0: Po wejściu w aplikację, na samej górze...
1: Szukaj w aplikacjach, pole edycji.
0: Mamy coś jak szukaj w aplikacjach. Cicho, mamy coś jak szukaj w aplikacjach. Tutaj możemy wejść i standardową klawiaturą googlowską, którą mamy domyślnie, możemy sobie te aplikacje przeszukać i powiedzmy znaleźć jakąś aplikację. Jak mamy tych aplikacji dużo, można tutaj sobie coś tam znaleźć.
1: Ustawienia w siatce, 9 wierszy, 4 kolumny.
0: I teraz tak.
1: Informacje o aplikacji.
0: Dobrze, mamy ustawienia na początku.
1: Mapy.
0: Mapy, to jest taki górny pasek aplikacji. Takie aplikacje, które są według Motorola najważniejsze, albo według, myślę, że bardziej według Google.

0: Now.
1: Myślnik podróżetnik.pl. YouTube. Aparat. Działanie.
0: Dobra, YouTube. To były chyba najczęściej używane aplikacje, tak mi się wydaje. YouTube. No i zaczynamy.
1: Aparat.
0: Aparat.
1: Działanie informacji.
0: Sprawdźmy, czy dostępny.
1: Aparat.
0: Jak widać, aparat.
1: Wciśnij przycisk.
0: Akurat jest aplikacją totalnie niedostępną. Na szczęście nie jest to większym problemem.
1: Google Now Launcher.
0: Raz, że jest aparat z aplikacją raczej rzadko używaną przez osoby niewidome. Poza tym aparat zawsze można wymienić na inny ze sklepu Play, więc problemu to żadnego nie stanowi. Niemniej warto o tym wiedzieć, że aparat jest niedostępny.
1: Chrome.
0: Chrome to Chrome, tak? Przeglądarka to przeglądarka, chyba wszędzie jest.

0: następnie.
1: Dysk.
0: Dysk, czyli dysk. Google oczywiście.
1: Myślnik podróżnik.pl.
0: Podróżnik.pl to jest aplikacja zainstalowana przeze mnie.
1: Filmy Play.
0: Filmy Play
1: Działanie
0: było.
1: Gmail
0: było.
1: Działanie Google.
0: Google, czyli wyszukiwarka. Znaczy tak, jest Google i są Google. Google to też jest aplikacja zainstalowana przeze mnie.
1: Hangouts.
0: Zdaje się, że było domyślnie, ale głowy nie dam.
1: Kalendarz
0: chyba też był domyślnie.
1: Kalkulator,
0: no raczej też.
1: Kontakty,
0: standardowe kontakty, zresztą sobie możemy wejść.
1: Kontakty. Wyświetlam elementy od 1 do 3 z 3. Jatyka na liście 3 elementy. Dodaj nowy kontakt. Jatyka, wybrano ulubione. Wybrano wszystkie. Jatyka na liście 3.

0: No wszystkie.
1: Praktycznie żadnych kontaktów.
0: Ja tykam na liście, dodaj nowy kontakt, przycisk.
1: No i oczywiście mamy przycisk dodaj nowy kontakt, możemy sobie wejść.
0: Wyszukuj kontakt. Nowe kontakty zostaną zapisane na koncie szkoleniarurmałpa@gmail.com. Nowe kontakty, dodaj nowe konto, ok, przycisk. Nowe kontakt, dodaj nowy, ok, przycisk.
1: I tu mamy informację, to jest pierwszy raz.
0: Edytuj kontakt, zmień zdjęcie.
1: Kontakt.
0: Zapisz na koncie, imię i nazwisko. Imię i nazwisko, pole edycji. Koniec pola, wyświetla, wielka rozpoznawanie mowy.
1: Testowy kontakt.
0: Rozwin lub zwin pola imion. Telefon. Rozwin lub zwin pol. Testowy kontakt. Pole edycji. Telefon. Telefon. Pole edycji. Koniec pola.
1: Telefon. Też pis. No, jakiś tam sobie wpiszemy. I w telefonie jest problem, bo wyświetla się klawiatura telefoniczna, która jakimś sposobem, jakimś cudem jest niedostępna. Nie wiem czemu. Natomiast z tym nie ma problemu. Można albo sobie zmienić aplikację do kontaktów, albo sobie pobrać klawiaturę inną, choć mnie to dziwi, dlatego że jakiś czas temu patrzyłem tą klawiaturę i było to dostępne, więc nie wiem, może coś jest z telefonem.
0: Telefon lista.
1: Nie tak.
0: Komórka, telefon, pole.
1: Powiem w ten sposób, nawet po włączeniu TalkBacka coś ten telefon nie działa, więc ja nie wiem, czy to nie jest jakiś chwilowy problem. Bo tak jak mówię, sprawdzałem to jakiś czas temu i to działało, więc może to być standardowy pech. Jak coś się pokazuje, to dokładnie wtedy nie działa, tak?
0: E-mail, pole edycji, więc
1: tak to mniej więcej wygląda.
0: Dodaj nowy kontakt,
1: no i zapisz. Jak chcemy zapisać kontakt, klikamy.
0: Kontakt został zapisany.
1: Zapisuj.
0: Zezwolić aplikacji kontakty na dostęp do informacji o lokalizacji.
1: I teraz, no, on się jeszcze pyta, czy zezwolić.
0: Tak,
1: zezwolić aplikacji. Na tym akurat telefonie, tym jakby konkretnym telefonie robię to po raz pierwszy widocznie, wtedy robię na jakimś innym.
0: Testowy kontakt.
1: No i mamy oczywiście.
0: Więcej opcji.
1: Mamy tutaj na liście kontaktów.
0: Jak ulubione testowy kontakt.
1: Testowy kontakt.
0: Wyświetl kontakt.
1: Jeżeli w niego klikniemy, mamy wyświetl kontakt i na dole
0: połącz praca.
1: Mamy
0: połącz komórka.
1: Mamy połącz komórka,
0: połącz
1: na dole
0: połącz komórka.

0: Testowy kontakt.
1: Także taki jest śmieszny myk z kontaktami.
0: Filmy play w siatce Google Now Launcher. Kalkulator kontakt mapy.
1: Mapy, działanie, czyli dobra, następną aplikacją jest aplikacja mapy.
0: Mobilem.
1: Standardowe mapy googlowskie, Mobile MPK, aplikacja dodana przeze mnie.
0: Moto.
1: Moto to jest ogólna aplikacja Motorola. I to jest właśnie jedna z tych bardzo nielicznych aplikacji dodawana przez Motorola. Można wejść, ale tam naprawdę nie ma Moto. Nic ciekawego.
0: Witaj te. Mogę Cię na bieżąco informować i pomagać w codziennych zadaniach. Bez etykiety przycisk.
1: Jak widać, jest średnio dostępna. Ale to jest no, taki ogólny asystent wszystkiego od Motorola. W Samsungu mamy jakieś tam S-Health, S-Note, S-coś. Motorola ma jeden asystent i już.
0: Hangouts, siatce, kąt mapy, mobil, moto, mój pociąg.
1: Mój pociąg, aplikacja również dodana przeze mnie.
0: Muzyka Play.
1: Muzyka Play, czyli standardowa aplikacja, też od Google'a.
0: Pobrane. Działanie.
1: Też standardowa aplikacja.
0: Pomoc dotyczy urządzenia. Wyświetlenie.
1: Pomoc dotyczy urządzenia. Druga aplikacja dodana przez Motorola.
0: Radio FM.
1: No tak, Radio FM. Android chyba nie ma aplikacji Radio FM. Musi to być dodane w związku z tym przez Motorola.
0: Mobilem.
1: Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to zadziała teraz Radio
0: ekran
1: FM.
0: Pobrane.
1: Ale sprawdzimy, bo możliwe, że to wymaga słuchawek.
0: Radio FM. Słuchawki są odłączone.
1: No właśnie, słuchawki są odłączone. Ja zaraz się tym problemem zajmę, żeby to wysłuchać mimo wszystko.
0: Słuchawki spełniają rolę anteny Radio FM.
1: Tak.
0: Słuchawki są odłączone. Słuchawki spełniają rolę anteny Radio FM. Bez odtwarzaj. Słuchawki spełniają rolę anteny Radio FM. Bez nich mogą występować zakłócenia, a jakość dźwięku może być niższa. Odtwarzaj mimo wszystko przez głośniki przycisk. Anuluj przycisk.
1: No właśnie. Mimo tego telefon może nam spróbować to radio odtworzyć. Ja jednak mimo wszystko podłączę te słuchawki. Najwyżej je potem odłączę, żeby pokazać, jak to działa. I teraz tak, po podłączeniu słuchawek radio już zaczyna grać. Radio teraz sobie wyszukuje stację. Ja nic nie robię.
2: Złotą płytę Krzysztofa Jaryczewskiego.
0: Elementy sterowania głośnością i płytę. Alert przeszukiwanie.
1: No właśnie, przeszukiwanie. Radio szuka teraz sobie, jak widać, stacji. Chwilę mu to musi zająć.
3: Ukrywanych w Sarasocie na Florydzie mistrz.
2: Udali się w małych miejscowościach.
1: Jestem w Radomiu. W centrum Radomia mniej więcej.
2: Rękę na krawędzi lęku i chwyć mnie w ramiona, gdy...
1: Tych stacji troszkę jest. Radio FM. Telefon ustawił się na szumie. Z punktu widzenia TFL podcastu bardzo dobrze. Nie będzie problemu za X-em.
0: Otwórz szufladę nawigacji przycisk. Zwiększyć głośność ponad zalecany poziom. Słuchanie głośno przed... OK przycisk.
1: Tak, standardowy komunikat niemal każdego telefonu. Nie może być za głośno, bo przecież to może uszkodzić słuch.
0: Otwórz szufladę nawigacji przycisk. Main podkreślenie, on podkreślenie, off podkreślenie, selected przycisk.
1: Mamy kilka jakichś, no tak, otwórz szufladę nawigacji, standardowe menu, mamy przycisk nieopisany.
0: Main podkreślenie, tab podkreślenie, now podkreślenie, playing. Main podkreślenie, all podkreślenie, stations.
1: Tu jest niestety jakiś dziwny sposób nazywania tego przycisków. Podejrzewam, że to jest no po prostu jakaś maszynowa robota.
0: Main podkreślenie, tab podkreślenie, favorites.
1: W każdym razie.
0: 107,9.
1: Mamy 107,9, czyli. Dobrze, czyli w tym momencie mamy ustawione to 107,9.
0: Bez etykiety.
1: I obok
0: przycisk.
1: Mamy 107, dwa przyciski. Przed bez tym 107,9.
0: Bez etykiety
1: i za tym,
0: przycisk.
1: Przycisk.
0: Bez etykiety.
1: Naciskam
0: przycisk. Wyszukiwanie. Radio FM.
2: Odkryje
1: to
2: sobie siły i możliwości.
1: Radio wyszukuje poprzednią stację.
0: 107,9. Bez RMA, bez 107, tak, bez etykiety,
1: przycisk,
0: wyszukiwanie, Radio FM, bez etykiety, wyszukiwanie, 106,9.
1: Mamy 106,9.
0: Więcej niż SK, mniej niż. Bez etykiety,
1: więcej
0: wyszukiwanie,
1: niż,
0: Radio FM.
1: To To znaczy większy, no znak większości, mniejszości.
0: 106,2. Bez numer 1. Bez etykiet. Wyszukiwanie. Radio FM.
1: To jest jakieś...
0: Bez favorite. Podkreślenie. Unselected. Przycisk.
1: Tu nie ma...
0: Kliknij dwukrotnie. Bez etykiety. Przycisk.
1: Tak. I teraz za tym przyciskiem jest w razie czego RDS. Dobrze, że jest tutaj ten RDS odczytywany.
0: Bez etykiety, przycisk, wyszukiwanie. Radio FM.
4: Nie, nie, kontekście tego, co się tutaj dzieje, to nie jest takie wcale.
0: To jest podkreślone, wybrano Radio Z. Radio. Bez etykiety, przycisk, wyszukiwanie. Radio FM. Wyszukiwanie. Radio FM. 105, 110, bez etykiety, DIO. Favorite, podkreślenie, DIO.
1: Jo,
0: wiem. 105, bez etykiety,
1: nie znam się na radiach.
0: 105, 110.
1: W każdym razie 105, 1.
0: Bez etykiety, przycisk, wyszukiwanie. Radio FM.
4: Użycia...
0: Wyszukiwanie. Radio FM. 103,1.
1: 103,1.
0: Favorite, podkreślenie, LR22. Bez etykiety, LR22.
1: Favorite,
0: bez etykiety, przycisk.
1: Można dodać do ulubionych.
0: Bez etykiety, otwórz radio FM, podkreślenie, o podkreślenie, o podkreślenie, selected, przycisk. Aplikacje.
1: Jeżeli chcemy wyłączyć radio, zaraz po otwórz szufladę nawigacji, mamy taki przycisk main, on, off, coś tam, naciskamy go, wychodzimy z radia FM
0: sklep
1: do
0: play, w siatce,
1: aplikacji.
0: Na launcher, mój pociąg, YouTube, ekran główny, sklep play, radio FM.
1: Radio FM.
0: Radio
1: znowu.
0: FM.
1: I jak słychać, gra ostatnią twarzoną stację.
0: Na jakąś
1: ustawię.
0: Radio FM.
1: O, jakiś szum, żeby nie było problemu z AX-em.
0: Main.
1: Teraz tak, tak jak powiedziałem, załóż szufladę nawigacji,
0: radio
1: mamy
0: FM.
1: Radio FM i teraz tak, pierwszy ten przycisk, to już mówiłem.
0: Main, podkreślenie, on, podkreślenie, o, podkreślenie, selected, przycisk.
1: To coś, to jest wyłączanie radia, zamknięcie permanentne aplikacji.
0: Main, podkreślenie, tak, podkreślenie, no, podkreślenie, play.
1: Drugie, to szczerze mówiąc nie wiem, co to jest, nawet.
0: Main, podkreślenie, on, podkreślenie, stations.
1: Tutaj mamy listę.
0: Strona 2 z 3.
1: Zapamiętanych stacji. Możemy sobie zobaczyć, co tam znalazło.
0: Favorite, podkreślenie, 99,9. Favorite, podkreślenie, unselected, przycisk. 103 dwójka.
1: Niektóre rady nie mają RDS-a, bądź był to jakiś szum. Pewnie jakieś zakłócenia z Wi-Fi, czy tam z czegoś takiego. I teraz widać, że...
0: 103 dwójka.
1: Na 103 mamy dwójkę.
0: Favorite, 101,4. Favorite, podkreślenie, 101,6. Favorite, 102,4. 21,13. Favorite, podkreślenie, unselect, 102,9. Favorite, podkreślenie, 103,1 publiki. Favorite, 104,0. Favorite, 104,8. Favorite, 105,1. 21,11.
1: Ludzie, którzy się na RDS-ie bardziej znają, wyciągną wnioski z tego, co ja teraz czytam, że niektóre radia zapisał jako godziny, po prostu. Całe to radio w ogóle jest podzielone na trzy strony. Pierwsza strona to jest to, co mówiłem.
0: Favorite, podkreślenie, answer.
1: To jest po prostu przeszukiwanie, mogę sobie... To jest to, co pokazałem na początku, czyli tutaj mogę sobie przeszukiwać te stacje, wyłączyć radio. Mam tutaj napisaną 101,9. To jest ten szum. Druga strona to jest lista stacji. Trzecia strona,
0: wieloma stronami, brak ulubionych, dotknij ikony serca.
1: Jak widać, mam tutaj ulubione stacje, każdą stację
0: strona,
1: na liście.
0: Strona
1: 97,7
0: plus na liście 20
1: plus.
0: Favorite, podkreślenie, unselected, przycisk.
1: Mogę sobie ten przycisk favorite unselected, czyli
0: 97 plus.
1: Jeżeli go nacisnąłem na ten favorite unselected, wtedy aplikacja mi się dodaje do ulubionych.
0: Favorite, podkreślenie, selected, przycisk.
1: Favorite mam już selected, a nie unselected.
0: 91,6.
1: Dodam sobie coś.
0: 92,0. Favorite, 92,3. Favorite, 94,2 pradom. Favorite, podkreślenie, 94,2 pradom.
1: Dobra, mam radom. I teraz przechodzę na tą trzecią stronę.
0: 90,7.
1: I tutaj mam
0: 90,7 plus.
1: 90,7 plus.
0: Bez etykiety, przycisk.
1: Tu mam jeszcze przycisk. Favorite,
0: podkreślenie, selected, przycisk.
1: Tu mam drugi przycisk. On służy, mogę sobie go usunąć z ulubionych.
0: 94,2 radom.
1: Klikam w ten radom. i grami Radio Radom.
0: Facebook bez etyk 94,2 Radom. Facebook bez 97 plus.
1: A plus?
4: Dużo, ponieważ my tą wiedzę, którą wszyscy posiadamy.
1: Jak widać,
4: którą,
1: gra.
4: Albo może którą próbujemy posiadać. Chcemy ją przekazywać w jakiś sposób dalej. Niestety
0: jest to podkreślenie, podkreślenie.
1: Jeżeli wyłączę antenę, sprawdzimy, czy w ogóle cokolwiek tutaj gra.
0: Ale słuchawki są odłączone.
1: Tak, on mówi znowu, że słuchawki są odłączone.
0: Słuchawki
1: spełniają rolę anteny.
0: Wyłącz przycisk.
1: Odtwarzaj mimo wszystko na głośniku.
5: Kilku tysięcy
1: członków. No nawet coś gra.
0: I sam nawet Radio FM 88.
1: Zresztą mogę sobie sprawdzić teraz.
5: Najważniejsze jest
0: Radio FM 88.
5: Przedszkoli, chociażby do Celestynowa, do schroniska. My mamy
0: całe Radio FM 80,
5: które przyjeżdżają, to są przedszkolaki.
1: Coś się chyba zminimalizowało.
5: Przyjeżdża do schroniska.
0: Radio FM.
5: Skąd
0: 97.
5: One mają prelekcje od razu.
1: Mamy 97.
0: Przycisk.
1: I wyszukamy sobie niżej. Otóż wyszukiwanie trwa znacznie dłużej.
0: 103,7.
1: No, 103,7 mamy jakiś szum.
0: Wyszukiwanie.
1: Niżej. Szuka.
0: Radio FM. 97.
1: No właśnie, 97.
0: Radio FM. 103,7.
1: To 103,7.
0: Niech by uaktywnić.
1: Coś tam, jakieś zakłócenia znajduje, ale to jest praktycznie nic.
0: Radio FM. Radio FM.
1: Dobrze, wyłączam.
0: Aplikację.
1: Czyli widać, że to Radio FM jest no po prostu rzeczywiście bez słuchawek. To łapie jakieś absolutnie najsilniejsze stacje. Także raczej nie polecam tego używać, ale no jak widać, jeżeli do niego coś tam podłączę, to radio gra nawet nieźle.
0: Szukaj Google Now Launcher Radio FM w siatce, gdzie...
1: Może jednak jeszcze raz wejdę do tego radia.
0: Odtwarzaj mimo wszystko.
1: Niech sobie on zacznie grać. Najlepiej szum, żeby nie było problemu. O właśnie, to jest ten problem, o którym mówiłem z telefonem. Ja nic nie robię. Telefon robi coś. Szaleje ekran. Muszę wyłączyć ekran. Odblokować telefon.
0: Zostało odblokowane. Ekran główny. Google. Szukaj.
1: Włączył mi jakieś Google, nie wiem po co.
0: Jeden z dwóch. Wróć przycisk. Przegląd.
1: Więc włączymy sobie jeszcze raz.
0: 21 czas i 21 czas i pogoda. Aplikacje. Ekran główny jest aplikacje. Przegląd przycisk. Przegląd. Wyświetlam LF Moto. Radio FM.
1: Włączymy sobie Radio FM.
0: Radio FM. Słuchawki.
1: Dobra, słuchawki nie są podłączone. Otworzę mimo wszystko. Mamy sobie szum.
0: Otwórz szufladę nawigacji, przycisk.
1: Otworzymy sobie szufladę nawigacji. Sprawdźmy, co jest w szufladzie nawigacji.
0: Menu. Radio FM. Main podkreślenie, on podkreśle. Szukaj. Nagrania. Szukaj. Kliknij dwukrotnie.
1: Szukaj.
0: Nagrania.
1: Nie próbowałem nagrywać, ale no...
0: Radio FM.
1: Właśnie znowu.
0: 21.20.
1: Znowu był jakiś ekran, znaczy problem z ekranem. Nie wiem, dlaczego to tak jest.
0: Urządzenie zostało odblokowane. Dozwolić aplikacji Radio FM na dostęp do zdjęć podmów ZSZW. Radio FM. Przejdź. Nagrania. Więcej o. Lista.
1: Aha. Przedmiot nagrania.
0: Radio FM. Otwórz szufladę
1: nagrania.
0: Szukaj. Nagrania. Usypianie.
1: Usypianie, czyli to tak zwana funkcja sleep. Po jakimś czasie telefon może wyłączyć nagranie. Znaczy wyłączyć radio.
0: Ustawienia. Informacje.
1: Ustawienia informacji.
0: Ustawienia.
1: Ustawieniach.
0: Radio FM. Przejdź w ustawienia. Wygląd na liście 13 elementów. Motyw ciemny. Kliknij ulubione serca. Stacje.
1: Ulubione serca. Jak ma wyglądać przycisk ulubionych? Może słowowidzącym to się przyda.
0: Stacje. Region Europa.
1: Nie, czy nie chodzi o jakiś tam zakres częstotliwości. Zresztą możemy sprawdzić, jaki
0: wybierz
1: jest.
0: Region. Wybierz. Zaznaczono Europa. Europa Niemcy. Europa Grecja. Europa Włochy. Europa Szwajca. Indie. Rosja. Ameryka Południowa. Ameryka Południowa. USA. Anuluj przycisk. Radio FM.
1: Tyle mamy. Może ktoś się na tym lepiej zna ode mnie, wyciągnie z tego wnioski.
0: Stacje na liście 13. Region Europa.
1: Ja jestem równie mądry jak przedtem.
0: Resetuj stację, czyści listę deskanowanych stacji.
1: No właśnie. W związku z tym, jak jedziemy w nowe miejsce, możemy sobie tu wejść, zresetować. Będzie, jesteśmy w nowym miejscu. Ten program znowu sobie zeskanuje stację. Sprawdzi, co mamy.
0: Nagrania. Lokalizacja zapisu, pamięć wewnętrzna. Wyświetlam elementy.
1: No właśnie, mielibyśmy kartę pamięci, moglibyśmy na kartę pamięci sobie nagrania zapisywać z radia.
0: Prefiks domyślnej nazwy pliku, nagranie. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
1: Prefiks, czyli jak się ma zarzucać plik. Nagranie, nie wiem, pewnie 01, 02 czy tam coś. Możemy sobie ustawić, żeby to było, nie wiem, nagranie z radia albo nie wiem co.
0: Autom zatrzymaj nagrywanie, przerywa, gdy jest mało wolnej pamięci. WM przełącz.
1: Sensowna opcja.
0: Ustawienia dźwięku. Automatycznie używaj słuchawek, przełącza dźwięk na słuchawki po podłączeniu. WM przełącz.
1: No właśnie, bo jeżeli byśmy to wyłączyli, to po podłączeniu słuchawek radio grałoby nadal na głośniku telefonu, w związku z czym można by było podłączyć sobie jakiś kabel, jakby pusty po prostu jack i już, albo nie wiem, jakieś słuchawki na jacka, ale używać głośnika wbudowanego w telefon. Szkoda, że to jest w ustawieniach, a nie gdzie indziej.
0: Kiedy odtwarzane jest powiadomienie, obniż głośność. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
1: No właśnie, kiedy jakiś będzie dźwięk powiadomienia, żeby telefon troszkę zmniejszył głośność odtwarzanej stacji radiowej. W zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. Oczywiście, jeżeli naciśniemy przycisk Home, proszę bardzo, nacisnąłem ekran główny, możemy sobie chodzić po ekranie radio, jak słychać gra. Żeby wyłączyć radio, trzeba wejść do radio FM i wybrać przycisk Mine off, on off, coś tam selected. I radio jak słychać
0: się wyłączyło. Sklep Play.
1: Sklep Play to Sklep Play, to zawsze jest wszędzie takie samo.
0: Telefon. Wyświetlane są elementy.
1: Telefon. Telefon jest moim zdaniem trochę dziwny. Wejdziemy sobie.
0: Wyszukiwanie głosowe, przycisk. Przeszukuj kontakty.
1: Tak, mogę tu sobie, to jest akurat fajne, przeszukuj kontakty. Wyszukiwanie głosowe, mogę sobie wyszukać w kontaktach, jeżeli mam tych kontaktów ileś.
0: Więcej opcji, przycisk. Wybrano szybkie wybieranie. Historia połączeń. Kontakty. Lista szybkiego wybierania jest pusta. Dodaj do ulubionych. Klawiatura, przycisk.
1: I teraz tak, żeby pokazać klawiaturę, muszę klawiatura dopiero przycisk. Nacisnąć przycisk klawiatura, co niniejszym czynię. I teraz klawiatura teoretycznie się pokazała.
0: 0 plus 8 T5 JKL.
1: Rzeczywiście. I teraz mogę zadzwonić sobie na przykład na swój numer telefonu, ten faktyczny.
0: Plus 4 8 6 MNO. Z 6 4 1 1. Wybierz numer, przycisk.
1: Wybierz numer, to muszę kliknąć dwa razy, bo reszta przycisków jest. Znaczy pozostałe klawisze są. Wystarczy, że je tylko raz wcisnę i dzwonią. Źle mi się wybrał numer, w takim razie jeszcze raz wybiorę.
0: Historia połącz, dodaj klawiatura, przycisk.
1: I teraz znowu, jak też tego nie lubię, jak się rozłączę, to znowu muszę wybrać klawiaturą. Znaczy nacisnąć przycisk klawiatura i dopiero teraz klawiatura mi się pokazała. Znowu muszę wybrać numer.
0: 9 6 MNO.
1: Wystarczy podnieść palec 6. I cyfra mi się wbija.
0: 1 6 MNO. 0 plus 0 0 plus. Wybierz numer, przycisk.
1: I przycisk wybierz numer jest normalnym przyciskiem, więc wybieram go dwa razy. Jest! Jak słychać, telefon Samsung mi dzwoni. I jest fajnie. Dobrze, tutaj mój e-speak dzwoni. Teraz sobie troszkę...
0: Wyświetlane są elementy sterowania głośnością aplikacji Notifications. Przesuń palcem, by odrzucić. Dzwonek, głośność ustawiona na 100%.
1: No 100 to nie wiem, czy będzie akurat najlepiej. Ustawimy sobie może troszeczkę ten dzwonek ciszej jednakowoż. Tak.
0: Dzwonek, głośność ustawiona na 55%.
1: 55%. W takim razie zadzwonię sobie ze swojego standardowego telefonu na Motorola. Zobaczymy, jak na Motorola się...
0: Połączenie.
1: To jest domyślny dzwonek Motorola. Bardzo ciekawy, nie ukrywam.
0: Telefon. Kliknij niezaznaczony.
1: I teraz tak. Na razie przerwałem. Można nacisnąć przycisk głośności i wtedy telefon przestaje dzwonić, ale nadal dzwonek trwa. I teraz na dole mam... Muszę to
0: ekran, przycisk. Wyślij SMS. Odrzuć. Telefon.
1: O, już przestał mi dzwonić, to może jeszcze raz zadzwonię. Tu mi się
0: 660 milionów 615.
1: Dobrze, tu mam informację SMS-a. Zresztą zaraz możemy tego SMS-a odczytać. Okay. Mamy dzwonek bardzo głośno, więc naciskam klawisz głośności, żeby ten dzwonek wyłączyć.
0: Połączę telefon.
1: I mam...
0: Nie zaznaczono, pokaż klawiaturę, dodaj połączyk, wyślij, odrzuć, odbierz.
1: Mamy odbierz. I w tej chwili połączenie mi się odebrało.
0: Nie zaznaczono, pokaż klawiaturę, przełącz. Dwukrotnie, by przełączyć.
1: Oczywiście Taubek gada teraz bardzo cicho. Natomiast mamy tutaj kilka pól wyboru. Zresztą ustawię może sobie na głośnik.
0: Wybrano, zaznaczono głośnik, przełącz.
1: Jak słychać, jest z mojego drugiego telefonu dźwięk. Raz, dwa. Dobra, no co? I teraz tak, w czasie połączenia
0: 46 sekund.
1: Mamy po pierwsze informację o czasie tego połączenia.
0: 52 sekundy, 53 sekundy, 54.
1: To się zmienia.
0: Zaznaczono głośnik, przełącz.
1: Mamy pole wyboru głośnik. Teraz jeżeli to pole wyboru odznaczę i głośnik jest wyłączony. Głośnik włączyłem.
0: Nie zaznaczono wycisz, przełącz.
1: Nie zaznaczono wycisz, czyli wyciszyć dźwięk z mikrofonu. Wtedy mnie nie będzie słychać.
0: Nie zaznaczono, pokaż klawiaturę, przełącz.
1: Pokaż klawiaturę, czyli jak dzwonimy do jakiegoś, cicho, do jakiegoś automatycznego serwisu, mogę tutaj pokazać klawiaturę.
0: Nie zaznaczono, wstrzymaj połączenie, przełącz.
1: No tak, standardowe wstrzymanie połączenia, jeżeli operator to wspiera, raczej wspiera.
0: Dodaj przycisk.
1: Dodaj połączenie, tym się nie bawiłem.
0: Zakończ połączenie, przycisk.
1: No i zakończ połączenie oczywiście. I tyle.
0: Wybrano, nie zaznaczono, wycisz, przełącz. Nie zaznaczono, pokaż klawiaturę, przełącz.
1: Pokaż klawiaturę, zaznaczę. I teraz mam w połowie telefonu
0: 5JKL
1: przyciski. Wystarczy też, że podniosę palec z cyfry.
0: 5, 6MNO, 7PQRS, 8CUV, 8.
1: Jest dosyć duże opóźnienie.
0: 2ABC, 2, 5JKL.
1: Słuchaj, jak kładę palec na ekranie i...
0: 5.
1: Natomiast odpuszczenia mija bardzo mało telefon. Czasu. Dobrze, rozłączyłem. Rozłączamy oczywiście standardowo klawiszem Power. Znaczy oczywiście to trzeba zaznaczyć w ustawieniach dostępności. Na szczęście to wszystko jest.
0: Aplikacje.
1: Także tak to mniej więcej.
0: Radio FM. Aplikacje. Telefon.
1: Telefon mamy.
0: Ustawienia.
1: Do ustawień zaraz wejdziemy.
0: Wiadomości.
1: Wiadomości. No, możemy wejść do wiadomości.
0: Wiadomości. Wyświetlam elementy od 1 do 5 z 13. Wiadomość od użytkownika 660615736. Nowa wiadomość glosowa 5S z 21.28 28 września. Wybierz gwiazdka 51101 lub 510 milion.
1: To jest wiadomość ode mnie, że jest nowa wiadomość głosowa. Widocznie tu złączona poczta, mogę sobie 660. Kliknąć.
0: Nowa wiadomość wiadomość od użytkownika 66. Nowa wiadomość głosowa 5S z 20.
1: Kliknąłem i nowa wiadomość głosowa 5 sekund.
0: Dodaj załącznik przycisk. Wpisz treść SMS-a, pole edycji.
1: Tutaj mogę odpowiedzieć.
0: Dwukrotnie wyślij SMS-a. Przejdź wyżej przycisk 66. Zadzwoń. Więcej opcji przycisk.
1: Mogę jeszcze zadzwonić pod jakby ten mój numer.
0: Wiadomość od użytkownika. Nowa wiadomość głosowa 5S. Dodaj załącznik. Wpisz treść
1: tak
0: SMS-a.
1: Dalej.
0: Wiadomość od użytkownika 66.
1: Dobrze.
0: Nowa wiadomość głosowa. Wyświetlam pasek narzędzi działań, udostępnij, przekaż dalej, skopiuj tekst, wyświetl szczegóły.
1: Jeżeli kliknę z przytrzymaniem na tą wiadomość SMS konkretną.
0: Dodaj załącznik, wpisz treść, wyślij SMS, zamknij przycisk, udostępnij.
1: Między innymi,
0: przekaż dalej.
1: Oprócz tego, że mogę przekazać dalej, udostępnić, to standardowym mechanizmem udostępniania.
0: Skopiuj tekst, wyświetl szczegóły.
1: Skopiować i tak dalej. Mogę usunąć.
0: Kliknij dwukrotnie.
1: I?
0: Usunąć tę wiadomość. Nie można tego, anuluj, nie można tego cofnąć. Anuluj, usuń przycisk. Wiadomości. Wyświetlam element.
1: Usunąłem wiadomość ode mnie.
0: Wiadomość do użytkownika 79827. Wiadomość od użytkownika 65619.
1: Jeżeli
0: wiadomość od użytkownika 6...
1: zaznaczę
0: wyświetlam
1: i
0: pasek.
1: Tak by nacisnę dwa razy z przytrzymaniem na całym wątku.
0: Wiadomość, wiadomo. Rozpocznij nowy wątek, przycisk. Zamknij przycisk, archiwizuj, usuń. Wyłącz powiadomienia, dodaj kontakt, zablokuj. Wiadomość od użytkownika 79.
1: Po pierwsze, mam tutaj listę tych wszystkich wiadomości od użytkownika, ale oprócz tego, jak widzieliśmy, możemy sobie zarchiwizować to wszystko, możemy i to jest bardzo fajne, możemy zrobić tak, żeby wiadomości przychodziły, ale żebyśmy nie mieli powiadomień, jeżeli ktoś nam taką wiadomość wyśle. Po prostu mamy wiadomość i fajnie, i kiedyś tam może ją przeczytamy, a może nie. Ale ona się nie usunie, po prostu będzie, ale taka milcząca.
0: Wiadomość od użytkownika 70120, kwota to ZDJECIE podbija internet 3 wykrzyknik. Psi za darmo fota.
1: I tu jak widać mam jakieś
0: wiadomość
1: tam reklamy.
0: Wiadomość od użytkownika 6166.
1: Natomiast jeżeli chcę jakąś nową wiadomość napisać.
0: Wiadomości. Rozpocznij nowy wątek.
1: Rozpocznij nowy wątek.
0: Wpisz osobę, numer telefonu lub adres e-mail, pole edycji.
1: No tak, tutaj mogę wpisać albo wiadomość SMS, albo co ciekawe, adres e-mail. Nie wiem, czy to znaczy, że mogę wysłać tutaj e-maila, no ale...
0: Przełącz się między wpisywaniem tekstu i cyfr przycisk.
1: Przełącz się między wpisywaniem tekstu i cyfr. Jeżeli chcę wpisać po prostu numer, mogę ten przycisk nacisnąć.
0: Wyświetlam klawiatura telefoniczna.
1: Właśnie, bo normalnie bym wyświetlił standardową klawiaturę z literami, cyframi. Jeżeli chcę wpisać numer, a to chcę właśnie zrobić, bo nie mam siebie w kontaktach, no to tutaj wpisuję
0: 3,
1: po prostu standardowy 6, numer telefonu 6, po podniesieniu palca
0: 8, 0, 0, otwarto sugerowane kontakty.
1: Po podniesieniu palca jak zwykle wpisują mi się już cyfry. Teraz tak, mam pole edycji tutaj rzeczywiście.
0: Edytowanie 660.
1: Jak słychać, w pole edycji już wszystko jest poprawnie wpisywane.
0: Przełącz metodę wprowadź. Gotowe.
1: Gotowe.
0: Wyślij SMS-a. Przejdź wyżej, rozmowa, zadzwoń, więcej opcji, do 660, dodaj uczestnik, rozmowa, dodaj załącz, edytowanie, wpisz treść, SMS-a, pole edycji.
1: I jak widać jest normalnie pole edycji, mogę sobie albo wpisać treść SMS-a, albo
0: rozmowa z 660, wyślij SMS-a,
1: literą P, mam rozpoznawanie mowy.
0: Uaktywnić, kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, dodatkowe funkcje naciśnięcie.
1: Więc jeżeli mam to wpisywanie głosowe, puszczam palec. Ale muszę jeszcze raz, dwa razy stuknąć jednak. To jest testowy SMS na potrzeby Tyflo Podcastu. Nie wiem, czy się wpisało.
0: Edytowanie to jest testowy SMS na potrzeby Tyflo Podcast, pole edycji.
1: O, na potrzeby Tyflo Podcast. Nawet wpisał ten Tyflo Podcast.
0: Enter.
1: Okej.
0: Tyflo Podcast.
1: Enter.
0: Edytowanie to jest test.
1: Tu niestety...
0: Klawiatura.
1: Enter nie powoduje wysłanie SMS-a, tylko po prostu wstawienie nowej linijki. Muszę nacisnąć przycisk
0: wyślij
1: SMS-a. Dobrze, dobrze, nie, ty mi się nie odblokowuj, bo nie mam takiej potrzeby. Naciskam przycisk wyślij SMS-a.
0: Wysyłam wiadomość. 660
1: mil. I SMS, jak słychać, mi doszedł.
0: Wiadomości. YouTube.
1: Jeszcze jest YouTube domyślny.
0: Zdjęcia. Zegar. Działania, informacje o aplikacji.
1: Zobaczymy, czy te zdjęcia są dostępne. Nie wiem, czy to jest aplikacja domyślna, czy nie.
0: WL, kopia zapasowa, rozmiar przesyłanych plików, przesyłaj tylko przycisk zmian, szkolenia RNR, gotowy przycisk. Zdjęcia.
1: I to jest, zdaje się, aplikacja Google'a.
0: Asystent, karta, przycisk. Zdjęcia, wybrano karta, albumy, karta, przycisk, udostępnianie kart, brak zdjęć, zrób zdjęcie, tutaj przeszukaj swoje zdjęcia.
1: To jest, zdaje się, standardowa aplikacja googlowska do robienia zdjęć, jeżeli komuś się przyda, no to jest.
0: YouTube w siatce, 9 wiersz, zdjęcia, zegar.
1: Standardowy zegar i to jest ostatnia aplikacja, możemy w takim razie wejść do zegaru.
0: Zegar.
1: Na przykład, żeby ustawić alarm.
0: Wybrano alarm, zegar. Minutnik, stoper, więcej opcji, przycisk, lista, klik, minutnik, zegar, alarm.
1: To co czytałem, to są zakładki, które są również stronami, to znaczy możemy się do nich przemieszczać przesuwając dwoma palcami. Teraz przesuwam w lewo dwoma palcami.
0: Lista, poza listą,
1: zegar,
0: minutnik
1: i tak dalej.
0: Zegar,
1: wracam sobie
0: do
1: alarmu.
0: Był przełącz, więcej opcji, przycisk, stoper. Więcej opcji.
1: Dalej mam więcej opcji.
0: 8.30 na liście 3 elementy.
1: Mam jakiś alarm na 8.30 ustawiony. Jest wyłączony.
0: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek.
1: I on jest ustawiony tak, żeby był od poniedziałku do piątku.
0: Rozwiń alarm, przycisk.
1: Mogę rozwinąć alarm i go edytować.
0: 9.
1: Mam drugi alarm o 9.
0: Przełącz.
1: jest wyłączony.
0: Sobota, niedziela.
1: Jest tylko w sobotę, niedzielę. Rozwiń alarm.
0: Wróć przycisk poza listą.
1: Dobrze, moment.
0: 18.30.
1: Potem mam jakiś alarm o 18.30.
0: Jutro. Rozwiń alarm, przycisk. Okay. Dodaj alarm, przycisk poza listą.
1: No i dodaj alarm.
0: Dodaj alarm, przycisk.
1: Dodamy sobie jakiś tam alarm. 21. Jest 21.
0: 21. 44.
1: No 44 0, to może nie.
0: 44.
1: Tutaj ma wybieracz 30. Do minut.
0: Anuluj przycisk. 25. 25. 40. Kliknij dwukrotnie. 50.
1: Może 50 nie będzie.
0: 50.
1: To nie jest może suwak kołowy, ale śmieszne, śmieszne to wygląda.
0: Anuluj przycisk. Wybrano 50. Klik 55.
1: Bo tu można normalnie również plus co 5 minut. Więc można sobie również fikami, czyli tymi gestami w prawo, w lewo.
0: 45, wybrano 50, anuluj, ok, przycisk.
1: Okay, przycisk.
0: Alarm włączy się za 5 minut, zegar.
1: I mamy informację, że alarm włączy się za 5 minut. W zasadzie wybrano tyle. Możemy zegar sobie wtedy jeszcze dać zegar. To jest druga zakładka, dosyć ciekawa.
0: Przycisk.
1: I to jest troszeczkę zżynka z Android, z iPhone'a, miasta.
0: Miasta. Adelaida, 5.15, na liście 3, nie zaznaczono Adelaida, pole wyboru, Akra, 19.40, nie zaznaczono, Aktał, 12.40, nie zaznaczono, Albuquerque, 13.45.
1: Jeżeli to pole zaznaczę, to na tej liście tutaj będziemy mieli informację, jaka godzina jest tam w Adelaidzie, albo w Albuquerque, albo tam cokolwiek.
0: Zegar.
1: No taki, taki gadżet.
0: Miasta. Więcej. Stop. Minut. Wybrano zeg. Minutnik.
1: Minutnik.
0: Stopę. Więcej. Wróć przycisk.
1: Standardowe teraz zachowanie.
0: Miasta, przycisk. 21.46.
1: Momencik, jak zwykle muszę oczywiście coś z tym ekranem zrobić. Nie wiem, co tu się dzieje.
0: 20. Urządzenie zostało alarm. Wybrano minutnik.
1: Minutnik.
0: Stopę. Więcej o 0 godzin, 0 minut, 0 sekund.
1: I tak, minutnik wygląda w ten sposób, że jest sobie klawiaturka, troszeczkę tak jak w telefonach. Dwójka na górze, piątka, ósemka, 0 powiedzmy. Wpisujemy tutaj czas, na jaki mamy włączyć stopę. Natomiast nie ma tutaj żadnych kropek, przecinków, niczego. Jeżeli chcemy ustawić na przykład na 2 sekundy, to wpisujemy 2, dajemy przycisk start i od tego zaczyna nam odliczać do 2 sekund i zaczyna piszczeć. Jeżeli chcemy ustawić na przykład 3 minuty, wpisujemy 3, 0, 0, czyli 3 minuty i 0 sekund. A tymczasem włączy nam się alarm o 50. Jak słychać tam wibracje. I jest alarm.
0: 20 alarm. Drzemka, przycisk.
1: Mamy przycisk drzemki oczywiście.
0: Przesuń w lewo, by odłożyć lub w prawo, by zamknąć. Wyłącz przycisk.
1: I teraz tak. Mamy przycisk wyłącz i przycisk drzemki. Ciszej troszeczkę alarmie. Ja chcę sobie troszeczkę porozmawiać, teraz głośniej zatkałem. Mamy taki obszar na ekranie, jeżeli tu położę palec, w lewo robię drzemkę, w prawo usuwam. Sprawdzimy, czy to działa.
0: Przesuń w lewo, by odłożyć lub w prawo, by zamknąć.
1: Więc przesuwam w prawo.
0: Przesuń w lewo, by odłożyć lub w prawo, by zamknąć.
1: Jakoś to różnie to działa.
0: Alarm wyłączony.
1: Ale jeżeli to zrobimy dwoma palcami, to... dwa palce na pewno działają. Teraz przesunę w prawo dwoma palcami i przesunięcie w prawo dwoma palcami rzeczywiście zadziałało i ten budzik mi się wyłączył. Ale oprócz tego mamy standardowy suwak wyłącz i standardowy przycisk drzemki. Teraz jedna rzecz ważna dosyć, dobra albo nie, zależy. Talkback nie zmienia swojej głośności. W związku z powyższym, jeżeli mieliśmy tego talkbacka ustawionego cicho, włączył się budzik, talkback nadal pozostanie cicho i będzie niesłyszalny. Więc dobrze w sumie sobie przećwiczyć to włączanie budzika przez przesunięcie dwoma palcami w lewo, bo po prostu wtedy można bez użycia talkbacka ten budzik włączyć. Z drugiej strony, no, jeżeli będziemy mieli stosunkowo cichy dźwięk alarmu i ustawimy ten budzik na głośno, no to nie będziemy mieli sytuacji, w której talkback nam ryczy głosem trąby jerychońskiej, bo budzik jest głośno. Teoretycznie. Także, no ale to jest Android 7 i on tak ma. Jeżeli chodzi o ten timer, ustawimy go sobie na przykład...
0: Przycisk.
1: bo
0: kliknij
1: na 30 sekund, kliknij, to są przyciski, więc musimy każdy przycisk dwa razy stuknąć.
0: 8 przycisk, 0 przycisk.
1: Na przykład na 30 i zaraz koło zera
0: start przycisk.
1: Mamy przycisk start.
0: Kliknij, stop.
1: I timer zaczął nam chodzić.
0: Usuń przycisk, dodaj jednego, nie określono etykiety, dodaj jednego minutę przycisk.
1: Można
0: kliknij, określ 21, więcej opcji przycisk 18.
1: Mamy
0: kliknij dwukrotnie, by...
1: Dobrze, mamy tutaj czas, ile pozostało? Mam przycisk, żeby dodać jeszcze jedną minutę, bo coś tam. No i czas leci.
0: 7.
1: Jeszcze 7
0: kliknij
1: sekund. Etykiety nie wiem nawet co to jest. Za chwilę powinien nam zacząć piszczeć. Faktycznie taki stary elektroniczny budzi taki timer. To faktycznie jest głośne.
0: Dodaj jednego minut. Stop przycisk. Dodaj stop przycisk.
1: Dobrze, nie, to nie piszczy, bo to jest naprawdę głośne. Nie ma opcji, żeby jakoś z tym pominąć, bo to rzeczywiście jest bardzo głośne. I dobrze, bo to takie ma być, moim zdaniem przynajmniej. Mamy tutaj zapisany ten timer.
0: Alarm, zegar, wybrać stoper, więcej 30. Kliknij dwukrotnie, nie określ, wróć
1: przycisk. Jak zwykle...
0: Wyłączony, ekran blokady.
1: Jak zwykle zrobił nam się ten problem z ekranem. To jak widać, jest dziwne.
0: Wróć przycisk. Nie określono 30. Więc stoper. Więc 30.
1: I mamy tutaj 30, czyli długość timera.
0: Nie określono etykiety.
1: Nie określono etykiety. Mogę ją teoretycznie określić.
0: RESETUJ przycisk.
1: Mogę zresetować ten budzik, czyli znowu ustawić na 30.
0: Usuń przycisk.
1: Albo go usunąć. Czyli, żeby go nie było. Po prostu chodzi o to.
0: Start przycisk.
1: I mogę go wystartować
0: przycisk.
1: I mogę dodać kolejny minutnik. O co chodzi? Że jeżeli teraz nacisnę start.
0: Start przycisk.
1: To on mi znowu zacznie. Dobrze, to on mi znowu zacznie chodzić.
0: Stop. Minutnik aktywny, 30 sekund pozostało.
1: No właśnie.
0: Usuń stop przycisk.
1: Jeżeli zrobię stop.
0: Start. Minutnik zatrzymany, 24 sekundy pozostało.
1: I teraz mam ten minutnik zatrzymany, ale on nadal pamięta.
0: Usuń start przycisk.
1: Jeżeli zrobię start.
0: Kliknij stop. Minutnik aktywny, 24 sekundy pozostało.
1: I on nadal rusza z zapamiętaną pozycją. Stop.
0: Start. Minutnik zatrzymany przez...
1: Nacisnąłem i wtedy ten przycisk zamienia się na start.
0: Usuń przycisk.
1: Natomiast jeżeli... tak, bo to jest duży filter. Naciskam resetuj.
0: 16. Nie określono etykiet. RESETUJ. Usuń RESETU.
1: Okay.
0: Usuń przycisk. Start przycisk. Stop. Minutnik aktywny, 30 sekund pozostało.
1: To po prostu, start. Jak widać, resetuje się czas i znowu minutnik jest ustawiony na 30 sekund.
0: Usuń przycisk.
1: Usuwam,
0: minutnik został usunięty.
1: To niepotrzebne i nie mam w tej chwili tego minutnika. Mogę dodać jakiś kolejny. Zresztą zawsze mogę dodać kolejny minutnik. Następnie.
0: Stoper.
1: Stoper. Tu oczywiście.
0: Alarm, zegar, minut, wybrać więcej opcji, 0, 0, 0. Start przycisk.
1: I tu mamy tylko tyle, naciskam.
0: Wstrzymaj.
1: On mi sobie leci, naciskam start. Znowu.
0: Resetuj przycisk. 3:33. Więcej opcji, przycisk.
1: Fajnie, mi się ustawił czas.
0: 3:33.
1: I oczywiście resetuj.
0: Przycisk. Start przycisk.
1: Albo nadal start.
0: Wstrzymaj.
1: Wstrzymuję.
0: Start. Reset 5:60. Kliknij dwukrotnie.
1: 5:60.
0: Resetuj.
1: Oczywiście wraca do zera, czyli standardowe, najbardziej jakie to jest możliwe, intuicyjne zachowanie.
0: Start przycisk 0, więcej opcji, wybrano stoper.
1: Stoper. I tyle, jeśli chodzi o zegar. W telefonie Motorola Moto G4. I z tego co wiem, w Motorola G5, znaczy w zasadzie Lenovo Moto G5, bo to teraz ten dział Motorola wykupiła firma Lenovo, to się nie zmienia.
0: Ustawienia. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 34.
1: W ustawieniach, jak widać, jest sporo rzeczy. Sprawdźmy, co my tu mamy w ustawieniach.
0: Ustawienia. Ustawienia wyszukiwania. Kliknij
1: ustawienia wyszukiwania to jest trochę nieprecyzyjne. To jest raczej szukaj w ustawieniach. Nie wiem za bardzo, jak to działa, ale no, mogę się tylko domyśleć w zasadzie, jak to działa. Nie szukałem nigdy w ustawieniach, ale da się teoretycznie.
0: Sugestie 4 na liście 34.
1: I teraz
0: elementy.
1: Mamy sugestie, czyli...
0: Blokada ekranu, zabezpiecz swoje urządzenie.
1: Czyli tu mamy takie kilka takich sugerowanych ustawień, które według producenta są ważne.
0: Więcej opcji, przycisk. Wykrywanie kontaktu z ciałem. Pozostaw urządzenie odblokowane, gdy masz je przy sobie. Więcej opcji, przycisk. Wi-Fi ARK A2016.
1: Tutaj już się zaczynają ustawienia standardowe, czyli ustawienia Wi-Fi.
0: Bluetooth rozłączona. Karty SIM. Użycie danych. Więcej. Wyświetlacz automatyczna jasność jest był. Powiadomienia. Wszystkie aplikacje mogą wysyłać. Dźwięk głośność dzwonka 57%. Aplikacje zainstalowane. Aplikacje 53%.
1: I tu jest o tyle fajne, że rzeczywiście on tutaj w tych, przy tych większości ustawień mówi jakieś domyślne wartości według niego, które są ważne, powiedzmy, tak? Czyli dźwięk, no to głośność dzwonka ustawiona na ileś tam. To jest raczej nie do zmiany, ale no dobrze, że jest niż nie ma.
0: Pamięć używasz 2,52 GB z 10,82 GB.
1: Tu widać od razu, że na telefonie jest no, teoretycznie 16 GB wolnego. Dla użytkownika wolny jest tam 10,5 GB. Mogłoby być więcej, no ale i tak używam tylko 2,5, więc no okej.
0: Okay. Bateria. Kliknij dwukrotnie.
1: Tu nie ma nic, ale no standardowy moduł baterii tu jakby...
0: Pamięć średnie wykorzystanie 1,1 GB z 1,8 GB.
1: To jest fajne, że on podaje tutaj ilość pamięci RAM używanej w tej chwili.
0: Użytkownicy, jesteś zalogowany jako T. Lokalizacja WL. Wysoka dokładność.
1: Jesteś zalogowany jako T, nie wiem dlaczego.
0: Zabezpieczenia. Konta. Google. Języki i metody wprowadzania. Polityka prywatności Motorola. Kliknij.
1: Tak, to jest rzecz dodana przez Motorola.
0: Kopia i kasowanie danych szkolenia Ruhrmaupa gmail.motorola ID.
1: Też jest dodane przez Motorola.
0: Data i czas GMT plus drugiej czas środkowoeuropejski letni. Ułatwienia dostępu. Znaki.
1: Domyślny.
0: Znak.
1: Znowu ekran szaleje.
0: Ekran wyłączony. Urządzenie do data i czas drukowanie zera zadań drukowania. Informacje prawne. Informacje o telefonie Android 7 i 0.10.
1: Tak, od razu mamy w informacjach o telefonie, że to jest Android 7.0.
0: Ekran główny 1 z 2.
1: No i tak to mniej więcej wygląda. Ustawienie tego telefonu. Nie chcę tam wchodzić do środka, bo oczywiście można się zagłębić, tak, we wszelkie ustawienia, patrzeć co gdzie jest, jak wygląda i tak dalej, ale

0: takiego, co warto by jakoś...
1: Myślnik podróż, rzetnik
0: 20... No to chyba warto teraz porównać właśnie szybkość działania Motorola i Samsunga, jeśli chodzi o reakcję na dotyk, powiedzmy, i szybkość tego przesuwania. Mam Motorola i Samsunga sobie na tym samym, to znaczy na rozkładzie linii według Mobile MPK w mieście Radom. Sprawdźmy, jak to wygląda. Sobie
1: 13,
0: na...
1: 11, 5, 9, wiersz 1, pole edycji 9, jedno kolor.
0: Jestem na linii numer 1. No i teraz spróbuję to tak jakoś przesuwać ten palec, żeby to było słychać, te gesty.
1: 2, kolumna 3, 3, kolumna 4, 4, kolumna 5, 5, wiersz 2, kolumna 1, 6, kolumna 2, 7, kolumna 3, kliknij dwukrotnie, 8, kolumna 4.

0: z tą samą syntezą.
1: 7.
0: Mam jedno i teraz.
1: 2 kolumna 3. 3 kolumna 4. 4 kolumna 5. 5 kolumna 6.
0: Tu mam inne dźwięki, one są troszkę szybciej, dlatego że w Samsungu mam taki program Audex.
1: 6 wiersz 2 kolumna 7 kolumna 2, 8 kolumna 3, 10 kolumna 4.
0: Tak to wygląda. Teraz przełączę na SPiKa. Może nie będzie dla wszystkich zrozumiały SPiK, ale na Samsungu Galaxy S7 ustawiony SPiK, który jest może szybszy, dla niektórych będzie za szybki. Nie wszyscy zrozumieją, o co chodzi, ale mi chodzi po prostu o to, żeby pokazać, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o szybkość po prostu reakcji na dotyk w tym telefonie, na syntezatorze, który ma rzeczywiście bardzo dobrą responsywność. Mamy SPiKa, no i... Tak to wygląda na Samsungu z Audexem. Teraz Motorola. Troszkę szybciej.

0: prawda? Tak, tylko jak zwykle oczywiście Motorola również ta ma problemy. Teraz sobie sprawdźmy, jak szybko wyłączy się Motorola i Samsung. Jeszcze sobie tutaj ustawię. Motorola jest tutaj.
1: Flixbus podróże po Europie.
0: Samsung jest tutaj.
1: Total Commander.
0: I teraz może przejdę w jednym i drugim ekranie na ekran główny. Co prawda jest tu troszeczkę inny ekran główny, inny launcher, no ale mimo wszystko myślę, że da się to jakoś sprawdzić. Poza tym na Samsung jest Audex, który ma troszkę inne dźwięki, ale nie zmienia to szybkości blokady ekranu. I teraz zauważmy, jak szybko wyłącza się jeden i drugi ekran i co jeden i drugi telefon jeszcze do nas powie po wyłączeniu ekranu. Wciskam oba klawisze naraz w obu telefonach, znaczy wyłącznik w jednym i w drugim telefonie naraz.
1: 22.11. Palca lub wprowadź kodpin. Kodpin musi zawierać co najmniej cyfr 4. Ekran wyłączony. Ekran blokady.
0: Tak. Nacisnę teraz znowu power na obu telefonach naraz.
1: 22.11.
0: I jeszcze raz power.
1: Użyj ekran wyłączony. 22.11.
0: I jeszcze power.
1: Użyj od ekranu wyłączony. Ekran wyłączony.
0: Jeszcze raz.
1: 22.11.
0: Jeszcze raz.
1: Już ekran wyłączony. Ekran wyłączony. 22.11. Już ekran wyłączony. Ekran wyłączony.
0: I rzeczywiście Samsung z ekranu takiego standardowego wyłączenia jest znacznie dłuższy. On rzeczywiście gada o tym, że kod PIN powinien zawierać cyfr tam co najmniej 4 czy coś. Nie wiem, jakby było w Motorola, jeżeli Motorola miałaby kod odblokowania, ale tego jest mniej i Motorola wyłącza się szybciej. Natomiast w Samsungu mamy już ustawione, żeby nie miał animacji podczas wyłączania. W Motorola tego ustawionego nie ma, a mimo to, jak widać, jest szybciej, więc coś na rzeczy jest, że ten telefon jest po prostu szybki i po prostu fajny. Tak wygląda kwestia Motorola Moto G4. Przypominam, telefon za 600 zł, może 600 z kawałkiem. Teraz w sklepie X.com kosztuje chyba 627 zł. Myślę, że niedużo. Telefon obsługuje, tak jak mówiłem, karty pamięci. Telefon ma 2 GB RAM-u, więc myślę, że jeżeli mam tylko kilka aplikacji w tym telefonie zainstalowane własne i telefon używa 1,1 GB RAM-u, to też o czymś świadczy. Niemniej jednak mamy prawie cały gigabajt dla siebie. Mamy 10 GB na własne aplikacje. Nie jest to jakoś specjalnie dużo i przesadnie, ale mogłoby być mniej. Mogłoby być też więcej. Chodzi to naprawdę fajnie, szybko, responsywnie jest ten telefon. Ma na pewno tą wadę w postaci tego ekranu, który co jakiś czas zaczyna szaleć. Tego się trochę boję, natomiast tak jak mówiłem, człowiek, który posiada Motorola Moto G4 Plus, takiego problemu nie ma. Zresztą Motorola Moto G4 Plus ma, jak się rzekło, dodatkowe jakieś swoje rzeczy w rodzaju czytnika linii papilarnych, który chodzi bardzo dobrze notabene, bo sobie ten telefon też udało mi się dosłownie przez 5 minut testować. Natomiast przez te moje 5 minut, bo oczywiście musiałem przetestować mikrofon w Motorola Moto G5,

telefon i w niektórych trybach, jakiś tam default, tam coś, ten oszumiar rzeczywiście jest. W Motorola Moto G4 raczej go nie ma. Znaczy w czasie rozmów telefonicznych też, z tego co zauważyłem, choć tu się mogę mylić, ten raczej szum powinien być. Chociaż Motorola ma coś takiego, że jeżeli jest cisza, nie mówimy nic, to telefon odcina te dźwięki, leciutkie tło, jakiś szum, coś, żeby była cisza absolutna. Natomiast z tego co wiem, jeżeli bym jechał autobusem, pociągiem, czymś, to by raczej było słychać. Nie wiem również, ile ten telefon wytrzyma na baterii, dlatego że testowałem go w bardzo nietypowych okolicznościach. Raczej nie nosiłem go przy sobie. Zresztą też na koniec taka informacja. GPS w tym telefonie chodzi naprawdę dobrze. Nie ma jakichś większych problemów z sygnałem. Nie robiłem jakichś takich wielkich porównań. Ale wychodzi na to, że jest naprawdę nieźle. Największą wadą telefonu jest kwestia tego ekranu, który potrafi szaleć. Bateria, z tego co ludzie pisali, jest raczej dobra i jest całkiem niezłe zarządzanie energią w tych telefonach. I to rzeczywiście to może być prawdą, bo kiedy te telefony nie miały jeszcze kart SIM, miałem ustawione Wi-Fi, telefony naprawdę potrafiły wytrzymać 4 do 5 dni bez ładowania. Teraz te baterie oczywiście w tych telefonach są. Niemniej myślę, że jeżeli ktoś chce tego telefonu używać, powiedzmy, do dzwonienia i niewiele czego więcej, no to myślę, że ze 2-3 dni jest realna możliwość, że ten telefon na takiej baterii pociągnie. Jeżeli wyłączymy LTE, 3G, jeżeli powłączamy Bluetooth, jakieś tego typu kwestie, jeżeli ograniczamy przesyłanie danych, no to myślę, że telefon naprawdę jest w stanie na tej baterii troszeczkę pociągnąć. Oczywiście, jeżeli zaczniemy używać Facebooka, łączymy sobie wszelkie dane możliwe, jakieś Skype, Facebooki, jakieś aktualizacje automatyczne, coś tam będzie się synchronizowało, to telefon pewnie jak każdy inny smartfon współczesny będzie wytrzymał albo dobę, albo od rana do wieczora i trzeba go będzie w nocy ładować. Niemniej myślę, że jest to telefon całkiem niezły ze średniej półki cenowej. Troszkę bojąc się o ten ekran, mogę go ewentualnie polecić, ale no myślę, że bardziej tą wersję plus, uwagi na ten brak problemów z ekranem. No chyba, że w jakiejś kolejnej aktualizacji systemu ten problem zniknie, a problem, obawiam się, jest raczej wspólny dla Motorola, dlatego że ja mam tu chyba 3 albo 4 egzemplarze tej Motorola i we wszystkich 4 egzemplarzach tej Motorola problem istnieje, więc obawiam się, że to może być problem rzeczywiście telefonu, tego modelu raczej niż konkretnego egzemplarza. No i cóż, chyba to tyle na dzisiaj. Sporo mi zeszło z tym telefonem, ale żeby go dobrze pokazać, no to trzeba by było go troszkę jednak z nim podziałać. A jeszcze tak, właśnie, ciągle się człowiekowi coś przypomina w trakcie nagrywania. Testowałem też ten telefon w takiej aplikacji TeamTalk i telefon się w tej aplikacji zachował naprawdę fajnie. I mam wrażenie, że ten TeamTalk, komunikator, który jest komunikatorem głosowym, używa takiego kodeka Opus. To jest kodek, który potrafi w zależności od ustawień mieć naprawdę bardzo wysoką jakość dźwięku. No, mieć naprawdę tą jakość wysoką. Jeżeli jest, powiedzmy, osób na tak zwanym kanale 8-10, no to troszeczkę telefon dostaje w kość, procesor. Mimo to Motorola mi się jeszcze nie grzała jakoś za specjalnie i mam wrażenie, że poziom zużycia baterii nie był tak duży jak nawet na moim Samsungu, albo było to bardzo podobne. Telefon ma ten procesor słabszy od Samsunga. Mimo to, jak mówię, nie zaobserwowałem jakichś problemów. Ten telefon przy włączonym tym komunikatorze TeamTalk się nie mulił, a mógłby się mulić. Więc myślę, że to też jest jakiś tam dla tego telefonu test. No, nie jakiś bardzo profesjonalny, ani nawet jakkolwiek profesjonalny, ale przynajmniej widać, że telefon daje sobie z tym radę. A myślę, że rzadko będzie taka sytuacja, w której osoba niewidoma będzie ten procesor wykorzystywała częściej. No i to chyba tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflopod.

0: podcastu. Ja się już żegnam, kłaniam się i mówię do usłyszenia. Tomasz Bilecki po tej stronie mikrofonów.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i witam mojego dzisiejszego gościa, Arkadiusza Świętnickiego. Ponownie się słyszymy. Witaj, Arku.
3: Witam wszystkich serdecznie.
2: Cześć. Ja jeszcze tylko dodam, że dziś mamy 25 czerwca, to jest wtorek, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, no to będziecie mogli do nas dzwonić na 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Zapraszam bardzo serdecznie, a dziś będziemy rozmawiać o AirDroidzie i to jest jedna z dwóch audycji, jakie sobie przeprowadzimy na temat aplikacji do sterowania zdalnie naszym telefonem, systemem Android, bo właśnie do tego służy pierwsza z tych aplikacji, prawda? AirDroid.
3: Tak, ona właśnie do tego służy, ni mniej, ni więcej. Ma pewne bardzo fajne funkcje, które omówię. Przychodzi ona do nas w dwóch planach, w wersji darmowej i w wersji płatnej. Wersja płatna ma tam kilka dodatków, ale jeżeli na przykład dużo jesteśmy w domu i nie rozstajemy się z naszym telefonem, to wersja premium nie będzie nam zbyt potrzebna.
2: Rozumiem. A jakie są zalety wersji premium? Mógłbyś coś na ten temat powiedzieć?
3: Zalety premium są takie, że poza siecią lokalną możemy przesłać sobie na przykład 300 MB w jedną i w drugą stronę. W sieci lokalnej nie ma limitu, możemy przesyłać ile chcemy danych. A w wersji premium możemy przesłać też, ile chcemy danych. Nie mamy tego limitu, 300 MB. Tam jeszcze są inne rzeczy, ale to nie pamiętam w tym momencie. Chyba, właśnie, jedna rzecz, która się jednak przydaje w wersji premium, to mirrorowanie dźwięku z telefonu na komputer.
2: A czyli po prostu możemy słyszeć to, co dzieje się w naszym telefonie, tak? To się szczególnie rzeczywiście przydaje, jeżeli mamy ten telefon oddalony od nas, jeżeli nie mamy go w zasięgu ręki.
3: No tak.
2: Mhm, rozumiem. No dobrze. Jeżeli chodzi o AirDroida, to jest aplikacja Windowsowa, to jest aplikacja jakaś www, strona internetowa, co to jest takiego?
3: No, program składa się z dwóch części. Pierwsza część, wiadomo, jest na nasz telefon z systemem Android, natomiast druga część może być albo aplikacją na Windowsa, albo stroną www. Ja w dzisiejszej audycji będę prezentował wersję przeglądarkową, ponieważ jest moim zdaniem bardziej dostępna niż wersja desktopowa. A w dzisiejszych czasach przeglądarki tak czy tak obsługują wysyłanie powiadomień, nawet gdy strona nie jest otwarta, więc no, w sumie nie potrzebujemy tej wersji desktopowej tak bardzo.
2: No tak, te tak zwane powiadomienia push to rzeczywiście już jest w dzisiejszych czasach standard. Wystarczy po prostu zezwolić na to, żeby strona wysyłała do naszej przeglądarki odpowiednie powiadomienia i to wszystko powinno działać. No dobrze, wspomniałeś, że jest to strona internetowa, to w takim razie jak rozumiem, jeżeli chcemy zainstalować AirDroida na naszym telefonie, to musimy tam w sklepie Play wpisać iDroid, tak? AirDroid właściwie.
3: AirDroid, ja to będę nawet robił teraz, bo nie mam aplikacji zainstalowanej, dlatego że chcę pokazać wszystko od zera.
2: Jasne.
3: Więc tak, trzeba w sklepie Play ją pobrać, ja w tym momencie to zrobię.
2: Dobrze.
3: Tylko tutaj podgłośnię właśnie telefon, żeby wszystko było lepiej słyszalne.
2: Tak, no i możesz go gdzieś też tam za chwileczkę przybliżyć do mikrofonu, bo na razie jest gdzieś w oddaleniu. I troszeczkę mowę, gdybyś zwolnił.
3: Tak, to też zrobię, jak pobiorę aplikację. Czy tak teraz będzie wszystko dobrze, jeżeli chodzi o głośność?
2: Tak, tak.
3: Właśnie, otworzymy sobie sklep Play, pobierzemy, bo chodzi po prostu o to, że tutaj trzeba pewną konfigurację wykonać na początku, więc dlatego wolałem zachować sobie pobieranie tej aplikacji na audycję już samą w sobie. No, tutaj mamy ją. Właśnie tutaj mamy nawet opis powiedziany. Wszystko już się zainstalowało.
2: Tak, instaluje AirDroid zdalny dostęp.
3: Tak, ta aplikacja ma to nawet. Ja zwolnię jeszcze syntezator.
2: Tak, zwolnij, bo

0: przyjmijmy, że... Bierzemy na połowę.
1: O. No myślę, że teraz każdy zrozumie.
0: Więc uruchamiamy aplikację AirDroid. Czekamy, aż się załaduje. Jak widać, mamy nawet wersję polską interfejsu.
1: Mhm. To jakiś taki samouczek jest, jak rozumiem, tak?
0: Ale tak. I tutaj możemy to pominąć, ale nie będziemy mogli w sumie nic robić, więc klikam sobie w przycisk zaloguj się. Właśnie, mogę się przez Google zalogować i właśnie to uczynię, bo już mam konto.
1: Jasne.
0: Nie, dziękuję, ja nie chcę weryfikować tutaj w tym momencie adresu. Ale już lądujemy na ekranie głównym aplikacji. A nie, jeszcze nie. Tutaj mamy domyślny androidowy interfejs odnośnie uprawnień. Jeżeli mamy... Może i na pewno lekko zwiększa, ale ten komunikat się nam pojawi tylko, jeżeli mamy urządzenie firmy Huawei, więc to też warto wiedzieć o tym. Właśnie, możemy sobie wybrać, jakby jakimi funkcjami telefonu możemy sterować. Ja sobie w to wejdę. Ja sobie to zaznaczę.
1: A ta kontrola zdalna, nie powinieneś tego też zaznaczyć, czy...
0: Tak, też to zaznaczę. Musimy zezwolić mu na dostęp do powiadomień. Tu mamy te ustawienia. Możemy tutaj edytować sobie. Możemy edytować sobie, jakie powiadomienia mamy. O, czy chcemy mieć informacje na komputerze o połączeniu przychodzącym? Czy chcemy SMS? My możemy się wrócić. Ja tu włączę jeszcze kontrolę zdalną.
2: Udzielone uprawnienie kontroli, udzielone sprawdzanie. Kontrola stat obecnym rządzenia nie jest zrotowane. Zobacz, jak uzyskać uprawnienia dla niezrotowanego urządzenia. Wyłączono przycisk.
0: Właśnie, to już wymaga pewnych, pewnych poważniejszych uprawnień. Ten telefon nie jest zrutowany, więc tego chyba nie pokażę.
1: Ale czego nie pokażesz? Bo...
0: kontroli zdalnej.
1: Aha, czyli...
0: Tylko moment. A moment, bo to jeszcze mówi coś. Tak, kontroli zdalnej nie pokażę. Na moich poprzednich telefonach to działało, dlatego że były zrutowane, a ten nie jest. Więc myślałem, że no będę w stanie, ale jednak nie wpuści mnie.
1: Czyli co tak naprawdę będzie można robić za pomocą AirDroida, jeżeli telefon nie jest zrutowany?
0: No będziemy mogli odpisywać na wiadomości, będziemy mogli robić w sumie wszystko, oprócz... Na przykład nie będziemy mogli przeglądać internetu za pomocą telefonu, gdybyśmy chcieli.
1: Aha.
0: Bo kontrola zdalna umożliwia tylko na takie jakby na rzeczy. Na przykład nie będziemy mogli zmienić pewnych ustawień. No, możemy i tak bardzo dużo zrobić.
1: Jasne.
2: Bo...
1: A, prywatność.
0: Tak, to jest moje konto. A zaznaczę sobie też. I jeszcze mamy opcję znajdź telefon. Też możemy sobie zaznaczyć.
1: Czyli coś podobnego jak znajdź mój iPhone zapewne w przypadku Apple'a, tak?
0: Tak. Aparat nie jest nam potrzebny. Jeszcze jedną rzecz spróbuję w sumie zrobić. No nie, nie da się, po prostu się nie da. Więc możemy stąd wrócić.
1: A i tu jest ten limit, tu jest ten limit, o którym wspominałeś, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: A czyli to jest 200 megabajtów na...
0: Miesiąc.
1: Na miesiąc.
0: Nawet kiedyś było 300, teraz się zmniejszyło.
2: Posiadam kontakty bazyjny. Zweryfikuj adres e-mailowy. Zabezpieczę idealne funkcje zdalne. Ustawienia. Pomoc. Po aplikacji. Wyloguj. Przesyłanie. Narzędzia. Ja wybrane. Wykorzystania. Ja wybrane.
0: Więc mamy tu dużo opcji. Ja wejdę może do ustawień.
1: No właśnie.
0: Konto i bezpieczeństwo. Alerty połączenia to są ustawienia, które możemy sobie wybrać, czy mamy być informowani, jeżeli ja na przykład zaloguję się teraz z komputera, czy mam dostać powiadomienie o tym na telefonie. Zdalne budzenie to jest coś takiego, że telefon się wybudzi po tym, jak połączy się do niego z komputera. Czyli czy jeżeli robię, jakby przesyłam ekran na komputer, czy mam wyłączyć ekran w telefonie?
2: Pozostaw ekran włączony. Podznaczone. Połączenie HTTPS. Podznaczone.
0: Oczywiście, że połączenie HTTPS włączamy. To polecam włączyć na samym starcie. Połączenie HTTPS to jest połączenie szyfrowane.
2: Połączenie HTTPS. Podznaczone. Podznacz wymaga potwierdzenia.
0: To jest coś takiego, czy zarówno na komputerze, bo możemy przesyłać sobie też notatki między komputerem a telefonem, czy Enter wysyła, czy robi nową linię. Jeżeli mamy ustawione, że Enter wysyła, to nowa linia to jest skrót Shift Enter. Więc to by było na tyle. Jeszcze mogę sobie wejść na przykład, przejść na konto premium, żeby pokazać, co konto premium potrafi.
1: Okej.
0: Bo tu się widzę, pozmieniało. O, tu nawet nie pisze.
1: A, i tu są jakieś opcje rozliczenia, tak? Bo możemy miesięcznie,
0: proszę,
1: może.
0: proszę, bo przycięło.
1: Tak, mówię, że tu są jakieś opcje rozliczenia. Możemy miesięcznie, możemy rocznie się rozliczać.
0: Tak. Z czego no, rocznie oszczędzamy 30%, więc.
1: Oj, oj. Tłumaczenie ciekawe.
0: To tłumaczenie jest okropne. Właśnie tu mamy tabelkę. Możemy pliki do 1 gigabajta przesyłać. To się liczy wszystko poza siecią lokalną. W Wi-Fi nie ma limitów nawet w wersji darmowej. Wow, tu bardzo się tu pozmieniało od czasu, kiedy ja używałem tej aplikacji. Więcej funkcji stało się płatnych, doszło więcej funkcji, no ale cóż. Teraz pokażę już właściwą część, bo tutaj w aplikacji na telefonie niewiele już możemy zrobić w wersji darmowej. Ale teraz pokażę, jak to działa dla komputera, jeżeli mogę.
1: Oczywiście.
0: Aby przejść do AirDroida na komputerze, otwieramy w przeglądarce stronę www.web.airdroid.com. Ja to w tym momencie uczynię. Oj, nie tak, przerabiłem się. I mamy w tym momencie.
2: Puste, messages, pu files, pu camera, pu iMirror, pu screenshot, pu call logs, pu fragment, pu contacts, pu videos, pu music, pu ringtone, pu app, pu film, pu health, pu discovery, pu heading level, massive into continue, clips, cable, ime, anything, pa, pass, sign button.
0: Jak pamiętacie, ja się logowałem kontem Google, więc tutaj też muszę tak zrobić.
2: Puste, connect via HTTPS, box, not headsket, type note.
1: A, i tu też coś, co warto chyba zaznaczyć.
2: Puste A75 Bemeron, Sky Sim, Not, Not A7, Invis, Link Sim, Invis, Goble, Link Sim, Link Sim, Invis, Goble.
0: Sign in with Google.
2: Authenticating. Your email is not verified. For us, sound security, please. Verify not good, no thanks good. OK, button. Hose, a device, Huawei, SNLX, 7, Xiaomi, Link.
0: Tutaj mam wszystkie moje podpięte urządzenia. Wybieram sobie Huawei'a.
2: Connecting to Huawei SNLX 1.
0: I muszę odblokować w tym momencie telefon, bo mam. To już wynika z innych moich ustawień, niezależnych od AirDroida. Ja muszę odblokowywać telefon, jeżeli chcę, żeby cokolwiek mogło się do niego połączyć.
2: Connecting to testing out local network connection clips cable boost testing out remote network connection to your might reopening AirDroid to improve connection boost speed device cancel cancel skip your might test boost test connect boost connect status button to link closer.
0: Reconnect.
2: I currently using your premises mobile network.
3: to konserwę data, klasę try to connect your device to a Wi-Fi network. Got it.
1: Got it. To ciekawe, dlaczego tak?
0: Dlatego, że nie mam, telefon nie jest podpięty do Wi-Fi w tym momencie mojego.
1: Rozumiem. No czyli nie będziesz w stanie też niektórych rzeczy pokazać chyba, tak?
0: Nie, no wszystko będę w stanie zrobić, tylko będę korzystał z tego mojego
1: Z tego pakietu, tak? Tych 200 megabajtów.
0: Tak.
1: Jasne.
3: 46% connect status button, wifi button, signal button.
0: Teraz od samej góry strony photos. Mamy photos, czyli zdjęcia, messages, wiadomości, files, manager plików,
3: camera,
0: możemy zdalnie podglądać, co się dzieje w lokalizacji naszego urządzenia, nam się to nie przyda.
3: Air
0: mirror, to gdybyśmy włączyli wtedy tamtą funkcję, to moglibyśmy podglądać ekran i dźwięk. Screenshot, czyli zapisuję na komputerze aktualny screenshot z telefonu. Call logs to dzienniki połączeń.
3: Frequent,
0: czyli częste operacje.
3: Contacts.
0: Kontakty.
3: Videos.
0: Filmy wideo.
3: Music.
0: Muzyka.
3: Ringtones.
0: Dzwonki.
3: Apps.
0: Aplikacje.
3: Infone.
0: Znajdź telefon.
3: Help.
0: Pomoc.
3: Ask sound.
0: Konto.
3: Premium.
0: I konto premium.
3: Heading level matol box clicks cable. Puste summary. File. URL. Clipboard. App. Puste.
0: Tu możemy przesyłać różne rzeczy pomiędzy telefonem.
3: Zelic 1, puste 863 GB, 54 GB.
0: To jest pamięć,
3: puste.
0: Zajęta wolna.
3: Puste 860 GB, discovery, puste act. Puste heading level 1, mechameus, update, hybrid map. Puste hybrid is under active development, put
0: in pro 1,
3: map 3.
0: Tutaj mamy change ma logi. 1,
3: stability and fluency improvements on air mirror.
0: Na samym dole strony warto też powiedzieć, mamy jakby licznik, ile nasz telefon ma baterii.
3: 6%.
1: A to też się przydaje taka informacja.
0: Oczywiście. Ale ja przejdę sobie może do menedżera plików.
3: List new button, read new button, insert refresh button, unamelet 1 button, new folder button, reamend ma button, sub control x button, copy control c button, paste control v button, properties button, add to favorites button, unamelet 9 button,
0: no,
3: delay del
0: tu mamy taki pasek narzędzi z różnymi, niektóre elementy mają skróty.
3: Download button i upload file. Jose files button, insert upload folder, Jose files button, pass button, forward button, puste, feature menu blank button, favorites, feature menu blank button, sdp start, feature menu blank button, system, feature menu blank button, add external sdp start, puste, hot kills button, sea edit, files button.
1: Tam jak rozumiem, wybierasz sobie źródło, tak? To znaczy
0: partycję,
1: tak? Czy karta SD, czy pamięć wewnętrzna telefonu i tak dalej.
0: Tak, ja sobie
3: wybiorę kartę SD.
0: Ja wiem, że ta aplikacja nie lubi się z Huawei'ami, więc ja muszę tu mieć cały czas jednak odblokowanego. Muszę pilnować, żeby on się nie blokował.
3: Wejdziemy
0: jeszcze raz właśnie w kartę SD. I nie widzę plików.
3: O,
1: coś jest.
3: Los puget starter put 4, poser put puget
0: start 40. Ten telefon cały czas się blokuje.
3: Ojej. System.
0: To jest coś nowy Huawei, bo to jest P30, Mate 30. Więc może przez to tak być, ale nie mogę tu się w nic wklikać. Więc mamy trochę problem. Mogę jeszcze spróbować coś zrobić takiego.
3: Nie no.
0: Jeszcze spróbuję. No nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, dlaczego nie chcę ruszyć.
3: file puste enice.
1: No tak, i połączyło się znowu. Tak. To teraz to może ustaw sobie w międzyczasie, Arek, ten telefon, żeby on ci się nie blokował, bo.
0: Tak, zrobię.
1: Inaczej to nie będzie miało zbyt wielkiego sensu. A ja jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli macie ochotę zapytać o coś, Arka, odnośnie dzisiejszej audycji, no to śmiało, 123 834 835, jesteśmy do waszej dyspozycji. Cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia, audycja, w której to dziś mówimy na temat narzędzia AirDroid, narzędzia, za pomocą którego możemy, jak słyszycie sami, zdalnie sterować naszym telefonem z systemem Android. Różnie to bywa, czasem to się lubi nie połączyć, no ale miejmy nadzieję, że zaraz uda się to wszystko ogarnąć i że będziemy mogli...
0: O. Tak, w ustawieniach mieliśmy opcję, która utrzymuje ekran włączony cały czas i ja to w tym momencie włączyłem. To jest chyba wymagane dla Huawei'ów od P20 i Mate 20 wzwyż, czyli no dla mojego już niestety, tak. Więc jeszcze raz wchodzimy w te pliki. O, i teraz się doczytało.
1: I to są, jak rozumiem, foldery.
0: To są foldery, tak? Możemy chyba... A nie, nie możemy. W przypadku JOS-a możemy strzałkami prawo, lewo chodzić po folderach. Ja wejdę na przykład w download, spacją.
3: Download button, insert F1, key is download, reps, film, download.
0: I teraz
3: film, read, gear, graphics, clicks, cable.
0: Pliki mamy pod spodem.
3: 06-24-2019-11-29. Hotkey boot, CR, edit, push, film, boot, to, con, step, tip, n, c, hotkey, 06-24-6, z, push, d, a, film, read, download. Insert F1 help, Bifini Reds button, Inskini z button, Reds puste,
0: Ilem Ridgi, Ilem Tencent, On
3: puste, Ilem Ridgi, Puski, Tencent, Nero, Topke, Cea, Topner, Tencent, Tencent, Topse, 40, Topu, Mepu, Fike, Pu, Aiku, Sku, Topu, Topu, Top, Biku, Buku, Riku, Apu, Fiku, Epu, Asku, Pu, Epu, Sufi, Leplin, Apu, Snep, Osku, Pu, Osku, Iku, Apu, Klobes, Cea, Enge, Lizbe, Daula, Buk, Uplo, Os, Uplo, Os, Epa, Linken, Depa, Cea, Cea, Tu, Aibroi, Bukton, Aibroi, Androi, Bek, Nek, Net, Com, Tencent, Tim, Bauki,
0: Kłamek, Asia. W ogóle tu się ciekawa rzecz stała w tym momencie, dlatego że otworzyły się dwie listy plików. Jedna lista plików jest u góry, w takiej bardziej dostępnej postaci, druga jest na dole. I jeżeli wszedłem sobie na tej górnej liście w folder Tencent, to ten folder się rozwinął i możemy tutaj iść dalej strzałką w dół.
1: Czyli ten beacon, blob i tak dalej, to są podfoldery tego folderu Tencent, tak?
0: Tak, i wejdziemy sobie w QQ File Received i tu możemy przetestować, jak działa na przykład pobieranie.
1: To jest, jak rozumiem, jakaś nazwa pliku.
0: Ale tak. Ale to też jest zero items. Więc spróbuję tu wrzucić jakiś plik. Jeżeli chcemy wrzucić plik, to polecam przejść na samą górę strony i iść literą B po przyciskach do Choose Files przycisk i naciskamy spację. No na przykład ten plik przyjmijmy, że wrzucimy sobie, naciskam Enter.
3: upload, posef i upload, foto, pas, link, sbca, link, link, link, cancel, 01, link, cancel, al,
0: zepus,
3: cancel, 911, kb, rozlegator, wizual, 911,
2: rozlegator,
1: aha, i powiadomienie od razu się pojawiło.
0: Tak, i teraz mogę ten plik odebrać. Jak sobie wklikałem w ten plik, to mogę od razu w niego kliknąć dwukrotnie i plik się może chcieć otworzyć, ale jako, że to jest plik, którego na telefonie średnio otworzę, więc pojawia się nam ekran wykonywania czynności. Także, że tak działają pliki. Możemy, jeżeli byśmy byli w sieci lokalnej, to moglibyśmy foldery całe pobierać z urządzenia i na urządzenie wgrywać. Ale nie jestem w stanie tego zrobić, więc pokażę może, jak działają wiadomości.
1: A jeszcze teraz mógłbyś pokazać, jak to działa w drugą stronę, czyli pobieranie tego pliku, tak?
0: A no tak, to prawda.
3: Android 1.1, plus cuc, cestiem, rozlipu, upload, plus 40, klimat, fil, plus, enix, kufi, images, transparent, graphics, clips, kable, com, 40, klimat, q, enix, elkot, ma, file, plus, file, read, near, draft, 20 items. Kotkel, but, mat, q, unison, key, Android, fea, mi, uni, ten, telem, so, red, pic, tu,
0: r, so, ten, sen, sen, sen, sen, sen,
1: sen,
0: sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen,
3: sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, Malt, fluj, bicza, teatur, eme, teatku, airo, kini, unis, puste, file, makotke, ce, eni, pu, file, image, to, 40, konec, czpu, upla, pu, rozdziemie, cuc, dziemie, rozlegator,
1: visual, studio,
3: ma, 1106.
0: Tak, i teraz rozlegator, wizual,
3: dziemie, cuc, pust, 1111, tu, cuc,
0: ce, success, 1111. Czyli znaczy, że plik się pobrał.
1: Czyli on się pobrał, nie pojawiło nam się żadna informacja odnośnie tego, bo jak rozumiem, masz ustawioną przeglądarkę w ten sposób, żeby automatycznie zapisywała pliki, tak?
0: Tak, tak, tak. Ale ten plik jest w folderze pobrany. O, zaraz tam się dostaniemy.
3: Download system rozlegator. Visual Studio.
1: Jest.
0: Także to by właśnie w ten sposób wyglądało. Teraz mogę pokazać, jak działają wiadomości.
3: Input edit, input message. To da edit link your phone and PC will install link your phone companion and sync in. Puste to Microsoft new contact button.
0: O właśnie, to od Microsoftu dzisiaj dostałem wiadomość. To się dobrze zgłasza.
3: To da input edit. Host emotipu, close emu, bestseller, edit, edit, list, refresh, boot, list, new button, print, download, upload, host, upload, host, add, button, forward.
0: Tylko wadą tej aplikacji jest to, że otwierając wiadomości, nam te pliki zostają otwarte cały czas. Ja nie mam sposobu, jak to zamknąć.
3: Close, puste, emotipson, boot, close, button, maximum, button, emot, host, edit,
0: input, message. Wiadomości mogę sobie nawet zmaksymalizować. Wtedy nic mi nie będzie przeszkadzało.
3: Input message. To da lat 3:46 PM. Edit link your phone and PC will install link your phone companion and sync in. https://msi.
0: Właśnie, taką wiadomość dostałem.
3: Ale
0: mam też wiadomość od innych.
3: Kod weryfikacji Merit One Plus Placer Enter 517001 Line Click Plus Aktywacja IKO Mer 1 3 Plus 1 od Mer 3 Click Top Plus Kiedy Mer 1 4 Plus Jołka Plus 48 miliardów.
1: No dobrze, a na przykład...
0: Tutaj mamy osobę prywatną.
1: A na przykład czy będziesz w stanie napisać z tego poziomu jakąś wiadomość, załóżmy kiedy, do mnie?
3: Input edit,
0: no, nawet napiszę tutaj do kogoś. Dostałem wiadomość od kolegi,
3: kiedy coś oglądamy. Input message edit.
0: I mogę wam napisać, to jest test. I klawiszem Enter wysyłam.
3: Input message to da teature sen pose fil edit. Input to da lat 3-4 edit link your phone and to in edit.
0: I ta wiadomość to szła, tylko wyrzuciło mnie do tamtej wiadomości, w której byłem.
3: Więc się wrócę.
0: O, nawet się nie wysłała, bo pokazało się przecież, że this feature, tutaj patrzę na monitorze brajlowskim, this feature is available only in premium version, czyli wysyłanie wiadomości też niestety zrobili w płatnej wersji.
1: Szkoda, bo to akurat by mogło być fajne.
0: No tak. Co my tutaj dalej mamy? Wejdziemy sobie w muzykę.
3: Tutaj mamy foldery.
0: To jest ten sam menedżer plików, który mamy w widoku plików, tylko zoptymalizowany pod muzykę na przykład.
1: I po prostu wyświetla już odpowiednie zdefiniowane foldery, tak? Które służą do przechowywania
0: tak.
1: muzyki.
0: Wejdziemy sobie na przykład w recording, tam 2019, coś tam.
3: Blank, 1-1, tu cukien, rozpudła, tu czteczo i ma filku, pęce, tu tapus,
0: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
3: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
0: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i jak to kliknę, no.
3: Download boot alert, downloading 1.8.2.2 kamer, recording 2.0.1.9.0.7.5.2.3.9.7.3.
1: Pobiera się. Czy ten plik możemy sobie na przykład, bo załóżmy, że nie chciałbym go pobierać na dysk, a chciałbym go tylko odsłuchać. Jest taka możliwość, czy nie?
0: W wersji premium tylko.
1: Okej.
0: Okay. To od zawsze tak było, więc tutaj na lepsze nic się nie zmieniło. Więc tak, właśnie tak by to wyglądało. Możemy też sobie patrzeć na dzienniki połączeń. Tylko tutaj cały czas mnie ten Roslinator prześladuje.
1: A nie ma tam jakiegoś przycisku close?
0: O,
3: o
0: jest! Pozwolę sobie przejść.
3: 48. Pust, blank, ro, blank, blank,
0: możemy
3: blank,
0: nawet
3: blank,
0: sobie zaznaczyć blank, wszystkie, damy select all i kiedyś w wersji darmowej dało się eksportować to do pliku .csv. Nie wiem, czy to teraz się tak gra.
3: Puste, refresh button, ulamelet 1 button, delay button, insert f, alt, tab, insert, refresh.
0: A, z poziomu z wersji darmowej możemy tylko odświeżyć, zrobić coś nie wiadomo, bo jest przycisk niezaetykietowany i usunąć.
1: I usunąć.
0: A kliknę w ten niezaetykietowany przycisk.
1: No właśnie.
3: Co nam to
1: da?
3: Pust, tople, selecta, puste, blank. 40, profile, puste, nic, src, pust, table, end, puste, blank.
0: Nie dało nam to nic.
1: Okej.
0: Co nie zmienia faktu, że ta historia jest bardzo fajna, lepsza nawet jak w niektórych telefonach. Możemy sobie właśnie tutaj patrzeć na wszystko. Niestety, nawiasem mówiąc, to z przykrością muszę stwierdzić, że program zmienił się na gorsze od czasu, kiedy go ostatnio testowałem. Ale nieważne, dajemy dalej. Tak, możemy sortować je według rozmiaru i tak dalej. To jest też fajne, łatwiej się zarządza aplikacjami z poziomu komputera, bo na przykład zaznaczę sobie jakieś aplikacje, na przykład sobie zaznaczę tego CCleanera nieszczęsnego,
3: z Enterem.
1: A i nam się tu rozwija takie, taka informacja o tej aplikacji.
0: Tak. Właśnie z tego poziomu możemy odinstalować aplikację albo zdalnie zainstalować aplikację, co ciekawe. To się pojawiło też, opcja instalacji aplikacji.
1: No tak, ale akurat opcja zdalnej instalacji aplikacji to też jest bezpośrednio ze sklepu Google'a, tak? Ze strony internetowej, to można
0: ale
1: było...
0: Ale nie wszyscy mają sklep Play, no nie?
1: No w Polsce to raczej większość, bo bez tego to
0: no tak,
1: te telefony są bezużyteczne praktycznie rzecz biorąc.
0: Ale niektórych aplikacji nie ma w sklepie Play.
1: A owszem, no to jeżeli chodzi o instalację APK, no to tak, to wtedy owszem.
0: Ale ta tabela jest lepsza od tamtych, które do tej pory widzieliśmy w tej aplikacji, bo... Możemy na przykład sobie posortować według rozmiaru. Ja sobie kliknę w to size. I teraz przejdę do tej tabeli i będę szedł strzałką w dół po kolumnie rozmiaru, to mamy
3: 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 82, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78
0: ale. Będzie szło od najmniejszej do największej.
1: Do największej, no tak. Niestety, szkoda jedynie, że sporo tu jest takich rzeczy, które no są oznaczone jako te właśnie klikalne elementy, ale to po prostu no już tak jest z tymi nowoczesnymi aplikacjami webowymi, że nie zawsze wiemy, co tak naprawdę robimy. No musimy mieć nadzieję, że nam się udało coś akurat aktywować, bo nagle nam wyskakuje jakieś okienko skądś albo coś się dzieje. No szkoda, że ARIA na przykład tu nie jest jakoś bardziej zaimplementowana i że czytnik ekranu nie otrzymuje jakichś informacji na bieżąco odnośnie tego, co...
0: No szkoda, ale no... Deweloperzy nie są zbyt otwarci na to, bądźmy szczerzy. Dobrze, możemy przejść sobie na przykład... Tylko ja zamykam te okienka. Przejdziemy sobie... To znajdź telefon.
1: To co miałeś, musiałbyś kliknąć w zamknij.
0: Tak, tylko że to zamknij nie zawsze działa. Czyli tak, znajdź mój telefon, nie jest dostępny. Kiedyś było, pokazywało lokalizację, teraz mamy ten widżet mapy Google. Czyli to też już się stało niestety niedostępne. Tu właśnie mamy tą mapę. Dobrze, ja jeszcze wejdę w ustawienia aplikacji webowej. Czyli w account. Wejdę sobie w fragment. Na przykład w frequent. I zobaczymy, co tu mamy. Tutaj mamy kontakty. No w sumie tylko i wyłącznie kontakty, jak widać.
1: Ale czy Frequent działa na zasadzie takiej, że w zależności od tego, z czego najczęściej korzystasz, on tu wrzuca, czy po prostu według twórców aplikacji, co jest najczęściej używane?
0: Z czego najczęściej korzystam? Tutaj mogą się pojawić osoby, notatki konkretne i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, a gdzie są te notatki, które możesz współdzielić?
0: Mogę je wysyłać... Mogę je wysyłać z poziomu telefonu na pewno. A ja chcę wysłać... Jeżeli chcę wysłać powiadomienie na komputer z telefonu, to telefon mogę wejść sobie... Znaczy wrócić się stąd właściwie. Nie chcę wam oceniać aplikacji.
1: Bo musiałbyś ocenić chyba nie aż tak pozytywnie jak kiedyś.
0: No niestety. Jak w to sobie kliknę. To mogę dać więcej. Aha, wyczyść logi i wyloguj się z sieci. Chyba też obcięli możliwość przesyłania tego w wersji darmowej. Ale może w narzędziach.
1: A w narzędziach?
0: Nie. Dobrze. Ale wejdziemy sobie w urządzenia. Mój komputer. I będę mógł przesłać?
1: O, jest.
0: Jest! No to wpiszemy sobie, to jest test. I wysyłamy. Przyciskiem.
1: O, tylko... Coś nas właśnie w tym momencie rozłączyło niestety. Mamy telefon w międzyczasie. Zobaczmy, kto się do nas dodzwonił. Halo?
4: Halo, Henryk z Warszawy. Chodzi mi o taką rzecz. W jakiej odległości musi znajdować się telefon od komputera? Czy to musi być w tej samej pomieszczeniu, czy w dwóch różnych zupełnie miejscach?
0: Telefon musi być albo w obrębie tej samej sieci Wi-Fi, ale jeżeli nie, to telefon może być gdziekolwiek, tylko wtedy są limity duże, jak tutaj pan widział. Mamy
4: to znaczy konkretnie na przykład, proszę pana, konkretnie telefon powiedzmy zostawiłem w mieszkaniu swoim, a jestem w pracy i mam komputer. Czy z komputera w pracy mogę połączyć się z moim telefonem i dokonać jakiejś zmiany?
0: Tak.
4: Aha, mogę. A czy mogę wobec tego na przykład dokonać takiej zmiany na telefonie mojego kolegi?
0: No, jeżeli jesteście podpięci pod to samo konto, to może pan.
4: Ale pod to samo konto, to znaczy...
1: Pod to samo konto, które tam się zakłada. Można się zalogować na przykład przez Google'a, więc jeżeli pana kolega poda panu hasło, powiedzmy, do swojego konta Google, albo założycie sobie konto, dajmy na to jakieś wspólne w tym systemie, no to wtedy coś takiego będzie możliwe. Natomiast no to jest wiadomo, w związku z tym, że za pomocą tej aplikacji dostęp mamy tak naprawdę do wszystkiego, do plików różnego rodzaju, do ustawień tego telefonu, no to jest wiadomo kwestia związana z prywatnością i to
4: rozumiem,
1: lepiej
4: to
1: tego
4: rozumiem.
1: Tak pochopnie nie robić. Jeszcze jedna rzecz i to jest myślę, że bardzo ważne, że aby możliwe było kontrolowanie działań na telefonie za pomocą tej aplikacji, czyli takie po prostu używanie tego telefonu zdalnie, tak jakbyśmy powiedzmy korzystali z programu odczytu ekranu, no to wtedy trzeba mieć tego tak zwanego roota. Jeżeli telefon nie jest zrootowany, tak jak pokazaliśmy na początku, pojawiło się ostrzeżenie, że sterowanie jako sterowanie nie jest niestety możliwe.
4: Aha,
1: możliwy jest na przykład zdalny dostęp do plików, zdalny dostęp do połączeń telefonicznych, możliwe jest odczytywanie wiadomości i tego typu rzeczy są możliwe.
4: Dobrze, panie Michale, ale z punktu widzenia praktycznego, ja wychodząc z domu mam zawsze komórkę przy sobie. Jeżeli coś chcę zrobić, to ja podłączam moją komórkę kablem do komputera, przy którym siedzę i mogę dowolnie przesyłać informacje w obie strony. Proszę mi powiedzieć, jakie znaczenie praktyczne ma ta aplikacja, bo ja szczerze mówiąc od samego początku raczej spostrzegam to jako zabawę, natomiast nie dostrzegam tutaj praktycznej strony.
1: Arku, to może coś...
0: Praktyczna strona jest taka, że może wysyłanie plików po sieci lokalnej jest zdecydowanie szybsze jak po kablu, po pierwsze. Po drugie, nie zawsze musimy mieć ten kabel przy sobie. Czasami może być tak, że no nie mamy tego kabla. Po trzecie, jeżeli byśmy korzystali z tej mniej dostępnej opcji, czyli z aplikacji na system Windows, to telefon jest cały czas widoczny w naszym komputerze jako folder i możemy tam wrzucać wszystko. Więc no tak jak mówię, nie
4: potrzebujemy tego. Tak, tylko że proszę pana, ja wychodząc z domu, jeżeli nie biorę telefonu, to na przykład przez zapomnienie i mam go w ogóle wyłączonego. No nie wychodzę z domu bez telefonu, zostawiam go w domu i jest włączony. Takiej sytuacji w ogóle nie mam. No więc ja nie dostrzegam tutaj praktycznego zastosowania tej aplikacji. No
1: bo to już wie pan, bo to już dostępność, bo to już praktyczne zastosowanie danej aplikacji, to już musi pan sobie we własnym zakresie, jeżeli pan nie dostrzega w pana przypadku praktycznego jakby zastosowania, no to my jakby tego nie jesteśmy w stanie wskazać panu, co pan ma z tą aplikacją zrobić. My co najwyżej jesteśmy w stanie wskazać konkretne możliwości, co można, czego nie można i jakie są funkcje. A czy pan będzie tego używał, czy nie, no to już...
4: Nie, proszę pana, ja chciałbym na przykład używać i szukam takiej tutaj możliwości.
1: A do jakiego, może inaczej, do jakiego? Dobrze, to w takim razie zadam pytanie inne. W jakiej sytuacji chciałby pan tej aplikacji używać? Co chciałby pan konkretnie zrobić?
4: No właśnie o to chodzi, że ja takiej sytuacji nie mogę dotrzeć.
1: No to w takim razie, wniosek jest taki, że ta aplikacja nie jest panu po prostu potrzebna.
4: Nie, ja rozumiem i dlatego jak na razie no raczej nie widzę możliwości zdobywania tej aplikacji. Bo jak mówię, jeżeli ja mam jakiś problem przesyłania informacji między komórką a komputerem, no to ja po prostu robię to zawsze przy pomocy kabla, bez żadnych problemów, bez żadnych dodatkowych aplikacji. Natomiast gdybym miał swoją komórkę gdzieś zostawiać, jeszcze na dodatek włączoną i z innego miejsca z komputera miałbym się z nią łączyć, no dla mnie jest to sytuacja tak wydumana, że no właśnie... Wie pan, na tą chwilę no zupełnie nie widzę zastosowania tej aplikacji.
1: No to w takim
0: razie skoro ta aplikacja powstała, to znaczy, że komuś była potrzebna. No bo potrzeba jest matką wynalazków, czyli po coś ta aplikacja powstała.
4: No proszę pana, jest masę rzeczy na świecie, które powstają, a tak naprawdę nikomu do niczego nie są potrzebne. Tylko dlatego, że twórca no miał taką potrzebę, żeby coś zrobić, co się potem w ogóle nie sprawdziło. Ja zresztą nie twierdzę, że ona jest niepotrzebna. Ja tylko staram się cały czas od początku audycji dostrzec dla siebie no takiej sytuacji, w której mógłbym tą aplikację zastosować. I, no i ze zdumieniem stwierdzam,
0: że... Jeżeli robi pan coś przy komputerze i przyjdzie panu SMS na telefon, to taka hipotetyczna sytuacja. Mając wersję premium tego programu, możemy hipotetycznie odpisać bez jakby, no, w sumie jakiegoś potężniejszego odrywania się od naszej pracy aktualnej, tak? No to...
1: A w wersji darmowej możemy tę wiadomość odczytać, tak, na przykład.
4: Ale ja nie rozumiem, czy ja biorę komórkę i z komórki odczytuję SMS i natychmiast wysyłam.
1: Bardziej chodziło o to, że może pan to zrobić z poziomu komputera bez odrywania się od pracy. Czyli po prostu nie bierzemy tego telefonu w rękę, mamy gdzieś tam odpaloną tę aplikację w jakiejś zakładce, no i to z pewnych względów może być szybsze, tak?
4: Ale proszę pana, jeżeli ja na komputerze pracowałem, wykonywałem jakąś tam czynność, to ja muszę ją przerwać, żeby móc odpowiedzieć na ten SMS. Więc czy nie lepiej jest ręką sięgnąć po komórkę, która leży obok i zrobić to samo?
1: A to już jest kwestia tego, co komu wygodniej i dlatego ma pan alternatywę. Nie, no czy, tak, pan z tego, tak. Czy pan z tego skorzysta, czy pan z tego nie skorzysta, no to już jest jakby pana rzecz i tak jak mówię, i tak jak wspomniałem, my pokazujemy aplikację, tak? A czy dla pana będzie ona użyteczna i czy dla pana będzie ona wygodna, no to już jakby musi pan sobie odpowiedzieć we własnym zakresie. Jeżeli
4: rozumiem,
1: nie, no to nie, no i to przecież nie chodzi o to, żeby wszystko dla każdego było użyteczne.

0: Owszem. Tylko, no, tylko od razu jeszcze informacja, że opcja pisania niestety stała się w tej aplikacji płatna. Ale są, ale są darmowe narzędzia, zresztą, które kiedyś pokazywaliśmy, to Krzysztof Bruzda pokazywał w Tyflo Podcaście, to proszę poszukać sobie w archiwum, aplikacje do korzystania z wiadomości SMS tych od Google'a i tam można było zarządzać, jak dobrze pamiętam, za pomocą też strony internetowej wiadomościami, można było odpisywać na te wiadomości i to było darmowe.
1: Wie pan, ja a propos tego pisania na klawiaturze, no właśnie uświadomiłem sobie, że ja mam telefon, którym mogę dyktować SMS.
0: No
1: bez
0: tak, tylko
1: bardzo szybko.
0: Korzysta pan z Androida?
1: Tak, tak, tak.
0: A jak ze znakami interpunkcyjnymi?
1: No wie pan, SMS-y są na ogół tak krótkie, zresztą dobrze, kropka, przecinek, wykrzyknik, zupełnie bez problemów. Na ogół SMS-y
0: działają,
1: są,
0: bo,
1: są
0: ale działają znaki interpunkcyjne,
1: tak,
0: bo z tym bywa różnie. No to jeżeli u pana działają, to wszystko okej,
1: okay.
0: To chyba zależy też od silnika głosowego. Nie wiem, Arku, ty tu może coś więcej powiesz na ten temat, bo ja się spotkałem bardzo wiele razy w przypadku Androida, gdzie kropka była interpretowana jako wyraz po prostu, kyry, opy,
2: no tak. A. W sensie tak. Silnik Google'a nie obsługuje interpunkcji, silnik w komentarzy screen readerze obsługuje i jeszcze jest coś, co się nazywa Dragon Dictation i to obsługuje interpunkcję, podobno.
1: No panowie, ja teraz, nie wiem, no może oczywiście zmienię zdanie, bo to jest sprawa teraz na świeżo, trzeba się jeszcze przemyśleć trochę ten cały problem, ale na tą chwilę jeszcze gdybym miał za to płacić, to szczerze powiem, że nie widzę możliwości zabiegania o tą aplikację.
0: No to wie pan, to... O! To w takim razie, no cóż, jakby to powiedzieć, każdy wybór, w każdym razie po tej audycji wie pan, że takie narzędzie istnieje,
1: to
0: że
1: właśnie,
0: taka aplikacja
1: właśnie,
0: istnieje,
1: właśnie,
0: a co pan z tą wiedzą tak. zrobi? No to już pana rzecz jakby nie
1: tak,
0: nasza, tak?
1: Tak, rozumiem, rozumiem. Mhm. Oczywiście no, ta audycja ma o tyle plus, że w ogóle się dowiaduje, że takie
0: że coś
1: jest.
0: Że coś takiego jest, oczywiście.
1: Tak,
0: dobrze.
1: Że można to
0: dobrze.
1: Użyć i... Rozumiem. To dziękuję
2: no, to
1: serdecznie.
2: To jest prezentacja, nie reklama.
0: Dokładnie, no jak zresztą zawsze u nas.
1: Tak, tak, tak. No dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
0: Dziękujemy również, do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy. 123 834 835. Arku, wyrzuciło cię w momencie, kiedy wpisywałeś jakąś notatkę, jakąś wiadomość, więc jakbyś mógł to pokazać jeszcze raz, to by było super.
2: No już nie pokażę, bo uwaga, możemy wysłać tylko jedną notatkę w wersji darmowej.
0: Aha, no to...
2: Także... Świetnie, świetnie po prostu. No niestety, ja bardzo przepraszam za to, że to wyszło tak, a nie inaczej, bo ten program naprawdę jeszcze, miesiąc temu jeszcze on był normalny, taki jak przez ostatnie parę lat.
0: No, ale jak widać, twórcy stwierdzili, że trzeba wprowadzić nieco większe obostrzenia. Pytanie, jakby to też działało, zapytam, a ty nie możesz się połączyć do sieci lokalnej, żeby...
2: Nie mam takiej możliwości w tym momencie. Niestety, no nie mam takiej możliwości fizycznie.
0: Jasne. Okej. No dobrze, to czy w takim razie, czy coś jeszcze jesteś w stanie zaprezentować?
2: Chyba nie. Poza tym, że chciałbym powiedzieć jeszcze dla użytkowników systemu Linux, że aplikacja AirDroid ma swojego klienta na Linuxa i jest on bardzo dostępny. Bardziej jak ta strona zdecydowanie. Przynajmniej miesiąc temu był. Mhm. Mam nadzieję, że też nie zrobili z nim nic. Także gdyby ktoś chciał na Linuxie, to można.
0: Jasne. No dobrze, to w takim razie przypominamy, aplikacja AirDroid, aplikacja do sterowania zdalnie komputerem, przynajmniej w jakiejś tam części. To, co na pewno działa, jesteśmy w stanie przeglądać historię połączeń, jesteśmy w stanie korzystać z menedżera plików, jesteśmy w stanie odczytywać wiadomości. Czy coś jeszcze jesteśmy
2: jak
0: w stanie?
2: Widać, pisać też jesteśmy w stanie. To niby powiedziało, że w wersji darmowej... nie można pisać, ale ta wiadomość się wysłała, bo właśnie ten kolega mi odpisał.
0: Aha.
2: Którego pisałem.
0: Ale to też takie mylące jest, powiem szczerze, bo tu się pojawia...

0: pojawia tak, informacja, że jest to...
1: Tu strasznie się podziało. Ja mam nadzieję, że druga aplikacja, którą będę pokazywał, ja z tej drugiej aplikacji korzystam regularnie, więc wiem, że ona się nie zepsuła, więc to na to też zwróćcie proszę uwagę. Ta aplikacja też będzie pokazywana, mam nadzieję, tutaj. Mowa o Push Bullet. I no właśnie tak, no, dzieje się tak. Twórcy oprogramowania robią to, co robią czasami i trzeba się z tym liczyć.
0: Uroki tak zwanego freemium. No dobrze, a mamy teraz kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
2: Dobry wieczór, ja tak w sumie na koniec się załapałem.
0: Dobry wieczór.
2: Bo zapomniałem audycji. Mam pytanie dotyczące wersji Androida, bo może to zdubluje, może to już było. Natomiast od jakiej wersji Androida aplikacja działa poprawnie?
1: 4.4.2. Od KitKata.
2: Okej.
0: I to wszystko też zależy od tego, no, czy mamy roota, czy nie mamy roota, tak? Bo ta opcja sterowania wymaga roota. To jeszcze warto dodać.
1: Znaczy, ona nie wymaga roota. Tam jest przycisk, że można jakoś to zrobić bez roota, tylko że to wymaga instalowania jakichś dziwnych jeszcze innych aplikacji. I ja nie wiem, czy patrząc na to, jak ta aplikacja się zachowywała, czy to byłoby rozsądne.
2: Aha, rozumiem. Dziękuję.
0: Dzięki również, pozdrawiamy i do usłyszenia. No i cóż, Arku, chyba pora już na podsumowanie naszego dzisiejszego programu. Czy polecasz aplikację AirDroid? Tak z czystym sumieniem i szczerze. To tak w nawiązaniu do telefonu naszego słuchacza.
1: Gdybym robił tę audycję miesiąc temu w wersji klienta 4.0, powiedziałbym z całym sumieniem tak. Jeżeli teraz bym miał mówić, to zastanówcie się i popatrzcie wpierw na Push Bullet, który jest nieco droższy, ale lepszy. I mam nadzieję, że o Push Bullecie też będzie niedługo.
0: Tak, myślę, że zrobimy taką audycję, może nawet i w przyszłym tygodniu, żeby też pokazać, no, czym te aplikacje się różnią, jak może wyglądać aplikacja do zarządzania telefonem z Androidem i że rzeczywiście da się tam coś zrobić, a nie tylko teoretycznie da się coś zrobić. Dziękuję Ci bardzo, Arku. O aplikacji AirDroid opowiadał dziś dla słuchaczy Tyfloradia Arkadiusz Świętnicki.
1: Tak. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.
0: I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: A zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie. W tym tygodniu startujemy jakoś tak z opóźnieniem, ale za to przez pełne trzy dni nasze audycje się będą pojawiać. Dziś, jutro i w piątek będziemy mieć dla Was, drodzy słuchacze, zawsze coś na żywo po 19:00. A jeżeli ktoś nie zdąży albo po prostu nie będzie mógł tego wysłuchać właśnie w tym momencie, no to będzie mógł oczywiście później to nadrobić z naszej strony internetowej, ze strony www.tyflopodcast.net. Bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzania tejże strony, bo tam coraz więcej audycji na tematy różne, niekoniecznie tylko i wyłącznie takie komputerowe, od pewnego czasu zaczynają się pojawiać także inne tematy. Zatem zapraszam i przypominam raz jeszcze, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net. I przypominam, że wszystkie publikowane tam nagrania dostępne są zupełnie za darmo, można z nimi nawet sporo zrobić, można je rozdawać komu tylko chcecie. My absolutnie nie mamy nic przeciwko temu, wręcz przeciwnie, jeżeli będziecie je kopiować gdzieś tam na płytach i rozdawać ludziom, którzy nie mają na przykład dostępu do internetu albo jeszcze nie wiedzą, jak z tego dobrodziejstwa korzystać, to my po prostu będziemy Wam bardzo za to wdzięczni i z góry serdecznie za to dziękujemy. A dziś na naszej antenie audycja, którą znowu solo prowadzę. Tak się ostatnio utarło, że co jakiś czas się solo pojawiam i prezentuję różnego rodzaju ciekawe narzędzia. Ostatnio był Facebook dostępny, czyli Social Eyes od firmy GW Micro. A dziś zaprezentuję kolejne rozwiązanie lekko płatne. Natomiast płatne niewiele, a przydatne, no to już pozostawię ocenie waszej, drodzy słuchacze, ale być może przydatne całkiem bardzo dla tych wszystkich, którzy korzystają z darmowego programu odczytu ekranu, który nazywa się NVDA. Mówić dziś będę o takim dodatku do NVDA, który nazywa się V-Turbo. Producent tego dodatku oferuje dwa dodatki tak naprawdę dla NVDA. V-Turbo i V-Mouse. Ja na chwilę obecną posiadam tylko V-Turbo. Nad V-Mouse'em się zastanawiam i całkiem możliwe, że też się w niego dozbroję, bo okazuje się, że to są naprawdę niedrogie rzeczy, a potrafią całkiem sporo. V-Turbo kosztuje 2,99 funta. No to tak dla zaokrąglenia możemy przyjąć, że nawet 3 funty kosztuje. No ale w każdym razie jest to kwota nieduża za to, co oferuje. Oferuje, też by można było rzec, że nie tak znowu dużo, bo to nie jest narzędzie, które jakoś rewolucjonizuje korzystanie z NVDA. Natomiast oferuje kilka takich rzeczy, które po prostu ułatwiają korzystanie z tego czytnika ekranu i uprzyjemniają. Deweloperzy NVDA na chwilę obecną jeszcze tak niespecjalnie chcieli wdrożyć te różnego rodzaju rozwiązania, o których dziś będę mówił, no to znalazł się jakiś jeden zewnętrzny deweloper, który coś takiego stworzył i udostępnił i umożliwia korzystanie za niewielką opłatą, bo jeszcze powiem na temat polityki licencyjnej. Nie ma żadnych autoryzacji, nie ma żadnych nie wiadomo jak wymyślnych zabezpieczeń antypirackich. Z tego dodatku zgodnie z licencją może korzystać osoba, która tę licencję posiada, ale może z niego korzystać na nieograniczonej liczbie kopii NVDA, na nieograniczonej liczbie komputerów, pod jednym wszakże warunkiem. Oczywiście, że wtedy korzysta to właśnie ta osoba, która jest właścicielem licencji. Więc tak się sprawy mają. A 2,99 funta to naprawdę nie jest jakiś nie wiadomo jaki wydatek, więc myślę, że każdy, kogo zachęci ta prezentacja, będzie mógł sobie na to pozwolić. Jeżeli chodzi o instalację dodatku, ja już mam zainstalowany V-Turbo, więc nie będę może tego przechodził raz jeszcze. Natomiast powiem, że instalacja także jest dosyć prosta, jest intuicyjna, łatwo się to przeprowadza tak naprawdę naprawdę wystarczy tylko klikać next, next, next. Nieco więcej zabawy jest w momencie, gdy chcemy zainstalować VTurbo w programie NVDA w wersji przenośnej, bowiem wtedy no, musimy wskazać konkretny katalog z tą wersją i po prostu musimy to wszystko tam poustawiać, tak żeby działało dobrze. Natomiast efektem końcowym jest, jeżeli mamy zainstalowane VTurbo dla NVDA na naszym komputerze, efektem końcowym jest ikonka na pulpicie, która nazywa się w sposób następujący. Ja może troszeczkę podgłośnie syntezę. O. Właśnie, VTurbo for installed NVDA. Za pomocą tej ikony możemy uruchomić VTurbo i w momencie, kiedy VTurbo się uruchomi, wystartuje także NVDA. Możemy oczywiście uruchomić samo NVDA bez VTurbo standardowo za pomocą jakiegoś takiego naszego ulubionego skrótu klawiaturowego, który sobie zdefiniowaliśmy. Jeżeli chodzi o skrót do uruchamiania VTurbo, to także jest definiowany automatycznie przez instalator. Mianowicie jest to skrót klawiaturowy Ctrl-Alt-T. I tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o instalację. Ja jeszcze tylko w międzyczasie, skoro tak opowiadam wam o tych różnych ciekawych rzeczach, to zrobię też jeszcze jedną przydatną rzecz i uruchomię naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić za pomocą zwykłego stacjonarnego telefonu, no albo komórki, bo oczywiście też można, to zachęcam, bo również taka metoda jest możliwa, żeby się z nami skontaktować. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Przypominam, jest to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jest to telefon stacjonarny. Tyle formalności. Teraz już przejdźmy do konkretów, czyli do tego, co właściwie umożliwia VTurbo. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym pokazać, to jest może w ogóle menu samej tej aplikacji. Tak z grubsza postaram się pokazać, a później będę opowiadał, o co w tym tak naprawdę chodzi. Skróty, które używane są w VTurbo, nie są może najszczęśliwsze, nie są jakoś tak bardzo intuicyjne, jednakże jeżeli ktoś troszeczkę popracuje z tym dodatkiem, no to się przyzwyczai. Do menu VTurbo wchodzimy za pomocą skrótu Ctrl Windows Alt N.
1: Kontekst menu.
0: I tu mamy rzeczy następujące. Dzięki tej pozycji możemy zapisać ustawienia dla konkretnej aplikacji. Tu możemy je wczytać. Zapisujemy tu opcje konfiguracyjne jako domyślne. Tworzymy profil głosowy. Wczytujemy profil głosowy. Tu możemy stworzyć także profil brajlowski. Możemy przełączyć VTurbo w tryb czytania tylko i wyłącznie tekstu. Tu mamy możliwość szybkiego dodania danego elementu do słownika. Niestety to nie działa w polskiej wersji NVDA. Tu mamy ustawienia VTurbo, mamy pomoc oraz mamy wyjście. Nie będę się zagłębiał w kolejne dalsze opcje menu, bowiem będę to wszystko starał się pokazać na bieżąco, więc myślę, że bez sensu byłoby, żebym w tym momencie wszystko otwierał i później musiał przechodzić przez to jeszcze raz. Na dobry początek będę chciał pokazać ustawienia dla konkretnej aplikacji. I tu od razu wyjaśnię, że właśnie z tego względu w ogóle zainteresowałem się VTurbo i w ogóle z tego względu te aplikacje zakupiłem. O co chodzi? Sprawa wygląda następująco. Załóżmy, że mamy aplikację, w której chcielibyśmy, żeby program NVDA zachowywał się w nieco inny sposób niż w pozostałych aplikacjach. Programy Windows czy JAWS, no, czyli komercyjne screen readery, mają tak zwane pliki parametrów. Różnego rodzaju mają skrypty, dzięki którym możemy to wszystko ustawiać, mają profile. NVDA tego nie miała. Natomiast dzięki VTurbo ma i sprawdza się to całkiem fajnie. Ja zaraz pokażę to na przykładzie, jaki jest rzeczywisty i jakiego ja używam, bo po prostu czasem muszę popracować z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Natomiast na stronach internetowych strasznie denerwuje mnie, kiedy NVDA czyta mi współrzędne komórek tabeli. W Excelu jest to pożądane, wręcz wymagane przeze mnie, bo chciałbym wiedzieć, w jakiej komórce się znajduję. A zatem, i tak źle, i tak niedobrze. Bez V-Turbo musiałbym ciągle te ustawienia zmieniać. A tak, mogę stworzyć sobie plik konfiguracyjny. I jak to zrobić? Na dobry początek uruchomimy oczywiście Excela.
1: Uruchamiania dialog, wpisz nazwę programu.
0: Tak, żeby było szybciej. Excel, Enter.
1: Pulpit lista, Microsoft Excel, zeszyt 1, arkusz 1, tabela, komórka.
0: Mam tu system, mam tu pakiet Microsoft Office w wersji 2007. Jeszcze to, od razu to dodam. I teraz tak, chodzę sobie po arkuszu strzałkami. NVDA w tym momencie czyta mi...
1: Komórka, komórka, komórka, komórka, komórka, komórka, komórka.
0: Pięknie. Ale ja bym chciał wiedzieć, jaka to komórka. Więc teraz, aby włączyć informowanie o współrzędnych dla komórek tabeli, naciskam Insert N, wywołuję menu NVDA.
1: NVDA menu. Ustawienia rozwijane.
0: Ustawienia.
1: Ustawienia ogólne. Synteza. Ustawienia głos. Ustawienia gra. Ustawienia klawiat. Ustawienia myszy. Kursor podglądu. Ustawienia wprowadzania. Prezentacja. Obie tryb. Przegląda. Formatowanie dokumentów.
0: I mamy coś takiego jak formatowanie dokumentów. Wchodzę do tego, bo to jest właśnie to ustawienie, na którym mi zależy.
1: Formatowanie dokumentów. Dialog. Zgłaszaj zmiany formatu.
0: I teraz szukam.
1: Odczytu. Odczytu. Informuj o wyrób sygnał. Informuj o stylach. Informuj o błęd. Odczytu. Numer. Odczytu. Numer. Link. Informuj. Informuj o tab, odczytuj nagłówki, odczytuj współrzędne komórek tabeli, pole wyboru nieoznaczone, Alt-P.
0: Jak widzicie, jest to nieoznaczone, a ja bym bardzo chciał, żeby to było oznaczone i chciałbym, żeby to działało tylko i wyłącznie w przypadku Excela.
1: Spacja oznaczone.
0: Zaznaczam, szukam przycisku OK.
1: Zgłasza OK, przycisk, Microsoft Excel, zeszyt 1, Arc.
0: Zmieniło się?
1: C3, B3, B4, A4, A3, A2.
0: Zmieniło się. Teraz chciałbym, żeby te ustawienia zostały zapisane na użytek Excela. I żeby tylko w Excelu były one uwzględniane. Więc proszę bardzo, naciskam Ctrl, Windows, Alt, N, wchodząc do menu V-Turbo.
1: Kontekst menu. Same application settings.
0: I mam tu opcję, która jest pierwszą opcją, kiedy nacisnę strzałkę w dół. Save application settings.
1: Ustawienia zapisane.
0: Zapisane. Działa. Teraz w momencie, kiedy przełączę się na jakieś inne okienko, na przykład na Fubara. O właśnie. I teraz jeszcze w dodatku zmienił mi się syntezator mowy. Dlatego, że w domyślnych ustawieniach NVDA miałem użyty inny syntezator. No tak się niestety dzieje, kiedy się po prostu za dużo kombinuje. Więc teraz ja przywołam może tego SPIKA z powrotem. Wejdę sobie syntezator. Wybieramy sobie SPIKA. O profilach głosowych będę mówił za chwilę. O, i teraz ustawię go, aby był to syntezator domyślny. Tak sobie życzę. Jest Fubar, więc dobrze. Teraz...
1: Kontekst menu. Same application settings.
0: To mnie nie interesuje, bo nie chcę, żeby to było tylko dla Fubara.
1: Load application settings rozwijane L. Delete application settings file rozwijane B.
0: To też mnie nie interesuje.
1: Same current application settings as default.
0: Ale to jak najbardziej. Save current application settings as default. Czyli tu po prostu chcę mieć tylko i wyłącznie modyfikację dotyczącą tego syntezatora, bo tylko to zmieniałem. Już w tym momencie nagłówki kolumn, a właściwie, przepraszam bardzo, współrzędne komórek tabeli nie są odczytywane. Więc wciskam Enter, żeby mi się te ustawienia zapisały.
1: Ustawienia zapisane.
0: Dobrze. I teraz przełączmy się na Excela.
1: Micro konfiguracja zastosowana.
0: W momencie, kiedy przełączyłem się na Excela, usłyszałem coś takiego, konfiguracja zastosowana, czyli po prostu NVDA w tym momencie przełączył sobie plik konfiguracyjny, który stworzyłem na potrzeby Excela, żeby czytał mi te współrzędne komórki tabeli. A teraz zobaczmy, na przykład przełączę się na jakąś inną aplikację, No tu wiadomo czyta. Tu na przykład, o, wychodzę z tego, więc znowu przeładowuję konfigurację, aby te komórki tabeli nie były odczytywane. No w Fubarze wiadomo, nie ma komórek tabeli, ale gdyby miał jakąś tabelkę chociażby w przeglądarce internetowej, no to nie czytałby mi, jakie to są współrzędne komórek tabeli. Przełączę się, dajmy na to, na jakieś inne okno i tu również nie ma informacji o tym, że konfiguracja została zmieniona, bo on cały czas bazuje na domyślnych ustawieniach. Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mam wyłączone to odczytywanie współrzędnych komórek tabeli, to sobie wejdę do NVDA i wejdziemy sobie do formatowanie dokumentu i szukajmy tego. I właśnie, pole wyboru nieoznaczone. W innych aplikacjach poza Excelem współrzędne komórek tabeli nie będą odczytywane. Czyli mam co chciałem. Więc teraz to są te ustawienia. Co mogę pokazać jeszcze? Mogę oczywiście pokazać kolejne ustawienie, kolejne możliwości, ale zanim to, na dobrą sprawę, skasujmy może ten plik konfiguracyjny dla Excela, bo również chciałbym to pokazać, jak można to zrobić. Więc teraz wchodzimy sobie znowu do menu VTurbo, czyli Ctrl Alt Windows N.
1: Kontekst menu. Same application settings.
0: To nas nie interesuje, tu byliśmy.
1: Application settings rozwijane.
0: Tu jest jeszcze ciekawa rzecz, bo możemy sobie ten plik, który skonfigurowaliśmy, te nasze ustawienia aplikacji, wczytać w dowolnej innej aplikacji. Gdybyśmy mieli takie życzenie, bo na przykład uznajemy, że w tym momencie jednak chcielibyśmy, żeby profil NVDA zachowywał się identycznie, na przykład jak w tym Excelu albo w jakiejś innej aplikacji. Więc możemy sobie to wczytać. Tu mamy listę tych plików, default, czyli to są ustawienia domyślne. I mamy Excel, czyli to są te nasze ustawienia, które zrobiłem. To są tylko dwie rzeczy, bo tylko tyle mam ustawionych na chwilę obecną. Wycofuję się z tego, naciskając lewą strzałkę. I tu mam kolejną opcję, której teraz będę chciał użyć. Delete Applications File Settings. I tu już mam tylko jedną rzecz. Excel. Bo domyślnych ustawień nie można oczywiście skasować. Zatem wybieram Excel. Naciskam Enter. Pyta jeszcze mnie grzecznie, czy absolutnie jestem pewien, że chcę tego dokonać. Tak, chcę tego dokonać. Dobrze. Teraz kolejna rzecz, czyli profile głosowe. Profile głosowe to są takie ustawienia, które decydują o naszym syntezatorze. Możemy oczywiście sobie w NVDA wybrać syntezę, możemy sobie sparametryzować, ale gdybyśmy chcieli mieć konkretne parametry konkretnej syntezy na zawołanie, do wyboru z listy, gdybyśmy chcieli mieć taki profil tej syntezy, nic prostszego, wystarczy go sobie zrobić. Więc teraz w tym momencie zachowam te moje ustawienia SPIKA, z którego teraz korzystam, jako jeden profil, a później wybiorę drugi syntezator, z którego również korzystam za pomocą programu NVDA, czyli Apollo. Więc teraz naciskam Ctrl Windows Alt N, znowu przechodzę do menu VTurbo.
1: Kontekst menu. Same application settings. Load application settings rozwijane. Same current application create a voice profile.
0: Mamy tu coś takiego jak Create a Voice Profile. To jest właśnie ta opcja, za pomocą której będziemy mogli stworzyć profil głosowy. No więc wybieram ją. Voice Profile Name. Wpisuję tu na przykład nazwę SPIK. No, tak nawet fonetycznie wpisałem.
1: OK, przycisk.
0: I zatwierdzam wybór, naciskając OK. Dobrze, może przejdziemy sobie do tego Excel albo do jakiegoś innego okienka. Teraz załóżmy, że oczywiście ja tu mogę jeszcze pozmieniać ustawienia. tego profilu, ale o tym za momencik, bo teraz będę chciał stworzyć jeszcze jeden profil, mianowicie profil dla kolejnego syntezatora, którego używam, czyli dla Apolla. Najpierw oczywiście muszę ten syntezator wybrać w NVDA.
1: NVDA menu. Ustawienia rozwijane u. Ustawienia ogól, syntezator.
0: Syntezator.
1: Syntezator dialog, niby Apollo.
0: O, nazywa się niby Apollo, bo to jest taka bardzo eksperymentalna implementacja tejże syntezy. Nie podłączyłem akurat Apolla pod mikser, więc będzie go słychać gdzieś tam z oddali. Dobrze, mamy. Mamy teraz Apolla. I teraz chcę zapisać sobie ustawienia tego Apolla mojego. Jako kolejny preset. Więc znowu wchodzę do VTurbo i teraz wybieram sobie znowu Create a Voice Profile i wpisujemy teraz Apollo. Zatwierdzam wybór naciskając OK. I teraz w tym momencie mam dwa profile. Ale załóżmy, że ja bym chciał trochę zmodyfikować ten mój pierwszy profil. W związku z czym ja się przełączam teraz znowu na VTurbo i wywołuję ten profil, bo chcę go wczytać. Naciskam Ctrl-Alt-Windows-N, wywołuję menu i teraz wybieram opcję, która jest niżej. I ta opcja nazywa się Load a Voice Profile. Teraz rozwijam to strzałką w prawo. No i mam tu dwa profile, a właściwie trzy, bo jest jeden to jest default, drugi to jest Apollo, a trzeci to jest Espik. Teraz wybieram sobie tego Espika, bo będę na nim pracował. Wybieram sobie Espika. No i teraz wciskam Enter na Espiku.
1: Konfiguracja zastosowana.
0: O, i już się słyszymy ze Espikiem. Teraz załóżmy, że chciałbym mu zmienić głos, bo oczywiście mogę coś takiego zrobić. Naciskam Insert N, wchodzę do NVDA.
1: NVDA menu. Ustawienia rozwijane u. Ustawienia ogólne, syntezator. Ustawienia głosu.
0: Ustawienia głosu.
1: Ustawienia głosu, wariant.
0: Lista. I dajmy na to, chciałbym wybrać jakiś inny wariant głosu.
1: Klat 3. Klat 2.
2: Wymalew listę.
1: Mario. Boris. John.
2: Linda.
1: Male 2. Male 3.
0: To było dosyć
1: Mario.
0: Ciekawe.
1: Wymalew. Mario.
0: Mario, na przykład.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Duża aktualizacja TG Drop Deck z prostej dżinglownicy do pełnego studia nadawczego. Audacity dostaje dużą aktualizację i nowy interfejs. Speechcraft Studio, edytor nagrań z funkcją generowania transkryptów w locie. Śpiewający syntezator Vocalwriter powraca jako dostępna aplikacja. Clipman oficjalnie w App Store. Ostrzeżenie dla użytkowników głośników Anker. VOCR 3.0 wydany. Nowa wersja Volamy. MOL, prosty i dostępny program do czyszczenia Maca. Wonder Reader, nowy czytnik książek na Maca. Nowości w grach. Guided Vision, rozpoznawanie obrazu na żywo oparte o Gemini dla użytkowników Androida. Aplikacja Polskiego Radia stała się obsługiwalna voice-overem. Ruszają testy NVDA 2026.3. Tyflocentrum w Eltenie. Nowości w WhatsAppie. Rozmowy z dowolną sztuczną inteligencją oraz porzucenie Androida w wersji 5. YouTube uruchamia funkcję zakupów w Polsce. Nowe funkcje w tłumaczu Google. Orange rozpoczyna wdrażanie wiadomości RCS, ale czy dla wszystkich? OpenAI ujawnia nowy model GPT-6 Astra. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
1: 8 po 8 wieczorem 8 września. Sporo tych ósemek. Kiedyś w latach 90. był taki program w RMF FM, JW23, i ich szczęśliwą cyfrą była zawsze właśnie ósemka. Więc przyjmijmy, że u nas też będzie szczęśliwie, no bo w końcu 348. O właśnie, Tyflo Przegląd. Chociaż nas dziś dwóch tylko w audycji. Jakoś tak się złożyło, że nie pojawiło się nas więcej, chociaż jeszcze u Piotra psiaki się odzywają. To możemy założyć, tak, że mamy jeszcze towarzystwo.
3: Do czterech dobijemy.
1: Tak jest, do czterech dobijemy, ale aktywnie i z konkretnymi wieściami dla was przybywają dziś Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz.
3: Cześć, witajcie.
1: Witamy was bardzo serdecznie. No i cóż, żeby nie przedłużać, zaczynamy już konkretne nasze informacje. Cóż my tu mamy dla was ciekawego? No to może na dobry początek zacznijmy od tego, co nowego w świecie dźwięku.
3: A tutaj dzieje się całkiem sporo, bo przygotowałem kilka aplikacji, kilka nowych aplikacji i kilka aktualizacji aplikacji związanych z dźwiękiem. Ostatnio było m.in. o Reaperze, z tego co pamiętam, i wtyczkach do Reapera. No to tym razem może zaczniemy sobie od konkurencji. To trochę nie pogadaj w notatkach, ale jak już wspomniałem Reapera, no to warto by coś powiedzieć o alternatywie do Reapera, o której często się mówi, zwłaszcza, że to aplikacja darmowa. Jakby ktoś się zastanawiał, jakiego programu użyć do nagrywania, to dużo osób zawsze poleci Audacity. I to jest program, który już jest ponad 20, chyba 5 lat na rynku, coś koło tego, chyba nawet może więcej, albo trochę mniej. No, na pewno ponad 20 lat już Audacity istnieje.
1: To i ma on sporą historię, właśnie, to na pewno.
3: Tak. No, jest to program, który cieszy się do dziś dużą popularnością właśnie do nagrywania i prostej i nawet też bardziej rozbudowanej obróbki dźwięku. Ten program od jakiegoś czasu trafił pod skrzydła Muse Group, czyli takiej dość dużej firmy, która Między innymi też zajmuje się rozwojem aplikacji MuseScore do pisania nut muzycznych i takiego komponowania i też parę innych rzeczy, więc to trochę Audacity też do nich pasował i właśnie jego oryginalny twórca stwierdził, że no to może być dobry dom dla tej aplikacji. No i generalnie właśnie od jakiegoś czasu, ostatnich, nie wiem, 2-3 lat chyba, Audacity właśnie jest przez Muse Group rozwijany. I właśnie Audacity doczekało się dużej aktualizacji do wersji 4, która jest aktualizacją bardzo znaczącą i to zarówno dla osób widzących, jak i niewidomych, w sumie z tego samego powodu. Bo niestety, dużo osób uważało, że interfejs Audacity był dość toporny. Wyglądał staro, co dla nas niekoniecznie może być złą rzeczą, bo to znaczyło, że po prostu to była taka aplikacja, która bardzo dużo polegała na menu, na oknach dialogowych, które gdzieś wyskakiwały i pozwalały nam różne rzeczy zrobić. Efekty wyglądały też tak bardzo surowo, tak nie mieliśmy dobrego podglądu. W ogóle też, jeśli chodzi o efekty, no to nie było wsparcia dla wielu współczesnych formatów wtyczek, co długo Audacity tylko miał takie swoje wtyczki. Miał też chyba jakiś język skryptowania i chyba od wersji 3, która chyba też zresztą też już wyszła za Muse Group, doszło wsparcie dla VST 2, które też już oficjalnie wspierane nie jest, no i jak ktoś chciał skorzystać z nowszych wtyczek, no to się tego za bardzo nie dało zrobić. No i co Muse Group postanowiło w Audacity 4 zrobić? Postanowili przepisać interfejs od nowa. Interfejs w wersji poprzedniej był tworzony używając tak zwanego frameworka VX Widgets. To wam nie musi nic mówić, ale generalnie geneza tego zestawu narzędzi jest taka, że piszemy aplikacje na wszystkie systemy operacyjne i w miarę możliwości te aplikacje używają natywny kontrolek na danym systemie. To jest bardzo fajny dla nas framework, zestaw narzędzi, o tyle, że takie aplikacje przez to, że to są w większości natywne kontrolki, są bardzo dostępne. No i bardzo z tego korzystają też niewidomi programiści. Tutaj dużo aplikacji w UX-ie powstało, takich bardziej współczesnych, no to może być Paperback, może to być Fedra, FastSM, wszelkie TW Blue, Twistcake, dużo tego jest, byśmy jeszcze mogli Blind RSS wymieniać do końca, NVDA też zresztą, dużo tego jest. Problem z tym jest taki, że dla osób słabowidzących ten system jest niestety dość toporny i cechuje się tym, że jak ktoś chce, żeby aplikacje wyglądały tak samo na wszystkich systemach, no to on nie jest najlepszy. I niestety bardzo dużo projektów od niego odchodzi i na przykład przechodzą na Qt, które dla nas często jest nie tak fajnie wdzięczne właśnie jak VX. No i Audacity właśnie też w wersji 4 na Qt przeszło. To oczywiście nie znaczy, że nie da się pisać dostępnych aplikacji w Qt, bo jeśli się trochę włoży w to pracę, to te aplikacje mogą jakoś wychodzić. No TeamTalk na przykład niech będzie takim przykładem, czy zresztą MuseScore, który też właśnie w Qt jest pisany i to jest przykład bardzo fajnie dostępnej aplikacji, no dość skomplikowanej, no ale to jest kwestia tego, że no, program do edycji nut generalnie jest aplikacją skomplikowaną, więc to raczej nie jest związane z dostępnością. Natomiast jak to jest z tym Audacity? Ja sobie tą nową wersję pobrałem i zanim przejdziemy dalej, to ja muszę zaznaczyć, że nie jestem użytkownikiem Audacity codziennie. Ja od dłuższego czasu korzystałem z Reapera, z Audacity to korzystałem sporadycznie właśnie na przykład, żeby to sprawdzić. Jakieś podstawowe skróty znam, ale generalnie na co dzień korzystam z innych programów do obróbki dźwięku, natomiast tą samą obróbką no trochę coś orientuję się, jak to wszystko powinno wyglądać. Niemniej jednak no mam wrażenie, że dla nas ta nowa wersja może być krokiem wstecz, mimo to, że tam dużo fajnych innych rozwiązań się pojawiło, doszło dużo nowych efektów, mamy bardziej elastyczne zarządzanie klipami na ścieżkach, no bo to jest też taki program, który pozwala nam na taką obróbkę tego materiału, że nawet gdybyśmy na przykład coś skasowali, no to nie jest oryginalny plik modyfikowany do momentu, kiedy my go nie zapiszemy z powrotem.
1: Czyli takie klipy.
3: Tak, jak Reaper można ewentualnie sobie jakieś dane przywrócić, gdybyśmy stwierdzili, a jednak nam się tu nie podoba, nauczyliśmy jakiś efekt, możemy to później poprawić sobie. I no, między innymi doszło dużo nowych efektów, doszło wsparcie dla wtyczek VST3, czyli tu już generalnie wszystkie współczesne wtyczki audio powinny działać. I co z tym interfejsem? No tutaj mamy informację od producenta, że wszystkie skróty klawiszowe generalnie zostały zachowane, więc jeśli ktoś już zna na pamięć klawiszologię Audacity, to, no to powinien się odnaleźć. Generalnie wszystko powinno być dostępne pod tymi samymi skrótami. Tam też wystarczy pierwszy możemy zdecydować tam parę kwestii dotyczących głównie wyglądu aplikacji, czy to ma być jasny, czy ciemny motyw, jak mają ścieżki wyglądać, czy ten interface ma być uproszczony, czy nie. No bo tutaj jak wiele współczesnych aplikacji, teraz tam na ekranie mamy dużo rzeczy wyświetlanych jednocześnie, mamy jakiś ekran główny przy pierwszym starcie, mamy jakąś chmurę, w ogóle przy pierwszym tym kreatorze tam możemy zalogować się do takiego konta audio.com, chyba to się nazywa, to jest też jakiś portal Muse Group, na który możemy nasze projekty, nasze nagrania wrzucać. Też jak pobieramy program ze strony, na to też warto zwrócić uwagę, mamy go dostępnego w dwóch wersjach. Mamy, pierwsze co mamy proponowane, to instalator nie samego Audacity, a Muse Hub, czyli takiego centrum dowodzenia dla wszystkich aplikacji od Muse, czyli to jest właśnie Audacity, ale to jest też Muse Core, to są też różne wtyczki, więc jeśli nie chcemy mieć tego wszystkiego jeszcze szukać, no to tam pod spodem dla Windowsa mamy instalator w wersji MSI, no to a na Macu, no to mamy te dwie aplikacje osobno, musimy sobie pobrać właśnie to, co gdzie pisze Audacity, no i wtedy tych dodatków nie będziemy mieli, ale i tak właśnie przy pierwszej konfiguracji będziemy pytani, czy chcemy się zalogować, czy chcemy wysyłać jakieś dane diagnostyczne i tak dalej. I co dalej, jeśli jeszcze chodzi o klawiszologię tej aplikacji? No, kontrolek i paneli, które nawet mamy widoczne na ekranie, jest dużo i do wszystkiego generalnie możemy dojść tabulatorem. Ale ta nawigacja jest w niektórych miejscach, mam wrażenie, mało intuicyjna. I chyba tak w starym Audacity tak do końca nie było, ale to może ktoś się wypowie, kto korzystał z tego programu na co dzień. Bo na przykład, jeśli mamy jakiś panelek, po którym poruszamy się tabulatorem, a w takim panelu jest kilka przycisków, no to między tymi przyciskami musimy poruszać się strzałkami góra-dół. To może samo siebie nie jest takie złe, jak już się nauczymy, jak, gdzie się poruszamy. Natomiast to też ma miejsce w takich innych sytuacjach, na przykład okienkach dialogowych. I pierwsza rzecz, jedna z pierwszych rzeczy, którą miała miejsce, jak korzystałem z tego programu, później chciałem zamknąć projekt i zapytał mnie, czy zapisać zmiany. I miałem przycisk zapisz, nie zapisuj, anuluj. Wszystko w normie, ale tabulator nie działał. No bo właśnie to jest jedno z miejsc, gdzie musimy użyć czałek góra-dół. To mi się wydawało bardzo nieintuicyjne. Z drugiej strony jeszcze jeden problem, który zauważyłem. No ktoś tam stwierdził, że może ta aplikacja byłoby fajnie, gdyby mówiła więcej. Samo siebie to nie jest złym pomysłem, no bo czy Reaper, czy Ableton, czy Logic, no mówi nam na przykład, kiedy poruszamy się po projekcie, tak podaje nam informacje o czasie, kiedy robimy jakieś zaznaczenie i tak dalej. No to po prostu nam mówi, co się dzieje i mówi, no to co powinien i faktycznie jakieś potrzebne informacje dostajemy. Tak, że ustawiliśmy się na przykład, nie wiem, 2 sekundy w projekcie. Natomiast w Audacity to wygląda tak, że jakikolwiek skrót klawiszowy byśmy nie wywołali, to kursor jest przenoszony do przycisku odpowiedzialnego za ten skrót. Czyli na przykład naciskamy spację, no to nam przednik ekranu mówi pauza, przycisk. Naciskamy spację jeszcze raz, mówi play, przycisk. Naciskamy strzałkę w prawo, mówi nam przesuń głowicę odtwarzania w prawo, przycisk. Naciskamy strzałkę w lewo i tak dalej. I to nam po prostu, jak my po tym projekcie nawigujemy, mówi i nie mówi koniecznie faktycznie przydatnej informacji. Gdyby nam podawało czas na przykład, kiedy się poruszamy, okej, no to byłoby super. A tak to no, takie trochę, mam wrażenie, niepotrzebne gadanie. Ponadto aplikacja cały czas posiada pasek menu. Zastanawiałem się, czy postanowią z tego paska się pozbyć. Nie. Natomiast czego się pozbyli, aczkolwiek mam nadzieję, że to jest tylko błąd, nie możemy do niego dojść z klawiatury. Przynajmniej na Windowsie, gdzie czy to klawisz F10, czy klawisz Alt powinien następny pasek przejść, to po prostu nie działa. W starszej wersji na pewno to działało. W nowej natomiast menu możemy otworzyć, ale tylko jeśli otworzymy konkretne menu, czyli na przykład, nie wiem, Alt-P, żeby otworzyć menu plik. No to wtedy jak najbardziej przeniesiemy się do tego menu i możemy coś sobie wybierać. Na Macu to też nie jest problem, no bo na Macu pasek menu jest częścią systemu, tam w OM przechodzimy do paska menu, więc tam też z tym problemu nie ma. Ale no, z jednej strony ktoś tutaj o dostępności pomyślał, bo widać, że wszystko jest zaetykietowane na jakieś pola edycji i tak dalej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ten interfejs właśnie niestety nie jest tak przyjemny, jest taki moim zdaniem trochę mniej intuicyjny. Nie wiem, jak z tego się będzie korzystało dla osoby, która do Audacity się przyzwyczaiła. Mam wrażenie, że społeczność nawet osób widzących też jest trochę podzielona. Dużo osób lubi ten interfejs, bo taki bardziej współczesny, ale z drugiej strony też forki Audacity powstały. Nie wiem, czy one też czasem przejdą na tą nową wersję. Do tego to trudno mi powiedzieć, bo tam są zupełnie dwa osobne, bardzo różniące się od siebie systemy do tworzenia tych aplikacji. Dużo osób też boi się, że ta aplikacja zaczyna niepotrzebnie pulchnąć, dostawać funkcji, których nikt nie chce. No, z jednej strony mówią, że nikt nie chce, z drugiej strony News tutaj gdzieś w statystykach podawało, że dużo ludzi na przykład używa Audacity do nagrywania jakiejś muzyki. Dużo osób mówi, że nie chce tutaj funkcji takiej typowo w aplikacji DAW, czyli no takich typowo do obróbki na przykład MIDI muzyki. Muse na razie mówi, że no w tym momencie takich funkcji nie ma i nie planują, ale z drugiej strony mówią o tym, że teraz Audacity staje się częścią jakiegoś większego ekosystemu, więc możemy się też spodziewać, że ta aplikacja będzie się z czasem stawała bardziej coraz bardziej taka właśnie rozbudowana na, no może na korzyść funkcjonalności, na niekorzyść prostoty obsługi tego narzędzia. Natomiast no, można sobie pobrać, przetestować, a nowa wersja instaluje się osobno, w osobnym katalogu, także jakby ktoś na przykład chciał zostać przy wersji starej, to ta aktualizacja nie nadpisze jej i też na stronie na ten moment przynajmniej te poprzednie wersje można też pobrać, żeby jednak komuś się ta nowa wersja nie spodobała. No i miejmy nadzieję też, że te błędy, które są, no, na przykład właśnie z obsługą z klawiatury, będą stopniowo naprawiane, bo no fajnie byłoby, gdybyśmy też po prostu mieli dostęp do no, tych samych funkcji, co osoby widzące, żeby to faktycznie działało tak jak do tej pory, gdzie Audacity cieszył się z statusu no, aplikacji w miarę dostępnej, no bo nie zanim może nie tak fajny jak Reaper, ale to też względa, dużo osób mówi, że Reaper jest zbyt skomplikowany, więc no, tutaj każdy lubi coś innego. Także to było Audacity. A teraz może, skoro mówimy o takich projektach, które nie do końca może wyszły, to może ten wątek dokończymy, a potem przejdziemy do takich bardziej pozytywnych wątków. Następny program, którym chciałbym powiedzieć, jest edytor, napisany jakże z pomocą AI, nazywający się Speechcraft Studio. Jest napisane przez panią Gracie Smith z asystą Claude'a i jest to program, który został stworzony między innymi na potrzeby osób, które pracują nad audiodeskrypcją i na przykład potrzebują właśnie coś z tą audiodeskrypcją zrobić. Natomiast on może być aplikacją bardzo fajną dla tych, którzy dużo pracują ze tekstem słownym, z nagraniami słowa, czyli właśnie między innymi jakieś podcasty, jakieś, nie wiem, jakieś wywiady, jakieś nagrania, jakichś zajęć na przykład, wykładów, no to w tych sytuacjach to narzędzie może być całkiem fajne, bo jest to edytor, który pozwala nam czy to załadować pliki, i to nawet na kilku ścieżkach, lub po prostu je od razu wewnątrz aplikacji nagrywać. I co później możemy z nimi zrobić? No możemy wycinać różne rzeczy, możemy nałożyć kilka efektów i tutaj efekty dostępne są bardzo praktyczne, bo mamy na przykład ściszanie oddechów, mamy bramkę, mamy redukcję hałasu, mamy DSR, czyli taki efekt, który takie wysokie częstotliwości, kiedy mówimy s, usuwa, żeby było takie mniej drażniące. Jest korektor, jest kompresor, jest funkcja normalizacji, czyli takie wyrównywanie głośności dźwięku, czyli faktycznie takie rzeczy no, bardzo praktyczne i do wszystkiego mamy dostęp jednym skrótem klawiszowym. I jest integrowany z tym Whisper do transkrypcji. Konkretnie jest to Faster Whisper. W aplikacji można sobie większe modele pobierać. I to jest o tyle ciekawe, że no, ten transkrypt jest na przykład generowany w czasie rzeczywistym, kiedy my coś nagrywamy lub importujemy i w każdej chwili możemy sobie do tego transkryptu przejść, dokonać jakichś zmian i też co ciekawe, aplikacja będzie starała się w inteligentny sposób, gdybyśmy na przykład coś wycięli w tym transkrypcie, to chyba narzędzia Adobe taką funkcję miały, też wycinać nagranie. No, Jestem bardzo ciekawy, jak to by działało. Bardzo chętnie bym wam o tym powiedział coś więcej. Ale niestety aplikacja po prostu u mnie nie chce działać.
1: To Adobe znaczy, to działa... nawet miało kiedyś chyba taką funkcję, że można było ten transkrypt edytować jako plik tekstowy. Ja nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek wyszło spoza jakichś takich laboratoryjnych testów, ale kiedyś chcieli zrobić coś takiego dla języka angielskiego, że na przykład można było edytować jakieś tam na przykład słowa i te słowa były po prostu zamieniane przez jakiś model językowy. Były takie eksperymenty, ale chyba to nie weszło jakoś do publicznego użytku. No zresztą pewnie też z obawy o różnego rodzaju deepfake'i.
3: No pewnie tak. No tutaj chyba dodawania słów nie ma. Natomiast taka prosta obróbka powinna być w jakimś stopniu dostępna. Ja tego nie sprawdziłem, chociaż spróbowałem, ale problem po prostu był taki, że aplikacja nie chciała mi ładować plików audio, to znaczy ładowała, nawet pokazywała mi, że ścieżka się załadowała, miałem plik audio, ale po prostu jak próbowałem właśnie cokolwiek zrobić, czy to dokonać jakiegoś transkryptu, czy otworzyć nawet spacją plik, to dostawałem komunikat, że audio nie jest załadowane. Chociaż pliki były załadowane, to były zwykłe pliki WAV, PCM, więc tam nie było jakichś dziwnych kodeków, z którymi aplikacja mogłaby mieć problemy. Tutaj starałem się dobrać właśnie taki materiał, który by się otworzył. Też próbowałem na pliku MP3, też zwykłym, krótkim, żeby tam też nie było problemów z dekodowaniem tego. No niestety nie chciało zadziałać. Także może wam zadziała. No tak to niestety często jest z tymi aplikacjami AI. Może to nie było wystarczająco przetestowane. Może w najnowszej wersji wkradł się jakiś błąd, który nie został wykryty. Może to kwestia mojej konfiguracji sprzętu. Nie mam pojęcia. Natomiast sam pomysł jest ciekawy. Tutaj interfejs, chociaż jest po angielsku, to jest dosyć prosty, bo mamy wszystko pod paskiem menu. A sama aplikacja to są trzy bodajże kontrolki. W głównym oknie mamy listę ścieżek. Mamy pole edycji z transkryptem. A cała reszta funkcji jest dostępna z poziomu menu, czy to odtwarzanie, czy nagrywanie na przykład. I też opcja jest dostępna generowania syntezy mowy i to dwoma opcjami, albo możemy skorzystać z syntezy Microsoftu, tej chmurowej syntezy Edge, albo możemy skorzystać z głosów Piper, które są na bieżąco pobierane po prostu. No o Piperze to już też mówiliśmy, no niestety akurat Piper dla polskiego to średnio sobie radzi, no natomiast głosy Edge to już nawet dla polskiego są nawet całkiem sensowną opcją. Dobrze, to może teraz dobre wieści. Między innymi, znów wracając do wątków związanych ze sztuczną inteligencją, z aplikacjami pisanymi przez AI często jest tak, to mówię pół żartem, że no nie wiem, ktoś napisze edytor tekstu, obrócimy się na chwilę, obracamy się z powrotem i nagle edytor tekstu zamienił się w cały system operacyjny. No, w sumie Emacs tak praktycznie działa. Chociaż to nie było pisane przez AI. No tutaj może systemu operacyjnego nie mamy, ale aplikacja TG Drop Deck, o której mówiliśmy, nie wiem, może tydzień albo dwa temu, nie wiem, czy to było w poprzednim tylu przeglądzie, czy tym sprzed dwóch tygodni. Chyba dwa tygodnie temu. To była wtedy prosta dżinglownica, która nam pozwalała na dowolną kartę dźwiękową sobie puszczać. No, czy to właśnie jakieś dżingle, czy to podkłady muzyczne, czy to tak zwane dropy, czyli no też takie dżingle, które na przykład między piosenkami sobie wstawiamy i to było wszystko. W międzyczasie tak zwanym aplikacja zamieniła się w takie proste, ale już dość w tym momencie funkcjonalne studio emisyjne, można powiedzieć. Taki program emisyjny w pewnym stopniu. Bo, no po pierwsze, oprócz tego, że cały czas możemy wypuszczać dźwięk na dowolną kartę dźwiękową, nawet można chyba różne rodzaje dżingli na różne karty wypuszczać, tam jeszcze aż tam się nie zgłębiałem, no można też nadawać i to zarówno do serwisów audio i wideo, bo jest wspierany Icecast, Shoutcast po stronie audio, a po stronie wideo mamy natywne wsparcie dla YouTube'a, dla Twitcha, dla Facebooka i też można własny serwer RTMP wpisać, gdyby ktoś chciał nadawać gdzieś indziej. Chyba Restream też jest dostępny, czyli taka usługa, która można do kilku serwisów naraz nadawać. Tutaj ponadto możemy sobie z poziomu aplikacji jednym skrótem sprawdzić, ilu mamy słuchaczy, więc też no całkiem fajnie. Oczywiście dżinglownica została, ale oprócz dżinglownicy to też mamy playlistę i do playlisty sobie możemy po prostu utwory ładować i one nam będą odtwarzane. Nawet w ustawieniach można sobie włączyć alert na kończenie się danego utworu, więc po prostu no, możemy wiedzieć, kiedy zaraz utwór się skończy i wtedy możemy puścić jakiś dżingiel, czy nawet wkleić dropa do playlisty, żeby nam aplikacja dżingiel puściła. No i później możemy sobie uruchomić na przykład jakiś podkład i możemy też mówić, bo aplikacja też wspiera mikrofony. Możemy sobie mikrofon skonfigurować, jak naciśniemy klawisz, to nam muzyka się ściszy i po prostu możemy zacząć mówić. Możemy na ten mikrofon nawet nakładać różne efekty i tutaj znów mamy kilka wbudowanych efektów, takich bardzo praktycznych, tutaj też są jakieś bramki, korektory, tego typu rzeczy, ale gdyby no, kogoś to było mało, to tutaj też mamy wsparcie dla efektów VST3 i biorąc pod uwagę, że aplikacja jest stworzona dla osób niewidomych, no to też parametry tych wtyczek ustawiamy w taki dostępny sposób a la Osara, tak, że nie mamy tego okna oficjalnego wtyczki, tylko po prostu mamy listę parametrów, więc jak ktoś ma już jakiś ulubiony efekt, który chcielibyście na mikrofon nałożyć, to można. Nie wiem, czy można nakładać efekty na cały sygnał, który jest wypuszczany. Chyba w tym momencie nie, ale jakby ktoś tego potrzebował, to pewnie dałoby to się stosunkowo łatwo, domyślam się, zrobić. Ale co jeszcze możemy nadawać oprócz mikrofonu, bo to nie wszystko. No, możemy też wysyłać inne źródła, czyli możemy na przykład sobie skonfigurować drugą kartę dźwiękową, jakiś drugi mikrofon na przykład, albo też, jak przystało na tego typu narzędzia, to możemy też nagrywać aplikację, czy po prostu dodawać. I to może być albo jedna aplikacja, może to być dźwięk z całego systemu,

0: mógłbym na przykład zrobić tak, że jakiś mikrofon czy jakaś aplikacja jest wysyłana do nadawania czy na jakąś kartę, ale na przykład my jej w słuchawkach nie słyszymy. Więc jakbyśmy chcieli jakiś mikrofon na przykład w ten sposób sobie dodać. Oprócz tego, no mamy wsparcie dla wideo, więc to przydałoby się coś też wysyłać związanego z obrazem. I też można sobie wysyłać jakiś tekst, można wysyłać jakiś obraz statyczny, można też włączyć sobie kamerkę i wysyłać kamerkę, można wysyłać po prostu ekran i można też wysyłać jedno i drugie, to znaczy na przykład mamy tam w rogu taki malutki obraz z kamerki, a cała reszta jest zajęta przez ekran, jakby ktoś chciał na przykład nie wiem, jakieś samouczki robić, no to taka opcja w tej aplikacji też jest dostępna. I na koniec tych dobrych informacji, no ta aplikacja wcześniej była dostępna tylko na Windowsie, to też w międzyczasie się zmieniło i TG DropTech teraz też jest dostępny jako aplikacja na Maca. Jeszcze nie wspiera wideo, ale to dlatego, że wideo jest na razie testowane na Windowsie, to jest też funkcja eksperymentalna, natomiast na Macu wszystkie pozostałe funkcje, które wymieniłem, czyli to takie studio, takie proste już jest, a to jest o tyle fajne, że do tej pory, z tego co mi wiadomo, nie było takiej sensownej aplikacji do takiej transmisji typowo radiowej na Macu. Tam ludzie pomagali sobie DJ-em, hijackiem, ale tak czegoś a la Station Playlist, że właśnie dało się łatwo sobie dodać mikrofon, mówić do podkładów, do muzyki, którą puszczamy, nie było. No a teraz coś takiego się pojawiło.
1: A czy jest w tej aplikacji, bo przyznam, że nie testowałem jej jeszcze w ogóle, ale coraz bardziej mam motywację, żeby to w końcu zrobić. Czy jest już możliwość opisywania miksów na przykład? Bo jak rozumiem, skoro możesz wkleić na playlistę kilka utworów, no jeszcze dla mnie na przykład, to idealnie byłoby to mieć to, co mam w Sarze w tym momencie, żeby można było po prostu kolejne piosenki konkretnie opisywać, w którym momencie ma nastąpić przejście, od jakiego momentu to przejście ma się zadziać i tak dalej, i tak dalej.
0: Czy takie opisywanie jest? Nie wiem. Nic takiego chyba nie widziałem, ale mogę to jeszcze szybko zobaczyć.
1: Ja właśnie też nie widziałem w informacjach, więc przypuszczam, że autor jeszcze tego nie dodał, bo to by było już naprawdę fajne. Ja zresztą może się z nim jakoś skontaktuję, bo może będzie chciał sobie zapożyczyć parę rzeczy, które mam u siebie w Sarze, bo szczerze powiedziawszy,
0: myślę, że tak.
1: Nie mam gdzieś tam aż za bardzo czasu na jej tak mocny rozwój, ale parę fajnych rzeczy udało mi się zrobić, więc jakby połączyć jedno z drugim, myślę, że byłoby coś. Tak.
0: Myślę, że tak, zwłaszcza, że tutaj autor mówi, że on też z tej aplikacji korzysta, żeby prowadzić własne transmisje, a nawet mówił, że chyba ze Station Playlist zrezygnować sobie odważnie.
1: No właśnie.
0: Ale no, myślę, że to nie głupi pomysł i może coś jeszcze z tego, jeszcze lepszego wyjdzie, więc no, to jest zdecydowanie aplikacja z potencjałem. No i też, no, wszystko nam mówi na czytnik ekranu, tak? Zresztą można nawet skonfigurować, jak dużo ma nam to gadać, więc to jest też, jak ktoś właśnie chce być spokojny, że coś jest nadawane, albo że nie jest, na przykład, gdybyśmy włączyli nadawanie, ale na przykład wszystko mamy wyciszone, tak, mikrofon wyciszony, nic nie leci, to nas aplikacja ostrzeże, że puszczasz ciszę w tym momencie. Więc to też takich kilka fajnych rozwiązań jest. Także, no i też to jest wszystko zupełnie darmowe. To też myślę, że jest informacja ważna. Chyba otwartość źródłowa w sumie też. Także no fajnie, jakby ktoś takiej aplikacji szukał, to myślę, że warto polecić. No polecam, warto sprawdzić, może bardziej tak. I na koniec jeszcze, jakby ktoś chciał się sprawdzić w tworzeniu muzyki w pewnym sensie, to też mamy taką bardzo ciekawą nowość. Znów od Masona coś, co jakiś czas widzę, jego programy się tutaj pojawiają. Tym razem taki trochę akcent retro. Była swojego czasu sobie na starych Macintoshach, tych tak zwanych klasycznych przez Mac OS X, była sobie aplikacja Vocal Writer i to był taki śpiewający syntezator, śpiewający w języku angielskim. Jak ktoś słuchał piosenek w archiwum Deck Talk na przykład, to tam był katalog dedykowany kompozycją Vocal Writera i tam no dużo tego powstało. No i to była taka dość rozbudowana aplikacja, bo tych głosów dostępnych było kilkanaście chyba nawet. No i można było na te głosy nakładać pogłosy, różne efekty, tam można było takie dość skomplikowane harmonie sobie tworzyć i to nawet śpiewało fajnie i to jeszcze przed czasami takich rozwiązań pokroju, nie wiem, Hatsune Miku.

0: na przykład. Więc to jest taki bardzo klasyczny, ale przynajmniej w naszej społeczności kultowy syntezator, chociaż, co ciekawe, jego oryginalna wersja nie była dostępna, tak? To były czasy klasycznego Maca, więc to jest jeszcze przed VoiceOverem, to był Outspoken na te pierwsze Maci, ale z tego co wiem, ta aplikacja była niedostępna za Outspokenem, więc no my do tej pory z VocalWritera nie mogliśmy korzystać, no zresztą aplikacji długo, długo na rynku nie było. No ale czego mamy emulację w tym momencie? Każdy może sobie ten program pobrać i ewentualnie coś z nim zrobić. I Mason właśnie postanowił, zresztą nie tylko on, to jakoś tak śmiesznie złożyło, że tam chyba dwie albo trzy osoby też chciały się za to wziąć, natomiast po prostu projekt Masona był najbardziej chyba dopracowany, że został upubliczniony. Więc jakby to się na tym skończyło, no wziął sobie ten silnik z tej aplikacji, rozgryzł jego działanie i po prostu stworzył program nazywający się VocalWriter Studio, dostępny na Windowsa i na Maca, tego już współczesnego, który pozwala nam w VocalWriterze sobie kompozycje tworzyć. I możemy robić wszystko, na co nam pozwalała oryginalna aplikacja, możemy sobie wybierać głosy spośród dostępnych, możemy sobie też tutaj znów tworzyć kilka ścieżek i możemy sobie oczywiście wstawiać nuty, które później zostaną śpiewane. Albo to możemy robić ręcznie. Jak ktoś korzystał, nie wiem, czy właśnie z Reapera, czy jakiegokolwiek programu do obróbki MIDI, to pewnie sobie poradzicie. Jest też funkcja importu, więc możemy plik MIDI sobie zaimportować i później do nut dopisać słowa. Skoro o słowach mowa, no to oczywiście syntezator generalnie śpiewa po angielsku, więc tutaj możemy wpisywać angielskie słowa i on nam je będzie przekładał na fonemy, ale właśnie też możemy po prostu wpisywać fonemy. I tym sposobem, jakby ktoś bardzo chciał, żeby to śpiewało po polsku, no trochę z amerykańskim akcentem, ale dałoby się jak najbardziej, tylko musimy wtedy ręcznie sobie fonemy wpisywać, żeby to miało ręce i nogi. Ale jakby ktoś chciał, no to da się zrobić tak, natomiast no same kompozycje, które tym można stworzyć, są, to naprawdę mogą wyjść całkiem ciekawe. I tutaj od jakiegoś czasu, jak ktoś śledzi to, co się na Mastodonie, czy na przykład na Audio Pubie dzieje, no to no, aplikacja stała się popularna. I już dużo różnych kompozycji tym narzędziem powstało, od przeróbek klasycznych utworów, po współczesne popowe piosenki. Ktoś już zrobił już kultowe Never Gonna Give You Up, Rika Astleya na przykład. I dużo innych utworów tak zostało zrobione i co jakiś czas jeszcze jakieś nowe kompozycje się pojawiają. Bardzo proste się z tego korzysta, tak jakby ktoś zastanawiał się, jak tak sobie jakieś fajne, prościutkie narzędzie do komponowania znaleźć, no to można bardzo fajnie się tym pobawić, też bardzo szczegółowo wszystko jest w pomocy opisane. Polecam sobie poeksperymentować, bardzo fajna aplikacja.
1: Jak ktoś potrzebuje głosu do dżingli śpiewanych, to, na przykład, to można. Mm-hmm. No?
0: Tak.
1: Trzeba się będzie kiedyś tym rzeczywiście pobawić. A tymczasem odbieramy telefon, bo się słuchacz naczekał i się w końcu doczekał. A kto jest z nami po drugiej stronie?
2: No, naczekał się i się doczekał Dominik z iPhone'a 17 Pro.
1: Cześć Dominiku, słuchamy. Z czym do nas
2: dzwonisz? Witajcie kochani, dzwonię do was z jednym pytaniem oraz jedną nowością dotyczącą gier. Pytanie moje pierwsze to jest, czy jest jakieś narzędzie, które pomoże nam udostępnić niedostępną stronę w Safari? Czy trzeba pisać rozszerzenia Xcode'em?
1: No, w iOS-ie
0: 27 to tak,
1: będziesz mógł sobie napisać AI-em.
0: Tak, w iOS-ie 27...
2: To już niecierpliwością na tego iOS 27 czekam, tylko nie wiem, jak to będzie współpracowało z moimi telefonami. O ile na 26 bateria działa dobrze, to nie wiem, jak będzie na 27.
0: No, nie wiem, czy te rozszerzenia mogą być cofnięte do poprzednich wersji systemu. To jest dobre pytanie. Obawiam się, że nie. Natomiast alternatywa, żeby uniknąć Xcode'a, może być taka, żeby pobrać sobie narzędzie pokroju Tamper Monkey. Wiem, że coś takiego na iOS-a też jest. To jest narzędzie do pisania tak zwanych skryptów, user skryptów do stron internetowych. I to...
2: I to też przepraszam, bo do mamy mówiłem, przepraszam.
0: No właśnie, narzędzie no. pokroju Tamper Monkey, które jest dostępne na Safari, na Macu i na iPhone'ie chyba też. I to narzędzie nam pozwala po prostu pisać sobie skrypty, które ładujemy do konkretnych stron internetowych. I na przykład możemy użyć jakiegokolwiek agenta AI, żeby nam taki skrypt pomógł napisać. A jeśli mamy jakąś tą stronę, która jest niedostępna, możemy sobie taki skrypt napisać i później na iOS-ie w takim rozszerzeniu załadować.
2: No, bo tak myślałem nad napisaniem właśnie rozszerzenia na iOS-a, bo my mamy w radiu niedostępny czat radiowy. Przenieśliśmy się na nowy czat i niestety tam jest coś takiego, że nie czyta emotikon na iPadzie i przyciski, jak na przykład mamy wyślij, załącz lub wybierz emotikonę, no to jest niewymawialne, czyta jako niewymawialne po prostu.
1: No, no tutaj, to jest faktycznie prawda. No to może się uda właśnie w nowym iOS-ie czy tam macOS-ie coś podziałać.
2: No właśnie myślałem nad instalacją Golden Gate'a na drugiej partycji, ale tak z tym zwlekałem, bo też się zastanawiam, jak ze strukturą systemową ustawień, czy... Bo było mówione wczoraj, że niektóre ustawienia zostały przebudowane. Tak samo na przykład ekran portfela. No i tak właśnie się zastanawiałem, czy da się wrócić na przykład do starej budowy, bo na przykład się ludzie mogli przyzwyczaić, na przykład ta nowa budowa będzie stanowiła przez kilka tygodni pierwszych od instalacji iOS-a 27 problem.
1: Ale tam chyba nie ma jakichś bardzo drastycznych zmian.
0: Nie, bardzo dużych zmian nie ma, natomiast jakby ktoś bardzo chciał, to zawsze jest tak, że przez pierwsze kilka dni Apple jeszcze pozwala na przywrócenie poprzedniej wersji systemu, natomiast czasem ta opcja jest zamykana, bo te poprzednie wersje systemu już nie są podpisywane, tak się to się mówi.
2: Tak, te blobsy, no.
0: Tak, tak, więc po prostu system później na to nie pozwoli, ale przez pierwsze kilka dni po wydaniu to tak, można się wrócić.
2: Tak, jakby były jakieś błędy, też słyszałem właśnie, że niby ta opcja jest, że od razu z telefonu można przywrócić system na ten zainstalowany.
0: Nie wiem, no to jakby były bardzo poważne błędy, natomiast faktycznie iPhone'y też doczekały się takiego własnego trybu odzyskiwania. Nie wiem, czy to już było 26 w sumie. W 27 to chyba było rozbudowane jeszcze bardziej i no o tym też nie wspomnieliśmy przy okazji audycji wczorajszej, ale z tego co wiem, ten tryb też ma voiceovera, tak jak na Macach, więc można sobie wtedy voiceovera włączyć i wtedy to wygląda tak, że telefon podłączamy do sieci Wi-Fi, tam się wybiera sieć Wi-Fi i telefon po prostu gdzieś nadaje sygnał SOS, tak to nazwijmy, i na przykład jakiś inny pobliższy iPhone, trochę tak jak iTunes na komputerze, wyskoczy nam dostrzeżenie, także wygry to telefon w trybie odzyskiwania, no i tak możemy zdalnie przywrócić system z poziomu innego iPhone'a czy iPada.
2: System tak. Z poziomu właśnie innego iPhone'a, który na przykład, nie wiem, ma zainstalowana iOS 26.3, na niego właśnie przywrócić. W 26 nie było. Po kilka dni po WWDC się o tym dowiedziałem i pamiętam, że do was nawet dzwoniłem, jak mówiliście o tych opcjach i o tym mówiłem. Wtedy było coś takiego. Okej, więc przejdę teraz do wiadomości. Może już w zeszłym tygodniu o tym mówione było, albo dopiero zostanie powiedziane. Na Audio Gamesie w zeszłym tygodniu, dokładnie nie wiem kiedy, ale w zeszłym tygodniu już moja koleżanka to testowała, powstał mod OSU Access do gry OSU.
1: Mhm.
2: Jestem słyszalny?
1: Tak.
2: I ta gra polega na tym, że wykonujemy rytmiczne akcje przyporządkowane do muzycznej mapy. I tam mamy różne właśnie piosenki, możemy te mapy ściągnąć i wykonywać określone akcje. I teraz to już również jest dla nas dostępne dla osób niewidomych za pomocą klawiatury. Wcześniej ta gra była niedostępna, teraz już dostępność pełną mamy.
1: No to bardzo dobrze.
0: Tak, jak ktoś lubi gry rytmiczne, to ostatnio faktycznie kilka ciekawych rzeczy się pojawiło. No w ogóle, jeśli chodzi o mody, no tutaj cały czas społeczność nie śpi i dzisiaj zresztą też o modach później będzie.
2: No, mamy OSU Access, możemy również w tą gierkę zagrać. Jest naprawdę duża społeczność w tej grze, jeśli chodzi o mapy, więc do wyboru, do koloru każdy znajdzie coś dla siebie.
1: No to świetnie. A gdzie można pobrać tego moda?
2: Jejku, nie pamiętam, ale...
0: jest na forum.
2: Na Audiogames.
0: Jest na forum Audiogames, okay. Sekcji New Releases w zestawieniu miesięcznym chyba też, bo to chyba jeszcze w sierpniu było, tak mi się wydaje.
1: To super. Dobrze, Dominiku, to czy jeszcze masz dla nas jakieś informacje?
2: Nie, ale jak będę coś miał, to na pewno będę się do was nagrywać.
1: Dobra, no to dzięki serdeczne za telefon i tymczasem pozdrawiamy cię serdecznie. Ja teraz zaglądam do waszych wypowiedzi, bo mamy tutaj kilka wątków. Na dobry początek, bo tu widzę, że jeszcze ktoś do nas próbuje się dodzwonić, to może w sumie zanim odbierzemy, a właściwie zanim przeczytam wiadomości, to spróbujmy odebrać jeszcze połączenie z WhatsAppa. Kto jest z nami?
3: Witam serdecznie po tej stronie Marcin. Ja chcę dosłownie na chwileczkę, bo zainteresowałem się dzisiejszą audycją w związku z pewnymi zagadnieniami dotyczącymi dźwięku i szczególnie syntezy śpiewu, o której tutaj się mówi od długiego czasu. No, ja sobie ten temat, który przeanalizowałem o Vocal Writerze, to jest trochę skojarzyłem z Vocaloidem od Yamahy, chociaż to nie jest ta epoka, ale mam pytanie... Czy ten syntezator można pobrać z App Store, czy ze strony autora, producenta, Vocal Writer Editor Studio?
0: To jest na GitHubie Masona, czyli na jego, powiedzmy, stronie autora. To oczywiście będzie podlinkowane, natomiast ja mogę spróbować ten adres podać. On jest dość długi, ale da się go wymówić, więc może jakby ktoś chciał sobie chyba sprawdzić.
3: To jest chyba ten Vocal Writer Repository chyba tam na GitHubie. Ale
0: github.com / Mason Assons / Vocal Writer Vocal pisane przez V. I to jest adres repozytorium.
3: Ja będę się starał to w razie czego znaleźć, to jeżeli nie, to link będzie pewnie podany oczywiście.
1: Dokładnie.
3: Na podcaście. Dobrze, to słuchajcie, to nie męczę państwa. Dzisiaj są dosłownie na szybko. Dziękuję za uwagę i miłego wieczoru.
1: Dzięki Marcinie za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dzięki za telefon. No to dobrze, to teraz zajrzyjmy do waszych już wypowiedzi. Na dobry początek głosówka od Roberta.
4: Witajcie, witajcie. Jeszcze się tutaj nagram.
5: Toku nagrywanie 007. Nagrywanie zablokowane. Przycisk.
4: Ja jeszcze się tutaj nagram odnośnie zeszłej audycji Tyflo Przeglądu. W ogóle Robert z tej strony. Nagram się a propos jeszcze Messengera. Bo był taki wątek podnoszony w audycji 347, czyli w tej, co była i jest na stronie opublikowana. I teraz do tego błędu z kartami. Oczywiście da się przez rozpoznawanie ekranu zrobić to, bo ja to nawet robię. Ja mam betę iOS 27 i to czasami czynię, żeby dojść się do innych. Ale to nie koniec.
1: Ale to jednak koniec, bo więcej wiadomości od Roberta nie mamy. Więc cóż, no zobaczymy. Może jeszcze Robert nam się dogra. Za to mamy wiadomość od Kaśki z uratowanego iPhone'a. Czyżby się udało?
6: Cześć, z tej strony Kaśka. Ja bym przede wszystkim chciała bardzo, bardzo, bardzo wam podziękować za wielką pomoc w zeszłym tygodniu w akcji ratowania mojego iPhone'a. Operacja, jak słyszycie, się udała, choć zdecydowanie nie należała do łatwych. Po pierwsze dlatego, że telefon nie chciał się znaleźć w tym trybie DFU. Udało się to za którąś kilkudziesiątą próbą, a iTunes generalnie sobie nie poradził z przywróceniem tych danych. Musiałam użyć Apple Devices, które też... miałam taki dziwny komunikat troszeczkę, bo jakby system nie zapytał, czy chcę przywrócić iPhone'a do ustawień fabrycznych. Jak kliknęłam tak, to miałam tylko widok drzewa, iPhone zwinięty, prawda? To jest nawet nie numer iPhone'a, nic w tym guście, tylko po prostu komunikat tego typu, więc no, zaczęłam grzebać w tym drzewku, żeby zobaczyć, czy tam się coś dzieje, czy nie dzieje. I nieświadomie kilkukrotnie przerwałam tą operację. To tak może ku przestrodze, jakby się ktoś kiedyś tym zajmował. No ale na szczęście, o jakby za którymś razem się udało. I sprawdzę sobie tylko, czy się nagrywa. Dobrze, nagrywa się, więc na iPhone'ie widzę, że nie da się nagrywać bez przytrzymania. Na Androidzie się da. Jeszcze co chciałam powiedzieć, że są dwie rzeczy, z którymi sobie nie mogę poradzić na tym iPhone'ie. Mianowicie pierwsza rzecz to jest Face ID. Cały czas mam komunikat, że moja twarz się nie znajduje w kadrze. Może macie jakieś podpowiedzi, wskazówki, jak ewentualnie sobie ten telefon jak otrzymać, jak to zrobić, przednią kamerą, tylną kamerą, bo próbowałam różnych sposobów i nic się nie dzieje w tym temacie, a niestety nie mogę już skonfigurować palucha. Bardzo, bardzo tego żałuję, ale no już iPhone 12 mini nie daje tej możliwości, albo system jej nie daje. W każdym razie ja tego zrobić nie mogę. Natomiast druga rzecz to jest, jest ta taka funkcja, że jeżeli się wybierze wejście monitora Braille'a na pokrętle, będąc na przykład na ekranie głównym, to można wyszukiwać za pomocą tego wejścia aplikacji. I teraz potrafię z tego poziomu faktycznie wpisać, na przykład, nie wiem, że TY jest tyflocentrum, YOU to jest YouTube i tak dalej, natomiast nie mogę jakby, słyszę te nazwy, ale nie mogę kliknąć, żeby uaktywnić te aplikacje, czyli jakby nie potrafię przejść z tego wejścia monitora Braille'a do listy aplikacji i nie pomaga zsuwanie dwóch palców. I też takie jeszcze trzecie pytanie, czy ewentualnie istnieje gest właśnie do tego, żeby, tak jak w Androidzie, ta klawiatura się tam chowała, a zostawało same okno danego interfejsu, nie? Na przykład na WhatsAppie będąc, w Androidzie mogę zrobić tak, że jak kończę pisać, to daję trzy palce w dół. Nawet mogłam dwa palce w prawo dać, gdybym miała zaznaczone pole wyboru, że Enter wysyła, ale nie mam, więc daję trzy palce w dół i wtedy chowa się klawiatura, a mi zostaje tylko pole edycji z moją wiadomością i od razu mam przycisk wyślij. Natomiast tutaj mam tak, że jedyne co działa, to właśnie to zsunięcie dwóch palców, które mi odsłania klawiaturę całą normalną i na niej muszę tego przycisku wyślij szukać. I pytanie, czy jest łatwiejszy sposób, czy to właśnie tak ma działać. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki, pozdrawiam i miłego prowadzenia audycji.
1: No to jeżeli chodzi o Face ID, to na pewno przednią kamerą, tylną absolutnie, przednią. I no nie wiem, Piotrze, czy ty masz jakieś tu wskazówki, bo moim zdaniem to wystarczy po prostu tak naprawdę postępować wedle tego, co mówi nam telefon, bo on będzie informował.
0: Tak, ten proces pierwszej konfiguracji to faktycznie jest taki specyficzny. Trzeba to powoli robić. Ja pamiętam, że na początku też miałem z tym problem, bo robiłem to jakoś za szybko. Telefon trzeba trzymać tak... Jak daleko to się trzyma? Nie jakoś bardzo daleko, tak parę centymetrów od twarzy, no i generalnie lepiej z tego, co pamiętam, właśnie pomału obracać głową, a nie samym telefonem. Ja pamiętam, że gdzieś tam jakoś podświadomie też próbowałem ręką ruszać, to też powodowało, że ten skan się nie kończył do końca. No tak mniej więcej to wygląda, tak?
1: Ja bym powiedział o jeszcze jednej rzeczy, bo ja kiedyś na swoim iPhone'ie, tym poprzednim, miałem dość duży problem z Face ID przez pewien czas i zastanawiałem się, o co chodzi, bo kiedyś działał, a potem nagle przestał i to przestał tak, że co któraś próba generalnie się udawała. I tutaj myślę, że to też może być, Kasiu, dla ciebie sugestia, zwłaszcza, że ten telefon masz po kimś. Bardzo dobrze warto sprawdzić, czy nie jest zabrudzona przednia kamera. A jeżeli masz na ekranie jakąś folię, jakieś szkło, cokolwiek, to tam może być nawet tak, że pod tym szkłem, pod to szkło czy pod tę folię coś się dostało i ta kamera jest zwyczajnie jakoś tam zanieczyszczona i to powoduje, że to Face ID nie działa. Więc jeżeli wszystko inne zawiedzie, to ja bym na twoim miejscu spróbował naprawdę wyczyścić ten ekran, nawet wymienić po prostu to, co masz chroniącego twój ekran, jeżeli oczywiście masz, bo tu mogą być jakieś problemy. Tam, no te kamery nie są jakieś wielkie, więc tam tak naprawdę jakieś pyłki wystarczą czasem, żeby to po prostu zostało skutecznie zanieczyszczone i żeby on tego Face ID naszego nie chciał łapać, bo no, u mnie to było właśnie przyczyną. Natomiast co do ekranu Braille'a, no to pytanie też, w jakim trybie piszesz, bo na przykład jeżeli używasz tego trybu ekranu z przodu, no to do wysyłania wiadomości to po prostu jakby trzy palce, tak powiedziałbym, do siebie przesuwamy. To jest ten gest, który nam zastępuje Enter. I to bardzo fajnie działa. Nie na wszystkich aplikacjach.
0: Ale w WhatsAppie chyba działa.
1: Tak, ale w WhatsAppie działa. I tu ważne, bo to po prostu nie zawsze będzie działało, ale czy WhatsApp, czy iMessage, czy większość tych takich komunikatorowych aplikacji, to będzie działało. Natomiast chowanie klawiatury brajlowskiej, no to po prostu przekręcasz pokrętło do jakiejś tam innej czynności, tak naprawdę.
0: Tak, natomiast po prostu wtedy no, to, że klawiatura się pojawia, no to jest kwestia tego, jak to jest rozwiązane, no bo na Androidzie to wejście Braille'a to jest rozwiązane, że to jest po prostu metoda wprowadzania, tak? System widzi tą klawiaturę brajlowską jako klawiaturę, natomiast iOS-ie, przez to, że VoiceOver ma głębszy dostęp do systemu, no to nie jest klawiatura, więc jak tylko wejście ekranu Braille'a jest wyłączone, no to jakby system widzi, o, nie ma podłączonej klawiatury, dlatego ta klawiatura ekranowa się pojawia. Tego się nie da wyłączyć, natomiast można na przykład też, tylko nie pamiętam, jakim gestem to się przełączało, chyba stuknięcie trzema palcami, wejść w ten tryb polecenia. I wtedy, pozostając w wejściu ekranu Braille'a, możemy takie polecenia jak na linijce brajlowskiej wykonywać. Na przykład tak możemy sobie punkt pierwszy, punkt czwarty poruszać się między przyciskami. Tak na przykład dojść do przycisku wyślij, czy tam jakiegoś innego przycisku, do którego chcesz dojść i punkt ten trzeci, szósty aktywować na przykład, nie opuszczając tego trybu Braille'a. Tego chyba w Androidzie nie ma, to jest taka iOS-owa funkcja typowo, ale może to ci się sprawdzi w sumie.
1: Całkiem możliwe. No dobrze, to teraz zajrzyjmy do waszych wypowiedzi, które tu się pojawiają. Mamy wiadomość od Grzegorza i to jest wiadomość dotycząca nowego czytnika ekranu na Androidzie. Ta wiadomość została wysłana na listę dyskusyjną Blind Android Users. Ja sobie pozwolę tę wiadomość przetłumaczoną, oczywiście, przeczytać, bo w międzyczasie udało mi się takiego tłumaczenia dokonać. Może dla kogoś będzie to interesująca informacja. Oczywiście, no wiadomo, nowy czytnik ekranu może mieć różne swoje problemy w wieku dziecięcego, ale jeżeli ktoś ma ochotę spróbować czegoś nowego, a wiem, że są wśród nas słuchacze tacy miłośnicy testowania różnego rodzaju nowości, jeżeli chodzi o technologie androidowe, no to proszę bardzo, czytam. Cóż my tu ciekawego mamy? Mam na imię Sini, mam 28 lat, jestem całkowicie niewidomym programistą z Japonii. Dziś z ogromną radością chciałbym przedstawić zupełnie nowy projekt czytnika ekranu stworzony całkowicie i od podstaw z perspektywy osoby całkowicie niewidomej. Sirina Screen Reader 1.9.3 w wersji alfa, a aplikacja została nazwana na cześć mojej ukochanej partnerki Siriny i jest jej dedykowana. Przez lata korzystaliśmy z Talkbacka, komentarzy Screen Reader, Jeshuo oraz innych narzędzi ułatwień dostępu. Choć są one świetne, zawsze miałem wrażenie, że brakuje im płynności, szybkiej reakcji podczas pisania, przestrzennego udźwiękowienia oraz prawdziwego, sensorycznego sposobu postrzegania otoczenia. No czy to ostatnie jest domeną czytnika ekranu? No ale dobrze, zobaczmy, co jest dalej. Dlatego postanowiłem stworzyć Sirinę od podstaw i przesunąć granice tego, co może może oferować czytnik ekranu na Androida. Najważniejsze funkcje Siri Screen Reader: po pierwsze, szybka nawigacja i uniwersalne pisanie, lift to type, płynna eksploracja dotykiem oraz natychmiastowe pisanie za pomocą funkcji lift to type w Gboardzie, klawiaturze Siri na IME oraz na wszystkich klawiaturach zewnętrznych. Aby wpisać znak, nie trzeba wykonywać dwukrotnego stuknięcia. Kolejna rzecz to inteligentna izolacja okien modalnych. Systemowe okna z prośbą o uprawnienia, ekrany wyboru konta oraz wyskakujące okna są ściśle odizolowane, dzięki czemu fokus nigdy nie przenosi się przypadkowo na elementy znajdujące się za oknem dialogowym. No i kolejny punkt to Siri na Eyes i Sentinel Eyes, ciągłe rozpoznawanie obrazu przez AI działające na urządzeniu. Ciągła analiza otoczenia i obecności ludzi w czasie rzeczywistym. System wykrywa płeć, szacunkową odległość, mimikę twarzy oraz ubranie. Bez wskazówek w formie godzin na tarczy zegara. Całkowicie rezygnujemy z mylących określeń takich jak na godzinie 12. Zamiast tego Siri określa intuicyjnych kierunków względnych, takich jak prosto przed tobą, z przodu po prawej, po lewej i tak dalej. Kolejny punkt. Sensoryczne rozpoznawanie mody i nastroju kolorów. Funkcja została zaprojektowana specjalnie z myślą o osobach całkowicie niewidomych, które nigdy nie widziały kolorów. Zamiast podawać jedynie suche nazwy kolorów, Siri opisuje je poprzez skojarzenia z temperaturą, intensywnością światła, fakturą dotykową oraz emocjonalnym nastrojem, na przykład odświeżający jasny błękit nieba, dający wrażenie chłodnej bryzy, czysty i pogodny. No, nie wiem. To jest bardzo... Myślę, że część osób będzie rzeczywiście z tego zadowolona, a myślę, że część osób to powie tyle samo, co jakakolwiek inna nazwa koloru, czyli niewiele. Kolejna rzecz. Przestrzenna scena dźwiękowa i radar otoczenia. Dźwiękowe informacje zwrotne, 3D, przestrzenne sygnały dźwiękowe, irkony, sonar wykrywający przeszkody oraz własne sygnały dźwiękowe oznajmiające pełne godziny. Obsługa wielu języków i dziedzictwo językowe. Pełna lokalizacja w języku japońskim, angielskim oraz tagalskim, filipińskim. Pobierz i przetestuj Sirinę. Bezpośrednie pobieranie i tutaj mamy link, oficjalnie podpisany plik, no i tutaj jest link do tego. Ja myślę, że ten link pojawi się też w naszych notatkach. Strona wydania na GitHubie oraz lista zmian. Informacja dotycząca instalacji na Androidzie 13, 14, 15 i 16+. Ponieważ Sirina jest instalowana jako samodzielny plik KPK, funkcja bezpieczeństwa Androida ustawienia z ograniczeniami może tymczasowo uniemożliwić włączenie usługi ułatwień dostępu. No i tutaj jest cały opis odnośnie szło, tego, tak, odnośnie tego, co zrobić, żeby to sobie powłączać. Ja oczywiście doceniam każde oprogramowanie, które ktoś tworzy po to, żeby nam było łatwiej i żeby się lepiej funkcjonowało i żeby się lepiej używało różnych systemów operacyjnych. Tylko większość z tych funkcji to tak naprawdę nie jest moim zdaniem domena czytnika ekranu. Domeną czytnika ekranu z tego, no to jest w zasadzie tylko ta poprawa tych okien modalnych.
0: Ewentualnie dźwięk przestrzenny, jeśli to też na przykład będzie dotyczyło elementów na ekranie.
1: Na przykład, tak. Ale te wszystkie kolory, tak. Nawigacje, przede wszystkim jak ta nawigacja w ogóle miałaby działać, jakiś ten sonar, wykrywanie tego wszystkiego. Nie, no to jest zupełnie domena innych aplikacji nawigacyjnych i nie wiem, czy warto to łączyć.
0: No a z drugiej strony ktoś powie, no ale przecież iOS też ma teraz rozpoznawanie na żywo, gdzie tam mamy też wykrywanie osób.
1: Tak, nie, no oczywiście. Oczywiście, że tak. Natomiast no, zastanawiam się, czy jak to... No to trzeba by było przetestować. Jeżeli ktoś z was testował Sirenę, no to po prostu dajcie znać, bo myślę, że może być to fajna jakaś taka informacja zwrotna. Pamiętajcie, no tutaj kwestia podpisywania, uruchamiania wszelkiego rodzaju niepodpisanych aplikacji, no to jest też zawsze jakaś tam, powiedzmy, jakieś ryzyko, więc lepiej z tym ostrożnie. Natomiast no wiadomo, warto zdecydowanie, jeżeli tylko macie taką możliwość, dać po prostu szansę nowej aplikacji i może też jakieś informacje zwrotne do autora zgłosić. A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami?
7: Patryk z tej strony.
1: Cześć Patryku, słuchamy.
7: No ja postanowiłem sobie, bo miałem nieco później zadzwonić, ale postanowiłem sobie tutaj szybko zainterweniować, jeżeli chodzi o Kasię, która pytała o iPhone'a, ponieważ no tutaj panowie trochę w błąd wprowadziliście w pewnym momencie, dlatego chciałem naprostować, bo generalnie Kasi chodziło o to, że w jaki sposób aktywować ikonkę, którą sobie wybierze za pomocą tego ekranu Braille'a i tam powiedzieliście, że to się robi trzy palce do siebie.
1: Nie, ja mówiłem o tym, to kompletnie zapomnieliśmy powiedzieć, to rzeczywiście, bo ja mówiłem o tym, że trzy palce do siebie to jest jakby enter, czyli wysyłanie wiadomości. O to mi chodziło.
7: Tak.
1: Ale to dobrze, Patryku, że dzwonisz, to będziesz od razu mógł uzupełnić kwestię tych wybierania
7: to
1: ikonek.
7: Znaczy generalnie w ogóle też warto pamiętać, że można, ja na przykład bardzo często sobie to robię, że na przykład jeżeli chcę sobie na przykład jakąś aplikacji poszukać i na przykład wiem, że ona jest na literę A i na przykład chcę, żeby wszystkie aplikacje na literę A się pojawiały, a można też używać jakby przesuwania jednym palcem góra-dół jako takie jakby strzałki, no i możemy chodzić sobie po tym, co nam znalazło za pomocą strzałki. I żeby otworzyć daną aplikację, jeżeli ekran Braille'a jest ustawiony w trybie tak zwanym... ojejku, to się nazywa tryb pulpitu. No bo jest coś takiego jak tryb pulpitu i
1: tryb ekranu z przodu, tak.
7: No to jeżeli mamy tryb pulpitu i mamy ustawione to w taki sposób, że ten port ładowania jest po lewej stronie, bo to jest 12, iPhone 12. No to iPhone 12 podejrzewam, że on nie ma przycisku home, jak my nie mam, czyli jest port ładowania po lewej i warto sobie w ogóle polecam sobie ten ekran Braille'a w ten sposób ustawić, żeby właśnie VoiceOver powiedział, że tam port ładowania po lewej stronie i w tym momencie, chcemy otworzyć daną aplikację, przesuwamy dwoma palcami w prawo, jakby od siebie, czyli w prawą stronę, jeśli trzymamy ten telefon, ja go zawsze trzymam tak, że na dwóch kciukach go mam, w lewej i w prawej ręce i po prostu jeżeli przesunę sobie dwoma palcami w prawo, no to wtedy aktywuję daną ikonkę i klawiatura ekranu Braille'owskiego się wtedy zamknie. Jeszcze jedna rzecz, tutaj a propos Kasia pytała, czy można schować klawiaturę Braille'owską. No z tym przekręcaniem się na pokrętle na inną rzecz też można, ale są jeszcze dwa sposoby, jak to można zrobić. Pierwszy sposób to jest za pomocą gestu. Jest taki gest jak sunięcie palców po ekranie. To robimy w taki sposób, jakbyśmy szczypali ekran, jakbyśmy po prostu coś chcieli uszczypnąć dwoma palcami, czyli po prostu dwa palce jakby złączyć, tak jakbyśmy coś szczypali.
1: Ja tego gestu próbowałem kilka razy i szczerze powiedziawszy o nim zapomniałem. Zdaje się, że Kasia też o nim mówiła i że jej nie bardzo działał i ja się zaliczam do tych, którym też on nie bardzo chce działać.
7: Dobrze, to jest jeszcze kolejny sposób, który powinien działać. Potarcie dwoma palcami.
1: A to jest rzeczywiście też coś, co myślę, że można spróbować.
7: Chociaż z tym warto uważać, bo czasami potarcie dwoma palcami zamyka też pole edycji w niektórych aplikacjach. Także trzeba z tym...
1: No trzeba to po prostu wyczuć. Ja dlatego zazwyczaj właśnie, jeżeli chcę już przejść na cokolwiek innego, to po prostu przekręcam pokrętło na inną jednostkę i to mi zawsze działa.
7: A ja szczypię ekran. Aha. I to mi to...
1: A jak ci działa? No to super. To pewnie.
7: Jedyna rzecz, która właśnie mnie strasznie denerwuje, jeżeli chodzi o w ogóle ekran Braille'a, to miałem w ogóle o tym mówić. Właśnie to jest to, że ten ekran Braille'a się bardzo często rozkalibrowuje sam siebie w momencie, kiedy na przykład piszę coś na tym ekranie i po prostu nawet czasami w trakcie pisania potrafi mi się rozkalibrować, mimo że niespecjalnie jakoś tą ręką ruszę. I czasami jest tak, że go skalibruję po tym, jak on się mi rozkalibruje i często mi się zdarza, że po skalibrowaniu on i tak wpisuje mi zupełnie inne położenie kropek niż ja to zrobiłem. W iOSie 27 w tej becie to jest akurat w tym momencie dość nagminne. No niestety tak się dzieje u mnie w przypadku iPhone'a 16e i w zasadzie nie wiem, z czego to wynika. Jest w ustawieniach Braille'a coś takiego jak inteligentne uczenie się kropek, ale jak ja to wyłączyłem, to jest jeszcze gorzej, więc jednak jak włączę, to jest trochę lepiej. Natomiast no, rozkalibrowuje się ten Braille. Dość często. I nie mam pojęcia, co to powoduje. A teraz rzecz, z którą się spotkałem, troszeczkę będzie o grach, ale tak będzie w zasadzie nie do końca, bo będzie technicznie i z czym, co się spotkałem, bardzo dziwnym wczoraj, bo testowałem sobie grę. To jest akurat ten taki, powiedzmy, nie pamiętam dokładnie teraz, jak to się tam nazywa, natomiast to jest ten taki League of Legends dla niewidomych, coś tam Champions of League, czy jakoś tak. I tam jest coś takiego jak samouczek i w samouczku, co mnie bardzo zaskoczyło, mamy jakieś tam długie wypowiedzi, w których tam no, na przykład jest dialog, który mówi, że co mamy, no, że w tej grze musimy zrobić to. Oczywiście to jest po angielsku. No ja sobie to chciałem przetłumaczyć. No więc włączyłem sobie jatę. Włączyłem sobie tłumaczenie bezpośrednie. Jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że ten tekst, długi komunikat, w ogóle nie przeszedł przez tłumacz. Nie był w ogóle tłumaczony, tylko tłumaczone były te krótsze komunikaty typu press enter to continue, czy coś w tym stylu. Ja mówię, kurczę, co się stało? Sprawdzam innego tłumacza, inną wtyczkę tłumaczącą, jest dokładnie to samo. Sprawdzam Luoma Toolbox, z tłumaczeniem Luoma Toolbox, chcę przetłumaczyć po prostu ostatnio wypowiedziany tekst, też to nie tłumaczy. Mówię, kurczę, co jest grane? Czy coś z Diplem się dzieje? Przechodzę na model lokalny, jest to samo. Stwierdzam, dobra, sprawdzę z historii mowy, wejdę w historię mowy NVDA, pod NVDA plus H. I słuchajcie, jakież było moje zdziwienie, że te długie komunikaty, które ja tak umyślnie chcę przetłumaczyć, słuchajcie, one nawet się nie zapisują w historii mowy. Tylko zapisują się w historii mowy te takie krótsze, jakieś tam inne okienka dialogowe typu, że tam naciskaj strzałki, żeby się poruszać, czy coś w tym stylu, ale inne komunikaty, na których mi zależy, się nie zapisują. I ani nie zapisują się właśnie w historii mowy, ani nie zapisują się, ani przez tłumacza nie przechodzą. I teraz pytanie jest takie, co kurczę technicznie zostało zrobione, że z NVDA to wypowiada, ale co, nie idzie takie do żadnego bufora, ani nic, że nie jest w stanie w ogóle z tym nic zrobić, czy to jakoś, zastanawiam się, czy to jakoś zdalnie w ogóle nie idzie przez jakiś serwer albo coś. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim.
0: Najnowsze wersje MVDA mają tam dwie funkcje do wypowiadania tekstu. Jedna to taka, z której korzystali wszyscy do tej pory, a druga to chyba wysyłała taki atrybut bezpośrednio mowy SSML. Tam deweloperzy mogliby wpływać na szybkość, na wysokość głosu, ale nikt z tego nie korzystał. Ja się zastanawiam, czy może w MVDA jest błąd, może to jest błąd, bo to jest umyślne właśnie, że jak coś idzie przez tą funkcję, to wtedy nie jest częścią historii, że jakby nie przechodzi przez tą część NVDA, która przechwytuje jakiekolwiek wypowiedziane frazy. Nie wiem.
7: Możesz to zaobserwować, to jest, wiesz jaka to jest gra, wejdź sobie sama uczek, włącz sobie
0: sonar, tłumacz. Sonar, tak? To jest to?
7: Nie, ja mówię o audiomobie, o League of Legends.
0: A, jak to się nazywało? Dobra, chyba już wiem, o czym mówisz.
7: Tak, i to się doczekało ostatnio tutoriala właśnie, i w tutorialu właśnie jest właśnie taka rzecz. Ale w ogóle ja też tam widziałem jakąś taką bibliotekę w grze, która się tam w folderze, która się nazywa tam nvda.net.dll, czy jakoś tak, że nie tylko sam NVDA kontroler, ale też jeszcze jakąś bibliotekę inną.
0: Napisali jakby własny, tak? Nie korzystają z Prisma czy z Tolka, jak to z reguły się robi, tylko właśnie coś własnego napisali, więc może też to w jakimś stopniu jest powodem.
7: Okej. Okay. Jeszcze mam, Piotrze, do ciebie takie pytanie a propos Warhammera, bo nie wiem, tak czy do końca kojarzysz, bo jeżeli jakby nie jesteś obeznany z uniwersum Warhammera, no to ja sobie to sprawdzę jakby we własnym zakresie, w jakimś AI-em czy czymś, ale jest takie coś w Warhammerze Rogue Trader, że tam wybieramy różne planety na samym początku. I na przykład mamy, przypuśćmy, tam planetę Kowali, gdzie tam jest właśnie opis tego, że tam jesteś jakimś, że to jest planeta, która się tam specjalizuje w produkcji tego tam i tego. Inna planeta się specjalizuje w produkcji jeszcze czegoś tam. I moje pytanie jest po prostu takie, czy w tym Warhammerze Rogue Trader akurat, czy to, jak my wybierzemy tą planetę, czy to będzie miało wpływ na naszą historię, jakby całą narracyjną, czy to będzie wpływało jakby na nasze profesje, które my potem wybieramy, jak już to zatwierdzimy, jak to tam działa?
0: Nie wiem. Nie wiem, jeśli chodzi o Warhammera, to jest to temat rzeka, który jeszcze muszę zgłębić.
7: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie...
0: Ale może ktoś zna, jak słuchacze, to może ktoś jeszcze się odezwie.
7: No dobrze. To w takim razie ode mnie tyle, także mam nadzieję, że... A właśnie, jeszcze a propos Face ID. Jeszcze a propos Face ID do Kasi. Tak, już... Generalnie ja, jeżeli chodzi o robienie tego Face ID, to ja trzymam telefon dość blisko twarzy. Ja, jeżeli to robiłem na iPhone 16e i w momencie, kiedy jest instrukcja, żeby właśnie ruszać głową, no to wykonujemy ruchy głową takie koliste, jakby musimy robić takie kółka, zataczać właśnie głową. Jakby nie robimy takich ruchów, jak często osoby niewidome kręcą głową, czyli prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, coś takiego, tylko po prostu no, robimy takie kółka, właśnie takie koliste ruchy. No jak będziemy to robić, no to
1: tak
7: ten telefon
1: po prostu
7: będzie nam...
1: dół, prawo, góra, lewo na przykład, w ten sposób.
7: Tak. Tak, jak będziemy to robić, no to telefon nam będzie sygnalizował, już teraz nie pamiętam, czy haptyką, czy dźwiękiem.
1: Zdaje się, że prostu... i tym.
0: I jeszcze komunikatami, tam że jest postęp, tak 50% skanowane, 60% tam jeszcze...
7: Tak. No i to, jak to zrobimy, no to w zasadzie już będzie to działać.
1: Mhm. Okej, Patryku. No to dzięki w takim razie za garść uwag, refleksji i do usłyszenia. Trzymaj się, pozdrawiamy. A tymczasem jeszcze jeden komentarz, a może nam jeszcze w międzyczasie coś tu przyszło, bo dzisiaj jesteście bardzo aktywni, co zresztą jak zawsze cieszy. Już zaglądam do komentarzy. Mamy komentarz od kota. Witajcie. Nie mogę się do was dodzwonić, więc napiszę krótko. Michał, z tego co wiem, testował, więc można o tym wspomnieć. Poza apką Tyflo Podcastu na LTE-nie pojawiają się nowe aplikacje, na przykład katalog mediów, jak na Klango. Miło byłoby mi, jako twórcy, gdybyście o tym coś wspomnieli. Jest jeszcze prosta aplikacja pogodowa i Elten Game Room rozwijany przez Papierka. Elten od wersji 3.0 do robił się gigantycznych możliwości, a programy mogą go rozbudowywać bardzo mocno, czego efektem są te trzy wspomniane. Zadzwonię do was pewnie dopiero za 2 tygodnie, bo w przyszłym będę na Recha i mogę opisać część nowych rzeczy. No to super, w takim razie, że o tym wspomniałeś, bo ja właśnie miałem zamiar powiedzieć kilka słów na temat Eltena i na temat aplikacji. Właśnie na przykładzie Tyflo Podcastu, który stworzył Dawid, ale myślę, że możemy zahaczyć też chociażby o katalog mediów, bo właśnie katalog mediów również u mnie jest zainstalowany. Więc jeżeli nie używacie Eltena, to pamiętajcie, że ta aplikacja doczekała się ostatnio nowej wersji i warto dać jej szansę, bo tu naprawdę zaczyna dziać się coraz więcej dobrego. Elten przez lata rozwijał się, ale teraz myślę, że naprawdę rozwija się bardzo prężnie. I to za sprawą tego, że aplikacja sama jest no po prostu nowsza, stabilniejsza, działa po prostu i zwyczajnie lepiej, ale też, że rzeczywiście w tym momencie dzięki sztucznej inteligencji zaczynają powstawać różnego rodzaju aplikacje zewnętrzne. No i mamy też serwer MCP, więc sztuczna inteligencja może bezpośrednio w interakcję z Eltenem wchodzić. Jedną z takich aplikacji, o których właśnie chciałem wspomnieć, jest aplikacja Tyflo Podcast. Zasugerowałem zresztą Dawidowi, że w sumie można by ją nazwać Tyflocentrum, bo Tyflocentrum, czyli ta aplikacja, która już jest na Windowsa i na Androida, a dziś, mogę już to powiedzieć, poszedł oficjalny wniosek do App Store'a o publikację. Zobaczymy, czego się czepną i jak się nie czepną, to rzeczywiście już tak naprawdę to podejrzewam, że godziny dzielą nas od publikacji w sklepie. Natomiast tu aplikacja nazywa się Tyflo Podcast, ale jest aplikacją bliźniaczą, jeżeli chodzi o możliwości Tyflo Centrum na Windowsa, na Androida czy na iOS-a. Ja może teraz pokażę pokrótce, jak to w ogóle wygląda i co w tym momencie mogą aplikacje na Eltenie, ale przy okazji, tak jak tu kot, czyli Marcel wspominał, to możemy też zobaczyć sobie na jego katalog mediów, tak przynajmniej pokrótce. Dobrze, włączymy sobie syntezę. Tylko teraz mam nadzieję, że synteza się odezwie.
8: 21,
1: 20. Jest, dobrze. No to wchodzimy sobie do
8: menu społeczne, programy P.
1: Do programów.
8: Audio Memory, Sket, katalog mediów, Tyflo Podcast.
1: No i mamy ten Tyflo Podcast nasz.
8: Tyflo Podcast, najnowsze podcasty i artykuły.
1: I wygląda to tak, że mamy to, co w Tyflo Centrum. Najnowsze podcasty, artykuły.
8: Podcasty.
1: Podcasty.
8: Artykuły.
1: Artykuły.
8: Czasopismo Tyfloświat.
1: Czasopismo Tyfloświat w osobnej sekcji.
8: Wyszukaj.
1: Szukajka.
8: Ulubione.
1: Ulubione.
8: Pobrane podcasty.
1: Pobrane podcasty.
8: Tyflo Radio.
1: Tyflo Radio.
8: Ramówka Tyflo Radia. Ustawienia.
1: Ustawienia.
8: O programie.
1: O programie. O programie. I tyle. I tak naprawdę teraz sobie najnowsze wchodzimy do miejsca, gdzie zazwyczaj będziemy pewnie zaglądać najczęściej, no czyli
8: najnowsze podcasty i artykuły.
1: Najnowsze
8: podcasty i artykuły. Podcast Tyflo Przegląd, odcinek NR 347/2026/09/08. Artykuł Tyflo Radio 7-11 września 2026. Podcast RTV, odcinek NR 284.
1: I tak dalej, i tak dalej. I mamy tu po prostu całe nasze archiwum Tyflo światowo podcastowe. Dajmy na to, interesuje nas Tyflo Podcast, Tyflo Przegląd. Nacisnąłem
8: Tyflo.
1: Znaczniki
8: czasu, przycisk.
1: Nacisnąłem Enter, zaczęło mi grać.
0: No my nie słyszymy.
1: Tak, wy tego nie słyszycie, bo ja mam to po prostu ustawione na inną kartę. Natomiast jeżeli chodzi o interfejs, no to mamy teraz tutaj możliwość przewijania, przyspieszania, jak to w standardowym playerze Eltena. Mamy tutaj jeszcze pod tabem...
8: Znaczniki czasu, dodaj zakładkę w tym miejscu, przycisk, komentarze, przycisk, odnośniki, przycisk, tekstowa wersja odcinka, przycisk, szczegóły, przycisk, pobierz, przycisk, dodaj do ulubionych, przycisk, kopiuj odnośnik, przycisk, otwórz w przeglądarce, przycisk, zamknij, przycisk.
1: No i właśnie, i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście tu nie będę teraz demonstrował całej aplikacji, bo zeszłoby nam sporo więcej czasu, a ci wszyscy, którzy korzystają z Tyflo Centrum, to myślę, że doskonale te aplikacje znają, a jeżeli nie, no to myślę, że warto dać jej szansę, zwłaszcza jeżeli korzystacie z Eltena, szczególnie, że naprawdę bardzo fajnie pojawiają się powiadomienia też o nowych odcinkach. To jest coś, z czym muszę jeszcze popracować w przypadku innych aplikacji z rodziny Tyflocentrum. To tutaj naprawdę w Eltenie działa bardzo fajnie, bo jeżeli jest jakiś nowy materiał, to po prostu dostajemy powiadomienie jako każdej innej akcji na Eltenie. Czyli na przykład jak ktoś nas wzmiankował, jak dostaliśmy jakąś nową prywatną wiadomość, albo pojawił się jakiś post na forum, które obserwujemy, czy wątku, które obserwujemy, no to tak samo dostaniemy powiadomienie, że jest nowy podcast albo nowy artykuł. Także myślę, że jest to rzecz bardzo fajna. Zachęcam do testowania i do zabawy Tyflo podcastem w Eltenie. To skoro jesteśmy już przy Eltenie, to może jeszcze zajrzyjmy sobie do tego katalogu mediów, o których wspominał Marcel.
8: Programy.
1: Wchodzimy sobie w programy.
8: Katalog mediów.
1: Katalog mediów.
8: Katalog mediów. Radio internetowe.
1: I mamy tutaj rzeczy następujące. Jest radio internetowe.
8: Podcasty.
1: Podcasty.
8: Ulubione.
1: Ulubione.
8: Polubione przez znajomych.
1: Polubione. A to też jest bardzo fajna sprawa. Polubione przez znajomych, czyli taka fajna społecznościowa funkcja, dzięki której możemy sprawdzać, co kto z naszych znajomych lubi, jakie podcasty, i możemy się na przykład czymś zainspirować, a ktoś, czy podcasty, czy stacje radiowe, czy cokolwiek, a ktoś z naszych znajomych może się zainspirować tym, co lubimy my. Więc jest to, myślę, że też bardzo fajną funkcją.
8: Opcje.
1: Mamy opcję.
8: O programie. Wyjście.
1: O programie. I dajmy na to teraz na przykład, chcemy sobie
8: radio
1: posłuchać radia internetowego, więc wchodzimy sobie tutaj.
8: Lista stacji.
1: Mamy listę stacji.
8: Losuj stację. Losuj stację.
1: To jest bardzo fajna rzecz dla tych wszystkich, którzy chcieliby posłuchać czegoś nowego, poznać jakieś nowe rzeczy. Można sobie wylosować jakąś stację, której nie znamy, zapoznać się z nią. No kiedyś w katalogu Shoutcasta był tak zwany wybierak i można sobie było tam losować różne strumienie. No tak teraz katalog, tu prawdopodobnie jest Radio Browser pod maską tego katalogu mediów, więc baza jest naprawdę, naprawdę szeroka.
8: Wyszukaj.
1: Możemy wyszukiwać, no to wyszukujemy.
8: Nazwa stacji, edycja.
1: I wpiszemy sobie powiedzmy Tyflo.
8: Wyszukiwanie, proszę czekać.
1: Czekamy.
8: Wyniki wyszukiwania. Tyflo Radio.
1: I mamy.
8: Tyflo Radio. Tyflos Gier.
1: Tak.
8: Tyflos Gier.
1: Dwa razy Tyflo Radio i Tyflos GR. To widać, że Radio Browser, bo właśnie on takie wyniki nam daje. No możemy też oczywiście przeglądać katalog podcastów. Co ciekawe, to chyba w katalogu podcastów Tyflo Podcastu z jakiegoś powodu nie mogłem znaleźć. Ale to być może jest kwestia tego, jaki tam katalog jest pod maską. Więc tu może też od tego zależeć. No ale do Tyflo Podcastu jest aplikacja osobna, także tam mamy zdecydowanie więcej. To jest radio, są też, tak jak wspomniałem, podcasty, więc można się tu naprawdę też fajnie pobawić, można sobie słuchać w trakcie działania Eltena. No i cóż, zachęcam do tego, żeby z jednej strony testować te aplikacje, jak i inne, które się rozwijają, chociażby właśnie te aplikacje z grami. No a jeżeli czujecie się na siłach, albo po prostu macie dostatecznie dużo kredytów sztucznej inteligencji w waszym zasięgu, to może wy sami coś stworzycie. To też jest bardzo fajna sprawa. i bardzo dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Eltena i o możliwości Eltena. Teraz jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to zajrzyjmy do waszych wiadomości. O, mamy wiadomość od Kota. Doprecyzuję tylko jeszcze odnośnie katalogu mediów, że chwilowo polubione przez znajomych mogą działać średnio. Z Eltenem 3.0.3 wyjdzie wersja katalogu 0.4, która naprawia te błędy. No ja testowałem i u mnie nawet coś tam działało. Więc dlatego też o tym wspomniałem, ale może po prostu będzie działać lepiej. Oby. Piotr jeszcze do nas pisze. W temacie Eltena warto wspomnieć news, którego nikt się nie spodziewał. Klango powróciło. Myślę, że jest to bardzo duże wyzwanie dla Eltena, ale ja się cieszę i szkoda tylko, że trzeba zakładać nowe konta. I chyba w sumie zastanawialiśmy się też, czy o tym w ogóle mówić,
0: tak.
1: Bo to jest taki temat, który bardzo podzielił tutaj społeczność. Jedni się cieszą, to ty może Piotrze coś powiedz, a ja odszukam jeszcze jedną wiadomość na tę okoliczność, bo chciałbym ją przeczytać, zresztą o to prosił mnie też Dawid.
0: Dobrze.

0: No i faktycznie tam generalnie wszystko, co w tym oryginalnym Klango było, znaczy chyba katalog mediów został zresetowany, ale no gry wszystkie, które można było pobrać są, schematy dźwiękowe z tego co wiem też są, próbują coś ten projekt rozwijać, jest z tego co wiem wersja na Maca, ale taka trochę ponoć zabugowana. Ja jeszcze tej wersji na Maca nie sprawdzałem. Wiem, że jest jakaś integracja ze Spotify'em, która też powoduje, że aplikacja się wysypuje, więc tam jeszcze jakieś błędy z tym są. Natomiast no, to jest projekt generalnie nieoficjalny. No, myślę, że jest taka najważniejsza informacja, jeśli o to chodzi.
1: Tak, za tym absolutnie nie stoi firma Simplito, ale to jest jakby najmniejszy problem tego całego projektu, bo przede wszystkim ten projekt został uruchomiony bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody twórców oryginalnego Klango, czyli właśnie firmy Simplito. Został on uruchomiony przez jednego z użytkowników, który tak naprawdę chyba nie miał do końca nawet świadomości tego, jak bardzo się ta informacja poniesie, bo pojawiła się taka informacja, że on właśnie na forum Eltena, że on testował sobie te aplikacje Klango tak z sentymentu, ze znajomymi, udało mu się to odtworzyć, no właśnie za pomocą sztucznej inteligencji.
0: Tak,
1: i ktoś to wrzucił na Audio Games, więc aplikacja miała być prywatna. Tu małe zastrzeżenie. Aplikacja była opublikowana na swojej domenie, więc absolutnie nie była w żaden sposób zabezpieczona. Nie była prywatna, ona była publiczna. To, co wrzucamy do internetu, jest publiczne. I z tym się zawsze trzeba liczyć, że ktoś po prostu to znajdzie, albo ktoś z naszych znajomych poda adres i nagle się okaże, że mieliśmy to testować w kilka osób, a nagle mamy kilkudziesięciu, kilkuset, a czasem i tysiącach nowych użytkowników. I teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby przeczytać też taką wiadomość, jaką Piper, czyli właśnie Dawid Pieper, twórca Eltena, opublikował na forum jako jego oficjalne stanowisko, jeżeli chodzi o aplikację, tą nową aplikację Klango. Nie chciałem zajmować głosu w tej sprawie, ale ponieważ zalały mnie wiadomości prywatne, temat pojawia się na feedach i ogólnie żyje, muszę się wypowiedzieć. Nie byłem też pewien, gdzie o tym napisać, bo temat jest z jednej strony informatyczny, z drugiej związany ze środowiskiem, ale ponieważ chodzi tu raczej o moje stanowisko wobec projektu, który jakby nie patrzeć był protoplastą Eltena, umieszczam to tutaj. Kilka dni temu jeden z użytkowników z Niemiec opublikował swoją własną sklonowaną wersję Klango. Wersję oznaczoną jako 3.5.4, umieszczoną na własnym serwerze. Pod koniec istnienia Klango doszło między mną a Simplito, delikatnie mówiąc, do sporu, o którym informowałem tutaj na forach. Nigdy nie popierałem ani ich polityki wobec projektu w ostatnich wersjach, ani podejścia do społeczności, za którą w moim przekonaniu byli odpowiedzialni. Dziś jestem blisko 10 lat starszym człowiekiem. Miałem szansę poznać blaski i cienie zarówno społeczności niewidomych, jak i prowadzenia takiego projektu i rozumiem motywacje i trudności tej firmy dużo lepiej. Nie zgadzam się z wieloma ich działaniami, ale z pewnością o wiele bardziej z ich podejściem sympatyzuję, o wiele bardziej szanuję ich postawę, zwłaszcza na początku, i tym bardziej staram się przyjąć decyzje, jakie podejmowali. Jedną z tych decyzji jest decyzja o zamknięciu kodu źródłowego. Elten, jak wiecie, jest oprogramowaniem otwartośródłowym, ale Klango było oprogramowaniem własnościowym. Schemat, w którym algorytm AI został użyty do kradzieży cudzego kodu, do pisania do niego własnych funkcji i publikacji go jako własnego, jest zwyczajnie przestępstwem. Przestępstwem kradzieży kodu i naruszenia praw autorskich. Dodatkowo import archiwów Klango, swoją drogą wykonanych przeze mnie, jako tkanki żywej społeczności, jest przestępstwem drugim przeciw RODO. Jednym jest prawo archiwizacji danych, które jest prawem świętym, ale zupełnie czym innym jest ponowne przetwarzanie bez zgody zarówno ich dawnego administratora, jak i użytkowników, których to przetwarzanie dotyczy. Trzecim, może najmniejszym, ale wciąż ważnym, jest użycie tej samej nazwy projektu, logotypów i innych elementów mogących sugerować i wprowadzać w błąd, jakoby ten klon pozostawał oficjalnym wydaniem. Wiem, że wiadomość ta może brzmieć stanowczo, ale tylekroć pytany, co myślę o projekcie, chciałem się publicznie do niego

0: odnieść. Nie wchodzę tu już w dyskusję o tym, czy Klango dziś ma sens, czym się różni od Eltena, czy może być sensowną alternatywą i tak dalej. Chciałem przedstawić wyłącznie swoje stanowisko w kwestii prawnoetycznej, dlatego też odpowiadając na liczne pytania, nie będę próbować integrować z tym projektem Eltena, a użycie w nim jakiegokolwiek kodu Eltena będę traktować jak naruszenie licencji Eltena. Elten wydawany jest na licencji GNU, General Public License w wersji trzeciej i każde miejsce, w którym moja i innych kontrybutorów praca jest wykorzystana, powinno przestrzegać jej zasad. I z całą pewnością będę bronić zarówno własnych praw, jak i Simplito ma prawo bronić swoich. I tutaj jest kwestia właśnie, tu jest kwestia z jednej strony tej kradzieży kodu i odtworzenia za pomocą sztucznej inteligencji. Tam się okazuje, ja tu miałem też pewne trochę wątpliwości odnośnie tego, jak bardzo tam ten kod został rzeczywiście wykorzystany jeden do jednego. Tu w kolejnych postach i wątkach na forum Dawid właśnie też rozjaśnił tę sprawę, mianowicie ten kod został tak naprawdę wzięty i odtworzony jeden do jednego, bo też inną sprawą i też budzącą dość duże kontrowersje, ale dziejącą się obecnie w otwartym oprogramowaniu różnego rodzaju, zamkniętym zresztą też, jest to, że sztuczną inteligencję wykorzystuje się do po prostu kopiowania różnych rozwiązań. Czyli każemy sztucznej inteligencji przeczytać jakiś kod, a następnie na podstawie tego kodu stworzyć własną implementację. Tutaj jest dużo dyskusji wokół tego, jest ilu ludzi tyle stanowisk, natomiast jest to rzecz raczej płynna i tu podejrzewam, że jeżeli coś w przyszłości się okaże, no to na pewno otrze się to niejednokrotnie o jakieś sprawy sądowe. Natomiast no, jeżeli ktoś bierze sobie kod i po prostu bierze go sobie jeden do jednego, wykorzystuje wszystko jak leci, no to tu nie mamy wątpliwości odnośnie tego, co się stało i że tak robić się nie powinno. Kolejna sprawa to jest RODO. No myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, dlaczego Simplito postanowiło zamknąć Klango. Właśnie ze względu na wchodzące wtedy i w tym czasie RODO, ustawę o ochronie danych osobowych, tę unijną interpretację GDPR, implementację GDPR, więc po prostu oni nie chcieli absolutnie mieć na głowie różnego rodzaju kwestii związanych z tym. I teraz ktoś bierze sobie całą bazę Klango i stawia na własnym serwerze, no ja tak sobie myślę, że to albo ktoś, kto nie ma w ogóle kompletnie wyobraźni co do tego, co może się wydarzyć, albo ktoś, kto ma to absolutnie gdzieś, a bardzo dziwi mnie, tym bardziej, że ktoś mógłby mieć to absolutnie gdzieś, że mieszka za naszą zachodnią granicą. Niemcy są bardzo wrażliwi na punkcie ochrony prywatności, danych osobowych i myślę, że to mogłoby być albo może być tylko kwestią czasu, kiedy nam się coś wydarzy. Więc jeżeli chodzi o te reinkarnacje Klango, nie wróżę sukcesów, autor idzie w zaparte, że teraz skoro ludzie tak się ucieszyli, to on nie będzie tego kasować, bo głupio by się z tym czuł. Pytanie, czy głupio będzie się z tym czuł, kiedy dostanie jakieś zawiadomienie o naruszeniu ochrony praw autorskich albo o naruszeniu przepisów niemieckich, chociażby związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to myślę, że będzie się tym głupiej czuł po prostu. Także tyle a propos reinkarnacji Klango. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy, bo mamy jeszcze wiadomości od Kaśki. Faktycznie dwa palce w prawo otwierają aplikację. U mnie to szczypanie ekranu akurat działa i to jest na razie ten najlepszy sposób, bo z kolei trzy palce do siebie robią mi nowy wiersz. No to właśnie, to może to po prostu w zależności też od aplikacji. No dobrze, to może przejdźmy teraz do kolejnego tematu, bo jeszcze tutaj mamy trochę różnych ciekawych rzeczy do opowiedzenia, między innymi o Guided Vision. To kolejna rzecz dla tych, którzy korzystają z Androida.
1: Tak, i to jest trochę, można powiedzieć, że Google pozazdrościło Apple'owi rozpoznawanie na żywo. Tak można powiedzieć, ale to jest jak najbardziej rzecz, która no, będzie bardziej bardzo fajna dla użytkowników telefonu z Androidem. I to nawet nie tylko najnowszych, bo ta funkcja generalnie ma być dostępna od Androida 9 zwyż, więc nawet na starszych urządzeniach generalnie będzie można z tej nowej możliwości sobie skorzystać. Ona będzie częścią tak zwanego wrześniowego dropa nowości. Tak Google sobie nazywa po prostu takie paczki nowości, które dziś trafiają do urządzeń z Androidem, no głównie przez aktualizację usług Google prawdopodobnie. Tutaj, jeśli właśnie chodzi o tą funkcję, to też niestety to nie mamy za dużo na jej temat informacji, ale na swoim blogu Google pisze tak sobie. Udostępnij swoją kamerę w Gemini Live, aby słyszeć opisy tego, co jest przed tobą. Stworzone przez i na potrzeby niewidomych i słabowidzących społeczności, funkcja Guided Vision może pomóc z rzeczami takimi jak czytanie małego druku, na przykład na kąt na opakowaniu jedzenia, złożenia zamówienia w menu, w restauracji znów, gdzie to menu jest małym drukiem napisane, lub identyfikowanie obiektów w domu używając aparatu telefonu. Komunikaty głosowe podpowiedzą ci, jak odpowiednio okadrować lub przesunąć kamerę w taki sposób, żeby to po przestrzeni na przykład, lub żeby wyśrodkować jakiś obiekt, tak abyśmy dostali odpowiedzi, których potrzebujemy, żeby uzyskać szybki dostęp do tej funkcji. Guided Vision, możemy dodać ją do skrótów dostępności lub włączyć ją bezpośrednio z menu TalkBack lub w ustawieniach aplikacji Gemini. Guided Vision pojawi się niebawem na telefonach działających z systemu Android 9 zwyż w krajach, w których Gemini jest dostępny, czyli tym razem w Polsce tej funkcji się powinniśmy doczekać. O co w tym chodzi? No właśnie, Gemini ma tryb live przecież, możemy sobie po prostu wewnątrz aplikacji włączyć tryb wideo i po prostu z nim rozmawiać. Tutaj po prostu ten tryb będzie pewnie bardziej zoptymalizowany właśnie pod potrzeby osób niewidomych, więc na pewno będą jakieś inne prompty zastosowane, żeby te opisy były takie bardziej przydatne dla nas, no bo tak w tym trybie Gemini Live, no to Gemini no niekoniecznie musi wiedzieć, że jesteśmy osobami niewidomymi i konkretnych informacji potrzebujemy. A tutaj na przykład może, nie wiem, bardziej weryfikować tekst, nam podawać więcej szczegółów, czy właśnie pomagać nam w kadrowaniu obiektów, tak? Czyli na przykład jakby wykrył, że coś jest nie do końca widoczne, coś tam jest obcięte, no to po prostu, no może nam o tym powiedzieć, tak? Oj, wiesz co, żebym był w stanie ci to przeczytać, no to po prostu przesuń telefon trochę w lewo. Może wtedy nie musimy zadawać pytania ponownie, tylko faktycznie tutaj będzie to działało bardziej inteligentnie, że jak przesuniemy telefon, no to zapytanie zostanie ponowione, także to po prostu no, powinno działać trochę lepiej, więc to jest taki no, w pewnym sensie odpowiednik właśnie tej nowej funkcji rozpoznawania na żywo, z tym, że tutaj rozumiem, że też będziemy pewnie w stanie jakieś pytanie ewentualnie zadać, gdybyśmy tego potrzebowali. Chciałbym powiedzieć więcej, natomiast nie mogę, no bo po prostu nie mamy tutaj takiej bardziej szczegółowej demonstracji. No demonstrację mamy, ale tak trochę, żeby... Ja wiem, że ogólnie... Fajnie, że Google taką rzecz dodało, ale... No, naszła mnie taka trochę refleksja, patrząc na tą stronę, patrząc na to, jak Apple demonstrowało swoją nowość właśnie związaną z AI, która ma nam opisywać różne rzeczy na swojej stronie, gdzie mieliśmy film demonstracyjny, który no, po prostu miał warstwę dźwiękową i miał nawet audiodeskrypcję. Mogliśmy sobie włączyć, my nawet chyba puszczaliśmy w tym przeglądzie. Google też ma film demonstracyjny na swojej stronie, tylko że to jest w sumie bardziej obrazek GIF, czyli no po prostu dźwięku nie ma i nawet mamy przycisk, tak, uruchom animację bez dźwięku. Fajnie. Trochę tutaj wydaje mi się, że to mogło być pokazane lepiej. Niemniej jednak sama funkcja myślę, że jest fajna i pewnie będzie na co czekać. To powinno w Polsce działać, no bo przecież w Polsce Gemini jest dostępny. Może też być tak, że te funkcje będą włączone stopniowo, bo Google też lubi tak robić. Natomiast ja bym tutaj się spodziewał, że raczej to w Polsce też powinno być udostępnione. To też nie jest jedyna nowość związana z dostępnością, nie tylko. W sumie jak już jesteśmy na tej stronie, to może zobaczmy, co jeszcze nam tutaj Google szykuje, bo kilka takich ciekawych rzeczy się pojawiło. Zostając w temacie Gemini, to bardzo fajna funkcja, trafiła do aplikacji Find Hub, czyli to jest aplikacja, której możemy różne takie lokalizatory, które są z Androidem kompatybilne, między innymi lokalizować, i tam na przykład możemy powiedzieć, że powiedzieć asystentowi Gemini konkretnie, że zostawiliśmy na przykład nasz paszport na górnej, na szafce w pokoju na przykład. I co się stanie? No po prostu Gemini to zapamięta i kiedy wejdziemy sobie do tej aplikacji Find Hub, no to tam na zakładce przedmioty też po prostu znajdziemy, że paszport, szafka na górze w pokoju. I możemy dodatkowo sobie zrobić zdjęcie, żeby też po prostu było widać, gdzie ten paszport zostawiliśmy. No, pomysł fajny. Oczywiście musimy później pamiętać ewentualnie, że jeśli coś przeniesiemy, no to żeby zaktualizować to. Musimy znów wtedy zadać pytanie, tak powiedzieć po prostu, że coś zostało przeniesione. Ale to też może być w sumie taka bardzo fajna, praktyczna funkcja. Oprócz tego też w Androidzie, jeśli chodzi o funkcję dostępności, zostały dodane takie grafiki, które powinny nam pomóc w redukowaniu choroby lokomocyjnej, jak korzystamy z telefonów w czasie jazdy samochodem. To jest dostępne na Androidzie 17 tym razem, więc z tego skorzystają tylko osoby z najnowszym sprzętem. Oprócz tego aplikacja Google Keep pozwala nam aktualizować notatki w aplikacji Keep ze znajomymi z poziomu aplikacji wiadomości Google, czyli jak mamy czat jakiś grupowy, na przykład jak wysyłamy ze znajomymi SMS-y, to możemy wszyscy nad jedną notatką pracować sobie. No to jest też bardzo fajna funkcja, myślę, że to też faktycznie może się przydać. Tutaj Google na przykład proponuje, że to może być przydatne, kiedy byśmy planowali sobie, nie wiem, jakiś wyjazd, jakąś imprezę, tak, coś, gdzie faktycznie musimy wszyscy sobie coś sobie po prostu wspólnie aktualizować, jakieś notatki. I też w aplikacji wiadomości Google możemy czaty personalizować, zmieniać tapety, zmieniać motywy, kolory i tak dalej, to w WhatsAppie i wiadomościach iMessage, w sumie też na iPhone'ach było od jakiegoś czasu. Generalnie większość komunikatorów takie funkcje ma. No i też wiadomości Google takiej funkcji we wrześniu się doczekają. No ale myślę, że właśnie najważniejsze dla nas to będzie ta funkcja Guided Vision, która pewnie z czasem po prostu powinna się, po pewnie aktualizacji tego zestawu funkcji dostępności, ten Android Accessibility Suite, po prostu powinna być dla nas dostępna.
0: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo? O, chyba się ktoś rozmyślił. No dobrze, to w takim razie przechodzimy, myślę, do kolejnego tematu, ale może jeszcze zanim, to zajrzyjmy do waszych wiadomości, bo tutaj do nas piszecie. Sylwester pyta, jak zainstalować Discorda, bo mam potrzebę na PC Windows.
1: Pobieramy Discorda ze strony discord.com. Na stronie głównej powinien po prostu być link do pobrania tej aplikacji. Pobiera nam się plik exe, no i klikamy na niego i po prostu Discord się sam instaluje. Bodajże to jest jedna z tych aplikacji, jak wiele takich aplikacji współczesnych, że sam instalator nas chyba o nic jakiego nie pyta. Nie wiem, czy tam nawet się chyba nic nie klika po uruchomieniu tego instalatora, on po prostu sobie w tle zrobi wszystko to, co musi i po prostu później nam się Discord otworzy. Discord to jest aplikacja webowa, tak, więc nawet ta aplikacja po prostu wygląda identycznie jak strona internetowa. No i kiedy on już nam się otworzy, no to możemy czy się zalogować, czy założyć konto.
0: No to teraz przechodzimy do Polskiego Radia. Mówiłem już kilkukrotnie na temat aplikacji Polskiego Radia i nie wypowiadałem się o niej zbyt pochlebnie, jeżeli chodzi o iOS. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, to już w zeszłym tygodniu, chyba ze środy na czwartek albo jakoś tak, pobieram sobie aktualizację oprogramowania i widzę, że została zaktualizowana aplikacja Polskiego Radia dla iOS-a właśnie. No i w zmianach między innymi informacja o dostępności dla VoiceOvera. No to mówię, sprawdzam. I sprawdziłem. I powiem tak, rzeczywiście wykonano sporo, żeby ta aplikacja dała się obsługiwać. To jeszcze nie jest super i jeszcze myślę, że tam do poprawy będzie troszkę. Przede wszystkim, czego ja nie jestem absolutnie w stanie w żaden sposób zweryfikować, to ponoć z VoiceOverem nie jest dostępna wyszukiwarka. A nie jestem w stanie zweryfikować tego, czy jest dostępna, czy nie, bo ja tej wyszukiwarki tam po prostu nie widzę. Nie wiadomo też na przykład, czy w ogóle w aplikacji Polskiego Radia jest możliwość wyświetlania ramówki. Wydawałoby się, że to jest jedna z tych funkcji, które aż się proszą, żeby tam się pojawiły w aplikacji radiowej. Natomiast ja też nie widzę, gdzie tam można wyświetlić ramówkę. No ale tak, radio włączyć się da, podcasty przeglądać się da, odtwarzać się da, korzystać z tej głównej zakładki, gdzie tam pojawiają się takie bieżące informacje dotyczące tego, co w aplikacji, też się da. Żeby to było już tak naprawdę dostosowane w pełni do potrzeb użytkowników korzystających z VoiceOvera, no to bym nie powiedział, ale już jest progres. Już jest progres, więc teraz to trzeba naprawdę tylko kontaktować się z Polskim Radiem, żeby jeszcze tam nie spoczęli na laurach, tylko żeby rzeczywiście dodawali kolejne funkcje, jeżeli chodzi o dostępność. Jak widać, można, tylko kiedy ta aplikacja ujrzała światło dzienne, to był chyba luty czy styczeń. Teraz mamy wrzesień. No, długo trwało, zanim tę dostępność dorobili. Więc ja się spodziewam teraz w najbliższym czasie jakiejś oficjalnej informacji, że była kontrola i że się zobligowali do tego, że tę dostępność zrobią. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ta dostępność faktycznie będzie już teraz regularnie wdrażana i testowana. To czekamy teraz jeszcze na mobilną aplikację TVP, bo korzystanie z niej to też żadna przyjemność. Za to przyjemnością może być korzystanie z NVDA, tym bardziej, że szykuje nam się powoli kolejna stabilna wersja. Na razie w testach, ale docelowo ma być następną stabilną oczywiście.
1: Tak, dopiero co cieszyliśmy się z tego, że pojawiła się wersja 2026.2, to dla tych, którzy właśnie chcą korzystać z wersji stabilnych, a dla tych, którzy są ciekawi z czego, co będzie w przyszłości, to już się szykuje kolejna aktualizacja i w tej aktualizacji jest dużo dobrego. I tutaj już mogę trochę właśnie to zapowiedzieć. Tak jak w tej poprzedniej wersji takich... Wydaje mi się, takich dużych zmian nie było aż tyle, co będzie właśnie w tej wersji nadchodzącej, bo w niej pojawiło się kilka takich zmian, które były gdzieś włączone do kodu wcześniej, no ale przez to, że tutaj no, ten rozwój NVIDIA jest taki bardzo robiony do przodu, no to one gdzieś dopiero teraz zaczynają trafiać do testów, ale to są bardzo ważne moim zdaniem zmiany. W dużym skrócie NVIDIA Access opisuje tą wersję tak, że ta aktualizacja przynosi znaczne poprawki wydajności i to jest, myślę, że tutaj kwestia kluczowa, poprawki w oknach dialogowych NVIDIA, jeszcze bardziej rozbudowana obsługa ekranów dotykowych, zostało dokonane kilka poprawek wydajności, żeby zredukować opóźnienia i żeby poprawić responsywność. NVIDIA teraz zapamiętuje więcej informacji o kontrolkach w tle, poprawiając wydajność w kontrolkach takich jak listy rozwijane czy eksplorator plików. NVDA nie powinien już powodować, że eksplorator plików lub inne aplikacje się wysypują, kiedy NVDA jest zamykany lub restartowany. NVDA też powinien wybudzać się szybciej, jeśli jakaś aplikacja przestaje odpowiadać i już nie będzie zawieszał się lub spamował, że zasypywał dzienniki błędami związanymi z nieresponsywnymi aplikacjami. W obszarach tekstu dynamicznego, na przykład terminalami, NVIDIA nie powinien już się zawieszać, kiedy do terminala trafia duża ilość tekstu. No to są bardzo częste problemy, jak ktoś próbował korzystać z wiersza poleceń z MVA, to wiecie, zwłaszcza w czasie, kiedy często pracujemy z agentami, że on lubił się zacząć mulić i właśnie coś zawieszało się. No teraz to powinno być dużo rzadsze. W menu kontekstowe i skróty klawiszowe zostały dodane do okien dialogowych profili konfiguracyjnych, zdarzeń wejścia oraz słowników mowy, dzięki czemu te okna dialogowe są łatwiejsze po obsłudze, więc po prostu no, możemy w menu kontekstowe wyładzamy szukania przycisków. Jest teraz również możliwa zmiana istniejącego przypisanego polecenia bezpośrednio z okna zdarzeń wejścia. No bo wcześniej to było tak, że jak mieliśmy na przykład do jakiegoś polecenia przypisany skrót, no to żeby ten skrót zmienić, to nie dało się. Po prostu musieliśmy to przepisanie, które było najpierw usunąć i dopiero potem znów kliknąć dodaj i dopiero wtedy mogliśmy nacisnąć klawisz, który nas interesuje. A teraz po prostu możemy na tym istniejącym skrócie kliknąć zmień i po prostu wpisać nowy skrót i to się zapisze. Okno dialogowe używane do wyświetlania wiadomości przeglądalnych zostało zmodernizowane i teraz lepiej wspiera zmianę rozmiaru okna, maksymalizację oraz minimalizację. Obsługa ekranów dotykowych została znacznie rozbudowana. Sekwencyjne, dwukrokowe gesty przesuwania są teraz wspierane. Znacznie powiększając dostępne gesty, czyli czytając po polsku, bo to jest takie trochę mało intencyjnie rozpisane, możemy sobie w MVDA teraz przepisać takie dwuczęściowe gesty a la Android. Tak, w dół, w prawo, lewo, tak jak ktoś lubi takie gesty z Androida właśnie, no to takie wszystkie kombinacje właśnie jednym palcem, gdzie szybko robimy właśnie ruch tak w dwie strony, możemy sobie teraz jako gesty przepisać. A gdyby to jeszcze było mało, to jeszcze gesty krawędziowe zostały dodane, więc możemy, zezwalając na gesty, które rozpoczynają się od 15 mm od dowolnej krawędzi ekranu i można je przypisać niezależnie od tego samego gestu wykonywanego na środku ekranu. Czyli po prostu no właśnie możemy sobie dodać jakiś gest na przykład na wykonanie jakiegoś przesunięcia z prawego, lewego, dolnego lub górnego progu ekranu. Zostało też dodane nowe, nieprzepisane polecenie do przeniesienia kursora myszy do środka powiększonego obszaru, to dla tych, którzy korzystają z lupy. Funkcja OCR może teraz być użyta nawet kiedy jest włączona kurtyna lub lupa NVDA. No to też myślę, że wiele osób ucieszy, no bo dużo osób lubi jednak z tej kurtyny korzystać, a do tej pory, żeby właśnie działało OCR, trzeba było tą kurtynę wyłączyć. No i teraz po prostu tego nie ma, nie ma tego problemu. LibLuis został zaktualizowany, dzięki temu mamy nowe tablice brajlowskie, między innymi mamy język elfdański, nawet szczerze tego nie znam języka, ale oprócz tego na przykład też mamy język sami, mamy język Maori, sami no to są rejony Skandynawii, Szwecja, Maori to jest znów Nowa Zelandia bodajże. Mamy też, o właśnie a propos Nowej Zelandii, mamy nowozelandzki unifikowany brajl angielski też oraz też brajl Haiti dodany. Oprócz tego mamy poprawki w tablicy norweskiej i hiszpańskiej i dodatkowe zostały dodane tablice szwedzkie 6 i 8 punktowe w nowych wariantach. Został też zaktualizowany eSpeak i w eSpeaku tutaj też nowe języki zostały dodane i to jest taka skrótowa lista zmian, natomiast tych zmian jest jeszcze więcej. O czym tutaj jeszcze warto wspomnieć, o czym jeszcze nie było wspomniane, między innymi w sklepie z dodatkami z tej części, gdzie możemy sprawdzać, czy są dostępne aktualizacje, możemy dodatki usuwać. To jest też fajne, tak? Jak zapomnimy, że jakiś dodatek mamy, on nagle nam ciągle się wyświetla, bo są aktualizacje, to po prostu możemy go z tego miejsca usunąć, jak na przykład na smartfonach, tak w App Store też możemy tak zrobić, usunąć aplikację z ekranu aktualizacji, no tutaj też właśnie możemy sobie podobnie zrobić. Też istotna nazwa dla tych, którzy czasami pracują z tekstami w języku chińskim. Chińskie teksty teraz wspierają nawigację po słowie, używając wbudowanych gestów, czyli te kontrolczałki lewo-prawo. Zostało dodane dzięki temu nowe ustawienie segmentowania słów. To jest w sekcji panelu nawigacja po dokumentach. Segmentowanie po słowie może też używać wbudowanej biblioteki ICU do wykrywania końca słów, poprawiając nawigację w języku japońskim oraz emoji, tak? Bo emoji to są też często takie znaki rozbite, no generalnie właśnie czy to w języku chińskim czy japońskim, no słowa są rozdzielone trochę inaczej niż w językach łacińskich. NVIDIA do tej pory miał z tym problemy. Za to między innymi chińska społeczność jakieś dotacje dostała, z tego co pamiętam jakiś czas temu, czy NVIDIA Access nawet samo. No i tutaj teraz pomału zaczynamy widzieć owoce tych prac. To było zapowiedziane, że to ma trafić do NVIDIA, no i właśnie trafiło. I myślę, że to na pewno osoby właśnie z Chin i też osoby, które pracują z językiem chińskim, ucieszy. Domyślnie właśnie ta biblioteka ICU jest preferowana zamiast biblioteki starszej. Natomiast dla języka chińskiego jest jeszcze dedykowana biblioteka tylko do chińskiego. Jak NVIDIA wykryje, że jest język chiński, no to ta biblioteka jest właśnie wtedy używana. O tej nowym poleceniu w lupie to już mówiliśmy. Mamy też nowe funkcje dotyczące funkcji czytaj wszystko, czyli to z NVIDIA i strzałka w dół na przykład, które domyślnie czyta cały czas według wiersza, czyli co wiersz, syntezator dostaje nowy tekst, to też ma wpływ na to, jak ten tekst jest podświetlany, a teraz możemy zdecydować, czy funkcja czytaj wszystko działa według zdania, według akapitu lub według wiersza. Domyślnie, gdzie to jest możliwe, czytaj wszystko czyta według zdania, ale można sobie to po prostu skonfigurować. Nowe polecenie, domyślnie przypisane do NVIDIA Control X, kopiuje ostatnio wypowiedzianą informację do schowka, no bo w poprzedniej wersji było NVIDIA X dodane, które to wypowiadało. Dwukrotne ciśnięcie spowodowało, że to okno, że ten komunikat był wyświetlany w wirtualnym buforze, mogliśmy sobie go przeczytać. Ja chyba wtedy wspomniałem, że on był kopiowany. No nie, nie był kopiowany, był wyświetlany w buforze. Z tego miejsca skrótem ADC dało się go skopiować, natomiast teraz mamy też dedykowany skrót NVIDIA Control X, który faktycznie bez wyświetlania czegokolwiek po prostu nam ostatni komunikat kopiuje do schowka. Czas trwania dźwięków informujących nas o wcięciach może być skonfigurowany i to ustawienie znajdziemy w sekcji formatowanie dokumentów. Dalej tak, nawigacja po zdaniach, alt strzałka w górę, alt strzałka w dół, działa w większej ilości sytuacji, m.in. w większości dokumentów w trybie przeglądania oraz w wielu polach edycji. To są zmiany dotyczące takich ogólne, natomiast mamy tutaj jeszcze trochę zmian związanych z Braille'em. Znów wracamy do tematu oddzielenia słów w języku chińskim. Braille chiński teraz wyświetla odstępy między słowami. Na wspieranych monitorach brajlowskich naciśnięcie kilku przycisków przywołania kursora jednocześnie może być przypisane do nowego gestu, czyli po prostu możemy przypisać polecenie na naciśnięcie kilku przycisków przywołania kursora jednocześnie. I domyślnie mamy taką właśnie funkcję. Zaznacz obszar, który zaznacza obszar od pierwszego do ostatniego naciśniętego przycisku przywołania kursora jest domyślnie przypisane właśnie tego gestu, czyli po prostu gdybyśmy chcieli sobie na przykład zaznaczyć jakieś słowo, używając linijki brajlowskiej, no to wystarczy, że po prostu naciśniemy dwa przyciski przywołania kursora, tak, jeden na początku tego słowa czy fragmentu, który chcemy zaznaczyć, drugi na końcu. Naciskamy te dwa przyciski jednocześnie i po prostu nam się to od razu zaznacza. I które sterowniki to domyślnie wspierają? Jest to Alfa, jest to Albatros, ale tylko wspierane, jeśli trzymamy też przycisk Home 1 albo Home 2. Baum, Freedom Scientific Focus Packmate, Humanware Brilliant, i to zarówno te starsze i nowsze modele, czyli to nawet to pierwsze Brilliant BI, monitory Handytech, czyli albo HelpTech dzisiejszy, NLS Reader, monitory Seika oraz standardowe monitory HID, więc tutaj też te wszystkie najnowsze monitory powinny ten gest zbierać. I to jest bardzo fajne, tak zaznaczać tekst jest dużo szybciej. Dodano wsparcie dla monitorów MyBraille od Helpteka. O tych monitorach ostatnio opowiadał Paweł przy okazji Side City. To są te monitory, które możemy sami sobie złożyć, tak, do naszych specyfikacji. I one już zębili jej działają. Opcja zawijanie wiersza w Braille'u została zastąpiona na nową opcją zawijanie tekstu, która jest dużo bardziej rozbudowana, no bo mamy takie opcje jak wyłączone, no, czyli po prostu no, nie ma zawijania tekstu, tak jak ile się zmieści, tyle się zmieści, potem sobie musimy je przewinąć. Pokaż znaczek, kiedy słowo jest wycięte, czyli po prostu, jeśli jakieś słowo jest urwane, no to po ostatnim znaku mamy punkty 7-8, które nam pokazują po prostu, że tekst się zawinął do następnej linii. No tak w Braille'u, tak myślnikiem zaznaczaliśmy, że tekst przechodzi do następnej linii, jak mamy słowo ucięte. I też mamy opcję na końcu słów lub na końcu słów lub sylab. Czyli na przykład też możemy zrobić tak, że NVDA nam albo po prostu tak do tej pory zakończy linijkę na końcu słowa, więc jeśli nie znamy słowo, po prostu by się nie zmieściło, to ono nie będzie wyświetlane, lub na końcu sylaby, więc to słowo nam może zostać przydzielone, ale po prostu po sylabie, nie w jakimś takim nienaturalnym miejscu. W trybie, które wyświetlają znak kontynuacji, kiedy słowo jest ucięte, ostatnia komórka pokazuje znak kontynuacji, czyli no właśnie punkty 7-8. I to działanie na końcach słów lub sylab używa słowników dzielenia słów, które teraz też z NVDA przychodzą po prostu z NVDA. Wsparcie ekranu dotykowego, no tutaj tak jak wspomniałem, mamy te gesty dwuczęściowe i mamy te gesty krawędziowe. Jeśli chodzi o te gesty krawędziowe, to one są domyślnie wyłączone, bo one też się gryzą z gestami w Windowsie, bo takimi gestami krawędziowymi na przykład otwieramy pasek zadań, tam ekran przełączenia programów, tego typu rzeczy, więc to, gdybyśmy chcieli z tych gestów korzystać, to musimy je sobie włączyć ręcznie. Tryb przeglądania. Dodano domyślnie nieprzypisane polecenie do nawigacji do następnego lub poprzedniego elementu klikalnego. Bardzo fajna sprawa, czasami może być w internecie przydatna. Dodano nową opcję, natywny tryb zaznaczania do ustawień NVDA, domyślnie wyłączone. Czyli od jakiegoś czasu mamy natywne zaznaczanie, to się włączało skrótem NVDA Shift F10, bodajże, tak. I to jest ten tryb, który po prostu powoduje, że jak zaznaczamy coś w internecie Shift czałkami, no to jeśli to jest włączone, no to ten tekst zaznaczany jest przez program czy przeglądarkę i wtedy jak go sobie na przykład wkleimy, nie wiem, do Worda, do jakiegoś edytora, który wspiera tekst formatowany, no to nam się formatowanie zachowuje. Linki przechodzą jakieś obrazki, przechodzą nagłówki, przechodzą tabele i tak dalej. Gdyby to było wyłączone, to po prostu kopiujemy z tego bufora tekstowego NVDA i wtedy formatowanie zachowywane nie było. Do tej pory to było tak, że gdybyśmy chcieli tak zaznaczać, to musieliśmy to za każdym razem włączać ręcznie i to za każdym razem, co im rozumiem, za każdym razem na jakiejkolwiek stronie, więc zawsze musieliśmy o tym pamiętać, a teraz po prostu mamy ustawienia, które możemy sobie skonfigurować, żeby NVDA zawsze na przykład tak zaznaczał, zachowując formatowanie. Domyślnie jest to wyłączone, więc jak ktoś tego nie chce, to tutaj nic się nie popsuje, a gdyby ktoś tego właśnie chciał, że wolimy, żeby to właśnie działało, zachowywało się tak bardziej natywnie, no to po prostu możemy sobie to nowe ustawienie przełączyć i wtedy NVDA będzie się zachowywał bardziej jak na przykład VoiceOver czy JAWS, bo chyba JAWS też domyślnie teraz zachowuje formatowanie i po prostu, no czy to w Firefoxie, czy to w Chrome, w większości aplikacji generalnie to powinno działać. Co mamy dalej? Kiedy czytamy na matematykę w internecie, wizualne podświetlenie teraz podąża za czytaną częścią równania, czyli no właśnie, bo równanie możemy sobie czytać po takich mniejszych częściach i teraz osoby widzące też o tym wiedzą. Po prostu gdzie jesteśmy, jest podświetlone to. Okienko szukaj, czyli Ctrl NVDA F, ma teraz historię. Mamy, kiedyś to było po prostu pole edycji, teraz jest to po prostu pole edycji z listą rozwijaną, pole combo, w którym ostatnie kilka fraz, które wpisywaliśmy, jest zapisywane. To jest bardzo też przydatne. W JAWSie to już było od X czasu, czy w VoiceOverze. W NVDA dużo osób o to prosiło do tego stopnia, że były dodatki nawet do tego, a teraz to po prostu jest wbudowane w NVDA. Natomiast gdyby ktoś tego nie chciał, na przykład względu na prywatność, tak nie chcemy, żeby to było gdzieś zapisywane, to też w ustawieniach trybu przeglądania można sobie tą historię wyłączyć, więc też jakby ktoś tego nie chciał, no to można. O aktualizacjach bibliotek tutaj już wspomnieliśmy, też definicje Unicode zostały zaktualizowane, więc nowe emoji są czytane. Poprawiono responsywność mowy w dłuższych tekstach, gdzie mamy dużo mieszanego tekstu, duże, małe litery i tam jakieś cyfry. To, że OCR działa z włączoną kurtyną czy lupą, to już też mówiliśmy. Poprawiono responsywność, no to tutaj tych poprawek wydajności jest dużo i to w różnych miejscach, między innymi związanych ze zmianami fokusa czy czytaniem elementu pod myszką lub zmiana w trybie przeglądania. Tutaj też Emilia więcej rzeczy zapamiętuje, dzięki czemu to wszystko powinno być bardziej responsywne. Poprawki błędów, no to między innymi 64-bitowy NVIDIA teraz prawidłowo będzie czytał graficzne elementy menu w aplikacjach Win32, czyli 32-bitowych, czasami w takich starszych aplikacjach, to NVIDIA ten nowy nie czytał niektórych menu prawidłowo, to już zostało naprawione. W PowerPointie NVIDIA prawidłowo powinien czytać pola edycji w okienku wstaw łącze. W Notepadzie plus NVIDIA prawidłowo czyta podczas oznaczania lub nawigacji w chińskim edytorze, chińskiej klawiaturze wybór znaku, no to po prostu nie działało, teraz powinno działać. Naprawiono nieczytające słowa kontroli, ustawień kontroli kontu użytkownika, czy jak rygorystyczna ta kontrola ma być. Po prostu to już zostało naprawione. Jeśli chcemy zaznaczać tekst z kursorem przeglądania NVIDIA F9, F10, no to wywołanie, wyszukiwanie nie powoduje, że to się gubi to zaznaczenie. Co jeszcze możemy zrobić? Fokus już nie jest cichy na elementach listy w aplikacjach Qt, które nie są zaprogramowane do końca dobrze. Na przykład Telegram Desktop jest podany jako przykład, więc on może być trochę bardziej dostępny. Może. NVIDIA prawidłowo czyta zaznaczone elementy menu w aplikacjach korzystających z systemu .NET Framework. To dużo takich popularnych aplikacji z tego korzysta. Podobnie opisy takich kontrolek są prawidłowo czytane oraz jeśli zmieniamy wartości list rozwijanych, kiedy te listy są zwinięte też w tych aplikacjach .NET, to wszystko generalnie powinno działać lepiej. W danym dostępie, gdyby NVIDIA nie mógł nawiązać połączenia, to po prostu dostaniemy o tym informację i NVIDIA też będzie w tle próbował połączenie cały czas nawiązać. Naprawiono nieładujące się 32-bitowe syntezatory na niektórych komputerach, tam jakieś biblioteki były niedołączone, które powinny być dołączone i to już też zostało naprawione. Wydajność. No tutaj to już mówiłem, że tych zmian jest dużo, między innymi właśnie to, że NVIDIA już nie będzie wysypywał eksploratora, że nie powinien się zawieszać, kiedy jakaś aplikacja przestaje odpowiadać. Responsywność generalnie została naprawiona w wielu aplikacjach, między innymi w eksploratorze plików. Oprócz tego, no właśnie, jeśli jakaś strona na przykład powoduje, że tam są duże zmiany w stronie, też NVIDIA lubiał się w internecie zawiesić, teraz już to też nie powinno mieć miejsca. Mamy poprawki w Braille'u dotyczące przypisanych domyślnie poleceń na monitorach Brilliant. Poprawki z monitorem, z monitorami Alfa. Podczas czytaj wszystko, Braille teraz podąża za syntezą podczas czytania w internecie. No to jest też fajne, czyli po prostu nam Braille będzie lepiej śledził za mową. Też ważna zmiana dla użytkowników monitorów HIMS, tych starszych, jeżeli nie Braille Motion. Ostatnio mówiliśmy o tym, że tam sterowniki przestały działać, bo jakieś certyfikaty bodajże wygasły, więc na nowszych Windowsach te sterowniki się już nie instalowały. Wyszły nowe sterowniki i NVIDIA właśnie teraz też z tymi sterownikami już działa, zostało zaktualizowane. Żeby te monitory zadziałały, właśnie musimy po pierwsze zaktualizować NVIDIA, po drugie pobrać sterownik najnowszy, który też jest podlinkowany między innymi na stronie spisującej właśnie te wszystkie zmiany. NVIDIA nie powinien już szybko rozłączać lub monitora brajlowskiego, kiedy przełączamy się na przykład na bezpieczny pulpit, a kontrola kontu użytkownika nam wyświetli. No to jest o tyle istotne, że na przykład jak mamy monitor podłączony po Bluetoothie, no to takie rozłączenia no, mogą spowodować, że gdzieś to połączenie nam nie powróci czasem. przeglądarkach. Tutaj też mamy poprawki dotyczące czytania siatek. Jeśli wyświetlają się jakieś tam alerty, no to NVIDIA informuje nas o jakichś dialogach czy listach wewnętrznych alertów, czasami takie okienka, to są jakieś takie bardziej rozbudowane komunikaty, no to fajnie, że o tym się dowiemy. NVIDIA nie powinien już gubić się podczas nawigacji w tabelach, czytaniu pól edycji, między innymi, jeśli mamy włączone to natywne zaznaczanie, no właśnie z tym wcześniej były problemy, tego to nie było włączane domyślnie, teraz już to zostało naprawione. No tutaj właśnie kilka takich zmian właśnie z tym związanych jest. O tym, że w terminalach, jak do terminala dużo tekstu się pojawia, NVIDIA się nie powinien już zawieszać, to już mówiliśmy. Gdyby tego tekstu było dużo i NVIDIA stwierdzi, że ja na tym nie nadążam, to będzie do nas piszczał. Po prostu dostaniemy takie piknięcie i to nas trochę informuje, że tam jeszcze się jakiś tekst pojawia, ale po prostu, żeby nie zawiesiła się synteza, to ja trochę tego tekstu pominąłem. Im więcej tego tekstu jest, to piknięcie ma być dłuższe, no i wtedy po prostu możemy sobie, kiedy to się troszkę uspokoi, ręcznie cofnąć do góry i przeczytać to, co nam się zmieniło. Jeśli mamy jakieś sesje z opóźnieniami, na przykład połączenie SSH, to NVIDIA jest mniej prawdopodobnie, że przeczyta nam złą pozycję kursora, więc jak gdzieś ruszamy tym kursorem, no to NVIDIA powinien sobie z tym radzić lepiej i śledzenie myszy w terminalu też powinno czytać prawidłowo linię. Mamy też poprawki responsywności w sklepie z dodatkami, kiedy NVIDIA nas pyta o restart, bo instalacji dodatku ten restart zawsze powinien zadziałać, z tym było różnie. Przycisk czynności pozwala nam zaznaczyć kilka dodatków jednocześnie i na kilku wykonać czynności, więc to jest też ważne, myślę. I też mamy zmiany dla deweloperów, ale myślę, że to już sobie zostawimy dla zainteresowanych osób, które na przykład piszą dodatki. Także no, znów szykuje nam się duża aktualizacja i ta aktualizacja tym razem myślę, że bardzo dużo dobrego nam przynosi. Zwłaszcza myślę, taką dla nas kluczową kwestią właśnie będą te poprawki w wydajności, czy to zaznaczanie tekstu, ale no właśnie zwłaszcza z tą wydajnością terminalu na przykład, czy z aplikacjami, które się zawieszają, no to myślę, że to bardzo dużo osób ucieszy.
0: No i bardzo dobrze, że mamy nowe rzeczy, że nam się tutaj wszystko dobrze dzieje, że się NVIDIA aktualizuje. No i teraz tak, teraz patrzymy sobie do naszych wiadomości, które do nas cały czas wysyłacie i mamy na przykład wiadomość głosową od Marka. No to posłuchajmy, co do nas nagrywa Marek.
2: Witam serdecznie, Marek z tej strony. Ja mam takie pytanko a propos aplikacji VAL, którą mam na iPhone'ie i tam w tej aplikacji wyjściowo są tam kilka tych zegarów, jest. A skąd można sobie pobrać więcej takich zegarów, żeby można sobie jakieś tam melodyjki, tam cuda na kiju. Czy na iPhone'ie jest jakaś taka, przez iPhone'a, czy to można pobrać z jakiejś strony, albo jakiś linczek by się przydał, żeby można sobie było takie coś, repozytorium tych zegarów otworzyć. Czy jest taka możliwość?
1: Jak najbardziej jest i ogólnie tak, oficjalnie to w wersji 2.0, która właśnie teraz wkroczyła do fazy beta, finalnie plan jest taki, żeby w aplikacji był katalog i każdy będzie mógł sobie tego katalogu zajrzeć, tam wysłać własne zegary i tam będzie można z poziomu samej aplikacji te zegary pobierać. Natomiast też w międzyczasie społeczność utworzyła katalog na Dropboxie, w którym takie zegary są umieszczane. Bo ten link jest długi. Ja ten link sobie gdzieś odnajdę i po prostu wyślę tak, że kiedy ta audycja się pojawi na stronie, no to on będzie podlinkowany. Ja ten link sobie gdzieś wyszukam i znajdę. No i w tym folderze już trochę zegarów tam jest. Także można sobie po prostu do tego folderu wejść. I VAL jest o tyle fajny, że no tam wszystkie te zegary są skompresowane, są po prostu pliki zip i wystarczy, że z poziomu VAL-a sobie na takim folderze, na takim pliku zip klikniemy i VAL będzie z jedną z aplikacji, które nam iOS zaoferuje do otwarcia tego pliku i od razu z tego poziomu można sobie taki zegar zaimportować.
0: Swoją drogą dostałem informację, że nam transmisja na YouTubie padła. No, niestety, szkoda. To się czasem zdarza. Trzeba będzie jeszcze coś nad tym popracować, żeby może się jakoś próbowała przynajmniej wznawiać. Dobrze by było. A tymczasem zaglądamy do jeszcze jednego głosowego komentarza od Kaśki tym razem.
3: Jeszcze ostatni raz was tutaj pomęczę, bo ujawnił mi się problem, który myślałam, że rozwiązałam, mianowicie problem z App Store'em, w którym pojawia mi się reklama o, to znaczy reklama, komunikat o spersonalizowanych reklamach Apple, które teoretycznie mogłam sobie włączyć lub wyłączyć, z tym, że oba te przyciski u mnie są wyszarzone i ten komunikat zasłania mi całe okno do tego stopnia, że nie mogę pobierać aplikacji. Myślałam, że grzebałam w ustawieniach prywatności i próbowałam tam, jak mi AI Gemini polecał, odznaczać i zaznaczać jakieś tam opcje. Ostatecznie myślałam, że problem się rozwiązał, gdy weszłam w ustawienia mojego Apple ID i tam kliknęłam skonfiguruj zakupy, ale nie dodawałam żadnych tam płatności, tylko po prostu sobie ustawiłam ustawiłam sobie jakieś tam hasło, coś tam. Nawet zalogowałam się po prostu do tych zakupów, włączyłam tą funkcję i na kilka dni działało, sobie pobierałam przynajmniej te darmowe aplikacje. No i właśnie teraz chciałam sobie coś przed chwilką pobrać, aplikację do mojego pasa, bo chciałam przetestować jutro nawigację i pojawił mi się ten sam komunikat i absolutnie nie mogę go odszarzyć, bo już to nie ma znaczenia, czy ja mam te opcje, w sensie niech sobie już te reklamy będą włączone nawet, tylko po prostu chcę, żeby to okno się zamknęło, a nie ma ani pod nim, ani nad nim żadnego przycisku, bo też były takie sugestie od innych osób, że być może jakiś jest element, którego nie widzę, że coś trzeba zaznaczyć. I absolutnie nie wiem, co się stało. Nie mam aktywnego App Store'a.
1: A to jest ciekawe. Co tutaj można zrobić? Może rozpoznawanie ekranu by tutaj coś dało, tylko ono po polsku nie jest wspierane, więc tutaj ewentualnie na chwilę sobie język przełączyć na przykład na niemiecki i tam na pokrętle można sobie to w ustawieniach voiceovera dodać rozpoznawanie ekranu. Czyli to jest taki tryb OCR jakby. I on może wykryje to, ten przycisk, którego gdzieś voiceover normalnie nie widzi. No za iOS 27 to będzie w ogóle po polsku też działało. Może tak. To jest ciekawe. No czasem z tymi elementami, które w App Store się wyświetlają jako strona, tam różnie było, więc trochę mnie dziwi, że coś tam się popsuło, ale to jest taki na pewno niepokojący błąd.
0: No, Apple czasem, mimo tego, że naprawdę mają wszystko rozwiązane pod względem dostępności dosyć ciekawie, to ja ich przyłapuję na takich głupich błędach dostępności. Wyobraźcie sobie portal deweloperski Apple'a. To jest po prostu coś, gdzie ewidentnie ktoś się nie przyłożył do tematów dostępności. Tam, słuchaj, pierwsze, że loguję się dzisiaj na konto i dostaję informację, że mam do zaakceptowania nowe warunki licencji, które jeżeli ich nie zaakceptuję tam chyba do 1 października czy do któregoś tam października, to nie będę mógł wypuszczać aktualizacji aplikacji, a tak naprawdę to nawet jak ich nie zaakceptuję, to nie będę mógł wypuścić nowej aplikacji teraz. No to chcę je zaakceptować, mam przycisk do tego, on jest widoczny jak najbardziej. Klikam i klikam i nic się nie dzieje. Co się okazało, że te warunki licencji do zaakceptowania na portalu deweloperskim Apple umieszcza w modalnym oknie, które zwykle na stronach pojawia się gdzieś na dole. Nie, w przypadku Apple to nie może być tak proste. To okno pojawia się gdzieś w środku strony. Więc dobrze, że NVDA ma klawisz O, za pomocą którego można było do tego obiektu dojść, i to znaleźć. bo w przeciwnym wypadku to trzeba by było wielką stronę od góry do dołu przeglądać tak naprawdę i szukać, gdzie to okno się pojawiło. Jak już to okno namierzyłem, to na całe szczęście udało się w nie po prostu wejść, kliknąć tam, co trzeba, zaakceptować, wysłać tę zgodę i już wszystko działa. Ale ja zauważam, że tam na tym portalu jest bardzo dużo takich rzeczy. Tam nawet przy tworzeniu nowej aplikacji to potrafią być problemy. Potem z wybieraniem tych identyfikatorów. No naprawdę taka firma, która o dostępność dba dla użytkownika takiego końcowego, to bardzo, bardzo po macoszemu traktuje dostępność dla tych, dzięki którym może rozwijać swoje portfolio, jeżeli chodzi o aplikacje, czyli właśnie dla deweloperów. No ale zresztą to Arek też ostatnio narzekał, no wczoraj zresztą, no, chociażby kwestie dostępności w Xcode'zie. Także no, nie jest wesoło. A może weselej będzie, jeżeli chodzi o nowości w grach?
1: Oj, zdecydowanie, tak? I tutaj w sumie fajnie tak się złożyło, że rozmawialiśmy o Apple'u, bo dzisiaj tym razem będzie bardzo dużo gier na iPhone'y. I tak jak się jakoś złożyło, tak? Czasami mieliśmy dużo wiadomości związanych z modami na przykład, no to dzisiaj będzie dużo gier mobilnych i właśnie sobie może od tych gier mobilnych zaczniemy. No to co? Od czego sobie zaczniemy? Od takich gier, takich bardziej przytulnych. No nie każdy lubi się tam strzelać i tego typu tematy. Ostatnio dużo takich gier nam się pojawiło. Między innymi mamy grę Cozy Kitchen. I to jest gra, w której sobie trochę będziemy gotować. Właściwie to prowadzimy sobie kawiarenkę taką małą i po prostu musimy wypełniać życzenia klientów, którzy przychodzą. Te życzenia rozpoczną się tak stosunkowo prosto. Ktoś po prostu przyjdzie na małą czarną, czy kawę z mlekiem, jakieś cappuccino. No i wtedy po prostu tak robimy kawę. Działa tak, że bierzemy zamówienie i no, klikamy generalnie na przyciski, tak? Klikamy przycisk kawa, klikamy przycisk mleko i to nam mleko się wsypuje, wlewa nawet bardziej. Później, kiedy ekspres nam zaczyna tą kawę robić, to musimy w odpowiednim momencie kliknąć stop, żeby się nam ta kawa nie przelała. Zabawa zaczyna się później, no bo na przykład możemy dostać zamówienie bardziej konkretne i na przykład ktoś poprosi o kawę mniej lub bardziej posłodzoną tam z dwoma pakietami cukru lub z jednym, z konkretnym rodzajem mleka na przykład, a ktoś tylko mleko sojowe woli. No i wtedy już musimy pamiętać, o co poprosił klient i kiedy jesteśmy pytani, co tam dolać, no to po prostu musimy odpowiednią rzecz z listy wybrać. Później różne minigry się zaczynają, takie bardzo proste pojawiać i na przykład jak nas ktoś poprosi o naleśniki później, no to naleśniki musimy, no po pierwsze musimy zmiksować i wtedy faktycznie tam na ekranie mieszamy sobie tak latamy palcem, żeby to wszystko wymieszać, a kiedy już naleśniki zaczynają się piec, no to też musimy je obrócić, żeby nam się ładnie jedna i druga strona wysmażyła. I tak sobie po prostu gotujemy, wypełniamy zamówienia, stopniowo zdobywamy monety, które możemy wykorzystać do kupowania nowych sprzętów, nowych przepisów i też różnych elementów dekoracyjnych. Jak ktoś lubi sobie też dekorować przy okazji, to w tej grze jest co robić, można sobie też całkiem dużo dekorować. Wszystko z voiceoverem jest fajnie dostępne, mamy bardzo przyjemną muzyczkę też przegrywającą w tle i tych utworów jest też kilka, więc też nie jest tak, że będzie tylko nam jedna piosenka zapętlona grała w kółko. Także no, bardzo przyjemna gra, 20 zł kosztuje w App Store na iPhone'a. To generalnie te wszystkie gry, które będę opisywał, chyba są akurat tylko dostępne właśnie w App Store dla iPhone'ów. Co mamy dalej? Dalej mamy grę Honeywood Kingdoms i to w takim największym uproszczeniu jest w pewnym sensie monopol, tylko że osadzony w świecie takim bardziej średniowiecznym i to nawet takim znów takim bardzo przytulnym, że jesteśmy w jakimś w szczelnym lesie, tak to można tak przetłumaczyć, i te pola, które sobie kupujemy, to są po prostu jakieś takie lasy, jakieś różne rodzaje drzew i tak dalej. I jak już tylko coś sobie kupimy, to już tam od razu możemy stawiać jakieś domki. No i podobnie jak w Monopolu, też jak ktoś na nich stanie, no to musi nam po prostu coś zapłacić. No i generalnie tak rozgrywka toczy się w pewnym sensie podobnie, z tym, że głównym naszym celem gry jest zdobycie 1000 punktów harmonii. Harmonię zdobywamy tak, że za wszystko praktycznie, co robimy, no właśnie parę punktów zdobywamy. Jak coś kupujemy, jak ktoś nam daje pieniądze, jak my stawiamy jakieś domki i kto pierwszy dobije do 1000, na dowolny sposób po prostu grę wygrywa. I tutaj znów wszystko jest fajnie następne z voiceoverem. Mamy też taki bardzo spokojny klimat i tak sobie można z takiego ala Monopola zagrać. Ta gra na przykład też jest grą zupełnie darmową, to też myślę, że dużo osób ucieszy. Co mamy dalej? Dalej mamy beta testy, które ruszyły gry Land and Crown. Gra od tego samego dewelopera, który na przykład stworzył grę Package Hero, o której mówiliśmy, czyli to jest gra, w której jesteśmy kurierem i tam to akurat była taka gra inkrementalna, gdzie nam po prostu cyferki rosły, ile paczek mogliśmy dowozić. Swoją drogą tam w Package Hero to oni chyba nie do końca wiedzieli, jak

jeszcze tym królestwem. Czyli tutaj pewnie będzie to trochę podobne do, nie wiem, na przykład Lords and Knights, tego typu gier, tak to myślę, rozumiem w pewnym sensie. Więc to trochę właśnie z takich gier, gdzie zarządzamy coś, trochę gdzieś z... trochę gdzieś z gier, gdzie też mamy jakieś na przykład element, że walczymy przeciwko innym graczom, może też przeciwko komputerowi, nie wiem. I no po prostu do tej gry akurat musimy sobie dołączyć ewentualnie na test flight'cie. Tutaj już od razu deweloper deklaruje, że wszystko było robione z myślą o voiceoverze od początku. Mamy też dźwięki, muzykę, też komunikaty głosowe, no podobnie jak Package Hero. Package Hero też była taka dosyć rozbudowana oprawa dźwiękowa i tutaj ma być podobnie. Zostajemy w temacie takich gier takich przytulnych, to się mówi, gier cozy po angielsku, tak się te gry nazywa. Mamy też grę Nana House. Tutaj cały czas mówimy o grach na iPhone'a, no mówiłem, że dzisiaj będzie tego dużo. Jest to gra, w której chodzimy sobie po domu, którego poznajemy, którego historię poznajemy, zarówno samego domu, jak i rodzin, nawet kilku pokoleń tej rodziny, która w tym domu mieszkała przez kolejne lata, kolejne dekady. I robimy to w ten sposób, że po prostu będziemy napotykać różne obiekty, które możemy przestawiać. Rozpakowujemy je z pudeł generalnie. To jest cała geneza gry, że sobie coś rozpakujemy i musimy te obiekty porozmieszać w odpowiednim miejscu. Na dedukcję też, tak? Też w miarę logicznie, tak? Na przykład, nie wiem, widzimy jakąś zabawkę, to możemy się domyślić, że to pewnie idzie do pokoju dziecięcego, gdzieś na przykład są jakieś ładne tapety czy coś. I czy na podstawie tego, czy to robimy dobrze, czy źle, tam fabuła nam będzie podawana. Deweloperzy też zaznaczają, że gra powinna być bardzo też taka w miarę spokojna, mamy całą oprawę taką spokojną, muzyczną, mamy dźwięki, mamy taką też haptykę relaksującą, właśnie jak te obiekty gdzieś rozmieszczamy. I no, osoba, która to testowała na Apple, pisze, że faktycznie bardzo, no bardzo to jest taka spokojna gra i sama fabuła, która w niej się rozwija, też jest taka całkiem ciekawa, fajna ta fabuła jest opowiadana. Gra darmowa, zawierająca też jakieś płatności wewnątrz aplikacji, i pewnie pełną wersję można sobie wykupić. Gra dostępna na iPhone'a i iPada, też ale nie zweryfikowana na Macu, ale na Macu też powinna działać. Co mamy jeszcze? Zostając z temata gier mobilnych, grę Footlord, która pozwala nam zarządzać drużyną piłkarską. Tutaj mówimy jak najbardziej o naszej piłce nożnej i nie tylko. I no tutaj deweloper też rozpisuje się dość dużo o tej grze. Ona no, jest na podobnym kalibrze jak na przykład Football Manager na komputerze, więc tutaj ten aspekt zarządzania naszą drużyną jest dość rozbudowany. Zarówno przed meczem, jak i w trakcie meczu, w którym to możemy zmieniać taktyki. No ponoć gra jak na taką grę właśnie zarządzania drużyną futbolową jest rozbudowana. Dużo się dzieje i co najważniejsze, w najnowszych aktualizacjach po prostu deweloper zadbał o to, żeby wszystko było fajnie dostępne z voiceoverem, co też myślę, że jest bardzo dla nas kwestią istotną. Mało jest takich gier, no teraz dostaliśmy Football Managera na komputerze, a tutaj teraz też doczekaliśmy się też takiej gry na smartfony, na iPhone'y, to też myślę, że jest bardzo fajne. A gdyby ktoś chciał pograć w planszówki, na przykład Backgammona, czy to przeciwko komputerowi, czy to przeciwko komuś przez internet, albo nawet na tym samym urządzeniu, tak podając sobie telefon, to mamy też Voice Gammona, czyli po prostu dostępną grę w Backgammona, która też zarówno posiada grafikę, dźwięk szczerze, taki no bardzo realistyczny dźwięk, tak wtedy słychać, jak rzucamy kości, jak te pionki są poruszane po planszy, no i wszystko to jest bardzo fajnie dostępne z voiceoverem, do tego stopnia, że też mamy gesty, tam Magic Tap, stuknięcie dwoma palcami dwukrotne nam podaje stan gry, czynnościami możemy szybko pionki przesuwać, to bardzo intuicyjny jest interfejs w tej grze. A jakby ktoś szukał czegoś bardziej dynamicznego, no to na przykład mogę też zaproponować kolejną grę na iPhone'a, Six Hollows, i to jest tak zwany Auto Battler, czyli coś na kształt ustawki w Hearthstone'ie, czy na przykład gier takich jak Super Auto Pets, albo The Bazaar na komputerze, no tylko, że to są gry właśnie na komputerze dostępne, no dobra, Hearthstone jest też na smartfonie, ale tam nie jest dostępny, natomiast no tutaj ta gra jak najbardziej dla nas na smartfonie jest dostępna i

0: co ciekawe, tutaj jesteśmy drzewem i walczymy przeciwko innym drzewom, po prostu musimy wszystkich graczy wyeliminować, natomiast nie ma limitu czasowego, gramy przeciwko duchom innych graczy, czyli ich planszom, jakie sobie poustawiali i po prostu no, działa to też właśnie tak, że mamy różne rodzaje drzew, które atakują wieżę przeciwnika, bo tutaj mamy taką wieżę, to wieża ma swoje życie i musimy je zredukować do zera. Jednocześnie przeciwnik atakuje nas. No i możemy po prostu walczyć właśnie różne rzeczy, które rozmieszczamy na mapie, na planszy. Plansza ma 6 pól, mają różne efekty i też albo działają lepiej lub gorzej ze sobą, najlepiej właśnie kupować rzeczy, które jakoś łączą się efektami. No jak ktoś grał w grę tego typu, gdzie mamy taką właśnie synergię między różnymi przedmiotami, no to tutaj faktycznie taka synergia też jest i jest kwestią kluczową. No i to jest chyba taka pierwsza gra tego typu, która jest dostępna na komputery, co też myślę, że jest rzeczą bardzo fajną. Co mamy jeszcze na smartfony? No mówiłem, że dzisiaj jest tego dużo na smartfony. Mamy też grę Cipher City. Znów na iPhone'a. Tym razem jest to gra w pokera trochę na kształt Balatro, że sobie wspinamy się po takiej wieży cyberpunkowej, żeby dojść do jakiegoś architekta, który mieszka na ostatnim piętrze i jego pokonać. Natomiast tutaj używamy kombinacji pokerowych, które rozmieszczamy na planszę 5x5 i 5 kart wiersz na linii. Zależnie od tego, czy to są karty wszystkie nasze, czy na przykład częściowo nasze, częściowo karty przeciwnika. Jak ktoś robi kombinację, no to zadaje obrażenia przeciwnikowi i chodzi o to, żeby właśnie przeciwnika też zredukować do całkowitego zera, więc trochę jak Balatro, ale właśnie bardziej tutaj gramy a la kółko i krzyżyk, gdzie po prostu te karty na planszy rozmieszczamy i tak każda postać, mamy kilka postaci do zblokowania, każda ma unikalne umiejętności, mamy różne ekwipunek, które też zmienia to, jak poszczególne karty działają, więc takie mamy trochę elementy a la Balatro, ale też ta gra no, na tyle się różni od Balatro, że też gra się to trochę inaczej. No ciekawe, mamy tutaj taką bardzo muzykę 8-bitową, retro, dźwięki już takie retro, no niekoniecznie są to dźwięki retro, więc tutaj jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, to ona jest też taka dość rozbudowana, mamy też efekty haptyczne i tutaj znów deweloper ze mną zadbał, wszystko robimy z poziomu czynności, najważniejsze komunikaty są nam podawane do voiceovera bezpośrednio, co też myślę, że jest bardzo kwestią kluczową. Co jeszcze? Niewidomy programista stworzył rozbudowanego wisielca na iPhone'a, Hangman Blitz, tutaj w języku na ten moment angielskim. Gra, w której też mamy różne takie tryby, które nam rozgrywkę utrudniają. Też mamy dźwięki, możemy grać na czas między innymi i kilka innych jeszcze rzeczy, takich dodatkowych trybów w tej grze jest dostępne. Możemy też użyć własnej listy słów. Więc jakby ktoś chciał po polsku, to w sumie też by można było. Można grać też na kilka osób. Odblokowane tryby gry, 15 osiągnięć do odblokowania i wiele więcej. Jakby ktoś jeszcze chciał sobie w wisielca pograć, no to taka opcja jest. I to są wszystkie gry mobilne. Natomiast teraz jeszcze kilka takich mniejszych rzeczy i też kilka modów, ale zanim mody, to rozmawialiśmy przed chwilą o Apple'u. Rozmawialiśmy o tym, jak się pisze aplikacje na iPhone, jak się je publikuje w App Store. Ktoś stworzył grę nazywającą się Indie Developer Simulator. To jest przeglądarkowa gra, w której to właśnie wcielamy się w osobę, która ma $99, ma iPhone'a i ma sen, żeby zrobić aplikację na właśnie na platformę Apple. I to jest po prostu gra, która dziś trochę wyolbrzymia właśnie, jak to jest pisać aplikację na iPhone'a. I trochę nie chcę spoilerować, jak to wygląda, jak się to przechodzi, ale ja przy tej grze się naprawdę uśmiałem. Bo zaczynamy od tego, że po prostu no, mamy te $99, tylko musimy sobie wykupić roczny abonament na konto deweloperskie Apple.
1: Które no, właśnie chyba tyle kosztuje, no, $99.
0: Tak, więc już na początku jesteśmy pod kreską, dosłownie. A to jeszcze nie koniec wydatków, bo później tak po pierwsze musimy wybrać, jaką aplikację tworzymy, rodzaju mamy takie naprawdę, jak ktoś przeglądał App Store i zwłaszcza takie aplikacje twórców niezależnych, to zrozumiecie, o co chodzi. Możemy na przykład stworzyć edytor Markdown, listę zadań, jakiś kalendarz, jakąś aplikację do przypominania, żeby napić się wody. I tam jest informacja, ile takich aplikacji już jest w App Store, jakie są nasze nikłe szanse, ale no dobra, próbujemy. Wybieramy coś z listy i później musimy nadać nazwę. To też nie jest takie łatwe, bo jakąkolwiek byśmy nazwę nie wymyślili na początku, to nam strona na przykład może powiedzieć, no nie wiem, nazwa zajęta, kto był kiedyś produkt Google już ten produkt śmierciło, ale jeszcze mają znak towarowy, nie możesz użyć tej nazwy. Tego typu komunikaty się pojawiają, tam, że to na przykład jakaś aplikacja to w ogóle ma stronę, która jest związana z jakimś kasyno, coś tam, naprawdę różne rzeczy. Ale dobra, mamy nazwę, mamy aplikację, pobraliśmy Xcode'a. No, poza tym, że tam parę błędów wyskoczyło, tam trzeba było poklikać OK. Ale no, programować nie umiemy. Dobra, używamy AI. AI oczywiście też kosztuje, więc jeszcze będziemy bardziej pod kreską. I tutaj też jest to pokazane w ten sposób, że mamy polecenia, możemy wybrać sobie zawsze jeden z promptów na liście i ten AI robi tak naprawdę to, co chce, gdzie na przykład tak poprosiliśmy, żeby nam stworzył aplikację natywną i on na to super, zrobiłem aplikację w Pythonie na iPhone'a. Super. I tam potem mówimy, tak, że to nie to. No, tam różne śmieszne rzeczy z tym kodem się dzieją. On jest parę razy napisywany. W pewnym momencie nam usługa stwierdza, że nam się tokeny skończyły i przełącza się na jakiś głupszy model i tam też właśnie różne dziwne rzeczy się z tym dzieją. Po czym musimy naszą aplikację wysłać do App Store'a i tutaj też 20 albo 30 razy będzie aplikacja odrzucana i tutaj też mamy takie różne śmieszne rzeczy typu na przykład że naruszyliśmy licencję związaną, naruszyliśmy prawo właśnie RODO, bo nie zbieramy danych o użytkowniku. Tak, to takie właśnie trochę mamy śmieszne tego typu komunikaty i też musimy coś tam poprawiać co chwila. Ja musiałem chyba 15 razy ponownie aplikację wysyłać i też dostawałem takie odrzucenie typu twoja aplikacja jest za mała, no to co ty, tak zbyt prostą tą aplikację zrobiłeś. No to są trochę może przesadzone rzeczy, ale no faktycznie czasami tak niektórzy deweloperzy musieli tam kilkanaście razy coś do App Store'a wysyłać i to jest też pokazane. Później, jak już aplikacja do App Store'a trafi, to musimy się zająć marketingiem i tutaj też na podstawie tego tam możemy sobie wybrać jakich portali społecznościowych chcemy to wysłać i na podstawie tego później różne rzeczy będziemy dostawać, jakiś spam, jakieś komentarze, recenzje, na przykład tam ktoś może wystawić jedną gwiazdkę i napisać, przepraszam, miałem kliknąć 5 gwiazdek, ale mi palec się przesunął, ale no już nie mogę zmienić, no bardzo cię za to przepraszam, no ale recenzja wyjście i mamy 1/5 oceny. Generalnie to jest właśnie Indie Developer Simulator, chociaż raz, jak ktoś się zastanawia, jak to się pisze aplikację na iPhone'a, to trochę może gdzieś olbrzymione, ale polecam sobie zagrać. To bardzo śmieszna gra generalnie. Jak nawet nie znacie angielskiego, to z tłumaczem. Można spokojnie sobie zagrać. Nie jest jakoś bardzo skomplikowane, a można się trochę pośmiać. Co mamy dalej? Dalej na przykład też RS Games się zaktualizował. Jakby ktoś chciał sobie na RS-ie pograć, no to na przykład doczekaliśmy się natywnej wersji na Apple Silicon. Co też ucieszy osoby, które korzystają z nowych Maców. Też jest partia 64-bitowego Linuxa. Mamy też różne drobne poprawki. I też tutaj w ogóle zostało w ogóle zarzucone wsparcie 32 bitów, więc jak ktoś ma bardzo jakiś stary komputer, no to ten trzeba z poprzedniego klienta korzystać, no więc to też myślę, że ważna informacja. Natomiast co mamy jeszcze? Mody. Mamy mody tutaj dzisiaj 4. Pierwsze dwa to są mody do gier RPG. Pierwszy jest do gry Skull Against the Black Priory i to jest gra taka trochę osadzona w klimatach Lovecraftowych, więc taki trochę horrorów. Wyciągamy się na brzeg jakiegoś morza i Mamy tutaj połączenie klimatów 8-bitowych z współczesną fantastyką oraz takim turowym taktycznym systemem walk, więc tutaj podczas walki możemy postaciami ruszać i wydawać im polecenia. Jak ktoś grał w Herosów na przykład, czy w grę Conquest, która też dostała Songs of Conquest mody, to no tutaj mamy podobną mechanikę generalnie, że każda postać ma swoje umiejętności. Możemy postaciami ruszać w takim turowym systemie walki i one mogą po prostu za nas walczyć. Mod od autora, który no generalnie lubuje się w takich mniej znanych, ale bardzo skomplikowanych grach, które no generalnie są dziś bardzo polecane. Osoba podpisująca się na forum jako Flannery's Beard, on na przykład też stworzył moda do gry Rift Wizard, czyli też bardzo trudnego turowego roguelike'a. No tutaj ta gra jest chyba trochę prostsza niż Rift Wizard, ale ponoć też ma taką bardzo wciągającą fabułę, jak ktoś takie właśnie horrorowe klimaty lubi. Natomiast gdybyście woleli taką bardziej klasyczną fantastykę, niemniej jednak też posiadającą bardzo rozbudowaną fabułę, to ta sama osoba stworzyła też moda do gry Road Warden, o której też dużo słyszałem i cieszę się, że ktoś ją zmodyfikował. Bo jest to gra, w której trafiamy na wyspę, na którą zostaliśmy wysłani przez gildię handlową, żeby po prostu pozbadać teren nawet. Mamy na to 40 dni i przez te 40 dni sobie po prostu możemy chodzić, jednocześnie bronić na przykład mieszkańców przed różnymi zagrożeniami i też wykonując różne misje dla nich, jednocześnie dowiadując się jak najwięcej o tym miejscu, gdzie się znajdujemy. Takie jedno przejście nam może zająć do 30 godzin, jest dużo zakończeń i ta gra łączy ze sobą elementy przygodówek, powieści wizualnych, bo tutaj mamy też dość dużo fabuły i takich klasycznych turowych RPG-ów. Mamy taki też dość rozbudowany system walki, natomiast wszystko, co robimy, nam zajmuje czas. Czasu, którego nie mamy dużo, więc no jeśli decydujemy się na przykład komuś pomóc, no to może być tak, że nie będziemy mieli później czasu, żeby pomóc innym osobom, więc też musimy po prostu trochę też tym czasem odpowiednio zarządzać, nawet biorąc pod uwagę właśnie jak poruszamy się po mapie, gdzie idziemy, ile nam czasu to zajmie i tak dalej. No i generalnie ten mod też jest taki dość dopracowany, aczkolwiek tutaj akurat autor deklaruje, że to jest jeszcze beta, więc tam jeszcze jakieś drobne rzeczy w tym modzie mogą być poprawiane generalnie, ale jak ktoś właśnie lubi taką klasyczną fantastykę RPG, ale też taką bardzo głęboką, wciągającą fabułę, no to warto sobie Road Wardena sprawdzić. Ja o tej grze w ogóle dawno temu słyszałem, ale wiedziałem, że była niedostępna. Fajnie, że ktoś ją zmodował, a gdyby ktoś wolał jeszcze takiego bardziej klasycznego RPG-a, na przykład Pokémony, no tutaj znów, jeśli chodzi o Pokémony, dzieje się dużo, z dwóch stron. Po pierwsze, ze społeczności hiszpańskiej tym razem mamy moda Pokémon Essentials Access i to jest mod do fanowskiego silnika do tworzenia gier w uniwersum Pokémonów. Między innymi na tym silniku powstały takie gry jak Pokémon Z, czy na przykład Pokémon Infinite Fusion, który swojego czasu był bardzo, pamiętam, popularny wśród streamerów. To taka gra, w której tam można było różne Pokémony łączyć ze sobą na przykład i tam różne kombinacje w ten sposób uzyskiwać. No i ten mod nam dodaje do wszystkich gier nawigację, dostępność dla puzli, które były niedostępne, no i generalnie nam wszystko udźwiękawia, to też fajnie, no bo to są takie dość społeczności gry kultowe. A gdyby ktoś wolał pograć w Pokémony oficjalne, no to tutaj też się trochę dzieje, bo zostały udostępnione pierwsze wersje modów dostępnościowych do Pokémonów na następną konsolę, czyli Nintendo DS, no bo wcześniej mieliśmy tylko dostępne gry na Game Boya, czyli pierwsze trzy generacje Pokémonów, a teraz dostaliśmy moda do gier Black oraz White, czyli generacji piątej. Ktoś zapytał, gdzie czwarta? Czwarta się robi. Czwarta właśnie od tego samego autora też ma niedługo powstać, jakby ktoś chciał sobie zagrać w Ruby, Diamond lub Platinum, czy też na przykład Heart Gold, Soul Silver, to są remake'i Pokémon Crystal, na przykład już dał Crystala na oryginalnym Game Boyu, no to do tej gry powstał właśnie remake na Nintendo DS i on też za jakiś czas ma być dostępny. Natomiast Black i White to jest też o tyle fajna część serii, to był taki reboot Pokémonów swojego rodzaju, gdzie wszystko, co w tej grze widzieliśmy, te wszystkie Pokémony były tylko nowe. Więc jak ktoś ktoś nie grał w poprzedniej części, a chciałby zagrać coś trochę nowszego niż te gry na Game Boya oryginalne, które swoją drogą w tym roku miały 30. rocznicę swoją w lutym bodajże, pierwsze Pokémony wyszły w Japonii, no w Europie i w Stanach to było trochę później, no to właśnie między innymi właśnie Black i White to może być fajne miejsce, żeby sobie tą przygodę rozpocząć. Mod generalnie nas po prostu w różnych miejscach prowadzi, tak mamy nawigację, można sobie włączyć i ona nas po prostu kieruje, no i generalnie po prostu wszystko jest udźwiękowione. Emulacje, no musimy sobie sami znaleźć ROMa do gry, obraz tej gry, natomiast sam emulator i skrypty nam już pobiera instalator, który będzie podlinkowany, no i jak sobie to wszystko skonfigurujemy, to można grać. Jedyny minus tego jest taki, że sama gra jest dość głośna. Muzyka jest głośno, nie da się jej ściszyć, więc musimy tutaj sobie pomóc, czy to głośnością w Windowsie, czy to z łagodzeniem dźwięku, czy to na przykład jakimś dodatkiem, nie wiem, audio manager, żeby sobie ten emulator ściszyć, no i wtedy już można śmiało sobie pograć. No i to wszystko. Jak zwykle było dużo. Coś czuję, że w przyszłym tygodniu też będzie pewnie sporo.
1: No tak, będzie w co na pewno grać, natomiast też skoro mowa o przyszłym i kolejnym tygodniu, to warto przy tej okazji powiedzieć, że nie będziemy się spotykać na żywo przez te dwa tygodnie, ale myślę, że coś tam, jeżeli chodzi o Tyflo Przeglądy, będzie się ukazywało, więc nie zostawimy was tak zupełnie osamotnionych, no a gdyby tak się zdarzyło, to nie wiem, ile ten Tyflo Przegląd będzie trwał, kiedy my tu się znowu pojawimy na żywo. To tak swoją drogą. Dobrze, to teraz myślę, że możemy przejść do drobnych newsów.
0: Tak jest, a w drobnych newsach też mamy różne aplikacje. I tym razem tutaj będą chyba same, no dobra, nie, będzie jedna taka niefajna wiadomość, ale generalnie poza tym same dobre wiadomości, obiecuję. No to co? Na przykład Clipman, czyli menedżer Sofka wieloplatformowy od Andrego Lujego, który w końcu doczekał się tego, że trafił do App Store'a na iPhone'y, no bo wcześniej był w testflajcie, a teraz po prostu został oficjalnie w App Store opublikowany jako taka wersja stabilna, więc już nie musimy ci zapisywać się do TestFlighta, tylko wystarczy sobie Clipman wyszukać, ewentualnie będzie link, w którym można sobie wejść i pod tym linkiem po prostu tą aplikację można sobie pobrać. No to jest taki bardzo fajny, dostępny menedżer schowka, który na przykład możemy sobie wywołać ze skrótów, no bo aplikacje na iOSie nie mogą monitorować stale schowka, więc po prostu tak to zostało rozwiązane, że skrótem sobie możemy gestem z VoiceOvera na przykład coś skopiować do schowka. Narzędzie o tyle fajne, że jeśli na przykład sobie uruchomimy na innym komputerze serwer i na przykład, no nie wiem, tej scale'em, który był niedawno pokazany w Tyflo podcaście, połączymy telefon z komputerem, no to nagle mamy wieloplatformowy schowek z historią, który się nam między iPhone'em i Windowsem na przykład synchronizuje, ale też Clipman jest na Androidzie, na Macu, na Linuxie i te wszystkie aplikacje są kompatybilne ze sobą, więc można sobie tą bazą danych bardzo fajnie migrować. I też idąc tym tropem, doczekaliśmy się ogólnie nowej wersji Clipmana, wersji 2.9, w której to kilka bardzo fajnych rzeczy zostało dodane, a właściwie wersji 2.9.0, w której mamy funkcję takich szybkich notatek, czyli quick clip, czyli po prostu no, generalnie w tej aplikacji dodajemy coś, kopiując to do schowka, ale gdybyśmy po prostu chcieli użyć jej jako notatnika, tak sobie po prostu coś wpisać do tej historii, no to teraz możemy wewnątrz aplikacji na komputerze, no to skrótem Ctrl N lub Command N możemy sobie to otworzyć. Wpisujemy nowy wpis, od razu opcjonalnie też możemy sobie wybrać, nadać jej unikalną nazwę, dać grupę, od razu przypiąć na górę, no bo Clipman pozwala nam przypinać sobie wpisy i one wtedy zawsze są na wierzchu historii, możemy je wkleić jednym skrótem klawiszowym. Klienty na komputerze, no to właśnie dają skrót klawiszowy. Mamy też opcjonalny globalny skrót klawiszowy, więc możemy z dowolnego miejsca od razu otworzyć sobie ją na ekranie notatnika. Natomiast na urządzeniach mobilnych, na ekranie głównym też mamy przycisk, żeby taką notatkę sobie szybko otworzyć, a na iOSie też opcja jest dostępna z poziomu Siri i z poziomu skrótu, więc też można sobie dedykowany skrót przypisać znowu, żeby właśnie taką notatkę szybko zrobić. Oprócz tego na komputerze dano skrót Alt Enter na Windowsie, Option Enter na Macu, w której jeśli w tekście jest jeden link, czy jakiś na przykład pierwszy link, który jest w danym tekście, powoduje, że ten link zostanie od razu otwarty, więc nie musimy gdzieś go szukać, tylko od razu możemy sobie do danego linku dojść. Na urządzeniach mobilnych już od jakiegoś czasu to jest dostępne pod czynnością. Mamy dedykowaną czynność otwórz link. A więc na iPhone, teraz i na iPhone i na komputerze sobie to można zrobić. Poza tym mamy poprawki różne błędów, także też no tutaj fajnie, że ten klipman cały czas się rozwija. Mówiłem, że też będzie kilka negatywnych wiadomości, właściwie jedna i to jest ta negatywna wiadomość dla użytkowników głośników od firmy Anker, czyli to są głośniki Soundcore, dość popularne, no, na Amazonie na przykład wiem, że te głośniki są coś dostępne, bo też są dość niedrogie. No i niestety te głośniki też mają swoją towarzyszącą aplikację, którą tam możemy zarządzać różnymi rzeczami i aktualizować te głośniki. Użytkownicy zgłaszają, że ta aplikacja się popsuła dla użytkowników VoiceOvera na pewno. Nie wiem, jak jest z talkbackiem na Androidzie, natomiast niestety na iOSie tam ta dostępność się po prostu pogorszyła. No i to już tak fajnie dostępne niestety dla nas nie jest. Ale wracając do wieści dobrych, to doczekaliśmy się nowej wersji PowerZera, wersji 3.0, która w sumie już była dostępna w formie wersji beta od jakiegoś czasu, ale teraz po prostu doczekaliśmy się oficjalnej, takiej stabilnej wersji tej wersji i bardzo dobrze, bo tutaj dużo dobrego w tej wersji się pojawiło. Bo między innymi doczekaliśmy się funkcji Computer Use, czyli możemy po prostu dać sztucznej inteligencji dostęp do naszego komputera. To się przyda, jak mamy na przykład jakąś niedostępną kontrolę, którą chcielibyśmy, żeby nam AI kliknęło, to można. Tylko musimy sobie przepisać klucz API. Został przeprojektowany system tworzenia presetów, czyli właśnie konfigurację promptów, kluczy API. No i ona jest generalnie dużo bardziej elastyczna i możemy mieć tyle konfiguracji, ile chcemy. Klucze są szyfrowane w pęku kluczy systemowym, więc no nie ma ryzyka, że gdzieś tam ktoś te klucze zabierze. Na przykład mamy wsparte domyślnie konfiguracje dla Cloda, Gemini, Olamy oraz OpenRoutera, ale też jakieś inne usługi. Jak coś jest kompatybilne z API OpenAI, a większość rzeczy jest, no to powinno też z tym VoiceOverem zadziałać. Aplikacja została przetłumaczona na 11 języków, w tym polski. Polskie tłumaczenie powinno być dokładne, bo tutaj trochę autorowi pomogłem, tam generalnie te języki były tłumaczone przez AI, natomiast ja po prostu tą polskie tłumaczenie przejrzałem, tam ewentualnie jakieś błędy naprawiłem, więc no to tłumaczenie powinno być na dobrym poziomie generalnie, więc jak komuś to przeszkadzało, że do tej pory właśnie VoiceOver był VoiceR, nawet nie był po polsku, no to teraz po prostu już jest. Oprócz tego VoiceR potrafi wykrywać kody QR różne, to skrótem Ctrl-Command-Shift-Q możemy zrobić, to są hasła Wi-Fi, adres URL, tekst i wiele innych i po prostu możemy coś z tą zawartością później zrobić. Jeśli zadaliśmy jakieś pytanie sztucznej inteligencji o jakieś zdjęcie, to możemy rozmowę kontynuować zamiast zaczynać od nowa. Mamy uproszczony system przyznawania uprawnień aplikacji, no bo trochę tych uprawnień VoiceOver potrzebuje, teraz to zostało trochę ułatwione. Na wszystko z jednego miejsca możemy zrobić. Mamy też dużo różnych poprawek błędów. Między innymi skanowanie okien, które są na pełnym ekranie, zostało naprawione. Też wykrywanie, które okno faktycznie ma punkt uwagi. Tam w Safari na przykład często były z tym problemy. Tam jakąś etykietkę narzędzia VoiceOver lubił przechwycić. Teraz już to też nie powinno mieć miejsca. No i generalnie takich różnych kilka innych drobnych poprawek zostało zrobione, jeśli chodzi o VoiceOver. To nie jedyna aplikacja Kingma, która doczekała się aktualizacji, bo też aktualizowana została Volama, czyli aplikacja taka bardziej ogólna do rozmowy z różnymi agentami AI, zarówno lokalnymi i chmurowymi usługami. I Volama w wersji 1.0, tutaj akurat to jest aplikacja dostępna zarówno na Windowsa, jak i na Maca, doczekała się no też podobnego systemu presetów, do której jest bardziej elastyczny. Volama teraz oficjalnie jest dostępna tylko w wersji na Apple Silicon. No to też jest trochę zrozumiałe, gdyby ktoś potrzebował Volamę uruchomić na Intelu, no to trzeba po prostu ręcznie sobie z kodu skompilować. Natomiast oprócz tego po prostu mamy poprawki w bibliotece tej, mamy dostęp do narzędzi agentycznych, więc AI po prostu może uzyskać dostęp na przykład do takich kilku podstawowych narzędzi, które pozwalają uruchamiać lub napisać skrypty, czytać pliki, analizować pliki i tak dalej. Możemy też czytać i pisać pliki, natomiast z lokalnymi modelami jest różnie z tymi narzędziami, więc tutaj ci raczej sugeruję, żeby z tych funkcji korzystać raczej, kiedy korzystamy z modeli chmurowych i też w ustawieniach można wybrać jakiego modelu. Te narzędzia mają być uruchamiane i też ci ustrzega, że tutaj nie ma piaskownicy, więc model mógłby potencjalnie gdzieś zrobić coś w katalogu, do którego niekoniecznie możemy chcieć mieć dostęp, więc no po prostu musimy monitorować to, co się ewentualnie dzieje. Można sobie też wyświetlać myślenie dla modeli, które myślą i to wyświetlają. Automatyczne kompatowanie, jak nam się kontekst skończy, więc tam są po prostu podsumowane teksty. I też mamy różne takie drobne poprawki na menu głosu, które zostało trochę uporządkowane według języków. No generalnie takie kilka pomniejszych poprawek jest w Volamie. Co mamy dalej? Dalej mamy dwie nowości dotyczące aplikacji na Maca. Między innymi dla tych, dla których Clean My Mac byłby na przykład za drogi, albo coś wam się tej aplikacji nie podoba, szukacie alternatywy, która też by nam pomogła. Czy to na przykład znaleźć, co zajmuje dużo miejsca na komputerze, albo na przykład usunąć jakieś tymczasowe pliki aplikacji, które nam zaśmieczają dysk, lub szybko zaktualizować wszystkie aplikacje z jednego miejsca. Mamy ciekawą nową alternatywę, mianowicie aplikację Mol. I to jest o tyle ciekawe, że ta aplikacja już była dostępna do tej pory jako otwarto źródłowe narzędzie działające w terminalu. No i ktoś by powiedział, o fajnie, no bo przecież terminalowe aplikacje są dostępne. No tak, z reguły są, no chyba, że to są takie aplikacje w pewnym sensie graficzne. I właśnie Mol jest jedną z tych aplikacji, gdzie, no kiedy na przykład właśnie wybieramy sobie czyszczenie dysku i nam aplikacja wyświetla, tak jakie w katalogi zajmują najwięcej miejsca, to jest takie drzewko. I my sobie po tym drzewku możemy chodzić i zaznaczać na przykład rzeczy, które chcemy usunąć. I w terminalu to jest, o tym jesteśmy informowani, tym, że na przykład znaczone elementy zmieniają kolor i w ogóle coś podświetlone, bo jak chodzimy strzałkami, to nie jest to czytane. No generalnie czytniki ekranu sobie z tym nie radzą w ogóle. I deweloper postanowił po prostu, nie tylko dla nas, ale przy okazji chyba też tutaj osoby mu zgłaszały, że to było słabo dostępne z voiceoverem, zrobić wersję natywną na Maca, właśnie jako aplikację natywną. Tym razem jest to też aplikacja po części płatna, natomiast za darmo dostajemy dwa użycia każdego z płatnych narzędzi, to na przykład jest tam szczegółowe usuwanie aplikacji, tam parę modułów jest płatnych, ale to nie jest jakaś bardzo droga aplikacja jak na tego typu program, bo wieczysta licencja kosztuje $20, gdzie na przykład Clean My Mac to poza setupem to jest chyba koszt $100 rocznie, tam chyba ktoś naprawdę mocno przesadził trochę, mam wrażenie, z tą abonamentem Clean My Maca. No tutaj $20 to jest zdecydowanie mniej i na podwizie napisał, że po prostu szuka osób, które byłyby chętne tą aplikację sobie przetestować, nawet jakieś kody chyba promocyjne są oferowane, jakby ktoś chciał do niego napisać właśnie w kwestii dostępności. Jest generalnie okej. Okay. Faktycznie wszystko jest zaetykietowane, to co miałoby być. Czasem jak na przykład coś zaznaczamy, to tam trzeba zawsze sprawdzać na czynności na tych pozycjach, to vol command spacja, tam mamy z reguły czynność zaznacz, odznacz. I czasem gdzieś fokus lubi uciec, jak coś zaznaczymy, ale generalnie faktycznie Jest to dostępne, jest ten interfejs dość przejrzysty, taki bardzo prosty, ale też z tego, co widziałem, ta aplikacja nie ingeruje jakoś w nasz system, nie jest kasowane z coś, co by nam mogło zaszkodzić, tam generalnie tylko pamięć podręczna przeglądarek, tak, gdzieś przeglądamy, to jakieś obrazki się lubią zapisywać, to co z tego może nagromadzić, no mi parę gigabajtów usunął właśnie głównie takich tymczasowych plików, które po prostu gdzieś kiedyś przeglądarki sobie zapisały. Także jak ktoś takiej aplikacji szuka, Climb Mac właśnie też był fajny, bo jednak też mieliśmy wgląd w to, co ta aplikacja robi i też ten moduł, co nam dużo miejsca na dysku zajmuje, no z tego korzystam dość często. O, tutaj mamy podobne funkcje, które też mam wrażenie działają fajnie. Trochę chyba jednak cały czas interfejs Climb Maca mi się podoba bardziej, ale ta aplikacja też jest bardzo fajna i myślę, że też wielu osobom się może spodobać. No na pewno podoba mi się cena bardziej. Jak ktoś setupa nie ma, no tutaj zdecydowanie to jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna aplikacja. A gdyby ktoś chciał sobie poczytać, to mamy też kolejną aplikację do czytania na Maca. Nazywa się ona Wonder Reader i jest to aplikacja zupełnie darmowa, która to jest też propozycją całkiem ciekawą. No, niedawno mówiliśmy o tym, że jest paperback. Paperback cały czas ma się dobrze i dostaje różne aktualizacje. Więc co by się zapytał, no ale czy tutaj ta aplikacja coś ciekawego nam może zaoferować? Tym razem może. Tak ostatnio mówiłem o Vox Libri, które na Macu wypadło tak sobie, bym powiedział. O, tutaj mam wrażenie, że ta aplikacja działa trochę lepiej. Może to dlatego, że była od początku projektowana z myślą Maca, ale też to nie jest aplikacja, która na przykład w przeciwieństwie do paperbacka jest bardziej nastawiona na czytanie syntezą, bo paperback jednak skupia się na tym, że mamy pole edycji, formatowanie wszelkie znika, no chyba, że używamy skrótów nawigacyjnych albo tego trybu widoku www, ale czytamy no właśnie w ten sposób. Jakby ktoś chciał, żebym czytała synteza systemowa, tak bardziej chcielibyśmy audiobooka a la Voice Dream Leader, w ogóle to było wyjście tego autora, że on nie chciał za Voice Dream płacić, stwierdził, że to jest za drogo, no to tutaj ta aplikacja działa całkiem fajnie, bo no, możemy sobie słuchać, mamy nawet wykrywanie języków, może aplikacja nawet czytać głosem voiceovera, w sensie nam klonuje parametry, ale czyta swoim głosem i słuchajcie, to faktycznie też działa, o dziwo, zawsze miałem problem z tym, z tym wcześniej, jak tam było tego API, rano nie chciało działać, ale mi też nie Apple tam musiało coś pod tym względem poprawić i no i bardzo fajnie. No co tam mamy jeszcze? Właśnie mamy nawigację po rozdziałach, nie wiem, plikach typu PDF, EPUB i tak dalej. Mamy cały czas taki widok tekstowy, jakby ktoś chciał sobie po znakach czytać, to można, ba nawet podczas czytania syntezą ten kursor za tym podąża, więc tam, gdzie byśmy uruchomili czytanie, to faktycznie to czytanie się uruchamia. Jest usypiacz, jest widok z formatowaniem, bo ktoś chce sobie na przykład tabelki podglądać, to jest dostępne. Są też funkcje AI i to takie bardzo praktyczne, no bo po pierwsze, jeśli mamy pliki PDF, no tego paperback na przykład nie umie. W wersjach rozwojowych na Windowsie chyba to się pojawiło, na Macu jeszcze nie, a tutaj to mamy też wbudowane, to może użyć mechanizmów OCR wbudowany system, żeby nam takiego niedostępnego PDF-a rozpoznać. Z reguły do tego potrzebowaliśmy płatnych aplikacji, a tutaj to po prostu jest wbudowane i to używa tego mechanizmu aplowskiego, który jest naprawdę bardzo dobry i od niedawna też wspiera język polski, więc nawet z tego powodu myślę, że wiele osób się może ucieszyć. No, warto tą aplikację mieć zainstalowaną. Są też funkcje AI używające lokalnych modeli, tam różne modele serii QN bodajże są pobierane i tam też można poprosić o tłumaczenie, o jakieś streszczenie, zaraz jakieś pytanie dotyczące tekstu. Jakby ktoś potrzebował, to można, ale też po prostu no, można sobie w tej aplikacji czytać. Ona ma też taki bardziej bibliotekowy widok, jak ktoś lubi właśnie pracować bardziej z takim widokiem a la biblioteka, gdzie nasza pozycja czytania na przykład jest w ten sposób zapamiętywana, tutaj to mamy. Wspierane są praktycznie wszystkie popularne formaty tekstu, czy to PDF-y, czy EPUB-y, czy markdowny, czy pliki tekstowe. Nie sprawdzałem kodowania, zawsze o tym będę pamiętał. Muszę sobie jakiś plik przygotować i sprawdzić to w sumie. Ale no poza tym faktycznie to może być takim ciekawe rozwiązanie, jakby wam z tego czy z innego powodu paperback się nie podobał, albo też właśnie do niektórych zadań, to jest właśnie ten OCR. Myślę, że jest czymś, przez co tą aplikację sobie na pewno zatrzymam na komputerze i pewnie czasem będę właśnie z niej korzystał. Program nazywa się Wonder Reader i no, oczywiście będzie podlinkowany w komentarzu, kiedy ta audycja się pojawi. Wątek generalnie też jest na forum Apple Visa, jakby ktoś chciał sobie szybciej sprawdzić. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: Ale jeżeli chodzi o paperbacka, to dziś widziałem w nowych stringach do tłumaczenia, że też będzie OCR.
0: No i super.
1: Także jestem dobrze. Bardzo ciekaw, jak to będzie rozwiązane, jeżeli chodzi o różne systemy. Czy będą to natywne silniki dla każdego systemu, czy tam będzie coś innego pod maską, tego nie wiem, ale widziałem właśnie, że Queen dodała też możliwość tworzenia rzeczy, właśnie możliwość rozpoznawania tekstu w dokumentach, które tej warstwy tekstowej nie mają. Także myślę, że też jest tu na co czekać. Teraz zaglądam na naszego WhatsAppa, bo jakoś tak panel kontaktowy dziś okupujecie bardzo intensywnie, a WhatsApp dziś tak trochę ciszej. Ale mamy wiadomość od Mariusza, który do nas przychodzi z informacją, że Apple właśnie udostępniło małą aktualizację iOS-a. Jest to iOS 26.2 i ten system poprawia i naprawia błąd, gdzie niektórzy użytkownicy nie mogli aktualizować oprogramowania na iPhone'ach przez sieć komórkową. Także to taka informacja. Dzięki Mariuszu. Mariusz do nas też wysłał wcześniej wiadomość z no, pokaźną ilością tu różnych informacji, więc myślę, że teraz możemy sobie tak w przerwie między tyfloaktualnościami a technikaliami tej wiadomości posłuchać.
2: Witajcie, z tej strony Mariusz. Witam was we wtorek. 8 września. Powiem tak, słuchając wczorajszej audycji, wczorajszego Tyflo podcastu na temat nowości systemów Apple 27, jakoś nie ma się czym, nie wiadomo jak ekscytować. No generalnie zauważyłem, że nie u wszystkich, ale u niektórych jest coś.
1: No tak, i ktoś nam tu wiadomość głosową przerwał, bo zdecydował się zadzwonić akurat właśnie na WhatsAppie. No to dobrze, to jak widać nie było nam dane tej wiadomości posłuchać, to w takim razie okej, odbierzmy to połączenie, zobaczmy kto jest z nami. Kogo witamy?
3: Cześć, Bartek po tej stronie i przepraszam, że przerwałem w odsłuchiwaniu wiadomości, bo myślałem, szczerze powiedziawszy, że to są jakby dwa odrębne tryby. A tutaj sam się zaskoczyłem.
1: No nie,
3: rzeczywiście
1: nie.
3: To może. Okej, dobra. No to może tak szybciutko tylko. Rzeczywiście pojawiła się aktualizacja 26.6.2, więc to jest naprawdę mikroaktualizacja i ona tam bynajmniej na 16 patrzyłem, waży niecałe 700 megabajtów. I rzeczywiście przy ostatniej aktualizacji ja sam miałem problem przy aktualizowaniu za pomocą danych komórkowych, więc prawdopodobnie to może coś poprawić. Ale druga sprawa tutaj, może to już Kasia nadmieniła, ale ja w sprawie tych spersonalizowanych reklam i rzeczywiście można je wyłączyć w ustawieniach użytkownika, czyli wchodzimy w imię i nazwisko i tam jest coś takiego jak multimedia i zakupy czy coś takiego i tam mamy przełącznik spersonalizowane rekomendacje. Może jakby sobie to Kasia wyłączyła, to wtedy może rzeczywiście już sytuacja ulegnie poprawie, bo ja rzeczywiście też na 16 miałem taki mały problem, rzeczywiście nie regularnie, ale od czasu do czasu, że po prostu mi znikał przycisk moje konto i po prostu musiałem jeszcze raz App Store'a po prostu uruchomić. Nie wiem z czym to było związane, ale tutaj taka wskazówka dla Kasi. A ja dzwonię praktycznie Piotrze, Michale, najpierw Piotrze, do ciebie z małym pytaniem, bo o ile wczoraj dobrze usłyszałem, jak prezentowałeś nowości na iPhone'ie a propos iOS-a 27, czy ty korzystasz z RH Voice'a na iPhone'ie?
0: Tak.
3: A czy możesz zdradzić, jak to zrobiłeś? Bo zainspirowałem się tym troszeczkę mówiąc wczoraj i dzisiaj pobrałem sobie RH Voice'a, ale polskiego języka nie znalazłem.
1: Bo to musisz z test flighta.
0: Właśnie.
3: Okej, dobrze, to jak ja już mam pobraną aplikację RH Voice, to wtedy w test flightie też muszę wtedy wyszukać, tak? Rozumiem?
1: No nie, musisz mieć link. Link był pod którąś już ileś audycji temu podawany.
0: Ja myślę, że tutaj wpisanie RH Voice do wyszukiwarki na stronie Tyflo Podcast powinno to znaleźć. Tak myślę.
3: Okej, ewentualnie wtedy podświetli się, jakby pod którą audycją to jest.
0: Tak. Tych audycji tam może być kilka, ale na pewno ten link zostawialiśmy, to jest właśnie na testflajcie. Aplikacja generalnie, jak już ją pobierzesz, nazywa się RH Voice EE, tam chyba jest 2E na końcu jakoś tak. I tam już polski jak najbardziej powinien być. Z poziomu aplikacji sobie pobierasz głosy, które cię interesują i kiedy to zrobisz, to wchodzisz później sobie do voiceovera i tam głos sobie dodajesz do pokrętła. Gdyby ten głos się nie pojawił...
3: Że są te wszystkie cztery? Co mamy na do tak. NVDA, na Windows?
0: Tam nawet chyba jest więcej tych głosów w sumie niż cztery. Trochę tego tam jest. No i po prostu on się w voiceoverze powinien pojawić. Gdyby się nie pojawił, bo czasami lubi ten system zrobić psikusa, to restart telefonu powinien pomóc.
3: Czyli tak naprawdę ta aplikacja, którą pobrałem, to nie jest ta. Chociaż głosy zawiera niepolskie, to nie, mogę usunąć, czy...
0: Tak.
3: I posiłkować się tą, która jest w testflajcie.
0: Dokładnie.
3: Okej, w porządku. To jeszcze takie małe pytanie, Michale, do ciebie, bo to akurat tyczy się bynajmniej w przypadku aplikacji ICO, bo tylko tutaj to zaobserwowałem. Nie wiem, czy w ogóle będziesz mógł mi udzielić odpowiedzi.
1: Spróbuję.
3: Ale czy zauważyłeś? Ale to nie tyczy się konkretnie samej aplikacji, a mianowicie samych powiadomień do aplikacji. Bo ja zauważyłem coś takiego, że jak mi przychodzi powiadomienie do ICO i ja już to powiadomienie sobie z poziomu aplikacji przeczytam i usunę, to zauważyłem, że nadal to powiadomienie widnieje w centrum powiadomień. Miałeś może coś takiego?
1: Nie zapamiętałem, bo ja bardzo rzadko w ogóle usuwam te powiadomienia.
3: I teraz się zastanawiam, czy to leży problem po stronie samego jeszcze iOS-a, bo tylko w przypadku chyba ICO to zauważyłem.
1: No to trzeba by było im zgłosić po prostu.
3: Prawdopodobnie będzie taka okazja w najbliższym czasie, więc ten temat wtedy też poruszę. Okej, dobra, no to ja wtedy nie przeszkadzam już i teraz pewnie na spokojnie będziecie mogli puścić jeszcze raz tą wiadomość.
1: Jasne.
3: Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki Bartku za telefon, pozdrawiamy cię, do usłyszenia. No i mam nadzieję, że teraz już bez kłopotów wyemitujemy wiadomość Mariusza. Zresztą mam już tę wiadomość przerzuconą do programu, do emisji, więc no, nic tam nie powinno przeszkodzić.
2: Witajcie, z tej strony Mariusz. Witam was we wtorek, 8 września. Powiem tak, słuchając wczorajszej audycji, wczorajszego Tyflo podcastu na temat nowości systemów Apple 27, jakoś nie ma się czym, nie wiadomo jak ekscytować. No generalnie zauważyłem, że nie u wszystkich, ale u niektórych jest coś tego typu, że rzeczywiście występują te trzaski voiceovera, czy to na głośnikach iPhone'a, czy nawet na AirPodsach. No i powiem tak, już słyszałem od znajomych, którzy rozpoczęli beta testy korektora dźwięku. No i testowali między innymi te takie niższe tony, ten tak zwany bas, jak ja to mówię. I rzeczywiście nie jest to oszukany bas, bo na AirPodsach Pro 3 na USB-C to rzeczywiście jest taki bas przypominający trochę dźwięk, jak mamy subwoofer w samochodzie. Ja na początku myślałem, że to będzie taki o tam sobie korektorek i nie będziemy odczuwać jakichś zmian. No ale widzę, że tutaj Apple się generalnie dorobiło i to pozytywnie. I rzeczywiście jest ten bas taki bardzo, bardzo mocny. Również na AirPodsach Pro 2 na USB-C również ten bas jest, także Apple tutaj rzeczywiście, no że tak powiem, z kopyta przycisnęło i zrobiło bardzo fajny korektor tych tonów. Wysokie tony też ładnie się sprawdzają. Także jak ktoś bardzo słucha dużo muzyki, czy jakichś takich, powiedziałbym, podcastów, które mają mnóstwo innych dźwięków w tle, to polecam pobawić się korektorkiem, bo naprawdę bardzo fajnie jest dopracowany. No również takie drobne przypomnienie, że jutro wersję RC Apple wypuści po konferencji Apple Event, albo Apple Event, o, tak to powiem, więc no, trzeba będzie zobaczyć, czy rzeczywiście wersje RC no, tak naprawdę pod maską wyeliminują błędy, które były utrzymujące się nawet do bet 8. Także miejmy nadzieję, że nawet jak będą o dużych rozmiarach te wersje RC, to że będą naprawiały wszelkiego rodzaju błędy. No i tak, moja sugestia jest taka, że jeżeli nic się nie obsypie, nie posypie, nie przesunie w terminarzu Apple, jeżeli nie będzie systemu w wersji RC number 2, i nawet jeżeli wyjdą te pierwsze stabilne wersje, to myślę, że można je instalować. Tylko przypominam, że jak jest to zawsze taka pierwsza stabilna wersja, to nie wszystkie błędy da się wyeliminować. No czyli będzie w poniedziałek, miejmy nadzieję, na przykład iOS 27.0, to można zauważyć będzie to, że delikatnie może szybciej spadać bateria. Bo te pierwsze wersje zawsze tak miały i zawsze tak było. Natomiast nie powinno już być jakichś szczególnych problemów z voiceoverem. No i zobaczymy, jak też będzie stabilny system WatchOS 27 już w wersji 0. No i w poniedziałek zainstaluję i podzielę się swoją opinią. Znaczy, czy w poniedziałek to zobaczę, bo myślę, że raczej za kilka dni, dlatego że na początek przypominam też, że serwery Apple'a są bardzo mocno zapychane, bo wszyscy naraz instalują i pobierają aktualizacje nowych systemów. Wszyscy się rzucają naraz, także te serwery wtedy mają maksymalne obciążenie. No i to, co kiedyś Michał powiedział w jednym z Tyflo przeglądów, to ja to powtórzę jeszcze raz, że niezależnie od tego, jakie macie Wi-Fi, choćbyście mieli najszybsze pasmo świata, to i tak Apple, jeżeli chodzi o Polskę, o Unię, to gdzieś gardło tej przepustowości spowalnia. Nie wiem czemu, nie wiem co się za tym kryje, natomiast tak jest. Także jeżeli ktoś ma nawet bardzo, bardzo szybkie pasmo i łącza internetowe, nawet jakiś światłowód w domu, bardzo szybki, no to tutaj trochę można się naczekać. Zawsze te pierwsze wersje dosyć długo się instalowały. Tyczyło się to iPhone'ów, Apple Watch, Mac'ów, iPad'ów. No i okularów Apple Vision Pro, oczywiście. Także gdzieś tam proszę się nie frustrować, że o, długo mi się pobiera i instaluje nowy system, bo to tak zawsze jest i zawsze było i pewnie zawsze będzie. To gdzieś jest tam, myślę, że trochę przyblokowana ta prędkość, nie wiedzieć dlaczego. Także zobaczymy. No i miejmy nadzieję, że już w poniedziałek te wersje się po godzinie 19 pojawią. Pojawiła się kolejna wersja aplikacji Messenger, która niestety dostępności ni hu hu nie poprawia. No i to już jest wersja, która przygotowuje Messengera pod iOS, obsługę systemu iOS 27. Można pobierać i instalować, dostępności nie poprawia, VoiceOver się nie poprawił. No i oczywiście błąd, jeżeli wchodzimy w czaty, jest dalej taki, że czyta ładowanie. I musimy dać przycisk wstecz i jeszcze raz ponownie wejść w ten czat i oczywiście da się go przeczytać. Także myślę, że na tyle ode mnie. Nagrywam to popołudniową porą. Jest parę minut po godzinie 15. No i cieszymy się dalej, bynajmniej ja się cieszę, że ta lepsza jakość WhatsAppa cały czas u mnie jest. Cały czas nikt mi jej nie zabrał. WhatsApp mi jej jeszcze nie zabrał. No i WhatsApp też już jest powoli przygotowywany pod obsługę systemu iOS 27. A jeszcze drobna informacja, zapomniałem dopowiedzieć. Jeżeli wam wygaśnie, nie daj Boże, aplikacja Tyflocentrum w TestFlightie, jak ją sobie testujecie, to mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jakby się tak, nie daj Boże, stało, proszę się nic nie martwić. Arkadiusz Świętnicki stara się wszystko robić, żeby wypuścić kolejny build Tyflocentrum. Stara się robić, co w jego mocy. Także, drodzy słuchacze, nie martwcie się. Miejmy nadzieję, że ta wersja Tyflocentrum, która jest obecnie, nie wygaśnie nam. Bo przypominam, że jeżeli wygasa dana wersja danej aplikacji, aplikacja po prostu nawet jakby znika z TestFlighta. Także miejmy nadzieję, że Arkadiuszowi tutaj się uda wszystko zrobić, żeby wypuścić kolejną wersję. Ponieważ jest problem, bo aplikacja do pisania kodu w systemie macOS 27 troszkę się popsuła pod kątem VoiceOvera i pod kątem dostępności, więc ciężko jest trochę w niej działać, a nawet nie za bardzo wygodnie. Swoją drogą wielkie podziękowania za obszerną prezentację i tłumaczenie o tym, co nowego w systemach Apple 27. Wielkie podziękowania dla Doroty, Arkadiusza Świętnickiego, no i dla ciebie, Piotrze. Wielkie podziękowania i tutaj też fajnie, że wszystko pięknie przebiegło. Michale, dziękuję za dbałość nad audycją, nad czuwaniem, żeby dźwiękowo wszystko się udawało robić. No, Zoom ma tam swoje pewne przycięcia dźwiękowe i tłumienie i trochę widzę, że kodek Zooma czasami nie wyrabia, jak się coś pokazuje w tle i jednocześnie coś się chce powiedzieć. Także gdzieś to zgłosiłem do Zooma, bo to jest i na komputerach z tym problem, i na aplikacjach mobilnych, w aplikacjach mobilnych. No i co? No i jak już będzie wszystko poprawione i notatki też, to ukaże się również wersja testowa w aplikacji Tyflo Centrum i w Tyflo Świecie ukaże się artykuł albo Piotrka Machacza i Arkadiusza o nowościach w systemach Apple jako wersja tekstowa, albo ukaże się to od Piotra Witka na blogu Moja Szuflada. Także zachęcam do obserwowania, subskrybowania skrzynki mailowej, kanału YouTube Piotra Witka. A kto wie, może i kiedyś tu redaktor Piotr Machacz

0: iOS-a, bo na Windows już jest, na Maca nie orientuję się, aktualnie nie wiem, ale na Windowsa jest, także jeżeli ktoś nie może słuchać Tyflo Przeglądu z jakiegoś powodu, czy Tyflo Podcastu, to przypominam, że ma jako drugą opcję jeszcze wersję przetranskrybowaną Whisperem na tekst. Także korzystajmy, cieszmy się, no i cóż. Na tę chwilę, nagrywając tą wiadomość, życzę wszystkim słuchaczom przyjemnego popołudnia i wszystkim prowadzącym. No a później przyjemnej audycji i spokojnego wieczoru. Aha, i jeszcze w moich notatkach mi się przypomniało, tutaj mam. Dzisiaj mamy drugi wtorek miesiąca. Firma Microsoft po godzinie 19 opublikuje dzisiaj kolejną stabilną wersję w stabilnym kanale, wersję systemu Windows 11, jeszcze w wersji 25H2. Pod koniec września lub na początku października najprawdopodobniej będzie już przez Microsoft opublikowana stabilna wersja Windowsa 26H2. Miłego wieczoru. Potem życzę mi popołudnia. Mariusz, trzymajcie się ciepło.
1: Dziękujemy ci bardzo, Mariuszu, za tę obszerną wiadomość. No jeżeli chodzi o aplikację Tyflocentrum, to czekamy z niecierpliwością na to, co tam nam Apple wymyśli i miejmy nadzieję, że to nie będzie tak jak u Piotra w tej grze, gdzie próbował opublikować aplikację i nie szło. Miejmy nadzieję, że to jednak będzie krótsza droga. No dobrze, to w takim razie teraz może przejdźmy do kolejnego tematu. Już teraz zawitamy do technikaliów. Wiadomość od Mariusza była na WhatsAppie, a co tam nowego w WhatsAppie?
2: Co tam nowego w WhatsAppie? No, to tutaj mam takie dwie informacje. Może też nie ma takiej może smutniejszej informacji. No, też można się było tego prędzej czy później spodziewać. Po prostu Meta znów robi porządki, jeśli chodzi o wspierane urządzenie przez WhatsAppa i po prostu starsze wersje systemów po prostu będą wyłączane. Konkretnie, jeśli korzystacie z WhatsAppa, to WhatsApp przestanie działać na smartfonach i tabletach z Androidem 5.0 oraz 5.1. To jest Android, który ma 12 lat, jak tutaj zaznacza serwis tabletowo. No to też fajnie, że tyle działał. To na przykład jakieś starsze licencje chyba też z tego Androida korzystały, natomiast to jest faktycznie bardzo leciwy system. Android 6 wzwyż generalnie, jeśli chodzi od... Android 6 wzwyż jest wspierany przez WhatsAppa i to się stało dzisiaj właściwie, od 8 września to zostało wyłączone i no i w tym momencie po prostu Android 5, czyli Lollipop, jeszcze wtedy Android był nazywany po słodyczach, fajne czasy, no niestety po prostu już działać nie będzie. Też chyba mamy porzucenie wsparcie na starszych iPhone'ach, ale no tutaj to będzie miało mniejsze znaczenie. Mianowicie WhatsApp będzie też wyłączony niebawem na iOS-ie 15.1, więc to jest też leciwy system. To się stanie w listopadzie, zostanie wyłączone wsparcie dla iOS-a 15.1. Natomiast a to jest ciekawostka, bo to jest iOS, na którym zatrzymał się iPhone z serii 6S, iPhone SE, ten pierwszej generacji, oraz iPhone 7 i 7 Plus. Dobra wiadomość jest taka, że w maju firma Apple udostępniła aktualizację bezpieczeństwa nadając systemy. To miała numerek 15.8.8 i co ciekawe, ta wersja przez WhatsAppa będzie jeszcze wspierana, więc jak ktoś ma takiego też właśnie leciwego iPhone'a, masz jakiegoś iPoda Touch w sumie, bo to chyba też na tym systemie to działało, no to spokojnie cały czas będzie można z WhatsAppa na tych urządzeniach korzystać. Natomiast coś nowszego, takie bardziej aktualne informacje. WhatsApp trochę zaczął się

0: zapraszać z innymi usługami do sztucznej inteligencji w to taki bardzo specyficzny i to dobry dla nas sposób. Może pozazdrościli Telegramowi, trudno mi powiedzieć, no bo najpierw został ChatGPT z WhatsAppa zbanowany, wyrzucony do momentu, kiedy Unia Europejska nie powiedziała, że no w sumie byłoby fajnie, gdyby jednak ChatGPT na WhatsAppa powrócił. I to się stało. Natomiast niebawem, no bo chyba tutaj zazdrościli tego, że na Telegramie to właściwie możemy sobie rozmawiać z jakimkolwiek agentem AI, nawet tymi, które mamy uruchomione na urządzeniu, po prostu będziemy mogli sobie dodać własnych agentów do naszego konta na WhatsAppie i po prostu z poziomu tego WhatsAppa sobie z nimi rozmawiać. To odkrył serwis WA Beta Info, który bardzo często takie rzeczy, takie nowości, które mają do WhatsAppa trafić, odkrywa i to konkretnie na ten moment wersja, ta funkcja jest testowana na ograniczonej liczbie użytkowników w kilku gdzieś krajach wybranych na Androidzie, ale możemy się spodziewać, że na iPhone'ach pewnie ta funkcja też się pojawi. I co ciekawe, to będzie wyglądało tak, że na koncie możemy mieć dodane 5 takich agentów i wygląda to w ten sposób, że wchodzimy sobie, żeby takiego agenta dodać, WhatsApp nam generuje klucz API i my po prostu ten klucz API sobie w danym agencie, czyli to jest coś, co jest uruchomione na urządzeniu lokalnie czy gdzieś indziej, po prostu wpisujemy, no i tego momentu mamy normalnie czat z tym agentem i możemy sobie z nim rozmawiać, możemy mu ustawić awatar, no i po prostu wydawać jakieś polecenia. Nie wiem dokładnie, jak będzie to API wyglądało, no to jest bardzo na początku wąsko testowane. Ja mam po cichu nadzieję, że to faktycznie będzie tak rozbudowane, że po prostu każdy będzie mógł sobie z tego API dla agentów skorzystać. Gdzieś będzie udokumentowane, że faktycznie to będzie wyglądało tak, że no, mamy klucz API, wklepujemy sobie go do jakiegoś pliku konfiguracyjnego i od razu nam asystent na komputerze na przykład może rozmawiać. To jest ograniczone tylko do naszego konta. Te klucze są generowane na bieżąco, kiedy my sobie takiego agenta dodajemy. Ja to tak rozumiem. I też mamy dość istotną informację, że te wiadomości, w przeciwieństwie do innych wiadomości na WhatsAppie, nie są szyfrowane, więc to też o tym trzeba pamiętać. Trudno mi powiedzieć, czy na przykład to znaczy, że Meta będzie na przykład sobie trenowała swoje modele na tych wiadomościach, które ewentualnie zobaczą. No, miałbym nadzieję, że mniej, że nie, znaczy się. Niemniej, jakby ktoś chciał właśnie w ten sposób ze swoimi agentami porozmawiać, właśnie konkretnie przez WhatsAppa, bo może po prostu nam jest tak najwygodniej, to po prostu będzie taka opcja dostępna. Miejmy nadzieję, że to faktycznie gdzieś zostanie szerzej udostępnione i będziemy po prostu faktycznie w stanie w stosunkowo łatwy sposób to zrobić. Tylko jeszcze zobaczę, czy to jest jakoś szyfrowane. No i też to jest ograniczone do nas. To znaczy, że po prostu no właśnie nie możemy takiego agenta sobie dodać, na przykład jakiegoś czatu grupowego. To jest ograniczone tylko i wyłącznie do naszego konta. Zobaczę tutaj. Wiadomość jest dostarczana bezpiecznie, natomiast no, jest to jakoś szyfrowane, ale to nie jest szyfrowanie E2E, więc no tutaj o tym też warto pamiętać, zależnie od tego, z jakiej usługi AI korzystamy, ale to jest faktycznie, myślę, że całkiem przydatna opcja, kiedy ona faktycznie do nas trafi.
1: Zdecydowanie tak. No, ciekawe rzeczy dzieją się w WhatsAppie. Oby rzeczywiście też do nas to wszystko trafiało. A teraz, no cóż, skoro było o sztucznej inteligencji, to może dalej sobie o tej sztucznej inteligencji porozmawiajmy, bo OpenAI ujawniło kolejny model i teraz wszyscy o nim mówią, a imię jego nie 44, tylko Astra.
0: Tak, Astra czy też GPT-6, no więc mamy nową cyferkę z przodu, to faktycznie można można spodziewać się, że tutaj przeskok jest duża. Natomiast, jak tutaj pisze portal 9-5 Mac, minął ponad rok, od kiedy pierwsze modele serii GPT-5 zostały udostępnione, no i teraz mamy dostępne GPT-6 Astra, który jest najbardziej inteligentnym modelem na świecie, jak tutaj pisze OpenAI. W ogóle tam w pewnym momencie mówili, że osiągnęliśmy poziom AGI, tak zwany, czyli takiej ogólnej sztucznej inteligencji, czyli to już jest tak świadomy jak człowiek, tak to tą definicję rozumiałem. No nie, jeszcze nie teraz, natomiast faktycznie ten model do niektórych zadań faktycznie jest znacząco lepszy. GPT-6 to są lata badań i planów, które OpenAI zrobiło przed nawet procesem trenowania i procesu nauki tego modelu. To jest najlepszy model, jeśli chodzi o używanie komputera, przeglądanie, inżynierię, oprogramowanie, cyberbezpieczeństwo, naukę i profesjonalną pracę. Tutaj niektóre benchmarki, które zostały stworzone na testowanie modeli AI, tutaj Astra je ponoć saturowało, że tutaj osiągnęli 90% na przykład na takim benchmarku, gdzie rozwiązuje się poziomy takie zadania matematyczne, tam 98% na jednym, na innym, gdzie też zadania matematyczne, to mamy 99,9% na exploit benchu, czyli tutaj szukanie luk bezpieczeństwa, tu osiągnął 100%, więc to też ciekawe. Natomiast czymś tutaj bardzo OpenAI chwali, że bardzo dużo lepiej radzi sobie z obsługą interfejsów komputerów i tworzeniem na przykład arkuszy kalkulacyjnych, rzeczy, gdzie pracujemy w pracy. Też ma radzić sobie lepiej z myśleniem przestrzennym, czyli tutaj też to może być istotne, kiedy na przykład poprosimy, żeby nam na przykład jakieś zdjęcia opisał, czy właśnie coś z informacjami wizualnymi pomagał. I też taką istotną nowością jest to, jak ten model radzi sobie z kończącym się kontekstem. Bo do tej pory to wyglądało tak, że jak na ten kontekst się kończył, czyli domyślnie tam te modele mają i chyba ten też 200 tysięcy chyba w OpenAI tokenów, czyli powiedzmy tam jeden token to jest 3/4 słowa, tak? To też zależy od języka. Ale tam powiedzmy kilkadziesiąt, tam ponad 100 ileś tysięcy słów powiedzmy po polsku, to dochodziło do procesu tak zwanego kompaktowania, gdzie jakiś inny model po prostu historię rozmowy w jakimś stopniu streszczał i mogliśmy mieć nadzieję, że te informacje, które akurat nam były potrzebne, dziś zostały zachowane podczas tego procesu kompaktowania, to nie zawsze miało miejsce. A teraz ten nowy model z pomocą kodeksa będzie działał w ten sposób, że zamiast kompaktowania te poprzednie konteksty po prostu będą się zapisywały w formie historii i jak model będzie chciał sobie coś przypomnieć, to po prostu będzie mógł do tej historii sobie zajrzeć, a na przykład cofnąć się, nie wiem, o 2-3 pełne konteksty, żeby jakąś informację wyciągnąć, pewnie tam jakiś indeks będzie, po prostu będzie mógł tą pamięć swoją przeszukiwać i to powinno poskutkować tym, że będzie w stanie dużo lepiej informacje z pamięci swojej odzyskiwać. To może faktycznie mieć istotny wpływ na to, na wyniki z tego modelu. Już ten model 5.6 był dobry, zwłaszcza ten Sol, a tutaj Astra jest jeszcze lepszy. Tutaj też to był taki model, który jest do zadań związanych z bezpieczeństwem. Tutaj OpenAI go bardzo stopniowo wdrażało na początku, aczkolwiek już w tym momencie tak naprawdę wszyscy użytkownicy mają tego modelu dostęp. Także jakby ktoś chciał się pobawić w kontekście tym modelem, to można nawet OpenAI zaczęło ich resety rozdawać, bo tutaj ludzie masowo zaczęli ten model testować. Na początku chyba tam to zużycie tokenów było takie dość duże. Ogólnie ten model też jest droższy niż na przykład model 5.6, tam jest $10 chyba za milion tokenów, coś koło tego, to jest chyba gdzieś 2 razy tyle, co model 5.6, tam nawet 2 albo 2,5 razy
1: generalnie
0: drożej.
1: Jest drogo. Ponoć dzięki temu modelowi oszczędzamy tokeny, bo to też myślę, że warto o tym powiedzieć, że kwestia jest taka, że na przykład niektóre modele są tanie. Ale to jest zawsze coś kosztem czegoś. I na przykład te chińskie modele bardzo często, mimo tego, że one są tanie, jeżeli chodzi o tokeny, albo tańsze, jeżeli chodzi o tokeny, to więcej tych tokenów wymagają i muszą zużyć na wykonanie tego samego zadania, tak, na myślenie. Więc to jest coś kosztem czegoś. No tutaj ponoć ma być lepiej, czy tak rzeczywiście będzie, no to zobaczymy, to czas pokaże i testy.
0: A propos testów, to właśnie tutaj będzie oprócz tego pierwszego artykułu, na którego właśnie zaglądaliśmy, będzie drugi artykuł, który możemy poczytać, co ludzie w ogóle z tym modelem robili, bo wydaje mi się, że to jest takie bardziej praktyczne pokazanie, no, co ten model potrafi, no, co robią nim osoby niewidome, to na przykład kompilowanie kolejnych starych syntezatorów, tam na przykład ktoś zrobił, przeportował Alexa z Maców na Androida, z tym Claude ponoć sobie nie radził, tam Alex pojawił się na Windows, się teraz na Androidzie ktoś go uruchomił. A osoby widzące, co z nim robiły, no generalnie właśnie wszyscy wychwalają te umiejętności programowania szóstki i też zrozumienie wizualne. Na przykład tutaj ludzie poprosili, żeby zrobił replikę Manhattanu w silniku do gier, w Unreal Engine, na podstawie zdjęć z map. Ponoć ulica po ulicy mu to wyszło. W poprzednich modelach to takie operacje nie były możliwe, a tutaj ten model sobie z tym bez problemu poradził. Inny człowiek po prostu poprosił, żeby stworzył taką grę na przetrwanie, taki świat na przetrwanie i tutaj kilka takich postaci powstało i nawet zaczęły się ze sobą komunikować same. Inna osoba poprosiła, żeby zmodelował pokój jego dziecka i tam ponoć wszystkie przedmioty były zmodelowane i to taki bardzo realistyczny sposób. Ponoć ten model też jest świetny, ogólnie dużo lepszy właśnie w programowaniu. Tutaj jakaś reakcja jakiegoś miasta w Chinach. Bardzo dobrze jest w stanie tworzyć gry wideo z jednego promptu, tak z jednym zapytaniem, że radzi sobie z tym dużo, dużo lepiej. Więc no to jest takie istotne. Praca z komputerem faktycznie jest lepiej. Ktoś poprosił, żeby w Astra narysował coś w programie do rysowania konkretnie. Nie, że napracował na grafice bezpośrednio, tylko po prostu ruszał myszką i też sobie z tym poradził. No to wizualne zrozumienie może być dla nas kwestią istotną. Też taki przykład, ktoś dał temu modelowi filmik z YouTube'a, który był reklamą jakiejś gry mobilnej prostej i też kazał tą grę stworzyć. Poradził sobie z tym ponoć. Więc no tutaj faktycznie ten model jest do tych rzeczy dobry. Natomiast okazuje się, że to wszystko też zostało zrobione kosztem czegoś innego. A czego? Po prostu pisania. Bo okazuje się, że Astra nie pisze tak fajnie jak poprzednie modele. W ogóle dużo ludzi cały czas tęskni za GPT-4. Według wielu osób czwórka pisała najlepiej, piątki też cały czas piszą fajnie, ale ponoć już nie tak fajnie. Natomiast jeśli chodzi o szóstkę, to ponoć widać, że to pisanie jest gorsze. Ludzie mówią, że po prostu Astra nie ma takiej swojej osobowości, tak pisze bardzo technicznie, więc tutaj widać generalnie, że OpenAI tutaj inwestuje właśnie w takie narzędzia bardziej do pracy, do programowania, właśnie do obsługi komputera, do tworzenia arkuszy, tego typu rzeczy. Natomiast jak ktoś właśnie chce, żeby on mu coś napisał, to ponoć właśnie lepiej nawet wtedy skorzystać z tych modeli starszych, no bo te zyski właśnie w tych innych zadaniach i te zyski, które są naprawdę ponoć imponujące, no poszły właśnie kosztem innych umiejętności, w których ten model po prostu wypada trochę gorzej. Niemniej jednak właśnie w takich celach, gdzie na przykład chcemy coś zaprogramować, właśnie coś, praca na zdjęciach, praca na arkuszach, praca na komputerze, no to faktycznie ten model jest znacząco lepszy.
1: No cóż, jak to będzie wyglądało, to wszystko się okaże. Ja szczerze mówiąc jeszcze nie testowałem Astry.
0: Ja też jeszcze nie.
1: Nie miałem jakoś specjalnie na to czasu, ale myślę, że za jakiś czas postaram się tu zrobić jakieś testy i podzielić się też jakimiś swoimi wrażeniami. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast teraz przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem Orange rozpoczyna wdrażanie wiadomości RCS. No wszyscy na to czekamy, ale czy wszyscy to dostaną?
0: No właśnie, bo tutaj w ogóle ta rozmowa zaczęła się od tego, że nawet przy okazji wczorajszej rozmowy naszej audycji, no właśnie jak Apple, że tutaj nawet użytkownicy Orange zaczynają dostawać SMS-y od Orange, które właśnie informują o tym, że mają się pojawić wiadomości RCS. Czym są wiadomości RCS? Myślę, że od tego warto zacząć. To są po prostu SMS-y na wypasie. Tak to można podsumować, czyli to idzie przez infrastrukturę operatora, tak jak zwykłe wiadomości SMS, natomiast po prostu te wiadomości mają wszystkie takie współczesne funkcje, które byśmy się spodziewali w komunikatorze. Czyli są to reakcje na wiadomości, jest tą drugą informacja, że ktoś coś pisze, raporty dostarczenia, tak ładnie zintegrowane z tym, większe załączniki, więc jak ktoś by chciał wysłać zdjęcia w większej rozdzielczości wiadomości głosowej, jakieś inne multimedia, to można. Czaty grupowe, tak faktycznie natywnie wspierane, tego typu generalnie rzeczy, że po prostu coś się zachowuje bardziej jak jakiś właśnie iMessage, czy jak właśnie WhatsApp, czy jakiś inny tego typu komunikator. No między innymi to by na przykład pozwoliło komuś korzystać z aplikacji wiadomości na iPhone'ie i pisać osobom, która ma telefon z Androidem i też korzystać z większości tych funkcji, które są znane. No właśnie, ale czy użytkownik iPhone'a z tego do końca skorzysta? No, okazuje się, że tak różowo niestety może nie być, ale zacznijmy sobie od początku, bo okazuje się, że w ogóle nawet na Androidzie do tej pory w Orange'u wiadomości RCS nie było. Ale to się zmieni, bo jak możemy przeczytać, to od 5 października 2026 roku wprowadzamy do Orange usług mobilnych usługę RCS. To nowoczesny sposób komunikacji, który uzupełnia SMS i MMS. Dzięki RCS mogą Państwo prowadzić czaty grupowe, wysyłać nie tylko wiadomości tekstowe, ale też zdjęcia, filmy i dokumenty. Więcej informacji znajdą Państwo na tej stronie, która jest podlinkowana, ale no generalnie tutaj powiedziałem właśnie, na czym to będzie polegało. Od kiedy RCS będzie dostępny? Z przyczyn technicznych włączamy RCS stopniowo. Zaczynamy od 5 października, dlatego termin uruchomienia usługi może być różny dla poszczególnych klientów. Proces zakończymy najpóźniej 30 czerwca 2027, czyli no ten proces uruchamiania jest rozciągnięty i będzie się rozciągał przez no prawie 8 miesięcy, także trochę to może potrwać. Jak zacząć korzystać z RCS? Aby korzystać z RCS, potrzebują Państwo odpowiedniego urządzenia. Co to znaczy? No nigdzie nie dotarłem do pełnej listy, jakie urządzenia mają być wspierane. Włączonej funkcji RCS w ustawieniach telefonu, połączenia z internetem przez sieć mobilną lub Wi-Fi. No właśnie, bo RCS-y też wspomagają się dostępem do internetu, żeby te multimedia i te inne rzeczy wysyłać. Jeśli mają Państwo już włączoną funkcję RCS w urządzeniu, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli nie, wystarczy ją włączyć w ustawieniach telefonu. Czyli tutaj głównie właśnie na telefonach z Androidem, to można sobie to włączyć tam na przykład w wiadomościach Google. W przypadku iPhone'ów to RCS musi być włączony tylko po stronie operatora, żeby nawet ta opcja tego się pojawiła. Aktywacja jest bezpłatna. Aby wysłać wiadomość RCS do innej osoby, ona również musi korzystać z RCS. Ile kosztuje korzystanie z RCS? Jeśli korzystają Państwo z RCS, przez sieć mobilną Orange opłaty naliczane zgodnie z zasadami naliczania, rozliczania transmisji danych Państwa usłudze, czyli w praktyce dla większości ludzi to pewnie będzie praktycznie darmowe, czyli w ramach naszego ruchu internetowego to się będzie zaliczało. Przez Wi-Fi bez opłat, czyli no to jakby idzie przez internet. Jakie zmiany? No tutaj po prostu do umowy będą zmienione, bo tam te zapisy dotyczące RCS-a będą dostępne. Więc no tutaj możemy po prostu sobie to włączyć i po prostu czekać, kiedy ta funkcja nam zostanie udostępniona. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie dla iPhone'ów, bo tutaj konkretnie o to się ludzie pytali, no to na przykład właśnie serwis GSM Online wystosował pytanie do Orange w sprawie iPhone'ów, czy coś będzie konkretnie dodane i rzecznik odpowiedział, że nie mają nic do dodania w tej sprawie, jeśli chodzi wchodzi jakąś datę, czy to będzie włączone. Na przykład było konkretnie powiedziane, że na telefonach Samsung warto pobrać sobie aplikacje wiadomości Google, no bo to są generalnie takie natywne usługi, więc czy do czerwca to trafi na iPhony? Naprawdę trudno mi powiedzieć. Na pewno użytkownicy Androida to mogą się tego spodziewać no prędzej czy później. Jak to będzie z iPhone'ami? No cały czas niestety czekamy, no tutaj wiele operatorów cały czas tak naprawdę się do tego nie ustosunkowało, a szkoda, tak naprawdę jedyny operator, który zapowiedział cokolwiek, tak mówiliśmy kilka razy i możemy to powiedzieć jeszcze raz, że to jest T-Mobile. Z drugiej strony trochę szkoda w takim razie, że użytkownicy iPhone'ów też takie SMS-y zaczęli dostawać, mimo to, że ich telefony prawdopodobnie tego nie dostaną, a może to będzie w drugiej stronie. Mimo to, że oficjalnie mówią, że nie mają nic do dodania, to może jednak będzie miła niespodzianka. Jednak ten RCS się włączy. No jeśli tak, to super, czemu nie? Ja myślę, że to byłoby na pewno wyjście najlepsze, ale czy tak będzie w praktyce, trudno mi powiedzieć, ale no, mam wątpliwości.
1: Czas pokaże, jak to tak wszystko będzie wyglądało. Czekamy z niecierpliwością. I na koniec odrobina drobnych newsów technologicznych.
0: Tak, obie te drobne wiadomości, bo będą dwie, w sumie dotyczą też Google, tylko że różnych usług od Google, bo jest to po pierwsze YouTube, który postanowił uruchomić współpracę z Allegro funkcję zakupów w Polsce. I co to jest? To jest po prostu tyle, że jak sobie oglądamy jakiś film na YouTubie, i osoba, której film oglądamy, sobie też to odpowiednio włączyła, jest partnerem YouTube'a i tak dalej, po prostu może nam jakieś produkty wypromować. I wygląda to tak, że po prostu podczas oglądania filmu, jeśli jakiś produkt został wypromowany, no to tutaj osoby podczas edycji filmu mogą sobie to zaznaczyć. Wyświetli nam się okienko w tym samym miejscu, gdzie tam na przykład sugerowane filmy, tego typu rzeczy się pojawiają, z przyciskiem, żeby przejść od razu do zakupu takiego produktu. To rozumiem, że jeśli partnerem jest Allegro, to pewnie będą linki głównie właśnie do Allegro prowadzące, do jakichś sklepów właśnie wewnątrz Allegro. No i prawdopodobnie też wtedy taki partner, który taką informację udostępnił, pewnie tam też jakiś procent z tego dostanie. Więc jak lubicie sobie na YouTube na przykład jakieś recenzje oglądać, to i właśnie Google chwali się tym, że bardzo dużo ludzi szuka właśnie informacji o produktach właśnie na YouTubie. I ta usługa już od jakiegoś czasu działa, no między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie cieszy się popularnością. Ponoć takie linki są bardzo klikane, ludzie z tej możliwości korzystają, więc no też to stopniowo jest rozszerzane na kolejne rynki i u nas to też właśnie będzie dostępne generalnie na praktycznie każdej platformie, na komputerze i na smartfonie to właśnie będzie się wyświetlało obok odtwarzacza, natomiast na telewizorze to jest rozwiązane tak, że wyświetla się kod QR, który trzeba sobie zeskanować telefonem, no i wtedy na telefonie ta sama strona się nam otworzy. Także no to też takie trochę uproszczenie, musimy gdzieś wyszukiwać nazwę produktu, wyszukiwać w opisie filmu, tylko od razu podczas oglądania sobie możemy przejść do strony produktu, ewentualnie jeśli faktycznie nas coś zainteresowało, to po prostu możemy sobie coś kupić. Natomiast druga paczka nowości dotyczy tym razem tłumacza Google i tutaj mamy dwie nowości związane głównie z tłumaczeniem głosowym w czasie rzeczywistym, czyli to jest ten tryb, kiedy sobie włączamy tak parę języków i po prostu z kimś rozmawiamy, a aplikacja nam na bieżąco po prostu na głos do tłumaczenia czyta. Pierwsza zmiana jest testowana na razie dla użytkowników Androida i to jest bardzo przydatne w sytuacji, kiedy no, jesteśmy po prostu w jakimś miejscu, gdzie ta rozmowa trwa dłużej, a mianowicie po prostu tłumaczenie takie ciągłe może odbywać się też w tle. A więc jeśli na przykład z kimś rozmawiamy, ale musimy sobie coś sprawdzić, chcemy może jakąś informację wyciągnąć z telefonu, no to nie ma problemu, możemy sobie zminimalizować aplikację, przejść do jakiejś innej, ale jednocześnie cały czas nam tłumacz Google w tle działa i wszystko tłumaczy, więc jak my coś powiemy, albo osoba coś powie, no to cały czas nam syntezator będzie czytał. Natomiast druga nowość to jest coś, co na Androidzie było od dłuższego czasu, natomiast teraz też doczekały się tej nowości osoby korzystające z iPhone'ów i to znów będzie przydatne w sytuacji, kiedy jest głośno i my tej syntezy nie słyszymy, a mianowicie też znów w tłumaczeniu ciągu na przykład, albo jak po prostu prosimy, żeby nam telefon coś przeczytał, możemy to usłyszeć ze słuchawki telefonu. Czyli po prostu przykładamy telefon do ucha i podobnie jak na przykład na WhatsAppie, jak słuchamy czy na Telegramie wiadomości głosowych, to po prostu nam tłumacz Google będzie po prostu podawał komunikaty na słuchawkę telefonu, co pewnie w wielu sytuacjach się może całkiem sprawnie sprawdzić. No a też to już jakiś czas temu było zapowiedziane, też jest chyba już jakiś czas temu zostało wdrożone. Tłumacz Google fajnie sobie radzi też, jeśli mamy założone słuchawki bezprzewodowe, no a teraz jeszcze do tego po prostu możemy skorzystać ze słuchawki telefonu, niezależnie od tego, czy mamy iPhone'a, czy Androida. I to wszystko.
1: No tak, i to wszystko, jeżeli chodzi generalnie o nasze informacje w 348. wydaniu Tyflo Przeglądu. Sporo tego dziś było, wy też dołożyliście coś od siebie, ja jeszcze tu szybciutko sprawdzam, czy macie wy dla nas jakieś wiadomości. No właśnie, Sylwester pyta, 2 tygodnie nie będzie audycji na żywo? Tak, Sylwestrze, 2 tygodnie nie będzie audycji na żywo, ale spokojnie, po tych 2 tygodniach wrócimy i myślę, że też zresztą na stronie Tyflo Podcastu coś przez te 2 tygodnie będzie się pojawiać. Także spokojnie, nie zostawimy was tak kompletnie z niczym. A jeżeli byłoby wam mało, to zawsze możecie ponadrabiać trochę archiwum Tyflo Podcastu, bo podejrzewam, że w tych tysiącach audycji są takie, których jeszcze nie słuchaliście. Także zapraszam serdecznie. A tymczasem my dziś dziękujemy wam za uwagę. Dziś i wczoraj w sumie, bo już 5 minut po północy. No właśnie, właśnie, już mamy środę. Dobrze. Michał Dziwisz, Piotr Machacz, dziękujemy.
0: Dobrej nocy.
1: I dobrej nocy, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Obrębie pasma CB to działało, ale to było na tyle duże moce, że to w zasadzie, nie duże moce, że to w zasadzie nikomu nie przeszkadzało. Natomiast te PMR-y rzeczywiście mają moc troszeczkę większą. Jest to nawet, chyba tak jak powiedziałem, nawet kilkaset miliwat, więc spokojnie taka łączność nawet do kilku kilometrów jest możliwa. Przy czym, z tego co się orientuję, są takie PMR-y, które umożliwiają wykorzystywanie tak zwanej podnośnej, tak? Czyli na twoim sygnale jest emitowana fala podnośna o określonej częstotliwości, tam od kilkudziesięciu do kilkuset herców. Jeśli ty w drugim urządzeniu włączysz taką blokadę, to tylko sygnał, który emituje taką podnośną, się przez tą blokadę przebija. Więc nie nazwałbym PMR-a profesjonalizmem, bo to zupełnie nie tak, ale no ma to pewne znamiona już pewnych reguł, pewnych zasad, pewnych definicji, których tam powinno
4: jest jakaś specyfikacja i po prostu producenci tworzący tego typu urządzenia się jej trzymają.
5: Tak, bo zasugerowałem się też.
4: No właśnie, jeszcze może jakieś pytania, Oskarze, bo tak spoglądam na zegarek, ale no czasu to coraz mniej mamy.
5: Pewne sugestie co do WinMorse'a też wysłałem, także można zainteresować się tym programem, także nawet polecam. I troszeczkę trzeba by było to obejrzeć, to narzędzie, ponieważ wykonałem dosyć krótki test.
4: Ja nawet pamiętam, wiesz co, że bawiłem się kiedyś WinMorse'em, to były jakieś zamierzchłe czasy, ale pamiętam i rzeczywiście on był dostępny, można się pobawić. Może on nas Morse'a jako takiego nie nauczy, ale sam, bo to nie są jakieś lekcje w tym programie, to powiedzmy od razu, to nie są lekcje. To jest programik, którego działanie polega na tym, że my wpisujemy jakiś tekst, a on nam go zapisuje do pliku za pomocą alfabetu Morse'a.
5: IF chyba to jest formatu, ile się nie
4: mylę. IF albo do Wave'ów chyba też potrafił
5: zapisywać.
4: Czy ja
5: widziałem tylko IF.
4: Aha, to być może. No ale to nie jest istotne akurat dla naszej dyskusji. Natomiast chodzi o to, że jesteśmy w stanie taki plik sobie wygenerować i później możemy go odsłuchać. Tam nie ma w tym programie lekcji.
5: Tak, ja powiem tak, lekcje miałem na myśli, że na przykład, jeżeli ktoś oczywiście miałby chęć i czas, po prostu, no nawet chociażby pisać sobie litera po literze i jeżeli ktoś ma dobrą pamięć słuchową, to w pewnym sensie według mnie można by było się tego nauczyć.
4: Oczywiście, że
3: sądzę,
4: tak.
3: Sądzę, że są programy, które spokojnie umożliwiają naukę Morse'a. Ja, tak jak powiedziałem, nie zgłębiałem w ogóle tematu, no bo nie jest mi to potrzebne, mnie to jakby nie interesuje. Natomiast myślę, że z powodzeniem, odwołując się do wyszukiwarki, tego można znaleźć może nie na kopy, ale całkiem niemało i za to sobie daje, że tak powiem, przysłowiową rękę uciąć.
5: Więc ja oczywiście, mówiąc tutaj dla słuchaczy, polecam ten program, więc można to przetestować. No i w pewnym sensie mieć z tego, dla niektórych to może być i dobra zabawa, albo nawet i lekcja.
4: Oczywiście, że tak. Zatem, Oskarze, dziękujemy Ci bardzo. Ja do usłyszenia.
3: Serdecznie. Dobrego, trzymaj się.
4: Trzymaj się, cześć. Czy jeszcze, Pawle, myślisz, że o radiach coś warto powiedzieć? Czy może już przejdziemy do kwestii programowych?
3: Powiem tak, że co do radii, nie chcę tutaj uskuteczniać reklamy, ale myślę, że nasze środowisko jest jakby na tyle zamknięte i na tyle, że tak powiem, to jest istotna kwestia, że w aspekcie transceiverów na fale UKF mogę reklamować, no źle się wyraziłem, mogę zasugerować.
4: Polecić.
3: Transceiver, to otóż właśnie, polecić transceivery firmy Yaesu. Najbardziej według mnie udanym modelem byłby Yaesu FT8800, bo to łatwo zapamiętać, 8800. Nawet jak tam to FT nam umknie, albo tam coś poprzekręcamy, to spokojnie po wpisaniu w wyszukiwarce tej frazy nam znajdzie, co trzeba. Natomiast jeśli chodzi o urządzenia na fale KF, to polecam raczej urządzenia Kenwooda z takich troszeczkę starszych serii. Tutaj może nie będę wymieniał modeli, bo tego jest trochę więcej. Więc tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o transceivery firmy Yaesu na KF, to raczej nie polecam, bo to już są takie bardziej rozbudowane kombajny, które jest naprawdę bardzo, bardzo trudno obsłużyć. Także myślę, że o transceiverach to tyle. Zresztą umówmy się, no, transceivery może nie pojawiają się nowe tak często jak telefony komórkowe, ale średnio raz na rok, raz na dwa lata pojawia się jakiś naprawdę wypasiony sprzęt, który jest albo dla pasjonatów, albo dla snobów, no bo umówmy się, że tacy ludzie jak w każdej grupie i wśród...
4: No, w przypadku tego zakupu radia za na przykład 15 tysięcy złotych, no to jest już...
3: No to chyba rzeczywiście jest już tylko snobizm.
4: Dokładnie, no chyba, że ktoś naprawdę jest tak wielkim miłośnikiem łączności, że chce te łączności naprawdę daleko przeprowadzać i gdzieś te filtry, które zawarte są w takiej, a nie innej radiostacji, mu to ułatwiają. Teraz myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną muzyczną przerwę, wrócimy do naszej rozmowy już za moment i porozmawiamy sobie jeszcze o tym, co dla łączności zrobił internet, bo także zrobił nieco dobrego, ale o tym za moment. Radio N. W dzisiejszym Tyflopodcaście na antenie Radia N rozmawiamy na temat krótkofalarstwa, a rozmawiamy wspólnie z Pawłem Pluszczykiem, czyli SQ9HHT. No i skoro powiedzieliśmy...
3: No nie mówię, że znowu z pamięci ci się udało.
4: No znowu z pamięci mi się udało. Znowu. Nie korzystałem z notatek. Skoro powiedzieliśmy już o tej rzeczy sprzętowej, powiedzieliśmy o tym wszystkim, co należy zrobić, żeby krótkofalowcem się stać, to powiedzmy jeszcze, co nowoczesne technologie w tych kwestiach robią. Na razie nie bardzo wiemy, jak z dostępnością komputerowo sterowanych stacji radiowych, natomiast wiemy, że jest program, który zresztą ty opisywałeś w Tyflopodcaście, który no, łączności wspiera i to w dosyć fajny sposób. To ja teraz może oddam tobie głos.
3: Tak, program, o którym tutaj Michał wspomniał, nazywa się Echolink. Akurat z tego, co wiem, to z uwagi na pewną swoją unikatowość, jakby nie ma na myśli unikatowość programu w skali krótkofalarskiego świata, co po prostu fakt, że na łamach Tyflo Podcastu te kwestie krótkofalarskie jednak stanowią margines. Sporo osób tego podcastu wysłuchało o tym programie. I cóż, warto na początek powiedzieć, że krótkofalowcy nie łączą się tylko i wyłącznie ze sobą bezpośrednio, szczególnie tutaj mówimy o falach ultrakrótkich, UKF-ie, tylko przy wykorzystaniu często przemienników. To są oczywiście przekaźniki analogowe. Najbardziej skrótowo polega to na tym, że przemiennik składa się z dwóch radii. Jedno radio odbiera nasz sygnał, a drugie przekazuje go dalej, dokładnie z takim sygnałem wejściowym, z jakim my na przemiennik wchodzimy. Czyli nie ma żadnej obróbki, podnoszenia tej jakości czy coś takiego, tylko jeśli my wchodzimy z szumem, to ten sygnał jest szumem transmitowany. Takich przemienników u nas w kraju, powiedzmy, że jest około 80, natomiast dla porównania w Niemczech takich przekaźników jest powiedzmy około 500. No ale okej, są te przekaźniki i fajnie. Jesteśmy sobie w zasięgu jednego przekaźnika, przemieszczamy się gdzieś dalej, wyjeżdżamy poza jego zasięg, no i już niestety. jeśli nasz korespondent nie wchodzi na przekaźnik, w którego my zasięgu się znaleźliśmy w dalszej kolejności, no to już jest problem, nie możemy sobie porozmawiać. I między innymi powstał tak zwany Echo Link. Link, czyli właśnie chodzi tutaj o linkowanie tych przemienników, przekaźników, chociaż nie do końca. Najbardziej skrótowo polega to na tym, że ten Echo Link składa się z takich jakby bramek, gate'ów. A sprowadza się to do tego, że każdy przemiennik podpięty jest do internetu, to znaczy nie każdy, no ten, który oczywiście ma taką możliwość, podpięty jest do internetu i możemy po pierwsze z internetu przy wykorzystywaniu programu Echo Link na peceta bądź na przykład na iPhone'a, tudzież na, no mam na myśli oczywiście Apple, tudzież na przykład na Androida, skorzystać z tego programu i na taki przemiennik się dostać.
4: Jeszcze może a propos powiedzmy, bo ty bawiłeś się wersją na system iOS, czyli właśnie na iPhone'a, na iPoda, tak. iPada.
3: Dzięki uprzejmości Piotra Witka miałem taką możliwość.
4: No bo już mnie nawet tu zapytał, czy będziemy o tym mówić, to powiedzmy, jak jest w ogóle z dostępnością tego oprogramowania na urządzenie dotykowe.
3: Program dostępny jest w 100%, nie ma czegoś, czego by nie czytał, fajnie się to przegląda, wszystko jest w 100% właśnie odczytywane. Wodzenie, że tak powiem, paluchem po ekranie sprawdza się doskonale. Samo uruchamianie i wyłączanie nadawania również działa doskonale i muszę przyznać, że jest zaje fajna jakość z tego urządzenia, zarówno gdy my odsłuchujemy, a w szczególności gdy nas słychać. Muszę przyznać, że takie małe ustrojstwo, przecież ten powiedzmy iPad, widzisz iPod, a jakość mikrofonu w tym jest doskonała, także jest bardzo dobre odwzorowanie naszego głosu. No i właśnie, jak już zacząłem mówić, możemy podłączyć do takiego przemiennika, no i jeśli jest jakaś stacja mobilowa, to możemy sobie z taką stacją rozmawiać. Właśnie się nasz znajomy przemieszcza się po kraju, a te przemienniki, które ma w zasięgu, są w tej sieci Echo Link. Ale co fajniejsze, za pomocą radia, które mamy na przykład w samochodzie, przy wykorzystaniu najbardziej popularnego, znanego nam wszystkim DTMF-u, znając tak zwany NOT number, czyli taki jakby numer telefonu każdego z tych linków, możemy się podłączyć do dowolnego linku na świecie. Oczywiście pod warunkiem, że drogą radiową mamy dostęp do linka, który jest w tej sieci. To jest bardzo fajne, przydaje się na przykład przy okazji jakiejś tam podróży i tak dalej. Gdy na przykład jestem za granicą, tak jak w tym roku, gdy wspominałem już o tym, byłem na Malcie, a tam był przemiennik echolinkowy, mówiąc kolokwialnie, to właśnie za pomocą DTMF-u łączyłem się z przemiennikiem tutaj lokalnym na Śląsku i jadąc sobie w samochodzie komfortowo mogłem rozmawiać z kolegami, którzy tutaj pozostali. Co ważne, dostępność tego softu na peceta jest 100%. Wszystko jest z JAWS-em, a nawet z NVDA. Czytane idealnie wszystkie opcje, wszystkie ustawienia, wszystkie kwestie związane z prezentacją listy stacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest na chwilę obecną najbardziej popularny system jakby tej łączności takiej właśnie internetowej wśród krótkofalowców.
4: No jeszcze jest program, bo tu także słyszałem takie głosy, żebyśmy też o tym powiedzieli, no ale to jest program, który no powiedzmy taką radiostację imituje w formie działania, ale nie ma z tym nic wspólnego, to jest Load Talks. Ostatnio program dosyć popularny wśród szczególnie młodszych słuchaczy Tyflo Podcastu, którzy się bawią i korzystają z tego programu. Zatem pozdrawiamy wszystkich tych, którzy z Load Talksa
3: dokładnie
4: korzystają.
3: Tak.
4: No, ale nie jest to może łączność krótkofalowa, ale zawsze coś. No, słucham.
3: Tak, ale w ramach ciekawostki powiem jeszcze, no akurat podejrzewam, że ci młodsi, którzy właśnie używają tego programu, już tego nie pamiętają, ale swego czasu na Commodore był taki program, który był tylko i wyłącznie jakby alfabetem Morsa, ale była to symulacja zawodów. I wyobraźcie sobie, że podpinaliśmy klucz, taki standardowy klucz, to się nazywa sztorcowy, czyli taki tradycyjny, który gdzieś tam prawie każdy z nas kiedyś tam widział. Czyli takie typowe coś, czym po prostu stukamy. I komputer odbierał to, co my nadajemy i nadawał do nas, tak jakby to była prowadzona łączność w zawodach. Ja powiem szczerze, że mimo gigantycznej rewolucji komputerowej, jaka przeszła od tamtych czasów, to był to najbardziej realny program, jaki ja widziałem. Bo wyobraźcie sobie, że na przykład w trakcie zmieniania się pory dnia, jak zmienia się propagacja, to inne stacje słyszeliśmy na przykład, gdy program był uruchomiony o 8 rano, a inne, gdy uruchomiliśmy go o 20 godzinie wieczorem. Była również możliwość sterowania anteną kierunkową, czyli jeśli na przykład wpisaliśmy azymut, w jakim leży powiedzmy dany kraj, to tak jakbyśmy skierowali antenę w to miejsce i wówczas ten sygnał był lepszy. Naprawdę żałuję, że tego już nie mam, bo to była super zabawa.
4: 8-bitowy komputer i patrzcie Państwo, jakie to ciekawe rzeczy można było na nim robić. No też do Commodore 64 mam sentyment, oj mam.
3: Bo to jest oczywiście można się było bawić pod warunkiem, że wgrał nam się program.
4: No właśnie, bo to też był problem. Oczywiście. Ale jeszcze, oczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę zapoznać się nieco bardziej z Echolinkiem, to odsyłamy do jednego z podcastów, jakie są zamieszczone na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Coraz bliżej 21, zatem już niebawem nasz program dobiegnie końca, ale Pawle, jeszcze na koniec coś, co jest istotne, moim zdaniem. Szczególnie jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, że no, dosyć dużo ludzi nie potrafi się obecnie na tych częstotliwościach zachować. Powiedz, co należy wiedzieć? No oczywiście tego się dowiemy na pewno w momencie zdawania egzaminu i na pewno jeżeli pójdziemy do klubu, to również się dowiemy tego typu rzeczy, ale chociaż takie najbardziej elementarne zasady zachowania się przy prowadzeniu łączności.
3: Oczywiście. Jest tak zwany ham spirit, czyli taki po prostu kodeks postępowania. Przede wszystkim, o czym już wspomniałem, szanujemy to, że ktoś jest z innej kultury, innego wyznania, ma inne poglądy, jest innej warstwy społecznej. To jest podstawa. Tam wszyscy jesteśmy równi. Nieważne, czy mamy lat 15 i rozmawiamy z 70-letnim dziadkiem, nie ma problemu w mówieniu sobie na ty. Nieważne, czy rozmawiamy w teorii oczywiście z prezesem Microsoftu, bo nie sądzę, żeby ten pan akurat miał licencję, ale to jest tak, on jest nam w tym momencie równy. To jest pierwsza kwestia. Nie stawiamy tak zwanej nośnej, czyli świadomie nie naciskamy mikrofonu, gdy ktoś mówi, aby przeszkadzać. Nie używamy wulgaryzmów, to jest jakby kwestia oczywista. Nie wpychamy się na chama, mówiąc popularnie, pomiędzy korespondentów. Istnieje słowo break, które, że tak powiem, wtrącamy między jedną a drugą relację, wtedy ktoś mówi tam chwila, albo wpuszcza nas od razu. Wtedy
4: no właśnie, bo już tu pojawiło się takie pytanie, o co chodzi z tym breko, czy break.
3: No więc właśnie, więc breko to jest takie rodem z Sibiratu, natomiast ewentualnie używa się słowa bądź break, bądź ja akurat jakoś bardziej preferuję użycie swojego sufiksu, czyli właśnie HHT, tak? Bo to od razu wiadomo jest mniej więcej, że ktoś tam chce się włączyć, jaki jest jego znak i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że jeśli rozmawiamy w jakimś wąskim stosunkowo kręgu, no to jeśli nawet ktoś, nieważne co powie, chociaż oczywiście przestrzegamy tych zasad, no to jesteśmy go w stanie rozpoznać po głosie, a nie zawsze tak jest. Także są te zasady, jest myślę, że taki ogólny savoir-vivre, który jest w pewnym sensie nawet w towarzystwie przestrzegany, nie mam na myśli oczywiście już krótkofalarskiego, tylko ogólnie gdzieś nawet przy stole w kontekście, że nie przerywamy komuś, też po prostu nie wpychamy się nas na siłę ze swoim zdaniem czy coś takiego, to również ma zastosowanie tutaj w tym naszym świadku krótkofalarskim przy prowadzeniu tych łączności. Ważne jest, aby tego przestrzegać, bo tak jak w innych dziedzinach życia, tak jak tutaj. Może nie jak cię widzą, tak cię piszą, ale jak cię słyszą, tak cię piszą. A wierzcie mi, że w dobie internetu, czy właśnie w dobie tych łączności, fama idzie w świat. I ja pragnę jeszcze powiedzieć na sam już koniec, finał finałów, bo mamy jeszcze 4 minuty, że krótkofalarstwo to nie tylko możliwość kształcenia języka, poznawania ciekawych ludzi, ale to również doskonała możliwość podróżowania. Być może kiedyś popełniłem jakąś audycję o podróżach w stosunku osób niewidomych, ale dla mnie właśnie to krótkofalarstwo było takimi właśnie drzwiami do poznawania kraju, do poznawania ludzi. Oczywiście, jeśli gdzieś się wybieram, to jadę po to, żeby obejrzeć jakieś tam zabytki, poznać jakieś tam miejsca, które są historyczne albo coś takiego, ale przede wszystkim jadę po to, bo ci ludzie mnie do siebie zaprosili, bo chcę się z nimi spotkać, chcę ich poznać. Czym innym jest nawet słyszeć ten żywy głos przez radio kogoś oddalonego o setki czy tysiące kilometrów, a czym innym jest gdzieś po latach utrzymywania tych łączności jechać, spotkać się, uścisnąć rękę, napić się piwa, poznać rodzinę, o której się do tej pory tylko słyszało albo którą się oglądało na zdjęciach. Po prostu wczuć się w ten klimat tej codzienności, tej osoby, która z nami rozmawiała. Nieważne, czy to jest facet zamiedzy gdzieś tam za Odry, czy to jest ktoś, kto mieszka gdzieś na Nowej Zelandii i pewnie którego, z kim spotkamy się raptem raz w życiu. Zresztą ja akurat jeszcze a propos podróży jestem zdecydowanie wyznawcą takiego angielskiego przysłowia, które powiem po polsku, że życie jest jak książka, a ci, którzy nie podróżują, czytają cały czas tylko i wyłącznie jej pierwszą stronę.
4: I to bardzo ładny cytat, bardzo ładne powiedzenie, które myślę, że no może spiąć tą naszą dzisiejszą audycję w jedną całość, bo no tak jak te nasze słowa, które gdzieś tam po falach się będą przemieszczać, tak i my możemy również za pomocą łączności radiowych poznać ludzi, możemy poznać inną kulturę, możemy poznać no, wszystko to, co dzieje się gdzieś tam na świecie z punktu widzenia właśnie osób mieszkających na jakimś właśnie, na przykład drugim końcu
3: jeśli
4: świata.
3: Jeśli zawiąże się taka radiowa przyjaźń, to przecież raz gdzieś na wakacje właśnie, czy coś takiego można się wydać. Ja jakby już na sam koniec powiem, że od zawsze praktycznie mi się marzy, żeby wreszcie święta czy Sylwestra przywitać w miejscu, gdzie nie ma minus 15 stopni i mnóstwa śniegu, tylko gdzieś, gdzie jest fajnie ciepło. I właśnie dzięki takim krótkofalarskim znajomościom mam nadzieję, że w tym roku mi się to wreszcie uda.
4: Pawle, a jeszcze zapytam na sam koniec, na jak daleką odległość twoja łączność była maksymalnie? Czy może pamiętasz?
3: Nowa Zelandia. Czyli ponad 20 tysięcy kilometrów.
4: No proszę.
3: Czyli generalnie można powiedzieć wręcz nawet nie przysłowiowy, ale rzeczywisty drugi kraniec świata, drugi kraniec Ziemi. Niewiele jest miejsc dalej położonych niż przecież Nowa Zelandia od naszego kraju akurat, więc rzeczywiście było to rzeczywiście pierwszy raz, było to takie no wielkie przeżycie, natomiast ten raz 10 czy 15, no to już wiadomo, no jest pewna rutyna, chociaż zawsze jest to jest tak zwany DX. Czyli DX, czyli łączność poza nasz kontynent ze stacją daleko położoną.
4: Godzina 21 minęła, zatem dzisiejszy Tyflo Podcast w Radiu N to już historia, no ale myślę, że jeszcze na pewno niejednokrotnie również i z Pawłem się spotkamy. Zatem Pawle, SQ9HHT, ja się zawsze tak chwilę muszę zastanowić, bo to dla mnie trochę nietypowe jest taki zlepek liter i cyfr, no ale także i tym razem mi się udało. Pawle, dziękuję ci bardzo za dzisiejszy program, za współprowadzenie dzisiejszego programu i do usłyszenia.
3: Dziękuję za spotkanie i amatorskie 73.
4: Proszę?
3: Właśnie, to nie powiedziałem o tym, ale tak jak powiedziałem, każdy może sobie o tym poczytać. Jest troszeczkę slangu, którego się używa. Myślę, że będziemy kiedyś jeszcze mieli okazję o tym być, ale właśnie 73, nawet CB radiowcy to wykorzystują 73, nie wiem skąd to się wzięło, ale to są właśnie takie ogólne pozdrowienia, czyli takie wszystkiego dobrego. To jest zatem, 73.
4: No to zatem ja, mimo że bez znaku, to również powiem 73. Do usłyszenia. Spotykamy się za tydzień po godzinie 19. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N na naszej antenie wtedy się pojawi. Michał Dziwisz, kłaniam się. Radio
2: N. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy początek tygodnia, bo mamy poniedziałek, to jest 15 dzień lipca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Edwin, jak to sam się zawsze przedstawia na antenie, Senek Tarka. Cześć Edwin.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Skąd ci się ten Senek wziął?
1: To w sumie ksywa jeszcze sprzed 10 lat. Tak się podpisywałem pod swoimi pierwszymi nagraniami, bo ja troszeczkę też w muzyce takiej, bym powiedział, najpierw rapowej, potem trochę popowej siedziałem, ale przede wszystkim wzięło się to stąd, że Senek to jest chłopak z marzeniami i do czegoś dążący. No i tak już to zostało. Niektórzy tak nawet na mnie mówią i tak też się podpisuje takim pseudonimem, ale i swoim imieniem i nazwiskiem.
0: Czyli to, nie jest tak, że ty po prostu lubisz długo spać, to bardziej od marzeń.
1: No to raczej od marzeń. Nie, długo spać, no chyba że naprawdę muszę nockę odespać.
0: A to się zdarza, to się zdarza.
1: Ej, owszem, się czasami
0: zdarza. Jedna taka prośba, gdybyś mógł sobie troszeczkę odsłuch skręcić, że tak powiem, bo nam się tu troszeczkę przebija zwrotna.
1: Jak dasz radę,
0: to będzie super. Tak. Nasza audycja dziś, jeżeli słuchacie nas oczywiście właśnie 15 lipca, to jest na żywo. Możecie do nas zadzwonić 123 834 835, 123 834 835. Jeżeli macie ochotę o coś mojego dzisiejszego gościa zapytać, to śmiało, nie krępujcie się, dzwońcie i pytajcie. A dziś taki temat... No, bardzo memu sercu również bliski, bo nie ukrywam, że również i radio moją pasją jest od lat najmłodszych. Twoją chyba też jakoś tak od wczesnych lat było, tak? Czy to później dopiero się pojawiła ta pasja?
1: Radio było od zawsze, w gronie tutaj moich takich ścisłych zainteresowań i to chyba od najmłodszych lat, tylko że najpierw to ta pasja przejawiała się w tym, że lubiłem słuchać radia i wysłuchiwać, co tam jest grane, jak grane. Na początku jeszcze może mniej zwracałem uwagę na to, jak powiedziane, ale na pewno jak jest grane, co się tam w tym radiu dzieje, i jak to w ogóle jest zrobione.
0: To prawda. A powiedz mi, jakie miałeś takie swoje ulubione stacje, na których się wychowywałeś, których słuchałeś od najmłodszych lat?
1: A to przede wszystkim było kiedyś lokalne radio, które nazywało się Radio Boss i to było radio, ono najpierw grało z Płocka, a później grało z Kutna. I to takie radio właśnie, które było wielkim moim takim faworytem w moim rodzinnym mieście. Ona w jakiś czas też nie odbierało w Kutnie, ja nawet do Płocka jeździłem pytać się jeszcze jako dzieciak o to, kiedy to radio będzie w Kutnie odbierać. Ale oprócz tego, że to Radio Boss, bo rzeczywiście to takie radio lokalne z klimatem lat 90., można by powiedzieć, naprawdę no tak się je robiło jak większość lokalnych stacji wtedy i to było takie radio z polotem, bym powiedział. No to cóż, no chyba dzięki tacie, który kiedyś w młodości słuchał Marka Niedźwieckiego, no więc i Listę Trójki też, jakieś wczesne Radio Z i wczesny RMF, czyli też lata 90., ale wtedy, kiedy jeszcze były hobbence, komputerowe listy przebojów i tego typu rzeczy, i kiedy jeszcze się używało telefonów dzwoniąc, a nie wysyłając SMS-y najczęściej do radia.
0: Ale dzwoniąc też i bywało, że na 0700.
1: Na 0700, ale to były dość tańsze numery, to były 0700, ale te, które kosztowały
0: 7-3, tak, to tam grosze kosztowało, nie złotówki.
1: One kosztowały grosze, tak, a nawet jeżeli złotówki, no to może złotówka, ale nie 4 złote, nie? Mhm. Także to były takie, no ale to powiedzmy telefony telefonami. Także słuchałem dużo radia, głównie właśnie tego lokalnego, ale też właśnie Trójki, wtedy kiedy Lista, RMF wtedy, kiedy Lista, i Radio Z wtedy, kiedy Janusz Weiss i Lista. A, no i Radio Łódź, Polskie Radio Łódź też gdzieś tam się przewinęło. Radio RSC ze Skierniewic. To też jak właśnie, no jeszcze za czasów właśnie dzieciaka, tak? Fama z Sochaczewa, Bogoria z Grodziska Mazowieckiego, ale to już wtedy może jak chodziłem do szkoły pod Warszawą, no to tam po prostu te radia były bardziej dostępne, no to miałem porównanie. Mazowsze, Złomianek.
0: Czyli cały ten lokalny eter miałeś przeskanowany, słuchałeś uważnie, jak oni to wszystko robią. No i co? I tak sobie pewnie też myślałeś. Fajnie by było kiedyś być na miejscu tych ludzi, którzy tam siedzą sobie za tymi stołami, gdzie jest mnóstwo gałek, przełączników i innego sprzętu, a w latach 90. to było tego naprawdę sporo. Teraz może troszeczkę mniej już tego jest, ale fajnie by było być na ich miejscu i też prowadzić programy.
1: No tak myślałem, no i miałem różne wyobrażenia o radiu. Na początku myślałem, że tam jest niczym w dyskotece, że tam bardzo głośno tej muzyki słuchają zawsze, że tam jest zawsze po prostu taka atmosfera sielankowa. No i rzeczywiście chciałem w tym radiu pracować, chciałem przełączać płyty, kasety, bo myślałem, że jeszcze wtedy pewnie, myślałem, że to tak jest, że pewnie z tych kaset się gra. No nie, no jednak się grało z kompaktów, jednak w tych latach 90. też, ale one były później dla mnie po prostu później dostępne, więc myślałem, że się tam pewnie gra z kaset. No i różne takie miałem marzenia i wyobrażenia z radiem związane, ale nie ukrywam, że już od dzieciństwa dużo

0: słyszałem. I wiedziałem, że na 20 był Kasowski, bo był kiepski i wyleciał właśnie z listy, a na pierwszym było, nie wiem, Coco Jumbo i Mr. President.
1: Tak, no i była lista przebojów w wykonaniu młodego Edwina. Od razu powiedzmy, tak, bo być może niektórzy nasi słuchacze tak się trochę niecierpliwią, czy jemu te marzenia, skoro chłopak z marzeniami, to czy jemu te marzenia się ziściły? Ziściły się, prawda?
0: Ziściły się. A obecnie pracuję w lokalnej stacji radiowej. W
1: to Radiu się pochwal Q. Gdzie? No właśnie.
0: W Radio Q w Kutnie. Radia można słuchać na 107 FM. Wszystkich, którzy nie są z Kutna, zapraszam na stronę Radio Q albo www.radioq.fm.
1: Tak.
0: Radio
1: i tam
0: Q
1: się
0: pisane
1: można
0: razem i to jest przez literka Q.
1: Q. Radio Q. Radio tak. Q. Litera Q na końcu nazwy. Tak, tak się stacja nazwała. No dobrze, my sobie porozmawiamy dziś o tej całej twojej ścieżce zawodowej, że tak powiem. Jaka była twoja droga od pasjonata radia do miejsca, w którym teraz się znalazłeś, czyli do radiowego prezentera, którym obecnie jesteś, jak to wszystko wyglądało. Od razu myślę, że można powiedzieć, że dla niewidomego jest to zawód jak najbardziej dostępny, natomiast wymaga, jak to tak się mówi, obecnie w dzisiejszych czasach takiego dość mocnego ogarnięcia się. I to też w kwestiach technicznych.
0: Ten zawód wymaga ogarnięcia się i to w kwestiach technicznych bardzo dużego ogarnięcia się. Ten zawód jest dostępny, ale on wymaga jeszcze czegoś bardzo ważnego. On wymaga współpracy obu stron, to znaczy wymaga tego, żebyśmy my byli ogarnięci, ale wymaga też, żeby nasz pracodawca no, był człowiekiem otwartym i myślącym, który nie poddaje się stereotypom i po prostu, który da szansę pracy w takiej lokalnej stacji. I wtedy, jeżeli my jesteśmy na tyle ogarnięci, zdeterminowani, zorientowani przede wszystkim, bo jeżeli jesteśmy zieloni, to zapomnijmy, ale jeżeli jesteśmy zdeterminowani i mamy pojęcie o tym, no to myślę, że jest to dostępne dla nas, niewidomych.
1: Wiesz, w przypadku tej chęci pracodawcy, to myślę, że to w każdym przypadku tak jest, że pracodawca, jeżeli jest to zawód, w którym niewidomy, powiedzmy, nie jest takim standardowym pracownikiem, bo no obecnie najwięcej niewidomych, no to co, jakiś telemarketing, wprowadzanie danych i tak dalej, czyli te wszystkie zawody, na których to sobie uświadomiły różnego rodzaju firmy biorące kupę dotacji z PFRON-u, że mogą jeszcze jakoś tam zarobić na osobach z niepełnosprawnością wzroku. Natomiast kiedy wchodzimy do jakiegokolwiek zawodu, w którym no, jesteśmy jednostką, jedną jednostką, wchodzimy na otwarty rynek i mówimy temu pracodawcy: słuchaj człowieku, weź ty mnie zatrudnij, ja dam radę, to po drugiej stronie zawsze musi być ta otwartość, bo jeżeli tej otwartości nie ma, to w dowolnym zawodzie tak naprawdę zostaniemy ubici na samym starcie.
0: I myślę, że ja o tej otwartości i o tym, jak ja do tego podszedłem, to też jeszcze dzisiaj opowiem, jak dotrzemy do momentu, w którym będę troszeczkę mówił o rekrutacji.
1: Dokładnie.
0: Bo to będzie pewna anegdotka, troszeczkę tak zdradzę, wyprzedzę fakty, ale potem do tego dotrzemy. Będzie taka pewna anegdotka, która tyczy się wzroczności, tudzież bezwzroczności mojej i jak to z tym było, jak to z tym wyszło.
1: Tak, i o tym wszystkim dziś sobie opowiemy na pewno na antenie Tyfloradia, ale zanim dojdziemy do tego, jak to się stało, że za konsoletą Radia Q jest ci dane zasiadać praktycznie codziennie, to powiedzmy może o twoich początkach. No bo dobrze, między Edwinem małym stojącym w kuchni i reportującym listę przebojów wszystkim domownikom, czy tego chcieli, czy nie chcieli, a Edwin, który mówi dzień dobry, dobry wieczór do słuchaczy w Kutnie i w okolicach, to jednak jakaś droga była. Jak ona wyglądała w twoim przypadku?
0: No skupiłbym się w tym momencie na tej części praktycznej, bo powiedzmy, że ta droga była dość

0: dość długa, ale to nie jest tak, że w szkole czy na studiach tego uczyli od tej praktycznej strony.
1: No właśnie, skoro mowa o studiach, co ty skończyłeś właściwie?
0: Dziennikarstwo i komunikację społeczną i rzeczywiście na specjalizacji radiowej. Natomiast no, wszystkim tym, którzy myślą, że pójdą na dziennikarstwo i nauczą się pracy prezentera radiowego, no to powiem, że będziecie w błędzie, jesteście w błędzie. Będą podstawy dziennikarstwa, może nawet bardziej zaawansowane, jeżeli dostaniecie się na fajną uczelnię, do fajnej rozgłośni, na praktyki. Nie chcę jakoś źle mówić o swojej uczelni, ani o swoich wykładowcach. Natomiast no, jakoś tak ja nie odczułem przez 5 lat studiów, że jakoś tak bardzo, aż bardzo technicznie poszedłem do przodu.
1: Z perspektywy czasu zapytam, wolałbyś na przykład pójść na jakiś inny kierunek i mieć jakąś taką wiedzę, dajmy na to, z innego nurtu, z innej dziedziny, ugruntowaną i powiedzmy dziennikarstwa uczyć się jakoś tak przy okazji, czy jednak twoim zdaniem studia dziennikarskie to jest dobry pomysł?
0: No miałem być polonistą, ale potem jednak jakoś tak się potoczyło, że studia dziennikarskie. Ja myślę, że to jest takie troszeczkę, stety bądź nie, takie troszeczkę przedłużenie ogólniaka. Tylko że już z naciskiem na tych jednak humanistyczno-filozoficzno-prawne rzeczy i czysto dziennikarskie. Natomiast no to jest taki, powiedzmy, kierunek, który uczy, no nie wiem, rozwija nas, bym powiedział, troszeczkę językowo, troszeczkę nas kształtuje światopoglądowo może, albo otwiera na różne światopoglądy tak, żebyśmy my sobie coś własnego z tego wszystkiego wybrali, ale to nie są studia, które nas rozwiną w danej dziedzinie. To jest takie, to ty jako student dziennikarstwa, albo już licencjusz czy magister, a może nawet doktor, jeżeli zdecydujesz się doktoryzować, to ty musisz wybrać sobie specjalizację, w której będziesz szedł i najczęściej idziesz w tym kierunku sam, czyli tutaj zdobywasz wiedzę w danych nurtach, tak? Czy ciebie interesuje sport, czy ciebie interesuje muzyka, czy lubisz z ludźmi i chciałbyś reportażystą zostać, czy może podróżnikiem i tego typu dziennikarstwo cię fascynuje, czy może jakaś moda, ale studia są, myślę, takim bardziej warsztatem niż czymś merytorycznym.
1: A tak naprawdę warsztatu zawsze można się nauczyć, bo wiesz, ja sobie tak myślę o tym ze swojej perspektywy. Dla mnie radio było zawsze takim czymś, czym chciałem się zajmować, ale ja zawsze z drugiej strony też się chciałem zajmować informatyką. Zawsze mnie gdzieś tam te komputery jednak interesowały. W końcu stanęło na tym, że rozważałem też studia dziennikarskie, ale stanęło na tym, że studiowałem informatykę i powiem szczerze, że w kontekście tego, czym zajmuję się dziś, to te studia informatyczne, które, powiem szczerze, to też nie jakoś tak, nie powiem, że dały mi jakoś nie wiadomo jak bardzo wiele, ale dały pewne podstawy z dziedziny, o której na co dzień mówię i pozwoliły tę wiedzę ugruntować, no a jakiegoś tam takiego warsztatu dziennikarskiego, rzemiosła i rzeczy tego typu, no miałem okazję nauczyć się przy okazji już gdzieś tam wcześniej w redakcji radiowej, a później sobie to rozwijać i jeszcze raz rozwijać. Także no to już pozostawiamy oczywiście wszystkim tym, którzy będą chcieli pójść jakąś ścieżką kariery, tak, dziennikarskiej. Czy iść na studia o jakiejś specjalizacji, która was rzeczywiście interesuje, czy wybrać dziennikarstwo i uczyć się tego warsztatu? No tylko później o czymś trzeba mówić do tych ludzi. A fajnie mieć chyba jakąś taką specjalizację, jakąś taką pasję swoją. Jeszcze.
0: Bardzo fajnie mieć pasję i taką swoją specjalizację. No i ja chyba nie będę jakimś w tym momencie wyjątkiem od reguły, czy coś z tym z tego, dlatego że jak się mówi radio, a szczególnie, które coś do nas gra i bardzo często dużo tego gra, no to jaką specjalizacją może się wykazywać prezenter? No raczej muzyczną. I nie ukrywam, że w muzyce troszeczkę też siedzę i to była jakby druga moja taka alternatywa, że jeżeli nie w muzyce, to w radiu, albo na odwrót, jeżeli nie w radiu, to w muzyce. I trochę grałem, trochę śpiewałem na studiach w zespole, wiesz, bluesowym, klawiszowym, poza studiami, gdzieś tam sobie solo, czy tam ze znajomymi. No ale z tej muzyki jakoś na razie nie ma kołaczy, chociaż było trochę pracy. Ale pojawiła się perspektywa ta radiowa.
1: No dobrze, ale do tej perspektywy to za chwileczkę dojdziemy, a teraz jeszcze...
0: Te początki.
1: Tak,
0: teraz,
1: o tych początkach, tak, porozmawiajmy. Bo tak, studia, okej, studiujesz 5 lat, tak?
0: Ale dajmy jeszcze przed studiami.
1: No właśnie, a coś
0: było
1: przed?
0: Ale dajmy może jeszcze przed studiami, jasne. Dlatego, że taka pierwsza namiastka, naprawdę namiastka namiastki radia, to był mikrofon, jak ja to mówię, na gęsiej szyjce za 30 zł. Serwer na jakimś SMS-owym, wiesz, hostingu i coś, co my nazwaliśmy Radio Boss, ale to tylko dlatego, że na cześć tego, co się tak kiedyś dumnie zwało Radio Boss, więc jeszcze miało swój przedrostek, podwórkowe Radio Boss. Dzieciaki 15-16 lat, graliśmy w takiej stacji internetowej, no ale to z radiem to nie miało nic wspólnego, chociaż tą samą technologią, którą robisz radio internetowe, no nie?
1: No tak.
0: Radio, które puszczało dosłownie, bo w radiu się nie puszcza muzyki, ją się gra. Ale my wtedy jeszcze puszczaliśmy piosenki, czytaliśmy pozdrowienia z konsolki, rozsyłaliśmy linki po gadu-gadu. Był wtedy taki bardzo popularny komunikator gadu-gadu znajomym i wtedy rzeczywiście tak to się kręciło. Z radiem to nie miało nic wspólnego. Może z jakąś namiastką, no bo siedział sobie gość, który grał tę muzykę, przerzucał między piosenkami, zapowiadał piosenki, pozdrawiał tych, którzy tego radia słuchają, nie? I to były pierwsze takie moje kroki, żeby coś zrobić. Ja się dowiedziałem, że można sobie to radio założyć za niewielkie pieniądze. No to poczytaliśmy, jak to się robi, co trzeba zainstalować, a że tej muzyki każdy miał, ale nie mieliśmy pojęcia o formatach, czy nawet jeżeli nie formatach, to o tym, jak tę muzykę ze sobą w tym radiu łączyć. Bo wiadomo, słuchać radia, a grać w radiu, to są dwie różne rzeczy. No więc...
1: Bo to się każdemu tak wydaje, że w sumie wystarczy tylko usiąść gdzieś tam przy tym mikrofonie, jak nawet mamy już do dyspozycji ten mikrofon, mamy do dyspozycji jakiś serwer, bo w dzisiejszych czasach zrobić swoje własne radio, jakiekolwiek, to naprawdę nie jest wielka sztuka. Oczywiście.
0: To nie jest aż takie trudne.
1: To wszystko się da.
0: To się nawet da zrobić teoretycznie w tydzień czasu. No bo chyba, że już mamy przygotowaną bazę muzyczną. Ale jeżeli nie, no to powiedzmy wybieramy kilkaset utworów, kupujemy serwer, parę technicznych rzeczy, których sobie konfigurujemy i jakieś tam radio już nam będzie grało.
1: I mamy radio, jesteśmy właścicielem radia.
0: Radia, tak. A jeszcze jeżeli potrafimy na tym zarobić, to już w ogóle dobra nasza. No my wtedy nie umieliśmy zarobić, to było radio, które mogło ci grać od sasa do lasa, ale od tego się zaczynało, no i potem były podobne tego typu stacje.
1: Ale wiesz, Edwin, powiedzmy sobie szczerze, to tak myślę, że może w nieco bardziej uporządkowany sposób, ale zaczynała większość stacji lokalnych, tak? Przecież ci ludzie, którzy zabierali się za robienie radia w jakichś małych miasteczkach, no to nie mieli tak naprawdę zbytnio doświadczenia jakiegokolwiek większego w robieniu radia. Oni robili, jakim się wydawało, że się powinno robić to radio.
0: No tak też myślę, no to jest też często intuicja była przynajmniej. Dlatego, że po tych wszystkich próbach internetowych, tam było kilka tych stacyjek. Mhm. Było Radio Boss, później ze znajomymi ze Zgierza zrobiliśmy radio o wdzięcznej nazwie Radio Pindor. I bo to była ksywa jednego ze znajomych i po prostu tam też, ale to na tej samej zasadzie, no, może troszeczkę starsi byliśmy, no mieliśmy 17 lat, ale nadal jeszcze nikt tych technikaliów, tej ogłady nie złapał, wiedzieli po prostu tylko tyle, że ja kiedyś grałem, no to Senek pomożesz. To Senek pomożesz, to jak my mamy to zrobić, żeby to grało? No i zrobiliśmy tak, że jakoś grało, no mieliśmy z tego ubaw, znajomi i znajomi znajomych mieli ubaw, no ale powiedzmy, że to nie było, to jeszcze było takie przymiarki, które to jeszcze były początkiem drogi. To już była moja realizacja i wiesz, ja byłem dumny, że miałem swój własny program, pamiętam nawet jak się nazywał, Sensation, w piątki między 20 a 22. I ja mówiłem o różnych rzeczach. Tylko, że to czasami były newsy znalezione z netu, a czasami rzeczy na zasadzie coś mi się przytrafiło, nie wiem, letnia przygoda i będę o tym mówił na antenie dzisiaj, bo jest fajnie. I tak w sumie bez ładu większego i składu.
1: Czyli tak naprawdę, no wiesz, wszyscy konsultanci radiowi z branży mówią o tym, żeby właśnie opowiadać, że radio to jest historię. Tak, żeby opowiadać historię, żeby właśnie ze swojego życia gdzieś tam przemycać na antenę różne rzeczy, bo dla ludzi to przede wszystkim jest ciekawe.
0: Robię to do dzisiaj. Robię to do dzisiaj, no nie tłumaczę się z ludziom z największej prywaty, ale tej prywaty jest jednak dużo, tylko to też trzeba ubrać w pewne ramy i tak te prywaty ludziom przekazać, żeby to jednak fajnie się tego słuchało, bo ludzie lubią poznawać prezenterów, ale nie lubią z drugiej strony, nie można się dzielić jakąś tam historią swojego życia aż taką dogłębną, tak? No trzeba mieć we wszystkim wyczucie.
1: Oczywiście, że tak.
0: No, więc jeżeli chodzi o te radyjka internetowe, no to by było tyle. To były dwie stacje, które robiłem. Potem była bardzo długa przerwa. Kiedy nie działo się nic.
1: Z ciekawości, czym spowodowana? Stwierdziłeś, że to jest jednak nie to, czy zająłeś się czym innym, czy jak to
0: Zająłem się czym innym, bo to był początek liceum, to radio Pindor, a później zająłem się muzyką i po prostu pochłonęła mnie szkoła muzyczna. Miałem zajawkę na musical. Bardzo się tym interesowałem, pisałem swój spektakl nawet. Jeździłem na te spektakle, poznawałem się z artystami, nagrywałem, co mi się udało nagrać. Interesowałem się tym, poznawałem takie środowisko musicalowe i to radio gdzieś może nie umarło, ale ja miałem potem inne marzenia, że ja za wszelką cenę aktorem zostanę. I ten radiowiec nagle gdzieś tam, wiesz, gdzieś podszedł na dalszy plan, bo ja byłem tak wkręcony w tę muzykę i to taką, bym powiedział, wysoką kulturę przez kilka lat, że ten teatr mi wyłączył gdzieś tam trzeźwe patrzenie na świat. No, umówmy się, no raczej niewidomy nie będzie aktorem takim pełnowymiarowym, tak? No, nie zrobisz pewnych rzeczy na scenie.
1: Jak dobrze pamiętam, to my się w ogóle poznaliśmy jakoś chyba w tym czasie, kiedy ty byłeś bardzo zakręcony na punkcie tego teatru, musicalu i ja tak w pewnym momencie rzeczywiście tak sobie myślałem, kurde, z tym człowiekiem to się za bardzo o niczym innym nie da pogadać, a potem się nagle okazało, że go radio interesuje jakoś tak bardziej, a tego istotnie z takiego pierwszego wrażenia w ogóle nie, ja ciebie z radiem absolutnie nie kojarzyłem, tylko bardziej jako człowieka, który, nie wiem, gdzieś tam ciągle śledzi jakieś musicale, jakieś, nie wiem, co tam jest, jakiś upiór w operze, tak, czy inne rzeczy tego typu.
0: No i
1: to jest dla ciebie, i to jest dla ciebie cały świat, tak naprawdę.
0: I śledziłem i świata poza nimi nie widziałem i często wołałem kogoś, kto jest zupełnie w tym zielony, ale nie, ja się musiałem podzielić i patrz, słuchaj, to jest wersja z Meksyku, a tak to zrobili w Holandii, a tak w Niemczech. W końcu ktoś mi powiedział: Edwin, dobra, Niemcy, Meksyk, Holandia, tylko powiedz mi, po co mi to, na co mi to potrzebne, ten Meksyk? Włączę to po polsku czy po angielsku, bo mnie to nie interesuje, jak to grają po holendersku. Chcesz się tym interesować, to się interesuj. No i powiedzmy, że po kilku latach, wiesz, po kilku latach już na studiach byłem, osłuchałem się z muzyką, bo ja mam swoje muzyczne jakieś tam upodobania. Więc osłuchałem się z muzyką, ale już okrzepłem trochę, dojrzałem i stwierdziłem, że jest potrzebny Eurodance z lat 90., który uwielbiam, jest potrzebna muzyka rockowa, jest potrzebny, nie wiem, pop, folk jakiś, musical może troszeczkę też. Jak sobie tak uświadomiłem, że wszystkiego tego, już jak wiesz, jak już faza opadła, tak? Mhm. I wszystkiego tego, jak tak sobie posłuchałem, uświadomiłem sobie, że w większości można to ze sobą połączyć, no to jednak radio. No bo radio łączy różne style muzyczne, a wiedziałem, że z muzyki to nie wiem, czy jak myślisz, bardziej nielicznym się udaje w radiu, czy bardziej nielicznym w muzyce? Bo ja byłem w pewnym momencie przekonany, że jednak chyba w tym radiu będę miał jednak większe szanse niż na scenie. I to takiej scenie, bym powiedział, no oficjalnej, tak? Żeby dotrzeć do grona odbiorców.
1: Wiesz co? No, tak mi się wydaje, no, że patrząc na muzykę i radio tak globalnie, to chyba jednak bardziej rozpoznawalnych mamy z branży ludzi, czyli ludzi niewidomych w muzyce mimo wszystko, niż w radiu. Natomiast jak no to tak jest w liczbach, jak to wygląda, no to już zupełnie inna rzecz. Ja co jakiś czas gdzieś tam widzę, szczególnie na zachodnich grupach radiowych na Facebooku, że są ludzie, którzy faktycznie zajmują się radiem i są niewidomi. Ja na przykład znalazłem jakiś czas temu informację o niewidomym, który czyta newsy w jakiejś amerykańskiej stacji. To też w ogóle taka ciekawostka, bo o prezenterach to już słyszy się dość często, czy nawet o ludziach, którzy mają własne stacje radiowe. W Polsce też zresztą jest taki przypadek. Pozdrawiamy serdecznie Piotra.
0: Tak jest.
1: Tak. Natomiast rzeczywiście faktem... No ciężko powiedzieć, jak to jest z tymi liczbami, tak? Ilu jest niewidomych w muzyce, którzy się jakoś tam wybili, a ilu jest tych radiowców, którym się ścieżka kariery jakoś udała. Albo po prostu, którzy lubią to, co robią, bo powiedzmy sobie też szczerze, no nie każdy chce koniecznie, nie wiadomo, co w tym zawodzie osiągnąć i dla niego... Być może ideałem jest takie radio lokalne, tak? W którym robi się wszelkie różnego rodzaju fajne rzeczy, w którym się zawsze coś dzieje, w którym po prostu jest interesująco, a nie każdy może chce pracować w RMF-ie czy w Zetce, tak?
0: No to chyba właśnie rozmawiasz z kimś takim, bo moim ideałem właśnie, o ile możemy mówić o ideałach, ale właśnie takim spełnieniem marzeń jest takie właśnie lokalne radio, bo wiem, że ja jestem stąd, ja mówię do tych ludzi z mojego miasta i z okolic i mi tutaj jest najlepiej. Właśnie w takiej lokalnej stacji, w której się coś dzieje, w której mam ekipę, z którą mogę współpracować i tak to się właśnie kręci. No ale zanim się tutaj to zakręciło, no to przecież jeszcze warto wspomnieć o tym, że studia studiami, muzyka muzyką, plany planami, ale właśnie po studiach, bo to już troszeczkę po studiach, nawet chyba w tym samym roku, co skończyłem takie już regularne studiowanie, praca magisterska wtedy jeszcze tylko została, no to dołączyłem do was i wspólnie tworzyliśmy przecież Radio DHT.
1: Dokładnie.
0: I Radio DHT, no to już było potraktowane przeze mnie poważnie. Dlatego, że żeby już tam grać, no to już miałem mikrofon, taki lepszy, tak. Mikser, który mi nawet tutaj po mojej lewicy stoi i do którego w tym momencie ten mikrofon podłączony jest. Ze dwie karty dźwiękowe, jakieś już pojęcie o muzyce, no i system emisyjny. Znaczy najpierw to wiadomo, że się grało z odtwarzaczyka, z Winampa, ale to były moje pierwsze programy. I nawet pamiętam, że to chyba ty mnie zmotywowałeś, no skoro chcesz grać w radiu, nawet internetowym, no to kup sobie ten system emisyjny, bo ci się przyda.
1: Dokładnie. I potem się okazało, że miałem rację, bo się istotnie przydał.
0: No bo się przydał i teraz to już po prostu na miarę produkcyjną się przydał.
1: Dokładnie.
0: Także Radio DHT i nie ukrywam, że i od ciebie, i od też od ludzi z radia DHT zacząłem się tam, wiesz, uczyć troszeczkę tego, jak to ma być zrobione technicznie, na zasadzie właśnie tego, co nazwaliśmy na początku ogarnięciem technicznym. Bo wtedy okazuje się, że mamy już do wyemitowania jakiś spot od czasu do czasu, że mamy do wyemitowania wiadomości, więc się musimy kontrolować i trzymać pełnej godziny i tak kombinować playlistą, żeby nam o pełnej te wiadomości wyszły. I zwracać uwagę na dużo różnych fajnych rzeczy. Na podkłady, na dżingle, na to ile, jak mówić na tym podkładzie, jak się ściszać, jak się podgłaszać. Tak więc jest to już się zaczęła taka jazda bez trzymanki, bym powiedział, dlatego że już taka wyższa szkoła jazdy. Wtedy już zacząłem na poważnie słuchać też radia naziemnego, jak oni to robią. Wiesz, już nie to, że słuchamy sobie radia, bo muzyka, bo co się tam dzieje, bo
1: tylko
0: jak mówi prezenter,
1: analiza,
0: bo co jest...
1: Tak?
0: Tylko już taka analiza techniczna, jak to wchodzi, jak się to wszystko ze sobą miksuje, o czym ten prezenter mówi, jakich słów też używa, żeby tych słuchaczy no, rozgrzać, zachęcić. Taki, powiedzmy, taką ogładę, nie nazwałbym tego graniem w formacie, ale to już zaczęły się robić takie nawyki, tak? Że powiedzmy zaczynam program mówiąc od tego, jaki mamy dzień w tygodniu, co się wydarzyło dziś tego dnia, czyje to są imieniny, albo najlepiej nie od razu wszystko, który to dzień tygodnia, czyje to imieniny, jak się nazywamy i jaki to jest program. I dzień dobry, tak? A potem kolejne wejście, takie już po prostu ogarnięcie stricte merytoryczne tego wszystkiego, jak to już ma wyglądać, postarać się tak to zrobić, żeby to już brzmiało na antenie.
1: Dokładnie. Ja muszę powiedzieć, że właśnie taka była też gdzieś moja idea stworzenia Radia DHT, żeby po prostu dać ludziom... Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że fajnie by było mieć, przynajmniej z mojej perspektywy, takie rzeczy, których ja nie miałem, kiedy ja się pewnych rzeczy uczyłem. Zresztą z tego powodu powstał Tyflo Podcast. Tyflo Podcast powstał właśnie z tego powodu, że ja sobie tak pomyślałem, kurczę, gdybym ja miał źródło takiej wiedzy na tematy różne, komputerowe, w latach, kiedy ja to wszystko zacząłem poznawać, to by było tak super. No to skoro ja mam tę wiedzę, to dajmy to ludziom. I jeżeli chodzi o DHT, to było tak samo. Skoro ja mam jakieś tam doświadczenie radiowe, mogłem sobie pozwolić na skonfigurowanie i zakup pewnego oprogramowania, które jest, mówię tu o Station Playlist, to od razu taka wskazówka dla tych wszystkich, którzy chcieliby
0: tak,
1: zajmować się radiem. To jest jedyne w dzisiejszych czasach tak naprawdę w pełni dostępne narzędzie dla radiowca. Widomego. Żadne inne. Ja spędziłem lata na, jak to się ładnie mówi, researchu i z researchu mi wyszło, że tylko i wyłącznie SPL, jeżeli myślimy o tym poważnie i chcemy rzeczywiście pracować z tym oprogramowaniem. Także po prostu spróbowałem dać to ludziom, którzy chcieli i chcą, bo przecież Radio DHT nadal działa i ma się dobrze. Audycje się pojawiają, muzyka się pojawia, to wszystko cały czas działa. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił jako radiowiec, chce sprawdzić, czy to jest dla niego, to zawsze może się gdzieś tam do mnie odezwać i możemy coś pomyśleć, bo to rzeczywiście jest, myślę, coś takiego, co ja w latach, kiedy ja się uczyłem, to ja bym bardzo chciał mieć takie środowisko, na którym mógłbym sobie poeksperymentować, potestować i czegoś też się po prostu nauczyć z takiego rzemiosła radiowego. I żeby mi ktoś powiedział, ty to robisz dobrze albo ty to robisz źle, a tu jest tak, a to można by było poprawić, a w sumie a to już jest fajnie.
0: No i właśnie takiego rzemiosła przez dwa lata? Prawie. prawie przez 2 lata, no to tam się właśnie uczyłem, wyrabiałem się, no właśnie grając u was, właśnie w radiu. I nie ukrywam, to były fajne lata, bo czegoś mogłem się nauczyć. Przede wszystkim grałem to, co lubiłem, bo to był taki, pamiętam, program autorski, on się nazywał Wszystko Gra, w czwartki od 20 do 22. Ja sobie miałem raz w tygodniu, więc mogłem sobie na spokojnie przygotować utwory, które będę grał, newsy, które będę mówił. I rzeczywiście były tam newsy z kraju, ze świata, ciekawostki różne, były utwory. Był taki mój autorski format tego programu, że powiedzmy to nie było stricte dance'owe, stricte oldowe, stricte jakieś tam, tylko po prostu taki mój autorski format na zasadzie tego, czego ja bym chciał posłuchać, na zasadzie zrobić program radiowy takiego, jakiego ja bym chciał posłuchać.
1: Wiesz, ty tu używasz takiego pojęcia format, w ogóle może powiedzmy, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze są tak bardzo wdrożeni w kwestie radiowe, no tak. Może powiedzmy, o co chodzi z tym formatem, tak? Bo ludziom się format tak kojarzy z formatem albo dysku, albo z formatowaniem tekstu.
0: Tak jest. Format w radiu, mianem formatu, określamy taką jakby taki jego kształt. Zarys stacji, czyli przede wszystkim do kogo to radio kierujemy. Znaczy no, jeden z uznanych programujących muzykę w polskich stacjach mówi, że przede wszystkim kierujemy radio do kobiet. Ale...
1: Każdą stację na początku kierujemy do kobiet, tak, bo kobiety są bardziej wierne, jeżeli chodzi o słuchanie. Rzadziej zmieniają stację.
0: Tak jest. Natomiast formatem nazywamy taki właśnie ogólny kształt tej stacji. Stosuje się to właśnie w radiach komercyjnych najczęściej. Po grupie odbiorców ustalamy ten format. Czy ma to być radio dla młodego odbiorcy, czy ma to być radio dla odbiorcy dorosłego, ale takiego powiedzmy od 25 do 50 lat, czy ma to być radio dla seniora, czy ma to być radio wyspecjalizowane w jakimś konkretnym, w jakiejś konkretnej dziedzinie, bo możemy mieć przecież radia informacyjne, możemy mieć radia muzyczne i to takie stricte muzyczne, rockowe, dance'owe, nie wiem, jeszcze jakieś z muzyką klasyczną na przykład, albo religijne, no ale już tutaj powiedzmy, to już nie będzie format, bo to społeczno-religijna
1: stacja.
0: To znaczy,
1: wiesz, to też jest format. Ja powiem więcej, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mamy stację radiową, to każda stacja radiowa w Stanach Zjednoczonych ma swój format. Nawet jeżeli tym formatem jest variety, czyli po prostu różnorodność, tak? Ale taki format, oprócz muzyki, o której wspomniałeś, i jeżeli muzyka jest istotną częścią przekazu radiowego, to faktycznie ma znaczenie, chociaż myślę, że w przypadku każdego formatu gdzieś tam ta piosenka od czasu do czasu rzadziej lub częściej się pojawi na antenie, ale też ważne na przykład jest to, jak się mówi do słuchacza, bo inaczej mówi się do słuchacza młodego, inaczej mówi się do słuchacza starszego, a inaczej mówi się do słuchacza głęboko wierzącego, który jest odbiorcą właśnie takiego formatu religijnego.
0: Religijnego, dlatego to słowo też ma znaczenie i to pojęcie format, ono mi tak teraz troszeczkę weszło, dlatego że ja średnio w ogóle lubię coś takiego. Oczywiście teraz pewnych zasad, pracując w lokalnej stacji, się trzymam, bo wszyscy się tam musimy trzymać. Gdyby się nikt tego nie trzymał, to byłoby w ogóle jakieś bezkrólewie i to radio nie miałoby w ogóle podstaw istnieć. Natomiast wtedy jeszcze za czasów radia DHT, no to gdzieś tam pojęcie formatu było mi chyba na tyle obce, że ja mówiłem, że to jest taki mój autorski format, o ile w ogóle, bo mówiłem do słuchacza tak naprawdę w każdym wieku, bo i młodzież mnie zrozumiała i ktoś po 40-50 plus myślę, że też mnie zrozumiał, bo mówiłem po polsku, po naszemu, może nie używałem, wiesz, jakichś takich bardzo nowoczesnych skrótów myślowych, żebym ja tam mówił jak nowe komercyjne radia dla młodzieży, siema, ogarniajcie, wbijajcie, podklepcie i tak dalej. Ale z drugiej strony też nie robiłem z siebie nie wiadomo jakiego inteligenta, że mówiłem do wyższej klasy, wyższej
1: szanowni
0: sfery.
1: Teraz, państwo.
0: Szanowni państwo, minęła 20:00. Zapraszam na trzecie wydanie programu Wszystko Gra. Nie, to w ten sposób też nie mówiłem. Przede wszystkim naturalność w głosie, tak, spontan, taka jakaś, bo za to po prostu słuchacz może nas polubić. I to też jest taka dobra rada, żeby właśnie aż tak bardzo nie formatować tego mówienia swojego.
1: Że być naturalnym.
0: Pracujemy, jeżeli da radę, tego wam życzę, wszystkim tym, którzy chcieliby się dostać do lokalnych stacji radiowych, żeby przede wszystkim na nikim się nie wzorować. Ty się nazywasz Jan Kowalski, ty się nazywasz, nie wiem, Adam Nowak, ty się nazywasz Tadeusz jakiś tam i ty graj po swojemu, mów po swojemu, pracuj tylko nad tym, co jest błędem, tak? Czyli poprawiaj jakieś swoje niedociągnięcia językowe, jeżeli masz, bo każdy jakieś tam ma, jakieś niedociągnięcia stylistyczne, jeżeli, nie wiem, wydawca, naczelny, szef, jak prezes, jakkolwiek on się będzie w stacji nazywał, wytknie, powie coś takiego, nie rób tego, no to
1: staraj się nie robić.
0: I nie rób. Dokładnie. I powiedzmy właśnie taką przejściową, ale już myślę bardzo znaczącą częścią tej mojej radiowej drogi to było właśnie radio DHT, bo już z tego radia byłem dumny, tak na serio, że jak ktoś mnie spytał, to mówiłem współtworzę czy współprowadzę radio internetowe. Ja mam w nim programy regularnie w czwartki, wiadomo czasami no jednak robiliśmy to hobbystycznie.
1: Czasem tych programów nie było, no wiadomo. I też dokładnie. Mogliśmy sobie pozwolić na dużo luzu, bo tak naprawdę nie chodziło tu o to, żeby kogoś radiowo jakoś za bardzo tresować, tylko chodziło o to, żeby to nam wszystkim sprawiało przyjemność.
0: Przyjemność. I tak, żeby to sprawiało przyjemność, a z drugiej strony fajnie, coś fajnego z tego wyszło, no to właśnie wyszły nasze audycje w DHT. No i tak po czasie powiem ci, że no, cieszę się, że mogłem pograć. I może jeszcze jak czasu troszeczkę pozwoli, czas pozwoli, no to jeszcze może kiedyś coś się uda zagrać.
1: Lojalki nie masz.
0: No, tak, no taki lojalki na zasadzie... No nie mogę iść do lokalnej konkurencji, tak? Ale szef powiedział, no jeżeli tylko ci czasu starczy, no to w internecie to tam sobie możesz prowadzić, tak? No byleś nie pracował dla innej stacji. No i to rzeczywiście jest zrozumiałe. No raczej nie znam kogoś, kto pracowałby w dwóch różnych stacjach różnych firm, tak?
1: No, ja pamiętam z lokalnego naszego podwórka takie sytuacje, gdzie jeden człowiek pracował w dwóch stacjach, tylko pod innymi nazwiskami.
0: Ale uszło to, czy to właśnie nie uszło i
1: przez
0: się z tego zrobiła?
1: Przez dobry miesiąc czy dwa uchodziło. A później to chyba on sam się przyznał i zrezygnował z jednej ze stacji, bo po prostu, no, też powiedzmy sobie szczerze, doba ma 24 godziny, a jeżeli pracujesz, to musisz jednak ten czas poświęcać na działania przy mikrofonie i za konsoletą, tak? Więc on po prostu już nie wyrabiał, a tak to jeszcze spokojnie mógłby.
0: Dokładnie. Dokładnie. I co chciałbym na tym poziomie radia DHT, bo tu jest właśnie bardzo ważna sprawa, zanim przejdziemy do radia naziemnego. Jeszcze raz przypomnijmy nazwę całego tego ustrojstwa. Station Playlist Studio.
1: Tak.
0: To jest program, który musiałem zakupić. On kosztuje 1000 zł, ale w wersji standardowej, ale jego sobie można kupić na dwa stanowiska, więc można kupić go z kimś, jeżeli to będzie czyjaś wspólna inicjatywa. I Station Playlist Studio to jest taki program w tej wersji standardowej, z którego spokojnie możemy grać. Bo tworzyć stację od podstaw i mieć go jako program emisyjny w radiu...
1: To jest jeszcze inna para kaloszy.
0: Tak, to jest troszeczkę wyższa wersja profesjonalna.
1: To znaczy na standardzie też się da, żeby nie było, ale są pewne ograniczenia, które... Przecież my DHT stawialiśmy na początku na SPL-u. Na SPL-u w wersji standard. Później stwierdziłem, że no jednak warto zrobić upgrade i faktycznie no po prostu kupiłem tę wersję rozszerzoną. Natomiast fakt faktem, początki to był standard.
0: I właśnie... W tej wersji standard mamy pod kontrolą wszystko. Od układania playlisty, no akurat w przypadku radia DHT i początków mojej działalności w radiu Q, bo chociaż no raczej w radiu DHT, w Kutnie to troszeczkę opowiem zaraz jak to było, w radiu DHT ustawiało się tę playlistę ręcznie. Chyba, że można było sobie też, nie wiem, czy niektórzy może się posługiwali playlistami wygenerowanymi przez automat, bo my mieliśmy przecież automat autopilota, który sobie grał przez całą dobę.
1: Oczywiście.
0: Ale najczęściej chyba jak wjeżdżaliśmy na antenę, wchodziliśmy z autorskim programem, to raczej każdy chyba chciał sobie pograć swoje rzeczy. Ze swojej
1: Dokładnie.
0: Bazy, może z bazy radiowej, ale w takiej kolejności jak chcemy. Więc można było ułożyć playlistę, przesunąć, zmiksować, sprawdzić, o której godzinie wyemitujemy konkretną piosenkę, ile ona trwa, ile zostanie do końca tej piosenki, a to jest właśnie ważne, kiedy na przykład chcemy fajne wejście zrobić i powiedzmy wiemy, że ostatnie 30 sekund piosenki nam się przyda. Mamy skrót specjalny, wciskamy go i on na przykład mówi, że pozostało 30 sekund. Piosenka już jest powiedzmy nieznaczącym refrenem, już nic, bo to już jest trzecie z rzędu na, no to sobie możemy wtedy mówić, żeby nie wykorzystywać podkładów. I takie różne techniczne rzeczy myślę, że łatwiej opanować właśnie posiadając ten system emisyjny.
1: I skrypty do NVDA, to jeszcze też myślę, że warto dodać, bo skrypty do NVDA to jest tak naprawdę siła tego rozwiązania, bo Station Playlist sam w sobie jest oczywiście dostępny, jak najbardziej, nie ma większych problemów w korzystaniu z NVDA, z tego programu, natomiast skrypty to dają zdecydowanie więcej, bo one pozwalają na szybki dostęp do pewnych informacji, tak jak wspomniałeś, na przykład sprawdzenie jakiegoś tam outra tej piosenki, sprawdzenie czasu, o której zostanie wyemitowany konkretny utwór, sprawdzenie, na którym suwaku nam gra dana piosenka.
0: Dokładnie. To już mi się bardziej w Kutnie przydało, bo pamiętam, że jeszcze w DHT to grałem z jednego hebla, bo jedną miałem kartę emisyjną, natomiast już w Kutnie też trzeba było się bardziej, że tak powiem, koordynację poćwiczyć, bo tu już gramy na dwa heble, więc trzeba sobie sprawdzać, z którego nam gra.
1: Dwa heble, czyli dwa suwaki na mikserze.
0: Dwa suwaki na mikserze, tak. Lewy odtwarzacz i prawy odtwarzacz i może grać tylko jeden naraz. Więc powiedzmy, jeżeli kończy nam się piosenka, a zaczyna na przykład dżingiel, to dżingiel nam wchodzi z drugiego hebla, z drugiego suwaka. I do tych wszystkich informacji wraz ze skryptami do NVDA mamy dostęp przez ten program w tym systemie właśnie Station Playlist. W większości stacji polskich, lokalnych, w zdecydowanej większości jest używany program Dynamics, który jest, ja się przekonałem, niedostępny dla NVDA nijak. On tam może jakąś informację powie, nie wiem, co leci aktualnie, ale to jest wszystko. Bo pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz do radia i sobie zainstalowałem gadacza w Kutnie, no to on mi mówił coś tam. Gabriel Fleszar. No. Mhm. To się tylko dowiedziałem, że gra nam Gabriel Fleszar na antenie, ale nie musiał mi tego mówić, bo ja doskonale wiedziałem, co to jest. Ale tylko taką informację mi przeczytał program, więc jeżeli w stacji radiowej lokalnej jest zainstalowany Dynamics, no to nam niewidomym będzie trudno. Możemy go wyłączyć i włączyć automat. Skrótem Ctrl-T się to robi. A przydaje się to nam wtedy, że jeżeli ostatnia rzecz, która gra, na przykład wiadomości o pełnej, lecą jeszcze w automacie, czyli nie musimy przełączać specjalnie, bo poleciały powiedzmy piosenki, reklamy, wiadomości i na wiadomościach niewidomy może sobie wcisnąć Ctrl-T.
1: Odpalić
0: i po tych wiadomościach
1: dyna
0: zamilknie, tak? Dynamics zamilknie, my odpalamy swoje narzędzie pracy, czyli Station Playlist, wczytujemy playlistę na dany dzień, dodajemy jeszcze co tam trzeba dodać, czyli na przykład podkład od pogody i zaczynamy program.
1: I to wszystko jesteśmy w stanie zrobić bez większego problemu, bo już ten SPL jest dostępny. Natomiast tak, rzeczywiście, to jest bardzo ważna uwaga, że program Dynamics niestety nie jest dostępny dla nas. Kiedyś coś pamiętam, że były jakieś próby udźwiękowienia tego programu, to już lata temu. Natomiast no, skończyły się chyba fiaskiem, spełzły na niczym te próby, bo działa to jak to działa. I tyle po prostu. I nie ma możliwości pracy jakiejś sensownej z programem Dyna. Tak jak mówiłem i podkreślę to jeszcze raz, jedynym sensownym dla nas narzędziem do pracy w radiu, do programem emisyjnym jest Station Playlist. Według mojej wiedzy, a spędziłem trochę czasu na szukaniu, na testowaniu, będzie z dobre ponad 10 lat. Jak nie z 15, to przetestowałem większość rzeczy, która jest dostępna i którą udało się gdzieś dorwać. To niestety, no, Station Playlist to jest jedyne sensowne dla nas rozwiązanie. Być może gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii są jakieś programy, które są jakoś dodatkowo oskryptowane, ale to są takie rzeczy robione na zamówienie. No jeszcze ewentualnie jest ten Radio Boss, tak, ale w porównaniu do SPL-a to zdecydowanie mniej nam daje możliwości tak na sprawdzenie tu i teraz, co się dzieje, bo nie ma skryptów.
0: Tak jest. No więc jeżeli już mamy, powiedzmy, no bo raczej o samym SPL-u nie będziemy się
1: nie będziemy się rozwodzić tak na temat SPL-a, bo to tak, podcast jest o SPL-u, więc jeżeli ktoś ma ochotę tak się przynajmniej zapoznać mniej więcej z czym to się je, to odsyłamy do Tyflo Podcastu. Są audycje na temat Station Playlist Studio, na temat Station Playlist Kreatora. Wystarczy sobie poszukać. Ale to teraz w takim razie, Edwin, ja bym chciał zapytać cię właśnie już o ten kolejny etap twojej radiowej drogi, bo tak, Radio DHT, Radiem DHT grałeś, prowadziłeś audycję, natomiast no w międzyczasie jednak już jakieś tam starania czyniłeś, żeby pójść dalej, tak? Bo okazało się, że w pobliżu twojego miejsca zamieszkania, czyli właśnie w Kutnie, ma powstać lokalne radio.
0: No właśnie wtedy jeszcze w pobliżu, bo chociaż pochodzę z Kutna, no to wtedy mieszkałem z rodzicami 25 kilometrów, tak powiedzmy, od Kutna, no w okolicach. No i dowiedziałem się właśnie tak jakoś w 2016, zdaje się, roku, że jest konkurs na tą częstotliwość, na tę częstotliwość 107 FM. Więc zacząłem przeglądać forum dyskusyjne i tutaj myślę, że można sobie na to forum zaglądać, forum.radiopolska.pl, i tam mniej lub bardziej branżowe informacje się pojawiają, no to jest ogólnie forum wszystkich pasjonatów radia, no i radiowcy też tam się wypowiadają, słuchacze, nadawcy, technicy. To jest takie forum właśnie ogólnopolskie związane z radiem, Radio Polska. I na tej Radio Polsce dowiedziałem się właśnie, że jest w Kutnie wolna częstotliwość. Oczywiście byłem sceptykiem, bo jak przeczytałem, kto się stara, kto się ubiega, to pomyślałem, a pewnie dostanie jakieś złote przeboje, jakaś SK albo RMF Maxi, tyle lokalności będzie. Ale no, jednym z starających się byli właściciele Radia Sochaczew. I to właśnie firma Pawła i Iwony Skumiałów, czyli właśnie właścicieli Radia Sochaczew, wygrała ten konkurs i to właśnie Radio Sochaczew stało się tym radiem, które wzbogaciło się o nową częstotliwość, albo firma nadająca Radio Sochaczew wzbogaciła się o nową częstotliwość i o nowe miasto i, jak się okazało, o nowe radio. Dlatego, że okazało się z artykułów, że właściciele chcą stworzyć od podstaw lokalne radio z prawdziwego zdarzenia w Kutnie. No i już była nawet nazwa Radio Q. I kiedy ja się dowiedziałem o tym, szczerze powiedziawszy, nie, to nie była jakaś taki, wiesz, przejaw euforii. Ja tam będę pracował. Jakoś tak tego nie odebrałem, ale po prostu się ucieszyłem.
1: Że będzie lokalne radio.
0: Że będzie lokalne radio. Nie wierzyłem, że ja tam mogę pracować. I to nie chodzi o moje w tym momencie jakieś niedowartościowanie siebie, czy coś w tym stylu. Nie. Po prostu wiedziałem, jakie są w Polsce realia i domyślałem się, że na 90% nikt raczej nie pójdzie na ustępstwa, no bo przecież po co? No jeżeli jest coś obcykane w danym radiu, no to się z tych rozwiązań korzysta. Ale stwierdziłem, że przecież do odważnych świat należy, no kto ryzykuje, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. No więc powędrował mail do pana Pawła, do prezesa Radia Sochaczew, z takim może trochę nieudolnym, jeszcze takim trochę niezdarnym CV, no bo to miała być pierwsza taka już poważna praca, już nie w jakieś, powiedzmy, odzieło, nie w jakichś takich telemarketingach, gdzieś tam próbowałem, jakichś ubezpieczeniach, tego typu rzeczy, ale to takie, no powiedzmy, że to dawno i nieprawda. Tutaj miała być pierwsza praca, znaczy miała być. Wyszedłem z inicjatywą.
1: I to jeszcze taka praca w zawodzie, który, powiedzmy sobie szczerze,
0: który chciałbym wykonywać.
1: Oczywiście no. Część osób bardzo by chciała wykonywać, ale niewielu to jest dane.
0: Z niewidomych. No tak. Niewielu to jest dane. I stwierdziłem, że mimo wszystko zaryzykuję, ale z pewnym ale. Nie przyznałem się prezesowi do tego, że jestem niewidomy. Na samym początku. Nie przyznałem się, bo stwierdziłem, że uznałem swoją bezwzroczność za kiepską kartę. Swoją dysfunkcję uznałem za kiepską kartę, dlatego stwierdziłem, że ja się chcę pokazać z jak najlepszej strony. Ja napiszę, panie prezesie, to co umiem, to co potrafię, a nie to, co jest moją słabą stroną i zobaczymy.
1: Zawsze potem i tak to wyjdzie i będzie można się potem martwić, tak? Jak prezes okaże się człowiekiem gdzieś tam, który jest w stanie docenić to, co potrafisz, no to okej, okay. A jak nie, no to i tak trudno, no i tak by z tego nic nie wyszło.
0: No i okazało się, że prezes oddzwonił. Oczywiście wszystko było, no zgłosił się pracownik potencjalny, dziękuję bardzo za chęć współpracy z Radiem Q, ale okazało się, że dostałem mimo wszystko zadanie. Dostałem zadanie współpracy z Radiem Sochaczew, nagrywając krótkie treści. Więc jeszcze nie musiałem się przyznawać do tego, że nie widzę, bo przecież dostawałem krótkie treści, moim zadaniem było tylko je nagrać i odesłać. Czyli to było czytanie reklam, krótkich komunikatów, pasków sponsorskich, więc na przykład, nagrywałem treści typu: sponsorem pogody jest Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych, tyflopodcast.net. I mówiłem to 3 razy, tak? I takie nagrania słałem przez rok czasu do Sochaczewa. Prawie rok. I to był taki etap pierwszy współpracy z Radiem Q, wtedy jeszcze z Radiem Sochaczew. I w pewnym momencie, no właśnie teraz będzie ta anegdotka, o której wtedy wspomniałem, z tą powiedzmy bezwzrocznością, z tym, że nic się tak naprawdę nie ukryje. W pewnym momencie dzwoni do mnie prezes, jakoś w maju. Panie Edwinie, czy pan by był na tyle elastyczną osobą, żeby ponagrywać mi z 5 razy dziennie serwis lokalny do Radia Sochaczew? Wiadomości. No a ja wtedy trochę przerażony, bo mówię, dla widzącego dziennikarza to jest przeczytać i koniec. A mi się nie chce tego montować, bo przecież musiałbym nad tym siedzieć. No jednak czytanie newsów wymaga pewnej takiej wprawy.
1: Przede wszystkim w naszym przypadku to wymaga albo bardzo precyzyjnego powtarzania za syntezą, albo bardzo dobrej umiejętności czytania Braillem, a to no nie oszukujmy się, nie wszyscy mają. No taka jest prawda.
0: No powiedzmy, gdzieś już teraz ta umiejętność czytania Braillem, no jest nadal we mnie, tak, ale że na co dzień nie posługuję się Braillem, no to powiedzmy tym Braillem już tak bardzo nie czytam. A powtarzanie za syntezą, to ja też wiem, jak to wygląda. Trzeba sobie najpierw ten tekst przygotować, opracować. Ja czytam różne rzeczy syntezą, znaczy za syntezą w radiu. Chociażby przedstawiam na przykład obiady dnia. Tak, mamy taką rubryczkę sponsorowaną i mówię słuchaczom, co jest dzisiaj na obiad. Ale czytanie newsów, gdy trzeba to zrobić w sposób bardzo profesjonalny, szybki, rzetelny i dziennikarski i przeczytać w newsa w taki sposób, żeby on był dobitnie przekazany słuchaczowi. Najlepiej takim tonem radiowym, szybko, zwięźle i na temat. No raczej za syntezą tak szybko nie przeczytamy, bo się będziemy jąkali. No a skoro miało być tych serwisów kilka albo kilkanaście, no to po prostu stwierdziłem, że to jest ten moment. Trzeba wyłożyć karty na stół. Ja mówię, panie Pawle, no z chęcią. Tylko, że jest z tym trochę montowania, trochę roboty. Jak najbardziej na antenie jasne, bo mówić potrafię, nagrywać takie jakieś treści krótsze, dłuższe, jasne. Ale no, z newsowcem to nie będę, no, z prostej przyczyny. Ja jestem niewidomy. Na co prezes mi odpowiedział? Ja już to wiedziałem rok temu.
1: A po czym się zorientował?
0: Wiesz co, myślę, że po tym, że gdzieś tam istnieje w internecie. Jak się nawet moje nazwisko wklepie w YouTube'a, to są jakieś filmiki. Gdzieś tam śpiewałem, gdzieś występowałem.
1: A, czyli research zrobił, czyli panie research. Kolego, na twój czyli temat.
0: Zrobił research na mój temat. Tak się domyślam, że zrobił research na mój temat.
1: Tym bardziej, że powiedzmy później sobie szczerze, imię i nazwisko masz dość charakterystyczne, raczej no.
0: Jedyny Edwin Tarka, którego gdzieś jeszcze wygooglałem w sieci, zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych, więc to chyba raczej nie ja.
1: No, chyba nie.
0: Także myślę, że szef mnie troszeczkę prześwietlił już jakiś czas wcześniej. No to skoro już wyszło szydło z worka, no to jednak nie, ale może coś innego bym spróbował. Voice tracki dla Radia Sochaczew.
1: To teraz pytanie,
0: tak,
1: właśnie,
0: wyjaśnić,
1: co to są voice tracki.
0: Voice track to jest nagranie, to jest wejście prezentera, takie jakbyśmy robili na żywo, ale ono jest wcześniej nagrane i zmontowane z podkładem.
1: Albo i nie,
0: jeżeli stacja używa właśnie SPL-a.
1: Albo jakiegoś innego playlista. Systemu emisyjnego, który na to pozwala.
0: Pozwala. Najczęściej wygląda to tak, że po prostu, i to takiej powiedzmy najprostsza definicja voice tracka, nagrywamy, co mamy do powiedzenia, czyli tam powiedzmy dla przykładu. Minęła 20, słuchacie Tyflo Podcastu, dzisiaj będziemy rozmawiali o radiu, zapraszamy na tyflopodcast.net oraz pod nasz niezmienny numer telefonu. Ciach, koniec nagrania. Miksujemy to z podkładem, ewentualnie jeszcze wyrównujemy ten głos jakąś kompresją, jakimś equalizerem, jeżeli trzeba. I gdzieś sobie to zapisujemy do emisji. I takie voice tracki, czyli właśnie takie wejścia antenowe, nagrałem dla Radia Sochaczew. Okazało się, że nagrywałem je na próbę. No, po prostu chcieli posłuchać, jak brzmię na antenie, niekoniecznie czytając reklamy. No i myślę, że to gdzieś to również zadecydowało, mówię, ja nadal nie wierzyłem w to, tak, że ja mogę w tym kłótnie pracować. Ale właśnie tak przeskoczę do lipca 2018. No bo właśnie wtedy się spotkaliśmy na żywo w stacji, już poznaliśmy się tak osobiście.
1: I to już było w Kutnie.
0: I to już było w Kutnie, Królewska 36, tutaj się mieści Radio Q, tak troszeczkę na pięterku, gdyby kiedyś ktoś był w Kutnie. Cukiernie mamy blisko. Fryzjera mamy blisko. Tu się mieści Radio Q. I już spotkaliśmy się jeszcze w takim świeżo wymalowanym, jeszcze nie do końca urządzonym lokalu. Pracował tam jeszcze technik, który instalował studio emisyjne, instalował sprzęt pana Grzegorza Mochtaka, w tym momencie pozdrawiam. No, pracował przy wielu stacjach, przy Radiu Q również. I okazało się, że na spotkaniu już rozmawiamy merytorycznie. Które pasmo by mi odpowiadało? Czy zrobię poranek? Ja mówię, wtedy jeszcze nie szefie, nie prezesie, mówię, panie Pawle, nie pracowałem nigdy w naziemnej stacji, ja nie wiem, czy ja zrobię ten

0: nie ułatwia życia, dlatego że sprzęt cyfrowy, w przeciwieństwie do tych analogowych stołów mikserskich, które my mamy, ma tak zwane przyciski bezstanowe. Czyli jeżeli je klikniemy, to nie wiemy, czy on jest włączony, czy wyłączony. On nie jest wklęśnięty, on nie jest wypukły, on jest jednakowy. I teraz tylko dzięki moim, dzięki Bogu, resztkom wzroku, to ostatnio mam taką, bo kiedyś tak nie robiłem, ale teraz się zorientowałem, że jednak to widzę, to teraz mam taki śmieszny nawyk, jak czasami jestem w radiu, z nosem przy mikserze sprawdzam, czy aby wszystko mi się świeci na niebiesko. Jeżeli wszystko się świeci na niebiesko, to okay. Znaczy, że jest przygotowany do mojego programu i mogę zaczynać. Natomiast no, ktoś, kto nie widzi w ogóle, nie wie, co to znaczy na niebiesko, więc tym bardziej, jeżeli przychodzicie na poranek, to trzeba się bardzo dogadać z ekipą, bo ja już miałem kiedyś takie sytuacje, że dzwoni do mnie albo szef muzyczny, albo szef reklamy i mówi: Edwin, to ty rozmawiasz z duchami na tej antenie? Ja mówię: dlaczego z duchami? A no bo rozmawiasz ze słuchaczem przez telefon, tylko słuchacza nie słychać. Jak to nie słychać? No nie wypuściłeś go. Nie wypuściłem, bo nie wiedziałem, że nie jest na niebiesko.
1: Czyli że, ale to czekaj, to nie miałeś tego jednoznacznie w słuchawkach? Nie miałeś tego odsłuchu w słuchawkach równoznacznego z tym, co idzie na antenę?
0: Odsłuch miałem, natomiast może pomyliłem, nie to, że nie, na niebiesko, panel był aktywny, nieaktywny był tak zwany program, czyli wysłanie tego na kartę emisyjną, a jeżeli to wysłanie jest wyłączone, to mimo wszystko masz odsłuch.
1: Odsłuch jest, a no to... No
0: odsłuch
1: to,
0: jest.
1: To bardzo niekomfortowo, to muszę się z tym zgodzić, to jest mało fajne. Ale dobra, do techniki, do tego
0: techniki
1: ogarnięcia, to tak,
0: wrócimy.
1: To my sobie wrócimy za chwileczkę, bo to jest, myślę, że bardzo ważne, o czym mówisz, ale żeby jednak iść z tą chronologią w zgodzie, to spotkałeś się z prezesem, no i co? I rozmawiacie sobie o tym, co ty będziesz w tym radiu robić. Cały w strachu, bo w sumie marzenie się zaczyna spełniać, ale czy ty jesteś na nie gotowy?
0: Jestem na nie gotowy? Ja już w pewnym momencie miałem mówić, ładną pogodę mamy dzisiaj, prezesie, i fajnie, ale ja jednak może pójdę na lody. bo szczerze powiedziawszy, rzeczywiście nie byłem na to gotów. Że rzeczywiście to mi się ziści. Myślałem, że to jest tylko przymiarka, że pewnie ponagrywam tych wojstraków, okej, ale no co komu po niewidomym prezenterze, który nie będzie mógł pracować na dynie. I jeszcze prezes mówi do nas, do mnie, to przyjdź wtedy i wtedy, to będzie nasze drugie spotkanie, ja ci pokażę dynę i powiedz mi, czy ty cokolwiek z niej zobaczysz. No bo szef wie, że mam jakieś tam
1: resztki wzroku,
0: światła,
1: tak?
0: Resztki wzroku, tylko ale że musiałem mu pokazać, ale musiałem mu pokazać, że tak, że mnie przecenił, że to nie są resztki wzroku, które, no co, no zobaczyłem wyrysowany ekran, lśniło się to jak jajka na Wielkanoc i szczerze powiedziawszy tyle, tak? Wiele widziałem takich okien DJ-skich czy tam jakichś, ale co mi z tego?
1: Tu jeszcze
0: pozwolono
1: trzeba by
0: wtedy...
1: było coś przeczytać.
0: Tak, tu jeszcze trzeba by coś przeczytać, a pozwolono mi wtedy na instalację gadacza. No więc ten gadacz NVDA powiedział mi tylko Dynamics, Radio Q, Gabriel Fleszar. No fajnie, że Gabriel Fleszar, tylko ja słyszę to, że Gabriel Fleszar. Ale co potem, co przedtem, czy jakiś przycisk? Nie, nic pod myszką.
1: Coś do tej playlisty trzeba by było załadować jeszcze na przykład.
0: Dokładnie. I my wtedy siedzieliśmy z prezesem i robiliśmy program. Na zasadzie, dobra, Edwin, to dzisiaj ćwiczymy wejścia antenowe. Tu masz heble, suwaki. Znaczy na suwaki w radiowym żargonie mówimy heble, więc będę mówił heble. Tu masz heble, tu masz mikrofon, sitko.
1: Działaj.
0: Kończy ci się zaraz Pet Shop Boys. Dobrze. No to mówię, to jest emisja testowa, bo to już to spotkanie takie właśnie z próbą, to już było nasze trzecie spotkanie nawet chyba,

0: Drugie to było pokazanie mi dyny, ale jeszcze wtedy to radio nie grało, a później już przyszedłem, jak była emisja testowa w sierpniu, na początku sierpnia, nadal nie dowierzając, że będę pracował. I w tej emisji testowej, podczas tej emisji testowej, właśnie szef mnie zaprosił do studia emisyjnego, żebym ćwiczył wejścia antenowe. Więc moja praca polegała na tym, że ja zainstalowałem sobie gadacza, przeglądałem lokalne strony, z szefem siedzieliśmy przy dynie, wiedziałem, kiedy się utwór kończy i przy jakimś podkładzie, albo nawet bez podkładu, obowiązkowo musiałem powiedzieć, że to jest emisja testowa Radia Q, bo taki jest wymóg, wtedy, kiedy ta emisja trwa.
1: I kiedy jest testowa.
0: Tak. I przez jakieś 2 czy 3 godziny prowadziłem taki jeszcze troszeczkę niekomfortowy, ale program.
1: Żeby się po prostu oswoić z tym wszystkim.
0: Oswoić. Niekomfortowy, no bo wiadomo, nie realizowałem go, tak? Szef mnie poniekąd realizował, wiedział, kiedy ja podnoszę hebel, no to wtedy wypuszczał kolejny numer. Więc to tak jeszcze, no, tak sobie pomyślałem, kurczę, gdyby to tak miało jednak wyglądać, to tak
1: kiepsko.
0: Trochę kiepsko to, albo niech ktoś mnie realizuje, albo, no, albo, no nie, nie będę. No i dobrze, te wejścia potrenowałem. Właśnie lokalne radio, no to od razu dodam wszystkim lokalność. Pamiętajcie zawsze o lokalności, czyli mówimy o imprezach, o wydarzeniach, no o polityce, bardziej o samorządzie, no o tym, co się dzieje w mieście, w okolicznych wioskach, gminach. To jest bardzo ważne, bo to mają lokalne radia w koncesji.
1: Jeżeli chodzi o te kwestie polityczne, to bardziej chyba zajmują się tym mimo wszystko dziennikarze. Lepiej, żeby prezenter się do polityki może niekoniecznie mieszał, tak? To bardziej jakieś wywiady z politykami, ale w te tematy polityczne, lokalne, to się chyba aż tak bardzo nie wchodzi. Co?
0: Nie wchodzi się, ale na przykład coś, co jest faktem, że na przykład rusza kolejny kutnowski budżet obywatelski i zgłaszajcie swoje projekty, o tym mogę.
1: Owszem.
0: Bo to jest takie lokalne, samorządowe, więc może nie to, że polityczne, że tam, ale jeżeli na przykład prezydent miasta albo jego zastępca coś o jakiejś inwestycji powiedział i on to powiedział publicznie, to jest opublikowane, stało się faktem, ja to mogę przytoczyć. Już może nie muszę komentować, czy ja lubię prezydenta, czy nie, czy ja lubię te inwestycje, czy
1: nawet
0: nie.
1: Nawet byłoby to mimo wszystko chyba jednak niewskazane, tak?
0: Chyba, że większość mieszkańców chwali i to jest coś naprawdę dobrego, no to też gdzieś tam można to troszeczkę zaaprobować, że no, rower miejski czy tam nowa fontanna, no będziemy
1: dobra
0: mieli
1: rzecz.
0: Ładnie na rynku, tak, dobra rzecz. Więc takie lokalne wejścia, oczywiście dostałem już pierwsze uwagi, takie właśnie językowe, to też dla przyszłych radiowców, często mówimy, i teraz nie dość, że się chcę mądrzyć, ale to taką właśnie szef mnie nauczył. Często ludzie mówią, wybiła godzina. 13. Nie, 13 nie wybiła. Zegar wybił tę 13. 13 mogła minąć albo być. Jest 13, minęła 13, na zegarze 13, ale to nie godzina wybiła, tylko zegar wybija godzinę. To była pierwsza lekcja od szefa, którą dostałem, antenowa. Także nie wybija godzina, tylko zegar wybija godzinę. I no rozgadałem się, ale jeszcze może dokończymy temat, nie wiem, czy możemy za chwileczkę liczyć na jakąś małą przerwę muzyczną?
1: Dobrze, jak najbardziej, zaraz tu
0: to
1: coś zorganizujemy.
0: Za chwileczkę może zorganizuj, aha. Natomiast ja jeszcze dokończę temat tej przedpracowy, przedprezenterski.
1: Aha. Dobrze.
0: No pewnego dnia, już nie pamiętam, bo wiem, że tak prywatnie w tym momencie to zabrzmi, my się widzieliśmy przecież w sierpniu,
1: owszem,
0: w tamtym roku,
1: owszem.
0: Tak, i teraz nie pamiętam, czy to było przed naszą wizytą, czy po, ale ja dostałem telefon od prezesa, Edwin, przyjeżdżaj w piątek do stacji, będzie tam technik, proszę cię bardzo, instaluj SPL-a, Station Playlista swojego, działaj, i ściągaj serwisy, wiadomości, montuj i proszę zrobić mi 3 godziny programu. Fakt dokonany, to ma być zrobione.
1: I co ty na to?
0: No i ja wtedy tak mówię, prezesa nie ma. Tego technika ja nie znam. Raz mi dzień dobry powiedział. Ale mówię, skoro może mi trochę pomóc, no to dobra. Działamy. Chociaż byłem i zaskoczony, i przerażony, i ucieszony, i po prostu to było tysiąc emocji. Ale ja zgrywam na pendrive'a co trzeba i idę do tej stacji na chyba 10, tak żeby o 12 zacząć, bo jednak no te 2 godziny takiej rezerwy na przetestowanie,
1: no tak,
0: to aby
1: sprawdzić
0: na
1: wszystko, przygotować i tak dalej, to zawsze warto.
0: Tak. No więc siadam, instaluję to wszystko, konfigurujemy razem z tym panem Grzegorzem. Okazuje się, że chodzi, działa. Jakaś pierwsza piosenka, nawet pamiętam co to było, ZZ Top, Rough Boy, poszedł jako taki przedskoczek, żeby sprawdzić, czy aby na pewno nie pogryzie się to z dyną. I teraz też adnotacja techniczna. Jeżeli będziecie korzystali ze Station Playlista, proszę powyłączajcie wszystko. Znaczy, jeżeli będziecie korzystali w stacji radiowej ze Station Playlista wtedy, kiedy cała stacja korzysta z dyny, i wasz szef, prezes, kierownik pójdzie na ustępstwo, powyłączajcie wszystko, co jest związane z tagowaniem muzyki. Dyna
1: z zapisem
0: tagów
1: do,
0: nie lubi.
1: Tak, z zapisem do taga.
0: Z zapisem i odczytem z tagów. Station Playlist polega na tagach, Dynamix na nich nie polega, ma inny system oznaczeń, to jest zupełnie inaczej skonstruowane.
1: Tak, tam są takie pliki specjalne, które po prostu, w których jest to wszystko zapisywane. A jeżeli są jakiekolwiek informacje w tagach, to się może okazać, że po prostu popsujemy te pliki dla dyny.
0: Dokładnie. I wtedy zagramy sobie program, tylko że ktoś, kto przyjdzie po nas,
1: to już
0: może
1: nie zagra.
0: Zastać pustą playlistę albo playlistę, która nam nie gra, więc wyłączamy wszystkie opcje, które dotyczą tagowania w Station Playliście. No chyba, że całe radio jest oparte na SPL-u, no to wtedy tego problemu nie ma, bo jest wszystko przestosowane. No więc w dużym skrócie telegraficznym stanęło na tym, że zainstalowany Station Playlist zostaje, jest programem alternatywnym, z którego ja będę grał. Program się w miarę spodobał, no na tyle, ile tam się mógł spodobać. No i cóż, i dostałem zaproszenie już na pierwszy dyżur. Wystartowaliśmy chyba...
1: To wiesz co, to myślę, że to jest ten moment, żeby zrobić przerwę.
0: Tak,
1: tak.
0: Dostałem zaproszenie na pierwszy dyżur. No i już później może po przerwie, jak te dyżury wyglądały.
1: Dokładnie. Szczegóły za chwilę, za moment sobie o tym wszystkim opowiemy. Ja przypominam, że dziś moim gościem jest Edwin Tarka. Rozmawiamy o pracy... Jako radiowiec, tak, o pracy w radiu, zawód radiowiec, tak by można było określić temat dzisiejszej audycji. 123 834 835, jeżeli chcecie o coś zapytać Edwina, to śmiało możecie dzwonić, a my teraz robimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Wracamy do was już po przerwie. Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś o radiu rozmawiamy z Edwinem Tarką. Jesteśmy po przerwie, kolega gardło zwilżył.
0: Tak bo... jest, branżowo dzisiaj
1: branżowo.
0: Bardzo jest. I muszę się tak troszeczkę przyznać, prywaty troszeczkę przemycić, że dzisiaj ten dzień bardzo, bardzo produkcyjny, dlatego że miałem dyżur w radiu, później troszeczkę reklam trzeba było poczytać. Teraz mamy tutaj program i jeszcze czeka mnie parę nagrań na jutro. Także no, dzisiaj się tym głosem trochę jednak napracuję, więc trzeba to gardło zwilżać jednak.
1: Jasne, jak najbardziej. No dobrze, no to wracamy do Radiaku, wracamy do twoich pierwszych programów, ale już takich, kiedy zostałeś przyjęty do załogi, tak? No bo...
0: Kiedy już uwierzyłem w ten sen.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Wyglądało to tak, że właśnie to jest dzień taki bardzo ważny mój, 22 sierpnia 2018. I to był dzień, kiedy właśnie zacząłem pierwszy program. Prezenterzy w ogóle wystartowali od poniedziałku 20, a ja zaczynałem od środy. Ale to po prostu nie, to było spowodowane tym, że po prostu jeszcze się docierał grafik. Nie wszyscy mogli przecież od samego początku, a wszyscy, chodziło o to, żeby wszyscy pograli. Więc ja już mimo wszystko przychodziłem od poniedziałku, żeby słuchać kolegów. Żeby słuchać kolegów, poznać ekipę, zobaczyć jak oni sobie tam radzą. A na swój program przyszedłem właśnie w środę. Jeszcze kolega sobie żartował ze mnie. No, no, jutro to my się będziemy z ciebie śmiać.
1: I co, śmiali się?
0: Także taki... No, nie powiedziałbym, no bo... Może śmiali się z poczucia mojego humoru, natomiast chyba technicznie nie było to aż tak źle. Natomiast no zawsze były jakieś tam wpadki, jeszcze jakieś dziury antenowe.
1: No to jest żywe radio.
0: To jest żywe radio i to jest po prostu coś, co troszeczkę też czasami się szyje, jak to się mówi. Więc przyszedłem. Siadam za tą konsolą. Trzeba przede wszystkim napisać post na Facebooka. Wstawić zdjęcie. Zdjęcie to jest też właśnie, bo my mamy taką politykę, że w stacji, że każdy program, albo prawie każdy, no wita się prezenter ze słuchaczami i wstawia jakieś zdjęcie, które dotyczy danego dnia, danego święta, jakiegoś wydarzenia, może lokalnego, może światowego, ogólnopolskiego. Od razu podpowiem, że jest taka strona Pixabay, pixabay.com przez X i Y, P i X, A, B. A-Y.com i tam są takie zdjęcia poglądowe, które możemy po prostu za darmo wykorzystywać na profilach stacji. One są takie Creative Commons, że się tak wyrażę. Więc wstawić zdjęcie.
1: Jak, no, ty sobie, jak ty sobie z tym radzisz? Wyszukujesz,
0: nie
1: czy prosisz
0: sobie,
1: o kogo,
0: nie,
1: kogoś
0: nie
1: o pomoc?
0: Proszę kogoś o pomoc, żeby nie wstawić jakiegoś przeciętniaka albo jakiegoś w ogóle kitu na tego Facebooka radiowego, więc proszę o pomoc kolegów ze stacji, żeby coś mi fajnego wyczarowali. No i rzeczywiście pierwsze programy wyglądały tak, że jeszcze nie byłem do końca zgrany ze stacją. Wszyscy grali z dyny i mieli swoje playlisty. Ja tych playlist nie miałem, więc musiałem je tworzyć ręcznie. To było i błogosławieństwo, no bo przecież Edwin Senek Tarka wam tutaj zaraz zagra takie hity, że przysiądziecie. A z drugiej strony przekleństwo, bo trzeba jeszcze pamiętać o rzeczach, o których radiowiec pamiętać musi. Bloki reklamowe, części stałe programu, wiadomości. Na początku było tego mało, ale później zaczęło to wszystko dochodzić, więc trzeba było patrzeć na czasy, patrzeć na to, ile utwory trwają. Myśleć, po prostu trzeba było myśleć. No, myśleć, co się gra i jak się gra.
1: No tak, bo przecież też trzeba było zadbać o to, żeby jednak to, co ty grasz, było spójne w miarę możliwości z tym, co gra reszta. Żeby nie było tak, że przychodzi Edwin Senek Tarka i nagle zaczynają się dziać zupełnie inne rzeczy niż u całej reszty.
0: Poniekąd troszeczkę i tak było, wiesz? Tylko ja robiłem to tak, żeby nawet jeżeli się działy inne rzeczy, czyli utwory, których inni nie zagrali, to żeby to były rzeczy w tym samym klimacie. Że powiedzmy, dobrze, radio gra jakąś muzykę dance'ową, zagram dance. Radio gra coś nowego, zagram nowość. Radio gra jakieś takie starsze rzeczy z lat 80. albo jeszcze większe, takie bardziej oldowe. To i ja zagram. Ale szukałem, eksperymentowałem z tymi piosenkami. Niektóre może powinienem zagrać, niektóre może trochę mniej, bo może trochę mniej znane, może nie przyjęły się na tego. Ale wydźwięk był dobry. I nikt jakoś nie zauważył, żeby ten Edwin Senek Tarka odstawał od reszty, wiesz? Że nawet jeżeli...
1: Czyli po prostu jednak mimo wszystko udało ci się wpasować w to, co gra reszta.
0: Niektórzy po prostu uważali, że jest to miła odskocznia i mi się wtedy miło robiło, ale raczej dostawałem pochwały za te playlisty, nieskromnie gdzieś tam mówiąc, niż jakieś nagany. Od czasu do czasu... A, była taka anegdotka, nawet słuchajcie, kilka... Mój pierwszy poranek, bo przecież mój pierwszy program, no to był popołudniówka od 11 do 16, ale od razu następnego dnia trzeba było przyjść na 6 na poranek. No więc ja przezorny przyszedłem o 5, żeby mieć godzinę na to, ale okazuje się, że siadam przed klawiaturą, chcę włączyć skrótem gada, czy nie gada. Nic.
1: I milczy. Problem.
0: Mówię, ja nic nie zrobię. Telefon do szefa, chociaż jest piąta. Szefie, nie wiem, załamany jestem. No i naprawdę poczułem się załamany, bo mam zrobić poranek. Jestem tu drugi dzień, chciałem się wykazać. Ale jak ja mam zrobić ten poranek, skoro ten komputer do mnie nie gada? Edwin, to może same wejścia antenowe. Szefie, ale jak wejścia antenowe, skoro do wejścia też się trzeba przygotować? No, muszę wejść na stronę internetową, przeczytać coś, no, sprawdzić, tak? Ja nie mam w pamięci wszystkich lokalnych informacji. Jednak korzystamy z internetu. No, XXI wiek jest.
1: Owszem. A zresztą, gdyby nawet były jakieś papierowe gazety, no to jak to przeczytać?
0: Dokładnie. Dokładnie. No i panika, ale potem sobie przypomniałem, że my mamy dwie takie same klawiatury, bo przecież są w studiu dwa komputery, jeden emisyjny, drugi taki roboczy. Usiadłem do nie tej klawiatury, co trzeba z nerwów, bo to był ten pierwszy poranek. No więc jak już dorwałem właściwą i zobaczyłem, że to wszystko działa, no na szybcika, żeby to już tego, ale już wczytałem tę playlistę, mówię,
1: prezes
0: jedziemy.
1: Nie miał gram pretensji, ten... żeś go obudził o tak nieludzkiej porze?
0: Miał. Tego samego dnia był w radiu i mówi, no słuchajcie, w Radiu Q mamy już zegarynkę, już wiemy, kto o piątej będzie nas budził. Ach. Edwin, następnego razu dzwoń do Grześka, a nie do mnie. Tak, tak, więc tak powiedział prezes, ale zanim to powiedział, no to już usłyszał mnie na poranku, więc pewnie dostał sygnał, że oho, jednak sobie poradził. No i druga anegdotka była taka z tym niewpasowaniem się w resztę. No bo rozumiesz, nie grałem jeszcze nigdy poranka w stacji. I myślałem, że inwencja należy do mnie, więc stwierdziłem, że skoro jest 15 po 6, to ludzie chcą jeszcze spać. Więc ja zagrałem jakąś bardzo wolną abbę, po czym Alana Walkera Sing Me to Sleep.
1: Aha.
0: No i podczas kiedy grałem Sing Me to Sleep, drrrt, prezes dzwoni. Edwin, fajnie, żeś sobie poradził z porankiem, ale to co gra to jest pogrzebowe, nieemisyjne i to się nie nadaje na poranek, bo mi ludzie w drodze do pracy zmienią stację. No i rzeczywiście to była nauczka na przyszłość. Później, nawet jeżeli układałem playlisty ręcznie, układałem je jakiś czas, przyznaję, to no już jednak załapałem, że poranek gramy dynamicznie, ma być wesoło, to on nie musi być bardzo jakiś taki łupiący, densowy.
1: Nie muszą być same densy, po prostu chodzi o to, żeby ta muzyka jednak była w miarę możliwości
0: tak,
1: energetyczna.
0: Ona ma być wesoła, energetyczna. To mogą być jacyś, nie wiem, pretendersi, don't get me wrong. To może być jakiś, nie wiem, jakiś S Club 7. No ale no nie wiem, no jest godzina 6, chcemy wstać, no nie grajmy ludziom Foreignera, I Wanna Know, What Love Is, bo to jest ładny numer, ale nie do wstawania z łóżka, tak? Więc po prostu takie niuanse i tego było dużo. Przede wszystkim realizacja wiadomości. Też pewne rzeczy trzeba było robić na wyczucie. Przychodzili
1: no właśnie,
0: do mnie...
1: jak to jest z wiadomościami? Ty czytasz serwisy?
0: Nie czytam serwisów i nigdy tego nie czytałem. Całe szczęście. Mamy od tego dziennikarzy. Z wiadomościami wygląda to tak, że wchodzi do radia, do studia emisyjnego dziennikarz, siada naprzeciwko mnie i ja mówię, albo zanim mu powiem o konkretnej godzinie i tego też muszę przypilnować, to jest ważne zgranie. Przychodzi Kamil albo Paweł, tak mają na imię nasi dziennikarze, przychodzi na przykład o godzinie 12:30. I ja o tej 12:30, no może z małymi sekundami, muszę wypuścić wiadomości, więc muszę zadbać o to, żeby wszystkie wejścia, piosenki i reklamy do 12:30 zmieściły się w tym czasie.
1: A jak jest na przykład z dodatkowymi dźwiękami? No bo przecież są dodatkowe dźwięki w wiadomościach czasem, jakieś informacje takie, które zbierają reporterzy. Ty to emitujesz, czy to już dziennikarz jest za to odpowiedzialny, za wypuszczanie tych dźwięków?
0: Ja tylko dziennikarza realizuję, więc kiedy on siada naprzeciwko mnie, przed mikrofonem, zakłada słuchawki, ja podnoszę dwa heble. Hebel od mikrofonu dziennikarza.